0: przede wszystkim szczęście, mylę się?
1: Nie, nie myli się pan, jest to wielkie szczęście. Już Maja po prostu przeszła samą siebie. No jest drugą w historii finalistką od eliminacji. Pokazuje to, że to jest wysiłek no, nadludzki. Po prostu zabrakło tej energii na korcie.
0: Pojawiła się nadzieja, jak wyszła na 3-2?
1: Jak było 2-5 w drugim secie, to też była. Już Maja nieraz wygra seta 0-5. U mnie zawsze jest nadzieja do ostatniej piłki, tak jest tenis.
0: No i co z tym Wimbledonem? Jest walka o dziką kartę? Jest szansa, że tam zagra jako rozstawiona zawodniczka?
1: Wypełniliśmy oficjalnie wniosek i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny.
0: To mówimy razem please, sir.
1: Yes, sir, please, I'm begging you.
2: Przed nami jeszcze finał mężczyzn w Paryżu. Mecz Aleksandra Zwieriewa z Flavio Cobolim pokaże Eurosport. Społecznicy i część mieszkańców Bydgoszczy protestuje przeciwko budowie kąpieliska nad rzeką Brdą. Inwestycja w tak zwanym parku centralnym oznacza wycinkę drzew i dużą ingerencję w dziką przyrodę. Pozwolenie na budowę jest już jednak wydane. Agnieszka Wynarska.
3: W dobie kryzysu klimatycznego nienaruszona dzika zieleń w centrum jest bezcenna do walki z miejską wyspą ciepła, uważają społecznicy. Jak mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, park centralny to też ostoja dla ptaków.
4: Ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. W tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania.
3: Wojewoda kujawsko-pomorski wydał już jednak pozwolenie na budowę kąpieliska. Prezydent Rafał Bruski zapewnia, że projekt został tak przygotowany, by zminimalizować straty.
5: Będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa.
3: Budowa kąpieliska ma zacząć się po okresie lęgowym ptaków i pochłonie 24 miliony złotych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
2: 2031 rok to nowa data zakończenia budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie. Jednocześnie ponad 200 osób od prawie 2 lat z powodu jego drążenia musi mieszkać w hotelach, chociaż wyprowadzka miała trwać 2 tygodnie. Ich cierpliwość skończyła się już dawno. Teraz czekają na odszkodowania za swoje mieszkania, czyli w praktyce ich przymusową sprzedaż na rzecz PKP PLK. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
6: W wakacje mieszkania ma wycenić rzeczoznawca, a wypłaty mają ruszyć we wrześniu. Mieszkańcy mają dostać tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, ale mieszkańcom nic to nie mówi. Jednocześnie część z nich nie chce sprzedawać swoich lokali, a jeśli nie dostaną przynajmniej 140% wartości nieruchomości, jak w przypadku wywłaszczeń pod CPK.
7: Na pewno po raz naprawdę taki pierwszy, chyba bardzo poważnie wejdę na barykady, bo ja muszę dbać o siebie, o swoje dziecko, o swoją rodzinę, o swój dobytek, na który przez wiele lat pracowałam. Mnie nigdy nikt 5 złotych nie dał.
6: Tymczasem na budowie tunelu od prawie 2 lat, odkąd na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy, nic się nie dzieje. W lutym PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą i teraz muszą znaleźć nowego. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do Polski wraca deszcz i burze. Bez opadów będzie jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni. Najchłodniej będzie z kolei na północnym zachodzie, bo tam do 19 na plusie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Witamy w czasie rodziców. Ula Malko.
10: Krzysztof Horwat.
9: Audycję wydaje Olga Tanajewska, a dzisiaj porozmawiamy o granicach i to dość szeroko.
10: Tuż przed wakacjami wielu z nas zastanawia się nad tym, czy nasze dzieci są gotowe zareagować w momencie, kiedy dzieje się im jakaś krzywda, przekraczane są granice.
9: I o tym właśnie będziemy rozmawiać. Będzie sporo dzisiaj o potrzebach i perspektywie samego dziecka. Przypominamy od razu, że mamy adres, na który można pisać, na który wy możecie pisać. Czekamy na wasze pytania pod adresem rodzice@tok.fm. Z propozycjami tematów możecie się zgłaszać, z pytaniami i problemami, z którymi zmagacie się na co dzień jako rodzice.
10: Mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają. To kiedyś była norma właściwie. Dzisiaj jesteśmy w jakimś takim rozkroku, prawda? Że chcemy zadbać o potrzeby dziecka, a jednocześnie są sytuacje, w których wciąż popełniamy błędy.
9: No tak, bo jesteśmy właściwie takim pokoleniem, które dużo czyta na przykład na temat rodzicielstwa, z drugiej strony słucha jeszcze gdzieś tam rodziców, którzy w zupełnie innych czasach wychowywali dzieci. No i mamy takie rozdwojenie, stoimy w jakimś rozkroku właśnie, co tu robić. Czy taki mętlik to jest norma obecnie i czemu właściwie taki mętlik mamy w głowie?
10: No, mi się wydaje, że wynika to z tego, że jesteśmy takim pokoleniem, którego granice fizyczne były notorycznie przekraczane, jeśli nawet nie nasze, to naszych rodziców.
9: O, to znaczy?
10: No, na przykład kwestia leżakowania w przedszkolu. Drugim takim tematem jest zmuszanie do jedzenia. Pamiętam tak jakoś mocno krążące historie o tym, że dzieci nie wstaną, dopóki nie zjedzą, o dzieciach, które jadły już zimne nawet jedzenie, bo musiały dokończyć, prawda? No to są jakoś historie, które wydaje mi się, że wielu z nas, jeśli nie jest tak, że pamięta swoje, to zna z opowieści swoich rodziców. I w związku z tym to jest tak, że nam jest trudno w ogóle wiedzieć, gdzie są te granice, tak? Nasze własne, a co dopiero naszych dzieci.
9: A to jest taki problem, który pojawia się często w gabinecie, czy do ciebie, jako do specjalistki, psycholożki, przychodzą rodzice i pytają, no może nie wprost, bo może nie potrafią nazwać, no, o czym to właściwie jest, czy to są granice, czy one są przesuwane, ale właśnie z takimi problemami i takim znakiem zapytania, co tu właściwie się dzieje i co ja robię nie tak w tych kwestiach.
10: Tak, to jest bardzo w ogóle częsty temat. Myślę, że wielu rodziców ma dużą niejasność wokół tego, czym są granice i co to znaczy. Wielu ma takie przekonanie, że trzeba dzieciom stawiać granice. Tu myślę, że kłopotem jest język, bo nam się kojarzy granica z czymś takim mało elastycznym, a przecież nasze granice się zmieniają. Są zależne od relacji. Z jedną osobą bez problemu się przytulimy, a z kimś innym w ogóle nie. Komuś podamy rękę, komuś pomachamy. Przypominam sobie taką sytuację, jak na rękach miałam niemowlę i w ogóle nie miałam kłopotu z tym, żeby ono mnie dotykało albo żeby się nawet przyssało do mojego palca. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji z jakimś większym dzieckiem. Mhm. Mimo, że to niemowlę, to nie było moje własne. Także są, no każdy z nas ma te granice jakoś różne. No a jak się pojawiają nasze własne dzieci, to zaczynamy mieć takie przekonanie, no że powinniśmy im jakoś te granice wytyczać. I myślę, że ta niejasność wynika z tego, że mamy dużą taką ambiwalencję w kontekście mówienia przez dzieci nie. Bo teoretycznie bardzo chcemy, żeby nasze dzieci były asertywne, prawda? Chcemy, żeby mówiły nie, kiedy...
9: Tak. Dużo mówi się teraz o autonomii na przykład, tak. O tym, żeby były indywidualistami.
10: No tak, żeby pokazywały swoje granice, że jak przecież chcemy, żeby nasze nastolatki, jak ktoś im proponuje coś niebezpiecznego, to żeby mówiły nie, że jeżeli ktoś by je namawiał do czegoś, co by było dla nich jakoś w niezgodzie z ich granicami właśnie, to żeby one to potrafiły wyczuć i odmówić. No a jednocześnie, gdy nasze własne dzieci pokazują nam te granice, nie chcą myć włosów, nie chcą podać komuś ręki na dzień dobry, albo pokazują język cioci, gdy ta chce się do nich przytulić, czy je pogłaskać, no to taki odruch mamy, prawda, żebyśmy chcieli te dzieciaki jakoś przywołać do porządku. No i to jest jakiś dylemat, no bo trochę albo, albo.
9: Trochę to jest też o tym, że chcemy wypaść my dobrze pod presją społeczną i w obecności tych cioć, wujków. Przypomina mi się od razu ta kwestia sadzania na kolana, tych właśnie buziaków. No jak to? Przecież tutaj musisz się przytulić albo podziękować, nie wiem, za czekoladę, obdarowywanie dziecka, jednocześnie jakby oczekiwanie, że to dziecko będzie super radosne, podziękuje nam jeszcze, zamieni z nami kilka słów. No, okazuje się, że nie zawsze.
10: Jedna mama napisała w mailu takie pytanie, kiedy odpuszczać, a kiedy jednak reagować. Na przykład się pojawiają też takie zastanowienia o konkretne sytuacje. Czy mycie głowy można odpuścić, czy lepiej jednak włożyć młodego delikwenta pod prysznic i szybko mieć temat nomen omen z głowy. Znasz te dylematy?
9: No, mycie głowy to jest rzeczywiście coś, co zawsze jest problemem u mnie. I mimo, że dzieci chodzą na basen, znaczy u starszego już syna nie ma tego problemu, ale młodszy, 5-latek, wciąż krzyczy, jeśli chce mu umyć głowę. To jest kwestia też wody, która tam leci do oczu, ale z jakiegoś takiego samego zdenerwowania. A co, dzisiaj nie myjemy głowy? I takie upewnianie się, że dzisiaj nie myjemy głowy. No nie, no, umyjemy jutro może.

0: przy takich sytuacjach, gdzie no, trzeba szybko wyjść i jest pośpiech na przykład.
1: Tak, ja myślę, że to jest super ważne, żebyśmy sobie za każdym razem, jak jest taki dylemat, tak, zadawali sobie pytanie, kiedy uzasadnione jest przekroczenie granic naszego dziecka. Czy to jest, i to jest taki dylemat, który myślę towarzyszy nam przez całe życie naszych dzieci. Czy to jest moment, kiedy no, na przykład jeśli nie podam tego leku, a dziecko się wije i jest ledwo przytomne, ma wysoką gorączkę, no to to jest sytuacja, w której no może trzeba jednak to zrobić na siłę. A jeśli to jest na przykład mycie włosów, no to pytanie jest właśnie, czy moglibyśmy się nie spieszyć i jakoś zastanowić się, co zrobić, żeby to było w zgodzie z tym dzieckiem. Tak, jak to zrobić? I myślę, że to, co jest trudne, to jest to, że jesteśmy w takim rozkroku, o którym mówiłeś, między tym, że po jednej stronie są nasze wizje, nasze przekonania, że tak należy, dobrze by było to zrobić, są spojrzenia innych, karcące albo oceniające, no co, brudne włosy ma to dziecko znowu, albo co w takiej brudnej koszulce, jak on wygląda z takimi długimi włosami, a z drugiej strony jest no, to dziecko, które czegoś nie chce. I pytanie, czy nie warto się wtedy zatrzymać i zastanowić, jak możemy jednak to uszanować, to nie, żeby no, jednak nie przekraczać tej granicy. Co myślę, że dla każdego z nas jest super trudne.
0: Słuchajcie audycji Czas Rodziców. Dziś rozmawiamy o granicach. Granice są ważne i że dziecko oczywiście ma prawo do pewnych zachowań, to nasuwa mi się od razu taka myśl, no dobrze, ale co w takich sytuacjach, kiedy wypadałoby, i nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale może mnie skoryguj w takim razie, Ula, wypadałoby, żeby dziecko powiedziało dzień dobry do znajomych, sąsiadów, cioci, wujka, do rodziców innych dzieci z przedszkola czy ze szkoły. No, są sytuacje w życiu, kiedy po prostu chcemy, żeby dziecko było dobrze wychowane, jeśli to w ogóle jest dobry język w rozmawianiu o granicach, no ale powiedzmy, że jakaś kinderstuba ogólnie pojęta po prostu w kulturze obowiązuje.
1: Ja mam takie doświadczenie, że dzieci potrzebują czasu. I że często jest tak, że bardzo wielu rzeczy one się uczą, tylko nie tak szybko, jak my byśmy chcieli. Czyli, że małe dziecko bardzo często powie dzień dobry albo cześć. Wiele dzieci mówi cześć do obcych nawet osób, bo, no bo jeszcze właśnie nie czuje tych takich zasad.
0: Konwenansów.
1: Ale potrzebują czasu. I widzę, że jak my napieramy i mówimy przywitaj się, albo właśnie zachowuj się, albo bądź grzeczny, no to się pojawia napięcie, co dzieci raczej wycofuje z kontaktu. Natomiast jeśli damy im czas i też będziemy modelować, tak? Czyli będziemy się sami witać i na przykład mówić, no Kasia, to jest Kasia, to jest tam, nie wiem, moja koleżanka z pracy, Zosia i Kasia na przykład kiwnie głową, to naprawdę pomocne jest powiedzieć, Kasia, czasem potrzebuje chwilę czasu, żeby się oswoić. Tak, że to dziecko wtedy wie, że to jest przez nas rozumiane, że ono chwilę potrzebuje. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby nie uciszać tych reakcji z ciała, które dzieci mają. Czyli jeżeli dziecko, na przykład dorosły się wita z dzieckiem, wysuwa rękę do niego albo chce je pogłaskać, a dziecko się cofa, no to to ma do tego prawo. I ważne jest, żeby go nie pouczać i nie mówić, no nie, no co ty, no przecież ciocia się chce przywitać, dlaczego tak się odsuwasz? Tak? No bo wtedy trochę...
0: Nie wiesz, co powinno się zrobić teraz? Albo tak, co no, tak cicho?
1: Tak, albo że grzeczne dzieci to się tak nie zachowują. Patrzą w oczy i tam... Albo zobacz, ciocia się stęskniła, chciała tylko cię pocałować. Dzieci mają bardzo taki no, wrodzony mechanizm reagowania na to, kiedy ich granice są jakoś przekraczane, tak? Czy napieramy na te granice. Każdy z nas to zna, tak? Czyli, że jedziemy na przykład w tramwaju i ktoś za blisko stoi nas. No to, to czuć w ciele to, że byśmy się woleli odsunąć. Ważne jest, żeby nasze dzieci uczyć słuchania tych sygnałów z ciała. Czyli, że jak dziecko się odsuwa i nie chce, żeby ktoś się dotykał, to ważne jest mu powiedzieć, o, widzę, że nie lubisz tego, żeby ktoś dotykał twoich włosów. Ja sama jestem dorosłym już człowiekiem,

0: które jako dziecko regularnie dorośli dotykali moich włosów. Ja miałam taki bardzo gruby warkocz i pamiętam do dziś, jakie to było nieprzyjemne. Jak byłam małą dziewczynką, no to czyli dosięgałam tym dorosłym pewnie, nie wiem, do uda i obcy ludzie w sklepie potrafili dotykać moich włosów i mówić: o, jakie ty masz włosy, dziewczynko. No jest jakieś społeczne przyzwolenie na to, żeby przekraczać fizyczne granice dzieci. Mhm. No dorosłemu byśmy tak nie zrobili, prawda?
1: Mus bycia grzecznym w ogóle jest też i często uczymy dzieci, żeby stawiały czyjeś dobro ponad swoje dobro. Mhm. Ale zastanawiam się, kiedy my mamy w ogóle rozpoznać, że przekraczamy te granice. Czy dzieci wysyłają jakieś takie sygnały?
0: Tak. Dzieciaki wysyłają i od początku wysyłają. Nawet jak się przyjrzymy tym na przykład takim małym niemowlętom, które ma się na ręku i się chodzi po, na przykład wchodzi się do pomieszczenia i jakiś dorosły wyciąga ręce i chce to niemowlę wziąć na ręce, to bardzo często te dzieci się wtulają w rodzica i nie chcą. Albo potrzebują chwili, żeby się jednak odwrócić i te ręce wysunąć, co oznacza właśnie: no nie dotykaj mnie, nie bierz mnie na siłę. To takie wyrywanie sobie dzieci i: o, jaki słodki, daj, chcę go dotknąć. Albo łaskotanie na siłę. To są sytuacje, w których jak się przyjrzy reakcji ciała dziecka, to widać, że dziecko się napina, albo się jakoś chowa w siebie, albo odwraca głowę, albo krzyczy. To jest tak, że w ogóle nasz układ nerwowy jest tak skonstruowany, że mamy taką reakcję, tak zwana fight or flight, czyli walka lub ucieczka. To są nasze bardzo automatyczne reakcje wynikające z tego, że jak coś wchodzi, staje się dla nas jakimś rodzajem zagrożenia, no to albo chcemy walczyć, i to rozumiem, że jest na przykład krzyk, no albo chcemy uciekać. Albo też czasami jak coś naprawdę nas przerasta, to się zamrażamy.
1: No właśnie, krzyk. To jest coś, co pojawia się u dzieci często w takich sytuacjach?
0: Tak. Czasem jest, myślę, że jest różnie. Są takie małe dzieci, które krzyczą i mówią nie bardzo wyraźnie.
1: Nie, którego nie lubimy my jako dorośli słyszeć pewnie od dziecka. Ale ja sobie przypominam takie sytuacje, kiedy w dużym pośpiechu, bo to jest też zawsze problem, z ubieraniem się na przykład, z wyjściem z domu, zwłaszcza kiedy no, mamy na jakąś godzinę dotrzeć do szkoły, czy w szkole już pewnie później jest trochę łatwiej, bo dziecko ma nieco większe poczucie czasu. Z przedszkolem jest trudniej, a tam, nie wiem, jest ustalone, że o 8:30 musimy być na śniadaniu. Mm. Oczywiście nikt nam nie urwie głowy, no ale my sobie wyobrażamy, że urwie jednak nam ktoś tę głowę, więc pospieszamy dziecko. Dodatkowo oczywiście śpieszymy się na przykład do pracy. No i chcemy, żeby to poszło gładko, a to po prostu im dalej, tym gorzej. Chcemy wyjść, okazuje się, że dziecko nagle przegląda książkę, bo sobie coś tam znalazło fajnego do oglądania. Albo z moich doświadczeń też, że ty chcesz, żeby ubierało już buty, a ona mówi: ale ja muszę coś jeszcze wziąć do przedszkola, jakąś zabawkę. I wtedy w końcu mówisz coraz bardziej podniesionym głosem jednak, że ale musimy już wyjść, zostaw już tę książkę. Po czym nagle jest krzyk tego dziecka, że ono koniecznie chce teraz wziąć ten przedmiot ze sobą. No i ty stajesz i co w takiej sytuacji rodzic? Bezradny, bezbronny, nie chcę powiedzieć, że biedny, bo jednak mamy pewnie więcej zdolności już nabytych niż dziecko w takiej sytuacji i to często od nas pewnie zależy, jak modelować tę sytuację, no to w którą stronę pójść i jak reagować na takie rzeczy?
0: No, jak klasyczny psycholog powiem, to zależy, oczywiście. Ja jakoś z dużą empatią myślę o wszystkich uczestnikach tej sytuacji, bo po pierwsze myślę o tym, że to, że może ci rodzice nie są biedni, ale jednak jest to bardzo trudne, bo presja ta zewnętrzna jest silna, no bo nie chcemy się spóźnić do pracy, bo nie chcemy się spóźnić do przedszkola, bo czujemy ten wzrok nauczycielek, bo słyszymy o tym, żeby nie przychodzić po jakiejś godzinie, bo to im utrudnia pracę, więc presja nam wszystkim nie pomaga. Ja lubię takie myślenie o tym, że my żyjemy w czasach, kiedy wszystko pędzi, a dzieci żyją jeszcze w czasach takich bardzo powolutnych, dziecku. Nazywam to, że my jesteśmy w czasach SMS-ów, a dzieci w czasach epistolarnych, czyli że oni są na etapie tego, że się pisało listy.
1: Wysyłania gołębi pocztowych.
0: Tak, i tak, dokładnie. Więc dla nich wszystko bardzo powoli się dzieje. To jest znowu element rozwoju ich układu nerwowego, czyli im większym my jesteśmy napięciu, im bardziej my się spieszymy, tym paradoksalnie dzieci działają wolniej, no bo ewolucyjnie to jest tak wymyślone, że one nas próbują zatrzymać. To bardzo widać na ulicy, jak człowiek się spieszy, to dziecko idzie coraz wolniej, no bo gdyby miało iść tempem tego dorosłego, to by bardzo szybko opadło z sił. No i to trochę taki mechanizm.
1: Frustrujące dla dorosłych.
0: Turbo frustrujące dla dorosłych. Wszystkie sytuacje wchodzenia na wszystkie krawężniki, prawda, chlapania się w każdej kałuży, a potem już starsze dzieci, które koniecznie chcą do tego sklepu jeszcze wejść, coś po drodze załatwić, prawda, albo właśnie książkę. Więc to jest... To jest trening dla nas wszystkich, jak te poranki ogarnąć. I ja sobie myślę o tym, że to jest właśnie to, o czym często rozmawiamy, czyli że do wychowania dzieci potrzebna jest wioska i cudownie by było, jakby była tak z szóstka dorosłych rano.
1: I tyle samo dzieci, że na przykład one siebie nawzajem napędzają i mobilizują do wychodzenia.
0: Tak, albo że jest jakiś dorosły, który w tym czasie może jedno jakąś rzecz załatwić. Widzę, że na pewno pomaga, jak sobie ludzie ustalą jakiś rodzaj rytmu, prawda? I że te dzieci są najmniej jakoś obciążone tym naszym napięciem. To jest oczywiście rozmawianie o świecie idealnym, ale widzę, że jak na konsultacjach rozmawiam z rodzicami o tym, jak to zaplanować, żeby to dla nich było jak najmniejsze obciążenie, robienie sobie planu poranka, no różne tam takie kwestie, które jakoś pomagają organizować
1: ten dzień. Też komunikowanie, jak ten poranek będzie wyglądać, tak, jak rozumiem, no bo tak, to dzieci to... muszą wiedzieć, co jest w planie.
0: Tak, żeby była jakaś przewidywalność, żeby nie zadawać retorycznych pytań typu to co, wychodzimy? które są pytaniami, które tak naprawdę, prawda, są tak zawisają w przestrzeni, w powietrze, a dzieci potrzebują tego, żebyśmy jakoś przewodzili nimi wtedy i nadawali rytm temu porankowi.
1: Czy tutaj te wszystkie techniki oddechowe się sprawdzają? Na chwilę się zatrzymać, rzeczywiście policzyć do 10, niekoniecznie właśnie podnosić głos, ale wczuć się w sytuację dziecka?
0: Czasami zamieniać różne rzeczy na zabawę. No takie nawet prozaiczne rzeczy, jak to o ubieraniu, co kiedyś się dowiedziałam od jednej wielodzietnej mamy, że ona po prostu wszystkie, jak jest zima, na szczęście daleka od nas obecnie, ale to jest taki czas, kiedy dzieciakom bardzo trudno jest się ubrać, w mieszkaniu jest około 20 stopni, no i wymaganie od nich, że założą kombinezon, jest, one się po chwili, jest im gorąco, już jest
1: jeszcze
0: awantura.
1: Jeszcze są na czwartym piętrze, zanim zejdą?
0: Na przykład, więc ona na przykład zabiera wszystkie ciepłe kurtki i kombinezony na dół i ubiera ich dopiero jak wychodzą. Nie, i że to jest coś takiego, co bardzo jakoś mi pomogło, albo że ubiera, jak ktoś ma balkon, to na balkonie, że dla tych dzieci po prostu wyobrażenie sobie tego, że na dworze jest zimno, jest nieosiągalne. To są takie triki trochę oczywiście, ale zmierzam ku temu, że jeżeli my na dzieciach wymuszamy różne rzeczy w sposób, no korzystając z tej naszej przewagi fizycznej, to dajemy im taki komunikat, że ktoś dorosły może jakby przekraczać granice dziecka i że jego ciało no nie jest, to nie jest do końca jego, tak? To nie ono nim dysponuje, tylko jakiś dorosły, który na przykład na siłę mu zakłada bluzkę. No bo
1: mówisz o tej przewadze, też mówi się często o hierarchicznej zależności takiej, i którą my lubimy jako dorośli oczywiście wykorzystywać, no bo mamy silniejszą pozycję. To nie jest dobra droga.
0: No nie, bo to jest, uczymy w ten sposób nasze dzieci, że jak ktoś ma przewagę, to może. Tak? Czyli, że jeżeli wiele razy powtarza się sytuacja, w której dziecko mówi, nie, ja nie chcę, nie rób mi tak, nie chcę tego, a my mówimy, no ale wiesz, no zobacz, cioci będzie przykro, albo no zobacz, ale grzeczne dzieci tak robią, albo ci już przestań, bo tak nie należy, albo tak byłoby dobrze, żebyś coś tam, albo ci już cicho przestań, no to dziecko się wycofuje i ma taką informację, aha, czyli jak moje ciało mówi mi nie, ale dorosły mi mówi, no tak należy, no to znaczy, że powinienem jakby uciszyć swoje ciało, tylko iść, robić to, co ten dorosły każe. A wszyscy wiemy, że tego byśmy nie chcieli dla naszych dzieci.
1: Przychodzi mi jeszcze do głowy takie pojęcie jak modelowanie. Co to właściwie jest? I przy okazji tutaj pytanie o to, co z naszymi granicami i czy obserwowanie nas w takich sytuacjach no, też sprawia, że dziecko się czegoś uczy.
0: Tak, jak najbardziej. Jak mam być szczera, to mam wrażenie, że odkąd mam dzieci, to jest chyba najczęściej, pojawia mi się najwięcej sytuacji, w których konfrontuję się sama ze swoimi granicami i z tym, że się uczę je komunikować. Właśnie po to, żeby trochę uczyć też moje dzieci, że kiedyś pewnie...
1: A przykład jest jaki?
0: No na przykład taka sytuacja, jadę komunikacją miejską i jacyś panowie przy mnie bardzo przeklinają, tak? Czyli to jakoś jest dla mnie nieprzyjemne i ja... Kiedyś to bym po prostu to olała, ale są dzieci moje obok i mówię, ej, chłopaki, słuchajcie, coś licealiści jadą, tak? Mówię, ej, słuchajcie, zobaczcie, dzieciaki tu są, spróbujcie mówić inaczej, tak? Albo sytuacja, w której mój syn bardzo płakał, a pan szedł i mówi, o, chłopaki nie płaczą, co ty tam? I pamiętam do dziś, no, że trochę się spięłam, no bo jakiś facet ocenia mnie i moje rodzicielstwo i moje dzieci, ale pamiętam, że zareagowałam, mówię, wie pan co, ja się cieszę, że mój syn płacze. On mówi, no jak to, przecież chłopaki nie powinny płakać. Ja mówię, no ja uważam, że dobrze to im robi, że to ważne i już nie pamiętam, jakich słów użyłam dokładnie, ale wiem, że do dzisiaj oni to potrafią przytaczać.
1: Co my jako dorośli najczęściej robimy źle, opowiadając świat w takich sytuacjach, kiedy... No jest jakaś napięta sytuacja. Czego powinniśmy unikać w języku?
0: No, myślę, że warto przede wszystkim unikać takiego hamowania wyrażania emocji przez dzieci na przykład. Warto nie mówić nie bój się, no bo strach jest informacją o tym, że coś się dzieje dla nas trudnego i jest sygnałem alarmowym, bardzo ważnym. Żeby nie lekceważyć, czyli jak dziecko mówi, że coś jest trudnego albo się właśnie ważnego dla niego zadziało, coś, co wzbudziło jego dyskomfort, to żeby nie mówić, nic się nie stało, no bo ewidentnie coś się stało. Żeby nie mówić, nie złość się albo nie wstydź się. Albo no, nie ma powodu, żeby płakać. Mm. Tak?
1: Tak, bo to dla tego dziecka akurat może jest ważny
0: jest powód,
1: prawda?
0: No. Tak. To bym, jakbym miała coś radzić, to bym skasowała to z naszego języka. Myślę, że my często sami to powtarzamy, bo żeśmy wiele razy to słyszeli. I to jest jedna rzecz. Druga jest taka, jak rozmawialiśmy o modelowaniu, to jest wiele takich sytuacji, w których widzimy, jak ktoś inny przekracza granice naszych dzieci, na przykład na placu zabaw.
1: Tak? A, no właśnie, plac Prawda? Zabaw to jest to miejsce, plac boju.
0: Arena. I to jest, myślę, taki no, bardzo mocne doświadczenie znowu.
1: Czyli oddaj zabawkę albo podziel się tą zabawką. No jak to, nie podzielisz się zabawką? No przecież wszystkie grzeczne dzieci dzielą się zabawką.
0: No na przykład. A jednocześnie, i tak, jedno jest to, że nasze dziecko nie chce się dzielić i przytula tą łopatkę na przykład, albo samochodzik, a tamto dziecko bardzo by chciało i to jest jedna sytuacja. Druga jest taka, że nasze dziecko wyrwało komuś łopatkę i widzimy reakcję tego dziecka, któremu została wyrwana łopatka, oraz widzimy reakcję rodziców tego dziecka.
1: Jak to rozsądzić?
0: No i ja myślę, że najpierw bym jeszcze się skupiła na tym, że to jest bardzo trudne dla nas rodziców, bo to jest ten moment, kiedy trzeba sobie poradzić z tą presją otoczenia i o tym, co sobie inni myślą, i jak inni reagują, jakoś wziąć wdech, wydech i sobie pomyśleć w nosie mam, co inni myślą. To jestem tu teraz ja, moje dziecko i na przykład to drugie. Po pierwsze, jak myślę o tej pierwszej sytuacji, czyli że nasze dziecko nie chce się dzielić, to lubię myśleć o tym, że naprawdę dzielenie się to jest w ogóle bardzo trudna umiejętność. Dorośli mają z tym kłopot. Jak coś mają, co bardzo lubią, to rzadko się tym dzielą. Łatwo nam się dzielić rzeczami, które nie są dla nas ważne.
1: Niektórzy powiedzą, że łatwiej być może jest w rodzeństwie, kiedy dzieci mają rodzeństwo, co wcale nie jest takie oczywiste, bo jednak ja zauważam, że no to jest moje, to jest twoje, a on to zawsze ma lepiej. To jest taki ostatnio tekst u mnie modny. On to zawsze ma lepiej.
0: Tak, to jest w ogóle, to jest, dużo jest przekonań, prawda, dotyczących dzielenia się, no, że ludzie jak są empatyczni, to się dzielą, no jest, mamy wiele przekonań, a prawda jest taka, że naprawdę wszystkim nam jest trudno się dzielić, że nam dorosłym, jak ja starzę mi się rozmawiać na warsztatach z rodzicami i pytam, no a czym państwo się ostatnio dzieliliście, no to się okazuje, że to wcale nie jest takie oczywiste, tak? Że jak mamy czegoś dużo, to łatwiej nam się dzielić, albo wydzielać wtedy, a nie to, że coś swojego komuś oddawać. Z punktu widzenia dziecka to nie jest dzielenie się, tylko oddanie realnie. No bo co to znaczy, że się dzielę łopatką? No oddaję ją po prostu na nie wiadomo kiedy, jak dziecko nie ma poczucia czasu, a takie małe nie ma. To dla niego to jest po prostu niewyobrażalna strata.
1: Zastanawia mnie też, co hamowanie takich emocji, reakcji i też niepokazywanie tych granic powoduje w późniejszym życiu. Czy my, jaki wpływ po prostu będzie miało na dorosłe życie dziecka to, kiedy tak będziemy wszystko wygładzać właśnie?
0: No, myślę, że może tak być, że te dzieci, którym właśnie jakoś nie pozwalamy wyrażać złości, czy właśnie nie pozwalamy im na to, żeby pokazywały swoje granice, a wręcz będziemy namawiać je do tego, tak jak mówisz, do takiego wygładzania, do bycia grzecznym, miłym, no obawiam się, że mogą częściej być narażone na to, że inni te granice będą przekraczać. Czyli, że będą się albo godzić na rzeczy, na które by się normalnie nie zgodziły, albo nie zatrzymywać działań, które je jakoś przekraczają. I tu myślę, jak pytasz też o język, to ważne jest to, w jaki sposób rozmawiać z dzieciakami no, o ich sferze cielesnej czy intymnej. Bardzo wielu rodziców, absolutnie dobrych intencjach, myśli, że mogą uchronić swoje dzieci, mówiąc, słuchaj, jeżeli ktokolwiek by chciał dotknąć twoich części intymnych, to się masz prawo nie zgodzić, to tylko lekarz może. Kłopot polega na tym, że naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która przekracza granicę, od razu, mówiąc bardzo wprost, sięgała swoimi dłońmi do pupy na przykład naszego dziecka. Zazwyczaj jest tak, że to są małe przekroczenia, które potem kończą się czymś, co jest no, jakimś większym przekroczeniem. Więc ważne jest to, żeby dzieciom mówić, że całe ich ciało to jest ich... No, mają do niego prawo, tak? I one decydują o swoim ciele, żeby nie myślało, że dopiero jak to mówią niektórzy, pod majtkami to jest coś, co tylko do dziecka należy. No, wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś dotyka plecków takiego naszego dziecka i ono się zamraża. I ważne jest to, żeby już wtedy wiedziało, że to nie jest coś, na co ma prawo wtedy krzyczeć o pomoc albo nie chcieć tego. I znowu tu w kontekście słów, których warto unikać, no to na przykład mówienie, nie wolno krzyczeć na dorosłych. No wolno, absolutnie. Prawda? Albo czy można łamać tajemnicę? Tak, można. Jeżeli jest sytuacja, w której jest to zagrażające dla dziecka. Tak, ono ma prawo złamać tajemnicę, bo tajemnice mogą czasami być czymś, czego dziecko... Nie powinien nikt zmuszać dziecka do jakichś tajemnic, które mogą być dla niego krzywdzące.
1: A przekazanie takiej wiedzy, takich umiejętności dziecku jest w stanie uchronić je przed ewentualnymi nadużyciami, no chociażby seksualnymi właśnie w takich sytuacjach, kiedy obcy chce zrobić krzywdę?
0: Chciałabym powiedzieć, że my jako rodzice i chyba każdy chciałby to myśleć i wiedzieć, że jesteśmy w stanie uchronić nasze dzieci w 100%. No myślę, że niestety tak nie jest. Na pewno, gdy nasze dziecko wie, że zawsze może powiedzieć nie, i że ma takie pole do ćwiczenia tego, tej takiej właśnie asertywności, tak? Czyli że ma pole do tego, żeby mówić nie chcę, nie dotykaj mnie, nie lubię tego i może ćwiczyć na różne sposoby w bezpiecznych warunkach, czyli w domu z bliskimi, to jest większa szansa, że jak to się wydarzy, no naprawdę nie myślę, że od razu się musi wydarzyć coś strasznego. Wystarczy, że się wydarzy coś, co jest jakoś przekraczające. Na przykład ktoś będzie chciał je przytulić, ono nie będzie chciało. I ono postawi tą granicę, zanim to się wydarzy się coś więcej. Dodatkowo bardzo ważne jest to, żeby otwarcie z dziećmi rozmawiać o ich cielesności i o seksualności.
1: Jak ważna jest taka otwartość w tej rozmowie?
0: Bardzo jest ważna, bo po pierwsze ważne jest, żeby dzieci wiedziały, jak się nazywają ich części ciała.
1: I od kiedy?
0: Ja myślę, że od początku. Znaczy od początku, jak mówimy o ciele naszych dzieci, jak je myjemy, no to warto używać nazw, które są fizjologiczne, a nie mówić, o zobacz, to jest twój kwiatuszek albo twoja muszelka, bo to naprawdę wprowadza konfuzję i dodatkowo, jak potem dziecko chciałoby opisać, czego nie chciało, a się coś zadziało, no to może nie wiedzieć, jakich słów użyć. Mhm. A dodatkowo ważne jest, żeby wiedziało, że może zadać nam każde pytanie, no bo właśnie dzięki temu będzie się czuło bezpiecznie i będzie mogło spytać na przykład, czy to jest okej, jak pan od WF-u robi to i tamto, albo bo pan od WF-u powiedział, że w taki sposób powinniśmy robić te ćwiczenia. To było dla mnie dziwne. Tak? No i to jest absolutnie wtedy, to daje nam jako rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa i szansę na to, że się dowiemy, gdy coś się dzieje niepokojącego.
1: W tych rozmowach też nie warto straszyć, prawda, dorosłymi ludźmi jakimiś mitycznymi po prostu, którzy przyjdą i coś zrobią. No, po prostu trzeba to jakoś normalizować.
0: Tak, to jest, myślę, takie znowu a propos naszego marzenia, że możemy nasze dzieci ustrzec, co jest jakoś dla mnie bardzo zrozumiałe. Marzyłoby nam się pewnie wszystkim powiedzieć, słuchaj, wystrzegaj się takich panów obcych, co się kręcą albo ci proponują cukierka. Kłopot jest taki, że no większość przekroczeń seksualnych, ale nie tylko, w ogóle takich przekroczeń dotyczących granic dzieci, no jest jednak dokonywana przez osoby bliskie, które one wcześniej znają. Więc to raczej chodzi o to, żeby dzieci właśnie nie bały się obcych, tylko wiedziały, że jak się coś dzieje, na przykład wracają ze szkoły z kolegą czy koleżanką i ten kolega czy koleżanka mówi, jak zaczyna proponować rzeczy, które dla nich są jakoś nie... no nieprzyjemne, albo je przestraszają, to że mogą krzyknąć o pomoc, albo zaczepić jakąś osobę i powiedzieć, bo kolega to mi proponuje, ja się boję. I nawet można z dziećmi rozmawiać, jakie osoby można poprosić o pomoc. Ja do dziś pamiętam taką panią w sklepie koło domu, którą rodzice mi powiedzieli, że gdyby się coś działo, zawsze mogę tam wejść i ją poprosić o wsparcie.
1: Mhm. Starsze dzieci, to jest inny trochę temat. Jak tak. Tutaj działać, żeby... No starsze na przykład, dzieci kiedy to jadą jest... na wakacje, no, są narażone na różne rzeczy, kiedy jadą same lub ze znajomymi po prostu na wakacje.
0: Tak, starsze dzieci to jest... wyobrażając sobie, prawda, że moglibyśmy to podzielić na takie etapy, no to starsze dzieciaki to jest już wiek, w którym po prostu też można bardzo szczerze rozmawiać o realnych zagrożeniach. Czyli mówić o tym, jak o bezpieczeństwie w sieci, tak? Czyli co może się wydarzyć, rozmawiać z nimi o tym, pytać, słuchaj, bo wiesz, bo korzystasz z takiego a takiego portalu, czy to nie jest tak, że tam ktoś do ciebie pisze, albo wiesz, że jak ktoś, jak tu możesz tak zaznaczyć, albo tak rozmawiać z nimi o konkretnych rozwiązaniach i konkretnych kwestiach związanych z ich bezpieczeństwem. Rozmawiać o tym, jakie zdjęcia wysyłać, jakich nie wysyłać, komu, jakich warto zdjęć w ogóle nie pozwalać, żeby inni robili, tak? A propos jakiejś intymności dziecięcej, bo dzieci czasem myślą, że to takie śmieszne, takie sobie fotki postrzelać i no jednak nie, żeby wiedziały, że mogą się nie zgodzić na to. Ja czasami doradzam dzieciakom, że mogą mówić, jak jest im trudno powiedzieć, ja nie chcę, to mogą powiedzieć, moja mama się nie zgadza. Tak, to też jest jakiś sposób na to, żeby dziecku ułatwić to stawianie granic. Jak dzieci są jeszcze starsze, no to oczywiście ważne, żeby z nimi rozmawiać o alkoholu, o wpływie alkoholu na ich zachowanie. Nie straszyć tym, no tylko o tym rozmawiać. Rozmawiać o dobrowolności. To akurat uważam, że od każdego wieku, w każdym wieku można o tym rozmawiać. I też znowu modelować. Czyli, że jak my widzimy coś, że jakieś dziecko się w coś nie chce bawić, to mówić, o, widzę, że Krzyś teraz nie chce w co się bawić, czy Kasia. Może możemy zaproponować mu coś innego. O, poczekaj, zobacz, Zosia nie chce, żeby w ten sposób jej dotykać. Tak, no jak dziecko jest małe i samo nie powie. No i wtedy też pokazujemy, modelujemy, jak można reagować i w jaki sposób wychodzić z sytuacji, w której ktoś stawia granice.
1: Myślę, że z tym zostawimy was z różnymi tymi zagadnieniami. Ja tobie dziękuję też, Ula, bo dzisiaj ja trochę byłem bardziej pytający, korzystałem z twojej wiedzy. To, co się nasuwa, tak tytułem trochę podsumowania, no po pierwsze to, co zapamiętam, to to, że nie ma takich działań, które uchronią dziecko na 100%, co może się wydawać smutne, ale tak na pewno jest i że trzeba modelować, wspierać dziecko w byciu asertywnym pewnie. Czy ty się z tym zgodzisz?
0: No ja myślę, że to jak dzieci widzą nas, to jest im na pewno łatwiej potem powtarzać nasze różne zachowania. Ale to, co jest na pewno bardzo ważne, to, że nie da się mieć dziecka posłusznego w domu i asertywnego na zewnątrz.
1: I to niech będzie puenta. Bardzo dziękujemy. W czasie rodziców dzisiaj to wszystko. Zapraszamy oczywiście na kolejną audycję w sobotę o godzinie 13:00.
0: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat, a już za chwilę po informacjach Atok FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i audycja Żyjmy Dłużej.
2: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9 zwycięstw i jedna porażka. Niestety w finale Maja Chwalińska z historycznym sukcesem. W poniedziałek ma zapaść decyzja w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Rząd nie protestuje. Księgarnie znikają w całym kraju. Mniejsi przedsiębiorcy nie dają rady na aktualnym rynku. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To była paryska bajka bez happy endu. Maja Chwalińska po wygraniu 9 meczów na Roland Garros przegrała w finale z Mirrą Andrijewą, ale i tak odniosła życiowy sukces. A po meczu w Paryżu z naszą tenisistką rozmawiał wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
10: Wielkie gratulacje za ten turniej. Jestem wzruszony. Ty być może też? Jakiś obraz? Co zapamiętasz?
11: Ciężko coś mądrego powiedzieć, bo jednak jest dużo emocji we mnie jeszcze i troszkę smutku. A jednak no, myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna.
10: Cieszysz się z wolnej niedzieli po 3 tygodniach, dzień w dzień, trening, mecz?
11: Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana.
10: I do Wimbledonu gry już rozumiem, że nie będzie?
11: Nie, Wimbledon będzie następnym turniejem.
9: Przed nami jeszcze męski finał Rolanda Garrosa. Mecz Aleksandra Zwerewa i Flavio Cobojego pokaże Eurosport. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. O szczegółach Ben O'Connor.
12: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
13: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
12: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Benedykt O'Connor, TOK FM.
9: W Boden na północy Szwecji odbyła się uroczystość rozpoczęcia działalności wysuniętych sił lądowych NATO w Finlandii. Zadaniem grupy jest szybkie przemieszczenie się do Finlandii i obrona tego kraju w przypadku agresji ze strony Rosji. W tym tygodniu szwedzki parlament zgodził się na wysłanie do wschodnich sąsiadów w razie potrzeby maksymalnie do 1200 żołnierzy. Siły te mają zostać powiększone do brygady, czyli 5000 żołnierzy z pomocą innych sojuszników z NATO. Niemi przebywają już oficerowie sztabowi z Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, ale zainteresowanie wniesieniem składu wykazały również Francja, Norwegia, Islandia, Dania oraz Włochy. Działająca od roku Krajowa Sieć Kardiologiczna usprawniła diagnostykę. Problemem pozostają jednak długie kolejki do lekarzy specjalistów. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, pytana o czas oczekiwania na wizytę, mówi, że ten sukcesywnie się skraca.
14: Średni czas w przypadku poradni kardiologicznej, w przypadku stabilnym, 2 lata temu, w ubiegłym roku to jeszcze było 100 dni oczekiwania, w tej chwili ten czas nam się skraca. W tej chwili średni czas oczekiwania w kraju to jest 85 dni.
9: te liczby nie oddają właściwego obrazu sytuacji, mówi kardiolog Klaudiusz Komor.
15: Kolejki do specjalisty podaje się w oczekiwaniu na pierwszą wizytę. W tej chwili po wprowadzeniu tak zwanej mediany wszystkie poradnie dążą do tego, żeby tych pierwszorazowych pacjentów przyjmować jak najszybciej, no bo jeżeli procent tych pierwszorazowych pacjentów będzie mniejszy niż ta mediana, to fundusz obetnie poradni pieniądze za tych pacjentów kontynuowanych. Wydłuża się kolejka pacjenta na drugą, trzecią i czwartą wizytę.
9: Lekarze podkreślają, że za usprawnieniem diagnostyki musi iść także łatwiejszy i szybszy dostęp do opieki kardiologicznej. Wśród powodów kolejek oprócz braków kadrowych wymieniają niewystarczające finansowanie służby zdrowia i nieodwoływanie przez pacjentów umówionych wizyt. Niemal 150 księgarni i punktów sprzedaży książek zniknęło z mapy Polski w ubiegłym roku. Właściciele małych księgarni nie radzą sobie z hurtownikami oraz dużymi graczami internetowymi stosującymi agresywne rabaty. Czynsze i opłaty za media są wysokie, co dla wielu oznacza działalność na granicy opłacalności, mówi Jacek Grzywna, współwłaściciel księgarni Liber w Katowicach.
16: Właściwie można powiedzieć, że od 3-4 lat jesteśmy na kroplówce z Instytutu Książki, który nam po prostu pomaga finansowo płacić czynsz, który jest bardzo wysoki. Jeśli chodzi o same książki, to w tej chwili sprzedaż jest bardzo niewielka. Ratujemy się jak możemy tym, że jesteśmy na rynku 35 lat i mamy naprawdę ciekawe pozycje stare, których nikt nie posiada.
9: Branża od lat apeluje o ustawę o jednolitej cenie książki, czyli rozwiązanie znane z kilku europejskich państw.
16: Jednolita cena książki zakłada, że przez pierwszy rok, półtora, w każdym miejscu cena książki jest taka sama.
9: Sprzeciw wobec tej propozycji wyraziło Porozumienie Wydawców Książek. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju znów zrobi się deszczowo i burzowo, bez opadów tylko w rejonie Podkarpacia. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na Pomorzu do 26 na południowym wschodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie, pisarki i pisarze, a Państwa i moim gościem jest Michał Komar, scenarzysta, felietonista, powieściopisarz, no krótko mówiąc...
18: No jeszcze, dodawaj Mikołaj, dzień dobry Państwu.
17: Dzień dobry Michale, krótko mówiąc człowiek renesansu, przynajmniej w humanistyce. Bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie.
18: Cała przyjemność po mojej stronie.
17: Chciałbym zacząć od twojej ostatniej powieści Józef Czyli, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Chciałbym cię najpierw zapytać, ile głównym bohaterze jest ciebie? Ciekaw jestem, na ile jego spojrzenie na świat, na politykę, na Warszawę, na współczesność, to twoje spojrzenie.
18: A na pewno jest w jakiejś mierze moje. On jest moim przyjacielem, pamiętaj. Mhm. Józef, bohater mojej powieści, ja go lubię po prostu. Lubię go, więc podzieliłem się z nim myślami, kiedy go tworzyłem i tak sobie pomyślałem, że może będzie dobrze, jeżeli on będzie trochę ode mnie inteligentniejszy i być może dzielniejszy, więc wyposażyłem go w te cechy, których mu zazdroszczę. Ale częściowo to oczywiście zawdzięcza mnie swoje istnienie. Wiesz, to trudno niekiedy rozsądzić, co jest ze mnie, a co jest z niego. On żyje, to ja wiem na pewno. Jest reżyserem teatralnym, w dodatku reżyserem teatru kukiełkowego, co ma ogromne znaczenie. Ponieważ kukiełki na scenie umieją się zachowywać znacznie lepiej niż ludzie.
17: No, niemniej mierzy się z największą, moim zdaniem, sztuką Szekspira, czyli z burzą. Zresztą ta burza przynosi mu kłopoty.
18: Tak. Ostatnio oglądałem wspaniałe przedstawienie burzy w Krakowie, zrobione przez młodego człowieka. Jak wiesz, burza jest jedną, chyba ostatnią sztuką Williama Szekspira. I to jest sztuka starego człowieka. A tutaj ją zrobił młody człowiek i zrobił w sposób fantastyczny, mądry. Trudno było się spodziewać, że w teatrze Bagatela nagle pojawi się coś tak nieprawdopodobnie ciekawego. No a mój z kolei bohater boryka się z burzą, ponieważ, jak trafnie zauważyłeś, to jest najpiękniejsza sztuka Williama Szekspira, najmądrzejsza, taka sztuka o rozstawaniu się ze złudzeniami dotyczącymi świata. Że da się naprawić, że przy pomocy magii teatru da się coś zrobić, że przy pomocy magii wiedzy poprawi się status człowieka, że ludzie będą przyzwoici. No, a ludzie zostaną tacy sami jak zwykle. No i tyle.
17: Świat przedstawiony w twojej ostatniej powieści jest lekko dystopijny. Rozmawiamy dwa dni po 37. rocznicy wyborów w 89 roku. Ty, Michale, jesteś rozczarowany tymczasem?
18: Nie. O nie. Wiesz, ja w końcu dosyć długo żyję i umiem porównywać. I mam niezłą pamięć. Mam bardzo dobrą pamięć. Więc umiem porównywać to, co było, z tym, co jest. To jest w ogóle nieporównywalne. Polska zrobiła skok gigantyczny. Wiesz, ja w tej chwili siedzę w małej wiosce i pamiętam, jak ta wioska wyglądała 50 lat temu, 60 lat temu i 40 lat temu. I widzę, jak wygląda teraz. To jest nieporównywalne. To jest skok, gigantyczny skok. Ja wiem, że wielu młodych ludzi nie umie tego powiedzieć, no bo nie mają tego materiału porównawczego. A kiedy im się opowiada, jak było przedtem, to nie chcą uwierzyć, że to zmyślenia, że starzy sobie dodają wartości przez ciągłą opowieść o swoich cierpieniach. Nie, nie, nie. W Polsce istnieje zwyczaj ciągłego narzekania, ale tutaj chyba miejsca na narzekanie nie ma.
17: Nad życiem publicznym w twojej powieści unosi się taka wszechobecna postać tajemniczego patrona państwa. Tak mi się jakoś skojarzyła, pamiętasz, bal w operze Juliana Tuwima. Sam potężny architektor dał najwyższy protektorat. To trochę tak jak w twojej powieści, prawda?
18: Słuchaj, no bo mamy do czynienia w polskiej polityce naskórkowej, polskiej polityce odwołującej się w tej chwili do bardzo niedobrych emocji i do emocji destrukcyjnych. To jest najgorsze. Polska polityka no, nie szczędzi sobie takich właśnie postaci jak patron państwa i jego kamaryla, którzy zatruwają atmosferę życia publicznego, życia społecznego. No ale ja uważam, że po to jest ta druga połowa, żeby się z tego otrząsnąć, żeby wrócić na tory normalności, tak bym powiedział.
17: No z drugiej strony, gdyby nie archikrator, nie byłoby balu.
18: No tak to jest. Słuchaj, nikt nam nie obiecywał, że będziemy żyli w domenie pełnego szczęścia. Nikt nam nie obiecywał, że będzie zawsze pogoda. Właśnie u mnie pada straszny deszcz i cały dzień będzie padał. Jak to jest? Niesprawiedliwie, prawda? Masz rację. Mnie się nie podoba to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Nie podoba mi się z rozmaitych powodów. Nie podobają mi się brudne emocje. Nie podoba mi się szczucie na ludzi. Podkreślam, ja wiem, że to się dzieje na całym świecie. Z polskimi social media.

0: zamyślenie, czy może melancholia, pewien powidok refleksji filozoficznej na temat życia, na temat śmierci. To jest to, co cię gryzie w tej chwili?
1: Słuchaj, ja myślę, że każdego to gryzie. Ja wiem, bardzo młodzi ludzie niezbyt często myślą o tym, że życie ma jednak swój kres. No bo ma. I to chyba naturalne, że każdy od czasu do czasu myśli, co będzie dalej. No, William Shakespeare, jak pamiętasz, w Hamletowi kazał się zastanawiać, co tam będzie dalej, prawda? Mhm. Każdy się zastanawia w pewnym mierze. A ja, co ja wiem? Mój bohater o tym myśli. Mój bohater przeżył swoje życie, starając się być godnym i sprytnym zarazem. Sprytnym, nie sprzedając tych wartości, które są mu bliskie. Starając się realizować swoją karierę, ale nie sprzedając duszy. Wiesz, w literaturze, jak pamiętasz, XVIII i XIX wieku, a także i XX, motyw Fausta pojawiał się dosyć obficie: sprzedać duszę diabłu.
0: No właśnie, taka pewnej niemoralnej propozycji.
1: Tak, a mój bohater nie sprzedaje duszy diabłu, ponieważ nie wierzy w diabła. Widzisz, zwróć uwagę, kto się poddaje egzorcyzmom? Ci, którzy w diabła wierzą, bo im się diabeł pojawia. Tym, którzy w tego diabła nie wierzą, ale wiedzą, że zło jest dziedziną ludzkiej aktywności, nie muszą zawierać paktu z diabłem.
0: Michał Komar jest gościem Pisarek i Pisarzy. Zaczęliśmy rozmowę o twojej ostatniej powieści, Józef Czyli, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. To jest, wydaje mi się, książka bardzo niezwykła, patrząc na twoją obszerną twórczość. No, niezwykła z wielu powodów. No przede wszystkim wydaje mi się, może to jest moja obsesja, ale ja szukam najróżniejszych kontekstów i kluczy w tej powieści, także w twojej biografii. No i ciekaw jestem właśnie, czy błądzę.
1: Spróbujmy.
0: No dobrze. Wydaje mi się, że tak przynajmniej przeczytałem w twoich wywiadach, że no, niezwykle ważnym układem odniesienia w twoim życiu był dla ciebie ojciec. Bardzo skomplikowana biografia, ale też z jednej strony przy ogromie twojej miłości do niego byłeś z nim właściwie w permanentnym sporze. Czy dobrze to czytam?
1: To prawda. Myśmy się spierali, ja go bardzo kocham. I tyle. Myśmy się spierali, no nie powiem, że przez całe życie, on bardzo wcześnie umarł, więc miałem 20 parę lat, kiedy odszedł, ale tak przez ostatnie 10 lat nie spieraliśmy się, nie brutalnie, bo to nie był spór taki jak polityczny, taki jaki się dzisiaj prowadzi w mediach, rzecz jasna, bez obelg, bez wyzwisk, bez oskarżeń, a jednak spieraliśmy się i myślę, że jestem mu między innymi za to ogromnie wdzięczny. Za ten spór, za poziom sporu, za dobroć tego sporu.
0: A ty uważałeś, Michale, że twój ojciec przeżył rodzaj ukąszenia heglowskiego, jak to nazywał profesor Kołakowski?
1: No to kto inny chyba to wymyślił to określenie, ale rzeczywiście Leszek Kołakowski powtarzał to. Sam uległ temu ukąszeniu tak przez pewien czas. Tak, to były fascynacje epoki. Fascynacje epoki, że da się zbudować, że historia pędzi w nieuchronnie w tym właśnie kierunku. Duch czasu, duch świata się w ten sposób realizuje. No, potem się okazało, że to gigantyczny błąd. czy teraz też ulegamy złudzeniu, wielkiemu złudzeniu, prawda?

0: prawdopodobnie też. Świat pędzi w kierunku nieokreślonym, a nasze wybory wydają się nieostateczne.
1: A ty, jako młody człowiek, w czasach, gdy przestałeś chodzić do szkoły, można powiedzieć, że wziąłeś udział w takich permanentnych wagarach, chodząc, spacerując po mieście, po Warszawie, uległeś wtedy jakimś złudzeniom? Znaczy, innymi słowy, ciekaw jestem, czy próbujesz czasem odtworzyć Michała Komara z tamtych
0: czasów? To taki szczupły, mały chłopiec, który krąży po Warszawie, po gruzach, po złomowiskach. Strasznie dużo złomowisk było w Warszawie, w Śródmieściu i na Mokotowie, który krąży w okolicach ulicy Belwederskiej, tam gdzie się kończyło miasto, który wsiada do tramwaju i jedzie na Dworzec Południowy, żeby zobaczyć kres miasta, który idzie sobie Marszałkowską, patrząc na te upiorne gruzy po prawej stronie, idąc na północ, i ten wypalony, żelbetowy szkielet stojący na rogu Świętokrzyskiej, na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, upiorny budynek, straszący w nocy. Zapach gruzów, odór ciągnący od gruzów. Okropne. Więc staram się tak sobie myśleć o tym, że i tak miałem szczęście, że mogłem przewędrować całą Warszawę, ciesząc się z wagarów, patrząc na ludzi, notując w pamięci, i to mi zostało do dnia dzisiejszego. Wiesz, mój dziadek zaprowadził mnie, to 22 lipca, na otwarcie Starego Miasta, 53 rok chyba, tak, 53. I nagle z ulicy Piwnej wyjechał czołg. Ten czołg się ledwie się mieścił w tej wąskiej uliczce, a ja stałem zgotany myślą, że znowu zaczęła się wojna. Wiesz, to jednak czasy, w których ten duch wojny i ten odór gruzów wojennych, powstańczych, wisiał nad miastem. No przepraszam, wpadłem w jakiś dziwny, zaprzeczny sentymentalizm.
1: Ale bardzo dobrze, chciałbym cię w nim pozostawić. Dlaczego właściwie poszedłeś na te wagary? Jak długo one trwały?
0: Bo znienawidziłem wszystko. Ojca wypuszczono z więzienia, a nagle zrozumiałem, że to, czemu służył, odbiło się na nim tak strasznie.
1: To był 53 rok, tak?
0: 54. Tak. I odechciało mi się. Wypowiedziałem posłuszeństwo porządkowi publicznemu.
1: A nigdy nie przeżyłeś takiego rodzaju ukąszenia heglowskiego? To znaczy, no, tak jak wielu twoich rówieśników właśnie w czasach młodości jeszcze mieli złudzenia.
0: Oczywiście, że mieli, trudno ich o to obwiniać. Mhm. To są złudzenia zwycięstwa nad losem. To wspaniałe uczucie. Zwyciężam nad losem. Moje zwycięstwo utoruje moim bliskim, całemu światu nową drogę ku szczęściu powszechnemu. No i tak to się dzieje. No. Jestem jak najdalszy od oskarżania, chociaż niekiedy oskarżać trzeba.
1: No, ale gdy odtwarzasz tego Michała Komara, myszkującego wśród gruzów Warszawy w latach 50., no to właśnie co on sądzi o Polsce, o przyszłości, o tym, jak będzie, kim on będzie w tym świecie?
0: Chciałem być marynarzem. Mhm. Marynarzem, żeglarzem, żeglującym po morzach, po oceanach, zdobywającym to, co najważniejsze, panowanie nad własnym losem. Wiesz, wielkie sztormy, szkwały, żeglowce, marzyłem o tym i się nie udało. Widzisz, pierwsza klęska.
1: Można powiedzieć, że wszyscy ci, których życie przypadło na PRL, z regularnością zegara mieli swoje przeżycia pokoleniowe. Właściwie to się tak kształtowało co dekadę, prawda?
0: Mniej więcej co dekadę, tak.
1: Twoje przeżycie to 68 rok chyba.
0: No taki bolesny. Bolesny, dziwny, jakieś pałowanie, potem usunęli mnie ze studiów, potem mnie przyjęli, potem okazało się, że studenci z ZMS-u protestują przeciwko temu, że bronię magisterium na tej uczelni.
1: No właśnie, bo w tym czasie ktoś ci zapowiedział, że nigdy studiów nie skończysz.
0: Tak, tak, ale potem minęły lata. Minęło lat chyba 30, ten ktoś zadzwonił do mnie o godzinie 5 rano, powiedział, że mnie przeprasza. Ja powiedziałem, ale bardzo proszę, no bo co miałem powiedzieć? No.
1: Słuchaj, a gdybyś spróbował wytłumaczyć, co to właściwie były te przeżycia pokoleniowe, bo wydaje mi się, że od 37 lat już przeżyć pokoleniowych nie ma. Więc być może dla części słuchaczy to jest doświadczenie obce.
0: Nie, mylisz się. Moim zdaniem w tej chwili mam do czynienia z taką próbą przeżycia pokoleniowego. Ja nie mówię o tych pokoleniach Z, X, Y i tak dalej. Mamy do czynienia z tym wielkim zwrotem, który się objawia między innymi w sukcesach obu konfederacji. I to jest moim zdaniem przeżycie pokoleniowe. Tak jak przeżyciem pokoleniowym była sprawa wielkich demonstracji kobiecych w latach poprzednich. I to są uczestnictwo w obu tych ciągach wydarzeń ma miarę doświadczenia pokoleniowego, moim zdaniem.
1: Ciekawe, nigdy tak o tym nie myślałem, ale być może masz rację, że właśnie protesty parasolek, właśnie te wielkie protesty kobiece po tym skandalicznym wyroku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego były czymś na kształt dawnych przeżyć pokoleniowych. Wydaje mi się, że to by jakoś można było podciągnąć. Wtedy te regularne przeżycia pokoleniowe charakteryzowały się tym, że właściwie dotyczyły niemal wszystkich. To znaczy, nie można było od tego abstrahować.
0: Zgoda. No i to się stało. I zapewniam cię, że za 5-6 lat, jeżeli ktoś będzie wracał z wspomnieniami do jakichś ważnych wydarzeń społecznych, to będzie mówił, parasolki. I to się zachowało w pamięci. To będzie taki punkt odniesienia, kiedy będą mówili, a wtedy poszliśmy na wielkie demonstracje.
1: Wracając do twojego przeżycia pokoleniowego, czyli do marca, powiedz, bo ciekaw jestem tego piętna pokoleniowego. No to jest właśnie, nie wiem, doświadczenia pokolenia twojego, moich rodziców. Ciekaw jestem, jak ty je definiujesz. To znaczy, co to wam zrobiło?
0: Wiesz, ja się dowiedziałem wtedy, że mam wrogów, o których nie wiedziałem i że mam przyjaciół, o których nie wiedziałem. I to mi ułatwiło istnienie. To był jak busola, jak kompas, który mi pokazuje, w jakim kierunku iść. Bo nagle spostrzegłem, że przyjaciół mam tam, gdzie nie spodziewałem się ich spotkać. Podali mi rękę. Rozumiesz? Tak. Natomiast nagle zobaczyłem, że ci, których uważałem za, może nie przyjaciół, ale no tych, że myślą podobnie jak ja, okazało się, że są moimi wrogami. Nie ja jestem ich wrogiem, tylko oni moimi wrogami. No i dzięki temu jakoś tak się potoczył mój los.
1: Michale, chciałbym teraz wrócić do chyba twojego jednego z pierwszych scenariuszy filmowych, czyli do Szpitala Przemienienia według Stanisława Lema.
0: Myśmy we dwójkę to z Edwardem Żebrowskim, wspaniałym, mądrym
1: reżyserem, tak.
0: Także sedem.
1: Ale w szpitalu przemienienia zmierzyłeś się właśnie z tym pokoleniem starszym, znaczy myślę o autorze, czyli o Stanisławie Lemie. Byście się spotkali pracując przy tym scenariuszu.
0: Tak. Spotkaliśmy się, ale pan Stanisław Lem ani Edwarda nie lubił, ani mnie nie lubił, ani naszego konceptu nie lubił. Miał kompletnie inne wyobrażenie o sztuce filmowej. Naprawdę. To szło o estetykę, a nie wymiar filozoficzny. Natomiast po latach, kiedy napisał te swoje wspaniałe teksty o Holokauście, okazało się, że myśmy w gruncie rzeczy przewidzieli to, co napisze. Bo myśmy niejako rozwinęli to, co było zawarte w Szpitalu Przemienienia. Rozwinęliśmy do ostatecznych konsekwencji, o których on po latach napisał. Potem Lem napisał taki, po obejrzeniu filmu, napisał list do Edwarda, że mu się film bardzo nie podoba, a szło o estetykę. No, tyle.
1: Aha. No dobrze, ale to w takim razie, bo dotknęliśmy scenariuszy już teraz, więc ciekaw jestem twoich refleksji na temat samego rodzaju tej prozy. To znaczy, no jak wiadomo, scenariusz rządzi się zupełnie innymi prawami niż na przykład powieść. Dość powiedzieć, że często w szkołach filmowych słyszy się taki zarzut. No co ty, to jest literatura. To w ogóle nie jest...
0: Słuchaj, ja to słyszałem wielokrotnie, ale to bzdura. Literatura, wiesz, to Zelcnik chyba powiedział lata temu, chyba 100 lat temu, a tak na 100 lat mniej więcej już teraz będzie. Powiedział, że do dobrego filmu potrzebne są trzy rzeczy, wiesz jakie? Po pierwsze scenariusz, po drugie scenariusz, po trzecie scenariusz. Nie ma scenariuszy, które nie byłyby wytworem myślenia literackiego. Mhm. To, że to jest literatura tworzona przy pomocy innych środków, to jest oczywiste. Inne środki tutaj decydują. Ale wiesz, mnie się wydaje, że jeżeli idzie w ogóle o kino polskie, to przydałoby się, żeby twórcy filmowi troszkę poczytali dobrych powieści, żeby się tak zastanowili, na czym polega piękno dobrej, piękno mądrzej opowieści, najpierw zapisanej, a potem dopiero zrealizowanej.
1: No a co wolisz pisać? Bo może tak cię zapytam. Powiedziałeś, że to są inne środki. Nie sposób...
0: To jest tak jak z wojną. Mhm. Mikołaj, to jest tak jak z wojną. Pamiętasz definicję Clausewitza, że to jest, wojna to jest polityka, ale realizowana innymi środkami. No i... Mhm.
1: No właśnie, a ty wolisz ten nastrój bojowy? Czy wolisz ten nastrój taki z większą dozą melancholii?
0: Ja wolę bardziej melancholijny, chociaż wiesz, że teraz zabieram się z moim przyjacielem Andrzejem Saramonowiczem do pisania pewnej ciekawej historyjki. Nie mogę zdradzić tego tematu, bo to objęte tajemnicą, ale właśnie zabieramy się obaj do napisania czegoś i mam nadzieję, że nam się to uda i że to zostanie zrealizowane. Ale żeby to napisać, musieliśmy przedtem przebrnąć przez dziesiątki tytułów pięknie napisanych książek.
1: Właśnie, bo dobrze, zapytam cię tak. Nie tak dawno wpadła mi w ręce twoja książka, która jest takim zbiorem scenariuszy, z których, czy pomysłów na scenariusze, z których nigdy nie powstały filmy. Co to takiego?
0: Słuchaj, myśmy z Edwardem Żebrowskim napisali chyba ze 20 scenariuszy, z których zrealizowany został tylko jeden. To były dobre scenariusze. Jeden mógł być zrealizowany niemalże równolegle ze szpitalem przemienienia pod jednym warunkiem, że akcja zostanie przeniesiona z Rosji, czy też z pogranicza polsko-rosyjskiego do Kanady. Taki był warunek postawiony przez ówczesnego prezesa telewizji. Rzecz dotyczyła okresu wojen napoleońskich. Bardzo to piękny, piękny scenariusz, który, przepraszam, że się chwalę, który mógł wtedy odegrać ważną rolę. Potem jak wybuchł stan wojenny, no to i jak wypuszczono, jak jedenastkę wypuszczono z więzienia, zaprosiliśmy Jacka Kuronia i Adama Michnika tak po kolei i jeszcze jedną osobę z jedenastki, ażeby nam opowiedzieli dokładnie, jak to było. I na podstawie tych długich rozmów powstał scenariusz pod tytułem Ciuciu Babka, który opowiadał bardzo dokładnie o tym, jak toczyły się losy tych zdumiewających negocjacji.
1: No właśnie. Ciekawe, że o tym mówisz, no bo to rzeczywiście tam pada oferta faustowska, jeśli chodzi o jedenastkę. Przypomnijmy, tak, to jest stan wojenny, właściwie już po stanie wojennym, 11 dysydentów wciąż siedzi w więzieniu i to strasznie uwiera zarówno generałowi Jaruzelskiemu, jak i generałowi Kiszczakowi. On chciałby jakoś rozwiązać sprawę więźniów politycznych w Polsce, więc pada propozycja: jeszcze w tym roku możecie spędzić święta na Lazurowym Wybrzeżu, że wyjedziecie z Polski. I wtedy Adam Michnik pisze ten słynny list do generała Kiszczaka, niezwykle obelżywy, taki list pisany żyletką, którym właściwie, no, Adam nie mógł tego wiedzieć, ale właściwie ryzykował życie.
0: No i z tego, co potem się dowiedziałem, tam były próby, zdaje się, były jakieś próby zamachowe, że tak powiem, podejmowane. Pomysł gdzieś tam krążył, żeby ktoś strzelił, czy zadźgał nożem, nie wiem. Ale stało się inaczej, to znaczy Michnik rzeczywiście odegnał diabła. Znaczy wygnał go, bo diabeł zaczął krążyć pomiędzy jedenastką. Adam Michnik egzorcymował biednego diabła i diabeł uciekł. Uciekł
1: nawet z Jacka Kuronia.
0: I uciekł z Jacka Kuronia i uciekł właściwie ze wszystkich. I tak sobie pomyślałem, że pomyśl, Mikołaju, jak to jest, że wtedy diabeł uciekł przed wielką wartością, jaką jest moralna postawa. A 30 parę lat później, nie 40 lat później, słyszymy o egzorcyzmowaniu Salcesonem i mi się wtedy zaczyna się robić źle. Jakkolwiek bardzo lubię Salcesona.
1: No tak, film o jedenastce, czyli Ciuciu Babka, nie miał szans, żeby powstać.
0: Wtedy nie miał szans, a kiedy już miał szansę, to nie powstał. I tyle. A wiesz, to opowiem ci taką śmieszną rzecz, mianowicie to miał robić Andrzej Wajda i za pieniądze jakiejś firmy producenckiej amerykańskiej ten scenariusz pojechał do Stanów i został przetłumaczony i ja dostałem list potem takiej treści, że bardzo ciekawe, to na pewno wzbudzi emocje wśród wielu widzów, ale no gdyby bohater został zastrzelony, no, gdyby umarł, gdyby cała jednostka została zlikwidowana, to mielibyśmy widzów, a tak przeżyli, wygrali, dajcie spokój.
1: No tak, no to jest niestety smutna refleksja na temat mechanizmów szeroko pojętego show biznesu.
0: No właśnie, byłoby fajniej, gdyby zginęli.
1: Kolejna odsłona twojej twórczości literackiej to są portrety, tak to nazwijmy, czyli bardzo obszerne, epickie rozmowy, które prowadziłeś z różnymi bohaterami, które ukazywały się w książkach. Najdłużej chyba rozmawiałeś z Władysławem Bartoszewskim, prawda?
0: Tak, kilkanaście lat.
1: I powstało z tego ładnych kilka książek.
0: Słuchaj, 7 albo 8, albo nawet 9. Ostatnia wyszła już po śmierci Władysława. Słuchaj, ja ci powiem, to nie był przypadek. To znaczy ja sobie pomyślałem, że w tym zamęcie, bo świat pędził, nasz czas pędził, będzie się coś zamykać w pamięci, jakieś takie klatki zaczną się zamykać, że warto zapamiętać ludzi, którzy odegrali w tym czasie istotną rolę. I kiedy zapytasz, w jakim czasie? No niekiedy na przestrzeni wielu lat. No, Władysław Bartoszewski, Krzysztof Kozłowski, który jest przez lata zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, jedynej prywatnej gazety wychodzącej, jak to żartowano, od Łaby do Władywostoku. Tak?
1: A jednocześnie minister spraw wewnętrznych.
0: Minister spraw wewnętrznych i jeden z twórców Urzędu Ochrony Państwa. Krzysztof Piesiewicz, wybitny prawnik, Maciej Dibuła, wybitny prawnik, obrońca.
1: No, Krzysztof Piesiewicz nie tylko prawnik, to także poniekąd pokrewna ci dusza, no bo przede wszystkim także scenarzysta filmu.
0: I no scenarzysta, ale nie tylko.
1: Krzysztofa Kieślowskiego.
0: I polityk, i świetnie wykształcony, taki dobry. On był naprawdę dobrym człowiekiem. A tak mu się, tak nieszczęśliwie się to potoczyło. I Sławomir Petelicki, który stworzył taką jednostkę kontrterrorystyczną, no, którą się przecież chwalimy w całym świecie, prawda? Od czasu do czasu, kiedy nadchodzi czas.
1: I Wojciech Przoniak.
0: Wojciech Przoniak w wielkim losie, tragicznym losie.
1: No ale także Lonia Fogelman. Próbowałem się zastanowić kiedyś, co właściwie łączy tych twoich bohaterów. I szczerze mówiąc, no trudno tutaj o jakiś przynajmniej jeden klucz.
0: Wiesz, ja myślę, że ich łączy jedno, dzielność. Nie zawsze odwaga, ale dzielność. Wiesz, co to jest dzielność morska?
1: No, umiejętność płynięcia pod wiatr.
0: No nie tylko, W każdym razie oni są dzielni. Byli dzielni, dalej są dzielni. Zrobili dużo i powinni być zapamiętani właśnie dlatego, że coś zrobili nie tylko dla siebie, ale dla innych. I myślę, że to jest taka miara, że warto ich pamiętać.
1: Trudno się robi tego typu portrety?
0: Niekiedy strasznie trudno, bo trzeba się przedzierać przez to, co niektórzy moi rozmówcy uważali za wstydliwe. Ale tu nie chodzi o obyczajowe sprawy. Nie, nie. Którzy chcieli coś ukryć, a ja musiałem wiedzieć, co mam ukryć.
1: Ale
0: nie
1: to się zaczyna i kończy przyjaźnią, czy różnie bywa?
0: Przyjaźnią się zaczyna i kończy. Wiesz, ja starałem się rozmawiać z ludźmi, których lubię. O których wiem, że są moimi przyjaciółmi i oni wiedzą, że nie mogą się ode mnie spodziewać niczego złego, nielojalności. Wiesz, lojalność jest tutaj podstawową sprawą. Nie skłonność do zmyślania, do przekrywania jakichś cech ujemnych. Nie, nie. Chodzi o taką elementarną ludzką lojalność. Nic więcej. Więcej nie trzeba.
1: Panie i panowie, Michał Komar, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Ja dziękuję.
1: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Wizut i kłaniam się państwu nisko.
2: To jest powtórka.

disco. And it ain't no country club either.

0: z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne partie zaprezentują swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL szykują się do konferencji. Maja Chwalińska zaskoczyła w Paryżu. Jakie będą jej kolejne kroki? Tunel średnicowy pod Łodzią gotowy dopiero za 5 lat. Mieszkańcy mają dość. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W poniedziałek Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przedstawią swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie to wspólny kandydat razem z ugrupowaniem PSL-u lub kandydat samej Koalicji Obywatelskiej. Lewica także ogłosi nazwisko swojego kandydata w poniedziałek. Zapowiada to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. O szczegółach Szymon Kępka.
5: Marszałek Czarzasty, pytany w TOK FM, czy na kandydat zgodziła się Daria Gosek-Popiołek, uchylał się od odpowiedzi, podkreślał jednak, że to świetna i skuteczna polityczka. Z kolei po stronie koalicji wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Jest jeszcze Polska 2050, komentuje polityk tego ugrupowania Marek Krawczyk.
6: Paweł Ślis, mecenas z dziada pradziada krakowianin, byłby świetnym kandydatem. Może to właśnie on zostanie wspólnym kandydatem.
5: PiS wystawia radnego Michała Drewnickiego, Łukasz Schreiber z PiS.
7: Proponujemy mieszkańcom Krakowa radnego od 12 lat, osobę, która jest ciągle przed 40, ale przy tym zaangażowaną w sprawy Krakowa. Z dala też trochę tej wielkiej polityki.
5: Partia Razem proponuje kandydaturę Aleksandry Owcy, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka. Jest też kandydat niezrzeszony Łukasz Gibała, główny rywal Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach i też były prezes NIK Marian Banaś. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Wprawdzie przegrała finał z Mirrą Andrzejewą, ale zdobyła serca kibiców tenisa w Polsce i na świecie. Maja Chwalińska wygrała podczas Roland Garros 9 meczów i dzięki temu awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu najlepszych tenisistek świata. A na kortach w Paryżu stała się prawdziwą sensacją. O jej występie i o tym, co ze startem w Wimbledonie, z jej menadżerem Piotrem Szczypką rozmawiał po finale wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
8: 10 meczów, 9 zwycięstw, finał przegrany z Mirą Andrzejewą, no ale chyba mimo jakiegoś pewnie lekkiego smutku to jest przede wszystkim szczęście. Myla się?
9: Nie myli się pan, jest to wielkie szczęście. Już Maja po prostu przeszła samą siebie, no jest drugą w historii finalistką od eliminacji. Pokazuje to, że to jest wysiłek no, nadludzki. Po prostu zabrakło tej energii na korcie.
8: Pojawiła się nadzieja, jak wyszła na 3-2?
9: Jak było 2-5 w drugim secie, to też była. Już Maja nieraz wygra seta 0-5. U mnie zawsze jest nadzieja do ostatniej piłki, tak jest tenis.
8: No i co z tym Wimbledonem? Jest walka o dziką kartę, jest szansa, że tam zagra jako rozstawiona zawodniczka?
9: Wypełniliśmy oficjalnie wniosek i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny.
8: To mówimy razem please, sir.
9: Yes, sir, please, I'm begging you.
4: Przed nami jeszcze finał mężczyzn w Paryżu. Mecz Aleksandra Zwieriewa z Flavio Cobolim pokaże Eurosport. Społecznicy i część mieszkańców Bydgoszczy protestuje przeciwko budowie kąpieliska nad rzeką Brdą. Inwestycja w tak zwanym parku centralnym oznacza wycinkę drzew i dużą ingerencję w dziką przyrodę. Pozwolenie na budowę jest już jednak wydane. Agnieszka Wynarska.
10: W dobie kryzysu klimatycznego nienaruszona dzika zieleń w centrum jest bezcenna do walki z miejską wyspą ciepła, uważają społecznicy. Jak mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, park centralny to też ostoja dla ptaków.
11: Ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. W tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania.
10: Wojewoda kujawsko-pomorski wydał już jednak pozwolenie na budowę kąpieliska. Prezydent Rafał Bruski zapewnia, że projekt został tak przygotowany, by zminimalizować straty.
12: Będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa.
10: Budowa kąpieliska ma zacząć się po okresie lęgowym ptaków i pochłonie 24 miliony złotych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: 2031 rok to nowa data zakończenia budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie. Jednocześnie ponad 200 osób od prawie 2 lat z powodu jego drążenia musi mieszkać w hotelach, chociaż wyprowadzka miała trwać 2 tygodnie. Ich cierpliwość skończyła się już dawno. Teraz czekają na odszkodowania za swoje mieszkania, czyli w praktyce ich przymusową sprzedaż na rzecz PKP PLK. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
13: W wakacje mieszkania ma wycenić rzeczoznawca, a wypłaty mają ruszyć we wrześniu. Mieszkańcy mają dostać tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, ale mieszkańcom nic to nie mówi. Jednocześnie część z nich nie chce sprzedawać swoich lokali, a jeśli nie dostaną przynajmniej 140% wartości nieruchomości, jak w przypadku wywłaszczeń pod CPK.
14: Na pewno po raz naprawdę taki pierwszy, chyba bardzo poważnie, wejdę na barykady, bo ja muszę dbać o siebie, o swoje dziecko, o swoją rodzinę, o swój dobytek, na który przez wiele lat pracowałam. Mnie nigdy nikt 5 zł nie dał.
13: Tymczasem na budowie tunelu od prawie 2 lat, odkąd na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy, nic się nie dzieje. W lutym PKP PLK zerwały umowy z dotychczasowym wykonawcą i teraz muszą znaleźć nowego. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do Polski wraca deszcz i burze. Bez opadów będzie jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni. Najchłodniej będzie z kolei na północnym zachodzie, bo tam do 19 na plusie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. A dzisiaj będzie historycznie, ale też romantycznie. No bo kiedy myślimy o historii, to często myślimy o rycerzach, zamkach, smokach i księżniczkach. Któż z nas nie chciał być księżniczką? Nawet ja swego czasu chciałem być księżniczką. No ale czym innym są księżniczki bajkowe, baśniowe, a czym innym są księżniczki prawdziwe, a szczególnie księżniczki pomorskie. A w tychże specjalizuje się pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej profeministycznej audycji, bo tak jak tutaj pan redaktor powiedział, ma być o księżniczkach, więc o kobietach i właściwie takich momentach w historii, kiedy one zaczynały odgrywać pierwszoplanową rolę i właściwie z takiego modelu chrześcijańskiej żony władcy, księcia, króla, cesarza, która za zadanie ma oczywiście utrzymanie domowego ogniska, rodzenie dzieci, bycie posłusznym ojcu, najpierw potem mężowi, no właściwie przeistaczają się w takie pełnokrwiste kobiety o bardzo mocnym charakterze, które właściwie decydują o losach księstw, królestw w momencie, kiedy zabraknie u ich boku najczęściej męża, który zbyt wcześniej umiera. Gdybym mógł, to zacznę od takiego fragmentu, który przytoczę z listu papieża Grzegorza IX do hrabiny szweryńskiej. I tą szweryńską hrabiną była Audacja Małgorzata, kobieta o rodowodzie pomorskim, której rodzina wywodziła się najprawdopodobniej ze Sławna i była rodziną princepsów, namiestników, może książąt pomorskich, która funkcjonowała tam już od czasów przynajmniej Bolesława Krzywoustego. Więc ten papież napisał do niej takimi słowy: z natury, a raczej z łaski Bożej, dane jest kobietom współczucie i miłosierdzie. A jeśli kobieta o tym zapomina i czerpie przyjemności z czegoś przeciwnego i w ten sposób postępuje wbrew prawu boskiemu i naturalnemu, to uważana jest za przerażającego potwora. I ten papież skierował do niej tak brzmiący list z tego powodu, że po śmierci swojego męża Henryka ze Szwerynu Audacja Małgorzata nadzorowała kilku najważniejszych więźniów, których jej mąż wziął w bitwach toczonych pomiędzy 1225-1227, przede wszystkim z Duńczykami i ich sojusznikami z Rzeszy. Więc w niewoli u hrabiny przebywali młodzi królowie duńscy, później oczywiście najważniejsi możnowładcy, hrabia też z Orlaminde, czyli namiestnik tak naprawdę Danii w Rzeszy. Ponadto książę Brunszwicki, odtąd zwany Dziecięciem. Więc ta plejada możnowładców, jednych z najbogatszych ludzi w Rzeszy, w jej rękach jest taką rzeczą, która no, pokazuje, że nie była to tylko i wyłącznie żona hrabiego. Zresztą wszystkie traktaty pokojowe zawierane przez hrabiego cechowały się tym, że audacja Małgorzata zawsze była na listach świadków. Oczywiście nie można jej odmówić takiego zmysłu politycznego, ale jeszcze co jest ważne, w pewnym momencie wychodzi z niej prawdziwa kobieta. To znaczy, kiedy spotykają się delegacje duńska i szweryńska, rozmawiając o uwolnieniu z niewoli Waldemara II, no to nie wiadomo, kto był w tej delegacji duńskiej. Małgorzata Audacja na pewno była w szweryńskiej. Jak wróciła do domu, spisano kolejny projekt traktatu o uwolnienie króla, gdzie dodano i, król, no, i klejnoty królowej duńskiej też trzeba oddać mi, tak? Więc, znaczy nie mi oczywiście, ale nam, tak? Więc to pokazuje, że tutaj właściwie oprócz tej władczyni, współpracowniczki swojego męża, no pojawiła się jeszcze, no kobieta tak naprawdę. Niemieccy historycy z XIX wieku nie mogą sobie wytłumaczyć w ogóle fenomenu tego, co się wydarzyło między 1226 a 1227 na południowych wybrzeżach Bałtyku i złamaniu potęgi Danii. Patrzyli na tą audancję Małgorzatę i mówili i pisali, że to wszystko przez nią, bo ona była Słowianką i w ogóle nie trzymała tej zwyczajów, które panowały w tej części Europy.
15: Ale była z Słowianką, właściwie piastówną, po mieczu, a po kądzieli pomorzanką.
16: Tak, tak, tak. No tutaj to są akurat takie pomysły genealogów, całkiem oczywiście prawdopodobne. Więc ona właściwie zapewniła byt swojemu synowi, pozostałym, miała 7 córek chyba. Jedna z jej córek została drugą żoną Świętopełka Gdańskiego, więc
15: Ermengarda.
16: Co się z pozostałymi stało, no tego nie wiemy. Z tych źródeł, które zachowały się z końca jej życia, wynika z tego, że no taka życie pełne średniowiecznej celebry, czyli to była bardzo bogata kobieta, która jeździła sobie po całym tam rejonie nadbałtyckim, wpadała do jakiegoś kościoła, klasztoru, obiecywała mnichom, że w darowiźnie coś tam przekaże, potem o tym zapominała i oni tak pokornie potem do niej pisali, można pani, obiecałaś nam złoty krzyż, no i jakoś nie ma tego złotego krzyża, ale ją było na to stać tak naprawdę. No ja myślę, że przynajmniej jeszcze jej wnuczęta czerpały korzyści z okupu, który wzięła za królów duńskich. Tak naprawdę ja tak myślę, że około tak no 25 do 30 tysięcy grzywien srebra.
15: To dużo, panie profesorze?
16: No 46 czy 52 pierwotna suma wyjściowa do negocjacji to był no powiedzmy cały dochód Danii przez cały rok. Jeszcze w 40 latach, jak już wyszedł na wolność Waldemar II duński, to pisał do papieża, żeby zmniejszył sumę Świętopietrza, która Dania płaciła tak jak Polska, bo nie ma w ogóle srebra. Pisali, srebro jest u naszych wrogów.
15: Czyli wszystko srebro udali. Szło do wszystko poszło. Audacji Małgorzaty.
16: Tak, tak, więc była, na te czasy była milionerką i kobietą, która potrafiła prowadzić negocjacje, być przy mężu, prowadzić się po śmierci męża, no i właściwie wyjść zwycięsko z takich zawirowań, gdzie no, władczyni czy władca w ogóle mniejszego formatu miałby potężne problemy.
15: Czyli mamy księżniczkę, która po pierwsze jako żona hrabiego, czyli hrabiego szweryńskiego Henryka I, także uczestniczy w dyplomacji, uczestniczy w życiu politycznym. Tenże umiera w 1228 roku, tak. I po śmierci Henryka I także, jak rozumiem, prowadzi już...
16: Tak, tak. To ona właściwie ten dokument, który przed chwilą odczytałem, to są chyba już

0: tego wydarzeń. Niektórzy twierdzili, że na pewno miały tam jakieś sprawy prywatne wchodziły w grę, więc w momencie, kiedy Henryk przebywał na krucjacie, to Waldemar II miał przyjechać i albo zgwałcić audację Małgorzatę, albo po prostu no, między nimi wybuchł romans, którego nie mógł ścierpieć Henryk po powrocie z krucjaty, ale to są już pomysły nowożytnych historyków, bo w średniowieczu źródła zachowane w ogóle o tym nie mówią.
1: Czyli pierwsza księżniczka to jest hrabina szweryńska Audacja Małgorzata, która za życia męża Henryka I, ale też po jego śmierci prowadzi
0: politykę wewnętrzną i zagraniczną.
1: Z wielkim sukcesem, czerpiąc, jak rozumiem, pieniądze z okupu.
0: Ogromne zyski z okupu. Tak. Właściwie ten, proszę zauważyć, że być może już o tym wspominałem, że właściwie ten atak w Gąsawie, no to właściwie to była sprawa...
1: Zbrodnia gąsawska.
0: Tak, tak, Świętopełka. To kto wie, czy tam nie chodziło o porwanie, dlatego że jego teść, nieżyjący już, zrobił to samo przecież właśnie z królem duńskim, nie? I takie korzyści polityczne z tego wynieśli.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 16:20. Po informacjach wracamy do kolejnej księżniczki pomorskiej, czyli taki mini cykl poczet księżniczek pomorskich. Gościem jest pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
2: To jest powtórka.
1: Poczet księżniczek pomorskich. Gościem jest pan profesor Marek Smoliński, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Jako pierwsza na naszej liście hrabina szweryńska.
0: Z domu księżniczka być może.
1: Audacja Małgorzata. A numer dwa na liście to jakże swojsko brzmiąca Mirosława, córka Mściwoja I.
0: Tak, przechodzimy teraz już konkretnie na nasze dzisiejsze Pomorze, czyli mamy Mirosławę, córkę Mściwoja I, księcia polskiego, jak go określił rocznik duński w takich relacjach, no i Misz Wincenty też mówił o nim jako o księciu pomorskim, ale w relacjach między Piastami był on princepsem, namiestnikiem piastowskim tak naprawdę na Pomorzu Wschodnim.
1: Czyli o Mirosławie, jeżeli chodzi o dane biograficznie, to niewiele wiemy. Nie wiemy, kiedy się urodziła, kiedy wyszła za mąż, kiedy zmarła. Mamy chyba kilka tylko dokumentów i SMS-ów.
0: Tak, SMS-ów, dokładnie. No, chodzi o to, że historycy oczywiście jej za mąż pójście chcieliby wiązać z dwoma faktami. Po pierwsze, jak to się oblicza w ogóle, czyli bierze się urodzenie syna i teraz, że jest zdolna do urodzenia syna, więc musi mieć określony wiek, a teraz daty małżeństwa szuka się w jakichś wydarzeniach politycznych i to są również związki Pomorza z Danią, te konflikty. Więc Mirosława została wydana za Bogusława II. To był syn księcia zachodniopomorskiego Bogusława I, lennika duńskiego. I to lenno właściwie duńskie to jest od 1187 roku. No i właściwie cała ta konstelacja taka dynastyczna, która została zmontowana w Pomorzu Zachodnim, odnosiła się właśnie do tych relacji z Danią. Czyli tak naprawdę aranżowała to małżeństwo ze strony zachodniopomorskiej na pewno Anastazja, to była wdowa po Bogusławie I, znowu piastówna, księżniczka, która musiała wziąć na swoje barki ciężar nieżyjącego męża, dwóch nieletnich synów, w ich imieniu złożyła również hołd Waldemarowi II, zadbała o to, żeby w stosunkach wewnętrznych zostać opiekunem prywatnych młodych gryfitów. Później, no, w momencie, kiedy wybuchały tam konflikty między nią a Danią, no to zmieniali tego opiekuna państwowego, czyli początkowo to był jeden z przedstawicieli bocznej dynastii gryfitów, jeden ze świętobożyców, a potem Jaromir Rugijski był tym regentem, też krewny książąt zachodniopomorskich. No ale akurat tutaj jakby karma spowodowała to, że sytuacja się bardzo szybko powtórzyła, więc Mirosława, wychodząc za tego Bogusława II, nie cieszyła się długo tym małżeństwem, dlatego że w latach 20. XIII wieku najprawdopodobniej umarł. I ta śmierć nie wykosiła tylko jego z gryfitów, dlatego że jego brat Kazimierz II próbował popłynąć na krucjatę i teraz nie wiadomo, czy szykuje się do tej krucjaty, umarł, czy podczas drogi na krucjatę umarł. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie Pomorzem Zachodnim rządzą trzy kobiety.

0: Mirosława, Ingarda, wdowa po Kazimierzu, i ich teściowa, która księżna Anastazja, o dziwo, robią to bardzo zgodnie. Tak więc nie ma tutaj tej relacji z naszego punktu widzenia nie za specjalnie bezpiecznej, czyli teściowa i synowa, tak, czy synowe, tylko właściwie ta Anastazja potem do końca życia cieszy się bardzo dużym poważaniem na Pomorzu.
1: Czyli mamy, jeszcze żeby to wszystko umiejscowić, początek XIII wieku, jeżeli tak. chodzi o szacowanie daty urodzin, to są lata 1190-1195, no i śmierć w końcówka lat 30, niektórzy mówią 1240. Tak. Także końcówka XII wieku, urodziny, lata, późne lata 30 albo rok 1240. Czyli 40 kilka lat. No i co udało się księżniczce osiągnąć? Tak.
0: No dociągnęła swojego syna Barnima I bez takich no dużych, bo jakieś tam były oczywiście strat terytorialnych księstwa do momentu, kiedy on mógł zostać władcą, czyli osiągnął tą pełnoletność, ale była na tyle silną osobowością, że na przykład jedna z pierwszych pieczęci książęcych Barnima I przedstawia matkę, która siedzi na tronie. Książę jest taki malutki, stoi przy tym tronie, a ona mu wręcza chorągiew, czyli pokazuje od razu, skąd idzie władza do niego, czyli że to matka mu przekazuje. No i dodatkowo na wielu dokumentach, kiedy pojawia się książę, no to teoretycznie w innych realiach ta matka powinna tylko udzielać swojego konsensusu, czyli zgody na czynności prawne, pojawiać się w liście świadków, a tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Często to ona wystawia dokumenty, a ten książę jest jako ten, który jakby potwierdza to wszystko, udziela konsensusu, do tego stopnia, że on już będąc dorosłym mężczyzną, nie wiem, był chyba po 30 już zdrowo, kiedy wystawiał dokument, pisał w nim ja i moja ukochana mama, tak? Więc takim był mamisynkiem i tej matki słuchał właściwie do najprawdopodobniej do końca życia. To ten koniec życia oczywiście niknie w jakichś tam mrokach, no bo ona tak stopniowo, kiedy on się już usamodzielniał.
1: Ale w wieku 30 lat jej syna ona już pewnie nie żyła.
0: No nie wiemy tak naprawdę.
1: No jeżeli szacuje się, że żyła 40-45 lat.
0: Ale to są tylko szacunki. My nie wiemy tego tak naprawdę, nie? Dlaczego powiedziałem, że po 30? No bo z okresu wcześniejszego o wiele lat już ten Barnim jest na tych dokumentach. I teraz my nie wiemy tak naprawdę, czy on jest tylko dlatego, bo jest jakby przewidywany na tego następcę, prawda? Czy już jest na tyle wieku, że już może sam decydować o sobie i jest dopuszczony do wszystkich czynności prawnych, tak? Więc jeżeli uznamy, że był młodszy, okej. Jeżeli uznamy, że miał tyle, to też jest, mieści się w granicach właściwie tej dyskusji genealogicznej, prawda? No ale generalnie chodzi o to, że ona naprawdę ten duży wpływ na swojego syna zachowała. Tutaj ta pieczęć, jej szwagierka zresztą, która bardzo podobną, Ingarda, pochodząca najprawdopodobniej z rodu duńskiego Chwide, jednego z najważniejszych rodów duńskich epoki Waldemarów na tronie duńskim, zrobiła sobie pieczęć, w którym występowała jako Ducisa Pomeranorum, czyli księżniczka, księżna Pomorza, albo Ducisa Slaworum, tak? A jej syn pierwszą pieczęć, którą używał, określał się jako krewny, tylko jako krewny króla duńskiego, tak? Więc to w ogóle pokazuje relacje. Teraz, kiedy właśnie ten Waldemar II dostał się do niewoli, to one decydowały z tymi już nieletnimi synami, bo Warcisław III to był syn Ingardy, co zrobić, czy zachować wierność Danii, zwłaszcza, że Duńczycy przysłali swoich przedstawicieli na Pomorze i teraz w tym okresie, kiedy Waldemar się dostał do niewoli, teraz my nie wiemy, czy testowali wierność Pomorza, czy przyjechali po to, żeby się Pomorzanie do okupu zrzucili zbieranego za uwolnienie Waldemara. No więc za jej czasów właściwie te większe konflikty pomorskie, w które weszło państwo Barnima, to właściwie jest okres, kiedy ona zaczyna się stopniowo odsuwać, tak? I wtedy zachodzi problem z Mecklenburgią, zachodzi problem z Danią, pojawia się problem Pomorza Środkowego i pretensje.
1: Cóż to za problem?
0: no, do kogo ma należeć, tak? Czyli z Mecklenburgią to jest wojna o granicę. Mecklenburgia z Danią idzie ramię w ramię, bo Duńczycy są, chcą odzyskać swoje dawne wpływy sojusznikami mecklenburskimi. Natomiast no, jednym z najbardziej tajemniczych zagadnień w historii Pomorza Polskiego to jest statut Pomorza Środkowego. Czyli to jest w ogóle coś, co oddziaływało do XX wieku i jakby pan wziął tą reformę za Edwarda Gierka i zobaczył, jak się województwa układają i na przykład ile było województw na Pomorzu? Było gdańskie, szczecińskie, koszalińskie i słupskie chyba, prawda? No więc to jest tak chyba pomysł taki, który też sięga do historii i pokazuje właściwie te ośrodki władzy, które od wczesnego do późnego średniowiecza się ukształtowały i nie wiem, chyba żeby zadowolić po części te lokalne społeczności, to Pomorze tak podzielono, prawda? No więc właściwie gdybyście Państwo chcieli posłuchać o Pomorzu Sławieńskim i jego zagadkach, to też oczywiście chętnie kiedyś tam mogę służyć, tak?
1: Czyli mamy Mirosławę, córkę Mściwoja I, która właściwie wspiera swojego syna i przygotowuje go do rządów. I dopóki to ona z tylnego siedzenia albo z przedniego kieruje, to wszystko...
0: Nie daje się synowi wplątać w jakąś głupią wojnę, która byłaby szkodliwa dla Pomorza. Ale kiedy się odsuwa powoli, to oczywiście te wojny się pojawiają, no bo istotą jedną z takich części, którą trzeba przypisać średniowiecznemu władcy, to jest konieczność prowadzenia wojen. Jeżeli władca nie prowadzi wojen zwycięskich, to oczywiście zaraz w historiografii uzyskuje przydomek gnuśnego na przykład. Tak? No bo w ogóle nic o nim nie słychać. Ci, którzy nie walczą, się nie liczą.
1: Do największych osiągnięć, co by pan zaliczył naszej księżniczki Mirosławy?
0: No właśnie, przygotowanie do władzy swojego syna, współpracę z teściową ze szwagierką, z Ingardą. Skupienie wokół siebie można władztwa, które wspierało ją w tych rządach. To jest bez wątpienia rzecz bardzo istotna, bo bez zgody tego można władztwa rycerstwa pomorskiego właściwie niewiele by się z tego wszystkiego udało. No uzyskanie takiej pozycji, że w momencie, że Dania się z nią liczy, czyli ten zwierzchnik feudalny Pomorza, w momencie, kiedy sam popada w kłopoty poprzez niewolę Waldemara II, to jest zjazd stanów czy rycerstwa, możnowładztwa i kościoła zachodniopomorskiego we Wkryłyściu w 23 i tam przyjeżdża, zdaje się, stolnik króla duńskiego i prowadzi negocjacje ze stroną pomorską, w której ona uczestniczy. Tak, więc to są takie właściwie największe, być może z naszego punktu widzenia nie są zbyt efektowne, ale od strony średniowiecza i historii kraju, gdzie nagle zabrakło panującego, jest to rzecz bardzo istotna. Tak?
1: A trudno było kobiecie sprawować władzę? Czy samo to, że była kobietą, nie osłabiało jej pozycji?
0: Jak najbardziej tak, ale właśnie to stronnictwo, które ona sobie potrafiła zbudować, bardzo jej to ułatwiało. Tak? To właściwie mamy przykłady przy córkach Sambora II, i na przykład Małgorzacie, o której też chciałbym.
1: Za chwileczkę wspomnieć. Po informacjach będziemy rozmawiać o Małgorzacie, czyli chodzi o to, aby stworzyć takie wsparcie polityczne dla swojej władzy, żeby de facto sterować wszystkim.
0: Tak, dokładnie. Oczywiście tym sztandarem tej władzy nie jest ona nigdy, tylko sztandarem jest ten nieletni następca tronu, tak? Więc wokół niego to się wszystko skupia, ale właściwie to ona jest modus vivendi, to jest nie tylko jej przykład, mniej więcej z równoległego okresu, na przykład przedwcześniej umarł margrabia brandenburski Albrecht II, pozostawiając Jana I i Ottona III, i właściwie w imieniu tych dwóch małoletnich margrabiów bardzo duży wpływ na politykę miała ich matka. Ona była, zdaje się, z Wettynów pochodziła i też była opiekunem prywatnym, ale właściwie to od niej zależało, konflikty zależały, w które wchodzili margrabiowie jako nieletni, czyli tak naprawdę w nich nie uczestniczyli, ale byli tym sztandarami, ale ona kierowała całą tą polityką marchi.
1: Mówimy o której?
0: Znaczy to akurat jest poza tej puli księżniczek pomorskich, ale to jest rejon bardzo zbliżony przecież do Pomorza. Ci margrabiowie zresztą podporządkują sobie w 36 już, zaczną podporządkowywać Pomorze Zachodnie, czyli będą hołdować, tak? Najpierw Arcisława III zhołdują, a później być może równolegle, a na pewno później Barnima I. Za czasów, kiedy już ci książęta pomorscy zaczną dochodzić do, a więc Bogusław II i Kazimierz, czyli syn Ingardy i Mirosławy, zaczną dochodzić do tego momentu, kiedy będą sprawować władzę na Pomorzu, no to też będą musieli się zmierzyć z Brandenburczykami, czyli z tym Albrechtem II.
1: To nasza druga Mirosława, córka Mściwoja I. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 16.40. Gościem jest pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
2: To jest powtórka.
1: Poczet księżniczek pomorskich. Dzisiaj trzy pierwsze. Audacja Małgorzata, Mirosława, córka Mściwoja I. I taka chyba o najciekawszym przydomku, Małgorzata, co koń wyskoczy, ale przecież zwana także Czarną Gretą albo Dziką Małgosią.
0: Więc to jest księżniczka pomorska, córka Sambora II. Osoba tak emblematyczna, że jeszcze w epoce nowożytnej, czy nawet jeszcze w XIX wieku, podobno w Skandynawii matki straszyły dzieci, tak jak u nas, no też mamy takie strachy, tak, Baba Jaga czy ktoś inny, no to w Skandynawii matki mówiły, jest tą kolację czy obiad, bo jak nie, to przyjedzie czarna Małgorzata i cię porwie, czy czarna Knechini, tak, czy Małgorzata co koń wyskoczy. Więc mamy do czynienia z kolejną kobietą o bardzo silnym charakterze, zaprawioną tak naprawdę w walkach i to właściwie ona się nauczyła najprawdopodobniej tego wszystkiego na dworze swojego ojca Sambora II, no bo to był książę taki, książę buntownik, który właściwie całe swoje polityczne, dorosłe życie spędził na wojnie prowadzonej ze swoim starszym bratem Świętopełkiem Gdańskim. Był przez niego wielokrotnie wyganiany z kraju, łączył się z Krzyżakami, więc właściwie w takiej spojrzeniu po historiografii pomorskiej na Sambora II zbyt dobrych notowań on nie ma oczywiście, ale jest bardzo istotnym księciem, chociażby dla tego otoczenia Tczewa, bo to jest właściwie książę, który ten Tczew założył. Poza tym dla identyfikacji kaszubskiej, dlatego że od żony swojej księżniczki meklemburskiej wziął herb, czyli tego gryfa, więc on pierwszy gryfa na Pomorze Wschodnie w ogóle przeprowadził.
1: Czyli nasza Małgorzata, co koń wyskoczy, w wieku lat 14 została wydana za mąż za Krzysztofa, syna króla duńskiego Waldemara, który był chyba księciem na wyspach Lolland i Falster.
0: Tak, dokładnie. Czyli znowu kręcimy się wokół Waldemara II. To był jeden z synów Waldemara II, który też przesiedział się w niewoli szweryńskiej. Więc właściwie mamy tutaj taki opowieść w zaklętym kręgu, ale tak naprawdę to znowu jest do polityki dynastycznej. One, te dynastie się łączyły ze sobą. Jak przy poprzednim spotkaniu opowiadałem o tych wygaśnięciach dynastii, to one wynikały też z tego łączenia wsobnego po prostu i dlatego w XIII wieku następował taki kres tak naprawdę. Ale wracając do Małgorzaty, kiedy wychodziła za mąż za Krzysztofa, on wcale nie miał jakichś wielkich nadziei na to, że obejmie tron królewski. Był jednym synem Waldemara II, który uczestniczy bardziej lub mniej aktywnie w wojnie o władzę. Dlatego, że oprócz oczywiście Krzysztofa byli jeszcze jego dwaj starsi synowie, Eryk IV i Abel. No i właściwie ta wojna domowa o władzę po śmierci Waldemara II toczyła się między nimi. Teraz oczywiście obie te strony Krzysztofa próbowały przekupywać. On starał się oczywiście wykorzystać to w jakiś tam sposób, wyciągać swoje jakieś indywidualne korzyści. W różny sposób mu się to udawało. Był wyganiany, potem znowu przywoływany przez tych walczących ze sobą książąt, tak, duńskich. No bo oczywiście żaden nie uznawał drugiego, że jest królem faktycznym. No więc pozycja Krzysztofa była stosunkowo podobna do Sambora II, który też ciągle był wyganiany, nie miał właściwie szans na zwycięstwo w tej wojnie domowej na Pomorzu.
1: Teraz mamy tę Małgorzatę i pewnie warto wyjaśnić jej przydomek. Małgorzata co koń wyskoczy, ale także Czarna Greta, co by być może sugerowało kolor włosów, albo Dzika Łowczyni, więc czyli świetna jazda na koniu i też uczestniczenie w polowaniu.
0: Kobieta i koń zawsze oddziałuje na wyobraźnię ludzi, którzy widzą w takim anturażu kogoś, kto powinien siedzieć w domu, zajmować się dziećmi, ogniskiem domowym i tak dalej. No.
1: Czyli na koniu świetnie jeździ, uczestniczy w polowaniach na grubego zwierza, robi wrażenie.
0: Uczestniczy w bitwach. To do tego jeszcze dojedziemy. Jest taka bitwa, gdzie zostaje się do niewoli, ale...
1: Czyli mamy tego Krzysztofa, jej męża, który rządzi, ale po 7 latach...
0: Tak, no on rządzi dopiero od 52, kiedy jego bracia jeden po drugim się tam wykruszają, tak? To tam zabijają się, umierają w dziwnych okolicznościach. No taka normalna walka o władzę. No i on zostaje królem. No i właściwie nie cieszy się tą pozycją królewską zbyt długo, bo w 59 roku umiera, Małgorzata zostaje wdową, no i właściwie ma nieletniego syna Eryka V, zwanego Gripingiem. On ma wtedy około 10, no może 11 lat, więc też nie jest zdolny jeszcze do sprawowania władzy, więc ona zaczyna sprawować tę władzę jako też opiekun prawny, opiekun prywatny, ale oczywiście bardzo szybko jakby przekracza tę granicę i na przykład o ile w Danii występuje jako opiekunka Eryka, to na przykład w Estonii Estonię otrzymuje w pewnym momencie jako ziemię w dożywocie, czyli do końca swojego życia powinna jako normalna władczyni tam władać. To osłabienie władzy królewskiej i to nieszczęście tak naprawdę Duńczyków, ciągnące się od Waldemara II, a potem ustanowienie przed śmiercią praw, które powinny jakby zreformować to państwo, ale właściwie ta odpowiedź społeczeństwa na prawa ogłoszone przez Waldemara II być może nie jest zbyt pozytywna, bo one naruszają też właściwie pozycję możnowładztwa, duchowieństwa skandynawskiego, w tym przede wszystkim duńskiego, powoduje powstanie opozycji przeciwko jej rządom. Na czele tej opozycji staje arcybiskup Jakub Erlandsen, ale Małgorzata nie jest tutaj osamotniona. Dlatego, że ta opozycja wybiera jeszcze syna Abla na takiego potentata, kolejnego kandydata do tronu. Więc nie Eryk Gliping ma zostać, tylko syn Abla tego, to jest brat syryjski Eryka, tak? Więc ta opozycja jego pcha. Małgorzata to nie jest bez szans, dlatego że po jej stronie na przykład jest papież Urban IV. To jest jej dawny znajomy, bo wcześniej był legatem papieskim wysłanym na Pomorze i do Prus i on właściwie rozsądzał sprawy konfliktu pomiędzy Świętopełkiem Gdańskim a Samborem II, czyli jak wrócił po tej legacji, wybrali go papieżem i on właściwie bardzo dobrze zdał sobie sprawę z tej sytuacji na Pomorzu, z tych niuansów walki pomiędzy poszczególnymi władcami pomorskimi, relacjami z Zakonem Krzyżackim i z Sołdanią też, więc on wsparł Małgorzatę. Dodatkowo Małgorzata miała takiego pomocnika, którym był książę brunszwicki Albrecht I. On go też potem w historiografii w różny sposób nazwano wielkim, wspaniałym, etc. No i właściwie zażyłość pomiędzy nimi była na tyle duża, że już w średniowieczu pojawiły się plotki o tym, że oczywiście łączy ich romans, no i że ona szykuje go na swojego męża, ale to oczywiście zostało tylko w ramach plotek.
1: No ale za to przydał się w momencie, kiedy, tak jak pan profesor wspomniał, uczestniczyła w jednej z wypraw wojennych i została pojmana w niewolę. I to tak. Wraz z synem musiała przebywać chyba przez rok w Hamburgu.
0: W Hamburgu. Ten syn jeszcze dłużej siedział, oczywiście, dopiero za też dużej wysokości okup zostali wypuszczeni. No i to właściwie ta nieprzyjemna przygoda wcale nie stępiła zapędów politycznych Małgorzaty. Ona w dalszym ciągu z tą opozycją wojowała i tak naprawdę dopiero końcówka jej życia była już na tyle Jej pozycja osłabła, zwłaszcza, że ten jej syn nie był najszczęśliwszym władcą. Ta nowożytna historiografia skandynawska znowu określała go gnuśnym i tak dalej. Zresztą historycy polscy w ślad za tą historiografią skandynawską również, no więc dopiero poddała się pod koniec życia tak naprawdę, czyli zrzekła się z pretensji do tytułu, do władzy, no i właściwie jako prywatna osoba niemalże wyjechała do Mecklenburgii i tam w Rostocku chyba w 82, bodajże jeśli się nie mylę, zakończyła swoje życie, ale odcisnęła swoje piętno naprawdę na polityce Danii, na polityce wewnętrznej, na tych relacjach tron, możnowładztwo, tron, kościół, bardzo no, duże piętno, tak?
1: Czyli największe osiągnięcia Małgorzaty, co koń wyskoczy, panie profesorze?
0: No, z punktu widzenia późniejszych wydarzeń i tych relacji, to słabe, nie? Ale w okresie jej życia pokazała tak naprawdę, że kobieta również potrafi sprawować władzę bardzo skutecznie, potrafi walczyć z opozycją, walczyć z wszechwładzą kościoła. Każdy właściwie punkt konfliktu między władzą królewską a kościołem dla tych władców płci męskiej, którzy wchodzili w taki konflikt, był bardzo niebezpieczny. Kobieta, zdawać by się mogło, była od razu na tych przegranych pozycjach. Małgorzata pokazała, że tak wcale być nie musi. Mając to doświadczenie jeszcze, które wyniosła z dworu swojego ojca, księcia Pomorskiego, mając naprawdę bardzo silny charakter, wolę sprawowania władzy, być może też troszkę tej anarchii albo władzy w takim słowiańskim, pomorskim wydaniu również na do Skandynawii przeniosła, tak?
1: Myślę sobie, że ci z naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy byli w Estonii, a szczególnie w Tallinie, zwrócą uwagę na przykład na mury obronne, które pewnie zawdzięczają właśnie Małgorzacie, bo wtedy Revel, czyli dzisiejszy Tallin, przeżywał rozwój gospodarczy i powstanie murów obronnych było, jak rozumiem, jedną z inicjatyw, a w Tallinie czy w Estonii jako części duńskiego państwa Małgorzata przebywała, o czym pan profesor wspominał. Jeżeli ktoś chce znowu dowiedzieć się, jak wyglądała, to pewnie można jej wizerunki odnaleźć w internecie, ale nagrobek jest chyba w kościele klasztoru Cystersów w Bad Doberan.
0: To był klasztor, który był związany z kolei z klasztorem pelplińskim. Z Doberanu wzięła się obsada klasztoru ufundowanego pierwotnie przez Sambora II. Wzięła się ta obsada cysterska, tak? Potem, najpierw to był klasztor, który powstał w Pogódkach, a potem został przeniesiony do Pelplina już i tutaj akurat Mściwoj II miał duży udział w tej albo relokacji, albo, jak twierdzą niektórzy, próbie założenia od początku tego zakonu po to, żeby ta zasługa spłynęła na Mściwoja II, tak? Nie na Sambora II. Więc te związki były bardzo mocne poprzez matkę, tak? Bo to jest właśnie bardzo ciekawe, że ta historia, te związki rodowe bardzo tutaj na tą historię wpływają i przeplatają się, tak? To właściwie te związki z Mecklenburgią brały się stąd, że Sambor II ożenił się z księżniczką mecklenburską, to znaczy my mówimy tutaj, używamy tego terminu książęcego, ale w tym momencie oni się określali mianem panów Mecklenburgii, już kilka tam tych jednostek państwowych czy książęcych późniejszych się wydzieliło, bo formalnie ten termin książęcy można dopiero w XIV wieku do nich przypisać, ale oni byli potomkami takiej dynastii zwanej Niklotowicami albo Przybysławicami, czyli to była dynastia słowiańska, która dość szybko poszła na współpracę z możnymi Rzeszy, została częścią tej Rzeszy i właściwie, co ciekawe, w momencie, kiedy doszło do wojny pomiędzy Świętopełkiem a Samborem, w jednej z relacji takiego sądu rozjemczego między tymi dwoma książętami. Marolus, czyli kapelan Świętopełka, zeznawał, że książęta kaszubscy, czyli bracia żony Sambora, najechali na Pomorze Gdańskie.
1: To jest nasza trzecia księżniczka pomorska, czyli Małgorzata Samborówna, która została królową Danii, Czarna Greta, Małgorzata co koń wyskoczy, różnie ją nazywano. Dzisiaj pierwsze trzy księżniczki pomorskie w naszym cyklu Poczet Księżniczek Pomorskich. Gościem był pan profesor Marek Smoliński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia państwu.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17:00.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9 zwycięstw i jedna porażka. Niestety w finale Maja Chwalińska z historycznym sukcesem. W poniedziałek ma zapaść decyzja w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Rząd nie protestuje. Księgarnie znikają w całym kraju. Mniejsi przedsiębiorcy nie dają rady na aktualnym rynku. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To była paryska bajka bez happy endu. Maja Chwalińska po wygraniu 9 meczów na Roland Garros przegrała w finale z Mirrą Andrijewą, ale i tak odniosła życiowy sukces. A po meczu w Paryżu z naszą tenisistką rozmawiał wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
5: Wielkie gratulacje za ten turniej. Jestem wzruszony. Ty być może też? Jakiś obraz? Co zapamiętasz?
6: Ciężko coś mądrego powiedzieć, bo jednak jest dużo emocji we mnie jeszcze i troszkę smutku. A jednak myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna.
5: Cieszysz się z wolnej niedzieli po 3 tygodniach, dzień w dzień, trening, mecz?
6: Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana.
5: I do Wimbledonu gry już rozumiem, że nie będzie?
6: Nie, Wimbledon będzie następnym turniejem.
4: Przed nami jeszcze męski finał Rolanda Garrosa. Mecz Aleksandra Zwerewa i Flavio Cobojego pokaże Eurosport. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. O szczegółach Ben O'Connor.
7: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
8: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji o budowie Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
7: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: W Boden na północy Szwecji odbyła się uroczystość rozpoczęcia działalności wysuniętych sił lądowych NATO w Finlandii. Zadaniem grupy jest szybkie przemieszczenie się do Finlandii i obrona tego kraju w przypadku agresji ze strony Rosji. W tym tygodniu szwedzki parlament zgodził się na wysłanie do wschodnich sąsiadów w razie potrzeby maksymalnie do 1200 żołnierzy. Siły te mają zostać powiększone do brygady, czyli 5000 żołnierzy z pomocą innych sojuszników z NATO. W Rovaniemi przebywają już oficerowie sztabowi z Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, ale zainteresowanie wniesieniem składu wykazały również Francja, Norwegia, Islandia, Dania oraz Włochy. Działająca od roku Krajowa Sieć Kardiologiczna usprawniła diagnostykę. Problemem pozostają jednak długie kolejki do lekarzy specjalistów. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, pytana o czas oczekiwania na wizytę, mówi, że ten sukcesywnie się skraca.
9: Średni czas razy w przypadku poradni kardiologicznej, w przypadku stabilnym. 2 lata temu, w ubiegłym roku, to jeszcze było 100 dni oczekiwania. W tej chwili ten czas nam się skraca. W tej chwili średni czas oczekiwania w kraju to jest 85 dni.
4: Te liczby nie oddają właściwego obrazu sytuacji, mówi kardiolog Klaudiusz Komor.
10: Kolejki do specjalisty podaje się w oczekiwaniu na pierwszą wizytę. W tej chwili, po wprowadzeniu tak zwanej mediany, wszystkie poradnie dążą do tego, żeby tych pierwszorazowych pacjentów przyjmować jak najszybciej, no bo jeżeli procent tych pierwszorazowych pacjentów będzie mniejszy niż mediana, to fundusz obetnie poradni pieniądze za tych pacjentów kontynuowanych. Wydłuża się kolejka pacjenta na drugą, trzecią i czwartą wizytę.
4: Lekarze podkreślają, że za usprawnieniem diagnostyki musi iść także łatwiejszy i szybszy dostęp do opieki kardiologicznej. Wśród powodów kolejek, oprócz braków kadrowych, wymieniają niewystarczające finansowanie służby zdrowia i nieodwoływanie przez pacjentów umówionych wizyt. Niemal 150 księgarni i punktów sprzedaży książek zniknęło z mapy Polski w ubiegłym roku. Właściciele małych księgarni nie radzą sobie z hurtownikami oraz dużymi graczami internetowymi stosującymi agresywne rabaty. Czynsze i opłaty za media są wysokie, co dla wielu oznacza działalność na granicy opłacalności, mówi Jacek Grzywna, współwłaściciel księgarni Liber w Katowicach.
11: Właściwie można powiedzieć, że od 3-4 lat jesteśmy na kroplówce z Instytutu Książki, który nam po prostu pomaga finansowo płacić czynsz, który jest bardzo wysoki. Jeśli chodzi o same książki, to w tej chwili sprzedaż jest bardzo niewielka. Ratujemy się, jak możemy, tym, że jesteśmy na rynku 35 lat i mamy naprawdę ciekawe pozycje stare, których nikt nie posiada.
4: Branża od lat apeluje o ustawę o jednolitej cenie książki, czyli rozwiązanie znane z kilku europejskich państw.
11: Jednolita cena książki zakłada, że przez pierwszy rok, półtora, w każdym miejscu cena książki jest taka sama.
4: Sprzeciw wobec tej propozycji wyraziło Porozumienie Wydawców Książek. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju znów zrobi się deszczowo i burzowo, bez opadów tylko w rejonie Podkarpacia. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na Pomorzu do 26 na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Mówię, co nie wiem. To jest punkt wyjścia, powiedziała do mnie przed chwilą w ramach próby mikrofonu profesor Joanna Tokarska-Bakir. Dobry wieczór, Joanno.
13: Dobry wieczór Państwu.
12: Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka książek m.in. Pod klątwą, społeczny portret pogromu kieleckiego czy Kocia muzyka, historia churalna pogromu krakowskiego. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. Wydawczynią naszego programu jest Maria Mroczkowska. I pozwolę sobie przypomnieć, że w pierwszą w sobotę miesiąca, tak się składa, że tym razem w czerwcową, spotykamy się w ramach wywiadu pogłębionego w cyklu Maszeruj albo Myśl, czyli cyklu, w którym Joanna Tokarska-Bakir, osoba, która uczy się całe życie, a jak wiadomo, czytanie zajmuje czas, zwłaszcza książek, stawianiem intelektualnego czoła myślowym stadom, wzmożeniom z gęstką i panikom moralnym. I dzisiaj trudny temat, choć zapowiadany w poprzednim Maszeruj albo Myśl, więc czuję się usprawiedliwiona. Trudny temat człowieczeństwo. I może chciałabym zacząć od tego, czy przypadkiem przejawem człowieczeństwa pierwszym nie jest zastanawianie się nad tym, czym jest człowieczeństwo.
13: No niezły początek. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze ominęłaś różne rafy, a w ten sposób weszłaś rzeczywiście w samą rzecz. Ja chciałam to powiedzieć trochę później.
12: A to przepraszam.
13: Ale skoro tak, rzeczywiście to, co powiedziałaś, zastanawianie się nad tym, kim się jest, można byłoby wpisać w coś bardzo specyficznie ludzkiego i nawet dam tu naukową nazwę tej teorii, bo 50 lat temu, kiedy chodziłam na wykłady profesora Andrzeja Wiercińskiego, Wierciński zaczynał te wykłady od wzmianki o teorii potrzeb specyficznie ludzkich Kazimierza Obuchowskiego. Dzisiaj to pewnie jest jakiś
12: anachronizm
13: kompletny, ale to wydaje mi się bardzo warte przypomnienia, bo Obuchowski, profesor psychologii, mówił o tych potrzebach czysto ludzkich dwóch. Mówił, że pierwsza to jest potrzeba sensu życia, A druga czysto ludzka potrzeba to jest potrzeba uogólnionego poznania świata. Więc do tej pierwszej potrzeby sensu życia z pewnością należy pytanie o to, kim jestem jako człowiek. A to drugie, uogólnionego poznania świata, bardziej byłoby związane z pewną bardzo specyficznie ludzką zdolnością komunikowania się na temat świata obiektywnie istniejącego, której zwierzęta nie mają, bo nie mogą gęś z prosięciem zadać sobie pytania, co to jest, co to właściwie jest, co nam tu stworzono, w czym my żyjemy.
12: A ośmiornica z ośmiornicą?
13: Ewentualnie, tak. Zaraz do wątpliwości przejdę, ale to w drugim oddechu. Natomiast w pierwszym powiedziałabym, że tak, kiedy zaczynałam się uczyć, zaczynano mnie uczyć antropologii, również antropologii fizycznej, to mówiono mi, że istnieje bardzo wyraźna granica między człowiekiem i zwierzęciem. Bo jeszcze taki wstęp. Będziemy mówić o człowieku, starając się jednak trochę porządnie mówić, czyli musimy wprowadzić tak zwane demarkacje, czyli gdzie są te granice, prawda, tego, czym jest człowiek. I kiedy ja zaczynałam studia, a potem kontynuowałam dążenie, to właśnie mówiono mi o granicach bardzo wyraźnych pomiędzy zwierzętami i człowiekiem. I te granice na przykład były ujmowane jako, to jest antropologia filozoficzna, tak mówiła, że człowiek ma świat, a zwierzęta nie mają tego, co po niemiecku nazywa się Welt, tylko mają Umwelt, coś bardziej podrzędnego, czyli subiektywny świat, który jest stworzony z ich zmysłów i różnych sposobów poznania.
12: Ale więc, śmierdzi protekcjonalizmem.
13: Tak, dlatego, że zawsze można powiedzieć, bo tu rozróżnienie było takie właśnie, że one mają tylko ten intymny mały świat zmysłów, a my mamy ten obiektywny świat, co do którego możemy rozmawiać ze sobą. Ale skąd my wiemy?
12: I idei.
13: Skąd my wiemy? W ogóle obiektywnie. Zobiektywizujemy, że na przykład tu stoi ten mikrofon, prawda? I będziemy wiedzieć, stoi albo nie. Ale skąd my wiemy, jak komunikują się ze sobą zwierzęta? Czy one nie mogą? Taka spekulacja. Nie mamy dostępu do ich świata wewnętrznego, tego świata komunikacji, więc de facto my tylko formułujemy pewne hipotezy na temat tego, słynne były takie prace filozoficzne, w jaki sposób, co, jak to jest być nietoperzem, w jaki sposób nietoperze komunikują sobie o świat, że tak powiem. My tego nie wiemy, więc ta granica została bardzo osłabiona. Jako jedna z granic. Wspomnę zresztą, żeby właśnie to trochę już, co i tak zostało przeze mnie w jakiś sposób podane w wątpliwość, ale jeszcze poddać większą wątpliwość. Heraklit z Efezu, który na przykład mówił takie zdanie, że przebudzeni mają świat wspólny, a jeśli chodzi o śniących, to każdy z nich jest odwrócony do własnego świata. On mówił o ludziach. Więc mówił jakby, że ten obiektywny świat jest tylko światem niektórych ludzi, którzy umieją się komunikować co do tego. On ich nazwał przebudzonymi, co miał na myśli, to już inna sprawa. Ale rozróżniał wśród ludzi, jak gdyby, grupę, która ma Welt i Umwelt, ten subiektywny i obiektywny świat. To jest jedna z granic, która została zakwestionowana. Druga granica, która została zakwestionowana, to jest granica związana z językiem. Komunikacja wśród zwierząt jest oczywistością, ale z pewnością nie mają one takiego języka symbolicznego, jaki posiada człowiek. No więc pojawia się pytanie, czy te różnice pomiędzy ludźmi i zwierzętami nie mają charakteru statystycznego. Czy to nie jest tak, że tam rośnie pewna w stronę człowieka rośnie pewna intensywność komunikacji, jej sprawność, a rudymenty tych światów są jednak dość podobne. Kolejna rzecz to jest kultura. Zachowania narzędziowe, bo kultura i technologia. O zachowaniach narzędziowych mówiło się, kiedy byłam młoda, antropologowie tak mówili, że one są właśnie specyficzną cechą ludzi. Mówiono wtedy o ukształtowaniu ręki, o postawie wyprostowanej, która te ręce uwolniła i tak dalej. Tymczasem dziś wiemy, że nawet wrony mają zachowania narzędziowe, bo osobiście widziałam, jak wrona posługuje się patykiem, żeby dostać się do jakiejś torebki, w której spodziewała się frykasów. Więc zachowania narzędziowe są po prostu bardzo, bardzo są rozpowszechnione. Ludzkie są bardziej skomplikowane.
14: No, śmiornica odkręca słoik, bo potrafi, a wrona wspomniana przez ciebie, zwłaszcza te miejskie drapieżniki, ja kiedyś obserwowałam z rosnącą fascynacją, jak układała jednego chipsa na drugim.

0: przekonań, emocji innych istot. I tutaj też badania pokazują wielkie zmiany w rozumieniu tego, co ludzkie i do czego są zdolne zwierzęta. Zresztą jeśli przyjaźnimy się ze zwierzętami, to wiemy coś o ich emocjonalności i o ich empatii, więc pozostawiłabym to już bez komentarza. Ale
1: może jako właścicielka trzech psów wiem sporo na ten temat.
0: Może podjęłabym to już bez komentarza, ale
1: jako właścicielka trzech psów wiem sporo na ten temat.
0: Może podsumuję to właśnie filmem, który jest wybitnym filmem. Ty wspominałaś o ośmiornicy. To mi nasuwa film tego samego autora, ale nie ten, o którym chcę mówić. On się nazywa James Reed, ten autor, i nakręcił genialny film, który można obejrzeć na Facebooku, My Octopus Teacher, czyli o ośmiornicy, która była moim nauczycielem. Wybitny film. O tym no, trzeba zobaczyć, żeby przekonać się, jak subtelny i wielopostaciowy związek można uzyskać z takim zwierzęciem, z prostym głowonogiem wydaje się dużo niżej stojącym od człowieka. Oczywiście wielka jest w tym zasługa też tej osoby, która nad tym się zastanawia, bo ona rozciąga na te ośmiornice coś, co jest odwzajemniane niewątpliwie przez nią, ale bez tego obserwującego zapewne nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, o co jesteśmy bogatsi po zobaczeniu tego filmu, ale zasadniczo chciałam mówić o drugim filmie tego autora.
1: To za chwilę. Wracamy do rozmowy w cyklu Maszeruj albo myśl z profesor Joanną Tokarską-Bakir.
2: To jest powtórka.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Profesor Joanna Tokarska-Bakir, cykl Maszeruj albo myśl w wywiadzie pogłębionym. Przed informacjami Tok FM mówiłyśmy o filmie
0: Jamesa Reeda.
1: To rzeczywiście niezwykły obraz, bardzo taki, po którym zastanawiałabym się, czy emocje, które odczuwałam oglądając go, nie świadczą przypadkiem o człowieczeństwie.
0: Tak. Drugi film, o którym chcę powiedzieć, tego samego autora, jest równie wspaniały. To jest Chimp Empire, też na Netflixie. Czteroodcinkowy film o grupie szympansów obserwowanych w parku Ngogo od 1995 roku. Niesamowita opowieść o tym, jak grupa szympansów zamieszkująca ten rezerwat, spokrewniona ze sobą, rozdzieliła się i powędrowała odseparowała się, wędrując na odosobnione, oddzielone terytoria. Grupa westerners zachodnich obraziła się jakby na tych centralnych i zamieszkała poza ich terytorium. Po 3 latach te grupy były tak zapamiętały sposób oddzielone, że zasady matrymonialne dotyczyły tylko jakby ich wewnętrznie, nie spotykały się, nie krzyżowały ze sobą i zaczęły walczyć. Po czym w roku 2015 rozpętała się wojna na całego. Wojna, niektórzy badacze

0: dystansują się od określenia wojna domowa, ale czasopismo Science używa tego określenia. Wojna ta przybierała coraz większe natężenie. Na początku zabijano tylko samców, a od 21 roku zaczęto zabijać też szympansie niemowlęta. Tak jest, ta wojna toczyła się o słodkie owoce drzewa chryzofilium, które rośnie na granicy tych terytoriów. Więc toczono walkę o ograniczone zasoby, tak jak ludzie. Tylko trochę inne zasoby były grane w tej walce.
1: I toczono ją według całkiem ludzkich i dobrze nam znanych reguł.
0: Całkowicie, nie chcę użyć tego słowa, bo miałyśmy nie używać, ale to są dobrze znane i dobrze opisane zasady. Przemoc była zbiorowa.
1: I postępowała, rozwijała się. Najpierw panowie, później dzieci, kobiety.
0: Panie zresztą dołączyły do walki, ponieważ westerners przypominają trochę wikingów z walkiriami towarzyszącymi wojownikom. Niemniej jednak ten postęp właśnie warto przyjrzeć mu się, w jaki sposób on przebiegał. I tu jest rzecz bardzo istotna, dotycząca różnicy pomiędzy człowiekiem i naczelnymi. Mówi się, że w tym filmie nawet pada takie zdanie, że grupy szympansów nie mogą zaprzyjaźnić się z przedstawicielami własnego gatunku, z którymi nie są spokrewnione. I w ten sposób tłumaczy się tę walkę pomiędzy terytoriami. Ale przecież one były początkowo od jednej matki i jednego ojca. To pamięć sprawiła, że one się nie znają i traktują jako obcy. Więc teza o tym, że szympansy nie mogą przyjaźnić się z kim innym niż z kimś są spokrewnione, jest fałszywa. Na tej grupie to jest udowodnione, bo one wszystkie są krewnymi. Ten film pokazuje bardzo złożoną drabinę, gamę, wachlarz zachowań empatycznych, które tę grupę łączą. Sprawiając, że one nabierają rangi metafor. Cała społeczność szympansów jest hierarchią. O wszystkim decyduje, musisz znaleźć miejsce w tej hierarchii. O wszystkim decyduje to, z kim wymieniasz czynności zwane iskaniem, grooming. Kto kogo iska. Jest tam takie piękne zdanie, zrozumiałe chyba dla każdego, kto był kiedyś w takiej sytuacji. To, kto cię iska, mówi wiele o twojej pozycji, ale jeśli nikt cię nie iska, to jest najmniejsze z twoich zmartwień. Bardzo do mnie to przemówiło.
1: Świetne.
0: Bo nasze zachowania podlegają takim samym bodźcom, jak te zachowania szympansów. Może nie jest tak, i to jest na pewno duża różnica, że instynkt w całości nas determinuje. Na przykład to, co by skłaniało nas do dominacji. Ale czy szympanse w całości są determinowane przez instynkt? Jest tam piękna scena, w której osłabiony samiec alfa Jackson, który gdzieś siedzi z boku, bo właśnie słabnie i wkrótce przestanie być dominujący, zbliża się do niego jeden z outsiderów, Gaz. Wspina się na drzewo i zaczyna go iskać, nie licząc na to, że to będzie odwzajemnione. Jemu tylko chodzi o to, żeby po prostu znaleźć się blisko tego, do kogo nigdy nie mógł podejść. Ale czy na pewno, czy nie ma w tym współczucia, albo czy nasze współczucie nie ma jakiejś instynktownego tła związanego z oksytocyną i innymi rzeczami. To są wszystko pytania, które stawiamy sobie, kiedy myślimy o tym
1: człowieczeństwie
0: i zwierzęcości.
1: A ja się właśnie zastanawiam nad tym, czy to naprawdę jest tak, że możemy rozważać pojęcie człowieczeństwa, kwestionować je, czy w ogóle próbować rozłożyć na czynniki pierwsze, tylko i wyłącznie w odniesieniu do nie człowieków, nie ludziów, nie ludzi. Może da się to wyizolować i wykonać ten namysł na poziomie pewnej abstrakcji, używania złożonego języka, który jest uważany za jeden z... nie wiem, czy jest uważany, ale można spekulować, że umiejętność myślenia abstrakcyjnego, sformułowania tego w jakieś idee, tworzenia rozbudowanych konstruktów intelektualnych, tworzenie sztuki, odczuwanie zachwytu, na przykład zachwyt, nie wiem z jakiego jest porządku, może z tego i oksytocyny, ale dlaczego ja na przykład odczuwam ten zachwyt i mam syndrom Stendhala przed Vermeerem, a ktoś inny idzie i mówi, no jakieś kolorowe plamy tu są i on już tego zachwytu nie odczuwa. Może byśmy tak spróbowały odczepić się od tych ośmiornic i szympansów, właśnie po to, żeby uniknąć protekcjonalizmu i zastanowić się też, o który cię w ogóle nie podejrzewam,
0: tak.
1: I zastanowić się też nad tym, dlaczego nam się człowieczeństwo kojarzy z czymś dobrym. Może to jednak nie jest właściwy trop.
0: Wiesz, ja mam taki pomysł, z powodu którego nie będziesz szczęśliwa, bo zdemoluję ci następną audycję, ale pomyślałam sobie, że koniecznie muszę o tym powiedzieć. Otóż... Tak jak zapowiedziałam, demarkacja, czyli zwierzęta, jakby ten, one są z jednej strony, żeby nie być protekcjonalną, jak sobie życzyłaś, nie będę mówić, z której strony są zwierzęta, ale jest też druga strona, ona niestety jest non-human i to jest sztuczna inteligencja, Aniu. Czytam o tym z rosnącym zachwytem, a dlatego uważam, że powinnyśmy o tym powiedzieć, bo właśnie w ostatnich dniach była afera związana z wypowiedzią Olgi Tokarczuk, noblistki, która przyznała się, w bardzo duży cudzysłów biorę to słowo, ponieważ oburącz popieram to, co Olga Tokarczuk powiedziała i chętnie powtórzę wszystkie krytyki odnośnie sfor wojujących, które zapanowały nad internetem. Ta historia ze sztuczną inteligencją jest niesłychanie pouczająca. I teraz będzie mój pean na temat sztucznej inteligencji. Otóż odkąd przestałam uczyć studentów, z ulgą to zrobiłam, ponieważ nie czytali książek, ubolewam nad tym i zastanawiam się nad ewolucyjnymi skutkami tego, co jest banalizowane, to znaczy to, że książka odchodzi w przeszłość. Otóż to będzie miało i już ma, i w postaci inteligencji sztucznej również ma swoje konsekwencje, musi mieć konsekwencje ewolucyjne. To, że właśnie człowiek rezygnuje z pewnego typu introspekcji, którą i podróży, i rozwoju samego siebie, i penetracji swojego wnętrza, jeśli ono istnieje, które daje lektura. I teraz przychodzi sztuczna inteligencja i ona to robi. To jest dla mnie coś niesłychanego.
1: Ale co robi?
0: Czyta. Ona czyta.
1: Nie, ona jest karmiona tym, co myśmy wyprodukowali.
0: Tak, ale ona wie, co ja napisałam, wiesz, Aniu, bo ja zadawałam jej bardzo skomplikowane pytania i na różne sposoby ją sprawdzałam. Ja mam zastrzeżenia, wiem, w jaki sposób można byłoby to poprawić, ale nie korzystam, tak jak Olga, z płatnych form sztucznej inteligencji, tylko takich ogólnodostępnych. Ja jestem wstrząśnięta pozytywnie. Absolutnie. Ona to wie. Więc jeśli ona to wie, to ktoś, kto tego nie wie, może też to wiedzieć. To
1: ale, było do ale tej pory. Wiesz, tu problem polega na tym, że ona może wiedzieć wszystko, ale to Aniu, i tak nie Aniu, zostanie Aniu, przeczytane.
0: Chwileczkę. To już jest dostępne. Jeśli ktoś chce, może zadać pytanie i w niesamowicie szybkim tempie może się tego dowiedzieć. Ale ja mówię metaforycznie. Jeśli my z powodu tego, że idziemy na piwo i siadamy na kanapie oglądając serial, porzucamy to, co jest naszym dziedzictwem. Ja mówię o tych wszystkich Arystotelesach, Sokratesach i klątwie Pelopidów i tak dalej, o której nikt nie chce nic wiedzieć. I ona to przejmuje. To ja się upieram, że nad tą metaforą należy się zastanowić, a może nawet z szacunkiem pokłonić. Ponieważ to jest rzecz, którą człowiek zrobił wyrzekając się pewnych funkcji, a ewolucja nie pozwala na to, żeby w sposób bezkarny wyrzekać się pewnych funkcji. Przypomnę tego Buchowskiego i te dwie czysto ludzkie potrzeby, na które, że tak powiem, w gospodarce naszej dzisiejszej, w rynku, który znamy, niespecjalnie są pieniądze ani czas. Więc ja szybko do konkluzji, tak jak profesor Osiatyński zawsze namawiał, taki artykuł czytałam, że sztuczna inteligencja wkrótce sprawi, że 60% profesorów uniwersytetów, to jest teza Hollis Robbins z tekstu It's later than you think. Jest później niż myślicie. 60% uniwersytetów wróży Robbins pójdzie na zieloną trawkę, ponieważ ich kompetencje sprowadzają się tylko do powielania tego, co już robi sztuczna inteligencja. Uniwersytety zostaną całkowicie zmienione. To wymusi pytanie o to, co jest specyficznie ludzkie, a w czym sztuczna inteligencja może człowieka zastąpić, uwolnić jego ręce po to, żeby właśnie stał i produkował następne zachowania narzędziowe, których dziś nie robi, od których się powstrzymuje, ponieważ żyjemy w jakimś udawanym świecie. Ja twierdzę jednak, że uniwersytety, na których studenci nie czytają, nie wiem, czy w tej audycji już mówiłam, ale rozstałam się z prywatnymi uczelniami po tym, jak jeden ze studentów powiedział, że żadnej książki nie skończył czytać. Ja myślałam, że to jest żart, ale nie był to w ogóle żart. Więc twierdzę, że żyjemy w pewien sposób udawanym świecie, który musi zostać zmieniony, i to bardzo dobrze, bo wtedy pojawi się szansa na to uwolnienie energii, pieniędzy, tych rąk w związku z postawą wyprostowaną, po to, żeby zająć się tymi naszymi deficytami, tym, czego nie robimy. Zadać sobie pytanie o człowieczeństwo i odpowiedzieć na nie w jakiś sposób.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Państwa i moją gościnią jest profesor Joanna Tokarska-Bakir, cykl Maszeruj albo myśl. Teraz informacje w TOK FM.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Joanna Tokarska-Bakir, Maszeruj albo myśl, czyli cykl w ramach wywiadu pogłębionego. Dzisiaj rozmawiamy o człowieczeństwie i powiem Ci, że bardzo mi podniosłaś temperaturę przed informacjami. Tak, sztuczna inteligencja będzie tematem naszego następnego spotkania, ale podniosłaś mi temperaturę, bo otworzyłaś takie uniwersum. Mój ADHD-owski mózg biegł od razu we wszystkich kierunkach. Czy pamiętasz taki film postapokaliptyczny z lat 70. bodajże, którego tytułu nie pamiętam, widziałam go tylko raz, o autorytarnym świecie, w którym w opozycji do tego świata, do tej rzeczywistości byli ludzie książki?
0: Nie.
1: Jedna osoba znała na pamięć jedną książkę, potrafiła ją recytować. Państwo na pewno pamiętają, a ja obiecuję, że znajdę, bo to było jedno ze skojarzeń moich o tym, jak, bo właściwie to, co powiedziałaś przed chwilą, przed informacjami, to jest to, jak my łatwo i nie wiem czemu, z lenistwa może, oddajemy te nasze kompetencje bez świadomości skutków. To, co próbowałam Ci powiedzieć, że może nasze namysły przechodzą do lamusa, ale oduczyliśmy się już mówić ze sobą, bo przecież teraz już wysyłamy sobie emotki, im krótszy komunikat, tym lepiej. Oduczyliśmy się pisać, oduczamy się czytać, rozumieć siebie. Skutki tego widać w tym rozproszonym, chaotycznym świecie i w skali mikro, i w skali makro. Fajnie, wydłużają nam się kciuki od klikania w te wszystkie urządzenia małe, przenośne, ale czy ja chcę kawałek swojej szarej tkanki, moich synaps, połączenia oddać w zamian za centymetr kciuka?
0: No więc właśnie to jest ta sprawa. My to już zrobiliśmy.
1: Ale poczekaj, czy będzie o sztucznej, czy będzie o człowieczeństwie?
0: Nie, o człowieczeństwie.
1: Sztuczna w lipcu.
0: Nie. Tak nie może być, bo ja muszę dokończyć to,
1: dobrze,
0: o czym mówiłam poprzednio, mówiąc o tych uniwersytetach. Więc to jest bardzo związane, bo właśnie sztuczna wymusza na nas zapytanie o to, czego ona nie zrobi. I ona nie zrobi otóż wątpliwości, Aniu. Ona nie zrobi uchylenia czegoś, czego nie wiedzieliśmy, w co wątpimy. Tego, o czym mówiłam ze Sokratesem.
1: Ale będzie imitować wątpliwości, bo ona imituje przecież
0: dobrze,
1: świat.
0: Dobrze, niech ona to robi, ale my robimy swoje, prawda? To, jak patrzę na swoją drogę czytelnika, literożerczyni, odkąd zaczęłam czytać, odkąd zaczęto mnie uczyć, widzę, że jest to droga, którą można określić jako, to jest takie dobre francuskie, angielskie słowo perseverance, dążenie do tego, żeby przezwyciężyć trudność. Właściwie od Arystotelesa w tych definicjach człowieka jako istoty mówiącej i myślącej mówimy mniej więcej to samo, ale ciągle coraz lepiej to mówimy. Człowiek, do tego zmierzam i ta moja definicja człowieka jako istoty obdarzonej brakiem, to nie jest nic tak doskonałego jak sztuczna inteligencja, która w jednej chwili wie wszystko. Nie muszę pisać mojej książki, ona po prostu już ją jakby zna, prawda? Ale to, co ja napiszę w mojej książce, jest absolutnie unikalne, bo to jest meandrowanie pomiędzy rzeczami, które z pewnego powodu są uchylane, a z innego powodu łączone w zupełnie inny system. Oczywiście, że ona może to na jakimś poziomie imitować, ale nie zrobi tego w taki sposób, jak dzieło sztuki, które na ciebie, takie właśnie jak wymieniłaś, tak właśnie działa.
1: Wiesz, to jest ten słynny test wartości dodanej. W jakiś sposób różni się dzieło Rafaela Santi od dzieł jego uczniów i ono się różni właśnie tym wrażeniem. Możesz patrzeć na coś, co jest genialną imitacją ręki mistrza, ale nie czujesz czegoś, stojąc przed tym dziełem. I to jest akurat moje jednostkowe doświadczenie, bo bywam często w muzeach i faktycznie coś w tym jest. Jak chodzimy po tych salach, to nie bez powodu zatrzymujemy się przy Caravaggio na przykład, przy jego czerni. Dlaczego? Przecież tam są całe ściany, przepraszam, ale po prostu upaćkane tym malarstwem z tej epoki. Iluś było tych geniuszy, a jednak zatrzymujemy się w jakimś konkretnym miejscu.
0: Tak. Walter Benjamin nazywał to aurą. Są bardzo różne określenia na ten temat. Ja oczywiście zaraz bym zaczęła powątpiewać, ponieważ coś takiego jak sąd smaku, o którym często, albo o którym powszechnie
1: mówiłaś już,
0: jako o czymś rozstrzygającym.
1: Zastrzegam od razu, że nic nie rozstrzygam, opowiadam o jednostkowym doświadczeniu.
0: Ale ja tylko chcę zrobić swoje, prawda? Chcę podkopać, powątpić. Sąd smaku, który wydaje się niewątpliwy, bo jedna osoba mówi, podoba mi się ta sztuka, a druga, która siedzi koło mnie, nie podoba mi się ta sztuka. A ja mówię, zaraz porozmawiajmy, dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo skomplikowany wytwór, sąd smaku. Ja tego nie odkryłam, to Pierre Bourdieu. To jak wypowiadamy ten sąd, to jest pewien gest arystokratyczny, który ma coś zamknąć, a naprawdę jest zbudowany z mozołu naszego wychowania, edukacji, głosu, który uzyskaliśmy, argumentów, którymi się posługujemy, nośności tych argumentów w przestrzeni publicznej.
1: To się wszystko składa na przeżycie? pozawerbalne?
0: Tak jest. To się wszystko składa na to i my często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale jeszcze jest metafizyka. Jest to, że ty się na przykład zgadzasz na to przeżycie. To jest coś, co można porównać do stanów otwarcia w korespondencji z platonicznym korespondentem z XIX wieku. Oni do siebie pisywali, nigdy się nie widząc. I ktoś, oczywiście to jest mój ulubiony psychoanalityk Adam Phillips, powiedział, że oni się zakochiwali nie w tym, z którym korespondowali, tylko we własnej osobie, która koresponduje z tamtą osobą. To jest piękne, tak, przepraszam, jeśli dotknę cię tym porównaniem, ale moim zdaniem w jakiś sposób my wtedy rozmawiamy z własną duszą, kiedy nam się podoba obraz, kiedy otwieramy się na coś, a na coś inne zamykamy. To jest jakby wybór pewnego ja, które akceptujemy, z którym się identyfikujemy, a z innym nie. Lubimy siebie jako ktoś, kto stoi przed Caravaggiem, a na przykład możemy nie lubić siebie jako kogoś, kto stoi przed Van Goghiem, bo to jest oklepane coś tam.
1: Oj nie, ja bardzo lubię przed Van Goghiem, niedawno stałam.
0: Tak jest, ja w ogóle nie polemizuję, bo w ogóle nie mam zdania.
1: Przepraszam, ale na przykład sprawie. Nie lubię przed Chagallem, a tak, inni lubią
0: tak
1: przed
0: jest,
1: Chagallem.
0: Tak, ale właśnie, gdyby o tym pomyśleć głębiej, dlaczego jest, co jest pod tym lubię, okazałoby się, że jest cała konstrukcja. I tu jest coś pięknego i bardzo ludzkiego. Ta rozmowa duszy sama ze sobą, czyli to jest no Platon i następcy. Po prostu cały ich korowód tam stoi, więc wydaje mi się, że to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie robi. Nie może się zakochać sama w sobie.
1: To jest bardzo dobry wątek, który wprowadziłaś do tej rozmowy o człowieczeństwie. Teraz przyznaję ci absolutnie rację, chociaż faktycznie chcemy sztucznej inteligencji poświęcić całą oddzielną audycja Maszeruj albo myśl, bo zasłużyła już sobie na to i to nie tylko dlatego, że Olga Tokarczuk prowokuje bańki, za co jej bardzo dziękujemy. Jak widzisz, przyniosłam ze sobą całkiem prawdziwą książkę, postanowiłam cię naśladować. Przez naśladownictwo rozwijam swoje człowieczeństwo, bo ty zawsze przychodzisz do studia z jakimiś kartkami,
0: to
1: zeszytami.
0: To też Arystoteles, naśladownictwo.
1: No właśnie, to jest takie aspiracyjne naśladownictwo. Przywlokłam w ogóle z najwyższej półki, ściągnęłam jeden z tomów Transgresji i akurat jak w sam raz wpadło mi coś, co mi bardzo do tego człowieczeństwa pasuje, po Zbigniewie Majchrowskim cytuję, to jest jego namysł nad twórczością Marii Komornickiej. Pisze, mówi tak, człowieczeństwo spełnia się w poznaniu, a prawdziwe poznanie jest zawsze przekroczeniem. Wiedza o bólu, cierpieniu miłosnym i śmiertelnym konaniu jest poznaniem ludzkiej tajemnicy i wyzwoleniem z niewoli przerażenia, prowadzi do uczłowieczenia człowieka, staje się wtajemniczeniem w pełni człowieczeństwa. I dalej, mnie to słowo przekroczenie, właśnie ta transgresja, najbardziej interesuje, bo faktycznie poza wątpliwościami, poza tymi wszystkimi dziwnymi, nienazwanymi, czy też z porządków metafizycznych pojęciami, to możliwość przekroczenia własnych ograniczeń antybiologiczna chyba by się mieściła w takiej definicji podręcznej.
0: Tak jest, tak, bo to jest właśnie ten Herder, człowiek jako istota obdarzona brakiem, obdarzona, ponieważ ten brak jest darem, on prowokuje przekroczenie. Istota nie ma pazurów, nie ma pancerza, jest naga, nie jest tak przystosowana do środowiska jak zwierzęta, która nie jest wyposażona w program, które mają te zwierzęta do zrealizowania i często po prostu po zrealizowaniu umierają, choćby ośmiornica. Przy wszystkich dobrych rzeczach, które możemy o niej powiedzieć, ma ten program bardzo wyraźny. A przy człowieku jest tak, że ona może tylko przez wykonanie tego wyskoku przekroczyć ten brak. Człowiek nie jest gotowym produktem natury, tylko pewnego rodzaju zadaniem, które jest do wykonania. I jeden wykonuje, drugi nie. I znowu wracam do tego obuchowskiego.
1: Człowiek jest zadaniem do wykonania.
0: Tak.
1: O, fajne.
0: Sens życia. Można uciekać całe życie, ale w końcu przychodzi taki moment, że już musimy stanąć przed tym pytaniem.
1: No, nie chcę cię martwić, ale jest i na to sprytna odpowiedź księdza Adama Bonieckiego, iż nie należy poszukiwać sensu życia, sens życiu należy nadawać, gdyż ta pierwsza czynność nie ma sensu, a jak wiadomo, robienie rzeczy bez sensu jest bez sensu.
0: Zadanie do wykonania, tak bym nas pogodziła. Ale nie wiem, czy mogę się zgodzić z księdzem Bonieckim do końca, bo wydaje mi się, że poszukiwania sensu życia nie należy ludzi zniechęcać do tego, a to zabrzmiało trochę jak zniechęcanie.
1: Nie, bo ja już rozbudowałam zgrabnie to, że bez sensu jest poszukiwanie sensu życia, bo ksiądz oczywiście zrobił zastrzeżenie, że no tak nie po księżowsku mówi trochę, faktycznie, ale wydaje mi się, że to był rodzaj, przepraszam, teraz słownictwo z internetu wjeżdża, to był taki tip dla ludzi, co mają robić pod tytułem sens życia w weekend, sens życia w jednej wypowiedzi. Nie szukaj, nadawaj, czyli to zadanie, tak, pogodziłaś nas bardzo zgrabnie. Ja też myślę o tym przekroczeniu, zwłaszcza o przekroczeniu w złą stronę, bo przekroczenia w dobrą stronę my bardzo kochamy i wtedy właśnie przywalamy ten wielki kwantyfikator, że oto był właśnie ten męż, ten człowiek przez duże C, bo poświęcił się, oddał swoje życie, ratując kogoś innego. To jest przekroczenie najwyższej rangi, ale ktoś, kto podejmuje decyzję, że chce za kogoś oddać życie, ale mamy te przekroczenia w drugą stronę, które są dużo ciekawsze, czyli ta cała strefa mroku, zła, to, że kulturowo stawiamy się naszym regułom, które sami sobie ustaliliśmy i odbieramy komuś życie. Robimy rzeczy najobrzydliwsze, bez żadnego uzasadnienia. Znaczy oczywiście znajdujemy do tego jakieś preteksty, ale my właśnie odbieramy komuś to, co jest dla niego najcenniejsze, jego życie. To jest prawda o człowieku.
0: Ja bym chciała, żebyś to troszkę sprecyzowała, dlatego że najpierw powiem, jakie mam wątpliwości. W sprawie tego szukania sprawczości, żeby nadać sens życiu, przywołałabym słowa Marii Janion po katastrofie smoleńskiej. Przyszły mi one do głowy, kiedy dla tej śmierci, która wydawała się beznadziejna, bezsensowna, poszukiwaliśmy właśnie tych górnolotnych określeń, zginęli, polegli. Janion mówiła, że poszukujemy ofiary, kiedy właśnie uważamy, że zwykłe życie, codzienność, spełnianie obowiązków, płacenie podatków, przestrzeganie regulaminu lotniczego nie jest wystarczająco atrakcyjne, żeby o tym mówić w przestrzeni publicznej. Pojawiają się takie drdmały patetyczne w momencie, kiedy gardzimy codziennością. Dlatego mam wątpliwość. Podobnie
1: w którym miejscu wątpliwość?
0: No w tym momencie właśnie, kiedy poszukujemy ofiary, poświęcenia, to jest sens mojego życia. Sens mojego życia jest w zawiązaniu, w sprzątaniu po sobie.
1: Ja nie mówię o poszukiwaniu, mówię o tym, co się wydarzyło. Ktoś z własnej woli poświęcił, bo nie da się innego słowa znaleźć. Umarł, żeby ktoś inny przeżył.
0: Tak, to jest piękne i wielkie, ale przywiązanie tylko do takiego modelu śmierci bohaterskiej powoduje, że potem pytamy, jak nie widzimy tego, że ci Żydzi w zagładzie, którzy po prostu chcieli umrzeć ze swoimi żonami, mówimy o nich, że szli jak barany na śmierć, prawda? Nie rozumiemy tego, czym jest śmierć cywilna, czym jest trzymanie za rękę osoby, która umiera i umieranie razem z nią, jakie to jest bohaterstwo. Nie tylko ten, który rzuca się na druty, jest bohaterem. Bohaterem może być ten, który po prostu stoi koło umierającego. Więc o tym mówiła Janion. Mówiła o tym, że właśnie ta śmierć romantyczna, ona nam zamyka nas na tę śmierć nieromantyczną, która jest równie godna. I wtedy stajemy się poszukiwaczami tej
1: wartości dodanej.
0: Wartości dodanej, tak jest. Bo
1: to może kapitał symboliczny, to określenie tu by się dobrze zmieściło. Tak w skali makro teraz.
0: W jakiś sposób tak. To jest ta wartość dodana, bo cała reszta jest bezbarwna. To mi się wydaje strasznie groźne, bo ta codzienność jest, ona jest właśnie czymś, co nadaje sens naszemu życiu.
1: Na złu, możemy skończyć na złu w takim razie, na tych przekroczeniach w drugą stronę. Pytam, czy możemy skończyć, bo mało czasu nam zostało.
0: One są jakąś wyrwą, więc wydają mi się tutaj trochę nie na temat, bo co one mogą robić z sensem życia? One nie odbierasz życie komuś i demolujesz własne. One nie mogą w ogóle nadać.
1: Ale czy to się nie mieści, nie mieści się w sensie życia, w pojęciu czy w rozważaniu sensu życia, natomiast chyba dobrze koresponduje z tą istotą obdarzoną brakiem, jako z definicją człowieka. Jeżeli jesteśmy obdarzeni pewnym istotnym brakiem, bo przecież nieustająco się zabijamy.
0: Tak, tak. Ale nie wszyscy jesteśmy w stanie ten brak przezwyciężyć, a nawet dostrzec go jako brak. To jest ten problem. Istota obdarzona brakiem to jest bardzo optymistyczne rozumienie człowieka jako kogoś, kto trwa w perseverance, kto dąży do przezwyciężenia tego braku. Ale oczywiście można równać w dół i nie uważać braku za brak.
1: W tym akurat jesteśmy dobrzy. No dobrze, Joanno, to teraz będzie knockout na koniec. Pani profesor, kim pani jest?
0: To jest temat na zupełnie inną audycję,
1: okay.
0: W której nie wiem, czy chciałabym wziąć udział.
1: No wiesz co? Dziękujemy Państwu za dzisiejsze Maszeruj albo myśl.
0: Dziękuję bardzo.
1: Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. I przypominam, że w tym cyklu spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, więc następnym razem będzie to już wakacyjny lipiec. Za chwilę informacje w Tok FM. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska.
2: To jest powtórka.

0: mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne partie zaprezentują swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL szykują się do konferencji. Maja Chwalińska zaskoczyła w Paryżu. Jakie będą jej kolejne kroki? Tunel średnicowy pod Łodzią gotowy dopiero za 5 lat. Mieszkańcy mają dość. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W poniedziałek Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przedstawią swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie to wspólny kandydat razem z ugrupowaniem PSL-u lub kandydat samej Koalicji Obywatelskiej. Lewica także ogłosi nazwisko swojego kandydata w poniedziałek. Zapowiada to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. O szczegółach Szymon Kępka.
5: Marszałek Czarzasty, pytany w TOK FM, czy na kandydowanie zgodziła się Daria Gosek-Popiołek, uchylał się od odpowiedzi, podkreślał jednak, że to świetna i skuteczna polityczka. Z kolei po stronie koalicji wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Jest jeszcze Polska 2050, komentuje polityk tego ugrupowania Marek Krawczyk.
6: Paweł Ślis, mecenas z dziada, pradziada krakowianin, byłby świetnym kandydatem. Może to właśnie on zostanie wspólnym kandydatem.
5: PiS wystawia radnego Michała Drewnickiego, Łukasz Schreiber z PiS.
7: Proponujemy mieszkańcom Krakowa radnego od 12 lat, osobę, która jest ciągle przed 40, ale przy tym zaangażowaną w sprawy Krakowa. Z dala też trochę tej wielkiej polityki.
5: Partia Razem proponuje kandydaturę Aleksandry Owcy, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka. Jest też kandydat niezrzeszony Łukasz Gibała, główny rywal Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach i też były prezes NIK Marian Banaś. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Wprawdzie przegrała finał z Mirrą Andrzejewą, ale zdobyła serca kibiców tenisa w Polsce i na świecie. Maja Chwalińska wygrała podczas Roland Garros 9 meczów i dzięki temu awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu najlepszych tenisistek świata. A na kortach w Paryżu stała się prawdziwą sensacją. O jej występie i o tym, co ze startem w Wimbledonie, z jej menadżerem Piotrem Szczypką rozmawiał po finale wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
8: 10 meczów, 9 zwycięstw, finał przegrany z Mirą Andrzejewą, no ale chyba mimo jakiegoś pewnie lekkiego smutku to jest przede wszystkim szczęście. Mylę się?
9: Nie mylę się pan, jest to wielkie szczęście. Już Maja po prostu przeszła samą siebie, no jest drugą w historii finalistką od eliminacji. Pokazuje to, że to jest wysiłek no nadludzki. Po prostu zabrakło tej energii na korcie.
8: Pojawiła się nadzieja, jak wyszła na 3-2?
9: Jak było 2-5 w drugim secie, to też była. Już Maja nieraz wygra seta 0-5. U mnie zawsze jest nadzieja do ostatniej piłki, tak jest tenis.
8: No i co z tym Wimbledonem? Jest walka o dziką kartę, jest szansa, że tam zagra jako rozstawiona zawodniczka?
9: Wypełniliśmy oficjalny wniosek i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny.
8: To mówimy razem please, sir.
9: Yes, sir, please, I'm begging you.
4: Przed nami jeszcze finał mężczyzn w Paryżu. Mecz Aleksandra Zwieriewa z Flavio Cobolim pokaże Eurosport. Społecznicy i część mieszkańców Bydgoszczy protestuje przeciwko budowie kąpieliska nad rzeką Brdą. Inwestycja w tak zwanym parku centralnym oznacza wycinkę drzew i dużą ingerencję w dziką przyrodę. Pozwolenie na budowę jest już jednak wydane. Agnieszka Wynarska.
10: W dobie kryzysu klimatycznego nienaruszona dzika zieleń w centrum jest bezcenna do walki z miejską wyspą ciepła, uważają społecznicy. Jak mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, park centralny to też ostoja dla ptaków.
11: Ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. W tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie wszystkie ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania.
10: Wojewoda kujawsko-pomorski wydał już jednak pozwolenie na budowę kąpieliska. Prezydent Rafał Bruski zapewnia, że projekt został tak przygotowany, by zminimalizować straty.
12: Będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa.
10: Budowa kąpieliska ma zacząć się po okresie lęgowym ptaków i pochłonie 24 miliony złotych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: 2031 rok to nowa data zakończenia budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie. Jednocześnie ponad 200 osób od prawie 2 lat z powodu jego drążenia musi mieszkać w hotelach, chociaż wyprowadzka miała trwać 2 tygodnie. Ich cierpliwość skończyła się już dawno. Teraz czekają na odszkodowania za swoje mieszkania, czyli w praktyce ich przymusową sprzedaż na rzecz PKP PLK. O szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
13: W wakacje mieszkania ma wycenić rzeczoznawca, a wypłaty mają ruszyć we wrześniu. Mieszkańcy mają dostać tak zwaną wartość odtworzeniową bez stopnia zużycia, ale mieszkańcom nic to nie mówi. Jednocześnie część z nich nie chce sprzedawać swoich lokali, a jeśli nie dostaną przynajmniej 140% wartości nieruchomości, jak w przypadku wywłaszczeń pod CPK.
14: Na pewno po raz naprawdę taki pierwszy, chyba bardzo poważnie, wejdę na barykady, bo ja muszę dbać o siebie, o swoje dziecko, o swoją rodzinę, o swój dobytek, na który przez wiele lat pracowałam, mnie nigdy nikt 5 złotych nie dał.
13: Tymczasem na budowie tunelu od prawie 2 lat, odkąd na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy, nic się nie dzieje. W lutym PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą i teraz muszą znaleźć nowego. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do Polski wraca deszcz i burze. Bez opadów będzie jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni. Najchłodniej będzie z kolei na północnym zachodzie, bo tam do 19 na plusie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: To jest specjalny program TOK FM poświęcony w całości Mai Chwalińskiej i jej wspaniałemu turniejowi na kortach Rolanda Garrosa. Polka wprawdzie przegrała dziś w finale z Mirą Andrzejewą 3-6 i 2-6, ale był to niesamowity występ i dziś cieszymy się tym, co udało się 24-letniej Polce osiągnąć. Program wydaje Maria Mroczkowska, realizuje go Adam Brzeziński. Ja jestem Michał Waszkiewicz i zapraszam. Mam nadzieję, że pociągniemy pełną godzinę. A co? Maja Chwalińska zasługuje na to, by poświęcić jej jak najwięcej czasu. Z Przemkiem Pozowskim, który aktualnie słucha przemowy Maji Chwalińskiej na centralnym korcie w Paryżu, pewnie się jeszcze połączymy. Póki co oddamy głos byłym tenisistom, znakomitym ekspertom, bo z nami są Klaudia Jans Ignacik. Słyszymy się. Dzień dobry.
15: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
4: No i Michał Przysiężny, również były tenisista. Czy się słyszymy?
16: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
4: Witam cię, Michale. No to moi drodzy, zacznę oczywiście od ciebie, Klaudio. Krótko, wiadomo, że pewnie jak wszyscy, no przecież trzymaliśmy kciuki i chcieliśmy, żeby Maja napisała tę historię do końca. 10. mecz na kortach Rolanda Garrosa. Nie udało się, ale nie oszukujmy się. No to jest historia, którą będziemy pewnie opowiadać latami.
15: No oczywiście, ja w ogóle jak sobie pomyślę, że jest sobota, finał kobiet, a my łączymy się z takiej okazji, to już jest niesamowite. Robiąc jakieś plany na weekend, w ogóle nie wpisywałam tego, żeby być aktywną tego dnia. To jest niesamowite wydarzenie. Maja już wygrała. Maja wygrała, ja bym jej zapisała tego Rolanda. Nie będzie miała tego pucharu za zwycięstwo, ale myślę, że wygrała w oczach i w sercach każdego kibica. I to jest niesamowita historia i tak jak powiedziałeś, będziemy opowiadać o tym latami.
4: Michał, ty pewnie spodziewałeś się, że Maja Chwalińska dojdzie daleko, a najpewniej do finału.
16: No z pewnością też nie. Oczywiście dla zawodniczki, która jest klasyfikowana na 114 pozycji, sam udział w turnieju głównym już jest na samym początku dużym sukcesem i potem każdy zawodnik, który przechodzi eliminację, gdzieś tam stara się wygrać 1-2 rundy i no, nie ma szans, że jakiś zawodnik, który gra w eliminacjach, ma w głowie, że okej, w tym turnieju będę w finale. Jest to tak wynik odległy, tak kosmiczny wynik, że samo dojście do finału, tak jak Klaudia powiedziała, jest już olbrzymim sukcesem i no i takie rzeczy nie zdarzają się codziennie, jak wiadomo. Tylko dwie osoby w erze Open osiągnęły taki wynik z eliminacji w turnieju Wielkiego Szlema, więc tym bardziej tutaj widzimy, że to nie jest codzienność.
4: Oczywiście chcieliśmy, żeby powtórzyła się historia Emmy Raducanu z US Open, która też z eliminacji dotarła do finału i go wygrała. Nie udało się. Natomiast Klaudia, do ciebie pytanie, bo oczywiście oboje widzicie więcej, bo graliście w tenisa na zawodowym poziomie. Ja pytałem o to Przemka, który oglądał to bezpośrednio na korcie Filipa Chatriera. Wydaje mi się, że obie, jako debiutantki w wielkoszlemowym finale, dźwignęły presję tak ciężkiego meczu. No, Andrzejewa na pewno, ale wydaje mi się, że nie jest tak, że Maja Chwalińska dzisiaj przegrała z nerwami i z tym, że poraziła ją ta presja gry o tak prestiżowe trofeum.
15: Nie no, Maja się przegrała przede wszystkim ze świetnie grającą i przygotowaną taktycznie Mirą Andrzejewą i też z tym, że jednak trochę pary w nogach zabrakło, ale to jak Conchita Martinez przygotowała swoją podopieczną pod względem taktycznym, to jest godne podkreślenia, ale jedno to jest przygotować taktycznie kogoś, a drugie to wiedzieć, że ta osoba będzie w stanie wprowadzić to właśnie w finale. Mira potrafi złapać takie momenty, gdzie jest bardzo zdenerwowana, gdzie dużo rzeczy jej nie wychodzi, ale tutaj była opanowana od samego początku i widać też było, że bawi. Bawi ją ta gra, którą Maja proponuje, te dropshoty. Sama też potrafiła inicjować to, żeby zagrać piłkę w górę, żeby zagrać loba, pójść do siatki i no po prostu była dzisiaj lepiej dysponowana.
4: Wszyscy powtarzają w kółko, że to jest jakby trochę powrót do, nawet Francuzi w mediach swoich, w prasie pisali ciągle vintage generalnie, czyli taki powrót do tenisa, jakiego grało się kiedyś. Dziś wiadomo, że bardzo często w tym kobiecym tenisie czasem to przypomina rąbanie drewna. Klaudia, czy rzeczywiście jest tak, że to jest tenis już archaiczny? Czy może dzięki Maji Chwalińskiej więcej zawodniczek będzie miało odwagę, żeby jednak nie mając aż takiej siły, a wierzyć w to, że mogą postawić się tym zawodniczkom, które uderzają mocniej?
15: No zawsze jest ktoś, kto musi przetrzeć ślady, szlaki, zostawić taki ślad tego, że można w ten sposób grać. Dąży się teraz do tego, żeby wszystko było szybciej i mocniej, a tutaj właściwie tenis, który widzieliśmy w latach 60., 70., są takie dziewczyny, które właśnie nie są za wysokie i bardzo często mówi się, no brakuje wzrostu, jak ona sobie poradzi i proszę, Maja pokazuje też właśnie, że będąc niewysoką zawodniczką, można tak ustawić sobie grę, że będzie to przynosiło rezultaty, więc no mam nadzieję, że więcej trenerów zachęci swoje zawodniczki do tego, aby właśnie w ten sposób grać tak bardzo urozmaicony tenis.
4: Michale, do ciebie pytanie. Na takim poziomie, tyle sprytu, tyle pięknej gry. Powiedz, że nawet pomyślałeś sobie, że zazdrościsz, jeśli chodzi o to, co stało się znakiem firmowym i z czego można zrobić kompilację, czyli nie tylko skrót do siatki, ale kiedy zawodniczka odgrywa, a Maja dobiega do piłki i z powietrza zagrywa tego pięknego loba pod końcową linię. No takich zagrań miała mnóstwo, także w finale się to udało zrobić. No tenis zjawiskowy do oglądania.
16: Z pewnością wszystkie mecze Mai w tym turnieju były kosmiczne. Może ten dzisiejszy nie pokazał w pełni jej potencjału, bo wydaje mi się, że w dzisiejszym dniu była troszkę zdenerwowana. Ten początek meczu układał się bardzo dobrze dla niej, bo kiedy zobaczyłem, jak Andrzejewa weszła nie w swój tenis, czyli zaczęła grać też sporo lobów, sporo zmiany rytmu, więc wtedy jak właśnie było po dwa, po trzy w pierwszym secie, to wydawało mi się, że tu jest właśnie szansa Mai na dobry wynik, ale niestety potem już ten mecz zrobił się taki, jaki życzyła sobie Andrzejewa, czyli dużo takich szybszych wymian, dużo kończących piłek i tutaj było widać tą przewagę fizyczną. No ale wydaje mi się, że wciąż taki tenis jest w stanie Maja prezentować w najbliższych turniejach. Teraz zobaczymy, jak będzie ta jej gra wyglądała na trawie, też z takimi slajsami, skrótami, z takim czuciem też może dużo ugrać. No i czekamy na najbliższe turnieje.
4: No i teraz oczywiście pytanie, bo słyszałem między innymi Annę Kalińską, to nie była zbyt mądra wypowiedź po tym spotkaniu ćwierćfinałowym, w którym powiedziała, że ona gra tylko na mączce. Ale czy rzeczywiście to jest gra, którą można przenieść na inne korty i wciąż być groźną dla zawodniczek silniejszych fizycznie? To Michał, do ciebie. Michał, przepraszam.
16: Okej. Wydaje mi się, że można taką grę przenieść. Dzisiaj widzieliśmy Maję wielokrotnie przy siatce. Parę wolejów nie wyszło dzisiaj, ale wydaje mi się, że Maja potrafi grać troszeczkę lepiej wolejem, więc jak będzie troszeczkę jeszcze lepsza dyspozycja, trochę większa jeszcze wiara w siebie, ogranie, to wydaje mi się, że takim stylem też można troszeczkę krzywdy zrobić na Wimbledonie i na innych turniejach na trawie. To i najważniejsze będzie teraz ogranie, czyli jak najszybsze przejście z ziemi na trawę i uwierzenie w to, że można wygrywać z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki.
4: To Michał, jeszcze ostatnie pytanie do ciebie. Ten wiatr, bo mnie to interesuje, jak on był problematyczny. No widzieliśmy mimo wszystko dużo dobrego tenisa, aczkolwiek były takie momenty, czy przy serwisie, kiedy ta piłka gdzieś uciekała za głowę zawodniczkom, kiedy Andrzejewa

0: ciężkie warunki i wydaje mi się, że Maja i tak bardzo dobrze sobie radziła w poprzednich meczach z wiatrem, gdzie dzisiaj trafiła, wydaje mi się, że na troszeczkę lepszą zawodniczkę, która bardziej miała troszeczkę większy wachlarz uderzeń i tutaj no, naprawdę było ciężko dzisiaj z nią wygrać.
1: Przypomnijmy, Mira Andrijewa ma 19 lat, 1 miesiąc i 8 dni dokładnie, co czyni ją czwartą najmłodszą mistrzynią wielkoszlemową w historii. Młodsze były tylko kolejno Monika Seles, Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, odpowiednio 16, 17 i 17 lat. Klaudia, do ciebie pytanie. Czy ten moment, bo liczyliśmy oczywiście na te nerwy Andrijewej, wiemy, że ona czasem z emocjami przegrywała. Ten moment, kiedy Maja wyszła w pierwszym secie na 3-2 i Andrijewa wyglądała na pogubioną, pomyślałaś sobie wtedy, mówię, bo pytam, bo ja tak sobie pomyślałem, że to może być ten moment, że Andrijewa zacznie wątpić.
2: No przyznam szczerze, że w tym roku komentowałam sporo spotkań Miry, szczególnie jak przeszła na ziemię. Ona bardzo mądrze też zaplanowała kalendarz startów, bo zagrała już w hali, w Lińcu, na Mączce. Wygrała ten turniej i tam nie grała świetnego tenisa. Tam grała tak, żeby się ograć, żeby wychodzić właśnie z takich trudnych momentów i myślę, że bo kolejny turniej, w którym brała udział, też bardzo dobrze zagrała. Ja już nie pamiętam, jak to tam dalej się potoczyło, ale pamiętam, jak powiedziała. Ja już w tym Lińcu grałam, byłam w takich różnych sytuacjach. Przegrywałam, wygrywałam, psułam, jakieś tam w ogóle takie zagrania, ale z tego wychodziłam i to mi bardzo dużo dało. I widać, ja nie myślałam tak, że to może być ten moment, bo po prostu mając gdzieś w głowie spotkania Miry tylko z tego okresu na Mączce, wiedziałam, że tutaj nie można za szybko się ucieszyć z tego.
1: Mówi się o Mirze Andrijewie już od dłuższego czasu, że to jest wonderkid. Było takich wielu, ale ona zdaje się na razie spełniać te pokładane w niej nadziei i wszystko wskazuje na to, że może być to gwiazda kobiecego turu na lata. Pytanie o Maję Chwalińską, bo ja z każdej strony słyszę, teraz w jej życiu wszystko wywróci się do góry nogami. Ona od poniedziałku oficjalnie będzie 21. rakietą świata. W jaki sposób, Klaudia, to jej życie się zmieni? Tenisowe przede wszystkim, no bo o tym mówimy, bo wiadomo, że finansowo na pewno, bo wygrała tutaj na ogromne pieniądze. Natomiast myśl o tym koncie tenisowym, co dalej?
2: Oj, powiem tak, to, z czym Maja się będzie musiała zmierzyć, oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest pozytywna rzecz, że każdy chciałby być w takiej sytuacji, ale jak ja sobie pomyślę, od tego momentu, jak ona zejdzie dzisiaj z kortu, jak zacznie do niej dochodzić, co ona tak naprawdę osiągnęła, jak ona wróci do Polski, jak przywitają ją na lotnisku, jak będzie udzielała wywiadów, jak zobaczy, która jest na liście. To jest jedna rzecz, to jest to ogarnąć to, co się będzie teraz działo. Ten szał, to jest majomania w Polsce w tym momencie. Więc na pewno to jedna rzecz. Druga, odpocząć. Przede wszystkim nie spieszyć się z tym wejściem na trawę. Ja myślę, że tutaj spokojnie jechać po prostu na eliminację Wimbledonu i tam się rozegrać, a nie startować, bo po prostu to ciało, które po 3 tygodniach intensywnej gry, no, będzie dawało znaki odpocznij, odpocznijmy. Więc jestem ciekawa, jak tutaj trenerzy ustalą Mai teraz kalendarz startów, no, ale wszystko to, co będzie działo się też po Wimbledonie, no to jest niesamowita przyjemność, bo można już sobie wpisać turniej główny tysięcznika w Montrealu, w Cincinnati, rozstawienie na turnieju US Open. No to jest piękna rzecz.
1: To się w głowie nie mieści, zwłaszcza, że mówimy o zawodniczce, która jeszcze kilkanaście tygodni temu grała w turniejach, które odbywały się w miastach, które trzeba było zgooglować i sprawdzić na mapie, gdzie leżą. I tak były to niskiej rangi zawody, oczywiście niskiej rangi. No WTA 125 to wciąż fajnie wygrać, jej się taki turniej udało wygrać. Natomiast, no nie oszukujmy się, prestiż jest zupełnie gdzie indziej. Powiedziałaś, Klaudia, o tej majomanii. Dobrze wiemy, jak w tych naszych warunkach, zwłaszcza dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, kiedy no, fala ją zaleje. Z różnej strony nie oszukujmy się, ale dotrą też do niej zaraz po jakiejś pierwszej porażce w kolejnym turnieju nieprzyjemne komentarze. Jest ogromnym ciężarem, który trzeba nosić. Ty pewnie znasz Maję Chwalińską, ja nie. Więc pytanie, czy myślisz, że ona ma taki charakter, że to udźwignie?
2: Bardzo podoba mi się to, jak Maja podchodzi do tego

0: na razie w Paryżu, tylko że tam jest w takiej bańce. Ona jest w takiej bańce, gdzie właśnie to wszystko do niej nie dochodzi. Jest taka rozbrajająca w tym wszystkim, w tych odpowiedziach na pytania dziennikarzy. Ja mam nadzieję, że mając dobrych ludzi wokół, będzie miała gdzieś ten taki katalizator tego, że to będzie wszystko tak dozowane. Myślę, że będą starali się to robić, ale i tak to wszystko będzie bardzo trudne na początku do udźwignięcia. Oczywiście trzymam kciuki, żeby Maja poradziła sobie z tym sukcesem, bo bardzo długo na niego czekała.
1: A ty, Michał, jak myślisz, czy ta presja może być dla Mai trudna do dźwignięcia? Bo rzeczywiście sprawiała w tym turnieju wrażenie zawodniczki, na której presja czy oczekiwania większego wrażenia nie robią. Ale tak naprawdę to się dopiero zacznie.
2: Wydaje mi się, że tutaj presja może mieć troszkę inne znaczenie. Dziewczyna, można powiedzieć, ustawiła sobie cały sezon, będzie grała najlepsze turnieje na świecie, będzie wszędzie rozstawiana, będzie zapraszana może na troszkę mniejsze turnieje, nie musi martwić o żadne pieniądze, więc tutaj presja jest troszeczkę mniejsza. Kiedy gra się te największe turnieje, wygrasz po 2-3 rundy, nie musisz nawet dochodzić do finałów. Oczywiście Maja nie będzie w każdym turnieju nagle w finale grać, bo jest to niemożliwe. Więc nawet jak wygrywasz 2-3 rundy w jakimś turnieju, to ten ranking, nawet jak będzie słabo grała, powiedzmy przez pół roku, to i tak będzie 20-30 na świecie. To jest cały czas bardzo dobra pozycja. Czasami przez rok jeszcze będzie miała czas, żeby bronić te punkty na Rolandzie, więc przez najbliższy rok będzie miał bardzo komfortowy. No i presja, no wszystko zależy od tego, jak ona do tego podejdzie. Jeżeli postawi sobie cel, że będzie chciała być w pierwszej dziesiątce za 2 miesiące, no to faktycznie można mieć jakąś tam presję, ale wydaje mi się, że powinna bardziej z pokorą podchodzić do tego, że była 110 na świecie i tutaj jak się nagle znalazła na pozycji 20, to jest to olbrzymi sukces i powinna się z tego bardzo cieszyć.
1: Michał, to do ciebie jeszcze pytanie, no bo z jednej strony, skoro jest finał Wielkiego Szlema, to znaczy, że wszystko działa. Z drugiej strony pamiętam, przed turniejem na antenie naszej gościła Katarzyna Kawa. Ja ją pytałem o ten protest tenisistów, o większe zarobki, że czemu wielkie gwiazdy mające miliony chcą jeszcze więcej milionów. No ale dotarliśmy oczywiście do tego momentu, że jasne jest, że większa pula nagród w turniejach wielkoszlemowych to też większe kwoty dla zawodników, którzy grają w eliminacjach, czy odpadają w pierwszej czy drugiej rundzie. Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska do tej pory były zawodniczkami z podobnego poziomu rankingowego i Katarzyna Kawa mówiła, że gdy tych pieniędzy było więcej, mogłaby zabrać częściej fizjoterapeuty ze sobą, powiększyć sztab. Czy Maja Chwalińska powinna coś zmienić, czy raczej właśnie wracając do początku pytania, skoro działa, to na razie zostawmy tak, jak jest.
2: No wydaje mi się, że u niej się tylko to może zmienić, że po prostu będzie mogła jeździć z większą ekipą na turnieje. Bo teraz wiadomo, że korzystała też z Ryszczuka, który jest trenerem od przygotowania fizycznego Igi Świątek, więc tutaj na pewno będzie to utrudnione, ale nie wiem, może kogoś innego zatrudni, jakąś inną osobę, która będzie też pomagała realizować plan Maćka Ryszczuka. Na pewno będzie miała duży komfort, że będzie mogła sobie jeździć kiedy chce, gdzie chce, z kim chce i na pewno będzie to zupełnie inaczej. To, że zagrała teraz finał, można powiedzieć w pojedynkę, bo pewnie nie jeździła na te wszystkie mniejsze turnieje w 4 osoby. Tutaj wiadomo, że na Rolandzie była z nią cała ekipa, ale na innych turniejach pewnie jeździła jak z trenerem, to maksymalnie z trenerem. Więc teraz zobaczymy, czy zainwestuje i będzie jeździła z większą ekipą, żeby tu grać już te większe turnieje, być lepiej przygotowaną, no to będzie wszystko decyzja Mai i na pewno ona zrobi tak, jak będzie uważała.
1: No to krótko, Klaudia, najgorsze możliwe pytanie, czyli wróżenie z fusów. Michał powiedział, że Maja ma rok do tego, jak będzie bronić te punkty na Rolandzie Garrosie. Jak myślisz, gdzie będzie Maja Chwalińska za 12 miesięcy, kiedy rozpocznie się Roland Garros 2027 i ona będzie bronić punktów za finał?
0: Nie mam pojęcia. Odpowiem szczerze, nie mam pojęcia, co będzie się działo za rok. Na pewno ta presja, o której Michał mówił, jest zupełnie inna, że presję to ona miała wcześniej, kiedy musiała coś wygrać, żeby te pieniądze zarobić, a teraz ta presja, myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj presji. Dwa, a propos jeszcze Maćka Ryszczuka, chciałam powiedzieć, że właśnie może będzie łatwiej, dlatego że Maja będzie mogła grać w tych turniejach, to Iga. i wtedy będą mogły dzielić na miejscu Maćka Rysztuka. A teraz bardziej tak online'owo to wyglądało, także jeżeli chodzi o tę współpracę, to na pewno będzie łatwiej. No i oczywiście co, no każdy trzyma za Maję kciuki i myślę też, że będzie tak, nawet jeżeli Maja w najbliższych turniejach nie będzie sobie świetnie radziła, i tak każdy będzie Maję wspierał, tego jej życzę.
1: Bo oczywiście, Maja, myślę, że skradła nasze serca i na zawsze już będzie miała w naszych sercach swoje miejsce. Klaudia Jans-Ignacik, była tenisistka i komentatorka Kanal Plus, a także Michał Przysiężny, były tenisista, byli naszymi gośćmi w programie specjalnym w Tok FM. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję.
3: Garrosa.
1: I była finalistka Rolanda Garrosa. Klaudia, przepraszam, szacunek, niech wszyscy wiedzą. Dobrze, Michał, że ty zadbałeś chociaż o to, żeby odpowiednią wizytówkę zrobić. Kochani, bardzo wam dziękuję w takim razie.
3: Na samym początku powinna być.
1: To prawda i oczywiście uderzam się w pierś, sypię głowę popiołem. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Dzięki
3: super,
0: bardzo.
3: Pozdrawiam.
1: Wspaniały turniej dla Mai Chwanińskiej. Polka dotarła do finału French Open. Nie udało się dziś go wygrać. Przypomnę, po 80 kilku minutach Maja Chwanińska przegrała z Mirą Andrzejewą z Rosji 3-6 i 2-6. Natomiast została zaledwie trzecią tenisistką w erze Open, czyli mówimy o kilkudziesięciu latach, która z eliminacji, przebijając się z eliminacji, dotarła do wielkoszlemowego finału, czyli rozegrała 10 meczów podczas turnieju. Czasami te 7 bywa absolutnie morderczym wysiłkiem. Dla zawodniczek czy zawodników z top 10 czy top 20, Maja Chwanińska już z obandażowanymi nogami, z naciągniętymi przewodzicielami dała radę rozegrać 10 spotkań i do samego końca na korcie walczyła o każdy punkt. Starczyło na 5 gemów w finale, ale momentami Polka znów zbierała na korcie Filipa Szatriera klaski na stojąco, bo naprawdę było co podziwiać. Czy równie dobrze jak ja, jak nasi poprzedni goście bawił się na były wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej, znakomity dziennikarz, ekspert od tenisa Mirosław Żukowski? To już jest pytanie do niego. Słyszymy się? Halo?
4: Słyszymy się bardzo dobrze. Ja słyszę pana bardzo dobrze.
1: Okej, okay. I ja pana również w takim razie, więc pytanie o emocje na gorąco, bo nie oszukujmy się, no minęło pół godziny od ostatniej piłki, ale no te emocje w nas są jeszcze bardzo duże. To jak się ten finał oglądało?
4: Finał się oglądało bardzo dobrze, minęło pół godziny od ostatniej piłki, ale znacznie mniej od wystąpienia Mai Chwalińskiej na korcie centralnym, które było wspaniałe i zebrała za nie tyle samo oklasków za swoją grę. No oczywiście powiedziałem, że oglądało się to wspaniale, no odrobinkę oczekując tego, że pan właśnie tego się po mnie spodziewa. Natomiast oczywiście wszyscy liczyliśmy, że może ta bajka będzie trwała, że może ten cud się ziści. No nie ziścił się, tylko ja bym bardzo, nie wiem co mówili moi poprzednicy, ale ja bym bardzo chciał, żebyśmy nie zostali po tym finale z poczuciem niedosytu. To nie jest tak, że coś tu się nie udało. Udały się rzeczy fantastyczne. Udała się jedna z najbardziej, już tak osobiście powiem, najbardziej pasjonujących przygód mojego dziennikarskiego, nie tylko tenisowego życia. Nie mogłem tu być, nikt nie mógł być, kiedy Iga Świątek pierwszy raz wygrywała, bo był ten COVID, to był ten covidowy Roland Garros, ale takich emocji i takiej sensacji w tenisie nie było od dawna, nie było od Emmy Raducanu, która wygrała US Open 5 lat temu, ale wtedy to nie była sprawa, teraz jest. I Maji Chwalińskiej trzeba gratulować, Maję Chwalińską trzeba podziwiać, tak jak podziwia ją cały świat, bo ona przewietrzyła kobiecy tenis, bo ona pokazała, że nie mając siłowych atutów, to pewnie wszyscy mówili i to podkreśla tenisowa prasa całego świata, pokazała, że można wygrywać. No tak wygrywały, nie wiem, Ranić, Piadone Włoszki, troszkę Ashley Barty, ale generalnie w ostatnim czasie to jest siła, moc. I to jest wszystko takie troszkę odrobinę schematyczne. I nagle przyjeżdża dziewczyna, która robi na korcie coś zupełnie innego. No to się musiało podobać, to zostanie zapamiętane i mam nadzieję, że Maja Chwalińska, która zaczyna zupełnie, ten tydzień zmienił jej życie. Ona zaczyna zupełnie nową karierę jako zawodniczka, zupełnie nowe życie jako kobieta. I mam nadzieję, że jestem pewien, że jej wystarczy mądrości. Mam też nadzieję, że jej otoczeniu, które do tej pory wykazywało się cierpliwością, mądrością, troską, wystarczy również mądrości w tych nowych okolicznościach.
1: To, o czym mówiłeś na początku, jaki był ton poprzedniej wypowiedzi, absolutnie tutaj nie ma rozczarowania. Wiadomo, że jest niedosyt, bo pięknym zwieńczeniem tych 20 dni w Paryżu, 10 meczów, 17 godzin na korcie byłoby zwycięstwo, natomiast my oddajemy dzisiaj hołd wspaniałemu występowi kapitalnej zawodniczki. Dlatego też mamy specjalny program, który trwa godzinę, niezależnie od tego, jaki był wynik tego finałowego meczu. Tak jak powiedziałem, 20 dni i 10 meczów. No nieprawdopodobny wynik. I teraz zasadnicze pytanie, które się w nas rodzi. I o to pytałem między innymi Michała Przysiężnego i Klaudię Jans-Ignacik. I jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Czy to nowe życie Maji Chwalińskiej, które właśnie się rozpoczęło, będzie życiem usłanym sukcesami i różami? Bo nie oszukujmy się, ty śledzisz generalnie tenisa na każdym poziomie od wielu, wielu lat, ale wielu kibiców w Polsce nazwisko Maja Chwalińska, mam wrażenie, usłyszało na poziomie ćwierćfinału, kiedy to już się zrobiła sensacja.
4: Oczywiście, bardzo wielu ludzi w Polsce interesuje się tenisem, może nie tyle tenisem, co interesuje się gwiazdami. Taką gwiazdą do tej pory była Iga, taką gwiazdą kiedyś była. Natomiast w tej chwili do tego która przez ludzi interesujących się tenisem oczywiście była zauważona już dawno temu. Natomiast to jest pytanie podstawowe. Czy to będzie droga usłana różami? Nie będzie. Ja nie jestem optymistą, jeśli chodzi o to. Zresztą to pytanie padło jak na którejś konferencji prasowej, czy Maja zdaje sobie sprawę, że być może jak niektóre młode zawodniczki trenujące tenis w różnych częściach świata zobaczyły, jak ona wygrywa, że pójdą jej śladem. Ona się uśmiechnęła, a ja powiem, że tenis kobiecy z powodu tego, że Maja Chwalińska pokazała to, co pokazała w Paryżu, nie pójdzie inną drogą. Moim zdaniem to okno zostało otwarte na chwilę. Ono się zamknie i znowu będą decydowały te, co zawsze, rybaki na Kokogow, Szabalenka i ich klony. Natomiast Maja Chwalińska będzie wygrywała, będzie miała po prostu zupełnie inną drogę przed sobą. Nie będzie musiała jeździć po małych turniejach gdzieś tam, bo już lepsze będzie wygrywała.
1: Dobra, Mirosław Żukowski, były wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Niestety, jak domyślam się, wszystkie linie w Polsce przeciążone, bo każdy chciałby wymienić się wrażeniami po tym meczu finałowym. Ważne padły słowa, będzie ciężko, to nie będzie kariera usłana różami. A jednak dominacja w tenisie to są zawodniczki, które grają mocno, siłowo, są większe, bardziej atletyczne. I Maja Chwalińska, tak jak w tym turnieju, w każdym meczu musiała bić się o swoje, tak będzie musiała walczyć o to także w kolejnych tygodniach. No i zasadnicze pytanie, czy rzeczywiście to będzie tak, że ona dalej będzie wygrywała i czy rzeczywiście jest tak, że jest jednowymiarowa, jak uważały niektóre jej rywalki, że to jest gra tylko na mączkę, bo przecież z mączki właśnie schodzimy. Rozpocznie się teraz sezon na trawie, potem wrócimy na tak zwane korty twarde i wtedy zobaczymy też Maję Chwalińską na pewno w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym sezonie, bo Maja Chwalińska z uwagi na ranking, ona będzie rozstawiona w US Open, natomiast na Wimbledonie, jeśli nie dostanie dzikiej karty, to oczywiście będzie musiała przebijać się przez eliminację. Do Maji Chwalińskiej, jej sukcesu w specjalnym programie w TOK FM poświęconemu naszej wspaniałej 24-latce z Dąbrowy Górniczej wrócimy za chwilę.
5: To jest powtórka. Autopromocja.
6: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
7: Po prostu nie mógł się doczekać.
6: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
7: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
6: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
7: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
5: Autopromocja. To jest powtórka.
1: Specjalny program w Tok FM poświęcony temu, jak kapitalnie spisywała się podczas tegorocznego French Open Maja Chwanińska, która dotarła aż do finału. Przypomnę, w tym, że Polka przegrała z Mirą Andrijewą 6-3, 6-2, 6, ale był to piękny turniej i dziś fetujemy tą przepiękną drogę do wielkiego finału i te 10 meczów, które Maja Chwalińska rozegrała podczas turnieju Rolanda Garrosa. Ze mną kolejnym gościem jest mój redakcyjny kolega Przemysław Iwańczyk. Mam nadzieję, że się już słyszymy.
8: Halo, halo, ja słyszę dość dobrze.
1: No i fantastycznie, a ciebie jakbyś siedział koło mnie, a żałuję oczywiście, że cię nie ma, ale cieszę się, że udało nam się zdalnie połączyć. Przemku, dużo było o samym tenisie, więc już o przebieg meczu wiadomo, że nie będę cię pytał. Natomiast czy ten turniej pokazał po raz kolejny, jak my Polacy potrzebujemy takich sukcesów, jak potrzebujemy takich uniesień, jak potrzebujemy takich rzeczy, które nas są w stanie w ten pozytywny sposób połączyć?
8: Tak, uderzasz w bardzo wzniosłe tony, natomiast nie traktuj tego personalnie, ale nawiążę do twojego przejęzyczenia, które miało miejsce przed chwilą, bo w rozpędzie chciałeś powiedzieć, fetujemy, no właśnie co, piękną porażkę, do czego w polskim sporcie nas przyzwyczajono? Myślę, że nie, bo akurat ta przegrana nie wpisuje się w żaden sposób w tę martyrologię, którą przeżywamy, którą sobie tłumaczymy, w której odwołujemy się nawet do lat zaborów, o tym, że jesteśmy w sporcie, jak i w innych dziedzinach życia nieco zakompleksieni. Nie, to jest właściwie coś, co miało swoje zwieńczenie, mówię o drodze Maji Chwalińskiej w tym turnieju wczoraj. I też właściwie każdy z nas mógł spodziewać się tego, że ta droga skończy się właściwie w każdym momencie od 1/8 finału począwszy. Nie chcę mienić się znawcą tenisa, bo nim w żaden sposób nie jestem. Już wystarczająco wielu wyrosło podczas ostatnich kilkunastu dni. Niektórzy z takim pełnym przekonaniem opowiadają w niuansach, co działo się na korcie. Ale do rzeczy. Ponieważ lubię porównania, to dzisiejszy finał porównam do finału polskich siatkarzy w 2006 roku, kiedy to po latach niebytu w czołówce światowej pod wodzą Raula Lozano biało-czerwoni zagrali w finale z Brazylią. I od pierwszej właściwie piłki tego meczu było wiadomo, że tego meczu nie wygrają. Że jest to absolutnie niemożliwe, bo rywal jest nie do tknięcia. Natomiast cała ta droga, jaką przeszli wówczas siatkarze, było to równo dwie dekady temu, kazała widzieć już w nich bohaterów. I podobnie jest z Mają Chwalińską. Mirosław Żukow, zresztą słyszeli Państwo, podkreśla to na każdym kroku, że to jest taka przyjemna awangarda w świecie atletycznego tenisa. Coś, co się wydarzyło, a co nie musiało się wcale wydarzyć. Wciąż mogliśmy być świadkami dwóch atletek, no bo mowa tutaj o tenisie kobiecym, które stają naprzeciw siebie i właśnie oprócz takiego tenisowego elementarza, ta siła decyduje o tym, która z nich jest lepsza. Czy Aryna Sabalenka, czy Iga Świątek, czy też inne zawodniczki o podobnej charakterystyce, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. Maja Chwalińska jest powiewem czegoś romantycznego. Tak jak, nie wiem, w piłce nożnej powstał taki ruch non-modern football, który odwołuje się do piłki nożnej, która nie jest nasączona komercją, gdzie nie kupuje się kanapek z krewetkami za 18 funtów sztuka, tylko przychodzi się na mecz, siada się na kamiennej trybunie i obserwuje się to, co mają sportowcy do zaoferowania, co jest konsekwencją ich talentu, a nie zwieńczeniem drogi takiego walcowania rzemiosła sportowego. I dlatego Maja Chwalińska zostanie w naszych głowach na długo, niezależnie od tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach.
1: No, odbierasz mi prawo do małej fety prywatnej, a ja mimo wszystko będę świętował te wspaniałe 20 dni, mimo tego, że nie zakończyło się to tak, jak pewnie wszyscy sobie życzyliśmy. Łukasz Jachimiak napisał piękną...
8: No offense, to było...
1: Wiem, oczywiście.
8: Zbudowałem sobie na tym pewną wypowiedź.
1: Rozumiem, ja przecież tylko i wyłącznie żartuję i dobrze o tym wiesz. Jej kareta nie zamieni się w dynię. To jest piękna też, piękne hasło, które napisał Łukasz Jachimiak krótko po tym meczu, bo rzeczywiście to nie jest tak, że czar prysł i koniec i Maja Chwalińska znów będzie Kopciuszkiem. Po pierwsze nie, bo będzie wysoko w rankingu, ale o jedną rzecz chciałem cię zapytać. Wprawdzie Mirosław Żukowski trochę ten entuzjazm ostudził, mówiąc, że i tak wrócimy za chwilę do tego siłowego tenisa, bo taki jest dziś tenis i Maja będzie tą awangardą i będzie tym stylem vintage, jak ładnie pisze zagraniczna prasa w ostatnich dniach, ale ciebie chciałbym zapytać o jedną rzecz. To nie będzie atak na Igę Świątek, choć niektórzy być może tak to odbiorą. Natomiast patrząc w ostatnich miesiącach na Igę Świątek, ona oczywiście, jej kariera jest ogromną inspiracją. Natomiast dla wielu młodych tenisistek, dla wielu młodych dzieciaków, które chciałyby pójść na drogę, wejść na drogę kariery sportowej, patrzenie na zawodniczkę, która trochę cierpi, która trochę się męczy, nie jest inspiracją. Maja Chwalińska taką może być, że po A niekoniecznie warunki fizyczne, po B nie wszystko musi się układać od samego początku dobrze, a mimo wszystko można wystrzelić. Czy Maja Chwalińska może być taką ambasadorką tenisa, która sprawi, już wiemy, że w Bielsku Białej tłumy chcą zacząć przygodę z tenisem, ale czy to może mieć przełożenie na trochę rozwój jeszcze większy tej dyscypliny w Polsce?
8: Myślę i chciałbym, żeby Maja Chwalińska była dla wszystkich sportowców taką nadzieją, że warto wierzyć do końca. Ja wiem, że w tej chwili każde słowo brzmi patetycznie i pretensjonalnie zarazem, ale jeżeli ktoś się poddaje, bo przecież prawidła wyczynowego sportu są takie, że ludzie urodzeni w czwartym kwartale mają naprawdę niewielkie szanse na zrobienie wyczynowej kariery. Niezależnie od tego, jakiej dyscyplinie mówimy, tam gdzie warunki fizyczne wchodzą w grę, tam to prawdopodobieństwo, że się kariery nie zrobi, jest większe. Maja Chwalińska może być dowodem na to, że w wieku 23-24 lat nie trzeba rezygnować ze sportu, wybierając alternatywną ścieżkę związaną, nie wiem, z profilem edukacyjnym i tak dalej. Że warto wierzyć do końca, bo może wydarzyć się coś, czego absolutnie nie wiemy. Ten plan jest dla nas zapisany teraz. Do wzniosłości się odwołam i tak samo jest podobnie być może w sporcie. Maja Chwalińska miała przeżyć jako nagrodę za swoje poświęcenie, konsekwencje także tych trudów, bardzo przyjemną rzecz. Przy czym nie mówimy tutaj o podrzędnym dzielnicowym turnieju w Przasnyszu, tylko mówimy o wielkim szlemie. I też nie przyjmuję do wiadomości, nie chcę tego słyszeć. Przed chwilą miałem taką dyskusję z kimś z bliskich członków mojej rodziny, że Maja Chwalińska wykorzystała kłopoty innych. No i co z tego? Przecież sport na tym polega, że ostatecznie...
1: Oczywiście, tak jak Iga Świątek chociażby rok temu w Wimbledonie, no to też była łatwiejsza ścieżka niż mogła być, ale trzeba umieć ją wykorzystać.
8: Ale dokładnie. I pamiętam też, jak deprecjonowano sukces Igi Świątek w pandemicznym turnieju, mówiąc, że ale przecież nie wszystkie zawodniczki się przygotowywały, nie wszystkie wystartowały, to w ogóle przedziwny rok. No i co z tego? Teraz mija 6 lat, a my wciąż pamiętamy, że ona wygrała, więc i później to był początek jej takiej fantastycznej drogi, w której nas zachwyca. Maja Chwalińska też ma trochę szczęścia, bo przy tym całym profesjonalizmie, jaki prezentuje Iga Świątek, taki, szukam odpowiedniego słowa, troszeczkę zimne podejście do tego, również w relacjach ze światem zewnętrznym, z dziennikarzami, Maja Chwalińska jest dziewczyną z sąsiedztwa, tak jak jest chłopak z sąsiedztwa, tak jest ona dziewczyną z sąsiedztwa, która równie dobrze mogłaby kilka lat temu wziąć gumę i na trzepaku z koleżankami sobie na niej poskakać, że ten profesjonalizm, ona nie jest gdzieś wtłoczona w te ramy profesjonalizmu od A do Z, a taką postawę ja nie wartościuję, która jest lepsza, prezentuje Iga Świątek, więc siłą rzeczy to była taka fajna, przyjemna zabawa i myślę, że Maja Chwalińska traktując z całą powagą zawód, jaki wykonuje i też w którym miejscu jest, no, pokazuje nam, że sportem można się równie dobrze bawić, a niekoniecznie traktować go śmiertelnie poważnie. Chociaż był taki moment na konferencji, gdzie w Maji Chwalińskiej zobaczyłem Igę Świątek i sobie pomyślałem, a może to jest przywilej tego nowego pokolenia, które mówi, co myśli, które nie waha się artykułować, jeśli coś nie pasuje. Nie wiem, czy pamiętasz, czy pamiętacie państwo, kiedy Maja Chwalińska mówi, o Boże, co to za złożone pytanie. I później gdzieś sekwencjonowała sobie w głowie każdą część tego pytania i odpowiadała po kolei. I zobaczyłem w niej właśnie Igę Świątek, bo być może to jest przywilej, czy też jak niektórzy powiedzą, nie przywilej tego pokolenia, że ono bywa takie pozytywnie bezczelne. Tacy są obecnie sportowcy, ale jeszcze raz powtórzę, Maja Chwalińska powinna być inspiracją. I tak jak, nie wiem, wieszało się niegdyś nad łóżkiem portrety idoli, ludzi, do których no właściwie zwracaliśmy się żądni kolejnych emocji, jakie oni nam mogą zaserwować w tenisie nomen omen, tak teraz myślę, że sportowcy wszelkiej maści, jeśli mają chwilę zwątpienia i zastanawiają się, czy dalej to robić, to niech otworzą sobie, nawet jeśli nie mają papierowego plakatu Maji Chwalińskiej, internet, spojrzą na jej zdjęcie, na jej taki bardzo szczery wyraz twarzy i pomyślą sobie, tak warto, bo nie wiadomo, co mnie spotka za pół roku, za rok, za pięć.
1: Mi się przypomniało też, patrząc na Maję Chwalińską, jak wiele radości daje oglądanie sportowca, który czerpie radość z tego, co robi. Przemysław Iwańczyk był moim gościem. Przemku, bardzo ci dziękuję. Dziś krótko, bo jutro, przy niedzieli o sporcie w Tok FM i tam tym sukcesem Maji Chwalińskiej i jakby trochę głębszą analizą tego, co on za sobą niesie, się zajmiesz, a więc od razu będziemy już z tego miejsca autopromocyjnie zachęcam do słuchania.
8: Skoro Maja Chwalińska, taki mało wyszukany żart, będziemy się chwalić polską ambasadorką sportu w Europie. Ja odwoływałem się podczas przedwczorajszego.
1: Tak,
8: łączenia, że rozmawiać będę z panią profesor Barbarą Mróz-Gorgoń, która właśnie o tej marce polskiego sportowca w Europie i na świecie powie na kanwie przypadku Maji Chwalińskiej. Będzie także Paweł Kałuża, pierwszy trener Maji Chwalińskiej, rozmawiał z nami, połączymy się z Przemkiem Pozowskim. No trudno byśmy znakomitej większości naszego dwugodzinnego programu nie poświęcili temu, co działo się na kortach Rolanda Garrosa.
1: Dlatego już z tego miejsca bardzo zapraszam w imieniu swoim, ale przede wszystkim twoim jako gospodarza, Przemysław Iwańczyk. Bardzo ci dziękuję.
8: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia, pozdrawiam państwa również.
1: A skoro Przemysław Pozowski będzie jutro gościem, to wywołany do tablicy jest ponownie gościem w naszym specjalnym programie. To krótko, Przemek, mamy 4 minuty, ale mówił dużo Przemek Iwańczyk o tym, jak pogodną, wesołą, naturalną zawodniczką jest Maja Chwalińska, ile radości daje jej oglądanie i jej słuchanie. No ja niestety z racji, że jesteśmy na żywo, musiałem dźwięk wyłączyć, podglądałem dekoracje, uśmiechów tam było co niemiara, także na twarzy Miry Andrzejewej, która słuchała przemowy Maji Chwalińskiej, to przeprowadź nas przez tą dekoracje, jak to wyglądało na korcie.
9: Dobrze, dzień dobry. Ja tylko szybciutko powiem, że bardzo się cieszę, że będę jutro też miał okazję w jeszcze więcej sportu pochwalić naszą Maję Chwalińską za jej fantastyczny turniej Roland Garros. Też jestem pod wrażeniem tej kamrowej konstrukcji naszego programu specjalnego. Zacząłem, będę kończyć, super. A na kortach, zanim powiem o ceremonii, to teraz dziennikarze wykonują swoją pracę, bo tutaj właśnie Piotr Szczypka z po prostu naszymi dziennikarzami, otoczony naszymi dziennikarzami, udziela odpowiedzi na pytania po finale, gdzieś tutaj Wojciech Fibak.
1: A stanie za jego plecami i mi pomachaj, bo jest Piotr Szczypka na żywo, a ja to oglądam, więc jak stanie za jego plecami, to cię będę widział.
9: Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o ceremonię, no to oczywiście Maja Chwalińska była jak to ona, po prostu naturalna, dziękowała, mówiła, no Mira, trochę dzisiaj byłaś za dobra w tym meczu, żeby mogła to wygrać, ale generalnie oczywiście no, dziękowało organizatorom, wszystkim, którzy tutaj sprawili, że ten Roland Garros się odbył i mógł być dla niej tak wspaniały, historyczny i no po prostu taki, którego na pewno będzie pamiętać do końca swojej tenisowej kariery, a nawet i pewnie do końca życia. Mira Andrzejewa z kolei też pogratulowała tak dyplomatycznie, no ale bez jakiegoś, nie wiem, specjalnego wymuszenia Maji Chwalińskiej za jej turniej. No, co ciekawe, też po rosyjsku podziękowała kibicom, a któryś z kibiców chciał tam rozwinąć nawet rosyjską flagę, ale uniemożliwił mu to inny stojący obok, więc mieliśmy jeszcze taką króciutką historię, ale sama ta ceremonia oczywiście taka klasyczna, no to się wszystko odbywa na środku kortu, jest szybciutko cała dekoracja przygotowana, pojawia się oczywiście szefowa turnieju, czyli Amélie Mauresmo, no i potem rzecz jasna celebracje, multum fotografów robiących zdjęcia pod każdym kątem, to wszystko w słońcu, bo po początku dzisiaj dnia deszczowym tu się zrobiło, wprawdzie cały czas wiecznie jest, ale zrobiło się słonecznie, więc tak ta ceremonia wyglądała.
1: Przemek, przypomnij mi, ty byłeś na tym ostatnim Rolandzie Garrosie, którego wygrywała Iga Świątek, prawda?
9: Tak, tak, byłem na czterech ostatnich Rolandach Garrosach, włączając ten.
1: No właśnie, i teraz moje pytanie do ciebie. To nie jest kwestia wartościowania zawodniczek, natomiast wiadomo, że Iga Świątek wygrywała ten turniej czterokrotnie. Widziałeś zwycięstwo wielkoszlemowe Igi Świątek i widziałeś też mimo wszystko porażkę finałową Maji Chwalińskiej, ale jej zjawiskowy turniej. Myślisz, że jak będziesz po latach opowiadał tę historię, to jednak znak równości między takimi turniejami pod kątem emocji?
9: Na pewno. Znaczy emocje były wielkie i przy zwycięstwach Igi Świątek, może nawet niekoniecznie w finale, bo z tego co pamiętam, to ten finał, przynajmniej ostatni z Jasmine Paolini, był dość szybki, ten finał z Muchową był pasjonujący. Natomiast no, ten mecz z Osaką, na którym prawie, że tak powiem, koledzy musieli mnie reanimować na loży prasowej, to były niezapomniane przeżycia z udziałem Igi Świątek. Natomiast ja na pewno zapamiętam turniej Maji Chwalińskiej, bo takich historii jak dziewczyna, nie znikąd oczywiście, bo wiemy, że z Dąbrowy Górniczej, bo wiemy, że od zawsze utalentowana tenisowo, ale takich historii właśnie jak Maja Chwalińska z miejsca 114 WTA, wskakująca do finału, wskakująca na 21 miejsce w rankingu, no i wygrywająca tutaj z kolejnymi mocnymi rywalkami, no to trudno tego nie pamiętać. To jest historia jak najbardziej filmowa, serialowa, może zresztą kiedyś jakiś serial o tym powstanie.
1: Może, a ten nasz w Radiu Tok FM będziemy jeszcze kontynuować, bo ty, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, będziesz jeszcze jutro gościem, twoje relacje na antenie, ale już z tego miejsca za te dwa tygodnie fantastycznego kontentu, jak mówi młodzież, za fantastyczne relacje, za fantastyczne wywiady. Bardzo ci z tego miejsca dziękuję. Przemysław Pozowski, nasz wysłannik na tegorocznego Rolanda Garrosa, był moim gościem. Dzięki wielkie.
9: Serdeczne dzięki, to była moja przyjemność.
1: Maja Chwalińska, no wicemistrzynią, jeśli możemy tak powiedzieć, Rolanda Garrosa, przegrała dziś w finale z Mirą Andrzejewą, ale to były piękne dni dzięki polskiej tenisistce, która ze 114 miejsca w światowym rankingu awansowała właśnie na 21. Tyle w specjalnym programie w Tok FM. Za wszystkich gości i całą logistykę odpowiadała Maria Mroczkowska, która wydawała ten program, za co jej bardzo dziękuję, a realizował to fantastyczny sposób Adam Brzeziński, któremu też bardzo dziękuję. Ja jestem Michał Waszkiewicz i życzę miłego, spokojnego, późnego...
5: To jest powtórka.

0: posadzka. Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka,
1: rozsypana sól
0: Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
1: uśmiech losu.

0: za pas kłóci się posadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicę bracką.
2: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
3: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
2: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim, nie?
4: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Iran oskarża USA o naruszenie rozejmu. Oba kraje znów wzajemnie prowadzą ataki. Polska nie przyjmie wszystkich zapisów paktu migracyjnego. Ten w Unii wchodzi jeszcze w czerwcu. Historyczny sukces Mai Chwalińskiej i to mimo porażki w finale Rolanda Garrosa. Jest niedziela, 7 czerwca, minęła godzina 7. Informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Resort dyplomacji Iranu oskarżył Stany Zjednoczone o rażące naruszenie zawieszenia broni obowiązującego od 8 kwietnia. To zamach na narodową suwerenność i terytorialną integralność Republiki Islamskiej, przekazano w komunikacie. To w związku z atakiem amerykańskich wojsk na irańskie radary nadzoru wybrzeża w Goruk i na wyspie Krzem. MSZ Iranu oznajmiło też, że powtarzające się ataki amerykańskich sił dowodzą, że USA nie dążą do redukcji napięć. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało wcześniej, że w nocy Iran wystrzelił 7 rakiet balistycznych w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu. 6 zestrzelono, a jedna nie dotarła do celu. Ponadto także zastrzelono 4 irańskie drony, które zmierzały w stronę statków w cieśninie Ormus. Tymczasem amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących zwiększenia obecności w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, informuje agencja AP. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, w armii panuje chaos organizacyjny, a planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Tematem zajął się reporter TOK FM Szymon Kępka.
7: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili. AP podkreśla też, że niepewność wokół decyzji zwiększa koszty logistyczne i może negatywnie wpływać na gotowość operacyjną i morale amerykańskich sił zbrojnych. Szymon Kępka, TOK FM.
6: Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił polityk, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, co oznacza, że nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Mimo to rząd już zapowiada, że nie zamierza wdrażać paktu poza kilkoma jego zapisami. Według Duszczyka będą to m.in. nowe podejście do polityki powrotów, zapisy dotyczące ochrony granic oraz rozporządzenie kryzysowe umożliwiające uruchomienie specjalnych zaostrzonych procedur w sytuacjach nagłego zagrożenia lub masowego napływu migrantów. A pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej już 12 czerwca. Maja Chwalińska w 3 tygodnie zmieniła w swojej karierze tenisowej niemal wszystko. Wczoraj przegrała wprawdzie w finale Rolanda Garros z Mirą Andrijewą, ale poznał ją i rozkochał sobie cały tenisowy świat. Poza tym Chwalińska za udział w finale zarobiła w przeliczeniu ponad 3 miliony złotych i już zapowiada, że pieniądze w dużej mierze zainwestuje w swoją karierę.
8: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może. Także tak, myślę, że to będzie taki priorytet dla mnie na ten moment.
6: Falińska w rankingu WTA od poniedziałku będzie zajmować najwyższe w karierze 21 miejsce, a w Paryżu dziś jeszcze męski finał, w którym zmierzą się Aleksander Zverev i Flavio Cobolli, a mecz transmitować będzie Eurosport. Czas na temat weekendu TOG FM. W zeszłym roku lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy deklarowało 41% ankietowanych Polek i Polaków. A kto czyta, to w raporcie Biblioteki Narodowej sprawdzała nasza reporterka Paulina Nawrocka.
9: Czytelników różnicuje płeć, mówi Paulina Bandura z Polskiej Izby Książki.
10: Stała, smutna statystyka jest taka, że kobiety wciąż czytają więcej, a mężczyźni za mało.
9: I wiek, dodaje dr Barbara Krawczyk z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11: Najwyższy poziom czytelnictwa, i to jest mocno satysfakcjonujące, odnosi się właśnie do osób uczących się i studiujących. Oni stanowili aż 64%.
9: A liczba przeczytanych lektur rośnie wraz z poziomem wykształcenia.
11: Ogólna tendencja jest taka, że im wyższe wykształcenie, tym większa szansa, że w ogóle ktoś sięga po książki.
9: 7% badanych czyta 7 lub więcej książek rocznie. Paulina Nawrocka, TOK FM.
6: A na ten temat więcej piszemy, jak zawsze, w przypadku tematu weekendu na portalu togfm.pl. Tam także na bieżąco informacje z kraju i ze świata. Kolejne informacje w radiu o 7.20. Teraz czas na pogodę. Niemal w całym kraju znów zrobi się deszczowo i burzowo, bez opadów tylko w rejonie Podkarpacia. Na termometrach dzisiaj na ogół od 18 stopni na Pomorzu do 26 stopni na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, a to jest Dobrostan. Dziś porozmawiamy o tym, jak starzeje się mózg. Gdy nagle brakuje słowa, choć mamy je na końcu języka, gdy gubimy wątek w połowie zdania, gdy nie potrafimy już z taką łatwością robić kilku rzeczy naraz, a reakcje trwają ułamki sekund dłużej niż byśmy chcieli, no to spokojnie. To nic dziwnego. Z naukowego punktu widzenia to całkowicie naturalny proces, ponieważ nasz mózg zaczyna się starzeć już w okolicach 30 urodzin. Ale jest ratunek. To neuroplastyczność mózgu. Im bardziej będziemy go wzmacniać przez całe życie, tym większe rezerwy zbudujemy. A o tym, jak się dobrze zestarzeć, porozmawiam dziś z wybitnym ekspertem. Profesor Edward Nęcka z Instytutu Psychologii SWPS jest dziś gościem Dobrostanu. Panie profesorze, jak myślimy o starzeniu się mózgu, to wyobrażamy sobie taki trochę starszy komputer, który działa trochę wolniej. No, musimy po prostu trochę dłużej poczekać, zanim wykona jakieś nasze polecenia, zanim coś otworzy. Zanim coś zamknie, czy rzeczywiście mózg się tak starzeje?
13: To jest jeden z aspektów starzenia się poznawczego, spowolnienie, co wynika między innymi z utraty neuronów w mózgu. Po prostu z wiekiem tracimy, odmierają nasze komórki mózgowe. Szczególnie w korze czołowej i w tak zwanym hipokampie, czyli tam, gdzie znajdują się ośrodki zapamiętywania nowych rzeczy, a też ośrodki orientacji przestrzennej. I dlatego człowiek w starszym wieku, mając mniej tych komórek nerwowych, musi jakby naokoło docierać do celu. Jego mózg musi naokoło docierać do celu, musi szukać objazdów, czasami się myli. To jest jedna z przyczyn właśnie tego spowolnienia. Inna przyczyna też jest taka biologiczna, mianowicie to czas, w jakim nasz mózg przesyła informacje, albo w ogóle nasz układ nerwowy przesyła informacje, też spada z wiekiem.
12: A co się jeszcze dzieje w mózgu, gdy się starzejemy?
13: No więc w związku z tym, że się pewne rzeczy, pewne struktury mózgowe zmniejszają, obkurczają, następuje taka naturalna śmierć komórek nerwowych, też niektóre funkcje umysłowe zaczynają szwankować. No najwięcej się oczywiście mówi o pamięci, no bo to jest taki najbardziej widoczny efekt starzenia się. To jest głównie związane właśnie z uczeniem się nowych rzeczy, zapamiętywaniem nowych rzeczy, bo człowiek starszy może dość dobrze pamiętać zdarzenia z doby przeszłości, natomiast ma problemy z nabywaniem nowych doświadczeń i kodowaniem ich do pamięci. Ale nie tylko, to są pewne też zmiany dotyczące tego, co jest w naszym życiu nowe, tak? W związku ze starzeniem się coraz mniej rzeczy jest dla nas nowych, tak? Coraz więcej jest rzeczy, które już były i takie rzeczy nie stanowią istotnego znaczenia nie mają, czy nie stanowią istotnej zmiany, a przez to są zaniedbywane pamięciowo, są źle pamiętane. Poza pamięcią jeszcze jest inny tutaj taki element, o którym warto wspomnieć, to jest kontrola, tak? Kontrola zachowania, a chodzi na przykład o to, czy człowiek jest w stanie czegoś nie zrobić wbrew takim różnym zachętom czy bodźcom. Powstrzymać się od zrobienia czegoś, co nie jest najlepsze albo najbardziej stosowne. Powstrzymać się od powiedzenia czegoś nie na temat albo czegoś przykrego. Czy potrafi się powstrzymać od wyrażenia emocji przykrej. To jest jeden z elementów tej kontroli. Inny to jest taki element elastyczności, taki element plastyczności w działaniu. Zmiany kierunku. U ludzi starszych obserwuje się bardzo często pewien rodzaj sztywności, czyli jak coś robię, to już robię, a zmiana jest bardzo trudna, kosztowna niesłychanie. Jakaś zmiana nawyku, zmiana przyzwyczajenia jest bardzo trudna i obserwujemy wówczas takie kurczowe trzymanie się starych sposobów. A jeszcze jeden element takiej kontroli, która słabnie, to jest to, co psychologia nazywa utrzymywaniem celu. Czyli pamiętaniem o swoich własnych zamiarach, pamiętaniem, co się miało zrobić, w którym momencie, gdzie, jak miało się zrobić, to też jest nieco słabsze wraz z wiekiem.
12: Ale właściwie ten mózg, on bardzo lubi zmiany.
13: Powiedziałbym, że zmiany bardzo dobrze mu robią, tak, zmiana wymuszona nawet niekiedy, albo intencjonalna, że ktoś postanawia coś nowego zrobić, czegoś się nowego nauczyć w życiu. Na przykład postanawia się nauczyć języka obcego w starszym wieku, prawda? Taka zmiana dobrze mózgowi robi, natomiast nie wiem, czy on to lubi, dlatego że on się adaptuje do takiej sytuacji, bo musi, ale my w ogóle jesteśmy tak ustawieni, my ludzie, że działamy na poziomie najmniejszego możliwego wysiłku. Tak? To znaczy, jeżeli coś nie jest konieczne, to nie robimy. Oszczędzamy energię, no ale tak już jesteśmy ustawieni. Jesteśmy oszczędni w wydawaniu zasobów, więc jeżeli nie musimy się adaptować do nowości, to tego nie robimy. Dopiero wymuszenie zmiany, jeżeli ktoś zmienia miejsce zamieszkania, zmienia się sytuacja życiowa tej osoby, albo jest postanowienie, żeby coś zmienić, intencjonalne, żeby spowolnić starzenie się, wtedy mózg po prostu musi to zrobić, bo nie ma wyjścia.
12: Jak pan powiedział o tej nauce języków obcych, no to ja sobie myślę, no im jesteśmy starsi, tym te słówka nam gorzej wchodzą, tym te konstrukcje zdaniowe kiepsko nam idą, gorzej jednak je zapamiętujemy niż jak byliśmy dziećmi, ale rozumiem, że dla samej pracy mózgu to jest istota, żeby ja
13: próbuję to
12: zapamiętać.
13: Właśnie tak, mimo że to jest trudniejsze. To jest trudniejsze niż w młodszym wieku, kiedy języki same wchodzą do głowy, ale właśnie dlatego, że jest trudniejsze, wymuszenie takiego uczenia się, takie postanowienie, że to się stanie, sprawia, że mózg musi się do tego przystosować i mimo, że z trudem, to jednak to robi, a to bardzo mu pomaga w zachowaniu formy.
12: Podobno fenomenalna jest nauka gry na jakimś instrumencie. Prawda to?
13: To też, tak, prawda. Gra na instrumencie. W ogóle robienie nowych rzeczy, uczenie się nowych rzeczy, cokolwiek by to było, to jest bardzo korzystne z punktu widzenia spowolnienia procesu starzenia się, no bo to jest wymuszenie na naszym mózgu, żeby się przeorganizował, żeby się przystosował, żeby nie popadł w letarg jakiś, w taką bezczynność. No, nauka gry na instrumencie ma jeszcze dodatkowo ten wymiar, że tutaj on to jest czynność, która angażuje też ręce, jednym słowem motorykę, prawda? Sprawność palców, sprawność rąk, prawda, jest tutaj ćwiczona. A jeżeli to jest instrument dęty, to jeszcze dodatkowo kontrola oddechu. Cała masa takich fizycznych rzeczy wchodzi w grę, a nie tylko umysłowych.
12: Wielu z nas widzi taki obrazek dziadków, rodziców siedzących, nie wiem, czy w fotelu, czy przy stole, rozwiązujących krzyżówki, sudoku, jakieś łamigłówki, bo mówią, że robią to, żeby być takimi sprawnymi umysłowo, żeby ta pamięć cały czas była w miarę dobra. Czy to jest dobra droga?
13: Tak, zdecydowanie tak. Krzyżówki, sudoku, tego typu gry, zabawy, one dobrze robią naszym funkcjom poznawczym. No a szczególnie właśnie pamięciowym, no bo co to jest krzyżówka? To jest przywoływanie z pamięci znaczenia słowa, a właściwie przywoływanie słowa, które odpowiada znaczeniu podanemu. To jest kluczowe dla tak zwanej pamięci semantycznej, generalnie dla funkcjonowania całej naszej maszynerii umysłowej. No bo posługujemy się słowami, używamy słów. Tempo, w jakim przywołujemy słowa potrzebne, sprawność, dokładność, jaką to robimy, jest przecież miarą naszej ogólnej sprawności. No, o kimś to płynnie mówi i znajduje właściwe słowo we właściwym ułamku sekundy. Mówimy, że jest bardzo osobą taką właśnie inteligentną, mądrą, różnych tutaj przymiotników można użyć. Ale to jest jeden z objawów, jeden z przejawów działania inteligencji człowieka. Sprawne, szybkie przywoływanie potrzebnych słów. No i to jest ćwiczone w krzyżówkach. Ja bym to rozwinął, powiedziałbym tak, że w ogóle wszystkie ćwiczenia, wszystkie zabawy umysłowe są tutaj korzystne, bardzo korzystne. Są też gry komputerowe, w ogóle gry tak, wszelkiego rodzaju. Bo no, krzyżówka czy sudoku to jest rzecz cenna, ale to jest tylko jeden z aspektów naszego umysłu, właśnie pamięć słów. A w grach wchodzą w grę, aktywizują się jeszcze inne czynności, inne jeszcze procesy, na przykład planowanie, na przykład właśnie reagowanie na zmianę, czas reakcji, różne takie rzeczy. Gry są niekiedy bardzo rozwijające.
12: Panie profesorze, to ja też trochę przewrotnie zapytam, no bo mówimy, że tam z wiekiem tracimy, ale może jest coś, co z wiekiem ten mózg zyskuje.
13: Tak, zdecydowanie tak. Nie można patrzeć na starzenie się jako na proces wyłącznie negatywny, na proces tracenia, utraty czegoś, co na przykład

0: Nie tego, co ważne, myślenie według wartości, no to to jest domena ludzi raczej dojrzałych. W młodości rzadko się zdarza taka mądrość, tak rozumiana. Może być sprawność umysłu, inteligencja błyskotliwa, ale mądrość pojawia się dopiero z wiekiem. Oczywiście nie musi się pojawić, to żeby to podkreślić, może, ale nie musi się pojawić, w związku z tym to jest szansa dla ludzi starszych, dojrzałych.
1: Bardzo często, tak nawet potocznie mówimy, że z wiekiem jesteśmy po prostu mądrzejsi i rozumiem, że po prostu szerzej patrzymy na pewne rzeczy.
0: Szerzej patrzymy, głębiej patrzymy.
1: Panie profesorze, jeżeli za jakieś 20-30 lat chciałabym przyjść na pana wykład i mieć taką bardzo dobrą pamięć, taki bystry umysł, dobrą pamięć, zapamiętać jak najwięcej rzeczy z tego, co pan będzie do mnie mówił, to co powinnam dzisiaj robić, co robić tak codziennie, żeby o ten mój mózg zadbać, żeby on się dobrze zestarzał.
0: Przypuszczalnie to, co pani robi na co dzień, to znaczy używać umysłu, prawda, do czynności poznawczych. W zawodach takich jak dziennikarz, naukowiec, pisarz, no, starzenie się jest wolniejsze. Jednym słowem, prosta bardzo recepta. Używaj umysłu, tak, rób coś. Nie popadaj w letarg, nie idź na łatwiznę, podejmuj nowe wyzwania, ucz się nowych rzeczy, nie odpuszczaj. To jest czasami trudne, no bo zmęczenie, wysiłek.
1: Czyli...
0: A czy pani będzie w stanie przyjść za 20 lat na mój wykład, to jest kwestia mojego starzenia się, więc tutaj nie byłbym takim optymistą.
1: A ja liczę na to, że jednak będziemy mogli się spotkać. A najbliższy pana wykład na festiwalu i kongresie Remind, który odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu.
0: Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Ślicznie dziękuję, panie profesorze.
0: Do zobaczenia, dziękuję.
1: A my mamy dla państwa pulę kodów, które upoważniają do wejścia na kongres i festiwal psychologiczny Remind. Jeszcze raz przypomnę, 22-24 czerwca we Wrocławiu. Inicjatorem i organizatorem kongresu i festiwalu jest Uniwersytet SWPS, a współorganizatorami są Miasto Wrocław i Telewizja Polska. Chętnych prosimy o wysłanie e-maila na adres dla was@tok.fm. I to już wszystko na dziś w dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka. Autopromocja.
3: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, w jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
4: Znaczy, przed kim uratowałeś?
3: Przed Turkami.
4: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
3: tak. Tak, dokładnie.
4: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
3: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Rosyjskie siły zaatakowały dwa cywilne statki poszukiwawcze ratunkowe na ukraińskich wodach na Morzu Czarnym. Są osoby poszkodowane, poinformował wicepremier Aleksiej Kuleba, podkreślając, że Rosja po raz kolejny rażąco naruszyła normy prawa międzynarodowego. Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował Wiktorii D., której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu. Jest w bardzo ciężkim stanie. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Wiktoria D. przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Zoo w Tajpej, stolicy Tajwanu, otrzymało w Szanghaju dwie rude pandy. To pierwszy taki gest od ponad 10 lat. Mimo iż napięcia między Chinami rosną i wyspą rosną, a kontakty między rządami zostały zerwane, chińskie i tajwańskie miasta prowadzą programy wymiany. Kolejne informacje w Tok FM o 7.40.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji

0: Plan działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
1: Szymon Kępka, Plan działania. Dzień dobry Państwu. Bezpieczeństwo rodziny, dzieci, naszych najbliższych może nam się kojarzyć absolutnie różnie, ale to, jak myślimy o tym bezpieczeństwie, to jest jednak bardzo subiektywna historia i to, na co sobie sami gotowi jesteśmy pozwolić. W planie działania rozmawiamy o tym, jak rodzice, w tym wypadku ze swojej perspektywy, mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo swoich dzieci. Pokażemy też, gdzie na to bezpieczeństwo być może trzeba zwrócić uwagę, a gdzie dotąd o tym zwykle się nie myśli. Anna Zapolska, twórczyni projektu Miejski Survival Matki Polki, autorka książki Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie kryzysu lub wojny, z nami w studiu TOK FM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, cześć.
1: To czy dzisiaj współczesnie miasto większe, no takie jak Warszawa na przykład, ono jest bardziej niebezpieczne niż kiedyś, czy po prostu jakoś zmieniły nam się zagrożenia, gdy jesteśmy rodzicem, mamy potencjalnie małe dziecko?
2: Czy wydaje mi się, że jednak żyjemy w troszeczkę innych czasach niż jeszcze kilka lat temu, więc wydaje mi się, że tak, jest niebezpieczniej niż było nawet te 3-4 lata temu.
1: A gdzie ta niebezpieczność nam w mieście się pojawia, wypływa, gdzie ona na nas, w cudzysłowie oczywiście, czyha?
2: Teraz dzieciaki bardzo często, nie wiem, czy zauważyłeś, ja na przykład zauważyłam, że większość dzieciaków, szczególnie nastolatków, jeżeli gdzieś idzie, to zawsze ma słuchawki ze sobą. Jakoś, wiesz, wtedy tracisz czujność, no nie oszukujmy się, no ja nie wierzę, że te dzieciaki słuchają bardzo cichutko tej muzyki na słuchawkach. Łatwo jest o roztargnienie, szczególnie będąc nastolatkiem, więc też edukujmy dzieciaki, że może jednak słuchawki zakładajmy w domu, jak już będziemy.
1: A przy tych zasadach bezpieczeństwa dla najmłodszych się zatrzymajmy. A czego uczyć dziecko od tych najmłodszych lat? No bo jak zaczniemy od rozmowy o terroryzmie, to małe dziecko pewnie się wystraszy i powie sobie, nie chcę w ogóle się tego uczyć.
2: No wiadomo. Natomiast wiesz, no zaczynając już od samego, wiesz, jak dziecko pierwsze spuszczasz na zewnątrz samemu, no to mówisz, tak, że jak się trzeba rozglądać przez ulicę, trzeba uważać i tak dalej, tak? Natomiast nie wiadomo, że należy zacząć w zależności od wieku od takich kwestii. Natomiast ja na przykład bardzo często zwracam dzieciom uwagę na to, że po prostu, żeby nie rozmawiały z obcymi. Często słyszy się, że na, nie wiem, na placach zabaw ktoś próbuje porozmawiać z dzieckiem. Moje ostatnie właśnie dziecko mówi, no dobra, ale ktoś będzie chciał, na przykład zapyta mnie o drogę, to co mam powiedzieć? Ja mówię, dziecko, ej, generalnie jak ktoś się zgubi w mieście, to raczej nie szuka dziecka, żeby zagadać do niego, gdzie jest droga, albo nie wiem, kto, czy znasz właściciela pieska, no tylko szuka dorosłego.
1: Tylko to jest nawiązanie kontaktu, tak?
2: Nawiązanie dziecko tego kontaktu, nie dokładnie, no bo jak pomyślę sobie, przyjdzie, nie wiem, chociażby pani, tak, z pieskiem i zapyta się, ty nie wiesz przypadkiem, kto jest właścicielem tego pieska, no i wiadomo, dziecko ma jednak dużo zaufania do dorosłych, tak? Natomiast może skończyć się to różnie. Dorośli ludzie, jeżeli ich nie znasz, nie rozmawiaj z nimi. To nie jest kwestia, nie wiem, dobrego wychowania, bo też dzieciaki mówią, że to jest niekulturalnie, tak? Tak brzydko się odezwać.
1: Oj tam.
2: Do starszych. Natomiast to nie jest kwestia wychowania, tylko po prostu bezpieczeństwa, więc zwracajmy też uwagę na takie rzeczy dzieciakom. My też mamy na przykład lokalizatory, jeżeli chodzi o dzieciaki. One o tym wiedzą, że możemy w każdej chwili sprawdzić, gdzie one się znajdują. I myślę, że to jest na tyle popularne i powszechne, że chyba każdy rodzic, który no jednak trochę ma wyobraźni, taki lokalizator, czy to nawet w telefonie, tak teraz przecież to jest, technologia jest taka, że to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu. Ma po prostu. Ja też udostępniam zawsze swoją lokalizację bliskim osobom, też wychodzę przecież wieczorami, nie wiem, pobiegać. Jakoś tak w głowie mam, że czuję się bezpiecznie, jak ktoś bliski wie, gdzie jestem.
1: No dobrze, ale czy rodzina w takim razie powinna mieć być może swój protokół na to, co w danej sytuacji zrobić, no bo przecież gaśnie nam prąd. I jak jesteśmy w stanie się skontaktować z dzieckiem, rodziną, lokalizator, choćby najlepszy, bez prądu, no nie pomoże nam.
2: Znaczy, myślę, że tutaj każdy powinien mieć taki swój plan działania. I każda rodzina powinna sobie, wiesz, taki plan zorganizować sama i sama sobie ustalić. My sobie zrobiliśmy taki wieczór pogadany, gdzie faktycznie ustaliliśmy sobie miejsce spotkania, które mamy. Gdyby coś się zadziało, ja rozumiem i też dzieciakom powtarzam, że zawsze jak coś się dzieje, albo czuję się zagrożone, niebezpiecznie, no jednak mamy instynkty jakieś swoje i przeczucia, zawsze wracają do domu. Natomiast są, może wydarzyć się możliwość taka, że być może nie będą mogły wrócić z jakiegoś powodu do domu. Więc mamy ustalone miejsce kontaktu, gdzie się widzimy, gdzie się spotykamy, gdyby jakimś cudem się nie dało wrócić do domu, tak? Mamy też ustalone hasło rodzinne i nie ukrywam, bardzo było dużo zabawy przy ustalaniu tego hasła, bo wiadomo, że to dzieciaki powinny takie hasło ustalić, no bo to powinno być.
1: Wyjaśnijmy, jak działa takie hasło rodzinne? Mam mamy takie hasło i jak go używamy? Jak je zaprojektować sobie?
2: Znaczy, to może być cokolwiek. Mhm. Ważne, żeby to nie było, nie wiem, chociażby na przykład, nie wiem, nazwa twojego psa albo coś, co się kojarzy stricte z rodziną, co może być na przykład gdzieś puszczone w social mediach, tak? Powinno to być nic niezwiązane z rodziną. No i jest to hasło rodzinne, które na przykład, wiesz, w dobie teraz technologii, ja też dzieciakom tłumaczę, powtarzam, że technologia już jest na tyle zaawansowana, że wykorzystanie czyjegoś głosu, czy wykorzystanie czyjegoś wizerunku jest bardzo łatwe. Rozmawiajmy też z osobami starszymi, bo niestety mam wrażenie, że osoby starsze bardzo łatwo dają się nabrać. Ja cały czas tak dużo rozmawiam z moją mamą, a mam wrażenie, że ona dalej nie potrafi sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że można wykorzystać czyjś wizerunek bez jego zgody, bądź po prostu nagrać filmik, który nie jest prawdziwym filmikiem.
1: Prostujemy, technologia na to pozwala, nie jest to legalne, ale można to zrobić.
2: Oczywiście, dokładnie.
1: No dobrze, no to jeżeli mamy w takim razie jakiś swój rodzinny plan, to znaczy mamy miejsce, w którym potencjalnie się spotykamy, mamy hasło, rozmawiamy o tych zagrożeniach, no to okej, zrobiliśmy wszystko, co się dało. To jest tak, że dla dziecka, dla młodzieży przygotowanie się do kryzysu musi być namacalne, to znaczy takie, że ono musi mieć gdzieś te wszystkie przedmioty, czy jednak to jest odpowiedzialność rodzica?
2: Przygotowanie przede wszystkim dzieciaków na taką sytuację to też jest takie, powiedziałabym, zadbanie o ich sprawność fizyczną. To znaczy, żeby one wiedziały, że sobie dadzą radę. Nie wiem, jak będą musiały. Na przykład u mnie na przykład dzieciaki też wiedzą, gdzie mamy takie najbliższe miejsca, które są bardzo ważne, czyli na przykład, nie wiem, policja, przychodnia, straż pożarna, tego typu miejsca, tak? I one muszą być na tyle sprawne fizycznie, żeby do tych miejsc też dojść na piechotę, tak? Czy nawet jeżeli mówimy o tym plecaku ewakuacyjnym i musielibyśmy się ewakuować, no to dzieciaki muszą iść na nogach.
1: No dobrze, my tutaj jednak rozmawiamy o dzieciach już trochę bardziej dorosłych, być może kilkunastoletnich, no ale przecież możemy mieć dziecko całkiem małe i być może trzeba będzie się ewakuować z powodu pogody, z powodu najróżniejszych zagrożeń, albo po prostu szybko zareagować, niezależnie od tego, czy w domu, czy w samochodzie, czy poza nim.
2: Znaczy, jeżeli masz małe dziecko, to faktycznie tutaj takie, powiedzmy, malutkie, tak, które nie jest w stanie sobie, nie wiem, samo spakować plecaka, czy samo pójść na piechotę, no to faktycznie stricte rodzice muszą zadbać, przygotować się. No to, ale tak naprawdę to jest kwestia tego, żeby mieć w domu, bo kryzys generalnie to też polega na tym, że jeżeli coś się wydarzy, to wiadomo, że wszyscy, tak jak było w pandemii, ruszą do sklepów, zaraz nie będzie wody na półkach, nie będzie pieluch, jak masz małe dzieci, jedzenia dla, nie wiem, takich w słoiczkach. Więc warto takie rzeczy zadbać po prostu wcześniej. Zastanowić się, co potrzebujesz mieć, co używasz i zrobić zakupy, żeby mieć, mieć zawsze w zapasie, tak, pieluchę. Ja też miałam malutkie dzieci, nieraz miałam tak, że musiałam iść do sąsiadki pożyczyć pieluchę. Teraz sobie nie wyobrażam, to już było lata temu, nie wyobrażam sobie w tej sytuacji nie mieć zapasu właśnie pieluch, kremów, różnego rodzaju, czy chociażby mleka modyfikowanego. Więc rozmawiałam też niedawno, znaczy no, jakiś czas temu z koleżanką, która ewakuowała się z Ukrainy i na przykład ona miała, jechała samochodem, tak? I powiedziała, że jedną z rzeczy, po której się wróciła, bo mąż jej kazał się wrócić, był wózek, o którym ona nie pomyślała, bo mówi, przecież idziemy samochodem, po co mi wózek? I mówi, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, których by tak naprawdę nie wzięła, bo na granicę, do granicy dojechali dość szybko, natomiast na granicy stali 3 dni. I ona mówi, tak, pamiętamy, to była zima, samochody wszystkie, żeby się ogrzać, no to wiadomo, że cały czas były włączone, więc tam i był zapach spalin i tak dalej. Więc ona po prostu brała ten wózek z tym rocznym dzieckiem i po prostu szła gdzieś na dłuższy spacer, no bo wiadomo, że tam się po prostu stało. Więc ona mówi, że nie wyobraża sobie, żeby nie mieć wózka. Więc to są rzeczy, ja jestem generalnie też fanką różnego rodzaju checklist, bo jednak w panice zapominamy bardzo wiele rzeczy. Też nie jestem fanką takiego już spakowanego, przygotowanego plecaka, który leży i czeka tylko, żebym po prostu w sekundę wybiegła z domu. Dlatego, że rozmawiając nawet z dziewczynami z Ukrainy, one nawet jak były przygotowane i były spakowane, to w momencie, kiedy dowiedziały się, że zaczyna się wojna, wszystkie właściwie pakowały plecaki.
1: Były trochę w takim za późno, szoku, prawda?
2: Znaczy miały spakowane, ale zamiast po prostu zabrać je i wyjść, po prostu wszystko wyciągnęły z powrotem. Jednak ta panika, stres powoduje, że nie wiesz, jak się zachowasz. Ja też nie należy do osób, które, nie wiem, uprawiają jakiś typowy survival, chodzą po górach, nie wiadomo jakich, tak? Więc ja rzeczy, które mam w plecaku, mam przygotowane do plecaka, używam na co dzień, więc nie kupuję, nie wiem, 4 śpiworów, żeby one sobie tam leżały, czy kurtki przeciwdeszczowej, bo po prostu na co dzień nie używam, ale mam napisaną listę mojego plecaka, plecaka dzieci, bo wiadomo, że to są inne plecaki, inne mają wyposażenie w zależności, tak? Od tego, ile twoje dziecko ma lat. Mamy takie listy zrobione, gdzie wszystko leży mi z dokumentami.
1: A zgodzisz się z tym, że ulubiona zabawka, pluszak dziecka jest znacznie ważniejszy niż dodatkowe buty, kurtka i tak dalej?
2: Zgodzę się z tym. Nie wyobrażam sobie nie zabrać maskotki ulubionej mojego dziecka, bo my nawet jak wyjeżdżamy na weekend, nie ma opcji, żeby nie zabrać pluszaka.
1: A dlaczego to ważne? Wyjaśnijmy to.
2: Czy wiesz, bo psychika to jest najważniejsze, co może być. Jak wiesz, jak dziecko jest spokojne, bo ma swojego pluszaka i może się do niego przytulić, no to chyba nie ma ważniejszej rzeczy.
1: Masz dwie wolne ręce wówczas, po prostu możesz robić rzeczy.
2: Tak, ale generalnie uważam, że psychika no jest istotna, to jest bardzo ważne. Dlatego my też na przykład, ja oprócz pluszaka, który mam zapisanego na liście, mam również zapisany jakiś notes i ołówek dla dziecka, ponieważ moje dzieciaki uwielbiają rysować, a wiadomo, że w sytuacjach kryzysowych trzeba zająć czymś dzieci, tak? Więc jakimiś nawet zabawami pisanymi, czymkolwiek.
1: Gdybyśmy mieli wskazać jedną rzecz, gdy jesteśmy rodzicem i myślimy o bezpieczeństwie, ale trochę nie wiemy, jak się do tego zabrać. Może jest chociaż jedna rzecz, jedna praktyka, którą możemy wprowadzić u siebie w domu, wśród dzieci, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swoje być może także, ale swojej rodziny. Co by to było?
2: Nie wiem, czy rzecz. Myślę, że na pewno budowanie takiej relacji z dzieckiem, które jest bardzo ważne, bo w sytuacjach kryzysowych one też muszą w różnych sytuacjach wiedzieć o tym, że mogą zwrócić się do rodzica i porozmawiać. Generalnie jak wiemy, co robić, to mamy mniejszy stres. Dzieci mają dokładnie tak samo. Czyli jak wiedzą, tak, że co muszą zrobić, jeżeli usłyszą, nie wiem, że lecą drony, że jest podany, przychodzi im alert RCB, żeby wiedziały, jak reagować. Rozmawiajmy o tym z dziećmi. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby mieć faktycznie też, żeby dzieciaki wiedziały, gdzie jest to bezpieczne miejsce w domu. Czyli czy to jest łazienka, którą wybraliśmy, tak, czy żeby było bez okien, żeby wiedziały, jak reagować. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy uczyć dzieci, czyli reakcji.
1: Anna Zapolska, twórczyni projektu Miejski Survival Matki Polki, autorka książki Jak zadbać o siebie i rodzinę w czasie kryzysu lub wojny, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A wszystkie odcinki audycji Plan Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Władimir Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny, ocenił minister spraw zagranicznych Ukrainy, skomentował tak decyzję przywódcy Rosji, który odrzucił propozycję prezydenta Władimira Zełenskiego w sprawie spotkania. Politycy, w tym premier i ministrowie, dziękują za grę polskiej tenisistce Maji Chwalińskiej, która walczyła w finale turnieju French Open. Za mają pierwszy wielkoszlemowy finał, głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z siebie dumni, napisał premier Donald Tusk. Maja Chwalińska przegrała z rozstawioną z numerem 8 rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6-2-6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Około 400 tysięcy młodych osób przybyło na czuwanie modlitewne z papieżem Leonem XIV w Madrycie w pierwszym dniu jego wizyty w Hiszpanii. Papież będzie w tym kraju do 12 czerwca. Odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Kolejne informacje o 8.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
7: Siedzicie sobie na balkonie, powiedzmy, może być też ogród, brzeg jeziora, rozmowa się klei, wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno i nagle słyszycie bzzz przy uchu. Wymachujecie rękami, rozmowa się urywa, zaczyna się polowanie na komara. Taki mały owad, a potrafi zepsuć cały wieczór. Tylko dlaczego właściwie on to robi? Dlaczego komary nas gryzą, a właściwie to kują? I czemu jednych wybierają częściej niż innych? Witam Was w audycji Z nauką po imieniu. Adam Mirek. Przyjrzyjmy się z bliska temu małemu niszczycielowi letnich wieczorów. Na świecie żyje około 3,5 tysiąca gatunków komarów, a w Polsce jest ich około 50. Najpopularniejszy z nich to komar brzęczący. No właśnie. Ten charakterystyczny, cienki, wysoki dźwięk wydawany przez komary brzmi trochę jak rozstrojony instrument. Komar w locie macha skrzydłami nawet kilkaset razy na sekundę, mniej więcej 500. I właśnie to słyszymy. Taki malutki silniczek namierzający cel. I w sumie to nawet nie jest komar, to jest komarzyca. Stamce są w zasadzie niegroźne, żywią się nektarem, latają sobie spokojnie między roślinami i moglibyśmy żyć z nimi w pełnej zgodzie. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy pojawia się samica. Po zapłodnieniu rusza na polowanie, bo do produkcji jaj potrzebuje czegoś więcej niż cukru z kwiatów. Potrzebuje białka i żelaza, a te znajduje we krwi. Ląduje na skórze delikatnie, często nawet tego nie czujemy. Jej aparat gębowy wygląda jak jedna cienka igła, ale w rzeczywistości to zestaw kilku mikroskopijnych narzędzi, które przecinają skórę, szukając naczynia krwionośnego. W tym czasie komarzyca wypuszcza ślinę z substancjami, które zapobiegają krzepnięciu krwi i rozszerzają naczynia krwionośne. Dzięki temu może spokojnie pobierać posiłek, a my dopiero po chwili orientujemy się, że coś jest nie tak. Swędzenie i bąbel to reakcja naszego układu odpornościowego na ślinę komara. Organizm czuje obcą substancję i uruchamia alarm. Komórki odpornościowe zaczynają uwalniać między innymi histaminę. to właśnie ona powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie ich przepuszczalności i napływ komórek odpornościowych w to miejsce. Efekt widzimy na skórze w postaci czerwonego bąbla. U niektórych jest on mały i znika szybko, u innych może być większy i bardziej dokuczliwy. To jest kwestia indywidualnej reaktywności układu odpornościowego. W Polsce ukąszenie komara zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Problemem może być drapanie, bo wtedy łatwo uszkodzić skórę i wpuścić do ciała bakterie. Po wszystkim komarzyca odlatuje i zajmuje się tym, po co właściwie nas zaatakowała. Składa jaja, najczęściej w pobliżu wody, bo to właśnie tam rozwijają się larwy. Te jaja potrafią przetrwać w suchym środowisku bardzo długo, czekając na moment, aż pojawi się woda. Wystarczy kałuża po deszczu i cykl zaczyna się od nowa. My w historii komara jesteśmy tylko przystankiem. No dobra, ale skąd komary wiedzą, na kim zrobić sobie ten przystanek? Po pierwsze, to nie ma nic wspólnego ze słodką krwią. Komar nie robi badań laboratoryjnych przed lądowaniem. Nie ma pojęcia, jaką masz grupę krwi, dopóki się do niej nie dokopie, dokłuje. A kiedy już to zrobi, nie będzie się zastanawiał, tylko po prostu skorzysta z okazji. Znaczenia nie ma też kolor naszych ubrań. Komary kierują się zapachem i sygnałami chemicznymi. Jesteśmy dla nich jak chodzące chmury pełne informacji. Najważniejszy sygnał to dwutlenek węgla. Każdy z nas go wydycha, ale nie w takiej samej ilości. Komar potrafi wyczuć CO2 z naprawdę dużej odległości, nawet z 50 metrów. Dlatego komary tak często krążą nam przy twarzach, bo tam stężenie tego gazu jest po prostu najwyższe. Druga rzecz to zapach skóry, która wydziela setki różnych związków chemicznych. Mówi się nawet o 300. Na skórze żyją bakterie, które te związki przetwarzają i tworzą unikalny bukiet zapachowy. Każdy z nas pachnie trochę inaczej i dla komara niektórzy są jak świeże pieczywo, a inni jak coś, co lepiej ominąć. Na to, jak pachniemy, wpływa genetyka, dieta, a nawet to, co robiliśmy chwilę wcześniej. Wysiłek fizyczny? No to więcej potu, więcej CO2, wyższa temperatura ciała, czyli dla komara cel idealny. Podobnie działa alkohol. Badania pokazują, że już jedno piwo może zwiększyć naszą atrakcyjność dla komara, bo po alkoholu wydychamy więcej dwutlenku węgla i zmienia się skład potu. W badaniach pokazano nawet, że niektóre zapachy perfum mogą przyciągać komary. Podsumowując, faktycznie pewna część ludzi jest dla komarów wyraźnie bardziej atrakcyjna i jest to około 1/5 z nas. No dobrze, skoro już wiemy, jak komar nas znajduje, to jak możemy sprawić, żeby przestał to robić? Od tego mamy repelenty, czyli środki odstraszające, które sprawiają, że komar przestaje nas widzieć, w cudzysłowie. Najlepiej poznanym składnikiem odstraszającym komary jest DEET. Substancja opracowana jeszcze w połowie XX wieku, bardzo dokładnie przebadana, między innymi przez wojsko, które potrzebowało skutecznej ochrony w tropikach. Co robi DEET? Zakłóca działanie receptorów węchowych komara. Komar nadal leci i nadal szuka, ale jego system nawigacji zaczyna się gubić. Zapachy przestają być czytelne, sygnały się rozmywają i komar traci trop. Ale DEET nie jest jedyną opcją. Coraz częściej stosuje się ikarydynę, czyli związek chemiczny z nowszej generacji repelentów. Mechanizm jej działania nie jest do końca jeszcze jednoznacznie wyjaśniony. Najprawdopodobniej działa ona na dwa sposoby. Po pierwsze, może bezpośrednio wpływać na receptory komara, tak jak DEET. Po drugie, może maskować nasz zapach, mieszając się z tym, co wydziela skóra i zmniejszając lotność substancji. Są też inne substancje, jak IR-3535, działające na podobnej zasadzie. Wszystkie one mają jeden cel – zaburzyć komunikację między nami a komarem. Warto przy tym pamiętać, że repelent to nie jest tarcza absolutna, tylko sposób na zmniejszenie naszej atrakcyjności. Jeśli jesteśmy jedyną osobą w okolicy, komar może spróbować mimo wszystko. Ale jeśli ma wybór, zaatakuje kogoś innego. I jeszcze jedna rzecz praktyczna. Repelenty działają tak długo, jak długo są obecne na skórze. Ich skuteczność spada z czasem i trzeba je reaplikować. A co jeśli ktoś mówi, ja nie chcę żadnej syntetycznej chemii, dajcie mi coś naturalnego? No da się i tak. Naturalne metody odstraszania komarów opierają się głównie na olejkach eterycznych, czyli skoncentrowanych mieszankach substancji zapachowych produkowanych przez rośliny. Może to być na przykład olejek z eukaliptusa cytrynowego. W jego składzie znajdują się związki takie jak cytronelal, cytronelol, które rzeczywiście potrafią odstraszać komary i działają podobnie do syntetycznych repelentów, choć zwykle krócej. Są też inne rośliny. Cytronella, mięta pieprzowa, lawenda, geranium, tymianek cytrynowy. Mechanizm jest dość prosty. Ich zapachy zakłócają system węchowy komara. Naturalne olejki są zwykle bardziej lotne niż syntetyczne repelenty. A to znaczy, że szybciej odparowują i szybciej tracą skuteczność. Działają krócej i wymagają częstszego stosowania. W praktyce oznacza to, że o ile mogą być dobrym wsparciem, o tyle rzadko dorównują skutecznością klasycznym repelentom. Warto też pamiętać o bezpieczeństwie. Naturalny nie znaczy automatycznie neutralny. Olejki eteryczne to skoncentrowane substancje chemiczne i mogą wywołać podrażnienia albo reakcje alergiczne, zwłaszcza przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. No i jeszcze jedna rzecz, rośliny na balkonie. Bazylia, lawenda, nagietki, czy one działają przeciw komarom? No, mogą w pewnym stopniu, ale ich skuteczność jest ograniczona i jedna doniczka z ziołami nie stworzy niewidzialnej bariery wokół całego balkonu. A co zrobić, kiedy komar wygrał i mamy na skórze ten swędzący ślad po ukłusiu? Pomoże chłodny okład albo kostka lodu zawinięta w coś miękkiego. Zimno potrafi szybko zmniejszyć obrzęk i złagodzić swędzenie, zwężając naczynia krwionośne i wyciszając reakcję zapalną. Można też sięgnąć po maści z substancjami przeciwhistaminowymi, które zadziałają dokładnie tam, gdzie trzeba. No i najważniejsze i najtrudniejsze zarazem – nie drapać. To daje chwilową ulgę, ale może pogorszyć sprawę, jak wspominałem. Podrażnić skórę i otworzyć drogę bakteriom. No i na koniec pytanie, które na pewno zadajecie sobie od początku naszego spotkania. Skoro komary są tak uciążliwe, to dlaczego po prostu się ich nie pozbędziemy? Raz na zawsze. Kusząca wizja, tylko że niestety niezbyt możliwa do realizacji. Komary są ważnym elementem łańcucha pokarmowego. Ich larwy żyją w wodzie i stanowią pokarm dla ryb, płazów czy innych owadów. Dorosłe komary zjadane są przez ptaki czy nietoperze. Dla wielu gatunków to po prostu łatwo dostępne źródło energii. Ale to nie wszystko. Te niewinne samce, które nas nie kłują, żywią się nektarem i przy okazji zapylają rośliny. Robią coś, co zwykle kojarzymy raczej z pszczołami niż z komarami. Czy świat bez komarów by się zawalił? Tego nie wiemy na 100%. Usunięcie całej grupy organizmów z ekosystemu to eksperyment, którego wynik trudno przewidzieć. Nie wydaje się on jednak zbyt dobrym pomysłem. Czyli tak, komary są uciążliwe, tak, potrafią zepsuć wieczór, ale z punktu widzenia natury, no, są potrzebne. Następnym razem, kiedy usłyszycie to znajome bzz przy uchu, będziecie wiedzieć, że to umiarkowanie przydatny, choć dla nas niewygodny owad, który szuka dwutlenku węgla, czyta zapach skóry i podejmuje decyzję o przedłużeniu swojego gatunku. A to była audycja Z nauką po imieniu. Dzięki za wspólny czas i do usłyszenia w kolejną środę po 10:40, gdzie znów rozłożymy na czynniki pierwsze coś, co wydaje się oczywiste, dopóki nie zaczniemy się temu bliżej przyglądać. Do usłyszenia, Adam Mirek.
5: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 7.
2: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
3: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
6: Expert taniej masz. Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Giełda nazwisk już ruszyła. Kraków czeka na kolejnych kandydatów i kandydatki na prezydenta. Nieoficjalna kampania trwa. Sąd nie zgodził się na areszt matki dziewczynki, która wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Dziewczynka walczy o życie. Wygranej nie było, ale powody do radości i tak są. Maja Chwalińska zajęła drugie miejsce. Rolanda Garrosa. Jest 8, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Oficjalnie kampanii jeszcze nie ma, ale walka o fotel prezydenta Krakowa już się zaczęła. Jutro Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przedstawią swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie to wspólny kandydat razem z PSL-em lub samej KO. Lewica także ogłosi nazwisko swojego kandydata lub kandydatki jutro. Zapowiedział to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Razem z nami reporter Tok FM Szymon Kępka. Szymonie, powiedz, kto pojawia się więc na liście nazwisk.
14: Marszałek Czarzasty, pytany w Tok FM, czy na kandydowanie zgodziła się Daria Gosek-Popiołek, uchylał się od odpowiedzi, podkreślał jednak, że to świetna i skuteczna polityczka. Z kolei po stronie koalicji wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Jest jeszcze Polska 2050, komentuje polityk tego ugrupowania Marek Krawczyk.
15: Paweł Ślis, mecenas z dziada pradziada krakowianin, byłby świetnym kandydatem. Może to właśnie on zostanie wspólnym kandydatem.
14: PiS wystawia radnego Michała Drewnickiego, Łukasz Schreiber z PiS.
16: Proponujemy mieszkańcom Krakowa radnego od 12 lat, osobę, która jest ciągle przed 40, ale przy tym zaangażowaną w sprawy Krakowa, z dala też trochę tej wielkiej polityki.
14: Partia Razem proponuje kandydaturę Aleksandry Owcy, Konfederacja Bartosza Boheńczaka. Jest też kandydat niezrzeszony Łukasz Gibała, główny rywal Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach i też były prezes NIK Marian Banaś. Szymon Kępka, Tok FM.
13: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował Wiktorii D., której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu. Jest w bardzo ciężkim stanie. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Z ustaleń śledczych wynika, że 5-letnia Zosia przebywała w mieszkaniu z 21-letnią matką, która spała i była pod wpływem alkoholu. Wyniki badań matki wykazały około promila alkoholu w organizmie. Wiktoria D. przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Rozpoczęcie wakacji dopiero przed nami, ale sezon na kąpieliskach w wielu miejscach już trwa. Ratownicy przypominają o rozwadze i ograniczeniu spożycia alkoholu w okolicach kąpielisk. W Polsce jako miejsca niebezpieczne nad wodą oznaczane są tak zwanymi czarnymi punktami. W skali kraju jest ich około 1500, a tylko na Mazowszu po aktualizacji są 123 takie miejsca. Mówi Robert Radzewicz z legionowskiego WOPR-u.
1: Każde dogodne zejście do wody powinno być oznaczone czarnym punktem. No ale czarny punkt, no to jest takie znamienite miejsce, gdzie faktycznie albo ktoś stracił życie, albo był wypadek, albo często policja czy ratownicy interweniują, żeby zapobiec tragedii. Czarne punkty mają taki aspekt głównie edukacyjny, taki straszak trochę.
13: A dziś ruszy m.in. publiczne kąpielisko na jeziorze Czerniakowskim w Warszawie, choć pogoda raczej do plażowania może nie sprzyjać. To była paryska bajka bez happy endu. Maja Chwalińska po wygraniu 9 meczów na Roland Garros przegrała w finale z Mirą Andrijewą, ale i tak odniosła życiowy sukces. A po meczu w Paryżu z naszą tenisistką rozmawiał wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
17: Wielkie gratulacje za ten turniej. Jestem wzruszony. Ty być może też? Jakiś obraz? Co zapamiętasz?
18: Ciężko coś mądrego powiedzieć, bo jednak jest dużo emocji we mnie jeszcze i troszkę smutku, a jednak no, myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna.
17: Cieszysz się z wolnej niedzieli po 3 tygodniach, dzień w dzień, trening, mecz?
18: Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana.
17: I do Wimbledonu gry już rozumiem, że nie będzie?
18: Nie, Wimbledon będzie następnym turniejem.
13: A dziś natomiast męski finał Rolanda Garrosa, mecz Aleksandra Zwieriewa i Flavio Cobolliego pokaże Eurosport. A w tego filmie już teraz czas na temat weekendu. 41% Polaków zadeklarowało lekturę co najmniej jednej książki w roku. Tak wynika z niedawnego raportu Polityki Insider oraz Porozumienia Wydawców Książek. Zdaniem autorów dokumentu Polska stoi przed decyzją, czy i w jaki sposób regulować rynek książki, tak by w efekcie zwiększyć poziom czytelnictwa oraz pomóc branży. W szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
19: Polska nie weszła na ścieżkę rozwoju czytelnictwa, komentuje Adam Szaja, twórca Smaku Książki, bloga i kanału poświęconego literaturze, podając takie dane z raportu.
20: W 2024 roku w gospodarstwach domowych na jedną osobę na książki rocznie przeznaczaliśmy 24 zł. Nie 240, tylko 24 zł na osobę, co jest no, dramatyczną kwotą.
19: Jak sprawić, by poziom czytelnictwa wzrósł? Mój rozmówca przekonuje, że czytelników musimy sobie wychować.
20: Tak jak w Skandynawii dzieci przychodzą do biblioteki, wiadomo, nie po to, żeby czytać, bo czytać jeszcze nie potrafią, ale żeby przybywać wśród książek, żeby bawić się wśród książek.
19: Na koniec warto przypomnieć słynne zdanie Wisławy Szymborskiej. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: No, poczytać na ten temat więcej można także na tokfm.pl. A już za chwilę w TOK FM poranek, który poprowadzi Adam Ozga, już na Państwa czeka. Kolejne informacje o 8.20, teraz pogoda. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, do 26 na południowym wschodzie kraju. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, a miejscami porwisty.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 8.06, tak to ja, Adam Ozga, dzień dobry, to jest niedzielny poranek TOK FM, są tu także Magdalena Sikoń, jest tu też Krzysztof Olesiewicz, jest wreszcie Przemysław Pozowski, halo, halo Paryż.
21: Dzień dobry, jestem, miło mi słyszeć znów.
3: Roland Garros dobiega powoli końca, bo dzisiaj jeszcze finał singla mężczyzn Aleksander Zwieriew kontra Flavio Cobolli, no ale... Ja ciągle żyję emocjami, myślę państwo, nasze słuchaczki, nasi słuchacze, również ty, żyjemy emocjami dnia wczorajszego. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Miro Andrievą 3-6, 2-6. Słuchałem przed chwilą w informacjach TOK FM twojej rozmowy z Mają Chwalińską i ty to ty, ciebie mi generalnie nie żal, ale generalnie miałem wrażenie, że oboje byliście bardzo zmęczeni w tej rozmowie.
21: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Maja Chwalińska powiedziała, że w niedzielę to cieszy się z tego, że wreszcie będzie mogła się wyspać. No okej, happy her. Natomiast tak, oczywiście wszyscy są tutaj zmęczeni tym turniejem, jeżeli pytasz mnie o jakby taką też po prostu no najzwyczajniejszą na świecie rzecz, jak to, ile to wszystko trwa. Ale i tak Maja Chwalińska ma gorzej pod jednym względem od polskich mediów, bo polskie media tu jednak przyjechały już na turniej główny, a Maja Chwalińska już na eliminację, więc ona ma jeszcze tydzień więcej tutaj i dłużej pracy, której wykonywała. Natomiast no pracy, która przyniosła niesamowite efekty, chyba ku zaskoczeniu może i jej samej, na pewno wszelkich ekspertów, no rozkochała w sobie i świat tenisowy w Polsce i tych ludzi, którzy tenisa, nie wiem, oglądają od Wielkiego Szlema albo po prostu, nie wiem, gdy Polka dochodzi do etapu półfinału czy finału, dotychczas to była Iga Świątek, wcześniej Agnieszka Radwańska oczywiście, teraz Maja Chwalińska, więc 3 tygodnie, które absolutnie zmieniły i jej karierę tenisową, i myślę i życie, co może co do tego drugiego, to dopiero pewnie do niej dotrze, no ale sponsorzy pukają do drzwi, media wypytują o najróżniejsze szczegóły z jej życia, a w, nie wiem, loży prezydenckiej podczas finału Rolanda Garrosa też byli świetni tenisiści, oficjele wymieniają ochy i jachy na temat jej gry, chociaż akurat wczoraj już troszkę tej pary nie starczyło i rzeczywiście od stanu 3-3 powiedzmy w pierwszym secie ten mecz miał już dość jednostronny przebieg, ale tak, Maja Chwalińska to jest przepiękna historia Paryża, dla której warto nie spać w nocy, warto nie spać o poranku, warto o niej mówić.
3: Jak ty patrzysz na to, co się wczoraj stało? Czy dlaczego doszło do tej porażki? Ja też mam takie wrażenie, ja jestem wprawdzie tym kibicem z tych, których wymieniłeś, że tak od ćwierć finału Wielkiego Szlema w górę, ale więc też...
21: I w tym nie ma nic złego oczywiście też, żeby było jasne.
3: Pewnie, ale też bardzo nie chcę, żeby ten finał na przykład przesłonił te emocje, które poczułem w półfinale, który w wykonaniu Chwalińskiej był absolutnie niesamowity. To był po pierwsze fantastyczny tenis, taki nieoczywisty z tymi skrótami do siatki, a po drugie to była jakaś huśtawka emocji. Tych emocji wczoraj było jakby trochę mniej.
21: No tak, sama jakby długość meczu, czyli to, że one grały, Mira Andrijewa oraz Maja Chwalińska, 80 kilka minut. Te wcześniejsze mecze to jeden set, w półfinale trwał 78, czyli ledwie kilka minut krócej niż cały finałowy mecz. Ja nie sądzę, żeby to przysłoniło to, że Maja Chwalińska finał przegrała. Jak ona będzie, a z tego co wiem, to tak ma być, lądować w Polsce w poniedziałek po południu, to jestem przekonany, że kibice przyjdą ją powitać, mimo że nie będzie wracać jako triumfatorka wielkoszlemowego turnieju. Jestem przekonany, że teraz jak będzie Wimbledon, czy dostanie tą dziką kartę, czy nie, to być może będą włączać telewizor kibice, nie tylko ci oglądający każdy tenisowy turniej, ale też ci inni, może już w pierwszej, może już w drugiej rundzie. No miejmy nadzieję, że te kwalifikacje w ogóle nie będą potrzebne, a jak będą, to pewnie i fani zerkną na kwalifikacje, czego ja się może boję. Dwóch rzeczy. Jednej to takiej, że powtórzyć wynik finał turnieju wielkoszlemowego Maji Chwalińskiej wcale nie będzie łatwo, chociaż ona na trawie też może sobie świetnie z tym stylem gry radzić i zresztą pokazywała, że potrafi grać w Wimbledonie bardzo ładnie, bardzo fajnie już 4 lata temu na zupełnie innym etapie kariery i boję się trochę tego, co się też stało, ale to chyba bardziej w mediach społecznościowych niż w ogóle, co się stało przy okazji Igi Świątek, że powstanie, czy będzie grupa kibiców, która nam teraz tutaj na przykład dzisiaj będzie mówić, że my nie możemy mówić, że Maja Chwalińska finał przegrała, bo to jest jakieś jej szkalowanie od razu, tak? No, przegrała ten finał, ale nic się nie stało, tak? W sensie oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby postawiła tą kropkę nad i, żeby jeszcze jej tej fizyczności starczyło i żeby jeszcze potrafiła jedną zawodniczkę, tym razem Mirę Andrijewą, wyprowadzić z równowagi. Tak się nie stało. Jest porażka, czyli tego happy endu, o których w informacjach mówiliśmy, nie ma, ale tak naprawdę w szerszej perspektywie to był bardzo szczęśliwy, bardzo dobry turniej dla moich Chwalińskiej.
0: A kiedy ty zorientowałeś się, że dzieje się coś naprawdę dużego?
21: No, nie chcę robić siebie teraz...
0: Już w pierwszej rundzie było takie, o wow, pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, a potem było coraz większe wow.
21: Oczywiście, że tak. Mówię, nie chcę teraz jakby wmawiać wszystkim, jak się świetnie na tenisie znam, natomiast jak oglądałem Maję Chwalińską w eliminacjach do Garrosa, to kilku osobom w redakcji mówiłem, ona jest w świetnej formie, byłem przekonany, że te eliminacje przejdzie, natomiast potem jak wylosowała mistrzynię olimpijską, wprawdzie ze swoimi problemami, to pomyślałem sobie, oho, to już jest taka weryfikacja, że tenisistkę, która wygrała Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, która wraca do formy po kontuzji, to pewnie będzie jej już za trudno przeskoczyć. I tu miałem taki moment zwątpienia, że fajnie, że weszła do turnieju głównego, ale pewnie jednak grając z byłą zawodniczką z top 10, która jeszcze półtora roku wcześniej pokonywała Igę Świątek, że to mogą być za wysokie progi, a jak już wygrała z Dzęk, no to ta moja pewność, że tutaj ten tenis jest świetny i że może być niespodzianka w każdym meczu, no rosła z meczu na mecz, aczkolwiek ja siadając na każdy mecz Maji Chwalińskiej miałem pełną świadomość tego, że teoretycznie i Aliza Mertens, i Maria Sakkari, i potem rosyjskie tenisistki, nie wiem, w półfinale czy w ćwierćfinale, czy nawet młoda, utalentowana Francuska, że one są tymi mniejszymi bądź większymi faworytkami w tym meczu. Więc ja oczywiście widziałem, że to jest, że jest różnica w tenisie Maji Chwalińskiej względem chociażby, nie wiem, zeszłego roku, że jest dobra forma, że jest dobry mental. Natomiast mimo wszystko starałem się sam w sobie nie pompować tych oczekiwań, że o tak, ona na pewno wygra kolejny mecz, o tak, na pewno wygra półfinał. Tak też było przed finałem, no i ten finał to był ostatecznie ten mecz, gdzie już właśnie się to, o czym mówiło się przed meczem, kto jest faworytem, sprawdziło. Faworytką zdecydowaną jednak była Mira Andrijewa.
0: 21 miejsce w światowym rankingu będzie teraz zajmować Maja Chwalińska. Startowała do tego turnieju ze 114 miejsca, więc ten skok jest olbrzymi. Ona sama mówi, że zna wiele świetnych zawodniczek spoza najlepszej setki, czasem po prostu wiele drobnych elementów musi kliknąć. Życie czasem jest dziwne, po prostu trzeba robić swoje i wierzyć, że to przyniesie efekt. Ale jej rzeczywistość tenisowa teraz będzie zupełnie inna. Jeszcze ten Wimbledon, ze względu na to, że rozstawione zawodniczki były wskazywane wcześniej, no to jeszcze być może trzeba będzie przebrnąć te kwalifikacje. Wspomniałeś, dzika karta, dostanie ją Maja Chwalińska albo nie. Ale potem to już jest zupełnie inny tenisowy świat i chyba też pewne wyzwanie, żeby potwierdzić to miejsce i no pewnie trochę zmierzyć się też z oczekiwaniami.
21: Oj, na pewno. I to jakby zmierzenie się z oczekiwaniami kibicowskiej Polski to będzie jedno. Będzie trzeba się zmierzyć też całkiem niedługo, bo po sezonie na trawie, gdzie ona zagra przecież tylko Wimbledon, bo to już zapowiedziała też w tej króciutkiej rozmowie i na konferencji prasowej zresztą też, że przed Wimbledonem nie gra nic, że musi odpocząć. No to jak się skończy Wimbledon, to będzie nawierzchnia, tak zwany hard, a to jest akurat nawierzchnia najmniej Mai sprzyjająca z racji jej stylu gry, więc będzie to wymagające, natomiast nie będzie wymagające pod kątem bronienia punktu, o czym my często mówimy w kontekście Igi Świątek, że Iga Świątek zaraz będzie musiała bronić tych mnóstwa punktów za zwycięstwo w Wimbledonie. Maja Chwalińska tych punktów nie ma, więc ona będzie na razie w rankingu jeszcze zyskiwać, jeszcze może pójść w górę.

0: Ona też bardzo mądrze myśli o tej swojej karierze. Chce się dalej rozwijać. To nie jest zawodniczka, która już karierę kończy, choć słyszeliśmy o niej już kilka lat temu. Ma 24 lata. Jeszcze może naprawdę parę lat pograć na wysokim poziomie. Myślę, że top 50 na pewno. No a może i tego top 20 zaatakuje. Przypomnijmy, Magda Linet po Australian Open miała 19 miejsce najwyższe w swojej tenisowej karierze. Maja Chwalińska może to osiągnięcie poprawić.
1: Wimbledon, ten turniej główny, startuje 29 czerwca, wcześniej kwalifikacje. Do tych kwalifikacji albo do turnieju głównego Maja Chwalińska ma czas, żeby odpocząć. Ostatnie pytanie do ciebie, bo ja oglądałem transmisję telewizyjną, to są trochę inne warunki niż ty je miałeś tam na korcie, ale Brada Pitta widziałeś na własne oczy?
0: Na własne oczy poprzez ekran zawieszony.
1: Czyli tak jak ja.
0: Tak, ale miałem bliżej, bo tak jakbym przeskoczył przez kort na drugą stronę, tam gdzieś koło tych tusz prezydenckich, to bym już widział Brada Pitta rzeczywiście z bliska. Ale tak się nie stało. Chciałem jednak siedzieć w swojej loży prasowej.
1: Wszystko przed tobą. Przemysław Pozowski, prosto z Paryża, specjalny wysłannik na Rolanda Garrosa, był razem ze mną w niedzielnym poranku Tok FM i razem z państwem, a dziś jeszcze finał singla mężczyzn, Aleksander Zwieryw, Flavio Coboli. 8:18, niedzielny poranek Tok FM, Adam Ozga. Informacje Tok FM o 8:20, a po nich o tym, jak dobrze i jak niekoniecznie dobrze nazywać ulicę.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 8:20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. W Armenii rozpoczęły się wybory parlamentarne. Głosowanie trwa w godzinach od 8 do 20 czasu lokalnego. Częściowe oficjalne wyniki powinny być znane jeszcze dziś. W przedwyborczych sondażach prowadziła partia Umowa Społeczna premiera Nikola Paszyniana. Dziś mija 100 dni wojny z Iranem, czas więc na pierwsze podsumowanie. Wojna USA i Izraela z Iranem pogłębiła napięcia między krajami Unii Europejskiej i administracją prezydenta Donalda Trumpa. Konflikt utrudnił wsparcie dla Ukrainy, pokazał ograniczenie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i ożywił debatę o większej niezależności Europy od Stanów Zjednoczonych. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie zaczęło udostępniać swoje zbiory w wersji cyfrowej na stronie internetowej. Można przeglądać już około 300 zeskanowanych obiektów. Wśród nich dokumenty obozowe, a także fotografie, korespondencja, prywatne dokumenty więźniów, a baza będzie stale rozbudowywana. Kolejne informacje w Tok FM o 8:40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 8:21, Adam Ozga, gościnią niedzielnego poranka Tok FM jest doktor habilitowana Monika Kresa z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: Jaka to jest dobra nazwa dla ulicy, placu, skweru?
1: Odpowiem klasycznie, to zależy, kogo zapytać, ponieważ tutaj musimy brać wiele czynników pod uwagę. To znaczy tak, na pewno dobra nazwa to taka, która wpisuje się w nazewniczy koloryt lokalny. To znaczy wiemy, że tych nazw nie nadajemy w próżni, tylko one jakoś funkcjonują w pewnych gniazdach nazewniczych. Warto by zatem było, żeby ta nazwa jakoś się do tego gniazda odwoływała. Jeżeli nadajemy nazwy w takich miejscach w mieście, które są już dosyć stare, to warto byłoby odwołać się chociażby do lokalnej historii, przestrzeni, upamiętnienia czegoś, co tam rzeczywiście funkcjonowało. Współcześnie natomiast mamy tendencję do nadawania nazw tak zwanych pamiątkowych, czyli do upamiętniania różnych osób i tutaj trzeba wziąć pod uwagę chyba jeszcze więcej czynników. To znaczy, po pierwsze, być może to oczywiste, a być może nie, ale nie możemy nadać nazwy ulicy, skwerowi czy jakiejś alei nazwiska osoby, która jeszcze żyje. To jest bardzo ważny czynnik. A po drugie, ta osoba powinna być faktycznie zasłużona. Czy to z perspektywy całego kraju, czy z perspektywy miasta, czy z perspektywy lokalnej społeczności. Tych czynników jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy.
0: To ja sobie myślę od razu o tym czynniku osoby żyjącej. Myślę sobie, że bywają wyjątki. Pytanie, czy słuszne, czy nie. No takim najbardziej jaskrawym wyjątkiem był Jan Paweł II, ale tu powiedzmy, że tak. Sprawa się trochę ale rozwiązała, ale Lech Wałęsa na przykład, lotnisko imienia Lecha Wałęsy jest w Gdańsku, a nie wiem, czy jakiś skwerek się gdzieś nie trafi.
1: Nie dam sobie ręki uciąć, ponieważ tego nie sprawdzałam, ale kwestia nazywania lotnisk i takich elementów przestrzeni, które nie są stricte właśnie ulicami, placami, to jest trochę inna historia. Więc okay. Tutaj to wyłącza się spod tej zasady, że nie może to być osoba żyjąca. Natomiast rzeczywiście kwestia ulicy Jana Pawła II to no, można powiedzieć precedens, ale ta zasada, że to nie powinny być nazwiska czy wyrażenia określające osoby żywe nadal obowiązuje. Przy czym, tak jak mówię, lotniska, nie wiem, hale i tak dalej, to jest trochę inna przestrzeń.
0: Trochę rozumiem, bo łatwiej pewnie taką nazwę zmienić. Potem. A z czego wynika to, żeby jednak żyjącym osobom raczej tych nazw ulic, skwerów, placów nie przyznawać, że tak powiem, żeby ktoś nie nawywijał jeszcze przez resztę życia?
1: Tak, bardzo się cieszę, że pan to powiedział, ponieważ zastanawiałam się, jak powiedzieć to tak ładnie, ale dokładnie o to chodzi, tak? To znaczy w momencie, kiedy życie człowieka nie jest jeszcze zamkniętą księgą, mówiąc tak metaforycznie, to trudno upamiętniać tę osobę, ponieważ no właśnie trudno też powiedzieć, jak potoczą się jego losy. To już nawet nie chodzi o wywijanie, tak? Ale chodzi o pewną identyfikację z tą czy inną, nie wiem, ideologią, która się może zmienić, tak? I w momencie, kiedy wybieramy daną osobę na patrona ulicy, ona jest jakaś. Za ileś lat może być jakaś. I tutaj ta zasada, żeby właśnie nie nadawać się nazw osób żyjących, tego się właśnie tyczy.
0: A może, patrząc też na nasze życie publiczne, przydałby się jeszcze jakiś okres karencji trochę większy, żeby nabrać do tych dokonań pewnego dystansu, wyjąć je spoza jakiegoś, no bo czasem też dochodzi do tych bieżących kontekstu, sporów politycznych w tej sprawie, a kiedy już no powiedzmy mi, nie wiem czy aż pokolenia, ale trochę czasu, no to może też łatwiej nie popełnić błędu, żeby potem nie trzeba było coś odkręcać. Nie mówię o większych kontekstach politycznych, zmianach, przełomach. No niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest ulica Przodownika Pracy.
1: No tak, w Polsce nadal funkcjonują ulice 1 Maja, tak, czy takie ulice, których faktycznie dekomunizacja nie objęła, ponieważ mieliśmy takie dwa etapy, można powiedzieć, tej dekomunizacji nazw ulic i mimo wszystko nadal te nazwy zostały. Ale wracając do tego, o czym pan powiedział, rzeczywiście być może jakiś okres karencji by się przydał, tylko pytanie jaki, tak, ponieważ wiemy, że w wypadku osób publicznych pewne sprawy wychodzą na jaw po po wielu, wielu latach. Więc chyba trudno tutaj dać, nie wiem, 5, 10, 15, pokolenie, tak jak pan mówi, to pewnie 20 albo 25 lat, ale rzeczywiście jest to bardzo trudne. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że te nazwy oczywiście nie są nadawane, no, tak sobie, tak? To znaczy, to nie jest tak, że ktoś nagle wymyśli sobie jakąś nazwę i ta nazwa od razu pojawi się w tej przestrzeni miejskiej, ponieważ ona po pierwsze musi zostać zaopiniowana, a po drugie rada, tak jak w wypadku Warszawy, musi tę nazwę przegłosować. I znowu wiemy, że bardzo często są to decyzje subiektywne osób, które po prostu w tej radzie zasiadają, które też mają swoje upodobania i które też próbują bardzo często jakieś swoje, no nie chcę powiedzieć interesy załatwić, ale trochę też o to chodzi. Więc tutaj mimo, że te zespoły i rady starają się o pewną obiektywizację, nie zawsze to wychodzi.
0: Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna warstwa w tym nazewnictwie. Taka warstwa przyjmie się, nie przyjmie się. Że te nazwy powinny być w jakiś sposób znośne, przyjemne, trochę też nie, może nie zasmucające. Mam bardzo bliską znajomą, której rodzice budowali dom przy nowo powstającej ulicy i tak się składa, że przy tej ulicy był cmentarz, więc trzeba było pozabiegać, żeby ta ulica się nazywała może Kwiatowa, a niekoniecznie od istotnego punktu na mapie miejscowości.
1: No tak, tylko że z jednej strony to ciekawe, że nie przeszkadza nam, że mieszkamy przy cmentarzu, ale przeszkadza nam, że mieszkamy przy cmentarnej. Bo jest w papierach, no ale ten cmentarz tym bardziej jest w papierach. A chodzi o to, że się nie wpisujemy tego w różnych sytuacjach urzędowych. Akurat szczerze mówiąc, ja tej cmentarnej bym broniła, no, chociaż nie mieszkam i nie mieszkałam przy cmentarnej, więc być może łatwo mi mówić. Natomiast to jest tak, że to jest naturalny sposób nazywania przestrzeni miejskiej, tak? Chodzi o to, że od wieków nazywaliśmy ulice, place i tak dalej od tego, gdzie one się znajdowały, tak? Czyli to był taki sposób identyfikacyjny. Dzisiaj, i to, o czym pan powiedział, pokazuje, że my bardziej te nazwy traktujemy już nie tak pragmatycznie, tylko bardziej, no nie chcę powiedzieć ideologicznie, tak, ale przywiązujemy do nich jakiś taki ładunek emocjonalny. No właśnie, nie chcemy mieszkać przy cmentarnej, jakiej jeszcze? W sensie tutaj pewnie znalazłby się cały cykl przymiotników, których jedni nie chcą, ale innym to nie przeszkadza, no bo właśnie to jest cały czas ta ocena taka bardzo subiektywna i bardzo, bardzo emocjonalna. Kwiatowa oczywiście też jakoś nawiązuje do cmentarza, ale traci tę funkcję identyfikacyjną i traci tę funkcję, którą od wieków nazwy własne, nazewnictwo miejskie miało.
0: Ale myślę sobie też, że czasy się trochę zmieniły. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których mapy myślą za nas, więc niekoniecznie ta ulica, która prowadzi do danego punktu, musi się tak nazywać. Prawdę mówiąc, mieszkam w Warszawie od urodzenia, ale parę lat mi zajęło, żeby skojarzyć dworzec Wileński z Wilnem, a ulicę Ząbkowską z nieopodal Ząbkami, bo ona bynajmniej do Ząbek nie prowadzi.
1: Zasadniczo nie, ale Ząbkowska jest na Pradze.
0: Oczywiście.
1: Z
0: Pragi na Ząbki, do Ząbek też już niedaleko, tak?
1: Tak, tak. Natomiast Wileńska, no, dworzec Wileński to był dworzec, z którego dawniej jak najbardziej można było do Wilna dojechać, więc te nazwy zachowują znowu albo tę starą funkcję taką historyczną, albo gdzieś tam częściowo identyfikują, bo proszę zobaczyć, pierwotnie funkcją nazw właśnie takich jak Ząbkowska, teraz Polska i tak dalej, była właśnie funkcja kierunkowa, tak? To znaczy, tak jak pan powiedział, dzisiaj funkcjonujemy w świecie map online'owych bardzo często i nam to jest niepotrzebne, ale kiedyś te nazwy były faktycznymi drogowskazami. Natomiast ileż może być takich drogowskazów, tak? To znaczy, do ilu miejscowości mogą wieść te drogi, więc w pewnym momencie te nazwy zyskały taką funkcję bardziej konwencjonalną, to znaczy, no właśnie, Ząbkowska już do samych Ząbek jako takich nie prowadzi, ale jest na Pradze, więc prędzej właśnie taka Ząbkowska pasuje na Pradze, niż na przykład na Ursynowie, skąd do Ząbek jednak trochę daleko.
0: Też to jest taka ulica, która bardzo się z tą częścią Warszawy bardzo, bardzo mocno kojarzy. Mhm. A jeszcze wracając do tej użytkowości takiej czysto, czysto językowej.
1: Tak.
0: No nawet serial Alternatywy 4 mi się przypomina, że wtedy ta ulica Alternatywy, no to był pomysł głupi. Dzisiaj ona znaczy, więc dzisiaj nawet jest taka ulica na warszawskim Ursynowie, choć nieco w innym miejscu niż ten filmowy blok, ale wyobrażam sobie, że mogą powstawać takie nazwy, które po prostu się nie przyjmują, bo gdzieś urzędnicy przekombinowali. Albo skłaniają do błędów
1: A jakie na przykład, właśnie, bo chyba ten drugi przykład, bo jest bardziej trafne, tak? To znaczy właśnie to ryzyko popełnienia błędu, ale znowu, ja tutaj myślę o takich nazwach, które nie ze swojej winy mogą prowadzić do popełnienia błędu. Na przykład w warszawskim Wawrze jest taka ulica Strusia. Jak by pan odmienił? Gdzie pan mieszka?
0: Niedaleko, więc wiem, że chodzi. Wiem, że nie chodzi o zwierzątko, tylko bodajże o Józefa Strusia.
1: Tak, jest to nazwisko, prawda? Ale w momencie, kiedy właśnie my podajemy
0: lekarz,
1: tylko...
0: Tak,
1: lekarz, tak. Podajemy... Ja nie pytałam dokładnie, gdzie pan mieszka, w sensie nie chodziło mi o ujawnienie adresu, tylko bardziej o odmianę.
0: Przyznaję, że te skojarzenia są bardzo, bardzo mocne i ja jestem taki mądry, że to jest lekarz Józef Struś, dlatego że też się nadziałem na to, że myślałem, że chodzi o zwierzątko.
1: Tak. Tak, więc i proszę zobaczyć, i to jest niby, sama w sobie językowo ta nazwa, ona nie jest trudna, tak? Był pan, który miał na nazwisko Struś, nadano nazwę ulicy Józefa Strusia, ale w związku z tym, że to imię gdzieś nam wypada, bo w takiej potocznej komunikacji posługujemy się właśnie tylko nazwiskiem, no to mamy ulicę i właśnie Strusia, tak? Ale ktoś słyszy ulica Strusia i zaczyna odmieniać przymiotnikowo. Podobnie, znowu z Wawerskiego Podwórka, ja trochę analizowałam tę nazwę, więc tak mi tutaj łatwiej, jest nazwa Kazimierza Króla. O niej zresztą było dosyć głośno ostatnio również w mediach, ponieważ w momencie, kiedy my słyszymy Kazimierza Króla, myślimy sobie, ej, przecież to chodzi o króla Kazimierza, a zupełnie tak nie jest. Więc bardzo często trudno przewidzieć te problemy, które mogą się pojawić z takim użytkową stroną tego nazewnictwa i z tym, jak te nazwy zaczną żyć i funkcjonować w przestrzeni. Można trochę tego unikać, tak? To znaczy, jeżeli mamy na przykład, chcemy nadać nazwę pamiątkową, czyli właśnie upamiętniającą kogoś, a ten ktoś ma zagraniczne, trudno zaadaptowane nazwisko i na przykład przemiona przed tym nazwiskiem, to faktycznie z takiej perspektywy pragmatycznej to może być trudne. Znowu pytanie, gdzie jest ta granica, w której możemy przewidzieć to, jak to nazwie funkcjonować?
0: Bardzo to są cienkie granice, tak mi się wydaje. Może pewnym rozwiązaniem byłoby zrobienie ulicy inżyniera Kazimierza Króla, o ile pan Kazimierz Król był inżynierem.
1: Tak, przepraszam, bo coś przerwało, rozumiem, że tak, że nadal
0: świetnie
1: jesteśmy
0: kontynuować przy Kazimierzu
1: wątek, Królu.
0: Więc jest
1: tak.
0: Wspaniale.
1: Świetnie.
0: Gdzie jest przekroczenie tej cienkiej granicy pomiędzy królem Kazimierzem, Kazimierzem Królem?
1: No właśnie, to jest świetne pytanie, ponieważ tak naprawdę ta cienka granica zależy od czegoś bardzo nieuchwytnego, czyli od świadomości historycznej, takiej ogólnej historycznej, ale też świadomości lokalnej użytkowników tych nazw. No bo osoby, które tę nazwę wybierały i które tę nazwę nadawały, one wiedziały, kogo upamiętniają, ale osoby, które tą nazwą się posługują, już niekoniecznie. Nazwy ulic, one pełnią też bardzo często taką funkcję edukacyjną i kiedy idziemy na przykład ulicami Warszawy, to widzimy takie tabliczki. One są, inna sprawa, trochę źle zrobione z takiej perspektywy dostępnościowej, ale to już inny temat, ale w każdym razie tabliczki, na których możemy przeczytać, od czego pochodzi dana nazwa. I być może to jest jakieś wyjście, żeby uchronić te nazwy osób mniej znanych i mniej rozpoznawalnych i uchronić również nas, jako użytkowników tych nazw, przed błędami.
0: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz w kontekście tych, wracając jeszcze do dużych postaci, których chcemy uhonorować jakąś nazwą ulicy czy placu. Niech będzie, że minął już odpowiedni czas, niech będzie, że wszyscy jesteśmy zgodni, że nie nawywijał i raczej już się doszukamy, że nie nawywija w papierach, które znajdziemy w przyszłości, chociaż to może być trudne. Że chyba mamy pewien brak prestiżowych lokalizacji, bo one są już pozajmowane. Że chcielibyśmy pewnych ludzi uhonorować w odpowiednio prestiżowym miejscu w centrum miasta, a tutaj małe skwerki zostają, które jeszcze trzeba by było zrewitalizować.
1: Tak, rzeczywiście to jest kolejny problem i bardzo często właśnie takie argumenty podnosi Komisja Nazewnicza i Rada zajmująca się nazewnictwem właśnie w Warszawie, bo to w dużej mierze jest problem no właśnie wielkich miast, chociaż w sumie też, też nie tylko, że właśnie my chcemy uhonorować, ale uhonorować znaczy nadać nazwę miejscu prestiżowemu, a tych miejsc już nie ma, bo pozostają małe skwerki i krótkie ulice. Pytanie, co wtedy, tak? Czy nie lepiej upamiętnić daną osobę nazwą nawet małej ulicy, czy nawet małego skwerku, niż no, gdzieś tam pozwolić, żeby ona, ta osoba, popadła w niepamięć, myślę o takiej niepamięci właśnie, właśnie lokalnej. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy tak naprawdę te bardzo wielkie osoby, jakkolwiek to nie brzmi, one już mają swoje nazwy. Czy to w większych, czy w mniejszych miastach, no bo już nie możemy w Warszawie nadać kolejnej ulicy Słowackiego, Mickiewicza, różnych królów i tak dalej. Więc teraz idziemy bardziej w kierunku upamiętniania właśnie tych postaci rozpoznawalnych lokalnie, a niekoniecznie z perspektywy wielkiej historii. Chociaż tę wielką historię tworzą również małe, lokalne historie. I wydaje mi się, że mimo wszystko chyba jednak lepszym kierunkiem jest upamiętnienie tej osoby w postaci nadania jej imienia małej ulicy czy małemu skwerowi, niż zupełnie zignorowanie jej w tej przestrzeni publicznej. Oczywiście mamy jeszcze jedno wyjście. Możemy zmieniać nazwy ulic, ale to już jest o wiele bardziej skomplikowana i procedura, i mam wrażenie też bardziej, większe utrudnienie dla mieszkańców niż po prostu nadawanie nazw ulicom jeszcze nienazwanym.
0: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Monika Kresa z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Ciekawostka, w Warszawie są dwie ulice Adama Mickiewicza. Jedna przechodząca przez Żoliborz i Bielany, druga w dzielnicy Wesoła, która kiedyś była poza granicami miasta, i takich dublujących się ulic jest więcej, więc uwaga na kody pocztowe. Jednak się do czegoś przydają. 8:39, spóźnione nieco informacje TOK FM już za chwilę. Po informacjach o tym, ile mamy w Polsce pozwoleń na broń i czy to dużo, czy to mało.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 8.41, informacje to GFM, Emil Górny, zapraszam. Korea Północna nigdy nie zrezygnuje ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie będzie tolerować żadnych gruźb, oświadczyła Kim Yo-jong, wpływowa siostra północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, cytowana przez agencję Yonhap. Agencja Reutera zwraca uwagę, że wypowiedź ta padła na krótko przed wizytą Xi Jinpinga, który ma przybyć do Korei Północnej jutro. Będzie to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w Pjongjangu od prawie 7 lat. Teraz Stany Zjednoczone, wielu rannych w strzelaninie w czasie festiwalu w Ohio. Policja szuka sprawców. Rannych zostało wiele osób. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawców. Ofiary z ranami postrzałowymi zostały przewiezione do pobliskich szpitali. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Manchesterze, 4. rundzie Mistrzostw Świata. Wygrał Australijczyk i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak, który do tej pory był liderem, spadł na 2. miejsce. Kolejne informacje o 9:00, teraz raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra w całym kraju. Warto wybrać się na spacer, zanim nadejdzie burza. Do tego zachęcam, a kolejny raport smogowy w TOK FM o 16.40.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8.43, Adam Ozga, gościem niedzielnego poranka TOK FM jest podpułkownik rezerwy dr inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: NIK przyjrzał się pozwoleniom na broń w Polsce i wyszło na to, że liczba pozwoleń wydanych przez policję do celów cywilnych wzrosła niemal dwukrotnie, z ponad 15 tysięcy w 2020 do prawie 46 tysięcy w 2024. Tych 46 tysięcy w 2024, biorąc też poprawkę na to, że pewnie ich trochę przybyło, no bo mamy 2026, to jest dużo, mało?
10: To nie jest dużo. To naprawdę w skali całego kraju to nie jest duża liczba. Jeśli chodzi o aktualne dane, to warto zajrzeć na przykład na portal polskiej policji. Tam są dane też bieżące, więc można uzupełniać to, co podała Najwyższa Izba Kontroli.
0: Okej. Inspektorzy NIK-u też pewnie zajrzą, żeby zaktualizować te dane, chyba że mają teraz inne rzeczy na głowie i kontrolują już coś zupełnie innego. A ten przyrost, o czym on świadczy?
10: To świadczy o tym, że w mojej ocenie oczywiście, że rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie, żeby w razie zagrożenia móc reagować. Ja to tak rozumiem, no bo to jest jak gdyby jedyny czynnik, który spowodował tak gwałtowny wzrost pozwoleń na broń.
0: A to z punktu widzenia prawa podejścia do broni, to zagrożenie ze wschodu jest argumentem za tym, żeby ktoś miał do tej broni dostęp?
10: Wie pan co? To jest bardzo indywidualna sprawa, to nie jest argument jakby taki całościowy, natomiast to są indywidualne decyzje wielu osób, które decydują się na wystąpienie, na pozwolenie na posiadanie broni, a jedyny, tak jak powiedziałem, jedyny element, który zmienił sytuację, no to jest oczywiście wojna pełnoskalowana na Ukrainie. Ludzie w różny sposób reagują na zagrożenia. Jedni kupują plecaki ucieczkowe, inni zastanawiają się, jak szybko wyjechać na zachód, a jeszcze inni idą do szkół oficerskich, do klas mundurowych, albo kupują, albo występują o pozwolenie na broń. To jest jedno z takich palet możliwości reagowania w sytuacjach zagrożenia.
0: Ci, którzy chcą poznać szeroką paletę tych możliwości, mogą zawsze posłuchać audycji Plan Działania w TOK FM. Troszeczkę zmierzam do tego, że może to myślenie o obronie cywilnej powinniśmy zacząć w Polsce szerzej uwzględniać w kontekście prawa do posiadania broni, tych pozwoleń na broń i tak dalej.
10: a to się absolutnie uwzględnia. Między innymi dlatego policja troszkę zliberalizowała podejście do udzielania tego typu pozwoleń, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my mówiąc o pozwoleniu na broń, trzeba pamiętać o tym, że to nie są pozwolenia na broń, które powodują, że ludzie na ulicy chodzą z bronią na pasku. Absolutnie to nie jest ta kategoria. Te pozwolenia na broń obejmują na przykład broń kolekcjonerską, broń sportową i to jest broń, którą można używać tylko na strzelnicach. To, że mamy tyle pozwoleń na broń, nie powoduje, że ludzie chodzą po ulicach z bronią. Absolutnie nie. Pozwoleń na broń do ochrony osobistej, której w Polsce jest obecnie około 50 tysięcy, chyba niecałe, to też nie obejmuje całej grupy osób, które właśnie te 50 tysięcy może po ulicy chodzić z bronią, dlatego, bo to też jest broń, która jest przeznaczona do ochrony osób imienia, zgodnie z ustawą o ochronie osób imienia, więc jest to bardzo często broń obiektowa, która jest wykorzystywana właśnie do działań ochronnych przez firmy ochrony. Więc ta ilość broni nie oznacza, że ta broń znajduje się na ulicach. Absolutnie nie.
0: Broń obiektowa to znaczy, że przychodzimy do pracy i musimy ją pobrać i potem zdajemy zaraz po pracy, nie zabieramy do domu.
10: Dokładnie tak. Natomiast podkreślam, że broń kolekcjonerska, czy broń sportowa, która praktycznie biorąc prawie się nie różni od broni bojowej, to są niewielkie różnice, nie jest to broń, którą można chodzić po ulicy. To jest tylko wyjmujemy z szafy pancernej, jedziemy na strzelnicę, tam doskonalimy swoje umiejętności, wracamy do domu i chowamy do szafy. Więc ta broń nie pojawia się na ulicach. Tyle co trzeba przejechać na strzelnicę.
0: Ciekawostka to, co NIK wytknął w ramach tego, co sprawdzał, to, że czasem jedna osoba ma trzy różne pozwolenia na trzy rodzaje broni, właśnie sportową, kolekcjonerską i te do ochrony osobistej i system nie potrafi się połapać, czy to jest jedna osoba, czy trzy osoby, ale to jest rzecz do naprawienia, bo już wręcz została naprawiona. Wspomniał pan o tej szafie pancernej.
10: Tak.
0: Rozumiem, że ta broń w Polsce jest obwarowana właśnie bardzo szczegółowymi zasadami jej przechowywania, noszenia i tak dalej. Jakie to są zasady?
10: Absolutnie. Znaczy broń musi być przechowywana w takich warunkach, których uniemożliwia, osoby postronne nie mają możliwości dostępu do tej broni. Te szafy pancerne, w których broń jest przechowywana, też muszą znajdować się w określonym miejscu, muszą być przymocowane do jakiegoś stałego podłoża, żeby nie można było wynieść tej szafy. Także tych warunków, które trzeba spełnić, jest sporo i one w mojej ocenie powodują, że ta broń jest przechowywana bezpiecznie. Zresztą mówiąc o bezpieczeństwie, proszę zwrócić uwagę, że statystyki, o których mówimy, czyli związane właśnie z szerszym dostępem do broni, jakoś nie zwiększyły statystyk policyjnych związanych z przestępstwami, w których użyto broni. Tu nie ma w ogóle tej relacji. Co oznacza, że ta ilość broni wśród cywili jest w bezpieczny sposób wykorzystywana i w bezpieczny sposób przechowywana.
0: I że mamy to pod kontrolą i daleko jesteśmy od tych skrajności, które są na przykład za oceanem, gdzie można wejść do supermarketu i broń zakupić.
10: Absolutnie, to jest moje osobiste zdanie, ja jestem przeciwnikiem całkowitego swobodnego dostępu do broni, bo to jest pewien proces, który trzeba przejść jako społeczeństwo, żeby taki dostęp posiadać. U nas absolutnie nie jesteśmy na to gotowi, ale jak pokazują przykłady innych społeczeństw, powołał się pan tutaj na Stany Zjednoczone, to można się zastanawiać, czy oni też są gotowi na to, żeby aż tak swobodny mieć dostęp do broni. Natomiast posiadanie broni do celów właśnie sportowych, kolekcjonerskich, do tego, żeby ćwiczyć, podnosić swoje umiejętności, między innymi w kontekście obrony cywilnej, to jest bardzo dobry kierunek.
0: A co mam pan na myśli, mówiąc o tym, że to jest kwestia procesu, który musimy przejść jako społeczeństwo, co niekoniecznie udało się w Stanach?
10: Już mówię, w niektórych społeczeństwach ten dostęp do broni jest czymś absolutnie naturalnym, więc umiejętność posługiwania się, przebywania z tą bronią w przestrzeni publicznej jest czymś, co ludzie uczą się jakby całe życie, to jest coś naturalnego. Szczególnie w tych Stanach Południowych, gdzie tam jak tylko jest się nastolatkiem, to już można chodzić z bronią na pasku. My absolutnie do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale proszę zwrócić uwagę na warunki europejskie. W Wielkiej Brytanii nawet policja nie posiada broni. tylko są wyspecjalizowane jednostki, które wchodząc do akcji muszą krzyczeć: jesteśmy uzbrojoną policją. Nie, że jestem policją, tylko uzbrojoną, bo jest to coś tak nietypowego, że policja posiada broń. Tam posiadanie broni palnej w społeczeństwie absolutnie jest czymś dosyć abstrakcyjnym. To jest przeznaczone tylko dla wojska, no i dla niektórych jednostek policji. U nas takiego zwyczaju nie ma, żeby ta broń była ogólnie dostępna i tak jak mówiłem, uczenie się posługiwania bronią, ale nie tylko umiejętności strzeleckich, ale też całej tej wiedzy związanej, jak bezpiecznie posiadać broń. To jest długi proces i nauczyć się strzelać jest bardzo łatwo. Natomiast wypracować sobie pewne dobre praktyki i zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem broni, to jest proces i uczenie się wiele lat różnego rodzaju odruchów związanych nawet z tym, w jaki sposób trzymać broń, w jaki sposób ją nie tylko przechowywać zgodnie z przepisami, ale tak, żeby ta broń była już nawet w tej szafie pancernej w właściwy sposób przechowywana, na przykład bez podłączonego magazynka z amunicją.
0: Czy są jakieś elementy tego systemu dostępu do broni, który mamy w Polsce, które należałoby jednak uszczelnić? Ja od razu myślę o okresowych badaniach. Podobno nawet 100-letnie osoby mają w Polsce broń.
10: To prawda, tylko ja absolutnie nie miałbym nic przeciwko, gdyby osoby posiadające pozwolenie na broń przechodziły okresowe badania lekarskie. Podejrzewam, że środowisko medyczne, zwłaszcza związane z tymi przychodniami medycyny pracy, byłyby przeszczęśliwe, bo to by było po prostu żyła złota dla nich.
0: Myśliwskim tak jest ten pewien kłopocik, na pewno.
10: Tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Powtarzam, statystyki policyjne nie pokazują, żeby posiadanie broni przekładało się na szereg wypadków związanych albo działań celowych związanych z bronią. A proszę zwrócić uwagę, że o wiele więcej osób ginie w wypadkach samochodowych i jak się ma prawo jazdy, to nie trzeba przechodzić badań lekarskich. Można mieć 110 lat i jeździć samochodem na podstawie prawa jazdy, który się uzyskało 80 lat wcześniej. Więc to w takim razie musimy myśleć kompleksowo. Jeżeli tak niebezpieczne narzędzie jak samochód powoduje tysiące śmierci rocznie, no to wprowadźmy okresowe badania dla posiadaczy prawa jazdy i analogicznie dla na przykład dla posiadaczy, dla osób posiadających pozwolenie na broń, też możemy wprowadzić takie badania lekarskie, jak na przykład jest to w przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy co 5 lat takie, no słabe, bo słabe, ale jednak jakieś badania psychofizyczne, okulistyczne, ogólne muszą przechodzić.
0: Żeby było jasne, ja jestem absolutnie za takim rozwiązaniem, żeby w pewnym wieku też trzeba było przechodzić badania lekarskie, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu. No a broń czarnoprochowa, która jest bronią wyprodukowaną jeszcze w XIX wieku albo repliką, a no nawet pamiętam przypadek w Wielkopolsce zabójstwa przy użyciu takiej broni. Nie potrzeba na nią pozwoleń.
10: Zgadzam się, nie trzeba pozwoleń. W mojej ocenie jest to jakaś luka, bo tutaj nie chodzi o to, że przecież ta broń trzeba za każdym razem ją załadować, nasypać tego prochu, że to jest kłopot. Ale tak czy inaczej można z niej oddać śmiertelny strzał. A tak jak pan powiedział, pozwolenia na tą broń czarnoprochową nie ma. To jest oczywiście bardziej skomplikowana sprawa, dlatego, bo tego czarnego prochu często używa się w jakichś ceremonialnych sytuacjach, na przykład związanych z bractwami kurkowymi, tak? Ale to nie jest akurat argument przeciwko temu, żeby jednak rozważyć to, czy broń czarnoprochowa też nie powinna być objęta jakimiś obostrzeniami, dostęp do tego typu broni.
0: No to jeszcze jeden, tym bardziej nowoczesny przykład mi przychodzi do głowy, to znaczy wszelkiego rodzaju pistolety, jednorazówki wyprodukowane przy użyciu na przykład drukarek 3D. Coś, co wydaje mi się bardzo trudne do skontrolowania, ale też potencjalnie niebezpieczne, jeżeli ta taka broń znalazłaby się, trochę korzystając z tych niekoniecznie mających przełożenie na rzeczywistość mądrych, niekoniecznie mądrych amerykańskich powiedzonych, znajdzie się w rękach złego człowieka.
10: No tak, ja pamiętam taki film z Clintem Eastwoodem i Johnem Malkowiczem na linii ognia. I tam John Malkowicz właśnie sobie wydrukował plastikowy pistolet i dokonał nim zamachu. Stara historia. Film chyba z końca lat 90. bardzo stary. Więc już wtedy taki problem mógł się pojawić. Dzisiaj rzeczywiście technologia jest taka, że można wyprodukować taką broń, ale ja powiem tak, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak można było coś takiego kontrolować, bo to jest drukarka. Natomiast też nie dajmy się zwariować, bo długopisem też można zabić, a jest zawsze pod ręką.
0: Bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy dr inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, był gościem niedzielnego poranka TOK FM. Adam Ozga, informacje TOK FM o godzinie 9. Po nich dołączy do mnie Patrycja Wanat. Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Ja się czuję bezpiecznie i mam nadzieję, że będzie taki po tej rozmowie.
11: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
12: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
13: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
16: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych regionach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
15: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
14: Autopromocja.
17: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Uwaga na pogodę, idą burze, alerty wydało IMGW dla 7 województw. W informacjach sprawdzimy, gdzie trzeba się przygotować. Wielkie polityczne emocje w sprawie ukraińskiej jednostki wojskowej imienia tu cytat bohaterów UPA i pytania o order Orła Białego. A w tych informacjach także muzyczna niespodzianka. 18-letni Polak wygrywa Eurowizję dla młodych muzyków. Jest 9. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek ważne ostrzeżenia przed pogodą. Nie będzie dziś spokojnie niemal w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw w centralnej i północnej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć mogą silne opady deszczu. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Wprawdzie przegrała finał z Marią Andrzejewą, ale zdobyła serca kibiców tenisa w Polsce i na świecie. Maja Chwalińska wygrała podczas Roland Garros 9 meczów i dzięki temu awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu najlepszych tenisistek świata. Na kortach w Paryżu stała się prawdziwą sensacją. I występie, i o tym, jak ze startem w Wimbledonie z jej menadżerem rozmawiał po finale wysłannik TOK FM Przemysł Pozowski.
1: 10 meczów, 9 zwycięstw, finał przegrany z Mirą Andrzejewą, no ale chyba mimo jakiegoś pewnie lekkiego smutku to jest przede wszystkim szczęście. Myla się?
3: Nie myli się pan, jest to wielkie szczęście. Już Maja po prostu przeszła samą siebie. No jest drugą w historii finalistką od eliminacji. Pokazuje to, że to jest wysiłek no nadludzki. Po prostu zabrakło tej energii na korcie.
1: Pojawiła się nadzieja, jak wyszła na 3-2?
3: Jak byłoby 2-5 w drugim secie, to też była. Już Maja nieraz wygrała seta 0-5. U mnie zawsze jest nadzieja do ostatniej piłki. Tak jest tenis.
1: No i co z tym Wimbledonem? Jest walka o dziką kartę? Jest szansa, że tam zagra jako rozstawiona zawodniczka?
3: Wypełniliśmy oficjalnie wniosek i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny.
1: To mówimy razem please, sir.
3: Yes, sir. Please, I'm begging you.
22: A już dzisiaj w Paryżu finał mężczyzn pokaże to Eurosport. Na jutro zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Rada ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię tu cytat bohaterów UPA. Zmienia się także podejście rządu w tej sprawie. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
4: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
23: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
4: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Benedykt O'Connor, TOK FM.
22: Czas na temat weekendu TOK FM. Kryminały i literatura obyczajowa. Właśnie takie książki najczęściej wybierają dziś polscy czytelnicy. Z badań wynika, że jedną książkę w zeszłym roku przeczytało 41% Polaków. Razem z nami reporterka TOK FM Paulina Nawrocka. Paulino, no to jaka konkretnie mogła się znaleźć książka w rękach właśnie Polaków?
24: Jest spore prawdopodobieństwo, że był to kryminał i to konkretnego autora.
25: W rankingu najpoczytniejszych autorów od 2019 roku dominuje Remigiusz Mur. W ścisłej czołówce za 2025 rok znaleźli się także J.K. Rowling, Andrzej Sapkowski, Stephen King, no i klasyka Henryk Sienkiewicz.
24: Mówi dr Barbara Krawczyk z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i dodaje, że według raportu Biblioteki Narodowej Polacy najchętniej sięgają po literaturę gatunkową.
25: Najpopularniejszym gatunkiem są kryminały i thrillery. Niezmiennie na drugim miejscu jest to obyczajowa literatura i romanse. Popularnością cieszą się również biografie i wspomnienia, poradniki.
24: W czołówce jest też fantastyka. Te chętniej wybierają mężczyźni, choć statystycznie to oni czytają mniej. Paulina Nawrocka, TOK FM.
22: A więcej na ten temat można nomen omen poczytać na portalu tokfm.pl. 18-letni polski akordeonista Michał Stochel zwyciężył w 22. edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Eurowizji dla młodych muzyków, która odbyła się w stolicy Armenii Erywaniu. To czwarta wygrana Polski w historii tego konkursu. Stochel zachwycił jury znakomitym wykonaniem trzeciej części koncertu Classico na akordeon, a po zwycięstwie nasz reprezentant zaapelował do innych młodych muzyków, żeby nigdy się nie poddawali. My się nie będziemy poddawać w informowaniu naszych słuchaczy. Kolejna odsłona informacji TOK FM o 9.20. Teraz pogoda. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, o czym już wspominaliśmy. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni w Szczecinie, przez 21 w Gdańsku, 23 w Poznaniu i Białymstoku, 24 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, 25 w Krakowie i Warszawie, do 26 w Rzeszowie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, a miejscami porwisty.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: 6 minut po godzinie 9. Adam Ozga, razem ze mną Patrycja Wanat. Witaj.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wiesz, co jesz za godzinę, ale obudziliśmy cię trochę wcześniej dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Dzisiaj właśnie. O co chodzi? O jajecznicę bez salmonelli?
0: No, trochę tak właśnie, możemy to jest bardzo ciekawa sprawa, cieszę się, że zacząłeś właśnie od tej salmonelli, bo gdy myślimy sobie Dzień Bezpiecznej Żywności, no to mamy od razu w głowie jakieś takie związki z zatruciami pokarmowymi, nie wiem, zbliżają się wakacje, wiesz, jedzenie na koloniach, prawda, któż tego nie przeżył, więc wszystko to gdzieś tam się nam łączy właśnie z bólami brzucha, z biegunkami, z jakimiś takimi, to się nazywa choroby przenoszone właśnie przez żywność, drogą, czyli bakterie, wirusy, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale prawdę mówiąc, ciekawe jest to, że to trochę się zmienia. Znaczy, jeśli myślimy w tym momencie o bezpiecznej żywności, to jest swoją drogą takie dość nowe święto, nowy dzień ustanowiony, bo on został ustanowiony w 2018 roku przez WHO, przez FAO, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światową Organizację Zdrowia. No i obchodzimy go od 2019 roku, więc to nie jest jakiś taki dzień, wiesz, z długą, długą historią. I oczywiście, że on dotyczy również tych zatruć, czy nawet został stworzony właśnie głównie po to, żeby zwrócić uwagę na to, że każdy ma prawo do bezpiecznej żywności. Również w tych krajach ogarniętych kryzysem, albo po prostu krajach biednych, gdzie z jednej strony brakuje właśnie dostępu do bezpiecznej żywności, ale też brakuje dostępu do wody pitnej, bezpiecznej dla każdego. Więc to wszystko leżało u podstaw i o tym właśnie myślano. Aczkolwiek, jeśli my tutaj myślimy o Europie, o tych bogatszych krajach, o naszej części świata, to okazuje się, że ta bezpieczna żywność to nie tylko jest właśnie salmonele, jakieś zatrucia takie związane właśnie z nieświeżą żywnością, czy ze złym przechowywaniem żywności, ale to na przykład są kwestie różnych substancji dodawanych do wysoko przetworzonej żywności, czyli substancje konserwujące, czyli substancje koloryzujące. Ta cała tablica Mendelejewa, którą czasem widzimy właśnie na etykietach, to też może zagrażać naszemu zdrowiu i to też właśnie, czy nawet głównie teraz kontrolują służby albo na przykład pozostałości po chemicznych środkach ochrony roślin. I to wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to wydaje mi się niezwykle ciekawe, że razem z rozwojem nauki i rozwojem też tego przemysłu spożywczego zaczynamy tutaj mówić o zupełnie innych zagrożeniach, jeśli chodzi o żywność.
2: Tak, no też bardzo uderzająca jest ta różnica w perspektywie dla Europy i na przykład regionów, w których, tak jak powiedziałaś, problemem jest dostęp do wody pitnej.
0: Wody, tak.
2: I to też są skrajnie różne zagrożenia. Nawet sobie myślę, że te europejskie zagrożenia to przy tym, co jest tam, to jest pikuś.
0: Słuchaj, to jest pikuś, ale to zaczyna być, no oczywiście, że nie możemy tutaj absolutnie porównywać sytuacji Europy z krajami, w których mierzymy się z głodem i właśnie z tym, że ludzie przemierzają kilometry po to, żeby dostać odrobinę albo bezpiecznego jedzenia, albo bezpiecznej wody. To w ogóle zupełnie, nie możemy tego porównywać. Pewnie. I oczywiście musimy na to zwracać uwagę, aczkolwiek właśnie jeśli myślimy o tej bezpiecznej żywności, jeśli chodzi o Polskę, to myślę, że tutaj naprawdę warto się przyjrzeć tej sprawie, czyli tej chemii spożywczej, pozostałości chemii spożywczej w żywności. Zresztą służby to bardzo skrzętnie kontrolują, o czym pewnie za chwilę powiemy. A jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi właśnie o kontrolowanie i te pozostałości chemikaliów w żywności i nowych zagrożeń, które nam się pojawiają, to, uwaga, uwaga, kupowanie rzeczy z niesprawdzonych źródeł z internetu, ponieważ okazuje się, że tych spraw służby nie mogą skontrolować. Jeśli my sobie coś zamówimy przez platformę internetową z drugiego końca świata i tym się zatrujemy bardzo poważnie, to służby, nie możemy oskarżyć służb, że tego nie sprawdziły,
2: czekaj,
0: że no,
2: czekaj,
0: było
2: ale jest przecież granica i chyba dość restrykcyjne zasady wwożenia żywności na teren Unii Europejskiej.
0: Tak, wwożenia żywności jak najbardziej, czyli na przykład jeśli, nie wiem, jakiś producent sprowadza awokado do Polski albo, nie wiem, maliny, cokolwiek, olej, pszenicę, cokolwiek, to jest bardzo skrzętnie sprawdzane przez służby. Ale jeśli my sobie na przykład zamówimy no nie wiem, jakieś cukierki z Chin, to tego służby już nie sprawdzają, dlatego że służby nie mają w tym momencie, nie ma prawa, które pozwalałoby im nawet na tak zwane zakupy kontrolowane, czyli że oni coś tam kupują i sprawdzają, co w tym jest.
2: Powodzenia dopiero też w kupowaniu musiało... z całego rynku chińskiego cukierki. No,
0: tak, ale wiesz, ale to się dzieje i to nawet, bo cukierki to jest faktycznie, wiesz, jedzenie, ale też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bardzo dużym zagrożeniem są na przykład opakowania, w które żywność jest zapakowana. I to jest kolejna bardzo duży temat, że z tych opakowań bardzo często chemikalia przedostają się właśnie do żywności. Więc jeśli kupujemy coś właśnie przez internet z drugiego końca świata, to naprawdę może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zresztą pojawiają się takie informacje non-stop, prawda, związane na przykład z tym, że nie wiem, w ubraniach, w zabawkach są przekroczone normy. Z jedzeniem jest dokładnie tak samo, więc proszę państwa, uważajmy i nie kupujmy bezmyślnie po prostu rzeczy, które nie zostały przebadane, bo nie mogły zostać przebadane przez nasze służby.
2: Ponieważ zaczyna mnie trochę boleć brzuch od tej rozmowy, to...
0: No przepraszam, ale rozmawiamy o bezpiecznej żywności.
2: Ale
0: no,
2: to przesuńmy te rozmowy odrobinę, bo poczułem pewne gwarancje, że mimo wszystko służby działają i to, co trafia na mój stół, jeżeli nie kupię tego
0: oczywiście,
2: z jakiegoś bardzo nieodpowiedzialnego źródła, czy to będą cukierki z Chin, czy galareta z bazaru, to powinienem czuć się bezpiecznie, ale może jeszcze powinniśmy myśleć o bezpiecznej żywności jako żywności zdrowej. Wspomniałaś o tej tablicy Mendelejewa, która po prostu jest na opakowaniach wysoko przetworzonej żywności.
0: No, to w ogóle są takie ciekawe. Dla mnie w ogóle wyrażenie zdrowa żywność jest trochę taką ciekawą zbitką, bo ja uważam, że każda,
2: no,
0: tak, że każda, ale nie, to ja się z tym zgadzam, że my to tak powszechnie używamy i niestety, i tak się zastanawiałam długo na tym, tak wiesz, filozoficzno-etycznie, czy skoro jest zdrowa żywność, czy żywność może być niezdrowa, prawda? I długo myślałam sobie, że no jak to, przecież żywność to jest coś, co służy naszemu rozwojowi, zdrowiu i tak dalej, że musi być zdrowa z zasady. No ale no, to chyba już nie jest takie właśnie oczywiste, bo jeśli myślimy o żywności bardzo wysoko przetworzonej, o fast foodach, no to to nie jest już żywność zdrowa dla naszego organizmu, dla naszego rozwoju. Z drugiej strony ja się ogromnie zżymam na właśnie te sklepy ze zdrową żywnością, które bardzo często wykorzystują no marketingowo po prostu to hasło. Wiadomo, że my wszyscy chcemy jeść zdrowo, żeby być zdrowymi. No a niestety właśnie bardzo dużo jest wykorzystywania takiego marketingowego tych tematów. Bardzo dużo jest greenwashingu i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie, proszę państwa, żywność, która jest w sklepach, ona jest wielokrotnie przebadana, czy na targowiskach. To nad tym czuwa inspekcja weterynaryjna. To jest ta droga jakby od producenta do sklepu. jeśli chodzi oczywiście o mięso, mleko, jaja, rybie i tak dalej, inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Później to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która bada, czy to właśnie, czy te, nie wiem, jabłka, jajka, mleko i tak dalej są zdrowe dla nas, bezpieczne dla nas, może w ten sposób. No i jest jeszcze Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tutaj też na przykład my w audycji, wiesz co, często rozmawiamy tutaj z inspektorami i oni na przykład sprawdzają, czy nie wiem, truskawki, które teraz kupujemy i są oznaczone, że to są truskawki polskie, czy to są na pewno truskawki polskie, czy to nie są, nie wiem, truskawki hiszpańskie, czy coś takiego. Więc oni bardzo nad tym czuwają, sprawdzają też poziom pozostałości pestycydów, sprawdzają bezpieczeństwo tej żywności, więc jak najbardziej możemy czuć się bezpiecznie. Zresztą no, tych zatruć takich właśnie związanych z żywnością nie jest tak bardzo dużo, ale jeszcze raz uczulam, że my też musimy być mądrzy, musimy mądrze wybierać to, co jemy. Jeśli wybieramy produkty sezonowe i lokalne, no to na pewno jesteśmy bezpieczniejsi niż jeśli jemy żywność wysoko przetworzoną, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością cukru.
2: Za 2 godziny niespełna audycja Wiesz co jesz, o czym dzisiaj? Nie, za godzinę.
0: Za godzinę, tak. O 10:00 już będziemy rozmawiać więcej.

0: co produkuje się nawozy, to dlaczego po prostu cena tego gazu ziemnego tak bardzo wpływa na cenę żywności w Polsce i tak naprawdę czy my jesteśmy uzależnieni od tych nawozów, czy we współczesnym systemie rolniczym po prostu musimy podsypywać, bo nic nam nie urośnie. Ale będziemy też patrzeć na nasze domowe ogródki i będziemy dawać tutaj różne takie wskazówki, jak zadbać o nawożenie naszych własnych ogródków przydomowych.
1: Zapytałbym, czy to bezpieczne te nawozy, ale po naszej rozmowie wiem już, że chyba tak. Ty jesteś w drużynie, która opowiada się za darmową kranówką w restauracjach, czy niekoniecznie?
0: Oczywiście. Jak najbardziej. Ja jestem... uważam, że to już dawno powinno być zrobione i tak, jestem za darmową kranówką, wodą kranową w restauracjach. Mieszkam we Francji. To pytanie w ogóle tutaj nawet nie istnieje. Jest to oczywista oczywistość. Każdy ma dostęp ile chce do wody. Nawet możesz wejść po prostu do restauracji, jak jest gorący dzień i po prostu poprosić o szklankę wody.
1: Bo są na to przepisy we Francji podobno.
0: Odmówić.
1: I
0: tak.
1: I w Polsce też może niedługo będą, o tym po informacjach TOK FM, które o godzinie 9.20, a Patrycja Wanat na Wiesz Co Jesz zaprasza tuż po 10.00.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Ekspert.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.20. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Rosyjskie siły zaatakowały dwa cywilne statki poszukiwawczo-ratownicze na ukraińskich wodach na Morzu Czarnym. Są osoby poszkodowane, poinformował wicepremier Ukrainy, podkreślając, że Rosja po raz kolejny rażąco naruszyła normy prawa międzynarodowego. Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował Wiktorii D., której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na tamtejszym osiedlu i jest w bardzo ciężkim stanie. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Wiktoria D. przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Zoo w Tajpej, stolicy Tajwanu, otrzymało z Szanghaju dwie pandy rude. To pierwszy taki gest od ponad 10 lat. Mimo iż napięcia między Chinami i wyspą rosną, kontakty między rządami zostały zerwane. Chińskie i tajwańskie miasta prowadzą programy wymiany. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 9.40.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.21, Adam Ozga, niedzielny poranek TOK FM. Gościnią tegoż jest Magda Grzebek, dziennikarka, kulturoznawczyni z pasji, autorka bloga Krytyka Kulinarna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo jest mi miło wypić z Państwem drugą kawę.
1: A ja myślałem, że trochę kranówki w restauracji na przykład, bo podobno 12 sierpnia już to się może zmienić i ta kranówka w restauracjach będzie obowiązkowa.
9: Mam zająć stanowisko w tej sprawie.
1: Właśnie trochę się nad tym zastanawiam, dlatego że to stanowisko mi się wydaje oczywiste, czy nie?
9: No ja jestem gdzieś po środku, ponieważ wydaje mi się, że rozumiem i stronę gościa w restauracji, i stronę restauratora. No piszę o restauracjach od 14 lat, więc wydaje mi się, że trochę znam jednak ten biznes. Przyznam, że nie czytałam komentarzy w internecie, bo myślę, że wiem, co tam jest napisane, że jesteśmy podzieleni, no my lubimy się dzielić. Wystarczy kwestia majonezu w okolicach Wielkanocy, już jesteśmy podzieleni. I myślę, że na pewno goście są na tak, restauratorzy pewnie pod

0: noszą kwestie kosztów, co jest oczywiście w jakiś sposób uzasadnione. Polska gastronomia nie trzyma się szczególnie mocno, jest drogo. Wiadomo, wszyscy to odczuwamy, więc gości w restauracjach jest coraz mniej. Natomiast jest też taka kwestia czysto ludzka, że woda to jest dla mnie ta sama kategoria co tlen. Że może niekoniecznie powinniśmy płacić za wodę i dostać szklankę wody w restauracji. To jest naprawdę taka normalna, przepraszam, normalna rzecz. Tak to postrzegam.
1: Jasne. Patrycja Banat przed informacjami TOK FM mówiła o Francji, że nawet można z ulicy wejść, poprosić o szklankę wody i się tę szklankę wody dostanie. I rzeczywiście tutaj to jest taka funkcja à la tlen, ale myślę sobie, że inną jest sytuacją, gdy siadamy w restauracji, spędzamy w jakiś sposób czas i ta woda pełni wtedy trochę inną funkcję, więc to pół litra wody z kranu na osobę, które zgodnie z tymi pomysłami, które pojawiają się w rządzie, miałoby każdemu przysługiwać, też inną rolę tutaj pełni, bo jest częścią tego większego posiłku. Mnie zastanawia ta perspektywa restauratorów, o której pani powiedziała, dlatego, że zastanawiam się, no co to jest za koszt ta kranówka? Wszyscy mówią, że ta kranówka jest kosztem praktycznie żadnym. I dlatego no, mamy kupować wodę, mamy pić wodę z kranu, a niekoniecznie kupować ją o wiele droższą w sklepach w plastikowych butelkach.
0: I ja się z tym zgadzam, że to jest koszt absolutnie pomijalny i jeśli komuś biznes restauracyjny nie idzie, to na pewno woda z kranu nie przyczyni się do tego, żeby on upadł, bo to nie jest tego rodzaju koszt. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę też jeszcze na jedną kwestię, że jednak restauracje, biznes restauracyjny jest bardzo specyficznym biznesem, bo restauracja jest o doświadczeniu. Nie tylko o jedzeniu, jest o doświadczeniu. I jest też z punktu widzenia restauratora jest o goszczeniu. My chcemy się czuć zaopiekowani, chcemy się czuć ugoszczeni, chcemy mieć przyjemne doświadczenie i czasem jest tak, że dobry kelner i fajne doświadczenie niweluje na przykład trochę kiepski posiłek, że coś tam nie poszło w kuchni i nie jest tak cudownie i tak smacznie, jak mogłoby być, a jednak odpuszczamy to, bo serwis był świetny, bo całe doświadczenie było przemiłe. I wydaje mi się, że ta przysłowiowa szklanka wody naprawdę bardzo dobrze się wpisuje w koncepcję goszczenia.
1: A czy prawdą jest, skoro już patrzymy na biznes restauracyjny, bo wydaje mi się, że to może być wątek tej historii o darmowej wodzie, że restauracja najwięcej zarabia właśnie na napojach, bo tam są największe marże?
0: To się troszeczkę zmieniło, ale tutaj mówimy bardziej w kontekście alkoholi, kawy, herbaty. Nie mówimy o wodzie. I oczywiście, jeśli komuś nie odpowiada kranówka, bo mu po prostu nie smakuje, zawsze przecież może sobie zamówić wodę w szklanej butelce, która faktycznie ma inny smak. Nic nie stoi na przeszkodzie.
1: Pytam o to dlatego, że może ja nie do końca to doświadczenie restauracyjne wykorzystuję w takim razie, ale dla mnie często ten napój w restauracji służy zaspokojeniu pragnienia i nawodnieniu, więc ta woda, kranówka jest dla mnie w sam raz. Niekoniecznie myślę o innych napojach, ale może na takim kliencie jak ja, który nie kupi wtedy wody butelkowanej, bo zwykle to robię, jeżeli nie ma wody z kranu, ta restauracja po prostu zacznie tracić.
0: Wydaje mi się, że to mimo wszystko jest pomijane. Teraz całkiem sporo zarabia się na mocktailach, czyli koktajlach bez alkoholu, które bardzo często kosztują naprawdę podobnie jak drinki alkoholowe. Jeśli ktoś jest smakoszem takiego napoju, to go po prostu zamówi. Ja też zamawiam raczej po prostu wodę, czasem jakiś sok. Więc nie, ja nie kupuję tej historii o wielkich stratach finansowych, dlatego że ktoś dostanie na stół małą karafkę wody. Zupełnie nie. Włosi to na przykład załatwiają tak, że mają koperto, czyli 2 euro za nakrycie, stołu, które pewnie pokrywa koszty mycia szklanki, tak? Czy prania obrusu, jeśli taki jest. Ale ta historia o wielkich stratach finansowych zupełnie do mnie nie przemawia.
1: Ale też we Włoszech, być może to jest kwestia kulturowa, bardzo często podawana jest właśnie woda butelkowana, a nie woda z kranu. Pierwsze pytanie, które pada, to jest pytanie o wodę, ba nawet włoski sąd najwyższy niedawno orzekał, że hotele i restauracje nie mają prawnego obowiązku serwowania gościom darmowej wody z kranu, a to turystka, która w Dolomitach 7 euro zapłaciła za wodę, sporo jak na wodę, te sprawy do sądu oddała.
0: No sporo, ale to jest już kwestia wolnego rynku. Inaczej kosztuje woda w supermarkecie, inaczej kosztuje ta sama woda, ta sama butelka na lotnisku na przykład.
1: Ja trochę pytam o te Włochy, bo zastanawiam się, jak to funkcjonuje w innych krajach. Wspomnieliśmy Francję i na ile to jest kulturową też częścią tego posiłku w Polsce, ta darmowa woda. Czy mamy tutaj do czynienia z jakąś zmianą?
0: No ja myślę, że zaczynamy się otwierać na cywilizowany świat. Naprawdę, dla mnie woda jest w tej samej kategorii co tlen.
1: Ta sama kategoria co tlen. A długo nam zajmie to otwieranie się na cywilizowany świat? Bo tak jak obserwuję, to... no, nie wiem, w co drugiej restauracji w Polsce stykam się z wodą z kranu. Może przynajmniej w tych, do których ja chodzę, ale pewnie w dużym mieście. To też jest różnica.
0: To jest kwestia, wydaje mi się, bardziej otwarcia głowy i takiego człowieczeństwa. Naprawdę. To nie jest problem nalać wodę z kranu. Żaden.
1: 12.
0: Nie widzę tutaj problemu. To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle nasza debata publiczna bardzo często kręci się wokół problemów, które nie są problemami. I to już tak w takim szerszym moim osobistym spojrzeniu, tak to widzę.
1: Okej, a poza tym warto pić wodę, a nie często inne rzeczy, które są o wiele mniej zdrowe niż woda.
0: Dokładnie tak, szczególnie jeśli mamy tą kranówkę przyzwoitej jakości i nic nam nie grozi, nie ma sprawy. Po co produkować kolejne butelki plastikowe, jeśli możemy tego nie robić?
1: Bardzo dziękuję. Magda Grzebyk, dziennikarka, kulturoznawczyni z pasji, autorka bloga Krytyka Kulinarna, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. 12 sierpnia to jest ten dzień, kiedy teoretycznie mogłyby wejść w życie przepisy, o których mówimy, które zobowiążą część lokali gastronomicznych do bezpłatnego podawania klientom wody z kranu. Chodzi o restauracje, bary, kawiarnie, stołówki w innych lokalach, w których posiłki są spożywane na miejscu przy stolikach. Pół litra wody z kranu na osobę. Tak by to miało być. Ale to, czego nie powiedziałem dotąd w tej rozmowie, a co może warto podkreślić, te zmiany nie są przedstawiane jako zmiany dotyczące restauracji, te zmiany nie są przedstawiane jako zmiany dotyczące dostępu do wody jak do tlenu, jak powiedziała przed chwilą nasza gościni. Te zmiany mają związek z przepisami unijnymi, a chodzi o ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych, czyli tych butelek wody, które są ewentualnie sprzedawane w restauracjach. I w tych zmianach Polska chce po prostu pójść dalej, rząd chce pójść dalej, niż wymagają tego unijne przepisy. I właśnie rząd proponuje, by być może już w sierpniu, niedużo czasu zostało, ale może, woda w restauracjach miałaby być dostępna bezpłatnie, ta woda z kranu. Ale żeby to się stało, to jeszcze przez Sejm musi przejść i jeszcze ktoś musi podpisać te przepisy na końcu, a może ten ktoś woli wodę butelkowaną. 9.31, informacje TOK FM już niedługo, o 9.40.

0: Czerwcowy weekend, długi weekend powoli dobiega końca. Jeszcze dziś i jutro policja ma szczególną uwagę poświęca temu, co dzieje się na drogach, płynność ruchu, reagowanie na wykroczenia, wyłapywanie pijanych kierowców, czyli policjanci robią to, co do nich należy w te porę. Powrotów już powoli z czerwcowego długiego weekendu, trochę innego pogodowo niż majówka, chłodniej. Zapowiadają się burze, więc polecam też państwu, albo ja na państwa miejscu może wyjechałbym trochę wcześniej niż trochę później, ale oczywiście decyzja leży w państwa rękach. A po informacjach TOK FM wybiegnę troszeczkę w przyszłość. W przyszłość, dlatego że czerwcówka, niektórzy wprowadzają takie określenie, powoli dobiega końca, już tam na horyzoncie majaczą się także wyjazdowe wakacje, i o wakacjach w niedzielnym poranku TOK FM już za chwilę. Po informacjach TOK FM, które o godzinie 9.40.
1: Jak tam przed rejsem?
2: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale uciecha, że w końcu wypływamy.
3: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
1: Przygoda życia?
2: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
1: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
1: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English BS w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Władimir Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny, mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Shiba. Komentował tak decyzję przywódcy Rosji, który odrzucił propozycję prezydenta Ukrainy Zełenskiego w sprawie zakończenia wojny i spotkania. Politycy, w tym premier i ministrowie, dziękują za grę polskiej tenisistce Mai Chwalińskiej, która wywalczyła w finale turnieju French Open drugie miejsce. Za Mają pierwszy wielkoszlem mowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z ciebie dumni, napisał w sieci premier Donald Tusk. Maja Chwalińska przegrała z rozstawioną z numerem 8 rosyjską tenisistką Mirią Andrijewą 3-6, 2-6 w finale wielkoszlamowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Około 400 tysięcy młodych ludzi przybyło na czuwanie modlitewne z papieżem Leonem XIV w Madrycie w pierwszym dniu jego wizyty w Hiszpanii. Papież w tym kraju będzie do 12 czerwca. Odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Kolejne informacje w Tok FM punktualnie o 10.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 9.41, Adam Ozga, to jest niedzielny poranek Tok FM, którego gościem jest dr Andrzej Stasiak z Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Te wakacje już je widać na horyzoncie, a w ogóle skąd pomysł na odpoczynek w lipcu i sierpniu?
9: No, każdy ma swój pomysł oczywiście, swoje zainteresowania i swoje plany na te wakacje, ale nie ma co ukrywać, w tym roku jest z tym pewien problem, no, ze względu na ogólną sytuację polityczną. Jeśli ktoś chce wyjeżdżać za granicę, no, musi brać pod uwagę to, co się dzieje na świecie. Oczywiście nie wszyscy wyjeżdżają za granicę. Różne statystyki pokazują, że co trzeci Polak planuje takie wyjazdy, reszta chce wypoczywać w kraju.
8: Co trzeci Polak wyjeżdżający za granicę, wydaje mi się, że to całkiem sporo.
9: No, to pewnie nie do końca jeszcze to jest tak. Odkąd mamy otwarte granice, też trudniej policzyć tych wyjeżdżających. Kiedyś zawsze można było zapytać na granicy, gdzie kto jedzie, w jakim celu. I łatwiej było to oszacować. Natomiast w tej chwili jest to zdecydowanie trudniej. Mówimy głównie o ruchu takim zorganizowanym. Tych indywidualnych turystów zdecydowanie trudno policzyć. Natomiast no, oczywiście nie co trzeci, to jest suma wszystkich wyjazdów, więc pewnie niektórzy wyjeżdżali kilka razy w roku. Ale jest to rzeczywiście sporo i z roku na rok liczba ta rośnie.
8: Z czego to wynika, że coraz więcej z nas wyjeżdża za granicę? Z możliwości i dostępności takich wyjazdów, czy nie tylko?
9: No, z wielu przyczyn. Przede wszystkim możliwości ekonomiczne, finansowe. Mamy coraz więcej pieniędzy w ramach tak zwanego Funduszu Swobodnej Decyzji i możemy przeznaczać je na to, co chcemy, na przyjemności, więc między innymi na podróże, na wakacje. Sytuacja polityczna, otwarcie granic, możliwość wyjazdu. Kiedyś to było niedostępne. Trzeba było się starać o paszport. Władze odmawiały. W tej chwili nikt nikogo nie pyta o zdanie. Jedziemy po prostu. Dalej możliwości transportowe. Coraz łatwiej. Możemy wyjeżdżać ze względu chociażby na powszechne posiadanie samochodów, ale też tanie linie lotnicze, różne inne środki lokomocji, które są w dyspozycji, i świat stał się mały.
8: A prawdą jest to, że ten mały świat za granicą jest porównywalny cenowo z tym światem w Polsce, bo często słyszymy takie głosy, że a po co ty będziesz jechać nad Bałtyk? Ja za te same pieniądze, które wydałem na kwaterę w Władysławowie, no to spędziłem z całą rodziną tydzień więcej w pięciogwiazdkowym hotelu na Rivierze gdzieś tam.
9: No nie można to tak uogólniać, bo są kraje tańsze i droższe od Polski ciągle jeszcze, więc na pewno w jednych krajach wakacje będą tańsze, w drugich zdecydowanie droższe. Ale ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o takie głosy, bo nie tylko cena jest ważna, również jakość, czyli stosunek ceny do jakości. Mogą być to tańsze wakacje, ale o zdecydowanie niższym standardzie. Więc no, trzeba po prostu głębiej analizować oferty, i to, że ktoś zapłacił mniej, nie znaczy, że ma jakieś bogatsze wakacje o wyższym standardzie. Może być to po prostu taki standard bardzo ekonomiczny.
8: Jasne, ale zastanawiam się, czy te granice się nie zacierają, czy na przykład w Polsce turystyka nie staje się coraz droższą przygodą, a przez to ta kiedyś droższa zagranica, absolutnie kupuję to, co pan powiedział, że są kraje tańsze i droższe, no ale umownie nazwijmy je krajami południa, dawnego zachodu, przykładowo Włochy, że te różnice w cenach po prostu w ostatnim czasie, czy one się czasem nie zaczęły zacierać? Nie mówię, że gdzieś nad Bałtykiem ktoś ma za duże wymagania cenowe wobec nas, bo może też ofertę ma super.
9: Tak, no na pewno poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej, bo naprawdę zrobiliśmy tutaj potężny skok w ciągu tych 35, czyli ostatnich 25 lat na pewno. Także no oczywiście ważne jest też to, czego kto oczekuje od wakacji. Czy to będzie zwykły, bierny wypoczynek na plaży, czy może coś wyjątkowego, wyjątkowe przeżycia, doświadczenia. Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty. Dla turystyki nie jest to żadne odkrycie. My od dawna mówimy, wyjeżdżamy po przygodę, wakacyjną przygodę, po doświadczenia, po przeżycia, po wspomnienia. A właśnie turystyka jest tutaj dobrym przykładem tej gospodarki doświadczeń. I poszukujemy czegoś wyjątkowego, oryginalnego, czegoś, co czego nie mają inni. No trochę żartobliwie, a może złośliwie mówię, że zazdrość i podziw wokół sąsiada bezcenne. Chcemy się chwalić naszymi wakacyjnymi przeżyciami. W związku z tym no, szukamy takich podróży, które dadzą nam możliwość chwalenia się chociażby w mediach społecznościowych.
8: No właśnie, te media społecznościowe, te portale, platformy społecznościowe, staram się nie używać słowa media, jest to dla nas ważne rozróżnienie, że one musiały tutaj dużo zmienić. To ja już rozumiem, dlaczego, kiedy byłem niedawno w Wieliczce, to w pewnym momencie przewodnik oświetlił krasnoludki na kolorowo, żebym się mógł pochwalić nimi.
9: Tak, no trzeba zrobić zdjęcie, trzeba zamieścić w sieci, pokazać, gdzie ja nie byłem, czego ja nie przeżyłem, coś wyjątkowego. Oczywiście no to też z socjologicznego punktu widzenia różnie wygląda. Czasami po prostu potwierdzamy pewne obrazy znane z mediów, a później jest zdziwienie, dlaczego ta Mona Lisa jest taka mała, prawda, skoro nasze wyobrażenie było zupełnie inne i ciągle jeszcze tysiące ludzi tłoczy się w Paryżu, żeby zobaczyć i potwierdzić swoje jakieś wyobrażenie tych ikonicznych obrazów w turystyce. Natomiast mogą być to zupełnie unikatowe doświadczenia, takie bardzo indywidualne, wynikające z naszych zainteresowań, jakieś hobby, jakieś, nie wiem, no myślę tutaj na przykład o bardzo popularnej w ostatnim czasie turystyce kulinarnej, w poszukiwaniu nowych smaków, nowych doznań, potraw, nieznanych specjałów, czasami egzotycznych, a czasami zupełnie blisko, no bo też Polska jest tutaj do odkrycia.
8: No właśnie, bo ja trochę odpłynąłem w naszej rozmowie za granicę od jej początku, a zastanawiam się, na ile na te właśnie trendy, doświadczenia, trochę też umownego Instagrama potrafi odpowiadać przemysł turystyczny w Polsce, bo może są tutaj jakieś szanse. No, Mona Lizy nie mamy, nie będziemy mieć, chyba że coś wymyślimy, ale raczej nie będziemy mieć, więc może tu jest coś do zyskania.
9: Nie, no myślę, że na pewno mamy się czym pochwalić. Mamy wiele rzeczy do odkrycia, tym bardziej, że po latach 90. ciągle jeszcze trwa takie zachłyśnięcie się światem, zwłaszcza ci starsi turyści, którzy nie mieli możliwości podróżowania w swojej młodości, próbują nadrobić zaległości, więc najpierw zachodnią Europę odkrywaliśmy, później przyszedł czas na świat, a Polska trochę została zapomniana. No i może nie robi też takiego wrażenia jak jakieś Seszele, Mauritius czy Zanzibar, prawda? Że tylko te trzy przykłady tutaj przytoczę, to jest bardziej ekscytujące, jakieś egzotyczne, ale myślę, że nie warto rezygnować z podróży po Polsce. Mamy wiele atrakcji, mamy też przecież wpisy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, takie sztandarowe zabytki. Mamy możliwość wędrowania aktywnie po Polsce. Mówimy turystyka aktywna, specjalistyczna, kwalifikowana, ale teraz bardzo modne są formy turystyki ekstremalnej, czyli takie no, niosące z sobą dużą dawkę adrenaliny, jak i jakiegoś kontrolowanego szaleństwa i przeżywania przygód no, związanych z fizycznością. Więc na pewno to też mamy turystykę filmową, czyli podróżowanie śladami znanych filmów, plenerów filmowych. W Polsce przecież wiele filmów było kręconych, tych polskich znanych, ulubionych, ale również i światowych produkcji.
8: No to sobie natychmiast sobie myślę o tym, co zrobili Chorwaci w Dubrowniku, że oni wyczuli moment Gry o Tron, która była tam kręcona i no, sam Dubrownik się przez to zmienił. Czy na lepsze, czy na gorsze? No chyba trochę na gorsze z czasem z punktu widzenia lokalnego, ale biznes na tym umieją robić. I zastanawiam się, na ile polski przemysł turystyczny jest w stanie to, co my mamy w tych nowoczesnych czasach, sprzedać Polskę za granicą.
9: No, myślę, że coraz lepiej nam to idzie. Jak już jesteśmy w temacie filmowym, no to Tatry stały się ulubionym miejscem odpoczynku nie tylko Arabów, ale również i Hindusów, którzy poznali akurat te góry dzięki Bollywood, dzięki filmom, które były kręcone właśnie w Tatrach, w Zakopanem czy w Krakowie. To myślę, że ciągle jeszcze tutaj dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o promocję Polski na rynkach turystycznych świata, ale chociażby no, ten przykład Tatr Zakopanego pokazuje, że promocja jest zróżnicowana, adresowana do różnych odbiorców, czasami dosyć egzotycznych i zaskakujących.
8: Na ile te wakacje, które są przed nami ze względu na te, na sytuację międzynarodową, na ile one się będą różnić od poprzednich? Pan to zasygnalizował już na początku naszej rozmowy.
9: Tak, tylko że to jest pytanie do wróżki. Nikt chyba nie wie, poza przywódcami największych mocarstw świata, jak ta sytuacja polityczna się dalej potoczy.
8: No ale bilety kupować lotnicze, już w ogóle strach podobno wejść na strony z cenami tych biletów, bo już można sobie zepsuć wakacje, nawet nie zamykając komputera.
9: Tak, no teraz mamy taki okres wyczekiwania niepewności. Trochę sytuacja się uspokoiła, no myślę o Iranie, o Izraelu, ale wystarczy jakieś jedno głośne zdarzenie, nawet niespecjalnie niebezpieczne, wystarczy, że będzie nagłośnione w mediach i to subiektywne poczucie bezpieczeństwa będzie zagrożone, to turyści od razu reagują. Tutaj branża turystyczna jest bardzo wrażliwa na to. No a do tego oczywiście dochodzą jakieś rzeczywiście zagrożenia wojenne, dochodzą ceny ropy, które gwałtownie poszybują. Zresztą no już to jest jakoś tam kalkulowane. Nie wiadomo, czy zabraknie paliwa lotniczego, chociaż linie lotnicze twierdzą, że są jakoś tam przygotowane, ale rzeczywiście rzutuje to bezpośrednio na poziom cen i one mogą w każdej chwili się zmienić.
8: No to nad Bałtykiem i w Tatrach, że wymienię te dwa takie, no jeszcze na Mazurach, trzy najbardziej popularne miejsca letniego wypoczynku, to branża powinna zacierać ręce w takim razie.
9: No to jest właśnie brak ryzyka kursowego. To jest ten duży atut Polski, że mamy swoją w miarę stabilną sytuację, chociaż też oczywiście na wschodniej granicy różne rzeczy mogą się zawsze wydarzyć. Tym niemniej Polska jawi się jako bezpieczny kraj, przewidywalny. Jeśli chodzi o regiony, to ja bym jeszcze dorzucił moje ulubione Dolny Śląsk i Podlasie. Bardzo ciekawe pod względem kulturowym, krajobrazowym, historycznym. Każdy ma pewnie swoje preferencje, bo to nie chodzi o to, żeby wyjechać daleko w egzotyczne miejsce, tylko żeby po prostu dobrze wypocząć, żeby odreagować te stresy z pracy dnia codziennego, żeby się wyciszyć, zregenerować. I każdy ma na to jakiś swój własny pomysł. Tylko niestety obserwujemy coś takiego jak pewną presję otoczenia, której dość łatwo ulegamy. No bo jeśli ktoś jest menedżerem wyższego szczebla, ważnym dyrektorem, kierownikiem, prezesem i lubi zbierać grzyby, to raczej się chyba tym nie chwali, że wyjeżdża do pobliskiego lasu i tam wypoczywa. Otoczenie oczekuje, że będzie podejmował jakieś egzotyczne podróże z wyjątkowymi formami aktywności, no adekwatnymi do szanownej osoby prezesa.
8: Kolejny argument za tym, żeby nie przejmować się opiniami otoczenia i im więcej prezesów pod namiotem zbierających grzyby, tym lepiej, myślę, dla nas dla nas wszystkich. Doktor Andrzej Stasiak, bardzo dziękuję, z Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, był gościem niedzielnego poranka TOK FM. W kwestii tych cen ropy, Ministerstwo Energii poinformowało w minionym tygodniu, że obowiązywanie rządowego pakietu obniżenia cen paliw będzie przedłużane co 2 tygodnie. Na razie nie ma decyzji o przedłużeniu tych obniżonych cen benzyny na całe wakacje. Sytuacja geopolityczna na to nie pozwala. 9:58. Patrycja, jesteś tam?
10: Jestem.
8: No to w takim razie ty zostajesz, ja wychodzę. Dobrej kolejnej godziny z Patrycją Wanat. Wiesz, co jesz? Przypomnij krótko, proszę.
10: Wiesz, co jesz? Po informacjach Radia TOK FM zapraszam bardzo gorąco na rozmowę o nawozach sztucznych. Azot, fosfor, potas, to o nie właśnie jest cały hałas i będziemy zastanawiać się, dlaczego się od nich uzależniliśmy, od nawozów sztucznych, i przede wszystkim, jak możemy zmienić to w przyszłości. Czy wracamy do nawozów naturalnych, czy może zmienimy sposób produkcji nawozów? No, zapraszam, myślę, że będzie bardzo ciekawie.
8: Patrycja Wanat i Wiesz, co jesz? Tuż po informacjach TOK FM. Niedzielny poranek dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Magdalena Sikoń, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Dobrej niedzieli. Informacje TOK FM i Emil Górny.
11: Reklama.
12: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu TOK FM.
13: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
14: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych, zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wyjdź na zbiorespołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
15: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
17: Bo Media Expert dalej masz.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Wojska agresora uderzyły głównie na Zaporoże. Straż Graniczna podsumowuje niemal rok od wprowadzenia kontroli na granicach z Niemcami. Maja Chwalińska, mimo przegranej w finale Rolanda Garrosa, zachwyciła kibiców, a w informacjach oddamy właśnie kibicom głos. Jest 10:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek jednak dwie osoby zginęły, a jedna walczy o życie po wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 pod Warszawą. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę Hondy, obywatela Turcji, który prawdopodobnie doprowadził do zdarzenia, poinformowała policja. Według wstępnych ustaleń zatrzymany kierowca, jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, skręcił w lewo lub chciał zawrócić, ostatecznie doprowadzając do zdarzenia z Audi. Teraz kolejne ataki na naszego wschodniego sąsiada. Rosja bowiem ponownie zaatakowała Ukrainę. W nocy celem ostrzału było głównie Zaporoże. Dołącza do nas reporter TOK FM Marcin Starzec, który zbiera informacje na ten temat. Marcinie, powiedz, jak ta sytuacja wygląda w tej chwili?
18: Rosyjskie wojska przez całą noc ostrzeliwały region Zaporoża, wykorzystując m.in. drony, bomby lotnicze i broń balistyczną. Jak poinformował szef władz obwodowych Iwan Fiedorow, jedna z dzielnic miasta została częściowo pozbawiona prądu. Ekipy energetyczne rozpoczęły już przywrócenie zasilania, ale ze względu na obecny stan może potrwać to nawet kilkanaście godzin, bo w trakcie kolejnego uderzenia w mieście wybuchł pożar, z którym na miejscu walczą służby ratunkowe. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nieznana pozostaje także skala zniszczeń spowodowanych nocnym atakiem. Marcin Starzec, TOK FM.
7: Teraz polskie granice i efekty pracy strażników granicznych. Przez 11 miesięcy obowiązywania tymczasowych kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami skontrolowano ponad 910 tysięcy osób i 420 tysięcy pojazdów. W sumie wjazdu do Polski odmówiono blisko 650 cudzoziemców, a zatrzymano 250 osób za próby nielegalnego przekroczenia granicy. Najczęściej przyczyną odmowy wjazdu do naszego kraju był brak wymaganych dokumentów, a wśród takich osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, m.in. z Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. Za najcięższe wykroczenie na drodze nie ma już możliwości zmniejszenia punktów karnych. Tuż przed długim weekendem weszły w życie nowe przepisy, które wykluczają skasowanie punktów, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, czy przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km na godzinę, mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
19: Ta granica przekroczenia 30 km, ona się bardzo mocno wiąże już z obecnie obowiązującymi przepisami, ponieważ powtórne przekroczenie tej 30 powoduje, że kolejny mandat jest wyższy. To jest tak zwana recydywa. Uznaliśmy, że przekroczenie o 30 km na godzinę już jest naprawdę znaczącym naruszeniem przepisów.
7: W sumie aż 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych. Zagrała dopiero po raz trzeci w karierze w turnieju głównym Wielkiego Szlema i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać meczu o tytuł z Mirią Andrijewą, ale fani, którzy przylecieli do Paryża, nie żałowali, że wybrali się obejrzeć ją na żywo. A po finale rozmawiał z nimi wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
20: Dzisiaj Mirra Andrijewa za szybka, ale chyba za cały turniej należą się naszej tenisistce wielkie podziękowania.
21: Oczywiście bardzo wielkie podziękowania. Dziękowania. Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
20: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
22: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
20: Tobie się mecz podobał, czy liczyłaś, że jeszcze się ten jedyny raz uda wygrać, będzie tytuł?
23: Się bardzo podobał, a widziałam, że Maja bardzo walczyła i że starała się o tą każdą piłkę, a niestety dzisiaj nie był jej dzień.
7: Na dziś ostatni dzień Roland Garros. Po 14:00 rozpocznie się finał mężczyzn. Aleksander Zwieriew kontra Flavio Caboli pokaże Eurosport. 41% Polek i Polaków przeczytało w zeszłym roku co najmniej jedną książkę, tak wynika z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej. Książki i sięganie po nie to temat weekendu TOK FM, a ludzie, którzy kochają książki, mogą czytać je wszędzie, w domu, w parku albo w autobusie.
24: Gdzie lubicie czytać książki?
25: Czasem na plaży, ale troszkę słońce przeszkadza.
24: I te mewy?
25: Nie, raczej jakoś jak czytam, to jakoś te hałasy mi nie przeszkadzają, potrafię się jakby odizolować od tego. Wchłaniam się w historię imieniem.
24: A jak powieść marynistyczna, to te mewy nawet mogą pomagać?
25: Dokładnie tak. Ja sobie czasem włączam nawet jakiś ambient muzyczny w tle, co mi pozwala wdrożyć się bardziej w historię właśnie powieści danej.
24: I na ile czasu potrafi pan tak wsiąknąć?
25: No kilka godzin to na pewno.
24: Książki najczęściej w domu do snu. Czyli nie dla książki, a dla usypiania. Trochę tak, bo przeważnie tak mam, że przeczytam 10-15 stron i zasypiam. Także to jest mój główny powód, żeby czytać książki.
7: A o książkach dobrych na wszystko rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz, a więcej na togfm.pl. Kolejne informacje o 10:20, teraz pogoda. Od 19 stopni dziś w Szczecinie, przez 21 w Gdańsku, 23 w Poznaniu i Białymstoku, 24 w Łodzi i Wrocławiu, 25 w Krakowie i Warszawie, do 26 w Rzeszowie. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu i burze.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz. Jest z nami dzisiaj Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
10: Rzadko gościmy polityków w audycji Wiesz, co jesz, no ale czasem pojawiają się takie tematy, którym warto przyjrzeć się również od tej strony politycznej. No i tak jest właśnie dziś. Spróbujemy Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego ceny gazu ziemnego mają takie bezpośrednie przełożenie na ceny żywności, czy jesteśmy uzależnieni od nawozów sztucznych, jak Unia Europejska próbuje sobie z tym tematem poradzić oraz jak myśleć o nawozach, ułożeniu w przyszłości z mniejszym ryzykiem, z mniejszymi szkodami dla środowiska, ale też bez stracenia plonów. W drugiej części programu będziemy zaglądać już do naszych ogródków. Alicja Grabowska z swojego ogrodnika udzieli nam kilku już takich bardzo praktycznych rad. No dobrze, ale zaczynamy tak geopolitycznie, ogólnie. Zacznę od takiego bardzo prostego pytania, bo dużo mówimy o kryzysie nawozowym, zresztą nie tylko teraz, ale również mówiliśmy o nim w pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę. Ale ja tak zapytam pana może trochę naiwnie, po co w tym momencie używamy tak dużo nawozów sztucznych? Dlaczego trudno w zasadzie wyobrazić sobie to współczesne rolnictwo, współczesny system rolnictwa bez nawozów sztucznych?
0: No można powiedzieć, że tutaj kontynuujemy ten proces, który został zapoczątkowany jeszcze w drugiej połowie ubiegłego wieku, kiedy zauważono, że dzięki nawożeniu, dzięki stosowaniu takiego wspierania energetycznego w postaci składników odżywczych mogą być zdecydowanie wyższe plony. One są nawet często wyższe o połowę dzięki właśnie nawożeniu. Tutaj drugą stroną tego medalu są pestycydy, czyli środki ochrony roślin. No i generalnie jest taki kierunek, że raczej mając już dzisiaj też oparcie w badaniach, że to nawożenie i stosowanie pestycydów ze względu na skutki zdrowotne powinno być raczej ograniczane. Tak. I to zresztą ma swoje odzwierciedlenie chociażby w takich dokumentach unijnych, jak wydana kilka lat temu strategia od pola do stołu, która dość radykalnie postulowała do 30 roku ograniczenie stosowania pestycydów o 50%, a nawozów o 20%. Czyli dość radykalnie i tutaj środowiska rolnicze zareagowały dość nerwowo. Finał finałów jest taki, że odroczono wprowadzenie tak radykalnego ograniczania zarówno stosowania nawozów, jak i pestycydów. No bo mamy z jednej strony tę jedną stronę medalu, czyli kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego. Ja akurat tym się zajmuję też w parlamencie z racji szefowania Komisji Zdrowia.
10: Tak, a dziś jeszcze, przepraszam, przerwę panu, obchodzimy Światowy Dzień Bezpiecznej Żywności i właśnie też o tym będziemy rozmawiać z Pawłem Krzysińskim, z Generalnym Inspektorem Sanitarnym, właśnie na ten temat, o tych nowych zagrożeniach związanych właśnie z bezpieczeństwem żywności.
0: Na pewno warto zwracać uwagę na to, co jemy. To niestety ma swoje odzwierciedlenie w postaci ryzyk chorobowych, chociażby chorób nowotworowych, ale tą drugą stroną medalu jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego i opłacalności produkcji też poniekąd, bo przecież to, że rolnicy mając świadomość, że właśnie chcą jak najwięcej uzyskać ze swoich pól, no też stosują właśnie te środki wspomagania, środki ochrony roślin. Więc wracając do pani pytania, to rzeczywiście ta rewolucja taka powiedzmy w efektywności w wysokich plonach, ona zaczęła się w drugiej połowie zeszłego wieku i można powiedzieć, że używanie nawozów jest dzisiaj taką nieodłączną praktyką rolniczą. Rolnicy wiedzą, że jeśli nie podsypią, mówiąc kolokwialnie, zwłaszcza do tych upraw zbożowych, kukurydzy, rzepaku czy warzyw, to te plony będą zdecydowanie niższe, więc no, można powiedzieć, że używanie nawozów dzisiaj jest taką nieodłączną częścią efektywnych praktyk rolniczych.
10: Każdy kij ma dwa końce. Pytanie, czy my nie uzależniliśmy się zbyt mocno właśnie od importowanych nawozów? No bo teraz tak, okazuje się, że konflikty w, no moglibyśmy powiedzieć, odległych miejscach od nas, prawda, jak na przykład Cieśnina Ormus. Okazuje się, że to ma duży wpływ. No, rozmawiamy od kilku tygodni o cenach nawozów i o tym, czy żywność nam wzrośnie w Polsce, w tych naszych polskich sklepach. Czy my się za bardzo uzależniliśmy? Czy Unia Europejska szuka odwrotu teraz od tej sytuacji?
0: Szczuka odwrotu od tego uzależnienia, jak zresztą w wielu innych też dziedzinach, ale w ostatnich dyskusjach, nie tylko na forum Komisji Rolnictwa, ale generalnie Komisji Handlu też, zauważono, że Europa pozwoliła sobie na utratę takiej autonomii, a to jest ważna część bezpieczeństwa żywnościowego. Więc tutaj te relacje, zwłaszcza dla nas po sąsiedzku z Rosją, z Białorusią, jako głównymi dostawcami, zwłaszcza nawozów azotowych, bo bo one są najdroższe. Tutaj ten składnik kosztowy w postaci cen gazu to często sięga nawet od 60 do 80% kosztów nawozu, więc to jest bardzo, bardzo duży problem. Nawozy wapienne, potas czy nawet fosfor nie stanowią tak dużego problemu ze względu na ten cykl technologiczny, natomiast gaz używany do produkcji amoniaku wykorzystywanego w nawozach azotowych no jest bardzo, bardzo ważnym składnikiem. Wystarczy powiedzieć, że dla wyprodukowania jednej tony amoniaku, głównego składnika tych nawozów azotowych, potrzeba aż 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego. Więc w momencie, kiedy ten gaz staje się takim bardzo rynkiem, rynek gazu, bardzo takim rynkiem spekulacyjnym, widzieliśmy to w momencie wybuchu wojny i zresztą teraz blokada cieśniny Ormus też dała takie impulsy, to bardzo mocno przekłada się na ceny nawozów, a to, jak pani powiedziała, już jest krótka droga do tego, żeby przekładać się właśnie na ceny żywności, też produktów żywnościowych, makaronów, pieczywa, czy nawet mięsa, bo to też droższe nawozy, to też droższe pasze, czyli przekłada się na całe spektrum produktów żywnościowych i Unia Europejska, Komisja zaproponowała ostatnio taki pakiet, pierwszy raz taki holistyczny, który ma właśnie wspierać odbudowę autonomii, jeśli chodzi o produkcję nawozów, tym samym bezpieczeństwo żywnościowe Europy.
10: Co do tego paktu jeszcze wróćmy po informacjach Radia Tok FM, ale chciałam jeszcze zapytać pana teraz, które sektory rolnictwa najbardziej odczuwają skutki tego kryzysu nawozowego, bo powiedział pan właśnie o tych takich połączeniach, z których być może sobie nie zdajemy sprawy, czyli to, że blokada cieśniny Ormus może wpłynąć na cenę mięsa w Polsce.
0: No tak, i właśnie jak już o mięsie wspomniałem, to zboża, które są kluczowe dla produkcji pasz, no, są tym pośrednim ogniwem łańcucha wartości, ale też kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, czy warzywa zwłaszcza, gdzie ja też wywodzę się z rodziny rolniczej z Ponidzia, ze Świętokrzyskiego i po prostu tam rolnicy wiedzą, że jak się mówiąc kolokwialnie nie podsypie, to plony mogą być nawet o 50% niższe, więc to są te sektory rolne, gdzie ta zależność jest szczególnie duża i one są właśnie najbardziej też narażone na kwestie niedostatków azotu, czyli tego najbardziej problematycznego nawozu z tej grupy kilku, które są najcenniejsze dla wsparcia wzrostu roślin.
10: To o tym, czy też musimy podsypywać i czy my chcemy jeść ciągle takie podsypywane jedzenie, to o tym też będziemy rozmawiać po informacjach Radio Tok FM, ale powiedział pan o tych azotach, więc jeszcze teraz zapytam o naszą grupę azoty, bo Polska jest dość dużym producentem nawozów
0: drugim
10: sztucznych.
0: Drugim w Europie.
10: No właśnie, drugim w Europie. Czy to daje nam jakąś, no nie wiem, lepszą niezależność niż na przykład Francji?
0: No, trzeba powiedzieć, że kilka decyzji kluczowych, jeśli popatrzymy na kondycję naszego producenta, zostało podjęte, bo w zeszłym roku zostały wprowadzone 50% cła na import z Rosji i Białorusi. Więc to są nasi główni konkurenci, tak jeśli patrzymy, czy pewnym elementem tutaj odpowiedzi tej europejskiej jest dywersyfikacja źródeł dostaw, no bo mamy dużych dostawców też w Egipcie, w Afryce, w Algierii, w Maroku, Kanada też jest ważnym producentem, ale właśnie ta potęga postaci właśnie Białorusi i Rosji, jeśli chodzi o zwłaszcza nawozy azotowe, no jest bardzo silnie odczuwalna tutaj. I my nawet zaproponowaliśmy, żeby w regulacjach dotyczących rynku energii, europejskiego systemu handlu emisjami, czyli tych kosztów, które producenci czy użytkownicy energii, duże zakłady produkcyjne muszą ponosić w związku z zakupem tych uprawnień właśnie emisyjnych, żeby tutaj dla tych strategicznych sektorów dać pewną ulgę. Dodatkowo ten sektor jest jednym z pięciu objętych taką opłatą graniczną węglową, czyli takim specyficznym mechanizmem, który wszedł w tym roku, w skrócie CBAM, który sprowadza się do tego, że jeśli Europa importuje z innych krajów jakieś produkty właśnie z tych wybranych grup, to z uwagi na te europejskie wyższe restrykcje klimatyczne związane z emisjami, żeby to wyrównać, to ci importerzy muszą zapłacić taką specjalną opłatę, która de facto no, przekłada się na finalną cenę produktu. Nawozy są objęte tym CBAM-em, więc były propozycje ze strony rolników z Europy Zachodniej, żeby też wyłączyć z tego CBAM-u właśnie nawozy.

0: strategicznego, potrzebnego czynnika służącego do produkcji rolnej, więc sobie na to nie możemy pozwolić, więc trzeba to jakoś wyważyć, stąd w tym pakiecie unijnym jest zawieszenie ceł na jeden rok dla importu nawozów, ale z wyłączeniem Rosji i Białorusi, tych naszych największych konkurentów.
1: Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest z nami. Informacje Radio Tok FM, wracamy już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
4: Po prostu nie mógłbym się doczekać.
3: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
4: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
3: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. W Armenii rozpoczęły się wybory parlamentarne. Głosowanie potrwa do godziny 20 czasu lokalnego, a częściowo oficjalne wyniki powinny być znane jeszcze dziś. W przedwyborczych sondażach prowadziła partia Umowa Społeczna premiera Nikola Paszyniana. Dziś mija 100 dni wojny z Iranem. Czas też na pierwsze podsumowania. Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem pogłębiła bowiem napięcia między krajami Unii Europejskiej a administracją Donalda Trumpa. Konflikt utrudnił wsparcie dla Ukrainy, pokazał ograniczenie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, a także ożywił debatę o większej niezależności Europy od USA. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie zaczęło udostępniać swoje zbiory w wersji cyfrowej. Na stronie internetowej można przeglądać już około 300 zeskanowanych obiektów, a wśród nich są dokumenty obozowe, a także fotografie, korespondencja i prywatne dokumenty więźniów. Baza ma być stale rozbudowywana. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest wciąż z nami. Rozmawiamy o nawozach sztucznych dzisiaj i zostały nam jeszcze dwie kwestie do wyjaśnienia. Wspomnieliśmy przed informacjami Radia Tok FM o tych planach Unii, w jaki sposób pomóc tutaj rolnikom w obliczu właśnie kryzysu związanego z drożejącym gazem ziemnym i tym samym nawozami sztucznymi. Powiedział pan właśnie o tym zniesieniu ceł, ale mnie interesuje, czy Unia Europejska myśli jakoś długoterminowo, w jaki sposób uniezależnić się właśnie od nawozów sztucznych, od importu nawozów sztucznych i czy chodzi tutaj o rozwijanie tego przemysłu w Europie, czy chodzi tutaj też, co zresztą też już padło w naszej rozmowie, o nie wiem, może właśnie rozwijanie innej technologii, ograniczanie używania nawozów sztucznych, inny sposób myślenia o rolnictwie.

0: może no właśnie mniej intensywny. W którym kierunku my tutaj idziemy?
1: No, akurat pani redaktor wskazała na dwa kierunki, które są realizowane czy wskazywane jako potrzebne do realizacji jednocześnie, bo z jednej strony myśląc tu i teraz doraźnie o wsparciu przede wszystkim rolników, no, mamy w tym pakiecie dodatkowe środki, około 200 milionów euro, które mają iść chociażby poprzez taki mechanizm dopłaty do różnicy w cenie pomiędzy tymi cenami sprzed kryzysu, a tymi, które dzisiaj rolnicy płacą, więc pewnie jakaś forma i też z budżetu krajowego, wiem, że minister Krajewski też to zapowiedział, ale no z drugiej strony musimy dywersyfikować łańcuchy dostaw, żeby były bardziej niezależne od tych napięć geopolitycznych, a jeszcze z drugiej strony właśnie pracować nad nowymi technologiami, bardziej optymalnego wykorzystania tych zasobów, które są w rolnictwie, jak chociażby odpadów organicznych z gnojowicy czy pofermentu z biogazu, gazowni i wykorzystywania go w produkcji nawozów azotowych, chociażby taką wielką szansą też pewnie dla większych gospodarstw będzie rolnictwo precyzyjne, czyli wykorzystywanie całej technologii precyzyjnych czy czujników sztucznej inteligencji do mapowania gleby i takiego bardzo precyzyjnego, właśnie zmniejszonego, ale trafionego tam, gdzie trzeba, podawania właśnie tych substancji odżywczych, czy tak naprawdę są też bardzo zaawansowane badania nad szczepami bakterii, grzybów, które pomagają roślinom wiązać skuteczniej azot z powietrza, czy pomagają też przyswajać trudny do przyswojenia fosfor z gleby. No więc mamy cały pakiet taki powiedzmy badawczo-rozwojowy. Też są prace nad takimi preparatami stymulującymi naturalne mechanizmy obronne roślin, dzięki czemu one efektywniej pobierają pokarm z gleby. Chodzi o optymalizację tego procesu i wydaje się, że to jest bardzo też takie przyszłościowe i nauka wielokrotnie pokazywała, że potrafi właśnie wspomagać produkcję rolną poprzez optymalizację wydatków, a wiemy, że te nawozy pewnie nie będą tanieć niestety, więc to będzie zmuszało do takiego bardziej gospodarskiego. Rolnicy są akurat bardzo pragmatyczni, więc jeśli to się okaże, będą technologie, będzie sprzęt do tego, a już jest, to oni bardzo szybko przedstawią się na takie no, zdrowsze też dla nas konsumentów metody produkcji.
0: Czyli niekoniecznie może stuprocentowy powrót do obornika, poplonów i tak dalej, ale gdzieś połączenie tej tradycji z nauką. Dobrze to rozumiem?
1: Będzie proces i pewnie mniejsze gospodarstwa będą jeszcze stosowały te tradycyjne bardziej metody produkcji, a te większe, gdzie opłaca się zakupić precyzyjny siewnik korzystający ze sztucznej inteligencji, czy nawet drony już dzisiaj są wykorzystywane. Pewnie te technologie tam trafią prędzej, ale tak czy tak ten postęp tutaj jest nieuchronny.
0: Czy my jakoś, już ostatnie pytanie na koniec, jako konsumenci odczujemy wzrost cen nawozów sztucznych już tego lata, tej jesieni, czy może te, nie wiem, bariery, te rozwiązania Unii Europejskiej w jakiś sposób przyczynią się do obniżenia tych cen, a może to dopiero w przyszłym roku zobaczymy
1: pewnie
0: na półkach.
1: Pewnie to jednak będzie proces i my jako konsumenci odczujemy to jako ostatnie ogniwo tego łańcucha wartości. Ten efekt pewnie będzie widoczny najpierw w handlu hurtowym, w kontraktach importowych, a dopiero później w cenach gospodarstw i nas jako konsumentów.
0: Czyli teraz będzie drożej.
1: Niestety.
0: Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Jest teraz z nami Alicja Grabowska z portalu twójogrodnik.pl oraz kanału na YouTubie pod tą samą nazwą, współautorka wielu książek związanych z ogrodnictwem oraz mieszkanka Filipowic pod Krakowem, gdzie razem ze swoją mamą prowadzi piękny ogród. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A będziemy kontynuować naszą rozmowę o nawozach, ale już nie na tym poziomie takim geopolitycznym, rolniczym, przemysłowym. Będziemy przyglądać się naszym ogrodom takim przydomowym. No i chciałam panią poprosić o kilka konkretnych rad. Czy możemy zrobić też sobie sami nawozy w domu, albo może znaleźć je, tak w cudzysłowie to powiem, u zaprzyjaźnionego rolnika. Mam to oczywiście na myśli jego zwierzęta. Krowy, konie, owce, kury. Może zacznę tak naszą rozmowę. O co w zasadzie jest ten cały hałas z nawozami? Czy możemy go zredukować do trzech wyrazów, czyli azot, fosfor, potas?
2: Zdecydowanie tak, bo są to takie najważniejsze składniki potrzebne do wzrostu, kwitnienia, plonowania roślin, no i do rozbudowy systemu korzeniowego. Ale musimy rozgraniczyć pewne rzeczy, bo nie możemy porównywać nawożenia w wielkich monokulturowych uprawach rolniczych do tego, w jaki sposób my prowadzimy swoje przydomowe ogródki. Są to dwie zupełnie odrębne sprawy. Pamiętajmy, że rolnictwo takie profesjonalne opiera się właśnie na takich monokulturowych, czyli potężnych, jednogatunkowych zasiewach, czyli uprawiamy jeden gatunek, weźmy dla przykładu marchew. I z roku na rok najczęściej, jeżeli taki duży rolnik ma zakontraktowane właśnie dostawy marchwi, to on uprawia tylko ten jeden gatunek. I ta gleba jest najzwyczajniej wyjałowiona, zmęczona. Bardzo często tam też przez to, że to są takie wielkopowierzchniowe uprawy, one przyciągają do siebie szkodniki, choroby, bo mamy tylko tę jedną roślinę, którą kółko uprawiamy na danym terenie. Oczywiście są różni rolnicy, mają różne podejście, różne systemy upraw, ale zazwyczaj jest mniej więcej tak, jak to przedstawiam. Natomiast my w swoich przydomowych ogródkach mamy możliwość decydowania, co, gdzie, jak i kiedy będziemy uprawiać, czyli jakie gatunki. Mamy rośliny ozdobne, mamy rośliny warzywne, rośliny owocujące, choć oczywiście najczęściej te nasze działki też są dosyć niewielkie i też ten warzywnik wyznaczony jest tylko w jednym miejscu. Więc to nie jest tak do końca, że my możemy biegać po całym ogrodzie i zmieniać sobie te nasze uprawy dowolnie, tylko mamy jakiś wyznaczony obszar, na którym uprawiamy swoje warzywa. Również jeżeli mamy jakiś sad, czyli drzewa owocujące, no to są stałe nasadzenia, które też wymagają od nas zasilania. I w Polsce mamy naprawdę w większości słabe gleby, które wymagają od nas tego wspomagania nawozami. Jednak już to, co zastosujemy, szczególnie u nas we własnych ogródkach, no to już jest nasza decyzja, my mamy na to ogromny wpływ. Oczywiście nawozy dostarczane przez producentów są nawozami świetnie zbilansowanymi i szczególnie osoby, które są na początku swojej drogi ogrodniczej, z chęcią sięgną po takie nawozy, na których jest wręcz napisane na przykład nawóz
0: pod truskawki, albo pod pomidory.
2: Tak, bo jest to proste, nie trzeba się wgłębiać właśnie w chemię, w te literki i w te straszne wyrazy jak azot, fosfor i potas. Po prostu producent robi to za nas. Jednak pamiętajmy o tym, że rolnictwo i uprawa ziemi, uprawa owoców towarzyszy człowiekowi od dziesiątek tysięcy lat i wcześniej, pomimo tego, że nie było tych nawozów ze półki sklepowej, jakoś sobie ludzie radzili, a radzili sobie w naturalny sposób. I my również jesteśmy w stanie wyprodukować samodzielnie, czyli całkowicie za darmo, nawozy, które wspomogą nas w uprawianiu naszych warzyw, no i jednocześnie będą bezpieczne, ponieważ różnica między nawozami takimi mineralnymi, określanymi często jako nawozy sztuczne, ale to jest pewne uproszczenie, bo one powstają z różnych minerałów, często dostępnych w środowisku naturalnym, jednak już ich obróbka, przygotowanie do zastosowania, to już właśnie tutaj następuje w fabryce. Natomiast my na terenie własnego ogródka jesteśmy w stanie sobie wyprodukować takie naturalne nawozy, które zazwyczaj będą bezpieczne, choć trzeba zaznaczyć, że tak jak pani wspominała, możemy pozyskać na przykład oborniki koński, czy kurzy, kurzeniec, czy z gołębnika od kogoś, no to one już nie są tak bezpieczne i łatwe w użytkowaniu, bo zawierają dużo azotu i trzeba odpowiednio umiejętnie je przygotować, żeby nie popalić sobie swoich roślin. Więc to nie zawsze jest równoznaczne, że naturalny równa się bezpieczny. Tutaj też trzeba się do tego przygotować i mieć jakiś zakres wiedzy.
0: Czyli podobnie jest na przykład z tą swego czasu bardzo popularną gnojówką z pokrzyw, czyli tymi sfermentowanymi pokrzywami, które też trzeba bardzo mocno rozcieńczyć, bo to jest no mocarny jednak płyn, który może nam też upalić korzenie, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Więc najbardziej bezpiecznym nawozem, który możemy samodzielnie wykonać, to jest kompost, czyli to jest, kompost jest nazywany złotem ogrodników, dlatego że jest bardzo bezpieczny, łatwo w pozyskaniu, naturalny i powstaje z resztek roślin, czyli tutaj zamykamy pięknie obieg materii w przyrodzie. To, co z tego ogrodu wychodzi i wyrzucilibyśmy do śmieci czy na bioodpady, możemy na swoim terenie przekompostować, zamienić po prostu taką ziemię kompostową, bo kompost jest rodzajem gleby. Wszystko to, co było kiedyś zielone albo brązowe, czyli na przykład uschnięte łodygi, pędy, trawy, gałązki, pożyteczne bakterie i grzyby w powolnym procesie kompostowania przerabiają na ziemię kompostową. Kompostować możemy na dwa sposoby, na gorąco albo na zimno. Sposób kompostowania na gorąco jest procesem takim szybkim, dynamicznym, gdzie w wysokiej temperaturze dochodzi właśnie do tych przemian, ale jest procesem trudniejszym do kontrolowania na terenie domowego ogródka. Z tego procesu korzystają duże kompostownie miejskie, które w tej chwili oferują również kompost wyprodukowany przez siebie dla działkowiczów. Czasami te kompostowniki mają certyfikaty, że są bio i nadają się do uprawy warzyw, a czasami ich nie mają i wtedy możemy wykorzystać świetnie taką ziemię na rabaty bylinowe. Natomiast my w naszych ogródkach przydomowych najczęściej korzystamy z tej metody kompostowania na zimno, czyli w wolniejszym procesie, który nie kontrolujemy aż tak dokładnie. Po kilku miesiącach z takiej pryzmy, na którą wyrzucamy różnego rodzaju odpadki, surowe zaznaczam, bo to jest bardzo ważne, w końcu po paru miesiącach uzyskujemy czarną, piękną ziemię, którą możemy w bardzo bezpieczny sposób używać, podsypując pod rośliny, ściółkując, czy wyrzucając po prostu bezpośrednio na grządki. Oczywiście teraz jest bardzo dużo różnych młód sposobów na kompostowanie. Mamy bokashi, mamy takie wały permakulturowe. No, jeżeli ktoś chciałby się tym zainteresować, to można naprawdę głęboko wejść w temat i znaleźć odpowiedni sposób dla siebie, bo to też jest ważne. Nie każdy ma dużo miejsca u siebie na działce i chciałby pozyskiwać naturalnie kompost, ale nie ma za bardzo gdzie. No to wtedy na przykład można wykopać doły, zakopać sobie gdzieś na obrzeżach te resztki roślinne i za jakiś czas wykopać stamtąd tą żyzną ziemię.
0: Powiedziała Pani o tych, że to surowe resztki. Czy to jest taki kompost, gdzie wyrzucamy resztki ze stołu?
2: Właśnie nie. Resztki ze stołu, szczególnie gotowane, nie są odpowiednim materiałem na kompostowanie. Szczególnie jeżeli tam było gotowane mięso, czy na przykład warzywa z wywaru, ponieważ no, one będą ściągać szkodniki, muchy, a nawet szczury do naszego kompostu, a my nie chcemy takich gości na nim. My chcemy dżdżownice, my chcemy pożyteczne bakterie, grzyby, które sobie będą powoli właśnie rozkładać ten kompost, pracować nad nim.
0: Alicja Grabowska z portalu twójogrodnik.pl oraz kanału na YouTubie pod tą samą nazwą, zresztą bardzo gorąco polecam. Dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję również i powodzenia w kompostowaniu.
0: Informacje Radia Tok FM i wracamy tuż po nich.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest 10.40, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Korea Północna nigdy nie zrezygnuje ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie będzie tolerować żadnych gruźb, oświadczyła Kim Yo-jong. To wpływowa siostra północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, cytowana przez agencję prasową Yonhap. Agencja Reutera natomiast zwraca uwagę, że wypowiedź ta pada na krótko przed wizytą Xi Jinpinga, który ma przybyć do Korei Północnej już jutro. Będzie to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy w Pjongjangu od prawie 7 lat. Teraz Stany Zjednoczone. Wielu rannych w strzelaninie podczas festiwalu w Ohio. Policja szuka sprawców. Rannych zostało wiele osób. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia, a policja natychmiast wszczęła poszukiwania sprawców. Ofiary z ranami postrzałowymi zostały przewiezione do pobliskich szpitali. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix w Manchesterze. W czwartej rundzie Mistrzostw Świata wygrał Australijczyk i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak, który do tej pory był liderem, spadł na drugie miejsce. Kolejna informacja o 11.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Patrycja Wanat, dzień dobry. To jest wciąż audycja Wiesz, co jesz. Wspominaliśmy w poranku Radia TOK FM z Adamem Ozgą, że dziś, 7 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Nie mylić z bezpieczeństwem żywnościowym, o którym też często rozmawiamy w audycji Wiesz, co jesz. Czyli mówiąc tak bardzo ogólnie, bezpieczeństwo żywnościowe, czyli żeby żywności nam nie zabrakło, bezpieczeństwo żywności, żeby żywność nam nie zaszkodziła. No i pewnie w głowie od razu pojawiają się Państwu tematy związane z zatruciami z salmonellą i tak dalej, no ale coraz częściej ta bezpieczna żywność związana jest z takimi innymi alertami medialnymi, takie eufemistycznie określę, czyli różnymi nagłówkami typu pozostałości pestycydów przekroczone pięciokrotnie albo skażona chemią żywność z importu. Jest z nami Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Kto dba o to, że jedzenie w sklepie nam nie zaszkodzi?
3: Inspekcja sanitarna odpowiada za część tego łańcucha. W Polsce jest dosyć specyficzny podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności od pola do sklepu. Odpowiada inspekcja weterynaryjna, czyli tak naprawdę minister rolnictwa, bo pod jego, że tak powiem, pod ministra rolnictwa podlega inspekcja weterynaryjna. Natomiast od sklepu do już konsumenta końcowego my odpowiadamy, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Więc to jest pierwsza sprawa, czyli w zależności od tego, jaka będzie jakość produktu wyjściowego, na przykład, no nie wiem, jajko, które zostanie wyprodukowane i dostarczone do sklepu, jeśli my je badamy na etapie sklepu, to my powiadamiamy Inspekcję Weterynaryjną o na przykład nieprawidłowości już w próbce pobranej z konkretnego sklepu i wtedy inspektor weterynaryjny podejmuje działania wobec producenta, czyli bada, w jakich warunkach ta żywność była wyprodukowana, jak transportowana do tego sklepu. Natomiast, i to jest taki jeden kluczowy element, można powiedzieć, bezpośrednio przekładający się na to, co państwo jedzą. Natomiast drugi, o którym często zapominamy, to jest badanie składników żywności, czyli pobieranie próbek w pewnym systemie, tutaj ten system jest w całej Unii Europejskiej zharmonizowany, pobieramy próbki żywności, materiałów czy wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i oceniamy jakość tej żywności. To już najczęściej jest jakość, oczywiście również wzbogacona o jakieś produkty dodatkowe, czyli to już jest nie prosty, na przykład jajko, w którym nie ma za bardzo jak badać tych dodatkowych substancji. Natomiast już na przykład ciastko, w którym to jajko było użyte w produkcji przetwarzania, to będzie oczywiście element naszej kontroli. Czyli rozbijamy to na dwa elementy. Pierwsza kontrola nasza to są właśnie próbki pobierane z tak zwanych surowców, które docierają do sklepów, czyli na przykład mięsne produkty czy jakieś wyroby właśnie nabiałowe, a druga to jest już pobieranie próbek żywności przetworzonej, to jest prawie 90 tysięcy takich próbek w ciągu roku pobieramy w całym kraju, badając skład tego produktu, czy nie przekraczają norm różnego rodzaju dodatki, które do tej żywności są przez producentów dokładane.
11: To jest bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałam na początku, my zwykle myślimy o jakimś skażeniu żywności właśnie, nie wiem, bakteriami, źle przechowywana żywność i tak dalej. I to też rozumiem, że to też jest istotne, zwłaszcza, no mieliśmy taką głośną sprawę z targowiska, gdzie mężczyzna zjadł wyroby mięsne i zatruł się i zmarł po tym, czyli rozumiem, że wy też się tym zajmujecie, ale coraz częściej mówimy właśnie o tych dodatkach związanych z tym, że jemy dużo tej żywności przetworzonej, czyli też po prostu sprawdzacie, co w tej żywności przetworzonej jest. No po prostu chemia jakaś taka spożywcza.
3: No tak, prawda? Dodatki, które są często składnikami chemicznymi, ale też czasami są dodatkami naturalnymi pochodzenia roślinnego. Tak, więc to w Polsce, tak jak w całej Unii Europejskiej, obowiązują dosyć surowe przepisy, jeżeli chodzi właśnie o dodatki do żywności. I to jest przedmiot naszych badań. Czyli jeżeli okazuje się, że ktoś przekroczył normę dopuszczenia takiego czy innego składnika, nie wiem, czy to jest spulchniacz, czy to jest jakiś produkt, który ma zapewnić konsystencję, czy ma jakąś, nie wiem, podbić smak, to oczywiście też te dodatki do żywności są określane, aczkolwiek tylko w tym zakresie, który jest wymieniony wśród czynników szkodliwych dla zdrowia. Czyli jeżeli ktoś z powodów swojej receptury smakowo dodał takie czy inne składniki, to my się tym nie interesujemy, dopóki taki składnik nie występuje na liście produktów potencjalnie szkodliwych. Czyli mamy wyznaczone listy pewnych produktów, które musimy oceniać. Oczywiście nie mówiąc już o tych, o których pani wspominała, czyli na przykład pozostałości pestycydów. Teraz takim bardzo takim nowym elementem są tak zwane produkty z grupy PFAS. To są pochodne fluorowe, które mają bardzo długi okres właściwie jako chemia one się nie rozkładają, mają, są bardzo
11: tak,
3: stabilne.
11: Tak, są nazywane w ogóle wiecznymi chemikaliami, tak.
3: A no właśnie. I te chemikalia niestety wpływają na nasze zdrowie i zaczyna się bardzo mocno o tym mówić, że mogą stać za różnego rodzaju chorobami, ponieważ one kumulują się jakby przez to, że są używane w różnych obszarach, w kosmetykach, w jakichś produktach też użytku domowego i w żywności, nawet w wodzie są pozostałości tych składników, no to nasz organizm jest eksponowany na duże dawki i to może niestety powodować szkody zdrowotne.
11: PFAS, jeśli robicie badania, znajdujecie obecność PFAS w żywności, czy może też w opakowaniach, bo to też w opakowaniach często jest używane, na przykład takie, które mają nie przepuszczać wody na przykład i w ciuchach,
3: tak,
11: co też jest
3: oczywiście
11: bardzo istotne.
3: Zdarzają się próbki dodatnie, w sensie takim, że stwierdzamy nieprawidłowość. Odbywa się to wtedy w ten sposób, że powiadamiany jest producent takiego, czy dostawca takiego produktu i wydajemy ostrzeżenie publiczne i myślę, że Państwo to widzą, bo my to publikujemy regularnie. Właściwie nie ma dnia, żeby się nie pojawiło jakieś ostrzeżenie głównego inspektora sanitarnego w kontekście właśnie a to jakiegoś wadliwego opakowania. Z ostatnich, które przypominam sobie sprzed kilku dni, to penetrowały z takich szklanek, z jakimiś nadrukami, penetrowały te składniki chemiczne do żywności, czyli szklanka nie spełniała wymogu odporności na żywność, którą, czy wodę, która była w niej. Czyli inaczej mówiąc, z opakowania do tego produktu uwalniają się niedozwolone składniki. Takich ostrzeżeń my generujemy mnóstwo, badamy tych produktów bardzo dużo i to powoduje, że mam nadzieję przynajmniej, że nasi konsumenci czują się bezpieczniej, to znaczy czują się pewniej, jeżeli wiedzą, że taka kontrola urzędowa trwa i my tutaj staramy się natychmiast uruchamiać proces wycofania z rynku, czyli tutaj producent jest odpowiedzialny za to, żeby po pierwsze, jeżeli ktoś już nabył taki produkt, to może zwrócić i dostaje zwrot pieniędzy ze sklepu, a również natychmiast powinny być produkty, które zostały jeszcze niesprzedane, usunięte z całego łańcucha dystrybucji.
11: Mam wrażenie, że te tematy związane właśnie na przykład z pozostałościami właśnie chemicznych środków ochrony roślin, one są takie bardzo głośne, medialne od jakiegoś czasu. Zresztą też lubimy te artykuły, które opierają się właśnie na testach. Nie wiem, takie informacje się pojawiają, że czereśnie na przykład tutaj gdzieś były zanieczyszczone, albo że jakaś firma zrobiła test 5 rodzajów kasz, albo PIF, albo jakichś takich. To jest bardzo takie medialne. Zastanawiam się, na ile wam to ułatwia albo utrudnia pracę.
3: Ja może powiem w ten sposób. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, o naszym życiu. Wiemy przecież, że to, co jemy, wpływa w sposób absolutnie bezpośredni na nasze zdrowie. Więc każda inicjatywa, która ma na celu nie jakieś rozgrywki między producentami, bo też niestety musimy czasami brać to pod uwagę, że konkurencja podkłada sobie wzajemnie różne niefajne tematy. W związku z tym, jeżeli nie ma w tym właśnie jakiejś gry rynkowej, tylko mamy na przykład organizacje pozarządowe, które robią właśnie takie testy, idą do sklepu, kupują jakieś tam partie produktów i je po prostu w niezależny sposób oceniają, to my te sygnały traktujemy bardzo poważnie. Jeżeli tylko dostajemy raport z takiego badania rynku i jest on opatrzony określonymi wartościami jakościowymi, czyli tu głównie chodzi o to, żeby badania wykonane w laboratoriach certyfikowanych, niezależnych, a nie w na przykład laboratoriach jakiegoś konkretnego producenta, to takie sygnały my traktujemy de facto jako sygnał z rynku, że jest jakaś nieprawidłowość i takim problemem zajmujemy się już wtedy na etapie naszych służb, czyli po prostu inaczej mówiąc, po takim sygnale robimy tak zwane kontrole doraźne, bo oprócz tych próbek, o których mówiłem, planowo pobieranych co roku, mamy pewną pulę badań do wykonania w tak zwanym zakresie doraźnym. Czyli na przykład dzwoni, czy wysyła na naszą skrzynkę interwencyjną ktoś informację, że na przykład kupił taki i taki produkt i tam w środku były jakieś nieprawidłowe składniki, włącznie z tym, że mogą być nawet mechaniczne jakieś zanieczyszczenia typu kawałek szkła czy gwoździa. I takie sygnały są natychmiast przez naszych inspektorów podejmowane i wtedy właśnie następuje takie badanie dodatkowe, kontrolne. Pobieramy próbki z takich produktów i oceniamy, czy to było jednorazowe tego typu wydarzenie, czy jednak jest to wada całej serii.
11: Z punktu widzenia konsumentów, no to jeśli idziemy na zakupy i chcemy być w miarę pewni, że żywność, którą kupujemy, jest bezpieczna i tutaj skupiam się, bo to jest wielki temat, ale skupiam się głównie na tych pozostałościach chemikaliów albo o dodatkach właśnie różnych przy produkcji żywności. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby tam nie było PFAS albo żeby co, wybierać produkty z jak najmniejszą liczbą tych dodatków, jak potocznie mówimy, tych E różnych. Tak, tak. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
3: Pierwsza sprawa to jest etykieta. Zawsze pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, jest etykieta produktu. W Polsce etykieta i w całej Unii Europejskiej jest obowiązkowa. Oczywiście tam nikt nie napisze, że są PFAS-y czy pestycydy, bo to są zanieczyszczenia, których absolutnie być nie powinno. W związku z tym od tego akurat w etykiecie nikt nie przeczyta, że są tam pozostałości jakichś, prawda, nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin. Więc tu pozostaje nam tylko zaufanie do naszych działań kontrolnych. Tak jak powiedziałem, one są naprawdę na bardzo dużą skalę realizowane i wydaje mi się, że mogą Państwo czuć się w tym zakresie bardzo bezpieczni, ale jeżeli mamy produkt, o którym mówimy, że jest produktem świeżym, czyli po prostu jest, nie wiem, warzywem czy jakimś produktem mięsnym, który kupujemy jako produkt surowy, to ten produkt zawsze będzie mniej schemizowany niż jakakolwiek forma jego przetworzenia, czyli ten sam kawałek mięsa, który zamieniamy już potem na produkt, nie wiem, typu kiełbasa, czy kotlet, czy coś innego, to on zawsze będzie musiał być poddany pewnej chemicznej obróbce, żeby się nie zepsuł, bo świeże mięso my mamy danego dnia, a produkt, który dostajemy zapakowany, prawda, w folię, na przykład ma ważność 10 dni. To oznacza, że musiał mieć dodatki, które zatrzymują procesy chociażby psucia się, więc tego rodzaju zasady powinniśmy moim zdaniem jako pierwszą, naczelną stosować. Im mniej przetworzony produkt, tym na pewno jest mniej schemizowany. A druga sprawa to jest to, co pani powiedziała. Im mniej składników już w przetworzonym produkcie, tym jest gwarancja, że ten produkt ma charakter świeży. Oczywiście pamiętajmy, że okres wtedy ważności takiego produktu będzie krótszy, ale no dzięki temu jemy coś, co jest no pozbawione chemii albo w minimalnym stopniu tylko chemii użyto, żeby ten produkt po prostu utrzymał swoją trwałość. Także im mniej składników na etykiecie, tym lepiej. Im bardziej produkt jest, że tak powiem, świeży, tym na pewno ma mniej tych składników. I ten element, o którym mówiliśmy na końcu, kupujemy tylko z legalnych miejsc, bo naprawdę proszę mi wierzyć, że tam, gdzie my docieramy, czyli do sklepów, do oficjalnych punktów sprzedaży, jest bezpiecznie. Jeżeli kupujemy coś w internecie, nie znając producenta, nie gwarantujemy jakości. Nawet lepiej kupić coś na targu, bo wiemy, że tam też nasi inspektorzy się pojawiają i często producenci lokalni mają bardzo dobrej jakości żywność, niż kupić coś w ciemno przez internet, gdzie naprawdę nie wiemy, jaką drogą to było pozyskane i co to zawiera w rzeczywistości, bo ten handel internetowy niestety wyklucza możliwości pobierania próbek, bo po prostu tu jest door to door, tak? Czyli ktoś zamawia i dostaje pod drzwi, prawda, przesyłkę. To powoduje, że my nie mamy żadnej kontroli jakości nad tymi produktami.
11: A to mówił dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Bardzo panu dziękuję.
3: Bardzo proszę.
11: No i bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz co jesz? Zapraszam w kolejną niedzielę po godzinie 10:00, a teraz już przed mikrofonem Agata Szczęśniak i jest temat, co dzisiaj w programie. O tym za chwilę Agata opowie, a ja dziękuję za dziś. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
12: Rowery. Duże emocje i duża zmiana. Społeczna, kulturowa. Zmiana w transporcie, w tym jak poruszamy się po drogach. Co zrobić, żeby było wygodniej i bezpieczniej? Wszystkim, nie tylko tym, którzy poruszają się na rowerach. O tym dzisiaj jest temat. Agata Szczęśniak, zapraszam.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Personelu to brakuje w polskich szpitalach. Jest za mało pielęgniarek.
3: A dyrektorów nie.
2: Starzeją. Menadżerów, dyrektorów nie. Mogę na koniec taką anegdotę. Kiedyś negocjowałem jako związkowiec z panią dyrektor i pani dyrektor powiedziała tak: gdyby nie ci lekarze, to ten szpital naprawdę dobrze by działał. I ja na to jej powiedziałem, lekarze i pacjenci. Jeszcze jakby pacjentów nie było, więc menadżerowie czasami przesadzają w tych swoich...
3: To tak jak dzieci przeszkadzają w szkołach i tak dalej.
2: Tak, jest czasami takie
3: tak podejście.
2: Natomiast zmierzam do tego, że tych lekarzy również jest za mało i pielęgniarek jest za mało i stąd nie spodziewajmy się jakichś oszczędności na płacach.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Uwaga na pogodę, idą burze. Alerty wydało IMGW dla 7 województw. W informacjach sprawdzimy, gdzie trzeba się przygotować. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. Za chwilę szczegóły. Wygranej nie było, ale powody do radości i tak są. Maja Chwalińska zajęła drugie miejsce. Rolanda Garrosa. 11 już minęła, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Na koniec długiego weekendu seria ostrzeżeń od synoptyków. Dziś w części kraju możliwe burze, gwałtowne ulewa, nawet lokalne podtopienia. Pogodową mapę obserwuje reporter tego FM Marcin Starzec, który do nas dołącza. Marcinie, powiedz, których regionów dotyczą te ostrzeżenia?
14: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Marcin Starzec, TOK FM.
13: Armia amerykańska zastrzeliła dwa irańskie drony uderzeniowe, które zagrażały żegludze w strategicznej cieśninie Ormuz, informuje wojsko USA na platformie X. Wcześniej informowano o zastrzeleniu czterech irańskich dronów uderzeniowych wystrzelonych w kierunku tej cieśniny, a później o ataku na przybrzeżne irańskie stacje radarowe. Waszyngton i Teheran prowadzą od kilku tygodni poufne rozmowy przy udziale pośredników. A to wszystko ma zakończyć trwającą od końca lutego wojnę, ale nie przyniosły na razie te rozmowy żadnych rezultatów. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. 39-latek odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie szyby pojazdu i kierowanie groźb karalnych. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło przed weekendem. Mężczyzna wsiadł do tramwaju i zaczął wykłócać się z kierującą, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
15: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził. Został zatrzymany przez policjantów na pętli tramwajowej.
13: A jak ustalili śledczy, nie było sensownego powodu ich kłótni motorniczej. Na szczęście nic się nie stało, a mężczyzna jest w areszcie. Ludzie tenisa, zwykli kibice, ale także nasi wybitni sportowcy zachwycają się osiągnięciami Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Polska tenisistka dotarła w polskim turnieju do finału, w którym przegrała z Mirą Andrzejewą. I spotkanie z trybun oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez. Ich opinii wysłuchał po wyjściu z kortu wysłannik tego FM Przemysław Pozowski.
16: Ja byłem pierwszy raz na meczu tenisa na żywo, od razu na finale. Ogromnie się cieszę, że przyjechałem. Oczywiście szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
17: Trochę było widać, że coś tam Maji nie pasowało dzisiaj na tym korcie i mogło zabraknąć trochę zdrowia, no nie? Bo grała tych spotkań naprawdę kolosalną ilość. W ogóle szacun za to, jak grała, dokąd doszła i wielkie gratulacje.
18: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Maji na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę, naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
13: A mówili Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak i Łukasz Kaczmarek, a dziś ostatni mecz na Roland Garros po 14. W męskim finale zagrają Aleksander Zweriew i Flavio Cobolli. Rywalizację Niemca z Włochem pokaże Eurosport. Rząd wprowadza program Czek Turystyczny. Chodzi o to, by turyści odwiedzali wschodnią Polskę blisko granicy z Ukrainą czy Białorusią. Od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny część turystów omija te regiony szerokim łukiem. Czek ma to zmienić, mówi burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, minister sportu Jakub Rutnicki i wiceburmistrz Biłgoraja Jacek Piskorski.
19: Hrubieszów, ziemia hrubieszowska jest terenem pokrzywdzonym z perspektywy czasu i kwestii wojennych. Bon turystyczny do zrealizowania w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic.
20: Ważne, żebyśmy wspierali te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą graniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest kwota 6 milionów złotych właśnie na to, żeby rodziny, karta dużych rodzin, ale też seniorzy mogli wykorzystywać w tym niższym sezonie właśnie możliwość taką, aby otrzymać voucher.
19: Hrubieszów, ziemia hrubieszowska jest terenem bardzo turystycznym, niebywale też pokrzywdzonym z perspektywy czasu i kwestii wojennych. Bon turystyczny do zrealizowania w Hrubieszowie, w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic.
13: A czek turystyczny będzie miał formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł, który będzie można wygenerować w internecie lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie. Dopłata będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum 2 noclegi w obiektach uczestniczących w tym programie. Kolejne informacje o 11.20, teraz pogoda.
21: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
13: Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 20 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 26 na południowym wschodzie kraju. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, miejscami porwisty.
21: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat, a dziś naszym tematem będzie transport, a dokładniej rowery. I przyznam od razu Państwu, że namówiła mnie do tej rozmowy Magda Sikoń, która wydaje ten program. Ja się trochę wzbraniałam jako osoba, która z roweru korzysta. No właściwie non stop. Mogę powiedzieć, że się niemal nie odklejam. Wiosna, lato, jesień, zima. Zimą szczególnie lubię jeździć, bo wtedy jest dość luźno na ścieżkach rowerowych, mam małą konkurencję. A jak ktoś mnie pyta, czy nie jest zimno, to odpowiadam, no jak to, przecież się ruszam, dlaczego miałoby być mi zimno? W każdym razie, ponieważ temat jest szczególnie mi bliski, to jakoś paradoksalnie się... No niekoniecznie chciałam o nim rozmawiać, ale Magda uznała, że tak, że jest to temat istotny też dlatego, że to akurat mam takie wrażenie, że dokonuje się w Polsce coś w rodzaju rewolucji rowerowej, a przynajmniej coraz więcej osób na rower wsiada, coraz więcej mamy infrastruktury rowerowej. Pytanie, czy ona jest odpowiednia i takiej, jakbyśmy sobie życzyli. I nie mam na myśli tylko, jakbyśmy sobie życzyli my, rowerzyści czy rowerzystki, ale wszyscy użytkownicy i użytkowniczki ruchu drogowego. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moimi i Państwa gośćmi. Na łączach jest z nami Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A w studiu TOK FM Krzysztof Woźniak, dziennikarz TOK FM, znany Państwu, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry,
22: dzień dobry.
1: Cześć. I Krzysiek, zacznę od ciebie, bo kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu i powiedziałam ci, że Magda namówiła mnie w końcu do takiej rozmowy, no i ja zastanawiałam się, jak to ująć i powiedziałam, no dobrze, to może tak po najprostszej linii oporu, po prostu zaproszę kogoś, kto reprezentuje rowerzystów i kogoś, kto reprezentuje kierowców, i ty wtedy powiedziałeś nie, to nie jest najlepszy pomysł.
22: Znaczy, dlaczego? To zależy, co się chce osiągnąć. Jeżeli chcemy rozmawiać o takich dwóch skrajnych punktach widzenia, dlaczego ja jeżdżę samochodem, dlaczego mnie wkurzają rowerzyści, a z drugiej strony, dlaczego jeżdżę na rowerze i dlaczego wkurzają mnie osoby poruszające się na samochodami, no to bardzo proszę. Znaczy, ja stoję na stanowisku, że nie ma znaczenia, czym się poruszamy, jesteśmy wszyscy przedstawicielami tego samego społeczeństwa. Jeżeli chcemy powiedzieć o przyczynach, dlaczego źle się przemieszczamy, to one są spójne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jest to kiepskiego rodzaju edukacja, kiepskiego rodzaju nadal infrastruktura drogowa, chociaż ta, mam wrażenie, gdzieś tam na przestrzeni 10 lat poprawiła się diametralnie dzięki między innymi środkom z Unii Europejskiej. To trzeba zaznaczyć, że szczerze mówiąc, największy progres też infrastruktury rowerowej powstał dzięki środkom z Unii Europejskiej. W Warszawie myślę, że to jest znaczący procent. Tam, gdzie Andrzej na co dzień mieszka, w Poznaniu, myślę, że też tam spory udział w tym miała Unia Europejska i środki pieniężne stamtąd. Dalej jest to dalej kiepskiego rodzaju podejście w ogóle do ruchu drogowego. My ten ruch drogowy traktujemy jako przestrzeń, w której właściwie tylko my istniejemy, nie ma nikogo dookoła. Nadal tak jest. Jest sporo agresji na drodze, ale ona jest zarówno wśród zmotoryzowanych rowerzystów, jak i pieszych, ponieważ jest to jedno społeczeństwo. Tak samo byliśmy edukowani kiepsko w tym zakresie. I wszystko, co dookoła, wpływa tak samo na nas. Skutki są trochę inne. Bo jeżeli spojrzymy na przykład, ile jest ofiar śmiertelnych w wypadkach na 100 wypadków samochodowych, to będzie więcej niż na 100 wypadków, gdzie udział brał rowerzysta, czy też pieszy, to już w ogóle. Więc skutki są inne z prostej przyczyny: fizyka. Samochody są cięższe od rowerów, szybciej jeżdżą, mogą szybciej jeździć i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby same zachowania, no to przyczyny są takie same.
1: To zwracam się do pana Andrzeja Janowskiego. Czy faktycznie tak jest, że te przyczyny zachowań na drodze w przypadku rowerzystów i kierowców są takie same? Coś takiego się dzieje, że kiedy mamy pojazd bez względu, czy używamy pojazdu bez względu na to, czy to jest samochód, czy to jest rower, to coś się w nas budzi? No i też powtórzę moje pierwsze pytanie. Czy to jest w ogóle dobre podejście, żeby zderzać ze sobą, przeciwstawiać to doświadczenie rowerzystów i kierowców?
3: Może powiem banał, ale większość z nas jest równocześnie rowerzystami i kierowcami. większość osób, które w Polsce na co dzień poruszają się rowerami, mają prawo jazdy w kieszeni i samochód w garażu, czy zaparkowany na ulicy. Więc to nie są, jak kiedyś jeden z policjantów próbował, tak chciał ładnie to powiedzieć, powiedział, to są dwa walczące ze sobą plemiona. No to tak nie jest i większość z nas musiałoby stwierdzić, że musi sama z sobą walczyć, bo rano jedzie rowerem, a po południu samochodem. Dlaczego się dziwnie czasami zachowujemy na drodze? No to już psychologia transportu to tłumaczy, dlaczego niektórym ludziom włącza się agresja. I tutaj dużo ma do przeciwdziałania temu zjawisku. Z jednej strony policja, która powinna eliminować ludzi, którzy z dróg nie powinni korzystać, szczególnie w przypadku, gdy kierują samochodami. Duża rola edukacji, ale olbrzymia też rola infrastruktury drogowej, bo bardzo często te zachowania wywołujące agresję, one są też wywołane albo brakiem dobrej infrastruktury rowerowej, jakimiś sytuacjami na drodze, wymuszonymi trochę infrastrukturą, która potrafi też wprowadzić w błąd.
1: To dobrze, to zatrzymajmy się przy tej infrastrukturze, skoro obaj o tym mówicie, bo kiedy zapytałam na platformach społecznościowych, o czym by tu porozmawiać, jeśli taki temat planuję podjąć, to jednym z pytań, które dostałam, była taka właściwie uwaga, jak to jest, że w Polsce infrastrukturę rowerową projektują osoby, które nie korzystają z tej infrastruktury. I ja prawdę mówiąc nie wiem, czy tak jest, nie mam na to dowodów, ale czasem, kiedy jeżdżę po ścieżkach czy drogach rowerowych, to też budzi się we mnie jakieś takie wkurzenie na to, jak one są zaprojektowane i sobie myślę, nie, no naprawdę, to ktoś, kto to wymyślił, w życiu nie siedział na rowerze albo nie przejechał, kiedy było jakieś początkowe stadium budowania tej ścieżki. Znam też taką sytuację w moim rodzinnym mieście. Kiedyś rozmawiałam z radnym bodajże na temat tego, dlaczego ścieżka rowerowa biegnąca przez miasto jest tak źle zaprojektowana i to znamy z wielu miast, co chwilę się kończy. Kończy się parę metrów,
0: tak,
1: parę metrów dalej się zaczyna. No i usłyszałam taką odpowiedź, no bo wiesz, były środki z Unii Europejskiej, my bardzo chcieliśmy wyremontować ulicę, ale środki były na ścieżki rowerowe, więc no, zrobiliśmy taką ścieżkę, jak nam się wydawała, a przy okazji wyremontowaliśmy ulicę.
0: No tak, no, jest dużo programów, między innymi taki Polski Fundusz Dróg Samorządowych, w których, żeby dostać dofinansowanie, trzeba zebrać określoną liczbę punktów, w tym punkty, które dostaje się za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. I znam przypadki, gdzie w jakimś szczerym polu, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze, na której ruch jest naprawdę znikomy, bo on prowadzi do dwóch czy trzech gdzieś domów w oddali, budowano przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dzięki temu dostali punkty za poprawę bezpieczeństwa drogowego. Nie miało to totalnie sensu, ale pieniądze zostały wydane. Tak faktycznie w wielu przypadkach ta infrastruktura drogowa, która powstawała, rowerowa, powstawała przy okazji remontów nawierzchni jezdni, czyli tej części drogi do ruchu takiego ogólnego pojazdów, no to był właśnie ten dodatek. Trzeba było dostać kilka punktów za to, że się coś zrobi dla rowerzystów i w taki sposób właśnie powstawały takie dziwne twory jak ciągi pieszo-rowerowe, czyli ta przestrzeń, na której i piesi, i rowerzyści przemieszczają się po całej szerokości, powiedzmy, tego chodniko-rower, drogi dla rowerów.
1: Przerwę ci tu brutalnie. Posłuchamy skrótu informacji.
0: No trudno.
1: I będziesz
0: mógł... dobrze, że posłuchamy z informacji.
1: I będziesz mógł dokończyć zdanie.

0: niestety słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Dwie osoby zginęły, a jedna walczy o życie po wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 pod Warszawą. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę Hondy, obywatela Turcji, który doprowadził do zdarzenia. A do tego tematu wrócimy w informacjach w południe. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Doszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, co oznacza, że nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. 18-letni polski akordeonista Michał Stochel zwyciężył w 22. edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Eurowizji dla młodych muzyków, która odbyła się w stolicy Armenii, Rewaniu. To czwarta wygrana Polski w historii konkursu. Po zwycięstwie nasz reprezentant zaapelował do innych młodych muzyków, by nigdy się nie poddawali. Kolejne informacje o 11.40.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Agata Szczęśniak, program jest temat. Brutalnie przerwałam Krzysztofowi Woźniakowi. Jeśli pamiętasz początek swojego zdania.
8: Jasne. To...
9: Pamiętam. Mówiłem o tym, że często te środki finansowe, które były z Unii Europejskiej, na przykład na poprawę nawierzchni, czy też wyremontowanie dróg, ale te jezdni, czyli dla ruchu ogólnego pojazdów, żeby można było dostać te środki, to trzeba było przy okazji zrobić coś też dla rowerzystów. No i powstawała taka pseudoinfrastruktura rowerowa. Ona to było kiedyś, ponieważ ja tylko powiem, że tak naprawdę ta rewolucja, o której powiedziałaś w pierwszej części, że masz wrażenie, że przechodzimy jakąś rewolucję, to ona trwa, myślę, tak od 2010-2011 roku. Wtedy zmieniły się też przepisy ogólnie dotyczące rowerzystów. Bardzo często pojawiały się masy krytyczne w wielu polskich miastach, co już nie jest taką, wcale tak często się nie odbywa, ale były te masy krytyczne. Rowerzyści bardzo mocno walczyli, czyli ta grupa, która zawiązała się w jakimś takim pakcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i komfortowej jazdy rowerzystów, rozwoju ruchu rowerowego w Polsce, ona mocno, mocno działa. Nie mówię, że teraz nie działa, tylko że to jest inny poziom już tego działania. Wtedy faktycznie to były pewnego rodzaju rewolucyjne działania, bo one takie musiały być. Trzeba było być dostrzeżonym, usłyszanym, żeby te zmiany zaszły. Zresztą tak było wszędzie. Mogę powiedzieć, od czego się zaczęła też rewolucja w Holandii rowerowa.
7: Od cen ropy wysokich.
9: Nie do końca od wypadku śmiertelnego dziecka na rowerze, które jechało gdzieś tam z domu do szkoły i zostało uderzone przez... wtedy to była chyba pani kierująca, dokładnie nie pamiętam. I rodzice zawiązali taki pakt też mocny na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerowego i też taka rewolucja nastąpiła.
7: A to widzisz, to ja znam taką wersję, że...
9: Ale
7: to,
9: ceny, tak, kryzys ogólnoświatowy, naftowy też przyspieszył, powiedziałbym to. Zresztą na przykład też rozwój ruchu rowerowego przyspieszył strajk pracowników transportu publicznego w Paryżu. Tam też bardzo szybko się okazało, że nie da się jeździć samochodem, metro nie działa, komunikacja nie działa, więc co, siadamy na rowery. No ale już wracając i od tego 2011 roku nie było takich standardów rowerowych. Było dalej takie właśnie podejście, że no, na rowerach to się jeździ na wsi, więc po co ta infrastruktura, że zresztą jeden z pracowników warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich kiedyś tak powiedział, że Warszawa to nie wieś, żeby po niej na rowerach jeździć.
7: Tak, więc to słynne
9: tak,
7: zdanie.
9: Więc to podejście się zmieniało. Zmieniało się też to podejście do tej infrastruktury.

0: Wiele jest podręczników, taki najbardziej znany, znów holenderski, to jest Krook, czyli takich 5 stopni dobrej infrastruktury rowerowej. To gdzieś przechodziło. Samorządy zaczęły tworzyć swoje standardy pod naciskiem znów pewnych grup rowerowych, czy to miast, takiej organizacji Miasta dla Rowerów, czy właśnie między innymi Andrzeja, później już zawiązanej Federacji, Polskiej Federacji Rowerowej. I to nadal trwa, że te grupy związane z rowerzystami, one gdzieś są i ulokowane w instytucjach samorządowych, miejskich, przygotowują różnego rodzaju strategiczne dokumenty, tak jak właśnie Federacja przygotowała pod strategię rozwoju turystyki rowerowej w Polsce dla Ministerstwa Sportu. No i w gruncie rzeczy ta infrastruktura jest coraz lepsza, coraz lepsza, coraz lepsza. Oczywiście w wielu miejscach dalej jest traktowana jako coś takiego, że no trzeba to zrobić, to zróbmy cokolwiek. To jest bardzo błędne, bo zła infrastruktura drogowo-rowerowa zrobi więcej złego niż dobrego, wręcz przeciwnie, zniechęci do ruchu, a dodatkowo też podgrzewa te konflikty między zmotoryzowanymi a rowerzystami, no bo przecież jest ta droga dla rowerów, po której się totalnie nie da jeździć, bo chodzą tam piesi, bo jest z kostki, bo jest nierówna, bo jest zakręty, skosy są zrobione pod ekierki, tak. Nie da się po prostu stopni. Po tej infrastrukturze że jeździć, więc jadę po jezdni zgodnie z przepisami i bardzo dobrze. Zmotoryzowani mówią, to po co wam te drogi dla rowerów, skoro tak, nie jeździcie po nich?
1: Wiedź na tą drogę rowerową, która jest tuż obok.
0: Powiem coś, co może jest niepopularne. Czasem lepiej jest nie zrobić nic z infrastrukturą drogową, niż zrobić na siłę i pogorszyć sytuację.
1: Czy Andrzej Janowski się z tym zgadza?
2: Największy problem z jakością jest tam, gdzie miasta czy gminy nie mają ludzi, którzy tej jakości by przypilnowali. Przepisy, które wymusiły wyższe standardy na projektantach, one obowiązują raptem od kilku lat. Wcześniej takie było trochę podejście, że ta infrastruktura dla rowerzystów to jest taki trochę chodnik, ale z innym znakiem drogowym. I w ten sposób to bardzo często projektowano. W dużych miastach, w większych miejscowościach, gdzie są większe zasoby finansowe, kadrowe, łatwiej zbudować zespół ludzi, który jest w stanie dać dobre wytyczne projektantom, a potem przypilnować tych projektantów. W mniejszych samorządach, w małych gminach, tam gdzie za tematy infrastrukturalne odpowiada jedna, dwie osoby i to za wszystkie, trudno jest o to know-how i w efekcie te projekty bardzo często są słabsze.
1: A to może powinien być jakiś taki dokument ogólnokrajowy, ogólnopolski z tymi standardami i taka grupa latająca.
2: Tylko koniec końców ktoś tego musi przypilnować w urzędzie. Ktoś musi te projekty sprawdzić, ktoś musi dać projektantom dobre wytyczne.
1: Potrzebujemy NIK-u od poprawki. Infrastruktury rowerowej.
2: Potrzebujemy takiego podejścia w samorządach do infrastruktury rowerowej, jaka jest do projektowania, nie wiem, basenu, drogi dla samochodów, budynku użyteczności publicznej. A więc to się buduje, jest coraz lepiej, ale cały czas zdarzają się realizacje, w tym ze środków unijnych, które zrobione rok czy dwa lata temu wyglądają, jakbyśmy się o 30 lat przenieśli w czasie. Z kostki betonowej, bez żadnej skrajni zachowanej, z jakąś dziwną geometrią, które, jak Krzysztof powiedział, przynoszą więcej szkód niż pożytku.
0: Zgadzam się. No tak, to jest kwestia podejścia. Standardami rowerowymi jest taki problem, czy też z wytycznymi, że w większości, znaczy wszystkie wytyczne nie są obowiązującym prawem. One są podpowiedzią, jak dobrze wykonać jakąś infrastrukturę, nie tylko jeżeli chodzi o ten dla rowerzystów, ale też dla pieszych, czy też w ogóle dla samochodów. Są wytyczne, które są na podstawie ogólno obowiązujących przepisów, czy to z prawa budowlanego, czy też z różnych rozporządzeń dotyczących projektowania i wykonywania infrastruktury. Ja mam wrażenie, że trzeba dużo zmienić w tym prawie obowiązującym, w rozporządzeniach wpisać, że na przykład odpowiedzialność za to ponosi projektant, jeżeli coś zostanie źle wykonane, niezgodnie właśnie z tymi normami, to ta odpowiedzialność spoczywa na nim i to powinno być jasne. Pewnie inaczej podejść do tego, kiedy można na przykład projektować i budować tak zwane te ciągi pieszo-rowerowe. Ja tutaj do tego nawiązuję, bo uważam, że to jest bardzo duże zło.
1: Zgadzam się.
0: Oczywiście to jest jedno z narzędzi. I tam, gdzie jest i mały ruch rowerowy, z jakichś symulacji wynika, i mały ruch pieszych, to można to wprowadzić, jeżeli tej przestrzeni drogowej jest niedużo. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli wybudujemy tą infrastrukturę, to my ją budujemy po coś. po to, żeby piesi chodzili po tych chodnikach i po to, żeby rowerzyści jeździli po drogach dla pieszych. Więc prawdopodobnie może się tak zdarzyć, że jeżeli wybudujemy taki nowy ciąg pieszo-rowerowy, to on się zapełni. No i się stworzy ten problem, że no, miało być mniej, a jest trochę więcej i będą znów te konflikty między rowerzystami a pieszymi na przykład. Więc tak jak mówię, czasami jest lepiej nie zrobić nic, czy też drobnymi środkami trochę poprawić sytuację, niż na siłę w wielu miejscach separować ten ruch. Bo jeżeli mówimy o infrastrukturze rowerowej, to warto, żebyśmy powiedzieli, że na nią się składa bardzo wiele różnych rodzajów infrastruktury. Są to drogi dla rowerów, czyli całkowita separacja od innych uczestników ruchu drogowego, od tych najezdni na chodniku. Są pasy dla rowerów, czyli ta część taka wyznaczona na jezdni, dla tylko rowerzystów, czy też elektrycznych hulajnóg. Są te ciągi pieszo-rowerowe, czyli ta przestrzeń dla pieszych i rowerów w jednym poziomie, ale też na przykład infrastrukturą rowerową są kontrapasy, czy też kontraruch w ogóle. Czyli sytuacja, w której ruch samochodowy odbywa się w jedną stronę, a ruch rowerowy jest dopuszczony w drugą stronę i nie ma pasów, takich kontrapasów, tylko jest po prostu kontraruch. Ale też
1: kierowcy są bardzo często tym zaskoczeni i nieraz mi się zdarzyło, że tam że trąbili na mnie cicho, bo cicho, ale jednak...
0: To bo pewnie jeszcze do tego przyjdziemy, do tych samych zachowań, ale jeszcze jednym bardzo ważnym elementem tworzenia w ogóle infrastruktury na przykład w miastach są strefy tempo 30, gdzie w ogóle nie ma potrzeby wytyczania jakiejś oddzielnej, specjalnej infrastruktury dla rowerzystów.
1: Bo skoro wszyscy jadą wolno, to są dla siebie...
0: Przynajmniej takie jest założenie.
1: Takie jest założenie. Tak słyszałam, że Andrzej Janowski chce się włączyć.
2: To bardzo dobrze działa, bo tworzeniem tej infrastruktury jest tak, że żeby ona miała sens, to najpierw trzeba ją dobrze rozplanować. I samorządy, gminy, miasta powinny mieć najpierw przyjąć taki plan rozwoju swojej sieci, określić, gdzie te główne trasy powinny przebiegać, mieć dobre standardy i później brać się za realizację tej sieci. To nie znaczy, że główna trasa rowerowa w jakiejś miejscowości to musi być odseparowana droga dla rowerów. Bo tą główną trasę można poprowadzić na przykład przez właśnie ulicę w strefie tempo 30, ale muszą być spełnione dwa warunki. Na tych ulicach musi być niskie natężenie ruchu samochodowego i niska prędkość ruchu samochodowego. Wtedy rowerzyści będą się czuć na takiej ulicy bezpiecznie, w tym nawet dzieci. Moje dzieci, które dojeżdżają rowerami do czwartej klasy szkoły podstawowej, jeżdżą właśnie taką ulicą. Jeżdżą po jezdni w ruchu, korzystają właśnie z kontrapasa, z kontraruchu rowerowego, bo samochodów jest tam mało, one mają progi zwalniające, jadą powoli, jest dobra widoczność i wszyscy na siebie uważają. Więc wolą jechać po jezdni niż jechać po chodnikach.
1: No dobrze, bo Krzysztof tu kilka razy wspomniał o tych emocjach i co w nas się dzieje, to może te dzieci też będą dobrym punktem wyjścia.
0: Zawsze są emocjonalne.
1: Tak. Dzieci są zawsze emocjonalne.
0: Znaczy w ogóle ruch drogowy to są też emocje, więc
1: tak. Ostatnio mieliśmy kilka takich przypadków, kiedy a to kierowca ciężarówki zabił rowerzystkę 12-letnią, inny kierowca zahaczył lusterkiem o bodajże 11-latkę. Wiemy, że dzieci jest coraz więcej, chociaż ja, prawdę mówiąc, no, ale jestem z małego miasteczka, jeździłam też od dziecka rowerem i czułam się wtedy bezpieczna, tak bezpieczna, jak teraz się nie czuję.
0: Może jest tak, że jak jesteśmy dziećmi, to mamy inne podejście do tego bezpieczeństwa, więc po prostu ta świadomość z wiekiem, która jest o tych zagrożeniach, tą fantazję gdzieś zbija dziecięcą i dlatego fakt jest taki, że bezpieczeństwo rowerzystów od lat się poprawia. I to widać w statystykach drogowych. Zarówno
1: ja
0: jeżeli chodzi...
1: Nawet mam tu kilka danych. To są wypadki z udziałem rowerzystów, które rzeczywiście zmniejsza się ich liczba. W 2021 roku zginęło. To nie mówię o wypadkach, tylko ile osób zmarło. 185 rowerzystów. A w roku 2025 to jest bodajże 180 osób. Nie, coś pomyliłam. Zaraz znajdę tę liczbę.
0: Na spokojnie, ale nie, ale fakt jest taki, że w ogóle bezpieczeństwo na polskich drogach się poprawia, więc też poprawia się bezpieczeństwo rowerzystów, wszystkich uczestników ruchu drogowego i chciałbym to głośno powiedzieć, że świetna informacja, że naprawdę przez ostatnie 10 lat zrobiliśmy bardzo dużo dla poprawy bezpiecznego przemieszczania się na drogach, również rowerzystów. Błędy się zdarzają, błędy się będą zdarzać i tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, to jest wynik zaniedbań w kilku sferach. W ogóle system bezpieczeństwa ruchu drogowego to są takie cztery podstawowe działania w czterech aspektach. Prawo jego egzekwowania, czyli musimy napisać dobre przepisy. Nie tylko takie stricte dotyczące zachowania, ale właśnie prawa budowlanego, organizacji i budowy infrastruktury. Egzekwować te przepisy, jeżeli one już są. Uważamy, że one takie przepisy są dobre, no to musimy zrobić wszystko, żeby ludzie ich przestrzegali, czyli między innymi nadzór nad ruchem drogowym, policja, automatyczny nadzór. Później jest ta właśnie infrastruktura, o której dużo rozmawialiśmy, czyli musi być dobrej jakości infrastruktura, odpowiednio dobrana do miejsca i tak dalej, i tak dalej. Później musi być ta edukacja, czyli musimy zrozumieć, po co te pierwsze dwa czynniki istnieją, po co mamy te przepisy ruchu drogowego, po co warto jest ich przestrzegać i po co jest ta dobrej jakości infrastruktura. No i oczywiście mieć na tyle wiedzy, żeby się wszystkim tym odnaleźć. I jeszcze jest jeden taki czwarty element, który w Polsce akurat jest najmniej zagospodarowany, tak bym powiedział, jest to opieka w czasie wypadku i postwypadkowa, czyli ratownictwo, jak szybko w razie czego przyjedzie na przykład do nas karetka i jaką opiekę będziemy mieli później w szpitalu, nie tylko tą fizyczną, ale też psychologiczną. Więc to takie cztery aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli to będziemy poprawiać w każdym bierze, no to będzie bezpieczniej, niezależnie od tego, czym się przemieszczamy, czy jako piesi, rowerzyści.
1: To tu znów musimy się na chwilę zatrzymać, ale ja podam Państwu te liczby, które robią największe wrażenie. W 2008 roku zginęło 449 rowerzystów, a w 2021 już tylko 185 osób i to rzeczywiście pokazuje te zmiany. Zatrzymujemy się na chwilę, wracamy po skrócie informacji.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.40, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Rosyjski dron uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuchł pożar, poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Sztab i władze dodały, że poziom promieniowania nie uległ zmianie. Więcej na ten temat w informacjach w południe. Jutro Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przedstawią swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie to wspólny kandydat razem z PSL-em lub samej KO. Lewica także ogłosi nazwisko już jutro. Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował Wiktorii D., której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu. Jest w bardzo ciężkim stanie. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Z ustaleń wynika, że 5-letnia Zosia przebywała w mieszkaniu z 21-letnią matką, która spała i była pod wpływem alkoholu. Kolejne informacje o 12.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat. Rozmawiamy o rowerach, bezpieczeństwie ruchu drogowego i chciałam was zapytać teraz o coś, o co bardzo wiele osób mnie prosiło, żebyśmy o tym porozmawiali. I to są te osoby, które jeżdżą teraz po drogach rowerowych, po ciągach pieszo-rowerowych, po chodnikach, a bardzo rzadko po ulicach. Osoby, które pracują w firmach dostarczających, no, głównie żywność. Ja mam wrażenie, że przynajmniej w Warszawie jest to problem duży, narastający i taki, który budzi właśnie wiele emocji, złości, agresji. Czy da się to jakoś rozwiązać? Może zacznijmy od Andrzeja Janowskiego. Czy w Poznaniu też to jest taki problem?
8: Ten problem jest widoczny, coraz większy i to jest problem w większości dużych polskich miast. Rzeczywiście ci dostawcy żywności poduszają się po wszędzie.
3: Z prawej, z lewej.
8: Które chciałbym bardzo mocno podkreślić, to nie są rowery elektryczne. No, oni poduszają się nielegalnymi skuterami, motorowerami, pojazdami, które w ogóle nie są dopuszczone do ruchu najczęściej. Pojazdami, które... No, gdyby chcecie dopuścić do ruchu, to powinny mieć tablicę rejestracyjną i być traktowane jak motorowery, bo definicja roweru elektrycznego jest jasna, prosta. To wspomaganie ma być tylko wspomaganiem, nie może być tak, że pojazd jedzie, jak my nie kręcimy nogami. Nie może być też tak, że można nim osiągać na tym silniku jakieś zawrotne prędkości. Silnik powinien, to wspomaganie powinno się odcinać przy 25 km na godzinę. A widzimy, jak to w praktyce wygląda. I to jest olbrzymia słabość egzekucji prawa w Polsce, takiego udawania, że nie ma problemu, a jak się pokaże palcem, że problem jest, to się zrobi kilka takich policyjnych akcji, podczas których policja ma kontrolować te pojazdy. Przy czym ta kontrola polega na tym, że policjanci sprawdzają w praktyce, czy jest dzwonek, czy jest oświetlenie, szukają jakiegoś punktu zahaczenia, żeby wystawić mandat. Natomiast policjanci nadal, mimo że ten problem jest znany od bardzo dawna, nie są wyposażeni w tak zwane hamownie. To są takie mobilne urządzenia, na które można ten pseudorower postawić, i sprawdzić, czy on odpowiada normom. Tego ciągle nie ma, te urządzenia nie mają jeszcze w Polsce homologacji i nie mogą być stosowane, więc
3: to dla mnie bardzo ciekawe. Widzę, że Krzysztof Woźniak ktoś się chce włączyć.
5: Bo tu jest jeszcze inny problem. O tym, co Andrzej powiedział, to prawda, te pseudo rowery elektryczne, ja w ogóle uważam, że w polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak rower elektryczny, jest to hybryda. Więc i zarówno trzeba używać siły mięśni i wspomagania tego elektrycznego silnika, takiej przerzutki, to co właśnie Andrzej powiedział. Ale wracając, problem polega na tym, że często te pojazdy, one mają różne tryby i można przełączyć na tryb czysto zasilania tylko silnikiem, nie trzeba pedałować i można wyłączyć ten tryb w momencie, w którym już musimy pedałować, czyli napędzać, czyli sprawić, że ten pojazd staje się rowerem de facto, więc to jest bardzo trudne do sprawdzenia.
3: Mhm. Tutaj... Ja bardzo często widzę, że takie osoby mijają mnie, nie poruszając nogami, ale wyobrażam sobie, że kiedy zbliży się do nich Straż Miejska, to wtedy
5: zaczynają pedałować po prostu. Tak. I się okazuje, że ten rower, ten pojazd, o którym Andrzej mówił, który nie spełnia tych wymogów technicznych, faktycznie tak jest, jednak wizualnie wygląda na zwykły rower. Więc to jest problematyczne.
3: Tu bym dyskutowała, ma często to dużo szersze koła, mniejsze.
5: Ale to nie ma znaczenia akurat. To akurat nie ma znaczenia. Tutaj jest kwestia napędu istotna. Jeżeli szerokość tego pojazdu nie przekracza 90 cm, nie pamiętam długości, ile jest, chyba 1,5 metra długości łącznie z przyczepą, to może być, to też jest w jakimś rozporządzeniu dokładnie, więc no, tutaj akurat rozmiar tego pojazdu większego znaczenia nie ma. Chodzi o ten napęd. To jest bardzo trudne do sprawdzenia. Między innymi w Holandii te takie rowery, które są właśnie pojazdy napędzane tylko silnikiem elektrycznym, one są innej kategorii, są właśnie z rejestracją. Na niektórych drogach dla rowerów mogą jeździć. To warto powiedzieć. W Polsce motorowery nie mogą jeździć po drogach dla rowerów w ruchu ogólnym na jezdni. Więc jest spory problem, ale to jest to, co ja powiedziałem. Zrobiliśmy jakieś przepisy, które definiują rower. Te pojazdy nie wchodzą w ramach tej definicji, tylko że tego, tak jak Andrzej powiedział, nikt nie kontroluje. Skoro nie kontroluje, to znaczy, że można. Więc to jest ten element,
8: cały biznes.
5: Tak.
8: To a cały biznes też.
5: To kończę ten element właśnie prawo i jego egzekwowanie. To jest bardzo ważne.
8: My tu mamy trochę problem podobny, jak weszły taksówki na aplikację. Pamiętacie, była wolna amerykanka na początku. Każdy mógł sobie zainstalować tą aplikację, jeździć jak taksówkarz, nie będąc taksówkarzem, nie płacąc podatków. To zostało w końcu uregulowane. Tu mamy trochę podobną sytuację, bo to te duże firmy, które zarabiają na pośrednictwie w dostarczaniu, zamawianiu przez aplikację żywności, no taki model biznesowy mają, że ci kurierzy zarobią tym więcej, im szybciej i więcej dostarczą tego jedzenia, więc oni korzystają z takich pseudo-rowerów. Co więcej, powstały firmy, to nie jest tak, że oni sami przerabiają te pojazdy. Bardzo dużo tych pojazdów to są pojazdy, które są im udostępniane przez wyspecjalizowane w tym wypożyczalnie takich pseudorowerów. I pewnie w pierwszy krok, gdzie powinna policja się skierować z jakimiś kontrolami, to powinny być te wypożyczalnie, gdzie znajdą na stanie setki takich zmodyfikowanych pojazdów. Mamy duży problem z egzekucją, nie tylko zresztą tutaj w przypadku pseudorowerów. Przez lata przecież tolerowane były w naszym kraju i dalej są tolerowane różne zachowania na drodze, które są mocno problematyczne, doprowadzają do wypadków.
5: Pewnie w ogóle rowerzyści na drogach dla rowerów zachowują się czasami bardzo nieodpowiedzialnie, ale to jest wynik znów tego, co mówiłem na początku. Jesteśmy przedstawicielami tego samego społeczeństwa. Ja pamiętam taką swoją sytuację, w której było skrzyżowanie dróg dla rowerów. Jest możliwe takie.
3: Zdarzają się.
5: Tak, tak. I pani, pan przede mną nie zasygnalizował zmiany kierunku ruchu, czyli po prostu
3: to
5: skręcał.
3: To też jest częste.
5: Tak, to trzeba robić. I pytam, dlaczego tego nie zrobił? A pan powiedział, że na drogach dla rowerów nie obowiązują takie przepisy. Obowiązują. Bardzo dużo przepisów obowiązuje na drogach dla rowerów. Ja mam pretensje do rowerzystów. Często na drogach, gdzie jest duży ruch, bo jest akurat taka godzina, albo jest po prostu w takim miejscu wyznaczona droga dla rowerów, za szybko jeżdżą. Ale to jest też efekt tego samego, co dzieje się na jezdniach. Po prostu nam się śpieszy, uważam, że te przepisy są bardziej podpowiedziami niż czymś, co musimy stosować. I w dokładnie takim samym stopniu nie przestrzegamy przepisów, będąc za kierownicą samochodu, jak i za kierownikiem rowerów, czy też często jako piesi.
3: Mm-hmm. Tak, też często mam wrażenie, że osoby, które jeżdżą po tych, no, zwłaszcza po tych ścieżkach, które sąsiadują z chodnikiem, zapominają, że tym chodnikiem może i dziecko, które trudno opanować i które wbiegnie pod koła, czy pies. Ale ja bym na chwilę wróciła jeszcze do tego, co powiedział Andrzej Janowski o tej egzekucji w sprawie tych pojazdów, które rozwożą żywność. Czyli pierwszy krok to byłoby skontrolowanie tych firm, które produkują czy przerabiają te pojazdy, a możemy jakieś kolejne kroki wymienić, na czym ta egzekucja mogłaby polegać? Edukacja służb?
8: No, wydaje mi się też, że pilnowaniu i jasnym uregulowaniu w ogóle dopuszczenia do obrotu takimi pojazdami, bo w tej chwili nie ma problemu, żeby kontener z Chin takich pojazdów ściągnąć. I w Polsce one są sprzedawane. Na Zachodzie już były przypadki, kiedy po prostu w porcie taki cały kontener aresztowano w cudzysłowie, nie dopuszczono do obrotu tych pojazdów, bo one nie mają homologacji, nie są dopuszczone do ruchu w danym kraju. A my stworzyliśmy system, w którym takie niebezpieczne pojazdy, można nimi handlować, a potem udajemy trochę, mówiąc, że no, można tym handlować, nie można tym jeździć po drogach publicznych, ale po niepublicznych można. I na
5: po
8: tym poziomie
5: działce.
8: To już jest
5: po
3: swojej działce. Znana nam hipokryzja.
8: Tak, dokładnie. I na tym poziomie to już jest rzeczywiście bardzo trudne do wyegzekwowania. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, są na to sposoby, ale wymaga to niewspółmiernie większych sił i środków, żeby zwalczać te skutki już na drogach.
3: Mhm. A z tej Unii Europejskiej możemy coś konkretnego sfinansować w tej sprawie?
8: To by trzeba było zacząć od po prostu pilnowania dopuszczenia tego do obrotu, sprawdzić, jak sobie z tym radzą ci, którzy mają większe sukcesy w radzeniu sobie z tym problemem.
3: Bo
8: u nas to jest takie tylko udawanie, tak. Problem jest, problem trzeba by było zacząć rozwiązywać, a nie tylko o nim mówić.
5: Tak, tylko pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że wszelkie takie działania zapewniające, poprawiające bezpieczeństwo na drodze, to one muszą być na podstawie jakichś danych. Trzeba by było też pewnie zebrać, jakim właściwie zagrożeniem takim realnym w postaci powodowania wypadków są właśnie osoby, które na tym jeżdżą. Bo o ile oczywiście ta prędkość, która jest wynikiem niekonieczności pedałowania, jest wyższa, bo jest tylko na silniku elektrycznym, ona stwarza poczucie zagrożenia dla pieszych, to może się okazać, że wcale w tych statystykach dotyczących potrąceń, to też trzeba by było to zebrać odpowiednio ubezpieczycieli, danych na przykład ze szpitali, z urazówek, z SOR-ów i tak dalej, i dokładnie przeanalizować, jakiej skali jest ten problem. Bo może się okazać, że on jest dużo większy niż nam się wydaje, ale może się okazać, że jest dużo mniejszy niż nam się wydaje. Więc też nie ma co, tak powiem kolokwialnie, pakować bardzo dużej energii w coś, co nie mamy przeanalizowanego dobrze. Mhm. Bo może problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zupełnie gdzie indziej.
3: Tak, tak. Na razie się pewnie... Andrzej Janowski.
8: W przypadku rowerzystów to największy problem z bezpieczeństwem jest poza obszarem zabudowanym. I to też jasno wynika z policyjnych danych. Ryzyko śmiertelnego wypadku poza obszarem zabudowanym jest kilkakrotnie większe niż w obszarze zabudowanym. 1 na 4 wypadki poza obszarem zabudowanym kończy się śmiercią. Większość wypadków śmiertelnych polskich rowerzystów to są wypadki poza obszarem zabudowanym. Dlaczego? No bo tam jest większa prędkość samochodów. Brak infrastruktury wydzielonej dla rowerzystów, większa prędkość i o wiele drastyczniejsze skutki, więc
3: tu mamy
8: dane
3: głośny
8: są,
3: przykład z ostatnich tygodni posła Łukasza Litewki. Mhm.
5: Tak, no tak. W ogóle poza obszarami zabudowanymi, to co Andrzej powiedział, są większe prędkości i nie tylko wśród rowerzystów, ale w ogóle jest więcej wypadków na 100 wypadków śmiertelnych, zdarza się. No, znów czysta fizyka, im szybciej jedziemy, tym ta energia kinetyczna jest większa, ona jest w tym energii kinetycznej wykresie do kwadratu, więc ma bardzo duże znaczenie. Dodatkowo pewnie, jeżeli chodzi o rowerzystów, poza obszarami zabudowanymi jest mniej tej infrastruktury wydzielonej. Więc rowerzyści są w ruchu ogólnym pojazdów. Często ta infrastruktura dalej, ta samorządowa, no myślę, że rowerzyści oczywiście jeżdżą po drogach krajowych, takich zwykłych, ale raczej jeżdżą po tych drogach powiatowych, gdzieś tam samorządowych, która nadal jest kiepskiej jakości jako taka w ogóle droga. Jest wąska, mało przestrzeni jest pomiędzy wyprzedzaniem. Przypomnę, że w polskich przepisach odległość od wyprzedzanego rowerzysty nie może być mniejsza niż 1 metr. To i tak jest mało. Patrząc na inne przepisy w innych krajach, w wielu krajach jest to 1,5 metra i między innymi w Polsce też się odbywa taka akcja 1,5 metra dla rowerzysty, żeby wprowadzić ten przepis jednak 1,5-metrowej odległości. No, zupełnie inna przestrzeń, no ale też powiedzmy sobie szczerze, ten ruch inaczej wygląda. Jednak w dużych miastach ruch rowerowy jest bardziej natężony niż poza obszarami zabudowanymi, ale warto też oczywiście pomyśleć o tym, jak to tam jest.
3: Musimy kończyć niestety, chyba że Andrzej Janowski chce jeszcze jakieś ostatnie, finałowe zdanie na puentę.
8: Rower jest fajnym, bezpiecznym, zdrowym środkiem transportu i o tym nie zapominajmy, bo skupiamy się bardzo często na kwestiach bezpieczeństwa, a warto też dużo mówić i mieć świadomość tego, jakie korzyści rower przynosi dla tych wszystkich, którzy z niego korzystają.
5: W ogóle przemieszczanie jest fajne. No to jest, proszę pamiętać, że to jest pierwsza rzecz, którą robimy po wyjściu z domu i ostatnia przed wejściem do domu. Więc ma znaczenie to, w jaki sposób się przemieszczamy, w jaki to się wszystko odbywa. Jeszcze tutaj badania. Prawdopodobnie będziemy przemieszczać się coraz więcej, tylko może niekoniecznie na takie długie odległości.
3: Bardzo wam dziękuję. Rozmawiałabym z wami jeszcze bardzo, bardzo długo, ale może jeszcze będzie okazja. Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej, dziękuję.
8: Dziękuję.
3: I Krzysztof Woźniak, dziennikarz TOK FM, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki.
5: Dziękuję.
3: A program Jest Temat przygotowała Magda Sikoń, jak co tydzień, Agata Szczęśniak. My się usłyszymy w przyszłą niedzielę, a już teraz po informacjach usłyszą się państwo z Przemysławem Iwańczykiem, magazyn Radia TOK FM. Zapraszamy.

A ja już czekam na Państwa. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Mówię Państwu dzień dobry w imieniu swoim. Natalii Banaczek, która będzie wydawczynią niedzielnego magazynu Radia Tok FM, w imieniu Jany Cechy, która jest realizatorką dźwięku. Już po godzinie 12:00. Najpierw porozmawiamy o sukcesie Maji Chwalińskiej. Mówię to z pełną premedytacją, mimo przegranego wczoraj finału z Mirą Andrzejewą. To Polka jest jedną z największych bohaterek ostatnich dni, nie tylko w polskim, ale i globalnym sporcie. Dziś także pochylimy się nad pielgrzymką papieża Leona XIV do Hiszpanii, a także będziemy mówić o jego apelu skierowanym do Europy. Po godzinie 12:40 będzie z nami dr Konrad Skotnicki, który opowie o tym, jak można badać oceany, a to w związku z jutrzejszym Dniem Oceanów. Dziś także o geopolitycznym wymiarze zbliżającego się mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Życie w Umbrii to opowieść Bartka Kierzuna, nie tylko ta książkowa, ale także na naszej antenie po 13:20. Doktor Agnieszka Bryc po 13:40 wyjawi nam, jaka była reakcja Władimira Putina na list Władimira Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy nawołuje do pokoju. Także będzie o wizycie Kryła Budanowa w Warszawie. No i wreszcie po godzinie 14:00 życie w zdrowiu. Dziś powiemy o AI w medycynie. Rozmawiać będę z profesorem Karolem Połomem. Dziś także powiemy o tym, jak przebiegało spotkanie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Jakie są nowe trendy, jeśli chodzi o okulistykę. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. Myślę, że tak precyzyjna, sążnista zapowiedź jest wystarczającą zachętą, by być z nami między 12:00 a 15:00.

0: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Rosjanie zaatakowali skład paliwa jądrowego pod Kijowem. Na miejsce jadą eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała sprawcę. W tych informacjach także wakacyjne kierunki Polaków. Sprawdzimy, gdzie opłaca się polecieć lub pojechać w tym roku. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Rosyjski dron uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuchł pożar, poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Sztab i władze dodały, że poziom promieniowania nie uległ zmianie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Dyrektor generalny agencji podkreślił, że ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i naruszają kluczowe zasady bezpieczeństwa jądrowego. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia jest w stanie krytycznym. Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Dołącza do nas reporter TOK FM Marcin Starzec. Powiedz, jaki dokładnie był przebieg tego wypadku.
11: Przebieg wypadku zarejestrował jeden ze świadków. Na nagraniu widać, jak samochód jednej z firm przewozowych, jadąc prawym pasem, nagle zmienia tor jazdy w kierunku lewego skrajnego pasa. W trakcie tego manewru zostaje z dużą siłą uderzony przez drugi pojazd, który według wstępnych ustaleń mógł poruszać się z dużą prędkością. Po zderzeniu auto uderzające wylądowało na słupie rozdzielczym jezdni. Podróżowało nim trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Dwóch z nich zmarło w szpitalu, a trzeci wciąż walczy o życie. Śledczy będą teraz analizować nagranie, zeznania świadków i ślady zabezpieczone na miejscu. Policja przekazała, że kierowca samochodu zmieniającego pas, blisko 40-letni obywatel Turcji, był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem. Marcin Starzec, TOK FM.
10: A my dodajmy, że na miejscu wciąż pracują policjanci. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportowczyń w naszym kraju. Polska tenisistka w Paryżu zrobiła prawdziwą furorę, choć mecz finałowy z Mirą Andrijewą przegrała.
12: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej. żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie i dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
10: Na Kwalińską kolejny raz na korcie będzie można zobaczyć podczas Wimbledonu, ale jeszcze nie wiadomo, czy dostanie dziką kartę uprawniającą do gry w Londynie bez eliminacji. A w Paryżu dziś ostatni mecz na Roland Garros, męski finał, Aleksander Zwieriew kontra Flavio Cobolli. Rywalizacja, która zacznie się o 14:00, pokaże Eurosport. W tym roku zmieniają się kierunki naszych wakacyjnych destynacji. Dużym powodzeniem cieszą się m.in. uwaga, Bałkany. A to ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie coraz mniej z nas wybiera się do Azji. Dla Polaków najbardziej liczy się dobry dostęp do plaży i infrastruktury hotelowej, mówi Eugeniusz Triason z portalu travelist.pl.
13: Szczególnie korzystnie, jeżeli rozważamy wyjazd zagraniczny, wypadają Bałkany oraz kraje basenu Morza Śródziemnego. One oferują to, czego najczęściej szukamy latem, czyli ciepłe morze, plaże, dobrą pogodę i możliwość zorganizowania krótkich wycieczek w okolicy.
10: Na razie do wakacji pozostały 3 tygodnie. Wciąż można znaleźć atrakcyjne cenowe oferty.
13: Letni pobyt dla 2 osób zaczyna się już od 340 zł za dobę na Sycylii, od 370 w Czarnogórze i od 400 w Chorwacji, natomiast na Malcie od blisko 570 zł. I mówimy tutaj o cenach za dobę w ramach tygodniowego pobytu w hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniem lub wyżywieniem.
10: A dużym powodzeniem cieszą się tradycyjnie Grecja i Hiszpania. Czas na temat weekendu. Tego FM. 41% Polaków zadeklarowało lekturę co najmniej jednego tytułu książki w tym roku. Tak wynika z niedawnego raportu Polityki Insight oraz Porozumienia Wydawców Książek. Zdaniem autorów dokumentu Polska stoi przed decyzją, czy i w jaki sposób regulować rynek książki, tak by w efekcie zwiększyć poziom czytelnictwa oraz pomóc branży. O szczegółach opowie Grzegorz Koziół.
14: Polska nie weszła na ścieżkę rozwoju czytelnictwa, komentuje Adam Szaja, twórca Smaku Książki, bloga i kanału poświęconego literaturze, podając takie dane z raportu.
15: W 2024 roku w gospodarstwach domowych na jedną osobę na książki rocznie przeznaczaliśmy 24 zł. Nie 240, tylko 24 zł na osobę, co jest no, dramatyczną kwotą.
14: Jak sprawić, by poziom czytelnictwa wzrósł? Mój rozmówca przekonuje, że czytelników musimy sobie wychować.
15: Tak jak w Skandynawii dzieci przychodzą do biblioteki i wiadomo, nie po to, żeby czytać, bo czytać jeszcze nie potrafią, ale żeby przebywać wśród książek, żeby bawić się wśród książek.
14: Na koniec warto przypomnieć słynne zdanie Wisławy Szymborskiej. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
10: A więcej na ten temat można poczytać na portalu togfm.pl. Kolejne informacje o 12:20, a już teraz pogoda. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie. Możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, przez 21 w Gdańsku, 23 w Poznaniu i Białymstoku, 24 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 25 w Krakowie i Warszawie, 26 w Rzeszowie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, miejscami porwisty.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 12:06, czas najwyższy rozpocząć niedzielny magazyn Radia TOK FM. Natalia Banaczek, Jana Cech, kłaniają się Państwu także. Szybciutko opowiem o tym, co dziś w programie. Najpierw łączenie z Przemysławem Pozowskim z Radia TOK FM, który jest na kortach Rolanda Garrosa. Później o pielgrzymce papieża Leona XIV do Hiszpanii. Będzie o Dniu Oceanów. Donald Trump i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się już za kilka dni. To kolejny temat już po godzinie 13:00. Życie w Umbrii i opowieść Bartka Kierzuna na ten temat. Po 13:20 będzie z nami także dr Agnieszka Bryc, która opowie o tym, co dzieje się na wschodzie, jak to implikuje na Polskę. Życie w zdrowiu po godzinie 14:00, AI w medycynie, profesor Karol Połom, a także spotkanie chirurgów okulistów polskich w Krakowie, profesor Robert Rejdak. Przemek Pozowski jest już z nami. Przemku, dzień dobry, kłaniam się.
18: Dzień dobry, Przemku, witam serdecznie ciebie i słuchaczy.
17: Ponieważ Bardzo lubię przekaz z imprez sportowych, wydarzeń, które dotykają nas bezpośrednio w dwóch formatach, czyli taki pierwszy na gorąco, czego nasi słuchacze byli świadkami w ciągu ostatnich dni, kiedy mieliśmy specjalnie dla nich programy traktujące o wyczynach Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa, i tak na chłodno, kiedy można już z dystansu spojrzeć na to wszystko. Myślę, że jesteś już gotów na tę drugą wersję.
18: Na pewno, tym bardziej, że już też w końcu to jest dzisiaj taki pierwszy dzień, gdzie mogłem troszeczkę zwolnić i mam te 2 godziny czasu, więc nie mówię do ciebie i do państwa teraz z kortów Rolanda Garrosa, tylko jeszcze robię to, co pewnie też robią ci Polacy, czy generalnie turyści, którzy przyjeżdżają do Paryża na Rolanda Garrosa, ale chcą trochę tego Paryża zobaczyć. Są świetne wystawy, Matisse, Nan Goldin w Grand Palais, gdzie nasze zawodniczki zdobywały w szermierce medal olimpijski, bo Grand Palais wtedy było przecież areną igrzysk w Paryżu 2 lata temu. No a teraz tutaj już standardowa działalność, czyli wystawy, więc z jednej wyszedłem, teraz porozmawiamy, na drugą wrócę i idę dopiero na korty, tam krótkie spotkanie jeszcze z Mają Chwalińską, a potem męski finał.
17: Ten twój regularny pobyt w Paryżu owocuje z każdą korespondencją. Nikt tak pewnie w naszym radiu nie potrafi powiedzieć Grand Palais, jak ty to zrobiłeś przed chwilą.
18: Tak, ale nie każ mi wymawiać nazwisk francuskich tenisistek wszystkich z drugiej, trzeciej setki, bo tego się jeszcze nie nauczyłem, tym bardziej, że tam się zdarzają też bardzo skomplikowane nazwiska.
17: Tak, widziałem na antenie Eurosportu, jak zagraniczni eksperci, także były gwiazdy tenisa, usiłowały wymienić nazwisko Maji Chwalińskiej. Czy nie ma już z tym kłopotu? Nikt właściwie na świecie?
18: No, jak jest wywoływana na konferencję prasową, to można powiedzieć, że to nie jest z polskim akcentem jeszcze perfekcyjnie mówione, ale Aryna Sabalenka, jak odpadała, była jeszcze pytana ciągle o Maję Chwalińską, to się z tym zmagała, więc nie, zmagają się jeszcze z tymi polskimi nazwiskami, z nazwiskiem Maji Chwalińskiej też ludzie, natomiast no, są przyzwyczajeni już trochę do świątek, bo to przecież też jest nazwisko, które nie jest łatwe do wymówienia dla czy Francuzów, czy Anglików, czy kogokolwiek z tych organizatorów najważniejszych turniejów na świecie.
17: Czy bezdyskusyjnie Maja Chwalińska została wybrana największym odkryciem całego turnieju bez podziału na kategorię męska-żeńska?
18: Na pewno. To jest sensacja tego turnieju. Ja już gdzieś wspominałem, ale mogę powtórzyć, że nawet jak rozmawiam z dziennikarzami, którzy są oczywiście jakby czy byli z meczu na mecz bardziej zainteresowani, to troszeczkę było tak, że jej pierwsze konferencje prasowe były dla garstki polskich dziennikarzy, nawet nie w jednej z 3 sali konferencyjnych, bo każda z nich ma odpowiednią wielkość. Oczywiście ta główna to jest miejsce, no, w którym regularnie przesiadywali Rafa Nadal, Nowak Dżokowicz, no i ci najwięksi, Iga Świątek również. Ta trzecia sala jest już taka na kilkanaście, może 20 osób, natomiast Maja Chwalińska na początku turnieju spotykała się z nami tylko w tak zwanym interview area wokół roślinek, które tam w biurze prasowym są i w takich właśnie krzakach żeśmy sobie ucinali pogawędki w kilka dosłownie osób i oczywiście tylko po polsku. No to jak już było po finale, to oczywiście tłum dziennikarzy na konferencji prasowej, no a niektórzy też nas zaczepiają, jak dziennikarz Bilda niemieckiego i mówi właśnie o tej Maji Chwalińskiej w samych superlatywach, jak to bardzo mu się podoba jej gra, ale też jak właśnie jest fajna i otwarta na tych konferencjach prasowych, naturalna, dostępna dla mediów. Mówi, zazdroszczę ci pracy na tym Garrosie, bo przecież cały team jest dla was tutaj bez żadnego problemu i rzeczywiście tak jest, a to jak wiemy nie jest standard przy wielkich wydarzeniach sportowych.
17: Jakieś reminiscencje po wczorajszym finale?
18: Szkoda, że trwał tak krótko, bo to jednak było w sumie, jeżeli chodzi o sam mecz, tyle praktycznie co pierwszy set półfinału z Dianą Schneider. Tam było 78 minut, to bodaj 82 czy 83. Szkoda, że Maji zabrakło już, myślę, trochę sił i to zmęczenie turniejem dało sobie znać właśnie na etapie finału, bo stres chyba mniej, mam wrażenie. I oczywiście no, fajne obrazki, bo Polacy, którzy też się tutaj zjeżdżali, kupowali te bilety w ostatniej chwili, nawet czasem wcale nie tanie, no bo taka standardowa cena to około 200 euro. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze więcej płacił, pewnie więcej też można było zapłacić, więc generalnie tak, no wspaniały turniej, zakończony, nie na smutno. Maja mówiła, państwo słyszeli w informacjach być może ten dźwięk kilka minut temu, że troszeczkę sobie popłakała, bo każdy sportowiec jest zły, jak przegra ten finał. Ona ma świadomość tego, że dojście do etapu finału jakiegokolwiek wielkoszlemowego turnieju wcale nie będzie taka prosta rzecz. Więc jak się ma tą jedną szansę, nie wiem, może dwie kiedyś, może trzy w życiu, no to chce się wygrać, ale tutaj też no nie było specjalnie podejścia. Ja przez moment uwierzyłem przy 3-2, wiesz, jak wygrała pierwszy raz swój serwis, wcześniej dwukrotnie przełamując Mirę Andrijewą i wcześniej dwukrotnie tracąc swoje podanie, a to tak sobie pomyślałem, okej, może złapię ten rytm, może Rosjanka się zaraz zacznie denerwować, ściskać gromy w kierunku Conchity Martinez, swojej trenerki, byłej czołowej zawodniczki świata, też wygrywającej najważniejsze turnieje, ale nic takiego się nie stało, świetnie biegała Mira Andrijewa, dochodziła do tych skrótów, widać, że taktycznie też rozpracowali Maję Chwanińską, była taka jedna akcja, gdzie Maja zagrała tego swojego skróta i spodziewając się, że Mira ledwo dojdzie, że odbije tę piłkę nad siatkę, gdzieś powiedzmy w karo serwisowe, już zrobiła dwa kroki do przodu, a Mira jakby nawet szczerze mówiąc nie patrząc na ustawienie Mai, miała gdzieś chyba zakodowane te wskazówki od trenerki, żeby grać pod koniec kortu, bo Maja często tak wchodzi, prawda, w kort po tym skrócie, więc już też, że zaczyna się to czytanie gry Mai coraz lepsze przez sztaby czołowych zawodniczek świata, no a Mira Andrijewa to jest czołowa zawodniczka świata. Pytanie, czy nie będzie zaraz, no nie wiem, pierwsza albo druga na świecie, prawda?
17: Wybierasz się już za chwilę, oczywiście kiedy zwiedzisz Grand Palais, na korty, by obserwować męski finał, ale zupełnie serio mówiąc, zaskakujący jest jego skład? Jak bardzo, bardzo zaskakujący, bo to jest pytanie retoryczne.
18: Bardzo. No Zwieriewa można się było spodziewać w finale, bo on dobrze grał w tym sezonie. No i to jest przecież światowa trójka. I oczywiście pod nieobecność Alcaraza. No ale potem nastąpiła cała historia przedziwnych wyników, bo Jannik Sinner prowadząc 5-1 w swoim meczu we wczesnej rundzie chyba dostał coś na kształt udaru, chociaż tego nigdy wprost nie powiedział i przegrał mecz właściwie wygrany, więc nie było jedynki, nie było dwójki światowej. Novak Djokovic też odpadł z młodziutkim 19-letnim João Fonseca, więc po prostu wysypywali się ci zawodnicy z pierwszej dziesiątki jeden po drugim. Został Zwieriew i to niespodzianka nie jest, chociaż myślałem, że Męczyk mu się bardziej postawi w półfinale. Troszkę też tam chyba było problemów zdrowotnych w trakcie tego meczu dla młodego Czecha i ostatecznie zwycięstwo 3-1. No a drugi finalista to jest jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja, bo ja w piątek rozmawiałem z Wojciechem Muzalem. O 18.30 mamy takie pięciominutowe mniej więcej wejścia w Sport 360. Opowiadałem mu o meczu legend, bo legendy tutaj też grały. Mats Wilander, John McEnroe. A ja zawsze na to chętnie popatrzę, przypomnę sobie te czasy, kiedy tenis oglądałem po raz pierwszy w życiu, bo to wtedy właśnie ci zawodnicy grali gdzieś tam pod koniec lat 80. No i wróciłem do biura prasowego po tym, jak powiedziałem Wojtkowi, że zaraz jest półfinał Koboli Arnaldi, po czym usłyszeliśmy na głośnikach komunikat, że półfinał się nie odbędzie, bo Arnaldi musiał z powodu wirusa, choroby się wycofać. Potem zwołano taką konferencję prasową, usiedli jak w czasach COVID-u na dwóch końcach stołu. Włosy tenisiści, Arnaldi mówił, że po prostu próbował jeść, wymiotował, w nocy się zbudził, dreszcze i tak dalej. No i walczył, żeby wyjść na kort, ostatecznie tego półfinału nie zagrał, więc Koboli w finale bez grania półfinału. Chociaż no akurat to jest oczywiście zawodnik z czołowej dwudziestki, tak, czy blisko dziesiątki, więc to też nie jest jakieś mega, mega zaskoczenie, że on jest w tej sytuacji, którą mamy, no ale sam skład finału, tak, to jest ogromne zaskoczenie, no i Zwieriew na pewno dzisiaj jest dużym faworytem, a on jeszcze, przypomnijmy, nie wygrał żadnego wielkiego szlema, nie przepada za nim paryska publiczność, bo on się wykłóca o piłki, które gdzieś tam są sporne, każe pokazywać sędziemu jeden, drugi, trzeci raz, gdzie ten ślad był, kwestionuje to, więc bywa tutaj wygwizdywany, czy generalnie jego zachowanie się spotyka z dezaprobatą, więc myślę, że dzisiaj będą trybuny za Włochem.
17: To jest twój najciekawszy turniej wielkoszlemowy, na którym byłeś?
18: Myślę, że tak. Oczywiście nie umniejszam niczego i ze Świątek, i emocje, które przeżyliśmy w Paryżu z udziałem Igi Świątek, rok 2023, bo wtedy byłem pierwszy raz i relacjonowałem to dla Radia Tok FM, zwycięstwo, rok 2024 z tym epickim meczem z Naomi Osaką, z bronieniem matchballi, ze zwycięstwem, jeszcze przed igrzyskami, euforia, ogromne emocje. Ten zeszły rok, gdzie się baliśmy, że Iga odpadnie szybko, a jednak dała radę, wygrała z fantastyczny mecz z Rybakiną. No ja tutaj mnóstwo wspaniałych meczów widziałem, łącznie z tym finałem. Przecież Alcaraz-Sinner, pamiętam, że łączyliśmy się bezpośrednio po nim, trwającym ponad 5 godzin, historycznym, najdłuższym w Roland Garros. Ale takiej historii, jaką napisała Maja Chwalińska, tak niesamowitej bajki, bo wszyscy to nazywają bajką, gdzie nie spojrzymy, dzisiaj też czytałem prasę zagraniczną, L'Equipe, Marca, wszystkie te czołowe sportowe dzienniki z jakiegokolwiek kraju z Europy Zachodniej, no wszyscy używają tego samego słowa, że to była jakaś po prostu bajka Maji Chwalińskiej, niestety zakończona no, przegranym finałem, ale jednak wspaniała, godna serialu, jakiegoś dokumentu, nie wiem czego jeszcze, no i tylko tak naprawdę jedyne życzenie, które mam, to żeby Maja Chwalińska była w stanie tego typu wyniki powtarzać w najbliższych latach swojej kariery.
17: A ja mam takie życzenie, jeśli pozwolisz, to wyartykułuję je pod twoim adresem. Byś był naszym gościem w audycji przy niedzieli o sporcie od godziny 19. Znakomitą część tego programu poświęcimy oczywiście Maji Chwalińskiej. Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Radio Tok FM.
18: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście słyszymy się w takim razie po 19 i dziękuję. Teraz wracam jeszcze trochę zerknąć na tę wystawę.
17: Dobrze, wspaniałych doznań ci życzę. Jest 12.18, czas na informacje Radio Tok FM. Po nich będzie z nami Artur Kieruzal, korespondent Telewizji Polskiej w Hiszpanii, który opowie o pielgrzymce papieża Leona XIV do tego kraju.
19: Reklama.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na

0: wartości wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych, zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbiory-społeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Przez 11 miesięcy obowiązywania tymczasowych kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami skontrolowano ponad 910 tysięcy osób i 420 tysięcy pojazdów. W sumie wjazdu do kraju odmówiono blisko 650 cudzoziemcom, a zatrzymano 250 osób za próby nielegalnego przedostania się przez granicę. Wśród takich osób znajdowali się obywatele spoza Unii Europejskiej, m.in. Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są najczęściej wskazywani jako liderzy polskiej prawicy, wynika z opublikowanego sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Jako lidera polskiej prawicy na prezesa PiS wskazało ponad 19% respondentów, a 19% na prezydenta Karola Nawrockiego. Zagrała dopiero trzeci raz w karierze w turnieju głównym Wielkiego Szlema i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać meczu o tytuł z Mirą Andrzejewą, a dziś ostatni mecz na tym turnieju po 14:00 finał mężczyzn. A więcej na ten temat powiemy w informacjach o 13:00, kolejne o 12:40.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: 12.22, czas na kolejny temat w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Artur Kieruzal jest z nami, korespondent Telewizji Polskiej w Hiszpanii. Dzień dobry, kłaniam się.
8: Dzień dobry.
5: Od razu poczynię pewne zastrzeżenie, ponieważ jest pan w centrum wydarzenia, a te wydarzenia to pielgrzymka papieża Leona XIV do Hiszpanii. W każdej chwili naszą rozmowę będziemy musieli z rozmaitych powodów, no takich logistycznych, ale też i bezpieczeństwa, zakończyć. Natomiast póki możemy, rozmawiajmy. Dlaczego tak istotna jest pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii i w jakich kategoriach należy ją rozpatrywać?
8: No tutajsi eksperci, dziennikarze, ale także watykaniści mówią, że to nie jest tylko religijne wydarzenie, to jest przede wszystkim wydarzenie społeczne i polityczne. Hiszpania jest krajem niezwykle spolaryzowanym. Ten podział, oś podziału przebiega przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię imigracji. Lewica i prawica już od dawna właściwie, to zresztą bardzo przypomina sytuację z polskiej polityki, nie jest w stanie nawiązać żadnego kontaktu, żadnego dialogu. Właściwie w tych kategoriach wielu Hiszpanów patrzy na słowa papieża, który często wspomina właśnie o tym, że czas najwyższy, aby zacząć ze sobą po prostu rozmawiać. Ten dialog w społeczeństwie i w polityce jest niezwykle ważny. Stąd te akcenty dotyczące także migracji, bo przypomnę, że ten plan papieski, który zaczął się w Madrycie, później przebiegnie przez Barcelonę, zakończy się na Wyspach Kanaryjskich. To jest miejsce,

0: miejsce, które jest w sposób dość mocny dotknięty właśnie problemem imigracji. Dziesiątki tysięcy osób narażają własne życie, aby przepłynąć Ocean Atlantycki z Afryki i dotrzeć do Wysp Kanaryjskich. Stąd to spotkanie między innymi właśnie z imigrantami, osobami, które udzielają im pomocy na Tenerife i Gran Canaria. To będzie już to zamknięcie tej pielgrzymki, więc są trzy wymiary wizyty Leona XIV w Hiszpanii i wszyscy mają nadzieję, że te słowa, które także dzisiaj tutaj przecież padły, bo Leon XIV po raz kolejny przypomniał, że człowieczeństwo, że wiara chrześcijańska to nie jest tylko i wyłącznie modlenie się, to uczestniczenie w liturgii, ale przede wszystkim działanie. Te słowa padły dzisiaj w samym centrum Madrytu podczas tego chyba największego zgromadzenia religijnego w Hiszpanii od czasów Jana Pawła II. Mówi się, że ten proces, który właśnie teraz, który jestem świadkiem, uczestniczy nawet 1 200 000 osób. Leon XIV wykorzystał w ogóle tę okazję, by skierować bardzo mocne przesłanie o odpowiedzialności za drugiego człowieka. To jest najczęściej cytowane dzisiaj przez media hiszpańskie zdanie brzmi: nikt nie może lękać przed Panem i gardzić swoim bratem. A to jest dosyć częsta postawa osób, które deklarują się gorliwymi katolikami, którzy spędzają godziny w kościołach, a swoim takim codziennym życiem właściwie nie dają świadectwa, że wierzą w Boga. Przypomniał też, że to chrześcijaństwo nie może ograniczać się do tylko i wyłącznie modlitwy, o czym mówiłem chwilę temu, czy jakichś religijnych deklaracji. Tutaj nie słowa, a czyny są bardzo istotne. Więc to jest bardzo istotne, wydaje mi się, w tej pielgrzymce. Pytanie tylko, czy ludzie i politycy, którzy uczestniczą w tych spotkaniach z papieżem, głównie, bo muszę przyznać, że rzeczywiście, gdzie papież się pojawia, tam są olbrzymie masy ludzi słuchającego. Czy do nich dotrze po prostu treść przez niego wymawiana?
1: Papież Leon XIV wpisuje się w tę tradycję odwiedzania Hiszpanii przez głowę Kościoła katolickiego. Jan Paweł II był 5 razy, Benedykt XVI kontynuował tę tradycję, były 3 razy. Papież Franciszek ani razu nie zawitał do Hiszpanii. Natomiast jest jeszcze jedna obawa, przygotowując się do tej rozmowy, czytałem, inaczej zaglądałem, nie czytałem i tłumaczyłem sobie, bo nie znam tego języka, artykuły temu poświęcone i tam wybrzmiewała taka obiekcja, czy aby amerykański duchowny jest w stanie zrozumieć Europę, a może już ją rozumie dość dokładnie, a może właśnie ta pielgrzymka też jest właśnie ku temu, by tę wiedzę poszerzać, a tę percepcję nieco zmieniać.
0: Tak, to jest pytanie, które w Hiszpanii bardzo często od początku tej pielgrzymki się pojawia. Leon XIV jest Amerykaninem, ale nie jest postrzegany właśnie jako taki typowy przedstawiciel amerykańskiego kościoła. Nie jest postrzegany jako nawet Amerykanin właściwie, bo przecież przez wiele lat pracował w Ameryce Łacińskiej, zna język hiszpański, dobrze rozumie problemy migracji, nierówności społecznych, sekularyzacji, bo przecież Ameryka Południowa to nie jest postrzegany jako Polacy, Europejczycy, Amerykę Łacińską jako kraj, jako region świata bardzo katolicki, ale tam naprawdę dochodzi do olbrzymich zmian w tamtejszych kościołach. I to sprawia, że wielu Hiszpanów odbiera go raczej jako papieża takiego transatlantyckiego, co jest niesamowite określenie, ale w jego przypadku naprawdę bardzo prawdziwe, bo mamy te relacje transatlantyckie, polityczne, militarne, gospodarcze, a tu okazuje się, że mamy także religijne. Więc on jest właśnie postrzegany jako taki papież transatlantycki, a nie wyłącznie amerykański. Podczas dotychczasowych wystąpień w Hiszpanii on oczywiście unikał tematów, które najbardziej Europejczyków dzielą. Zamiast tego mówił na przykład o samotności młodych ludzi. Zresztą zwraca się do młodych ludzi najczęściej. Chyba na tym najbardziej mu zależy, bo widzi właśnie w tych młodych pokoleniach szansę dla ludzkości, mówiąc krótko. Więc mówił o kryzysie wspólnoty, odpowiedzialności za ubogich. Są to problemy bardzo obecne we współczesnej Europie, ale są to problemy generalne dotyczące w ogóle ludzkości, ale w Europie bardzo odczuwalne, trzeba przyznać. Jednocześnie nie wiadomo jeszcze, czy tak naprawdę rozumie tą europejską politykę w takim stopniu, na przykład jak rozumiał ją Jan Paweł II, Benedykt XVI, bo w przypadku na przykład jego poprzednika, Franciszka, ta europejska polityka była przez niego kompletnie niezrozumiana. co zresztą budziło też wiele kontrowersji. Na razie Leon stąpa po tym bardzo kruchym lodzie, bardzo ostrożnie, zdając sobie sprawę, że nie chce być uwikłany w politykę. Nawet przypomnę ostatnie napięcie, jakie miały miejsce w przypadku krytyki Leona przez amerykańskiego prezydenta i jego administrację. On też odpowiadał bardzo dyplomatycznie, ale odpowiadał, że nie będzie wchodził w dyskusję z amerykańskim prezydentem. Więc stroni od polityki, ale polityka nie stroni od niego. Jednocześnie też nie można na razie powiedzieć, że Leon XIV w ogóle wydaje się te problemy społeczne i kulturowe europejskie. Pytanie, które myślę pozostaje cały czas otwarte, brzmi, czy po prostu on będzie potrafił wpływać na europejską debatę publiczną równie skutecznie, jak robił to Jan Paweł II, bo akurat w przypadku tego papieża odniesień do Jana Pawła II jest całkiem sporo. I zresztą, jeśli media porównują jakieś wydarzenia związane właśnie z papieżem, to od razu pada to porównanie, gdy Jan Paweł II był, to była tutaj gorączka papieska, czy ona się powtórzy w przypadku Leona i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu obserwatorów właśnie Hiszpania jest takim pierwszym poważnym testem odpowiedzi na te wszystkie pytania, które chwilę temu zadałem. Na razie Leon pokazał tym, że wczoraj zgromadził około 600 tysięcy młodych ludzi w jednym miejscu w Madrycie, co nie zdarza się, właściwie nie zdarzyło się nikomu oprócz Janowi Pawłowi II wcześniej. Dzisiaj zgromadził ponad 1 200 000 osób w centrum Londynu, co nie zdarzyło się żadnemu innemu papieżowi oprócz Janowi Pawłowi II, więc wydaje mi się, że mamy do czynienia właśnie z papieżem, który na razie te punkty, które Europejczycy postawiają, spełnia, ale przed nim oczywiście pytań lista jest bardzo długa.
1: To jeszcze jedna kwestia. Odwoływałem się do poprzednich pontyfikatów. Znacząco i bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja migracyjna. Ten kryzys jest coraz dotkliwszy, coraz bardziej widoczny. To też zmienia podejście, także to retoryczne, Stolicy Apostolskiej do zjawiska.
0: Tak, papież podkreśla to bardzo często, kwestie migracji. I on też zauważa, że to jest problem. Zresztą ja miałem wczoraj okazję porozmawiać z młodymi Hiszpanami, którzy przyszli go powitać pod Pałacem Królewskim. Wydawali się ludźmi zaangażowanymi w ogóle w Kościół, czyli bo modlili się, więc to nie byli przypadkowi ludzie, którzy tam przyszli. Zresztą nie można było tak przypadkiem po prostu tam wejść. I chwilę z nimi rozmawiałem i właśnie zapytałem ich, jaki jest ich właściwie problem, z którym oni się jakoś mierzą. I tam nie było mowy o braku pracy, o zainteresowaniach, braku zainteresowań czymś ciekawym. Oni mówili, że oni boją się, że Hiszpania za 20 lat nie będzie już Hiszpanią, że to będzie po prostu kraj, który będzie przypominał raczej Afrykę. Więc mówimy tutaj o poważnych problemach, które dotyczą nie tylko tak zwanych dorosłych, ale także młodzi ludzie. Ale Leon XIV nie mówi o migracji wyłącznie jako o problemie bezpieczeństwa czy polityki, tylko że on patrzy na nią przede wszystkim przez pryzmat samego człowieka. To bardzo często podkreśla. Pytanie tylko właśnie, czy ci ludzie, którzy widzą ten problem, czy będą dostrzegać w migrantach drugiego człowieka, czy tylko i wyłącznie to zagrożenie, które wbucha właściwie z każdego zakątka mediów społecznościowych. Podczas tej wizyty w Hiszpanii, w ogóle przygotowań do spotkania z migrantami na Wyspach Kanaryjskich, papież też podkreślał, że za tymi wszystkimi statystykami, które mówią, ilu migrantów przybyło, ilu odesłano, ilu się zaklimatyzowało, czy stopiło w to społeczeństwo, stoją po prostu konkretne osoby, ludzie uciekający przede wszystkim przed wojnami, przed prześladowaniami, ale także przed biedą i to, co jest istotne, przed skutkami zmian klimatycznych. I to jest coś, co stoi w sprzeczności z ludźmi, którzy paradoksalnie mówią, że są katolikami właśnie. Oni nie wierzą w te zmiany, oni odrzucają te zmiany, więc pytanie, jak oni posłuchają tych słów, które Leon XIV to już tutaj będzie cały czas wymawia.
1: To jeszcze zapytam o to, jak wyglądają ulice Madrytu, jak generalnie wygląda Hiszpania na czas wizyty papieża.
0: Widać, tutaj czuć rzeczywiście atmosferę wizyty papieskiej, bo okna w centrum Hiszpanii są ozdobione papieskimi flagami, wszędzie dominuje tutaj ta barwa żółta, ludzie na taksówkach, wstążki można zauważyć. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy Madrytu żyją tą wizytą, bo przecież Madryt, jak mówiłem, Hiszpanie to jest naród bardzo który odszedł od religii katolickiej. Zaledwie 20% Hiszpanów przyznaje, że regularnie uczestniczy w nabożeństwach. Ale jest tutaj masa ludzi, która nie chodzi regularnie do kościoła, ale uczestniczą w tych wydarzeniach, choćby z ciekawości, szukając być może jakiejś inspiracji, więc te nastroje są pozytywne. A to, co odróżnia tę pielgrzymkę od wielu pielgrzymek, na przykład, które mieliśmy okazję widzieć w Polsce, to, że tutaj widać autentyczną radość, w sensie takim, że ludzie reagują bardzo spontanicznie, być może dlatego, że to Hiszpanie, ale jest rzeczywiście tutaj sporo radości, uśmiechu. Ludzie chcą czerpać z wizyty papieża jak najwięcej i to skupienie, które czasami się pojawia, ono oczywiście pojawia się w odpowiednich momentach, ale dominuje rzeczywiście ta latynoska radość.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas, za tę korespondencję, mimo nie najłatwiejszych warunków, ale tak umawialiśmy się, że w pewnym momencie będziemy naszą rozmowę kończyć. Artur Kieruzal, korespondent Telewizji Polskiej w Hiszpanii, będący na miejscu, śledzący pielgrzymkę papieża Leona XIV do tego kraju, był z nami. Jest 12:36 za pół minuty. Po informacjach, na które Państwa teraz zapraszam, powinien być z nami dr Konrad Skotnicki, znany jako doktor z TikToka, popularyzator nauki. Jak sam siebie przedstawia, zasłużony bojownik w walce z dezinformacją w internecie, co myślę, że jest dość istotne, bo możemy być pewni wiarygodności jego przekazu. Opowie o pewnej misji nasz gość, a to w związku z przypadającym na jutro Światowym Dniem Oceanów. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. To jest Niedzielny Magazyn.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki na jutro zwołał spotkanie kapituły Orderu Orła Białego. Członkowie mają rozmawiać o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię UPA. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w centralnej, północnej oraz południowej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód. Zakopane liczy na powrót turystów z krajów arabskich po wznowieniu bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską a Arabią Saudyjską. Przedstawiciele branży podkreślają jednak, że sezon letni z tego kierunku może być słabszy niż przed rokiem. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 13.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, a naszym kolejnym gościem jest dr Konrad Skotnicki, znany jako doktor z TikToka, popularyzator nauki, ale także zasłużony bojownik w walce z dezinformacją i głupotą w necie. Tak się pan przedstawia, dlatego zrobiłem dokładnie to samo. Dzień dobry przede wszystkim.
11: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
10: Taki opis pańskich zajęć codziennych panu odpowiada? Zwłaszcza ta ostatnia część, myślę, jest bardzo interesująca.
11: No to jest ciekawe, bo ja nigdy nie myślałem o sobie, tworząc swoje treści, że to będzie walka z dezinformacją. Bardziej miałem jednak w głowie popularyzowanie nauki i opowiadanie o tym, jak ona jest ciekawa, ale potem trochę mam wrażenie, że internet wepchnął mnie też siłą w tą stronę związaną z debunkingiem i opowiadaniem o tym, co jest nieprawdą, więc myślę, że teraz to już jest tak, adekwatny opis.
10: Już jutro obchodzimy Światowy Dzień Oceanów i trudno mi nawet sobie wyobrazić, jak te obchody będą przebiegać. Natomiast ma to związek także z pańską działalnością, a także ekspedycją, którą pan obserwuje z bliska.
11: To prawda, zgadza się. Jako jedyna osoba z Polski zostałem zaproszony przez naukowców związanych z Fundacją Greenpeace na taką, do bycia częścią takiej dużej wyprawy, która jest podzielona na kilka etapów, której celem jest między innymi zbadanie głębin oceanicznych w okolicach Oceanu Arktycznego, niedaleko Norwegii. To są takie obszary, w których występują kominy hydrotermalne, czyli takie miejsca, w których przez pęknięcia skorupy ziemskiej kilka kilometrów w ogóle pod dnem oceanu, skąd wydobywają się ciepłe i bardzo bogate w różne minerały i związki wody, które prawdopodobnie były miejscem, w którym narodziło się życie na Ziemi. To jest jedna z hipotez. Więc to jest bardzo ciekawa wyprawa. Więc tak, tam dużo rzeczy się bada, nie tylko te kominy hydrotermalne. Natomiast oceany są tak fascynujące i tak niesamowite, że oczywiście to jest tylko jakiś malutki wycinek tego, co można tam zbadać.
10: A gdzie ta ekspedycja przebiega, gdybyśmy sobie zechcieli to wyobrazić i umiejscowić na mapie?
11: Tak, to jest taki obszar, który się nazywa Banana Hole i on jest, rzeczywiście ma kształt banana i on jest na północny zachód, powiedzmy, od Norwegii. To jest taki ogromny obszar. Ja teraz aktualnie znajduję się w Bergen. To jest miejsce, do którego ten statek badawczy, który spędził około miesiąca tam na głębokim oceanie, badając to wszystko, co się dzieje pod powierzchnią wody, więc do Bergen on wraca, natomiast rzeczywiście spędził tam miesiąc i to, co naukowcy głównie tam robili, to robili takie nurkowania za pomocą zdalnie sterowanego robota, takiej łodzi podwodnej. Nurkowania na głębokość kilku kilometrów, czasami to się zbliżało do ponad 3-3,5 kilometra pod powierzchnię wody, więc to jest nieprawdopodobna głębokość. To jest prawie pół Mount Everest, więc do połowy można by było zalać tą głębokością oceanu Mount Everest. I ten zdalnie sterowany robot robił kilka rzeczy. Jedną z rzeczy było nagrywanie tego, co się tam znajduje, bo oczywiście mamy tak mały procent zbadany w sensie, że widzieliśmy mały procent dna oceanicznego i takich głębin, że właściwie każde takie nurkowanie sprawia, że jesteśmy w stanie odkryć jakieś kompletnie nowe ekosystemy, kompletnie nowe organizmy, więc podczas nurkowań, z których też były live streamy, które ja też streamowałem na swoich mediach społecznościowych, zaobserwowano bardzo dużo ciekawych organizmów, które teraz będą analizowane i być może klasyfikowane. Więc to była jedna rzecz. Druga rzecz to było też oczywiście pobieranie próbek z tych osadów, które tam się znajdują, ale też próbek z organizmów, które tam żyją, próbek gąbek, żeby zbadać też DNA, bo DNA jest jakimś takim jednym z istotnych narzędzi teraz badania, co w ogóle znajduje się tak głęboko w oceanie. Więc to były bardzo różnorakie zadania. No i dużą częścią oczywiście tego też jest komunikacja i popularyzacja tych wyników, za co ja już jestem odpowiedzialny przynajmniej ze strony polskiej w tej wyprawie.
10: Dlaczego to miejsce, pan podkreślił jego walory z punktu widzenia badacza, ale dlaczego to miejsce jest tak szczególne także dla tych, którzy niezawodowo parają się badaniem oceanów?
11: No to miejsce jest szczególne też pod kilkoma względami. Jest według mnie szczególne mitycznie, to znaczy jest to prawdopodobnie nie miejsce, w którym, znaczy w tym miejscu przynajmniej, w 2009 roku, o ile pamiętam, albo w 2008, norweski zespół naukowców odnalazł właśnie to pole kominów hydrotermalnych i tam w osadzie znaleziono organizm, który jest spora szansa, tak mówi jedna hipoteza, jest jednym z naszych pierwszych przodków, to jest taki mikroorganizm Archeon, trudna nazwa, natomiast to jest jednokomórkowy organizm, z którego być może cała gałąź życia, w której znajdujemy się my, wszystkie zwierzęta, rośliny i grzyby się narodziła, więc to pod tym względem jest ultra fascynujące. No ale oczywiście też jest wzgląd ekologiczny i związany z ochroną środowiska, no bo rząd Norwegii kilka lat temu rozpoczął pracę nad przyszłym kopaniem w tych głębinach, najprościej mówiąc, to znaczy wydobywaniem różnego rodzaju minerałów z dna oceanicznego. To jest teraz coraz szybciej rozwijająca się potencjalna gałąź pozyskiwania surowców, więc niestety takie górnictwo głębinowe może niszczyć te obszary, zanim jeszcze w ogóle je zbadamy, zanim poznamy te wszystkie organizmy, z których mogło wyewoluować życie na Ziemi, zanim obejrzymy te wszystkie piękne ośmiornice, które tam żyją, czy te piękne gąbki, które tam żyją, to może ono ulec całkowitemu zniszczeniu, więc to też jest ta część, przez którą wiele osób mogło się zainteresować właśnie tym obszarem i to jest też część tej wyprawy, nie tylko badania naukowe, ale też opowiadanie o tym, jak cenne i jak bardzo niezbadane i niepoznane są jeszcze dna oceanów i głębokich mórz i że one wszystkie wymagają ochrony od nas wszystkich, żeby nie zostały zniszczone zanim nie wyciągniemy z nich jakichś wspaniałych odkryć naukowych. No i to też jest oczywiście jakaś tam część, w którą trochę każdy się może zaangażować, nawet w tak prosty sposób, jak podpisanie petycji na stronie chronimygłębiny.pl, gdzie właśnie zbieramy podpisy pod petycją, żeby objąć głębokie oceany i dna oceaniczne no większą ochroną niż teraz są, bo teraz w wielu miejscach nie są objęte żadną ochroną.
10: Gdyby pan zechciał powiedzieć, jakich narzędzi używacie do dokumentacji? To są kamery zewnętrzne, nie wiem, wpuszczacie w kierunku dna kamery podwodne, które rejestrują, co dzieje się w głębinach i co udało wam się już zarejestrować?
11: Tak, więc ten cały ten łazik, ta łódź podwodna jest wielkości mniej więcej samochodu dostawczego, powiedzmy, i jest, oczywiście ma napęd, ma bardzo dużo kamer z wielu stron zamontowanych, ma też oświetlenie, no bo pamiętajmy, że mniej więcej poniżej kilometra pod powierzchnią wody już zapada całkowita ciemność, no a my jesteśmy 3,5-4 kilometry pod wodą, więc tam panuje absolutna ciemność, więc oczywiście nie da się nic zobaczyć, jeżeli nie będzie to miało oświetlenia. I co też ciekawe, ta łódź podwodna ma zdalnie sterowany taki chwytak właśnie do pobierania próbek. Jeżeli trzeba pobrać próbkę jakiejś gąbki albo próbkę osadów oceanicznych, to ten chwytak, to bardzo, bardzo fajnie widać na live streamach, bardzo polecam je sobie obejrzeć na YouTubie Greenpeace International, więc ten chwytak jest w stanie po prostu chwycić kawałek gąbki, a potem spakować ją do takiego pudełka, otworzyć sobie to pudełko, spakować do tego pudełka. Ja przypominam, że to wszystko się dzieje 3 kilometry od operatora pod ogromnym ciśnieniem i w absolutnej ciemności rozświetlanej tylko jednym światłem tego łazika podwodnego. I spakować tą próbkę, potem wydobyć ją na powierzchnię, żeby można było ją zbadać. Więc to jest, no to jest dość skomplikowane urządzenie, dlatego takich nurkowań w ogóle na świecie nie było i wciąż nie ma zbyt wiele. Natomiast no, każdy z nich jest absolutnie unikatowy, jeżeli chodzi o odkrycia.
10: Rozumiem, że później w zależności od tego, co zostanie wydobyte na powierzchnię, opisujecie to państwo jako badacze, dokumentujecie i tworzycie jakiś ogólny zapis tego, co udało wam się ustalić.
11: Tak, no więc na statku tym badawczym jest kilkoro naukowców i naukowczyń, którzy są specjalistami od bardzo konkretnych...
10: I czy, przepraszam, to jest jeden statek badawczy? Jak duża jest to jednostka, gdyby pan przy tej okazji o tym opowiedział?
11: Tak, to jest jeden statek badawczy, który stricte zajmował się tymi głębinowymi nurkowaniami i on ma, widziałem go na oko, nie mierzyłem i nie sprawdzałem, ile ma długości, ale powiedziałbym, że nie wiem, ze 100 metrów, w sensie jest ogromny, naprawdę, jeżeli się go widzi, to jest taki pełny, ogromny statek, który jest naprawdę nieprawdopodobne wrażenie robi. Więc i na tym statku są właśnie naukowcy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami biologii morza i biologii oceanów, na przykład zajmują się ekosystemami albo zajmują się bardzo konkretnymi organizmami, na przykład są specjaliści od gąbek oceanicznych, które są bardzo ciekawymi istotami. No i nauka wygląda tak generalnie cała, nie tylko ta, że no, najpierw pobiera się próbki, potem te próbki się bada, no zależy pod jakim kątem. Być może pod kątem DNA, więc potem trzeba w laboratorium to DNA wyizolować, przeanalizować, spróbować przypisać ten organizm do jakiegoś miejsca na tym naszym drzewie ewolucji i sklasyfikować go jako albo nowy organizm, albo jakąś odnogę organizmów, które już znamy. Więc to jest jedna z rzeczy. Z tego oczywiście potem powstaną publikacje naukowe. Kolejna z rzeczy, jest też drugi statek, na którym ja się znajduję, bo na tamtym statku znajdują się naukowcy, którzy stricte są przypisani do tego, żeby robić te zanurzenia głębinowe. Natomiast drugi statek bardziej jest małym statkiem, jest obecnie zatrzymowany w Bergen w Norwegii i on zajmuje się głównie popularyzacją. Tam jest kilkoro twórców i twórczyń internetowych, influencerów z różnych krajów świata, między innymi ja z Polski. I ten statek głównie służy do tego, żeby tworzyć tam treści, ale też pokazywać ludziom, jak ten ocean wygląda na zewnątrz, bez głębokiego nurkowania. Ale też na tym statku wykonywano jest taki mikrofon głębinowy, który też można zanurzać, oczywiście nie, tak na, nie na tak ogromne głębokości, ale ten mikrofon wyłapuje dźwięki zwierząt, które żyją w morzach i oceanach, na przykład różnych waleni, i dzięki temu też można szacować, jakie zwierzęta duże na tym terenie występują. Więc to też są dodatkowe badania naukowe, no ale ten statek, ten statek, na którym ja jestem, on głównie jest o tym, żeby w prosty i zrozumiały sposób tłumaczyć te badania naukowe, które się dzieją na tym dużym statku, do ludzi, no bo według mnie i to, co też ja próbuję robić w internecie, tłumaczenie skomplikowanych badań naukowych i skomplikowanych odkryć na prosty do zrozumienia język, no jest absolutnie kluczowe.
10: No właśnie, bo też przygotowując się do tej rozmowy, natknąłem się na informację, że udało się już sfilmować ośmiornicę z uszami, uwaga, a także wysłuchać, jakim językiem porozumiewają się wieloryby.
11: Tak, więc jedno z tych filmowań, ja wtedy akurat robiłem live stream do swoich odbiorców, tego live streama, który robili naukowcy z tego statku, i rzeczywiście to było nieprawdopodobne widzieć, jak ci naukowcy widzą na ekranach, jak pojawia się ta ośmiornica, to jest Dumbo Octopus, czyli rzeczywiście taka ośmiornica z uszami, ośmiornica Dumbo. To oczywiście nie są uszy, tylko płetwy, więc to, ale wyglądają totalnie jak uszy. I widzieć, to jest bardzo rzadkie zwierzę, więc widzieć to zaskoczenie na twarzy naukowców i tą absolutną radość, kiedy udaje się sfilmować takie zwierzę podczas badań naukowych, to jest absolutnie niesamowite. Więc no ewidentnie jakimś takim dużym highlightem była ta ośmiornica tych całych badań.
10: A co do języka?
11: A co do języka, to oczywiście dużo łatwiej jest badać walenie i wieloryby, natomiast to nie jest tak, że my rozumiemy język waleni lub wielorybów. Na razie wiemy, że języki różnych waleni są bardzo złożone i są na tyle złożone, że to nie jest tylko takie proste, przynajmniej według naszej obecnej interpretacji naukowej. To już nie jest po prostu wydawanie jakichś takich prostych komend, podpłyń do mnie, albo boję się, albo jestem głodny, tylko to są złożone struktury, być może nawet gramatyczne, których po prostu nie rozumiemy, ale bardzo przypominają język ludzki. Więc każde takie nagrania, które są potem analizowane, być może przybliżają nas powoli do tego, żebyśmy kiedyś poznali bliżej ten absolutnie niesamowity świat porozumiewania się wielorybów.
10: Bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść i też naszym słuchaczom. Nie muszę chyba dwukrotnie powtarzać, że warto sięgnąć do tego, co już udało się zdokumentować, między innymi przez pana, czyli doktora Konrada Skotnickiego, doktora z TikToka, popularyzatora nauki. Bardzo panu dziękuję, życzę powodzenia i dziękuję, że poświęcił nam pan swój czas, będąc daleko, daleko, w dalekiej zresztą Norwegii. Kłaniam się i do usłyszenia.
11: Dziękuję bardzo za zaproszenie, do usłyszenia.
10: Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich zajmiemy się zbliżającym się mundialem w Stanach Zjednoczonych, ale nie w ujęciu sportowym, w ujęciu politycznym, ekonomicznym.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
12: Tok 7.
13: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
14: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
15: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
21: Oszczędzam.
22: O, a ile?
21: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
23: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kampania na prezydenta Krakowa, mimo że wciąż nieoficjalna, już trwa. Jutro możliwy nowy kandydat z koalicji PSL oraz Lewicy. Od samego rana w Armenii trwają wybory parlamentarne. Obecny premier kontra partie sympatyzujące z Moskwą. Wygranej nie było, ale powody do radości i tak są. Maja Chwalińska zajęła drugie miejsce na kortach w Paryżu. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Koalicja Obywatelska prowadzi z PSL rozmowy w sprawie wystawienia wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Informacje, że obie partie wystawią najprawdopodobniej jedną osobę, która ubiegać się będzie o urząd prezydenta, potwierdził poseł PSL Adam Jarubas.
29: My otwarcie mówimy o tym, że chcemy wesprzeć wspólnego kandydata i takie rozmowy trwają po to, żeby zoptymalizować szanse na jego wybór. Te relacje lokalne są dobre, więc mam nadzieję, że to finalnie doprowadzi do tego, że powiedzmy szeroko rozumiany reprezentant obozu demokratycznego zwycięży w jednym z kluczowych ośrodków miejskich.
9: Na podanie nazwiska kandydata jest jeszcze za wcześnie, mówił z kolei Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
30: Koalicja Obywatelska zasygnalizuje swój mocny udział, jeżeli chodzi o wybory w Krakowie, ale w jakiej formule, jeżeli chodzi o decyzje personalne, to jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznych decyzji. Najważniejsze jest Kraków, najważniejsze jest dobro mieszkanek, mieszkańców Krakowa i tym będziemy się kierować przy okazji wyboru i wskazania naszego kandydata.
9: Prawo i Sprawiedliwość natomiast przedstawiło swojego kandydata, podobnie jak Konfederacja. Na kampanię czasu pozostało niewiele, bo wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpóźniej pod koniec sierpnia. W Armenii rozpoczęły się dziś wybory parlamentarne. O ponad 100 miejsc w jednoizbowym zgromadzeniu narodowym ubiegają się kandydaci w 19 partiach i blokach. O reelekcję walczy także urzędująco do 8 lat premier. Najważniejsze ugrupowania opozycyjne są zorientowane na Rosję. Informacje zebrał reporter TOK FM Marcin Starzec.
31: To głosowanie przez komentatorów jest postrzegane jako referendum nad polityką premiera Nikola Paszyniana. Jego centrowa umowa społeczna prowadzi w sondażach, ale znaczną grupę stanowią wciąż niezdecydowani wyborcy. Paszynian stawia na zbliżenie z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz trwały pokój z Azerbejdżanem. Opozycja opowiada się za utrzymaniem bliskich relacji z Rosją i zarzuca premierowi zbyt daleko idące ustępstwa wobec Baku. Kampanii towarzyszyły oskarżenia o rosyjską dezinformację, a także spory wokół działań władz wobec opozycji. Do głosowania uprawnionych jest blisko 2,5 miliona obywateli. Marcin Starzec, TOK FM.
9: Wprawdzie przegrała finał z Marią Andrzejewą, ale zdobyła serca kibiców tenisa w Polsce i na świecie. Maja Chwalińska wygrała podczas Roland Garros 9 meczów i dzięki temu awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu najlepszych tenisistek świata. A na kortach w Paryżu stała się prawdziwą sensacją. O jej występie i o tym, co za startem w Wimbledonie, z jej menadżerem rozmawiał wysłannik TOK FM do Paryża, Przemysław Pozowski.
32: 10 meczów, 9 zwycięstw, finał przegrany z Mirą Andrzejewą, no ale chyba mimo jakiegoś pewnie lekkiego
1: wielkiego smutku to jest przede wszystkim szczęście, mylę się?
2: Nie mylę się pan, jest to wielkie szczęście. Już Maja po prostu przeszła samą siebie. No jest drugą w historii finalistką od eliminacji. Pokazuje to, że to jest wysiłek nadludzki. Po prostu zabrakło tej energii na korcie.
1: Pojawiła się nadzieja, jak wyszła na 3-2?
2: To jak było 2-5 w drugim secie, to też była. Już Maja nieraz wygrała seta 0-5. U mnie zawsze jest nadzieja do ostatniej piłki, tak jest tenis.
1: No i co z tym Wimbledonem? Jest walka o dziką kartę? Jest szansa, że tam zagra jako rozstawiona zawodniczka?
2: Wypełniliśmy oficjalny wniosek i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny.
1: To mówimy razem, please sir.
2: Yes sir, please, I'm begging you.
9: A za niespełna godzinę mecz finałowy mężczyzn, a pokaże go Eurosport. Czas na temat weekendu do GFM. Kryminały i literatura obyczajowa. Takie właśnie książki najczęściej wybierają polscy czytelnicy, a z badań wynika, że jedną książkę w zeszłym roku przeczytało 41% Polaków. Razem z nami reporterka GFM Paulina Nawrocka. Paulino, no to może ze statystyki wiemy, jaka książka trafiła najczęściej do rąk Polaków?
3: Jest spore prawdopodobieństwo, że był to kryminał i to konkretnego autora.
4: W rankingu najpoczytniejszych autorów od 2019 roku dominuje Remigiusz Mur. W ścisłej czołówce za 2025 rok znaleźli się także J.K. Rowling, Andrzej Sapkowski, Stephen King, no i klasyka Henryk Sienkiewicz.
3: Mówi dr Barbara Krawczyk z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i dodaje, że według raportu Biblioteki Narodowej Polacy najchętniej sięgają po literaturę gatunkową.
4: Najpopularniejszym gatunkiem są kryminały i thrillery. Niezmiennie na drugim miejscu jest to obyczajowa literatura i romanse. Popularnością cieszą się również biografie i wspomnienia, poradniki.
3: W czołówce jest też fantastyka. Te chętniej wybierają mężczyźni, choć statystycznie to oni czytają mniej. Paulina Nawrocka, TOK FM.
9: A na ten temat więcej przeczytać można na portalu tokfm.pl. Kolejne informacje o 13.20. Już teraz czas na pogodę. Od 19 stopni w Szczecinie, przez 21 w Gdańsku, 23 w Poznaniu, 24 w Łodzi i Wrocławiu, 25 w Krakowie i Warszawie, do maksymalnie 26 w Rzeszowie. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Po godzinie 13 zaplanowaliśmy rozmowę o zbliżającym się mundialu, już za 4,5 dnia dokładnie. Pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Meksyk zmierzy się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, później już konsekwentnie, właściwie codziennie będą rozgrywane mecze, natomiast mundial ten jest bezprecedensowy w swoim przebiegu, choćby ze względu na trzy kraje, które go organizują, bo obok Stanów Zjednoczonych jest to także Meksyk oraz Kanada. Naszym rozmówcą jest dr Mateusz Piotrowski, koordynator programu amerykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się panie doktorze.
5: Dzień dobry.
10: I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o mundialu piłkarskim, ale nie w ujęciu stricte sportowym, tylko takiego zjawiska, które może implikować na świat nie tylko amerykańskiej polityki, ale generalnie na to, co będzie dziać się gdzieś w tle, no bo myślę, że przewidziane są wizyty głów państw na meczach piłkarskich, z pewnością także Donald Trump wykorzysta piłkarską imprezę jako platformę ekspozycji. To dobre, a w to on akurat umie.
5: Tak, tak. To znaczy on też potrafi się pojawiać na wydarzeniach sportowych po to, żeby zyskać jakąś uwagę. Był między innymi na przykład na wyścigu NASCAR, na jego otwarciu. Tam też spektakularnie robił okrążenie w tej tak zwanej bestii, samochodzie prezydenckim dookoła toru, więc on to umie. Oczywiście też pytanie, na jaką grupę widzów w tym wypadku trafi, czy bardziej mu przychylną, czy mniej przychylną. Sam też już ciekawie, powiedziałbym, komentował kwestię cen biletów na mecze, jakie się pojawiły, bo sam stwierdził, że tego tam, o ile dobrze pamiętam, minimalna stawka miała wynosić $1000 za bilet. No i on powiedział, że tej stawki po prostu by nie zapłacił za mecz Stany Zjednoczone-Paragwaj. Ale oczywiście chętnie by się na nim pojawił i pewnie się pojawi, tylko by nie zapłacił.
10: No dobrze, ale przejdźmy do samej imprezy. Ona jest z punktu widzenia przeciętnego Amerykanina traktowana bardzo prestiżowo. Jest fanaberią, która w żaden sposób, nie wiem, nie zmieni obrazu Stanów Zjednoczonych w oczach reszty świata. Jak w ogóle społecznie traktowany jest mundial? No bo przyzna pan, choć rozgrywany po raz drugi w historii, pierwszy miał miejsce w 1994 roku, to nie jest to zjawisko kulturowo-społecznie bliskie Amerykanom. Piłka nożna, czyli w ich rozumieniu soccer.
5: Mhm, tak, dokładnie, właśnie soccer. Ta rola się trochę zwiększa i to wynika między innymi z emigracji z innych państw, do Stanów Zjednoczonych, w tym z Europy, ale też na przykład rosnącej populacji Latynosów w Stanach Zjednoczonych, no, którzy piłką nożną, tym soccerem żyją. I w Meksyku jest to przecież potężny temat i duma też w pewnym sensie narodowa, że te mistrzostwa się odbywają również tam. Natomiast ciężko moim zdaniem jest ocenić potencjalnie wpływ taki społeczny przed organizacją, to znaczy zanim się te mistrzostwa odbędą. Na razie nie widać moim zdaniem jakiejś wielkiej nośności tego tematu, by interesowało to społeczeństwo, powiedzmy, by rodziny skupiały się na tym, żeby ich dzieci zainteresowały się piłką nożną. Jednak tych sportów, nie chcę powiedzieć sportów narodowych, ale de facto trochę tak. W Stanach Zjednoczonych ich kilka jest. Oczywiście też zależy, gdzie spojrzymy na mapę samych Stanów Zjednoczonych, ale jest hokej, jest koszykówka, mamy futbol amerykański, jest baseball, no i oczywiście jeszcze różne inne formy, ale te cztery zasadniczo spokojnie możemy bezpiecznie wymienić przed samą piłką nożną, tą, którą my dobrze znamy. I tutaj o ile powiedzmy te mistrzostwa nie skupią dużej uwagi społecznej, w mediach też, nie staną się popularne w mediach społecznościowych, nie będą gdzieś stanowić dla młodzieży przede wszystkim, powiedziałbym, alternatywy do tego, co dotychczas znali, no to na razie ciężko powiedzieć, prawda, czy to będzie jakieś takie spektakularne wydarzenie pod kątem takiej czysto społecznej zmiany na dekady do przodu.
10: A teraz spójrzmy na mundial przez pryzmat ekonomii. Jak wiadomo, Donald Trump jest bardzo wprawnym biznesmenem, żeby nie powiedzieć handlowcem. FIFA opowiada historie, które nie miały precedensu, mianowicie, że trzy kraje gospodarze osiągną zysk rzędu ponad 30 miliardów dolarów. To ma przełożyć się na wygenerowanie ponad 40 miliardów dolarów dodatkowego globalnego PKB, przy czym analitycy amerykańscy są bardzo ostrożni i twierdzą, że na pewno aż takiego wpływu na gospodarkę amerykańską to mieć nie będzie.
5: Też jest tak, to znaczy faktycznie też te analizy już widziałem, że FIFA co najmniej chyba do tego podeszła zbyt optymistycznie. Ciężko jest oszacować tak realnie, jakie będą koszty organizacji, dopóki się tego nie zorganizuje. To świetnie pokazały mistrzostwa w Katarze w 2022 roku. Już nie pamiętam, ale chyba mówimy o kilkunastokrotności realnych kosztów w stosunku do tego, jakie były szacunki organizacji tych mistrzostw. I tu w Stanach może być w pewnym sensie podobnie, bo jednak rosną też przede wszystkim to, co się zmieniło w ostatnich, nawet można powiedzieć, tygodniach, nie miesiącach, to jest wzrost cen paliw, ale też to, jak w pewien sposób, przepraszam za kolokwializm, dziki potrafi być amerykański rynek. I już patrząc na ceny różnych usług, ceny transportu na przykład międzymiejskiego, pociągi i tak nie są tanie w Stanach Zjednoczonych, nie są tanią alternatywą, a i tak drożeją już na te dni, na te połączenia, które będą interesować, czy już interesują zasadniczo kibiców, którzy się tam wybierają. Oczywiście ceny usług hotelarskich, to też nie chcę tutaj brzmieć jako jakiś przesadny krytyk Stanów Zjednoczonych, bo to jest zjawisko, które zaobserwujemy zasadniczo w każdym mieście, w każdym państwie, gdzie odbywają się takie masowe wydarzenia, ale w Stanach Zjednoczonych wydaje się, że jest to wydarzenie jeszcze, czy te zjawiska są jeszcze bardziej podkręcone przez firmy, które po prostu na tym mają więcej zarobić, podczas gdy ta sytuacja taka polityczno-gospodarcza jest nadal niepewna, tak? Od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa mamy pewną niepewność związaną z polityką celną, dość chwiejną, zaczynaniem sporów, w tym choćby z sąsiadami współorganizującymi te mistrzostwa, czyli z Kanadą i z Meksykiem. gdzie po prostu nie wszyscy, nie wszystkie firmy, które być może liczono właśnie na napływ kapitału, który do tych Stanów Zjednoczonych, czy wewnętrzny, czy z innych państw przyjdzie, no że to się po prostu może nie wydarzyć, tak jak to sobie szacowano. Jest też jedna ciekawa rzecz w tych wszystkich liczbach, to znaczy jak różne jest podejście właściwie tych trzech państw, czyli Kanady i Meksyku, które jako państwo, jako ta struktura też federalna, bo tak są też te państwa zorganizowane, poważnie stawiają na wsparcie właśnie ze strony administracji centralnej, organizacji tych mistrzostw. W Stanach Zjednoczonych jest to pozostawione tym jednostkom niższego szczebla i to tak naprawdę miastom, które to organizują, ewentualnie w dalszej kolejności stanom, w których to miasto się znajduje, ale władza centralna zasadniczo trochę odpowiada za spijanie śmietanki. Na stronie Białego Domu oczywiście znajdziemy informację, że jest taki specjalny zespół zadaniowy, który ma ułatwiać organizację tych mistrzostw, natomiast jeżeli chodzi o realne na przykład dofinansowanie z budżetu federalnego, no to ja o tym jakichś wielkich informacji, znaczy wielkich kwot płynących do poszczególnych miast nie widziałem. To jest trochę akurat w przypadku Stanów Zjednoczonych decentralizowane i ten ciężar też potrzeby, że tak powiem, włożenia pieniędzy, żeby wszystko zrobić na czas, jest pozostawione czy miastom, czy stanom.
10: No właśnie, bo te ostatnie doniesienia są no, mało optymistyczne, a wynika z nich, że około 80% obiektów hotelowych ma niższe rezerwacje niż zakładano to w prognozach.
5: To są też kwestie moim zdaniem, które ciężko już jest odkręcić. No oczywiście mamy po pierwsze rosnące koszty też podróży i znowuż jedne wynikają z tego, że ta impreza się po prostu masowo odbywa i tak niestety działa tym, nazwijmy go, wolnym rynkiem i tak się dzieje, ale z drugiej strony no, obiektywnie koszty transportu po prostu w ostatnich miesiącach wzrosły, czy to lądowego, czy też powietrznego. Ten rynek po prostu ucierpiał w wyniku skutków gospodarczych wojny z Iranem rozpoczętej przez Stany Zjednoczone. I to jest jedna rzecz. Ale inna sprawa to jest kwestia osłabienia, moim zdaniem, właśnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, atrakcyjności turystycznej po prostu tego państwa przez jego politykę. I nie chodzi mi tylko o samego Donalda Trumpa, jakieś kwestie wizerunkowe. Są oczywiście pewnie ludzie, którzy stwierdzą, nie polecę do Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump jest prezydentem, ale raczej upatrywałbym tutaj jakiejś takiej głębszej myśli, na przykład w podejściu służb migracyjnych do ogólnie przybywających do Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi tylko o tych, którzy nielegalnie przekroczyli granicę bądź niezgodnie z prawem pozostają na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale że zasadniczo została narzucona w pewien sposób taka presja migracyjna, też ograniczanie ruchu wizowego, kontrolowanego, iż ja zasadniczo nie mogę być pewny, czy chcąc na wizie turystycznej, czy starając się o OST wybrać się na takie mistrzostwa, czy też na pewno ją, czy mi się to uda po prostu. To jest oczywiście obraz przerysowany, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że on wpływa na decyzje części prawda, tych fanów, którzy chcą całe to widowisko oglądać. Szczególnie jestem w stanie to sobie wyobrazić na przykład wobec osób, które będą podróżować właśnie z państw Ameryki Łacińskiej po to, żeby to oglądać, no, że po prostu podejmują taką decyzję, że bezpieczniej będzie tego nie zrobić, lepiej akurat w Stanach Zjednoczonych, które jakby nie było najwięcej ze wszystkich lokalizacji, tak, goszczą, bo w Meksyku i w Kanadzie to są tylko po trzy miasta, w Stanach Zjednoczonych dużo, dużo więcej. Więc wydaje mi się, że taki argument też tutaj może stanowić uzasadnienie, dlaczego to właśnie ta liczba jest niższa od oczekiwań.
10: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dr Mateusz Piotrowski, koordynator programu amerykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, był z nami, opowiadając o zbliżającym się piłkarskim mundialu i amerykańskiej perspektywie na tę piłkarską imprezę. Bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję uprzejmie.
10: Szanowni Państwo, teraz informacje, a po informacjach Bartek Kierzun będzie z nami, autor książek, dziennikarz, podróżnik, który mieszka w Umbrii i opowie nam o tajnikach kuchni włoskiej.
0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
6: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
8: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych regionach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
7: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
28: Autopromocja.
7: Reklama.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowy o kredyt.

0: mama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.20, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Dwie osoby zginęły, jedna walczy o życie po wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 pod Warszawą w Ząbkach. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę Hondy, obywatela Turcji, który doprowadził do tego zdarzenia, poinformowała policja. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiałoby to bezpieczeństwo kraju. Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego, co oznacza, że nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. 18-letni polski akordeonista Michał Stochel zwyciężył w 22. edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Odbyła się ona w stolicy Armenii, Rwaniu. To czwarta wygrana Polski w historii konkursu. Po zwycięstwie nasz reprezentant zaapelował do innych młodych muzyków, by nigdy się nie poddawali. Kolejne informacje w TOK FM o 13.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Traktować się będzie trochę o kulinariach, trochę o podróżach, trochę o książkach, a trochę o podróżowaniu w takim wymiarze innym niż sobie to wyobrażamy, choćby podczas okresu wakacyjnego. Bartek Kierzun jest z nami. Dzień dobry, panie Bartku, kłaniam się.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dziś przygotował pan dla nas opowieść o Umbrii, nie tylko jako włoskiej krainie, ale także tajnikach kuchni włoskiej właśnie w tym regionie, co ma dość istotne znaczenie, biorąc pod uwagę, jak ta kuchnia jest zróżnicowana.
4: Tak, tak, rzeczywiście, ja już się nauczyłem, że podróżowanie po Italii to jest przeskakiwanie z bardzo różnych kuchni, czasami bardzo bliskich sobie, ale jednak bywa odległych, mimo tego, że te odległości w kilometrach są niewielkie, to kuchnia potrafi się zmienić, potrafią się zmienić słowa, które ją opisują, więc rzeczywiście te środkowe Włochy wbrew pozorom też są mocno zróżnicowane.
3: No dobrze, Umbria czym się charakteryzuje, bo rozumiem, że też jej chciałby poświęcić pan dzisiejszą naszą rozmowę i też skupić się na niej przede wszystkim.
4: Tutaj tak naprawdę są trzy rzeczy, które grają taką rolę pierwszorzędną. Pierwsza to są trufle, bo Umbria to jest górzysty teren, w którym jest bardzo dużo lasów i rzeczywiście trufle tutaj są bardzo popularne i właśnie zaczyna się sezon na czarną truflę letnią. Wszyscy już odliczamy do tego, żeby one mogły się pojawić ponownie na talerzach. Druga rzecz, która jest tutaj super istotna, to jest oliwa, ponieważ mniej więcej od 2000 lat na trasie zaczynającej się mniej więcej w okolicach Spoleto, a kończącej w okolicach Asyżu, to jest taki pas, gdzie równina zaczyna podchodzić w górę i zaczyna się robić teren górzysty i tam od 2000 lat uprawia się jeden z gatunków drzew oliwnych, który nazywa się Moraiolo, który daje absolutnie wybitną oliwę. No a trzecia rzecz to z kolei znowu historia liczona w setkach lat. Jeżeli pomyślimy o tym, że mniej więcej od 1000, 1100, może 1200, bo to wszystko w zależności od tego, kto o tym opowiada, uprawia się tutaj szczep, gatunek winorośli, który nazywa się Sagrantino, no to mamy tak naprawdę takie trzy punkty, przy których naprawdę warto zatrzymać się na dłużej. Trufla, oliwa i Sagrantino.
3: I to pana urzekło i to dlatego postanowił pan o Umbrii tak szeroko traktować w swoich publikacjach?
4: Tak, myślę, że tak, a myślę też, że tak naprawdę było mi o tyle łatwiej, że ja spędzam tutaj dość dużo czasu. Pomieszkuję tutaj, nie mogę powiedzieć, że mieszkam na stałe, ale pomieszkuję tutaj mniej więcej przez pół roku, dlatego mi jest to dużo bliższe niż jakikolwiek inny region Włoch w tej chwili. I myślę, że to jest powód, no, bliższe ciału koszula to z jednej strony, ale z drugiej strony też tak naprawdę przez to, że spędzam tutaj czas, wiem, siłą rzeczy wiem na ten temat nieco więcej i dużo łatwiej się wtedy jest podzielić taką wiedzą z kimś, kto chce o tym poczytać.
3: A pan też stara się łączyć wątki i to pozornie dość odległe od siebie, mianowicie i historię, i zabytki, i właśnie kulinaria.
4: Moim zdaniem one w ogóle nie są od siebie odległe i nie da się o tym

0: wszystkim rzeczywiście pisać inaczej. Nie da się tych rzeczy porozdzielać tak naprawdę, bo nie bez kozery, kiedy powiedziałem Sagrantino, to nie bez kozery też powiedziałem, że być może to był 1000, być może 1100, być może 1200.
1: Czyli to nawiązanie do historii.
0: Tak, bo Umbryjczycy rzeczywiście opowiadają kilka historii, kilka niezależnych historii, ale jedna z nich, myślę, że jest to oczywiście opowieść mocno legendarna, natomiast jest tutaj, jest ważna i jest taka bardzo, bardzo namacalna. No to jest opowieść o tym, że kiedy w końcu święty Franciszek dotarł do Palestyny, bo to było jego marzenie i on przez wiele lat próbował tam dotrzeć. Raz nie dotarł ze względu na katastrofę statku, raz nie dotarł ze względu na to, że się rozchorował, i dopiero za trzecim razem udało mu się dotrzeć do Palestyny, ponieważ marzył o tym, żeby chodzić po ziemi, po której chodził Jezus. I tak naprawdę to, co jest zabawne, to dzisiaj Umbryjczycy opowiadają, że jest spora szansa, że to Sagrantino, czyli ten szczep winogron, który tutaj jest uprawiany, jest bardzo popularny. Jest bardzo możliwe, że święty Franciszek przywiózł pierwsze sadzonki, przywiózł ze sobą tutaj do Umbrii, ponieważ chciał przywieźć to wino, które mogło się pojawić podczas ostatniej wieczerzy. No i nie bez powodu też ten szczep nazywa się Sagrantino. To jest ewidentna derywacja słowa od sacrum. Była mowa o świętym winie. Ono było oczywiście używane do mszy, potem przez lata i tak dalej, ale no nie bez powodu mówimy o szczególnym gatunku winorośli. Właśnie wiążemy go z jednej strony z sakrum, a z drugiej strony wiążemy go ze świętym Franciszkiem. Więc nie da się, moim zdaniem, w takim kraju jak Włochy, nie da się pisać o kulinariach, nie da się pisać o tym, co jemy, co pijemy, w oderwaniu od historii.
1: Organizuje pan warsztaty kulinarne, też opowiada pan o tych historiach. Proszę powiedzieć, czy właściwie niezależnie od tego, ile zarezerwowalibyśmy sobie czasu na odwiedzenie danego regionu, już nawet nie tylko Umbrii, to zawsze będzie za mało?
0: Myślę, że zawsze będzie za mało. To jest. Ja wiem, że to brzmi bardzo smutnie i bardzo ostatecznie, ale ja w Umbrii, z Umbrią ten taki mój kontakt intensywny zaczął się 5 lat temu i od pięciu lat spędzam tutaj dużo czasu i nadal mam wrażenie, że jeszcze sporo przede mną, że są miejsca, do których nie dotarłem, a do których chciałbym dotrzeć, ale się po prostu jeszcze nie złożyło. Więc wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś jak wystarczająca ilość czasu. Pewnie całe życie można byłoby poświęcić, zwłaszcza na taki kraj jak Włochy. Ale rzeczywiście wracając do tych warsztatów o kulinarnych, od których pan zaczął, tak naprawdę mam takie poczucie, że takie 5-dniowe warsztaty w Umbrii, ten wspólny czas spędzony z nami jako przewodnikami, to jest dobry punkt wyjścia, dobry punkt odbicia do tego, żeby przekonać się o tym, że ten region ma w sobie coś takiego, co sprawia, że warto poświęcić mu chwilę dłuższą niż krótszą raczej.
1: Dobrze, panie Bartku, to teraz tak. Myślę, że już takie dobre podglebie pod wątek korowy naszej rozmowy zrobiliśmy. Proszę wybaczyć, jeśli popełniam błąd lingwistyczny. Via Flaminia, to jest tytuł pańskiej opowieści z Umbrii, która będzie miała swoją premierę niebawem.
0: Niebawem, tak, dokładnie taki jest tytuł. Via Flaminia, czyli jedna z ważniejszych rzymskich dróg, która łączyła Rzym i łączyła Rimini. No bo to był mój rzeczywiście punkt wyjścia do pisania tej książki, był taki, że ja tę drogę widzę z okna, wobec czego nie mogłem zacząć inaczej niż od starej rzymskiej drogi, zwłaszcza, że Umbria dzisiaj jest tak naprawdę w gruncie rzeczy pomniejszona, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. W czasach, kiedy rzymskie prowincje, kiedy Rzymianie wyznaczali granice rzymskich prowincji, to Umbria była dużo większa i ona sięgała w zasadzie do Adriatyku. Dlatego tak naprawdę Via Flaminia jest takim kręgosłupem Umbrii. Przy Via Flaminia działy się najważniejsze rzeczy. Jeżeli spojrzymy na umbryjską historię, to działy się przy tej drodze najważniejsze rzeczy, stoją przy niej najważniejsze umbryjskie miasta. Dlatego pomyślałem, że to jest tak naprawdę bardzo dobry punkt do tego, żeby opowieść o Umbrii zacząć właśnie od tej drogi. To dlatego taki tytuł.
1: No i tak nie spoilerując, o czym ona będzie?
0: No będzie to taka książka, powiedziałbym w stylu Kierzuna, no, czyli rzeczywiście wymieszane wszystko, bo będzie sporo wątków kulinarnych, ale jeszcze więcej wątków historycznych. Zależało mi na tym, żeby opowiedzieć tutaj Umbrii taką historię, która będzie daleka od banału, bo tak naprawdę jeżeli zaczynamy przeglądać to, co się o Umbrii ukazuje, to tak naprawdę zazwyczaj są to trzy zdania. Jeden z nielicznych regionów włoskich, który nie ma dostępu do morza, a potem jest kolejne zdanie, które brzmi Zielone Serce Włoch. No i rzeczywiście nie da się ukryć Zielone Serce Włoch, bo tutaj jest zielono nawet latem, bo teren jest górzysty, wszystko co rośnie wyżej ma niższą temperaturę. Jak ma niższą temperaturę, no to rzeczywiście ciężko tutaj o wysokie, o taką temperaturę, która powoduje, że liście robią się żółte i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jest zielono i to prawda, ale tak naprawdę te dwa zdania, że w związku z tym, że nie ma tutaj morza i w związku z tym, że jest tutaj zielono, to czasami mam takie poczucie, że już w zasadzie nic więcej nie trzeba o tym regionie mówić. A ja pomyślałem sobie właśnie, że ja nie chcę o tym zielonym sercu i nie chcę o tym, że nie chcę o takich rzeczach pisać, tylko chcę napisać o tym, co mnie tak naprawdę tutaj uwiodło, a mnie uwiodło to, że jest to ziemia doskonałego jedzenia, doskonałych historii związanych ze wszystkimi możliwymi świętymi, o których sobie pomyślimy, bo to jest też tak, że jakby ten rejon był szczególny, ponieważ Via Flaminia łączyła Rimini z Rzymem, ale jak pomyślimy o tym, że Rimini było portem, z którego wypływały statki między innymi do Jerozolimy, no to tak naprawdę Via Flaminia łączyła w gruncie rzeczy Palestynę z Rzymem, łączyła Konstantynopol z Rzymem, czyli starą stolicę cesarstwa z nową stolicą cesarstwa. I to są rzeczy, które mnie absolutnie uwiodły. I kiedy wszedłem w umbryjską historię, to przekonałem się, że w zasadzie ta opowieść mogłaby się nie kończyć. Ja skończyłem, że tak powiem, pisać dla przyzwoitości, żeby nikogo w wydawnictwie Czarne nie denerwować, że dostarczał im encyklopedię, ale myślę, że spokojnie druga taka książka rozmiarowa mogłaby powstać i nadal nie nudziłbym się zbierając na niej materiały.
1: A gdzie pan w tej chwili jest?
0: Jestem w Umbrii, jestem w domu, jestem w swoim umbryjskim domu, siedzę na kanapie i mam nadzieję, że te ptaki, które na kościelnej wieży szaleją, bo właśnie się wykluły, że ich nie słychać za bardzo.
1: Właśnie słychać i stąd bierze się moje pytanie. A panie Bartku, skoro rozmawiamy totalnie na luzie, no w końcu od tego jest też Niedzielny Magazyn. Pan też rozpoznaje, że pański rozmówca, którego pan nie widzi, ale którego pan słyszy i w tle wybrzmiewa właśnie natura, nie jest gdzieś blisko pana. Krótko mówiąc, te dźwięki też są charakterystyczne dla danego miejsca.
0: Odrobinę tak. Rzeczywiście jest tutaj, jeżeli chodzi o ptaki, jest tutaj bardzo dużo gatunków, o których ja wiem, że one istnieją i czasami w Polsce bywają, natomiast nigdy nie udało mi się ich zobaczyć. Dźwięki, które wydają, haha, po włosku upupa, żeby było zabawniej, nie mogę sobie przypomnieć, jak się ten ptak, dudek, po polsku dudek. Dźwięk, który wydaje dudek, jest absolutnie szczególny i to rzeczywiście nie da się go z niczym innym pomylić. Więc tego nigdy w Polsce nie słyszałem. Tutaj słyszę regularnie, bo tych dudków jest dość sporo. Więc tak, dźwięki też są na pewno inne. Wszystko jest inne. No, tak naprawdę kolor jest inny, zapach jest inny, dźwięk jest inny. I to jest między innymi ten powód, dla którego ja lubię być w ruchu, bo dla mnie ta zmiana na takim poziomie odczuwalnych nie tyle emocji, co po prostu wrażeń wszelkiej maści, czy to wzrokowych, czy węchowych, czy słuchowych, jest bardzo, użyję tego słowa, którego bardzo nie lubię, ale jest bardzo inspirująca.
1: Panie Bartku, może inaczej, poczynię pewne zastrzeżenie, które będzie takimi przeprosinami a priori dla naszych słuchaczy. Ci, którzy są z nami od lat, wiedzą, że bardzo często zadaję te pytania właśnie kiedy rozmawiamy o podróżach, o kulinariach, o historii. Jaką kolejność pan zaleci? Najpierw odwiedzić z absolutnie czystym umysłem dane miejsce, na przykład Umbrię, czy najpierw poczytać, zaznać jakiegoś natchnienia i dopiero później konfrontować nasze wyobrażenia z rzeczywistością?
0: Przyznaję się szczerze, że ja od lat upieram się, że przed każdą podróżą warto się przygotować ze względu na to, że potem nie tracimy czasu, ograniczamy ilość możliwych błędów, które popełnimy w podróży. I jest to według mnie super istotne, ponieważ tak naprawdę jeżeli nie mamy gigantycznej ilości czasu na to, żeby gdzieś po prostu pojechać i pobyć, no bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy dość zabiegani, to myślę, że jednak warto poświęcić te chwile na to, żeby zastanowić się, gdzie chcemy być, zastanowić się, co chcemy zobaczyć, co nas inspiruje, co nas podnieca, bo jeżeli tego nie zrobimy, to potem tak naprawdę idziemy za modą. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nas w tej chwili napędzają media społecznościowe i tak naprawdę nawet jeżeli zobaczymy coś w mediach społecznościowych, to wyobrażamy sobie, że to jest coś, co chcemy zobaczyć, ale tak naprawdę wcale nie możemy być tego pewni, że tak jest. I dlatego uważam, że jak się siądzie do książki, jak się odrobinę poczyta, odrobinę się przygotuje, to tak naprawdę potem jesteśmy w stanie sobie zrobić listę i zaplanować nawet krótki pobyt w taki sposób, że on będzie dla nas satysfakcjonujący. Więc ja stoję absolutnie po stronie tego, żeby się jednak przygotować. Chyba, że ktoś ma bardzo dużo czasu i może poświęcić czas na to, żeby rzeczywiście spędzić go, nie zastanawiając się nad tym, czy przez przypadek z pracy ktoś nie zadzwoni i nie powie wracaj.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Bartek Kierzyn był z nami. Kłaniam się, dobrej niedzieli wśród umbryjskich ptaków panu życzę.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami. Bardzo dziękuję.

0: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rosyjski dron uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim. To około 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuchł pożar, poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Sztab i władze dodały, że poziom promieniowania nie uległ zmianie. Jutro Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przedstawią swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie to wspólny kandydat razem z PSL-em lub samej KO. Lewica także ogłosi swojego kandydata już jutro. Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował Wiktorii D., której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Jest w bardzo ciężkim stanie. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Z ustaleń śledztwa wynika, że 5-letnia Zosia przebywała w mieszkaniu z 21-letnią matką, która spała i była pod wpływem alkoholu. Kolejne informacje w TOK FM o 14.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie. A z nami jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani doktor, kłaniam się.
8: Dzień dobry.
7: Wątków, które chcemy poruszyć w naszej rozmowie, a dotyczących tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest naprawdę wiele. One dotyczą tak pola negocjacji między stroną ukraińską a stroną rosyjską. I odwołam się tutaj do listu otwartego, który wystosował Władimir Zełenski do Władimira Putina. Chciałbym, żebyśmy także, to streszczam w tej chwili agendę, pomówili o wizycie w Polsce Kryło Budanowa, a także o tym, w jaki sposób politycznie to, co wydarzyło się na linii Polska-Ukraina, Ukraina-Polska, może implikować na dalsze relacje między tymi krajami. Ale pozwoli pani, że rozpoczniemy od listu Zełenskiego. On został niepotraktowany jako wyciągnięta ręka ze strony Władimira Putina.
8: Oczywiście, że nie, ponieważ list ten okazał się taką, prawda, takim niewygodnym komunikatem, który tak jak i ostrzał dronami Sankt Petersburga, czyli okolic, przepraszam, Sankt Petersburga, zepsuł wizerunek, który chciał wykorzystać Władimir Putin. Generalnie Rosjanie w kontaktach z zagranicznymi takimi partnerami, tak, ten list też jakby był częścią tej operacji, ja uznaję ją za raczej operację kognitywną, czyli taką, która też ma wywołać efekt psychologiczny na środowisko międzynarodowe, także częściowo na Rosjan. I ten list postawił Władimira Putina w takiej sytuacji, w której nie mógł na niego nie odpowiedzieć. Więc to ta niewygoda polegała na tym, że Putin był zmuszony zareagować. Po drugie, zareagować na list, który uznał za niegrzeczny, a po trzecie, odnosić się do tych wszystkich argumentów, do tych wszystkich, prawda, do tego obrazu, który przedstawił Zełenski w liście, opisując trudną sytuację samej Rosji, sam fakt, że to Ukraina coraz częściej przejmuje inicjatywę w tej wojnie, w domyśle ma przewagę w postaci zdolności bicia, czyli uderzeń, przeprowadzenia uderzeń bardzo głęboko w terytorium rosyjskie, a także niszczenia krytycznej dla gospodarki wojennej Rosji, infrastruktury przemysłowej, w tym przypadku rafinerii rosyjskich. Więc Władimir Putin trochę został przywołany, prawda, do odpowiedzi, co nie jest wygodną sprawą dla polityka, który zwołał, bo ja tutaj trochę mieszam te dwa wątki, ale one są ze sobą przemieszane, który zorganizował wielkie forum, taki odpowiednik rosyjskiego Davos w Sankt Petersburgu, po to, żeby wykorzystać to forum jako wielką platformę, bo tam przyjechało, jak się Rosjanie chwalili, około przedstawicieli ze 130 państw i terytoriów oraz organizacji międzynarodowych, więc była, można by powiedzieć, większość globalna, żeby jakby pokazać i nie tylko zaprezentować, ale i przekonać partnerów zagranicznych, że Rosja w piątym roku wojny jest państwem, w którym w zasadzie nic szczególnego wojennego się nie dzieje, więc jest doskonałym miejscem do inwestowania. Po drugie, że Władimir Putin kontroluje całą sytuację i że Rosja jest tym najlepszym miejscem do robienia biznesu. I ten cały obraz, prawda, tą taką rosyjską maskirowkę, czy niektórzy to też nazywają takim kongresem, który przypominał model, czy ten mechanizm pociomkinowskich wiosek, prawda, czyli takiego wykreowanego, nieprawdziwego obrazu, sztucznie stworzonego, prawda, tylko po to, żeby oczarować gości zagranicznych. I w tym momencie Władimir Zełenski, publikując ten list, w zasadzie obnażył wszystkie słabości rosyjski i zrobił to, zresztą jak przyznał Putin, mało elegancko, czyli wprost. No i to są, prawda, to są te trudne momenty, w których Władimir Putin musiał, chcąc nie chcąc, odnosić się do swojego wroga i co więcej, odnosić się także do propozycji, po pierwsze, zorganizowania bezpośredniego spotkania. I musiał zrobić to tak, żeby nie wyszło na to, że to strona rosyjska znowu jest tą, która stoi, która jest przeszkodą w zakończeniu tej wojny. Więc jakby ta niewygoda polegała także na tym, że Władimir Putin musiał tak odpowiedzieć, żeby nie zniechęcić swoich partnerów amerykańskich, a konkretnie Donalda Trumpa, do tego, żeby jednak kontynuować ten, jakby nie było, dosyć trudny dialog z Amerykanami, tak? Bo my wiemy, że dla Rosjan i Amerykanów mniej ważna jest sprawa Ukrainy, bo tutaj wojna może się jakby toczyć dalej, ale dla Rosjan najważniejsze jest doprowadzenie do resetu takiego, prawda, sfinalizowania resetu z Amerykanami, czyli ponownego otwarcia w relacjach nie tylko dyplomatycznych, ale także tych wielkich biznesowych, napięcia kilku dużych inwestycji czy projektów, nawet nie z samym biznesem amerykańskim, co z tym środowiskiem wokół Donalda Trumpa i tak dalej. Więc ten list był bardzo niewygodny dla Władimira Putina. Pokazywał Rosjanom, bo to też był odbiorca tego listu, jaka jest w domyśle prawda, której nie usłyszą od propagandystów rosyjskich. Między innymi Zełenski pisał, w zasadzie wspominał o tym, że, ale to już była w znacznym stopniu taka presja psychologiczna, że Ukraińcy mają świadomość tego i wiedzą, że Władimir Putin szykuje drugą mobilizację, więc Rosjanie są wykorzystywani przez reżim jako takie mięso armatnie, I więc Putin nie jest tak naprawdę tym, prawda, takim przywódcą rosyjskim, którego Rosjanie pokochali, wybierając go na początku lat 2000, ale zdecydowanie traktuje Rosjan jako zasób, który można, nie licząc się z losem Rosjan, wysłać na front. To była już inżynieria, można by powiedzieć, psychologiczna, bo ten list też miał w mojej ocenie wywrzeć duży wpływ, jeżeli nie duży, to jakiś istotny wpływ na emocje samych Rosjan. Więc tam jest sporo takich wątków, które, no, można by powiedzieć, były nie tylko listem czy odezwą do Władimira Putina, ale próbą oddziaływania psychologicznego w ogóle na masy rosyjskie.
7: Pani doktor, przechodząc dalej, czy Władimir Putin, mówiąc, że zawieszenie broni nie ma sensu, lepiej skończyć tę wojnę w ogóle, jest w obliczu kłopotów wewnętrznych coraz bardziej skory do jakiegokolwiek kompromisu, a odpowiedź na list w takiej formie, o której pani w tej chwili opowiedziała, no, to jest swego rodzaju gra z jego strony, czy absolutnie nie może być o tym mowy, bo specjalna operacja wojskowa będzie realizowana, póki nie zostaną osiągnięte jej cele, ale już zrewidowane, bo słyszę, że wszystkich nie da się osiągnąć, choćby obalenie reżimu w Kijowie, cytuję w tej chwili, tak. Więc skupmy się na innych celach tej operacji.
8: No, ewidentnie Władimir Putin i sam Kreml są w trudnej sytuacji, ponieważ po raz pierwszy tak ewidentnie nie są stroną, która w pełni kontroluje sytuację. To znaczy tutaj za sprawą tych nowych zdolności sił ukraińskich to bardzo widocznie Moskwa musi bronić się, nie tyle bronić, co borykać się z uderzeniami ukraińskimi w głąb terytorium Rosji. To powoduje narastającą frustrację, zaniepokojenie nie tylko samych Rosjan, tak, bo Rosjanie zagłosują tak, jak im, tak jak generalnie Putin mógłby chcieć, chociaż to zweryfikujemy jesienią tego roku podczas wyborów. Ale problem narasta i Władimir Putin całkiem niedawno konsultował się z taką izbą przemysłową i przedsiębiorców rosyjskich i oni proponowali Władimirowi Putinowi, że przejmą na siebie ciężar finansowy, ale Władimir Putin jako Kreml, jako władza muszą pomóc przeprowadzić tę operację, żeby dozbroić, czyli zabezpieczyć te wielkie przedsiębiorstwa przed atakami ukraińskimi i na przykład pozwolić na to, żeby te firmy mogły rozwijać takie organizacje, coś na kształt firm ochroniarskich łamane na grupę Wagnera, czyli takie znacznie mocniej, znacznie jakby ciężej wyposażone organizacje, te wszystkie, prawda, ČVK, czyli takie firmy, które na podobieństwo grupy Wagnera mają być na tyle dobrze wyposażone, żeby odpierać ataki ukraińskich dronów. To może budzić też zaniepokojenie i samego Ministerstwa Obrony, bo pamiętajmy, pucz Prigożyna był wywołane także tym, że to Ministerstwo Obrony chciało przywrócić porządek, czyli kontrolę nad tą prywatną formacją, znaczy nad tak zwaną prywatną armią, a tutaj tworzy się ryzyko powoływania czy generowania takich mikroformacji. Więc problem duży jest, Rosjanie mogą mieć z tego powodu kłopot, ale to też nie oznacza, że Władimir Putin chciałby zakończyć tę wojnę na nie swoich warunkach. Stąd takie, prawda, manewrowanie w deklaracjach, że oczywiście prędzej czy później ta wojna się skończy, może nie poprzez jakby wyeliminowanie reżimu w Kijowie, tutaj cytuję Ławrowa, ale ona musi się skończyć i to jest to, co Putin mówi w zasadzie i dyplomacja rosyjska w zasadzie od samego początku, nie poprzez zawieszenie broni, ale poprzez takie duże porozumienie pokojowe, czyli rozwiązanie kwestii zasadniczych. Krótko mówiąc, Kreml nie mówi niczego nowego, czego by nie mówił od momentu, kiedy podjął rozmowy pokojowe z Amerykanami i z Ukraińcami.
7: Pani doktor, zostały nam 2 minuty, więc na wizytę Kryło Budanowa w Polsce poświęcimy tylko tyle czasu. Co ona oznacza? To miał być w zamyśle taki plaster miodu na tę otwierającą się ranę w stosunkach polsko-ukraińskich?
8: O, plaster miodu to chyba spory eufemizm. W mojej ocenie to miała być, to jest operacja ratunkowa gaszenia pożaru, który wybuchł w relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast nie zapowiada się, żeby strony ewidentnie wycofały się ze swoich stanowisk, bo mając po jednej stronie i po drugiej stronie tak zdecydowane wsparcie opinii społecznej dla stanowiska z jednej strony prezydenta Zełenskiego, z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, w mojej ocenie misja Budanowa jest nie tyle misją rozpaczy, faktycznie próbą rozwiązania czegoś, to znaczy kryzysu dyplomatycznego, który naprawdę trudno będzie rozwiązać, ponieważ powstała pewna masa krytyczna po obu stronach, która będzie prowadziła do powrotu do dosyć trudnych relacji polsko-ukraińskich. Takim papierkiem lakmusowym, i tutaj skończę, bo mamy mało czasu, będzie ta duża konferencja, która będzie się odbywała w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Zobaczymy, jak ona będzie przebiegała, jaka będzie atmosfera wokół tej konferencji i czy na przykład nie będzie okazją do rozładowania napięć polsko-ukraińskich, w co szczerze mówiąc wątpię, ale to będzie taki pierwszy test po kryzysie dyplomatycznym, który wybuchł pod koniec maja.
7: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i do usłyszenia.
8: Dziękuję bardzo.
7: Szanowni Państwo, informacja. Po informacjach rozpoczynamy nasz stały cykl w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Życie w zdrowiu. Dziś będą z nami profesorowie Karol Połom, onkolog z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, który opowie o AI w medycynie. Będzie z nami także profesor Robert Rejdak, który opowie o spotkaniu chirurgów okulistów w Krakowie.

0: Reklama.
1: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych, zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Farm.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją, jedna walczy o życie. Policja zatrzymała sprawcę. Uwaga, na pogodę idą burze, alerty IMGW wydano dla 11 województw. W informacjach sprawdzimy, gdzie trzeba się przygotować na trudne warunki. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. Już za chwilę szczegóły. Minęła 14. Informacje tego FM. Emil Górny, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia jest w stanie krytycznym. Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Dołącza do nas reporter tego FM Marcin Starzec. Powiedz, jaki był dokładnie przebieg tego wypadku.
6: Przebieg wypadku zarejestrował jeden ze świadków. Na nagraniu widać, jak samochód jednej z firm przewozowych, jadąc prawym pasem, nagle zmienia tor jazdy w kierunku lewego skrajnego pasa. W trakcie tego manewru zostaje z dużą siłą uderzony przez drugi pojazd, który według wstępnych ustaleń mógł poruszać się z dużą prędkością. Po zderzeniu auto uderzające wylądowało na słupie rozdzielczym jezdni. Podróżowało nim trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Dwóch z nich zmarło w szpitalu, a trzeci wciąż walczy o życie. Śledczy będą teraz analizować nagranie, zeznania świadków i ślady zabezpieczone na miejscu. Policja przekazała, że kierowca samochodu zmieniającego pas, blisko 40-letni obywatel Turcji, był trzeźwy i posiada uprawnienia do kierowania pojazdem. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Uwaga na pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w centralnej, północnej oraz południowej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju obowiązywać będą ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stan wód. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych skierują jutro list do ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego. Ma to być forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom wojennym. O szczegółach listu reporter tego FM Ben O'Connor.
7: Na godzinę 8.30 zaplanowane jest przekazanie listu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Apel trafi też do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Według szacunków ukraińskiego rządu pojmanych ukraińskich żołnierzy może być 7 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. 39-latek odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie szyby pojazdu i kierowanie groźb karalnych. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło przed weekendem. Mężczyzna wsiadł do tramwaju i zaczął wykłócać się z kierującą, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
8: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził. Został zatrzymany przez policjantów na pętli tramwajowej.
5: A jak ustalili śledczy, nie było sensownego powodu takiej kłótni motorniczej. Na szczęście nic się nie stało, a mężczyzna jest w areszcie. Czas na temat weekendu. TOK FM. 41% Polek i Polaków przeczytało w zeszłym roku co najmniej jedną książkę. Tak wynika z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej. Książki i sięgający po niej ludzie, którzy kochają tę formę wypoczynku, mówią, że można przecież czytać wszędzie, na przykład w domu, w parku albo w autobusie. Nasz trójmiejski reporter zapytał więc, gdzie Polacy lubią czytać najbardziej.
9: Gdzie lubicie czytać książki?
10: Czasem na plaży, ale troszkę słońca.
0: końca przeszkadza.
9: I te mewy?
0: Nie, raczej jakoś jak czytam, to jakoś te hałasy mi nie przeszkadzają. Potrafię się jakby odizolować od tego. Wchłaniam się w historię i mnie nie ma.
9: A jak powieść marynistyczna, to te mewy nawet mogą pomagać?
0: Dokładnie tak. Ja sobie czasem włączam nawet jakiś ambient muzyczny w tle, co mi pozwala wdrożyć się bardziej w historię właśnie powieści danej.
9: I na ile czasu potrafi pan tak wsiąknąć?
0: No kilka godzin to na pewno.
9: Książki najczęściej w domu do snu. Czyli nie dla książki, a dla usypiania. Trochę tak, bo przeważnie tak mam, że przeczytam 10-15 stron i zasypiam. Także to jest mój główny powód, żeby czytać książki.
5: Na więcej na ten temat nomen omen można przeczytać na togfm.pl. Rząd wprowadza program Czek Turystyczny. Chodzi o to, by turyści odwiedzający wschodnią Polskę, blisko granicy z Ukrainą czy Białorusią, częściej odwiedzali te rejony. Od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny część turystów omija te właśnie regiony szerokim łukiem. Czek ma to zmienić, mówi burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, minister sportu Jakub Rutnicki i wiceburmistrz Biłgoraja Jacek Piskorski.
10: Hrubieszów, ziemia hrubieszowska jest terenem pokrzywdzonym z perspektywy czasu i kwestii wojennych. Bon turystyczny do zrealizowania w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic.
11: Ważne, żebyśmy wspierali te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą graniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest kwota 6 milionów złotych właśnie na to, żeby rodziny, karta dużych rodzin, ale też seniorzy mogli wykorzystywać w tym niższym sezonie właśnie możliwość taką, aby otrzymać voucher.
10: Hrubieszów, ziemia hrubieszowska jest terenem bardzo turystycznym, nie ale też pokrzywdzonym z perspektywy czasu i kwestii wojennych. Bon turystyczny do zrealizowania w Hrubieszowie, w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic.
5: A czek turystyczny będzie miał formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł, który będzie można wygenerować w internecie. Kolejne informacje od 14.20 poprowadzi dla Państwa Kasper Sikorski. Ja dziękuję za wspólnie spędzony weekend i zapraszam na pogodę.
12: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, przez 21 w Gdańsku, 23 w Poznaniu i Białymstoku, 24 w Łodzi, Wrocławiu i Lublinie, 25 w Krakowie i Warszawie, do 26 w Rzeszowie.
12: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Jestem niezwykle rad, że mogę być z Państwem ponownie, jak co tydzień, porozmawiać o zdrowiu, o tym, w jaki sposób o nie zadbać, a także, nawet jeśli dotknie nas jakaś choroba, dysfunkcja, jak temu zaradzić. Jestem też bardzo rad, że jest z nami profesor Karol Połom, specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej, asystent oddziału chirurgii onkologicznej chorób przewodu pokarmowego. Jest pan także koordynatorem do spraw żywienia klinicznego Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, a także prorektorem do spraw nauki Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Temat, który chcemy dziś podjąć na naszej antenie, dotyczy sztucznej inteligencji, algorytmów, które w medycynie być może już za kilka lat staną się nieodzowne, by dobrze diagnozować, by dobrze wdrażać opracowane wcześniej plany leczenia. Między innymi o tym dyskutowaliście państwo jako eksperci onkologii z całej Europy w Poznaniu pod koniec maja.
14: Tak, 27-29 maj tego roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii, ale także we współpracy z PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, odbyły się trzydniowe warsztaty, konferencja specjalistów z całej Europy właśnie tematyką, główną tematyką tego spotkania była sztuczna inteligencja w medycynie. Nie tylko w chirurgii, ale w całej medycynie. Było to spotkanie dzięki europejskiemu grantowi COST, który otrzymaliśmy właśnie po to, żeby móc szkolić młodych chirurgów, młodych medyków, celem zagadnienia właśnie związanego ze sztuczną inteligencją. Temat nowy, temat ciekawy, temat, który właściwie każdego dnia pojawia się nawet podczas codziennych czynności. Natomiast bardzo wiele osób po prostu nic na ten temat nie wie. Nie mieliśmy okazji ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej, czy na studiach mieć styczności z tym zagadnieniem. My jesteśmy często już specjalistami albo młodymi medykami, którzy zaczynają poznawać tajniki sztuki medycznej. Natomiast brak tej wiedzy pokutuje tym, że często ta technologia przeraża i jak ze wszystkim co nowe, po prostu nie umiemy z tego za dobrze skorzystać. Także tego typu spotkanie z liderami europejskimi miało służyć temu, żebyśmy pomalutku zaczęli oswajać się z tą technologią, a może nawet już coraz odważniej stosować w codziennej praktyce klinicznej, ale także i naukowej, ponieważ te warsztaty miały także ten wydźwięk stricte naukowy.
15: Panie profesorze, nie wiem na ile wiarygodnie dotarłem do informacji albo też tematów wykładów, prelekcji i warsztatów, jak pan powiedział, tych poznańskich. Natomiast to prawdopodobnie pan powiedział, że istnieje taka możliwość, by AI analizując siatkówkę oka mogło wykryć raka trzustki kilka lat przed pojawieniem się pierwszych objawów. Jeśli to nie jest jakaś futurystyczna historia rodem z Marsa, to proszę od razu powiedzieć. Nie jest, a jeśli jest, to proszę powiedzieć, redaktorze, nie opowiadaj takich głupot.
14: To akurat nie w siatkówce, to akurat na podstawie tomografii komputerowej i tam, powiedzmy, różnego rodzaju algorytmy. Natomiast niesamowita w ogóle historia związana z siatkówką, bo tutaj pan przytoczył tą historię. Od tego w ogóle zaczęła się medyczna rewolucja dotycząca właśnie sztucznej inteligencji, ponieważ na podstawie ponad 500 000 zdjęć z angiografii siatkówki oka sztuczna inteligencja po raz pierwszy była w stanie rozróżnić płeć człowieka. Czy to jest obraz siatkówki męskiej czy żeńskiej. Tego człowiek nigdy wcześniej nie widział. Także tutaj ona pokazała po raz pierwszy, że możemy właśnie znaleźć coś głębiej, aniżeli to, co było wcześniej przed naszymi oczyma ukryte. Na dzień dzisiejszy angiografia siatkówki oka pozwala na wykrycie 7 lat wcześniej przed jakimikolwiek objawami chorobę Parkinsona, 5 lat wcześniej chorobę Alzheimera, potrafi określić ryzyko związane z chorobami kardiologicznymi, nefrologicznymi, neurologicznymi. Wydaje się, że tutaj ta siatkówka oka jest pewnego rodzaju takim wizjerem, nazwijmy to, do ludzkiego organizmu, celem właśnie określenia różnego rodzaju czynników, które rzeczywiście będziemy w stanie określić a propos predykcji pewnego rodzaju, czy to czynników, czy nawet chorób, i ewentualnie wdrożenia różnego rodzaju rozwiązań w przyszłości właśnie po to, żeby móc danego pacjenta przed daną chorobą albo uchronić, albo przynajmniej zmniejszyć dolegliwości z tytułu tej choroby. Także siatkówka oka rzeczywiście szalenie ciekawa opcja diagnostyczna właśnie przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Prawdziwa rewolucja w tym zakresie.
15: Nieco bawiąc się słowem, ludzkie oko jest w stanie powiedzieć to, czego ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić bez algorytmów.
14: Dokładnie tak. Tutaj rzeczywiście musimy wykorzystać maksymalnie możliwości sztucznej inteligencji, bo ona dużo lepiej odczytuje drobne niuanse związane z obrazami, więc rzeczywiście ukryte wcześniej przed nami możliwości porównania danych obrazów i właśnie możliwość wykorzystania dziesiątek, setek, tysięcy obrazów, czasami nawet milionów. Dzięki temu właśnie olbrzymia rewolucja związana z tym, że zbieramy coraz więcej danych, dotyczących różnego rodzaju, czy to badań obrazowych, skanów z patologii, czy to nawet zakresu zabiegów operacyjnych, po to właśnie, żeby nauczyć tą sztuczną inteligencję zbierać informacje, a potem wykorzystać tutaj pod tym względem do różnego rodzaju wyników właśnie opartych na olbrzymich bazach danych. No, prawdziwa rewolucja w radiologii, prawdziwa rewolucja w patomorfologii, a właściwie no, nie ma na dzień dzisiejszy dziedziny medycyny, w której ta rewolucja by nie występowała. Także no, niesamowity okres dla każdego z nas, nie tylko medyka.
15: No właśnie, bo panie profesorze, tutaj musimy poczynić pewne zastrzeżenia, właściwie uwrażliwienie. Ślepe poleganie na algorytmach, na sztucznej inteligencji może doprowadzić do tragedii i skutków dużo bardziej przykrych w konsekwencjach niż bez zastosowania AI. I do czego zmierzam? Rozwój technologii, także tej związanej ze sztuczną inteligencją, nie powinien specjalistów rozleniwiać, wręcz przeciwnie.
14: Wydaje mi się, że to będzie raczej skutek odwrotny, aniżeli ta teza, którą pan tutaj postawił. Wręcz ta sztuczna inteligencja troszeczkę nas bardziej zmobilizuje.
15: Czyli będzie czynnikiem determinującym, chce pan powiedzieć?
14: Tak, tak. To samo obserwujemy już w grze w szachy, czy w grze w Go. Są to pierwsze gry, które były poddane właśnie algorytmom sztucznej inteligencji i dzięki temu wszyscy pamiętamy, jak Garry Kasparow przegrał z komputerem IBM w latach 90. czy w 2016 roku w Korei człowiek przegrał z programem AlphaGo. Więc tutaj te rewolucyjne, nazwijmy to, ruchy, które sztuczna inteligencja zaproponowała w obrębie tych gier, czy to szachy, czy to Go, spowodowały to, że ludzie, którzy na dzień dzisiejszy grają w te gry, no bo przecież nikt nie porzucił nagle z tytułu tego, że komputer jest lepszy. Nadal przecież są ludzie, którzy ćwiczą w szachy, ćwiczą w Go, uczą się różnego rodzaju schematów. I powiem szczerze, że sami podpatrują rozwiązania sztucznej inteligencji, no bo trzeba powiedzieć tak, są dwa tory, które sztuczna inteligencja się uczy. Jeden tor to zbiera wszelkie informacje dotyczące tego, co już człowiek wytworzył, czyli różnego rodzaju zapiski, gier, czy to schematy i tak dalej, i tak dalej. Mówię tutaj o szachach, ale także o grze Go. I sztuczna inteligencja, jakby zbierając te informacje, no, powiela różnego rodzaju rozwiązania, które człowiek zaproponował, a druga droga, reinforced learning, to wygląda w ten sposób, że sztuczna inteligencja gra sama z sobą, od zera. I jakby zbiera doświadczenie dzięki temu, że grała sama z sobą. I okazuje się, że po treningu, jeżeli oba programy porównamy ze sobą, no to mamy sytuację taką, że właśnie sztuczna inteligencja na 100 gier, to co sama się nauczyła versus to co nauczyła się od człowieka, wygrała 100 do 0. I do czego zmierzam? Te wszystkie rozwiązania, które sztuczna inteligencja potem zaproponowała, oczywiście ludzie też się od tego nauczyli i na dzień dzisiejszy schematy, które występują w różnego rodzaju nawet turniejach, słynnych turniejach szachowych, czy też właśnie w Go, już także powielają różnego rodzaju rozwiązania sztucznej inteligencji, no bo ona też ma pewnego rodzaju schematy, którymi się porusza. Także tutaj pod tym względem ludzie też już zaczynają się uczyć i także wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania. I to samo wydaje mi się, że będziemy świadkami tego samego w medycynie. Czyli z jednej strony oczywiście ludzie boją się, że będzie utrata miejsc pracy, że nagle przestaniemy pracować, no bo tutaj sztuczna inteligencja, no bez dwóch zdań, osiąga lepsze wyniki. Ale jeżeli porównamy do tego właśnie różnego rodzaju algorytmy, dzięki którym my także będziemy mogli się poprawić, nauczyć i jeszcze lepsze wyniki na końcu osiągać, to ta synergia pomiędzy właśnie komputerem a pomiędzy człowiekiem spowoduje to, że ten wynik będzie jeszcze lepszy i na końcu najbardziej zyska na tym pacjent. Czyli wydaje mi się, że raczej będzie to efekt uboczny, efekt odwrotny do tego, co pierwotnie było zamierzone. Czyli będą mi jeszcze lepsze wyniki i człowiek będzie jeszcze lepiej mógł pracować na końcu.
15: Panie profesorze, wrócimy do naszej rozmowy. Szanowni Państwo, proszę, byście pozostali z nami. Informacje Radia Tok FM to jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Już za chwilkę wracamy.
16: Autopromocja.
17: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
18: Znaczy, przed kim uratowałeś?
17: Przed Turkami.
18: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
17: tak. Dokładnie tak.
18: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
17: Prawdziwa historia Polski.
19: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
16: Autopromocja.
20: Reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
24: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Co masz?
27: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
26: Chips Lays? Dzięki.
27: Wziąłem specjalnie.

0: Węzłami Lucynów i Mostówka doszło do zderzenia pojazdów. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana, informuje GDD KIA. Zator w stronę stolicy można ominąć, zjeżdżając na węźle Lucynów. Prokuratura w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety w powiecie bialskim. Podejrzewany mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają wnioskować o jego aresztowanie. Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w środę. Ciało kobiety znaleziono w piątek. Według lokalnych mediów ofiarą jest 16-latka. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Armenii do godziny 11 wyniosła niemal 14,5%. To najwyższy wynik od ponad dekady, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza w Erywaniu. Głosowanie potrwa do godziny 20 czasu lokalnego, czyli do 18 w Polsce.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wracamy do Państwa. W życiu, w zdrowiu naszym pierwszym rozmówcą jest profesor Karol Połom, specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej. Jest Pan także prorektorem do spraw nauki Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, koordynatorem do spraw żywienia klinicznego Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz asystentem oddziału chirurgii onkologicznej chorób przewodu pokarmowego. Rozmawiamy o AI w medycynie. Nie precyzując, o którą specjalność tej medycyny chodzi, to wszystko ma swój początek, nasza rozmowa, na konferencji ekspertów kilkudniowego wydarzenia z końca maja, która odbyła się, ta konferencja w Poznaniu, spotkali się onkolodzy z całej Europy. Nie wiem, powinniśmy chyba jeszcze kontynuować wątek AI, bo zdaje się, że właśnie w onkologii, ale także w przypadku chorób hematologicznych, też specjaliści z tego działu medycyny wskazują na to, że porównując wyniki, kiedy algorytm uczy się poszczególnych norm, no łatwiej jest także prowadzić badania, łatwiej jest stawiać diagnozy, a być może też wyprowadzać z choroby. Jakie jest Pańskie spojrzenie na to, która specjalność będzie największym beneficjentem, a może już jest?
3: Ciężko powiedzieć, która specjalność. Wydaje mi się, że raczej to będzie szło wielotorowo, czyli będą jakieś korzyści przyspieszały w jednej i potem będzie to przerzucane na drugą specjalizację. Każda z nich na pewno już jest dotknięta przez rewolucję, którą wprowadza sztuczna inteligencja. Rzeczywiście w onkologii, tak samo jak w chorobach kardiologicznych, to są dwóch największych zabójców ludzkości na dzień dzisiejszy, te wyniki będą najbardziej spektakularne z tego względu, że po prostu każdy oczekuje, żeby akurat w dziedzinie, czy to właśnie chorób naczyniowo-sercowych, czy to w dziedzinie onkologii, poprawić wyniki leczenia. Jeżeli mówimy tutaj o samej onkologii, rzeczywiście sztuczna inteligencja wprowadza różnego rodzaju nowe możliwości i przede wszystkim te wszystkie możliwości zaczęły się od rewolucji, którą zaproponowała firma DeepMind z rozwiązaniem AlphaFold, czyli to, za co została przyznana Nagroda Nobla w 2024 roku, gdzie rzeczywiście zespół pod kierownictwem profesora Demisa Hassabisa doprowadziła do tego, że możemy rozpoznawać w trójwymiarze cząsteczki białkowe. To spowodowało, że na dzień dzisiejszy dużo prościej i łatwiej my możemy programować różnego rodzaju cząsteczki, ale z jednej strony programowanie cząsteczek oczywiście jest ważne, ale z drugiej strony rozpoznawanie klucza do tych cząsteczek jest jeszcze ważniejsze z tego względu, że dzięki propozycjom zaprogramowanych różnych cząsteczek, które są idealnym kluczem do danego białka, my możemy zaprogramować leki biologiczne. Dzięki temu rzeczywiście możemy dużo szybciej i to już się dzieje, to przyspieszenie w tworzeniu nowych leków, na początku oczywiście hipotetycznie budować, ale z drugiej strony także dzięki sztucznej inteligencji nastąpiło przyspieszenie badań. No bo jeżeli był dany lek gdzieś tam w laboratorium tworzony, to często zajmowało dziesiątki nawet lat, aż do momentu, kiedy on był dostępny na rynku. Ten okres bardzo mocno ulega skróceniu dzięki temu, że pewne analizy dotyczące przede wszystkim tych kwestii związanych z badaniami laboratoryjnymi, my możemy bardzo, bardzo

0: przyspieszyć. I to już mówimy o często przyspieszeniu w skali lat, a nawet nie miesięcy. Także tutaj pod tym względem nowe rozwiązania, które są na dzień dzisiejszy odkrywane w dziedzinie onkologii, ale nie tylko, będziemy mogli być ich beneficjentami o kilka lat wcześniej, aniżeli to było do tej pory, no bo regulacje dotyczące bezpieczeństwa pozostają te same. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że no te regulacje są tak bardzo restrykcyjne z tego względu, żeby było bezpiecznie na końcu dla pacjenta, no więc nie możemy tutaj jakby uchylić tych regulacji. Natomiast, żeby skrócić czas potrzebny na udowodnienie danych test naukowych, no to jest rzeczywiście ta rewolucja, która może zmienić bardzo, bardzo wiele. Także onkologia, ale nie tylko, no już są olbrzymimi beneficjentami i właściwie każdego dnia, jak nie każdego tygodnia, kolejne publikacje otwierają tak szeroko oczy, że człowiek nawet często się uśmiecha pod nosem, jak fantastyczny jest to okres w rozwoju medycyny, ale nie tylko.
1: Panie profesorze, mówimy na razie o tym, jaki przywilej niesie za sobą sztuczna inteligencja i jej używanie w medycynie, ale z drugiej strony może pan w mniejszym przypadku, a pańskie środowisko nie utyskuje czasami na pacjentów, którzy indywidualnie sięgają do algorytmów po to, by przyjść do specjalisty po diagnozę, ale mając w ręku własną diagnozę.
0: Znaczy, dobrze, że ci pacjenci przychodzą do lekarza, ponieważ zjawisko tak zwanego doktora Google istnieje już od lat. Te programy do sztucznej inteligencji tylko i wyłącznie spowodowały to, że my możemy jakby no mieć możliwość rozwiązania pewnego rodzaju wątpliwości. Natomiast ludzie pytają się sztucznej inteligencji o różnego rodzaju albo diagnozę medyczną, albo nawet o leczenie w przypadku postawionej diagnozy medycznej.
1: I przepraszam bardzo, i w zależności od tego, z którego narzędzia korzystamy, jest w stanie podać bardzo precyzyjny plan leczenia w oparciu o środki, które nie powinny być dostępne dla każdego od tak.
0: Oczywiście, ale tam jest jeszcze inna pułapka, że w przypadku nawet niewielkich odchyleń dotyczących podawanych objawów będzie postawione zupełnie różne rozpoznanie. I jeżeli tego laik, no bo tutaj jeżeli zadaję to pytanie, po prostu przeciętny pacjent nie jest w stanie wykryć, no to nagle ma za rozpoznaną zupełnie dziwną chorobę, nieprawdziwą względem tych objawów, które zaprezentował, bo mógł je na przykład źle zinterpretować, albo podać niedokładnie, albo za dużo, albo za mało. I wtedy rzeczywiście algorytmy podają daną jednostkę chorobową. I najgorsze jest w tej sytuacji to, że zaproponuje także jakąś formę leczenia. I jeżeli nie będzie to skonsultowane ze specjalistą, dany pacjent po prostu wprowadza już od razu przy podanej diagnozie leczenie. I to jest najgroźniejsze zjawisko, z którym mamy do czynienia. Specjalnie nie wiem, jak tutaj tą kwestię rozwiązać, no bo jeżeli ktoś ma w domu za darmo od ręki całą diagnostykę i zaproponowane leczenie zaproponowane, no to tutaj no ciężko jakby dyskutować z tym, w jaki sposób tą kwestię rozwiązać. Natomiast jeżeli pacjent przychodzi do lekarza, to znaczy, że rzeczywiście no to jest o tyle dobrze, że on już ma pewnego rodzaju podejrzenia, ma pewnego rodzaju przygotowany plan i lekarz może w jakimś zakresie zweryfikować te wszystkie dane i tutaj no jest tylko i wyłącznie dyskusja a propos tego, czy na pewno jest to dobre rozpoznanie. No i druga rzecz, czy to na pewno jest dobra forma leczenia, no bo tutaj rzeczywiście o to głównie chodzi. Pacjent, który jest pacjentem świadomym, to jest najlepszy pacjent, no bo tutaj pod tym względem rzeczywiście możemy od razu liczyć na to, że dana forma leczenia zostanie zaakceptowana przez pacjenta i będzie on mógł pod tym względem współpracować z lekarzem. Także tutaj wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja może pomóc, ale jak zawsze z nowymi technologiami, no też niebezpieczeństwo istnieje, no bo tutaj ludzie zwłaszcza w przypadku takim, żeby musieli płacić za wizytę, w polskim akurat, w polskiej służbie zdrowia to nie występuje, ale są kraje, gdzie to jest obecne, no to pytanie brzmi, dlaczego miałabym, czy miałbym pójść do lekarza i zapłacić ileś $10 albo ileś set dolarów za poradę, którą mam za darmo w internecie. No więc tutaj no rzeczywiście olbrzymi problem, olbrzymie wyzwanie dla całego świata medycznego, w jaki sposób temu zaradzić i uzyskać jak najlepsze wyniki dla pacjentów.
1: Panie profesorze, ale teraz z drugiego bieguna historia. Nie mamy jeszcze takiego systemu służby zdrowia, który ewidencjonowałby wszystkie dane na temat każdego detalicznego pacjenta, nie wiem, od początku jego życia. Ale każdy z nas ma jakąś historię własnego zdrowia, bo nie chce mówić tylko o chorobie i może wprowadzić dane, oprzyjmy się, nie wiem, na podstawowym badaniu, czyli na morfologii krwi, może wprowadzić dane, odkąd tylko pamięta, odkąd zachował wyniki tych badań. I udając się do specjalisty, to właściwie już możemy przyjść z gotową analizą wyników poszczególnego markeru, tak by specjalista nie tracił czasu na szukanie, na porównywanie, na analizę. Nie wiem, prosty prompt, który możemy napisać. Wyłóż mój poziom hemoglobiny z ostatnich 10 lat na podstawie badań, które ci podałem. I specjaliście coś takiego pokazujemy. To jest dopuszczalne pańskim zdaniem i może być korzystne dla obu stron, czyli i pacjenta, i lekarza?
0: Powiem panu tak. Czy jest to trend, który my będziemy musieli się dostosować z tego względu, że pan już jakby proponuje rozwiązania, które są jakby drobnym wycinkiem tego, w którym kierunku sztuczna inteligencja będzie się rozwijała. To zagadnienie, które pan tutaj proponuje w takim szerszym trochę ujęciu będzie nazywało się Digital Twin. Digital Twin, czyli jakby komputerowe odwzorowanie drugiej osoby po to, żeby sztuczna inteligencja mogła na podstawie tych danych opracować leczenie i nawet zaproponować symulację leczenia na danym pacjencie. I wydaje się, że za kilkadziesiąt lat, bo to nie jest jeszcze kwestia najbliższego czasu, ale za kilkadziesiąt lat na podstawie naszych danych, i tutaj wszystkich danych, czyli mówię tutaj o danych genetycznych, mikrobiologicznych, molekularnych, związanych z metabolomem, zachowaniem, anatomicznych itd., itd., czyli wszelkich danych pacjenta, które są, my będziemy jakby mieli możliwość przewidywania i różnego rodzaju zastosowywania leczenia na podstawie właśnie tych skomputeryzowanych danych, właśnie odwzorowaniu takiego bliźniaka cyfrowego. No i ten cyfrowy bliźniak przykładowo będzie miał w najbliższym czasie zapalenie płuc daną jakąś tam jednostką taksonomiczną, jakąś bakterią, wirusem, czymkolwiek. I my będziemy mogli w stanie w przypadku danego pacjenta w jego danym środowisku, jeżeli zastosujemy antybiotyk A, no to będzie nieskuteczne. Jeżeli zastosujemy antybiotyk B, to będzie to skuteczne i będzie ta sztuczna inteligencja już proponowała różnego rodzaju rozwiązania właśnie dotyczące najskuteczniejszej formy leczenia, żeby rzeczywiście to wszystko mogło w ten sposób wyglądać. Także na pana pytanie odpowiedź brzmi tak, ale to jest tylko bardzo, bardzo, bardzo mały wycinek tego, w którym to kierunku będzie się rozwijało, ponieważ czy tego chcemy, czy nie, my będziemy zbierali jeszcze większą ilość informacji na temat naszego zdrowia, no tylko tutaj są właśnie odpowiedzialność ze strony rządzących, a także całej służby zdrowia do tego, żeby w bezpieczny, rozsądny sposób te dane były zbierane i informacje na temat danego pacjenta, bo to będzie dotyczyło każdego z nas, w bezpieczny sposób przetwarzane, no bo one potem będą zanonimizowane i będą służyły do tego, żeby sztuczna inteligencja na ich podstawie proponowała różnego rodzaju najskuteczniejsze rozwiązania medyczne dla danego pacjenta, czyli dzięki tym danym my będziemy mieli jeszcze lepsze zindywidualizowane formy leczenia dla danej jednostki chorobowej u danego pacjenta i to będzie na całym świecie globalne rozwiązanie, więc to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe czasy przed nami.
1: Bardzo panu dziękuję. Profesor Karol Połom był z nami, specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej, asystent oddziału chirurgii onkologicznej chorób przewodu pokarmowego, koordynator do spraw żywienia klinicznego Wielkopolskiego Centrum Onkologii, także prorektor do spraw nauki Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
1: Teraz informacje przed nami, a po nich będzie z nami profesor Robert Rejdak, który opowie nam o spotkaniu Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich w Krakowie.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Od 1 kwietnia w kraju utonęło 39 osób. Do ostatniego utonięcia doszło wczoraj we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ze statystyk prowadzonych przez RCB wynika, że ofiarami utonięć są głównie mężczyźni. To ponad 30 przypadków. Wśród ofiar jest również troje dzieci. Turyści, którzy spędzali pod Tatrami długi czerwcowy weekend, ruszyli w drogę powrotną do domów. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem. Postój czeka również przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem, przy wjeździe na obwodnicę miasta. Czeszka Katerina Siniakowa i Amerykanka Taylor Townsend triumfowały w rywalizacji deblistek Rolanda Garrosa. W finale pokonały Kazaszkę Annę Danilinę i Serbkę Aleksandrę Krunić. Przed nami jeszcze finał rywalizacji mężczyzn. Aleksander Zwieriew i Flavio Cobolli pojawią się na korcie za około 20 minut.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kolejna odsłona naszego programu, a właściwie stałego cyklu Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. A z nami jest profesor Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polski, kierownik Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Witam Państwa, kłaniam się nisko.
10: Jako że do wzroku narządu, o które musimy wyjątkowo dbać, zmysłu może tak, a do oczu jako narządu powinniśmy przywiązywać dużą wagę, to i my teraz poświęcimy się temu, co odbyło się w Krakowie, mianowicie 6. Krakowskie Spotkanie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Proszę powiedzieć, czego ono dotyczyło. Spotkaliście się w bardzo elitarnym gronie najlepszych chirurgów okulistycznych w naszym kraju. Dlaczego to spotkanie powinno też dotyczyć i powinni zaznajomić się z agendą tego spotkania? No, przeciętni słuchacze, mówię przeciętni, bo przecież każdy z nas wzroku używa.
11: Jak co roku w Krakowie spotkaliśmy się po to, żeby dyskutować na temat najnowszych trendów w okulistyce, zarówno tej okulistyce, którą możemy spotkać w przychodni, czyli to jest diagnostyka, najnowsze testy i technologie pozwalające na bardzo szczegółową diagnostykę, ale również mówiliśmy o najnowszych trendach w chirurgii okulistycznej. Oczywiście na poziomie rozmów specjalistów poruszamy wszelkie technikalia, najnowsze technologie, które wchodzą na rynek i jakie korzyści dla przede wszystkim procesu diagnostycznego i terapeutycznego niosą, ale przełożenie dla pacjentów jest takie, że spotkanie pokazuje, że okulistyka polska jest na najwyższym światowym poziomie. Możemy to jasno powiedzieć. Do nas wszystkie nowości trafiają w zasadzie od razu. Mamy czasami przykłady, kiedy technologie są w pierwszej kolejności pokazywane w Polsce. I stąd rozmowy na temat najnowszych soczewek wewnątrzgałkowych w chirurgii zaćmy, najnowszych trendów w chirurgii, szczególnie w takich trudnych wyzwaniach terapeutycznych. Byli u nas, przede wszystkim tu chciałem podkreślić wiodącą rolę pana doktora Adama Słoki, który jako krakowski okulista organizuje już po raz szósty to wydarzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem Chirurgów Okulistów Polskich. My patronujemy naukowej części tego spotkania. Odwiedził nas pan profesor Marek Rękas, konsultant krajowy do spraw okulistyki, ale również, no tak wymienię tylko niektórych oczywiście kolegów, profesor Sławomir Cisiecki z Łodzi, również doktor Wiktor Derhartunian, który prowadzi klinikę Laser, Swiss Laser w Warszawie, Zurichu i Wiedniu. Rozmawialiśmy w tym gronie szeroko na tematy, które nas dotyczą, ale dotyczą przede wszystkim naszych pacjentów, czyli jak jeszcze w sposób bardziej nowoczesny, bardziej skuteczny i bezpieczny leczyć naszych pacjentów.
10: Panie profesorze, okulista to specjalista, proszę wybaczyć ten rym, do którego udajemy się rutynowo, także w związku z pogarszającym się wraz z wiekiem wzrokiem, ale chirurg okulista to już brzmi bardzo, bardzo poważnie. Rozumiem, że jesteście już państwo taką grupą, do której przychodzi się w nagłych przypadkach, bądź też takich, które wymagają poważniejszej interwencji.
11: To rzeczywiście z jednej strony prawda, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał, z drugiej strony ta częstość zachorowań na różne schorzenia oczu powoduje, że chirurdzy okuliści to bardzo popularny, że tak powiem, obszar specjalistyki. Ja przypomnę, że w Polsce rocznie operuje się, tylko przykład, 400 tysięcy operacji zaćmy. Czyli proszę sobie wyobrazić, że co roku taka armia pacjentów jest operowana tylko z powodu jednej jednostki chorobowej, ale przypomnę, tysiące iniekcji doszklistkowych w schorzeniach plamki, czy też całkiem duże liczby, bo to jest około 30 tysięcy witrektomii rocznie w Polsce, zabiegów przeciwjaskrowych. Także starzejące się społeczeństwo niejako wymaga coraz większych liczb interwencji okulistycznych i będzie, tak jak my wiemy z prognoz, jeszcze ten trend się powiększał, ponieważ przez następnych 10 lat co najmniej podwoi się liczba pacjentów okulistycznych, ponieważ właśnie w Polsce i w tej części Europy mamy do czynienia z wzrostem zachorowalności. Są względy takie epidemiologiczne. Pokolenie baby boomers wkracza w wiek, gdzie statystycznie częściej się choruje na schorzenia okulistyczne. Stąd my jesteśmy dosyć popularną grupą zawodową.
10: Panie profesorze, z jakimi wyzwaniami musicie mierzyć się i która z chorób, te wspomniane przez pana, ale także te, o których jeszcze pan nie powiedział, są dla chirurgów, okulistów największym wyzwaniem, bo nie chcę powiedzieć problemem?
11: My leczymy, to należy podkreślić, jako okuliści, ludzi w zasadzie od momentu urodzenia do późnej starości. Stąd w zależności od grup wiekowych mamy tu bardzo różne wyzwania. U dzieci są to przede wszystkim schorzenia z jednej strony wrodzone, jaskra wrodzona, nowotwory tkówczak, zaćma wrodzona, czy choroba Coatesa. Natomiast oczywiście też bardzo częstym schorzeniem w tej grupie wiekowej może być, są wszelkie wady refrakcji, które się rozwijają już wraz z dojrzewaniem dziecka. Później jest to, ale jest to również choroba zazowa, jej powikłania, czyli niedowidzenie. Też jest problemem urazowość, ponieważ dzieci często podczas zabaw są ofiarami różnych wypadków. Oczywiście już młodzież czy studenci to wciąż wady refrakcji. Tu wspomnę też o bardzo poważnym schorzeniu, to jest torze krogówki i tu w tej chwili mamy możliwość wczesnej diagnostyki i leczenia, nad tym teraz pracujemy. Już u młodzieży takiej w okresie edukacji czy studentów. Później oczywiście trzecia, czwarta dekada życia to są początki. Początki trzeba te wczesne początki odpowiednio wcześnie diagnozować. Może być to jaskra, dalsze etapy życia to zaćma czy schorzenia plamki. Pamiętajmy o cukrzycy. W Polsce 3 miliony osób na cukrzycę i powikłania oczne cukrzycy, tu cukrzycowy obrzęk plamki, to jest poważne wyzwanie. Na szczęście w obszarze chorób plamki mamy w Polsce dostępny program lekowy, który świetnie się sprawdza i o nim też mówiliśmy w Krakowie. Szeroko on jest stale organizacyjnie modyfikowany po to, żebyśmy mogli przyjmować jeszcze większe liczby pacjentów. W okresie już tym senioralnym to oczywiście zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, jaskra, choroby takie jak zaćma oczywiście, ale też tu coraz częściej pojawiają się problemy z suchym okiem. Także i w zasadzie wszystkie grupy wiekowe to problemy związane z siatkówką, może dojść do odwarstwienia siatkówki w starszym wieku, choroby plamki, takie jak leczone chirurgicznie, otwór plamki, błona przedsiatkówkowa. Z takich wymieniam te częstsze problemy związane z naczyniami siatkówki, ale też choroby rzadkie oczu, które są stale wyzwaniem. Tu wracam do raczej tej młodszej grupy wiekowo, które no wciąż nie mają leczenia. Mamy coraz lepszą diagnostykę i początki leczenia. W Polsce uruchamiamy ośrodki, które się tym zajmują. Także wymieniłem takie podstawowe schorzenia, które są wyzwaniem w pewnym sensie, bo w większości są skutecznie leczone dzięki temu, że tak u nas się bardzo intensywnie okulistyka rozwija i okulistyka operacyjna. Oczywiście wspomnę też o chirurgii refrakcyjnej, która w Polsce się też rozwija, pozwala na to, żeby pozbyć się okularów, czy też różnego rodzaju obszary takie, które w tej chwili zyskują bardzo na popularności. To jest chirurgia estetyczna, okuloplastyka. To też jest, to są dziedziny okulistyki, które w tej chwili no, są popularne. Także ze względów na takie aspekty, że również pacjentom zależy na tym efekcie estetycznym, także wszelkiego rodzaju zabiegi chirurgii plastycznej w okolicach oczu.
10: Panie profesorze, a chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo właściwie każde spotkanie środowiskowe lekarzy rozmaitych specjalności ma też w swojej agendzie taką dyskusję o nowych technologiach, ale także o algorytmach, o sztucznej inteligencji, która wkracza do medycyny bardzo no, wielkimi krokami, to takie susy, które to właściwie wykonuje. Czy też zwracacie na to uwagę, w jaki sposób w okulistyce, w chirurgii okulistycznej ma to zbawienny wpływ?
11: Tak, tu to jest to, okulistyka to ważny obszar dla sztucznej inteligencji. W Polsce też wykonuje się sporo badań na ten temat. Ja również prowadzę grupę badawczą, która zajmuje się telemedycyną i sztuczną inteligencją w okulistyce. My wiemy, że większość diagnostyki w okulistyce to jest diagnostyka obrazowa. I stąd pole do popisu dla sztucznej inteligencji, która bardzo sprawnie, no, niezwykle szybko, często dokładniej niż człowiek, potrafi analizować obrazy, ale i dane tabelaryczne, które składają się na późniejsze obrazy. I tu jest, no, wielka przewaga sztucznej inteligencji, ponieważ jednoczesne analizowanie trendów, jakichś odmienności tych danych od normy, to tu w zasadzie sztuczna inteligencja w tej chwili wychodzi na pierwszy plan. Oczywiście my musimy uważać niezwykle na te dane osobowe, RODO i tak dalej, to jest całe też działy prawne się tym zajmują, żeby to było bezpieczne dla pacjentów. Chodzi o utratę danych osobowych, ale z drugiej strony takie właśnie badania przesiewowe, populacyjne, na przykład wspomniane cukrzycowy obrzęk plamki albo w ogóle schorzenia plamki, ale teraz też coraz intensywniej rozwija się ta rola sztucznej inteligencji w takich schorzeniach jak stożek rogówki, powierzchnia oka, ale też planowane jest wkroczenie właśnie i angażowanie tych algorytmów sztucznej inteligencji przy takim planowaniu strategii chirurgicznej, przy doborze soczewek wewnątrzgałkowych. To są dziedziny, gdzie tu w zasadzie skokowo, tak jak pan redaktor powiedział, dostajemy coraz to nowe i nowsze narzędzia do pracy. I także rzeczywiście badania przesiewowe dzieci, badania przesiewowe osób starszych w jakichś sanatoriach czy w szkołach, mówię o dzieciach. To wszystko to jest trend według mnie ważny, ponieważ pozwala na wczesną diagnostykę i włączenie wczesnej terapii.
10: Bardzo dziękuję panu za poświęcony nam czas w to niedzielne popołudnie. Był z nami profesor Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, kierownik Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
11: Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.
10: Szanowni państwo, to już koniec naszej audycji i życie w zdrowiu i niedzielnego magazynu. Natalia Banaczek była wydawczynią tego programu, Jana Cech realizatorką, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, już za chwilkę informacje, a po nich Andymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
0: Pani Ando, do Amsterdamu zaglądamy dzisiaj.
12: No pani zagląda, a ja się przysłuchuję, co pani ostatnio widziała.
0: Nic, czego by pani nie widziała.
12: Nie tak nic, bo są rzeczy, których nie widziałam. Na tak. Przykład sztuki jednego piosenkarza.
0: Tak, o którym wiedziałam, że tworzy, bo w ten sposób próbował się uporać ze swoimi problemami psychicznymi, ale nie wiedziałam, że akurat natknę się na niewielką wystawę jego prac, o czym za chwilę będziemy opowiadać w Andymaterii, czyli programie o sztuce, po informacjach TOK FM o 15:00.
12: Anda Rotenberg
0: i Anna Wacławik.

0: Reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Irańskie aktywa mogą posłużyć do odbudowy krajów Zatoki Perskiej. Tego chcą Stany Zjednoczone. Zbliża się spotkanie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie będą dyskutować na temat orderu prezydenta Ukrainy. Państwo chce zachęcić turystów do odwiedzin Podlasia i Lubelszczyzny. Nadchodzi czek turystyczny. Jest 15. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone chcą przeznaczyć aktywa Iranu na naprawę szkód w krajach Zatoki Perskiej, podała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Według tej osoby minister finansów USA Scott Bessent wyznaczył zespół do oszacowania wartości szkód wyrządzonych przez Iran sojusznikom Waszyngtonu. Źródło to dodało, że Stany Zjednoczone rozważą wykorzystanie irańskich aktywów także do naprawy wszelkich ewentualnych przyszłych zniszczeń spowodowanych przez Teheran. Źródło Reutersa nie sprecyzowało, jakie aktywa bada amerykańskie Ministerstwo Finansów. Jak zaznaczyła agencja, użyte sformułowania sugerują, że nie musi chodzić tylko o zamrożone środki Iranu. Prezydent Karol Nawrocki na jutro zwołał spotkanie kapituły Orderu Orła Białego. Członkowie kapituły będą rozmawiać o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, po tym jak ten nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię UPA. Napięte relacje na linii Polska-Ukraina były powodem wczorajszego spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowem, Ben O'Connor.
11: Celem rozmów było uzyskanie deklaracji konkretnych działań po stronie ukraińskiej, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
12: My musimy szukać mechanizmów, które będą skuteczne, nie tylko w tym wymiarze symbolicznym, bo na tym poziomie teraz toczą się rozmowy, ale przede wszystkim dla nas priorytetem jest godny pochówek dla ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumacje i działania w tym kierunku są naszym absolutnym priorytetem.
11: To, że komunikat po rozmowach wyszedł tylko z polskiej strony, dużo mówi o ich rezultacie, mówi poseł PiS Krzysztof Szczucki.
13: Nie wiem oczywiście, co zostało tam powiedziane, a nie zakomunikowane publicznie. Nie? Ale jako odbiorca mediów nie widzę jakiegoś konkretu na razie, który by mnie przekonywał do zmiany decyzji, czy też do rekomendowania panu prezydentowi zmiany decyzji.
11: Strona ukraińska do tej pory oficjalnie nie odniosła się do wyniku prowadzonych w Polsce rozmów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: Prokuratura w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety w powiecie bialskim. Podejrzewany mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają wnioskować o jego aresztowanie. Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w środę. Ciało kobiety znaleziono natomiast w piątek. Na poniedziałek zaplanowano w sekcję zwłok ofiary. Rzecznik nie ujawnił więcej szczegółów dotyczących na przykład wieku kobiety czy motywów zabójstwa. Według lokalnych mediów ofiarą jest 16-letnia dziewczyna. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju. Chodzi o tereny blisko granicy, gdzie turyści boją się przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
0: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
10: A chodzi o Lubelszczyznę i Podlasie oraz kwotę 6 milionów złotych na ten cel. Cieszy się z niej m.in. wiceburmistrz Biłgoraja w województwie lubelskim Jacek Piskorski.
14: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
15: Bo wojna trochę zatrzymała ten rozwój.
14: Zatrzymała, spotykamy się z samorządowcami, rozmawiamy. No na dzisiaj jest bezpiecznie, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, prawda, ale warto korzystać tu z uroków naszych terenów.
10: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Wbrew obiegowym opiniom, młodzi ludzie nie porzucili książek na rzecz telefonów. To właśnie uczniowie i studenci należą dziś do najbardziej aktywnych czytelników. Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej, aż 64% osób uczących się lub studiujących przeczytało w ostatnim roku przynajmniej jedną książkę. Paulina Nawrocka.
16: Młodzi od lat napędzają rynek, mówi Paulina Bandura z Polskiej Izby Książki.
17: Młodzi ludzie czytają różne rzeczy, fala zainteresowania. Popularności Young Adult właśnie kilka lat temu sprawiła, że o tym zaczęło się mówić głośno. Była spora fascynacja literaturą azjatycką, co jest związane z popularnością mang. A co będzie za chwilę, no trudno przewidzieć.
16: Ale z badań wynika, że wiele osób czytanie na pewnym etapie porzuca, mówi dr Barbara Krawczyk z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
18: Niestety, po zakończeniu edukacji spada zarówno liczba czytających, jak i częstotliwość tego czytania.
16: Nawyk czytania jest związany z poziomem wykształcenia i pozostaje silniejszy u tych, którzy dłużej się uczyli. Paulina Nawrocka, TOK FM.
10: Informacje wracają o 15.20, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju utrzymuje się duże zachmurzenie i niemal wszędzie możliwe opady deszczu oraz burze. Na termometrach od około 20 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Sprawdźmy jeszcze, jaka sytuacja jest na drogach po czerwcowym długim weekendzie.
4: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
19: Raport drogowy, Szymon Kępka, zapraszam, a zaczynamy od autostrady A1 między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. Wypadek z udziałem czterech pojazdów, samochody stoją na lewym pasie i na pasie awaryjnym. Jezdnia w kierunku Łodzi zablokowana. Uciec przed korkiem można jeszcze w Woźnikach do równoległej drogi krajowej 91. Wolno jedziemy za Kopianką, utrudnienia na wysokości Myślenic i dalej przed Krakowem Gai i Libertów. Korek także na obwodnicy Krakowa w stronę A4 na Śląsk. Korkuje się już od węzła Zakopiańskiego. Duży ruch przed Toruniem, to jest autostrada A1. Lubicz, Kopanino, Brzoza, tam roboty drogowe i także duże spowolnienia. Na trasie S8 na wysokości Lucynowa doszło do zdarzenia 6 aut. Tam sytuacja powoli się już normuje, ale sugeruje objazd przed węzłem Mostówka albo wcześniej ucieczka przed korkiem, podpowiadam, w Wyszkowie. Wypadek na A2 na trasie Poznań-Warszawa, węzeł Grodzisk-Mazowiecki. Tam utrudnienia w stronę Warszawy i nawet 3-kilometrowy korek w tym miejscu. Także w samej Warszawie, między innymi Wisłostrada od Torwaru. Tam także utrudnienia związane z imprezą Ironman. Jeżeli stoimy w korku, warto zachować odstęp od samochodu przed nami i za nami, tak by w razie konieczności utworzenia korytarza życia móc swobodnie odsunąć się do lewej albo prawej krawędzi jezdni.
4: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Pani Ando, a pani kiedy ostatni raz była w Amsterdamie?
21: Dawno temu, pani Anno.
20: Trzeba pojechać drugi raz.
21: No trzeba, to jednak jest miasto sztuki. Mam poczucie winy.
20: A ja mam poczucie niedosytu, o czym za chwilę. Dzień dobry Państwu, witamy w Andymaterii. Słowo się rzekło, kobyłka u Amsterdamu. Zapowiadałyśmy, że Andymateria już zaczyna trochę wakacyjnie z rekomendacjami, gdzie warto albo nawet należy lub powinno się zajrzeć, jeśli chce się troszeczkę ze sztuką poobcować. Andymateria, czyli cotygodniowy, niedzielny program o sztuce. Spotykamy się po 15 z Andą Rotenberg i historyczką, krytyczką sztuki. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. Tak bardzo klasycznie zaczniemy te rekomendacje, bo jednak od Muzeum Van Gogha. Chyba dlatego, że po prostu trzeba. Ja miałam przyjemność załapać się jeszcze na finisaż żółtej wystawy, że tak powiem, czyli wystawy poświęconej żółcieniom w twórczości nie tylko Van Gogha, jak się okazało, bo na przykład Gogena też. Gogena malującego Van Gogha, malującego słoneczniki.
21: Tak. Oni przez jakiś czas byli razem w Arles.
20: Mieszkali, tak. Mhm. I Gauguin był wielkim admiratorem tych słoneczników, które zresztą otwierały wystawy, więc kiedy się wchodziło, to centralnie tam słoneczniki, a przy nich, jak wszędzie w takich miejscach i przy takich obrazach, kłębiący się dziki tłum.
21: No wie pani, nie ma nic bardziej banalnego niż słoneczniki Van Gogha.
20: Nie, jest. Wbrew pozorom banalna też,
21: no jeszcze
20: przynajmniej...
21: La Gioconda jest.
20: Tak, z tej
21: jeszcze
20: perspektywy wyglądało to bardzo podobnie, więc jeśli Amsterdam i Van Gogha twórczość, to koniecznie jak najwcześniej, bo im później, tym gorzej. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej obleganych instytucji. Ale naprawdę warto, bo jednak obcowanie z tymi obrazami to wielka przyjemność.
21: Ja na przykład lubię nieznane rzeczy Van Gogha, jego takie pejzaże malowane w stylu japońskim. Lubię wczesny okres z tymi jedzącymi kartofle,
20: ależ
21: z tymi studiami.
20: Są, bo są w kolekcji.
21: Tam je można zobaczyć.
20: Właśnie, jedno to wystawa czasowa, a druga to wystawa stała, która przeprowadza nas przez twórczość. Także są tam te rzeczy mniej
21: takie
20: znane.
21: Gałązki w tych szklankach i dzbankach rozkwitające. To są czułe obiekty.
20: To są czułe obiekty, ale są też, co mnie wzruszyło, właściwie głównie ze względu na bardzo odległą reminiscencję z naszej wizyty kiedyś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w jego arcydawnej lokalizacji na wystawie Andrzeja Wróblewskiego, gdzie oglądałyśmy recto verso obrazy malowane dwustronnie. Van Gogh też. Van Gogh
21: oczywiście,
20: też.
21: No on był bardzo biedny.
20: Tak jak pani powiedziała przed chwilą, to co zatrzymywało mnie najdłużej, to te mniej znane rzeczy. Cała seria martwych natur.
21: Dokładnie.
20: Typu ziemniak na przykład. Cudowne obrazki, bo to niewielka,
21: tak,
20: niewielkich
21: studia,
20: gabarytów.
21: No, tak.
20: Przeciekawe rzeczy, więc niezależnie od tego, że mamy fuja na takie komercyjne imprezy, albo niektórzy przynajmniej mają skłonność do tego, żeby mieć muchy w nosie, to jednak z czystym sumieniem polecamy wizytę w Muzeum Van Gogha. Skąd zresztą 3 kroki do Stedelijk Muzeum, bo to jest wszystko w tej muzealnej galeryjno-muzealnej dzielnicy, gdzie na dzień dobry dostałam w twarz Damienem Hirstem i Zebrą. Ja nie wiem, co pani myśli o tym artyście, pani Ando.
21: To jest artysta, który od dawna gra z rynkiem. I gra
20: coś jak Maurizio Cattelan chyba.
21: No nie, Maurizio Cattelan gra ze sztuką, a Hirst gra z rynkiem i z pieniędzmi. Znaczy, to jego koncepcja jest taka ciekawa, czy jak zrobię bardzo drogie dzieło sztuki, to i tak przebije rynek. Bo to są takie przykłady, jak się robi czaszkę wysadzaną brylantami, której produkcja kosztuje miliony, to on jak ją stawia, to mówi, no i co, jedziemy? Więc to jest od początku zabawa z rynkiem. On zaczynał szokowaniem, przecinaniem zwierząt w formalinie, ale też miał inteligentne prace, takie jak tabletki rozłożone na witrynce takiej pojedynczej. To jest bardzo inteligentny artysta. Myślę, że jest jednocześnie zimnym graczem.
20: No ja mam problem, pani Ando, nieustający jednak z tym, może o to artyście chodziło, z tego, co czytałam, może i niekoniecznie, ale jednak mam problem z tym, że ta zebra stoi tam w tej formalinie i że to jest całkiem prawdziwa zebra.
21: Ale tam ciele też było.
20: Tak, a mówię akurat o tym, co wtedy się dało w Stedelijk Muzeum zobaczyć. No więc to było coś, co witało nas właściwie w foyer, że tak powiem.
21: Nie, ja też mam z tym problem. Ale wie pani, jak pomyślimy o tym, że jemy mięso, a nie patrzymy na to, jak się je morduje masowo w rzeźniach, to może pokazanie, jaki jest przekrój wnętrzności przez ciele, odstręczy nas od jedzenia mięsa.
20: No, akurat przynajmniej połowa antymaterii mięsa nie je. Nie wiem, jak druga połowa, patrzę tutaj, ale nie pytam.
21: Do mnie pani mówi? Do pani. Mnie pani pyta, czy jem mięso?
20: No bo ja wiem, że ja nie jem, więc nie mam już nikogo innego, kogo mogę zapytać.
21: Dobrze.
20: Przepraszamy za ten trend o jedzeniu mięsa, a i wracamy do sztuki jednak, czyli do Stedelijk Muzeum.
21: Ale tam jest, zdaje się, wystawa nie tylko związana z ekspozycją kolekcji.
20: Była na przykład wystawa o męskości, o tym, jak dzisiaj rozumiemy pojęcie...
21: Stedelijk?
20: Tak, męskości.
21: Wow. Na tę wystawę... bardzo ciekawe.
20: Tak, ciekawe, ale wyszłam z tej wystawy tylko z jedną pracą w pamięci. Opakowań, jak wystawa w sklepie, perfum wód kolońskich dla mężczyzn, które wyglądały zupełnie tak jak konwencjonalna woda w pudełku kartonowym, do tego owiniętym folią przezroczystą. Co było niekonwencjonalne w tej ekspozycji artysty, który się nazywa Emir Hakin, artysty tureckiego, który mieszka i tworzy w Amsterdamie. Niekonwencjonalne były nazwy tych perfum. Cała seria. Liberal na przykład. Brave albo I am white. Tak się nazywają perfumy i jest to piękne białe pudełko z takimi wytłoczeniami. Następne. Legend. 42 butelki albo Hot for You.
21: A potem są też w sprzedaży, czy tylko jako eksponaty?
20: Nie, nie, to jest dzieło sztuki, pani Ando. Może da się je kupić, ale obawiam się, że jego wartość przekracza prawdopodobnie nawet 42 butelki tradycyjnych perfum.
21: No widzi pani, a w Polsce można kupić wspaniałe perfumy dla mężczyzn pod tytułem Polski kartofel.
20: No właśnie, może
21: Polish
20: też...
21: Polish potato.
20: I to nie jest nazwa chipsów. No w każdym razie, ta praca akurat była bardzo ciekawa i na różne sposoby jednak odnosiła się do tej męskiej tożsamości, czy też do tego, jak można siebie nazywać i czym można się poperfumować, żeby światu wysłać komunikat. Jestem brave albo jestem biały. W każdym razie było tego dużo i było to dosyć zabawne. Tym niemniej stała kolekcja w Stedelijk Muzeum też jest ciekawa, bo przecież można tam zobaczyć chyba największy, czy też jeden z większych zbiorów prac Malewicza.
21: Dokładnie, ponieważ zostały zapłacone, zostały kupione zaraz po wojnie II światowej od kogoś, kto przechował te obrazy w czasie wojny w piwnicy w Berlinie zresztą. Bo Malewicz, jak wracał do Rosji na żądanie Stalina, to jednak swój zespół prac zostawił w Berlinie. I one przetrwały wojnę, bo zaraz potem, jak to zostawił, zaraz niedługo potem umarł. Tam jest przekrój przez całego Malewicza ze wspaniałymi przykładami. Nie ma czarnego kwadratu, to prawda.
20: Nie ma, ale za to jest Anglik w Moskwie. Taki nietypowy,
21: słynny futurystyczny obraz. Faktem jest, że inteligentnie kupiono tego Malewicza tak szybko, jak to było możliwe.
20: No i jest też Mondrian, co mam powiedzieć. Niby wiemy, że to wszystko będzie żółto-czerwono, wiadomo jakie, ale to jest też przyjemność.
21: Tam jest też Broadway Boogie Woogie, który został ściągnięty z Ameryki, którym nie ma tylko trzech kolorów, bo tam jest kilka błękitów i kilka żółcieni. Ja mu się kiedyś bardzo przyglądałam i że to nie jest tak, że tylko trzy kolory podstawowe, ale Mondrian, rzeczywiście to jest późny obraz, nagle zrozumiał, że nie jest tak, że maluje jedną tępą odmianą tego koloru, bo tych odmian jest bardzo dużo.
20: No ja akurat wspomniałam o swoich faworytach. Antymateria ma pojemność ograniczoną. Już nawet nie będę mówić, że jeśli chcemy iść do Rijksmuseum, to musimy tam właściwie się wprowadzić.
21: Jest nie, chyba... tam trzeba tylko wybierać pewne szlaki, bo
20: to jest prawie niemożliwe.
21: To jest ogromne muzeum.
20: Jeszcze w tej ograniczonej przestrzeni Van Gogh, Stedelijk jest przecież maleńkie. Muzeum MOKO. Odniosłam wrażenie, że jednak na turystów nastawione, bo oczywiście Banksy nieśmiertelny, ale co mnie dosyć zaciekawiło, to mają tam całkiem pokaźną kolekcję obrazów Robiego Williamsa, który został artystą według siebie w każdym razie. Trochę Japończyków, też takiego nowoczesnego popartu, zmiksowany zachód z jakimiś wschodnimi wpływami. Bym powiedziała sztuka dla młodzieży.
21: To bardzo dobrze, młodzież przez tę sztukę może potem sięgnie w Sesz, aż dojdzie do Rijksmuseum i zobaczy Rembrandta i Vermeera.
20: Antymateria poleca na wakacje Amsterdam i już w blokach startowych do Paryża.
21: No opowiem tak, bo tam...
20: Jest o czym.
21: Jest o czym.
20: Co powiedziawszy, żegnamy się do następnego tygodnia.
21: Anna Rotenberg.
20: I Anna Wacławik, a za chwilę o 15.20 informacje w TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
22: Po prostu nie mogłem się doczekać.
2: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
22: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
2: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
22: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
1: Autopromocja.
23: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
24: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
25: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
26: Barbara, kupiłem taniej!
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
28: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
29: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
30: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół elektrowni. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską, budynek został uszkodzony, a na miejscu doszło do pożaru. Poziom promieniowania na szczęście nie uległ zmianie. Już jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Resort Obrony organizuje dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe. Są one skierowane przede wszystkim do osób w wieku od 18 do 35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
3: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
2: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
3: I witamy naszego gościa, profesora Szymona Malinowskiego, fizyka atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz serwisu Nauka o Klimacie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wiemy, że zbliża się wyjątkowo silne zjawisko El Niño. Światowa Organizacja Meteorologiczna twierdzi, że pojawi się na 90% już w tym roku, najpóźniej do listopada. No i to jest zjawisko zachodzące na Pacyfiku, czyli Oceanie Spokojnym, daleko od nas. I z jednej strony owszem, to jest daleko, z drugiej strony to też wiemy z komunikatów różnych, że ono podkręca, można powiedzieć, stan pogody na całym świecie, podwyższa temperatury średnie w różnych miejscach globu i też wzmacnia ekstremalne zjawiska pogodowe. I Szymonie, coś bliżej o tym, czym to zjawisko El Niño jest, a czym nie jest?
4: To zjawisko El Niño jest takim bardzo ważnym elementem czegoś, co nazywamy wewnętrzną zmiennością klimatu, bo to jest zjawisko związane z oddziaływaniem oceanu, atmosfera na największym oceanie naszego globu, a ten największy ocean pokrywa prawie 1/3 tego globu. No i w tej chwili, jeżeli coś się na nim dzieje na skalę właśnie taką dużą, nic dziwnego, że odbija się w atmosferze wszędzie na świecie. No i na czym to zjawisko polega? Znaczy, takie powiedzenie, że ono wystąpi już w listopadzie, to jest niedopowiedzenie, bo to zjawisko już się zaczyna. To jest zjawisko, które trwa i ma różne fazy i no to, co pokazują w tej chwili modele oceanicznej oddziaływania atmosfera-ocean, to pokazują największe prawdopodobieństwo właśnie maksimum tego zjawiska gdzieś w listopadzie czy na początku grudnia. Więc już w tej chwili widzimy jego początki w postaci dużo wyższej niż przeciętna temperatury powierzchni morza u wybrzeży Peru i w okolicach wysp Galapagos. Sprawdzałem wczoraj aktualne dane, tam anomalia temperatury, czyli odchylenie od wartości średniej dla odpowiedniej pory, dla odpowiedniego okresu w roku, sięga 5 stopni Celsjusza. To jest bardzo, bardzo dużo, jeśli idzie o zjawiska zachodzące w oceanie.
2: Bo ocean jednak, woda ma bardzo dużą pojemność cieplną i rzeczywiście te zmiany tam nie zachodzą chętnie, więc co takiego sprawia, że nagle robi się tak gorąco? Może od tego zacznijmy, bo to brzmi, powiem szczerze, dziwnie. No 5 stopni to jest naprawdę bardzo dużo.
4: Znaczy, ocean się cały czas miesza, prawda? I zachodzą tam różnego rodzaju procesy. I teraz na ogół u wybrzeży Ameryki Południowej mamy taką sytuację, że no, ze względu na ukształtowanie terenu, tam występują wiatry, które powodują tak zwany upwelling, czyli wyciąganie z głębin oceanu chłodnej wody wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej. I potem ta woda razem z wiatrami pasatami, które zbiegają się przy równiku, jest popychana na zachód i no, jak jest na powierzchni oceanu na równiku, to się ogrzewa, absorbując dużo promieniowania słonecznego. I tworzy się najcieplejszy obszar, taki typowy wód, z kolei w okolicach Filipin, Indonezji, tej Azji.

0: środkowo-wschodniej czy południowo-wschodniej. W języku fizyków atmosfery i morza to się nazywa warm pool, czyli taki ciepły basen. I na ogół to jest najcieplejszy obszar wód na świecie. I oczywiście nad ciepłymi wodami jest wilgotno ciepło, rozwijają się chmury konwekcyjne. Państwo na pewno słyszeli o tajfunach, które tam w Azji Południowo-Wschodniej mogą być bardzo silne właśnie z tego powodu. No ale jak to w świecie bywa, jest dużo różnych procesów, które przeciwdziałają zbytniemu narastaniu tej grubej warstwy ciepłej wody. I one są związane między innymi z takimi falami, które w atmosferze i w oceanie obserwujemy wzdłuż równika. Te fale nazywają się falami Kelvina, od nazwiska fizyka, który je pierwszy opisał, a związane są z tym, krótko mówiąc, że wyżej niż na półkuli północnej, południowej kręcą się w drugą stronę, czyli to jest chodzi o działanie efektu Coriolisa. Okolice równika są takim falowodem dla tych fal, które jeżeli jest bardzo duże wymuszenie w pobliżu Azji, to znaczy jest dużo tej ciepłej wody, one zaczynają propagować się przeciwnie, wzdłuż równika. No i z tym związane jest rozlewanie się tej ciepłej wody na coraz większy obszar w kierunku wschodnim, ale także to powoduje osłabienie pasatów i słabszy upwelling czy zanik upwellingu tej wody zimnej w okolicy Ameryki Południowej. I w rezultacie wzdłuż całego równika na Pacyfiku mamy temperatury wyższe niż normalnie, bo ta ciepła woda z jednej strony się rozlewa od zachodu na wschód, a z drugiej strony ta woda, która wypłynęła i przestała wypływać zimna spod niższych warstw oceanu, ogrzewa się od słońca i jest coraz cieplejsza. No i w tym momencie zamiast najcieplejszego obszaru gdzieś tam w okolicach Azji Południowo-Wschodniej mamy najcieplejszy obszar na dużej części Pacyfiku, a nad tym ciepłym morzem, no tak jak już mówiliśmy, rozwijają się chmury konwekcyjne, burze i tak dalej. W ogóle to jest ten obszar, który napędza całą cyrkulację globalną atmosfery. No jeżeli tam się coś zmienia, no to będzie się zmieniało dalej na świecie. Oczywiście tym mniej, im jesteśmy dalej od źródła tego zaburzenia.
1: Jak patrzę sobie na mapę tego, co prognozy przewidują, prognozy Światowej Organizacji Meteorologicznej dla kolejnych miesięcy, no to jeśli chodzi o opady, wygląda to bardzo dziwnie. Taka właściwie mozaika się tworzy. Na przykład w Ameryce Środkowej mają być niższe opady, podobnie jak od średniej wieloletniej, podobnie jak w Azji Południowo-Wschodniej i w Australii i też w rogu Afryki. Natomiast większe opady znowuż mają nawiedzać i Amerykę Północną, i południową Afrykę i południową część Ameryki Południowej. Ta cała mozaika, ona zdecydowanie wynika właśnie z tego, o czym nam opowiedziałeś, od tego, jak rozkładają się te procesy na Ziemi i to, że gdzieś jest upał i trwa susza i pojawiają się pożary, to nie jest efektem innego zjawiska niż to miejsce, gdzie akurat trwają, ten stan, kiedy trwają powodzie i opady są większe niż średnia wieloletnia.
0: Znaczy to nie jest aż tak prosto z tego powodu, że El Niño, La Niña, czyli oscylacja południowa, to nie jest jedyny element, który odpowiada za tą wewnętrzną zmienność klimatu, ani to nie jest jedyny element, który się zmienia wraz z globalnym ociepleniem. Oddziaływania atmosfera, ocean, najsilniej przekazywana ta energia związana z tym, że ciepło z globalnego ocieplenia gromadzi się w oceanie i występuje w tych miejscach, gdzie są najwyższe przyrosty czy anomalie odchylenia od średniej temperatury wód powierzchniowych, to El Niño ma na to ogromny wpływ, ale w ostatnich latach takie zmiany temperatury wód powierzchniowych nastąpiły i na północnym Pacyfiku, i na części Atlantyku, i w ogóle w obszarach, gdzie występował, czy występuje nadal bardzo duży ruch statków. I to jest z kolei związane z tym, jak my wpływamy na klimat nie tylko przez emisję gazów cieplarnianych, ale przez emisję aerozoli atmosferycznych i różnych innych zanieczyszczeń. No i nagle się okazało, że ponieważ oczyściliśmy paliwo dla statków, co jest bardzo dobre dla przyrody i dla nas, dla zdrowia naszego, dla różnego rodzaju procesów chemicznych, które tam zatrucia siarką, tlenkami siarki, tam zakwaszenia oceanu, zdrowia i tak dalej, to jednocześnie wpłynęło na to, że mamy mniej cząsteczek odbijających promieniowanie słoneczne w atmosferze i trochę zmieniły się chmury i teraz pojawiły się takie nowe obszary ciepłe na powierzchni wód i my tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to będzie razem współgrało z tym rekordowym prawdopodobnie El Niño, który wystąpi rekordowe, no bo na te fluktuacje nakłada się stały wzrost temperatury związany z globalnym ociepleniem.
1: No tutaj prognozy, te, o których wspominałam już, mówią o tym, że te najwyższe temperatury mogą się już pojawić od czerwca do sierpnia tego roku. No ale ile może potrwać takie El Niño? Czy to jest w ogóle powtarzalny schemat długości trwania tego zjawiska? No i kiedy skutki będą najsilniej odczuwalne? Bo to chyba nie zakończy się z końcem tego roku, tylko może jeszcze nas długo dotykać.
0: Zjawisko El Niño La Nina, czyli La Nina to jest takie odwrotne, czyli najchłodniejsza woda w pobliżu Ameryki Południowej i stosunkowo nieduży obszar bardzo ciepłych wód w pobliżu Azji Południowo-Wschodniej. To są jakby dwie twarze tego samego zjawiska, które nazywa się oscylacją południową. I taka oscylacja trwa typowo od 3 do 5 lat z tego, powiedzmy, po 1/4 to są te maksymalne okresy El Niño, La Niña i po środku mniej więcej są tak zwane okresy neutralne. To takie uproszczenie, bo tak naprawdę to cały czas się troszeczkę zmienia i to nie jest proces, który występuje w jakichś tak oczywistych fazach, ale nam to łatwo jest w ten sposób podzielić. No i teraz ciekawe jest, jak właśnie to El Niño będzie wyglądać, bo ono już się zaczyna i obejmie lato na półkuli północnej w tym roku. Potem jego maksimum będzie w okolicach zimy na półkuli północnej, ale jeżeli będzie trwało dosyć długo, a wydaje się, że one się wydłużają wraz z globalnym ociepleniem, są na to i pewne wyniki z modelowania i pewne doświadczenia, że tak powiem, już mamy, bo to globalne ocieplenie obserwujemy, no to może jeszcze potrwać do lata przyszłego roku, czyli zająć, że tak powiem, dwa sezony letnie na półkuli północnej. I to byłaby stosunkowo niedobra wiadomość dla nas wszystkich, bo to El Niño i związane z nim zaburzenia w dostawach wody, o których już wspomniałaś, prawda, że tutaj będzie padać więcej, gdzie indziej będzie padać mniej, na ogół niekorzystnie wpływają na uprawy. W skali co najmniej basenu Pacyfiku, czyli Azja i obie Ameryki i Australia, a trochę w mniejszym zakresie dalej.
2: A czy długość trwania taka, jak mówisz, większa niż zwykle też wynika z ocieplenia klimatu, czy to jest też efekt tego? Bo nie dość, że mamy wyjątkowo intensywne El Niño, znaczy będziemy mieli to, jak mówisz, jeszcze może być wyjątkowo długie.
0: No tego jeszcze długości nie wiemy, bo te prognozy, że tak powiem, sięgają na kilka miesięcy naprzód, prawda? Teraz mówimy o maksimum w okresie listopada, prognozy sięgają do grudnia, stycznia, które pokazują już spadek, powolny spadek po osiągnięciu tego maksimum, ale im dalej w las, tym prognoza jest mniej prawdopodobna. To znaczy tak naprawdę coraz mniej wiemy, czy się sprawdzi. Ja myślę, że teraz w tym miesiącu bardzo niedługo NOAA, czyli amerykańska administracja oceaniczno-atmosferyczna, oficjalnie ogłosi początek El Niño, bo wiele wskaźników związanych z temperaturami powierzchni morza już na to na to wskazuje, a potem jaka będzie dynamika tego zjawiska, jakie najwyższe, że tak powiem, wartości tych anomalii na dużym obszarze Pacyfiku zostaną osiągnięte, no to cały czas widzimy to z pewnym marginesem niepewności, więc obawiamy się bardzo silnego i długiego El Niño, ale na razie jest to bardziej prawdopodobne niż słabe El Niño, prawda, czy średnie El Niño.
2: W drugiej części audycji będziemy pytali jeszcze o wpływ tego na Polskę. Czy jest w ogóle jakiś, bo wiadomo, że sprawa polska jest dla nas najważniejsza, a jakże. Ale to będzie dopiero po informacjach.
1: A gościmy dzisiaj profesora Szymona Malinowskiego, fizyka atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz serwisu Nauka o Klimacie.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska przedstawią jutro swoich kandydatów na prezydenta Krakowa. Możliwe, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Start w wyborach zasugerowała dziś krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy. W Koalicji Obywatelskiej wymieniano dotychczas nazwiska senatorki Moniki Piątkowskiej, europosła Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu, która ma wystąpić na mundialu, wylądował w Meksyku, poinformowała agencja AFP. Przylot Irańczyków w praktyce kończy miesiące dywagacji i niepewności co do ich występu w mistrzostwach. Irańscy piłkarze, którzy wszystkie trzy spotkania grupowe mają rozegrać w Stanach Zjednoczonych, mają zgodę na pobyt na terenie tego kraju tylko w dniach ich meczów. Mieszkańcy Bielska Białej od jutra mogą wysyłać projekty do 13. edycji budżetu obywatelskiego. Do podziału jest ponad 10 milionów złotych. Szczególny nacisk położony został na inwestycje w infrastrukturę rowerową. Projekty, które można zgłaszać do 29 czerwca, zrealizowane zostaną w przyszłym roku.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
12: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
11: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
12: I witamy ponownie naszego gościa, profesora Szymona Malinowskiego, fizyka atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego i z serwisu Nauka o Klimacie. Witaj Szymonie ponownie.
13: Dzień dobry.
12: A rozmawiamy o zapowiadającym się z dużym prawdopodobieństwem wyjątkowo silnym zjawisku El Niño, które zachodzi na południowym Pacyfiku, ale wpływa na pogodę na całej Ziemi, wywołuje bardzo wysokie temperatury w niektórych obszarach globu, w jednych miejscach susze, w innych katastrofalne opady i powodzie. I jak zapowiedzieliśmy w poprzedniej części, chcemy się dowiedzieć, czy i w jaki sposób to może wpłynąć na pogodę w Polsce, bo jak sobie patrzę na mapkę opublikowaną przez Światową Organizację Meteorologiczną, no to na niej widać, że również Europa Środkowo-Wschodnia i w ogóle Europa jako taka jest objęta tymi przewidywaniami, że temperatury będą się kształtowały powyżej normy. Czyli innymi słowy, będzie u nas gorąco i jeszcze bardziej sucho. To też jest jedna z prognoz.
13: No więc tutaj jest tak, no te prognozy oczywiście są wystawiane, obliczane na całym globie, natomiast ich, że tak powiem, sprawdzalność, czyli moc jest różna. I tutaj już takiej mapki z mocą tego, co się może sprawdzić, która fajnie byłoby, żeby towarzyszyła tej mapce, o której mówiłaś, nie ma. To, co wiemy z historii tych zjawisk i oddziaływania na Polskę, to, że w ogóle związki pomiędzy El Niño a pogodą w Polsce są dosyć słabe i trudne do udowodnienia wprost. To zjawisko zachodzi daleko. Wiadomo, że ono wpływa na całą atmosferę, na wszystkie procesy związane z ogólną cyrkulacją atmosfery, ale jak już mówiłem, to nie jest jedyne zjawisko i w związku z tym u nas może być wpływ innych zjawisk, no specyfiki zlodzenia na przykład Oceanu Arktycznego, specyfiki tego, co się będzie działo na środkowym Atlantyku czy północnym Atlantyku w naszych obszarach. W związku z tym te skutki El Niño nie są oczywiste dla nas. Natomiast tak, jest trochę większe prawdopodobieństwo, że będzie bardziej ciepło i bardziej sucho na sporym obszarze Polski. Ale to jest tylko trochę większe prawdopodobieństwo i ja bym się bardzo nie przywiązywał do tej szczególnej prognozy, zwłaszcza w sytuacji bardzo szybko ewoluującego i zmieniającego się klimatu i bardzo wielu oddziaływań, którymi zaburzamy naszą atmosferę, także my jako ludzie, więc no zobaczymy.
12: A jak z naukowego punktu widzenia oceniasz to, co my tutaj obserwujemy gołym okiem, to znaczy taki wzorzec, że mamy okres suszy, deszcz nawalny, potem znowu słabe opady? Czy to jest jakiś wzorzec, który będzie się powtarzał i dominował w tym sezonie i być może również w przyszłym roku? Czy też to nie można niczego wywieść z tych obserwacji tegorocznych? Czy
13: z obserwacji tegorocznych to wiele nie można wnieść. Jest tak zwane, że tak powiem, okno, dziura, otwarte okno czy dziura w przewidywalności. O ile jesteśmy w stanie nieźle przewidzieć pogodę na kilka dni naprzód, a przynajmniej jej główne cechy i dobrze rozumieć związki przyczynowo-skutkowe w klimacie, to znaczy przewidzieć, co się stanie, jeżeli wystąpią na przykład dalsze emisje gazów cieplarnianych, a co by się stało, gdyby takie emisje nie wystąpiły. O tyle w okresie kilku miesięcy nasza możliwość, zdolność przewidywania konkretnego stanu atmosfery w tak długim okresie czasu jest dosyć ograniczona. Natomiast ogólnie wiadomo, że w ocieplającym się klimacie tego typu sytuacje będą coraz częstsze. Więc to, co obserwujemy, zgadza się z naszą ogólną wiedzą o zmianie klimatu, że w Polsce właśnie będzie tak wyglądała zmiana charakterystyki opadów, związane z tym ogólne zmiany cyrkulacji atmosferycznej, mniej cyrkulacji zachodniej niż kiedyś, częściej z północy bądź z południa, to obserwujemy i to się zgadza właśnie z tymi długookresowymi, wcześniej przewidzianymi trendami. Więc tak, to jest charakterystyka tego, co nas czeka i prawdopodobnie to ulegnie jeszcze wzmocnieniu.
11: Dosłownie kilka dni temu wyszła informacja o tym, że administracja amerykańska, rząd Donalda Trumpa zabiera się za rozmontowywanie systemu, który między innymi właśnie odpowiada za monitorowanie stanu oceanów pod kątem zmian klimatu. To jest część ta, o której wspominałeś, związana z działaniami Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery Amerykańskiej. Chciałem zapytać, czy takie działania będą miały wpływ, no chociażby również na monitorowanie poziomu intensywności El Niño i w ogóle jak to się ma do światowych danych badawczych, które są potrzebne, no jednak z bardzo wielu punktów na świecie, gdzie chyba Stany Zjednoczone przodowały w jakimś stopniu.
13: Znaczy tutaj mamy rzeczywiście duży problem, bo no właśnie naukowa aktywność amerykańska w tym zakresie, ja może powiem o czymś, co mało kto wie, ale tak naprawdę ogromna część naszej wiedzy o globalnym ociepleniu czy mechanizmów klimatycznych to jest dzięki finansowaniu właśnie badań atmosferycznych i oceanicznych zarówno przez National Science Foundation, przez Służbę Meteorologiczną Stanów Zjednoczonych, czyli tą administrację oceaniczną i atmosferyczną, jak i przez lotnictwo i marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, Office of Naval Research. I rozmontowywanie sieci, która jest dużą częścią światowej sieci, czy nawet powiedziałbym jeszcze cały czas dominującą częścią światowej sieci obserwacji oceanicznych i atmosferycznych, no przyniesie dla wszystkich bardzo złe skutki. Ja nie wiem, czy to w kontekście tego rocznego El Niño będzie miało już tak szybko takie duże znaczenie. Może obserwacje stanu oceanu pod koniec, jak już oni część tego zdemontują, pod koniec tego El Niño i zatem możliwość przewidzenia następnych tych wystąpień, prawdopodobieństwo spełnienia się prognoz spadnie, po prostu będzie mniej danych. Także to jest rzecz pewna. Drugi problem jest taki, że przerywa to bardzo długie serie obserwacyjne. W miarę jak obserwujemy coś coraz dłużej, możemy widzieć zmienność w dłuższym okresie czasu i możemy połączyć to z innymi obserwacjami i danymi i lepiej zrozumieć dane zjawisko. Więc to na pewno wpłynie na nasze możliwości w przyszłości bardzo, bardzo negatywnie. No to jest coś, co jeszcze do niedawna było nie do wyobrażenia, bo uważaliśmy Stany Zjednoczone za takiego lidera nauki, który nam przynosi bardzo wiele różnego rodzaju korzyści. No i w tym momencie Stany Zjednoczone z tego pierwszego miejsca na podium ustępują, to miejsce się zwolni, no i myślę, że Europa ma trochę szans, no a jeszcze większe szanse mają Chiny czy inne kraje, żeby tutaj zagarnąć jakiś kawałek tortu dla siebie.
11: Właśnie, tu chciałem jeszcze dopytać, bo dosłownie w poprzedniej audycji rozmawialiśmy z szefem naukowym Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Tam rozmawialiśmy na temat eboli i tam również pojawił się wątek tego, że właściwie współpraca z amerykańskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo epidemiologiczne prawie nie istnieje, jest na takim bardzo podstawowym, operacyjnym poziomie, natomiast nic więcej. Tu mamy kolejny element, o którym mówisz. W jakim stopniu i w jakim czasie realnie można przejąć, można przekazać innym krajom, innym organizacjom te funkcje, które pełniły amerykańskie służby, agencje, wojsko i tak dalej, bo czym jest tu taki moment, że powstanie na tyle poważna dziura? Ja teraz pomijam to, co powiedziałeś o tym przerwaniu tych cykli długich, tych serii, ale chodzi mi o to, czy to jest raczej szansa rzeczywiście dla pozostałych części świata? Czy my będziemy na przykład przez ileś lat się zmagali z taką dziurą, no zakładając, że Stany Zjednoczone się za długo nie pozbierają po tych stratach, które w tej chwili są wywoływane przez Trumpa?
13: No ja myślę niestety, że ta dziura potrwa, bo jak nie ma lidera, to w tym momencie trudno zorganizować rozsądny, że tak powiem, system obserwacji. I oczywiście każdy z krajów i Unia Europejska ma trochę rozbieżne interesy, woli inwestować w co innego. To może jest dobrze, bo będzie większa różnorodność. Natomiast to, co było bardzo ważne w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone były tym liderem, to taka fundamentalna zasada, która w naszym kraju też nie do końca jest respektowana, ale tam była silnie respektowana, że jeżeli jakieś dane są zebrane za pieniądze podatnika, to one muszą być jawne i powszechnie dostępne. I to jest ten poważny element osłabienia nauki światowej, który wiąże się z, że tak powiem, z odpuszczeniem sobie liderowania przez Stany Zjednoczone. Oni z tego mieli korzyść i myśmy z tego mieli korzyść. Oni uważają, że byli wykorzystywani, więc myślę, że oni w tej chwili więcej stracą niż my, bo oni stracą dostęp do danych, które mieli, a niekoniecznie wszyscy inni, którzy będą analogiczne dane zbierać, będą skłonni się z nimi tymi danymi podzielić na takich zasadach, jak było to do tej pory. Więc w sytuacji, kiedy obserwujemy zjawiska globalne, jak właśnie klimat, cyrkulacje atmosferyczne i oceaniczne, to będzie bardzo, bardzo poważny skutek dla nas i dla nauki światowej.
11: Czyli można na przykład się spodziewać, że Unia Europejska jest niezażyczliwie w tej chwili nastawiona do Stanów Zjednoczonych, więc niekoniecznie uda swoje dane tak otwarcie. Chiny to są Chiny i mają swoje własne interesy i dopóki to nie będzie w ich interesie, to się też nie bardzo będą dzieliły. Czyli będziemy mieli pewnie dużo chińskich, sporo europejskich, mało amerykańskich danych i wszyscy będą siedzieli i się oszczekiwali, tak? Czy to jest taki układ?
13: Ja nie wiem, jak to będzie, natomiast znikł pewien standard, złoty standard, który był bardzo dobry dla nauki światowej, bo w momencie, kiedy Amerykanie udostępniali te dane, to inni także, że tak powiem, te dane udostępniali. W momencie, kiedy tego zabraknie, no to nie wiadomo, co się będzie działo, prawda? Tymi wszystkimi procesami nie sterują naukowcy, tylko tak jak widać politycy. I politycy czasami nie zdają sobie sprawy ze skutków, wielu różnych skutków działań, które podejmują w krótkim okresie czasu pod wpływem bardzo krótkookresowej oceny zysków i strat. No więc ja się obawiam, że wszyscy na tym stracimy po prostu i to sporo.
11: No tak, a to, że w tej chwili Donald Trump coś tam rozmontowuje, nie oznacza, że jeżeli nastąpi po nim człowiek o innych poglądach, to szybko to zmontuje, bo to łatwiej jest rozmontować niż zmontować.
13: Poza tym to będzie kosztować i poza tym też już, że tak powiem, szeregi czasowe będą pozrywane. Oczywiście będą nowe technologie, ale one zawsze są i są coraz bardziej zatrudniane. W związku z tym ja myślę, że w zglobalizowanym świecie i w zglobalizowanych zagrożeniach, także klimatycznych i innych, to będzie bardzo poważny problem.
11: Bardzo ci dziękujemy za to bardzo realistyczne, acz niekoniecznie optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość.
12: Naszym gościem był profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego i z serwisu Nauka o Klimacie.
13: Dziękuję.
11: Dziękujemy ci bardzo. A za chwilę informacje TOK FM o 16:00, po nich za to audycja Globalne Popołudnie.
0: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
2: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
14: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alpbachtal to wymaga.

0: Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Eksperci jadą do Czarnobyla. Rosyjskie drony uszkodziły magazyn paliwa w pobliżu elektrowni jądrowej. Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie ma pieniędzy na życie. Winowajcą ma być Donald Tusk. Bieszczady nie są już tak popularne. Liczba turystów znacząco spadła. Jest 16. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej udadzą się do Czarnobyla. To po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół elektrowni. Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską, budynek został uszkodzony, a na miejscu doszło do pożaru. Ogień udało się ugasić w ciągu godziny. Na szczęście nikt nie został ranny, a poziom promieniowania nie uległ zmianie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oskarża premiera Donalda Tuska o to, że prowadzone wobec niego śledztwo ma na celu pozbawienie go środków do życia. Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcę, napisał w oświadczeniu Ziobro. W ten sposób odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Donalda Tuska o dowodach, że Fundacja Ziobry brała pieniądze od prezesa Zondy Krypto, a część z pieniędzy wydana została na obronę adwokacką byłego ministra. To polityczny koniec Zbigniewa Ziobry, mówi poseł PSL Adam Jarubas.
4: Ewidentnie Zbigniew Ziobro ma tutaj problem, jak wytłumaczyć się z pieniędzy, które trafiają do niego prywatnie przez jego fundację, fundację jego partii. O 57 tysięcy, które finalnie wylądowało na jego koncie, no pokazuje, że tu była jakaś krótka ścieżka.
3: Od byłego ministra sprawiedliwości dystansują się już sami posłowie PiS-u, którzy jak poseł Krzysztof Szczucki o sprawie słyszeli niewiele.
5: Ja tutaj się sprawami budżetu pana ministra Ziobry i różnych fundacji, które tam działały, nie zajmuję.
3: Fundacja Zbigniewa Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, miała według informacji premiera dostać od Przemysława Krala, prezesa Zondy Krypto, 450 tysięcy złotych. Kończący się długi czerwcowy weekend zmieszanymi uczuciami żegnają turyści i przedsiębiorcy z Bieszczadów. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, to branża patrzy na to z dużym dystansem. Nad zalewem jest 65 tysięcy zarejestrowanych miejsc noclegowych. Już 30% obłożenie robi wrażenie tłumu i właśnie tyle osób mniej więcej jest dziś nad jeziorem. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
6: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
3: Bieszczadzki WOPR potwierdza, że w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów jest wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy jednak na poprawę.
7: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
3: To nie jest sezon, jakiego Bieszczady potrzebują, zwłaszcza że drożyzna lotnicza mogła w tym roku przyciągnąć do polskich gór znacznie więcej turystów. Księgarnie w Polsce znikają z rynku. Tylko w zeszłym roku zamknęło się ich niemal 150. Branża boryka się z trudnościami spowodowanymi dominacją dużych graczy i walczy o przetrwanie w nierównej konkurencji. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
8: Przedstawiciele branży apelują o systemowe wsparcie oraz o ustawę, która wprowadziłaby pewne regulacje rynkowe, mówi Sonia Draga, polska wydawczyni, prezeska Federacji Europejskich Wydawców.
9: My musimy niestety na naszym rynku nie dość, że funkcjonować bez narzędzi wsparcia, to jeszcze doświadczamy od lat niewyniszczających wojen cenowych. I w efekcie tych wojen cenowych cierpią księgarnie.
8: Katowicki miejscownik prowadzony przez Dragę nie jest w stanie konkurować ze sprzedawcami internetowymi.
9: Te same książki w księgarniach internetowych są dużo, dużo tańsze i niestety zagraża to bezpieczeństwu funkcjonowania księgarni, które to mają wyższe koszty związane z utrzymaniem takiego lokalu.
8: Zdaniem mojej rozmówczyni pomogłaby tak zwana jednolita cena książki, która obowiązywałaby na przykład przez rok od wprowadzenia tytułu do obrotu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: I na koniec jeszcze odrobina sportu. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To również ich pierwsza porażka w tych rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefana Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. Biało-czerwone z Chin przeniosą się teraz do Bangkoku, gdzie w dniach od 17 do 21 czerwca wystąpią w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie. W wielu miejscach możliwe również opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Pomorzu do 26 na południowo-zachodnich krańcach. Sprawdźmy jeszcze, jak teraz wygląda sytuacja na drogach.
2: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
1: Raport drogowy, Szymon Kępka. Zapraszam. Droga krajowa nr 8, Kłodzko-Wrocław, w pobliżu miejscowości Wierzbice. Tam zderzenie czterech pojazdów, dwie osoby są ranne. Krajowa 17, Piaski-Zamość, to koło Krasnego Stawu. Tam osobówka najechała na ciężarówkę i trzy osoby ranne. Nadal zakorkowana S8 w stronę Warszawy. Utrudnienia między Radzyminem a Wyszkowem po wypadku w okolicy Mostówki. Uwaga także za Nowym Dworem Mazowieckim, za lotniskiem Modlin. Tam także wypadek i korek na kilkadziesiąt minut w stronę Warszawy. Stoimy też na wjazdówce do Warszawy przy A2 za Baranowem. Korek ma już tam kilka kilometrów. Tam także utrudnienia związane z wypadkiem przed zjazdem w Grodzisku Mazowieckim. Wolno jedziemy w kierunku Gdańska. Wypadek na trasie S5 między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany prawy pas do Trójmiasta. Nadal trudna sytuacja na A1 w obie strony przed Częstochową za Woźnikami. To miejsce warto omijać. Jeżeli stoicie Państwo na A4 Kraków-Katowice, to kilkanaście kilometrów utrudnień od Alwerni aż do węzła Chrzanów. Tutaj trzeba zbroić się w cierpliwość albo omijać to miejsce. Podpowiadam, na autostradach i szybkościówkach warto patrzeć dalej niż za najbliższy samochód, do tego hamować płynnie i wcześniej, aby dać innym kierowcom czas na reakcję. Raport drogowy za godzinę.
2: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dzisiaj zaczniemy od zdjęcia zrobionego przez Domę w Medellin, drugim największym mieście Kolumbii. Głównym bohaterem jest mężczyzna w biało-zielonej koszulce miejscowego klubu piłkarskiego. Na głowie ma czapkę z daszkiem i zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Do obiektywu pokazuje zdjęcie z planu popularnego serialu Narcos. Mężczyzna jest przewodnikiem turystycznym i właśnie prowadzi popularną wśród przyjeżdżających do miasta gringo wycieczkę śladami Pablo Escobara. Doma uchwyciła moment, w którym pokazuje turystom dach, gdzie w grudniu 1993 roku wielki boss narkotykowy zginął podczas policyjnej obławy. Takie wycieczki są w Medellin codziennością, zwłaszcza od 2016 roku, kiedy partyzantka FARC po 50 latach wojny domowej złożyła broń i podpisała pokój z rządem. Dzisiaj Kolumbia ma wizerunek jednego z najbezpieczniejszych państw Ameryki Południowej i najwierniejszej sojuszniczki Stanów Zjednoczonych. A mimo to głównymi tematami trwających właśnie wyborów prezydenckich są bezpieczeństwo i relacje z USA. Dzisiaj trochę wam ten ładny wizerunek Kolumbii zepsujemy. Opowiemy o nadal trwających konfliktach i granicach, gdzie paszporty sprawdzają partyzanci, a nie urzędnicy. O narkobiznesie, którego potęga wcale nie skończyła się wraz ze śmiercią Escobara i który nigdy w historii nie produkował tyle kokainy, co dzisiaj. Porozmawiamy też o wyborach i niespodziewanym zwycięzcy pierwszej tury. Na globalne popołudnie zapraszają Krzysztof Story
11: i Doma Matejko.
10: Takie wycieczki śladami Pablo Escobara mi się kojarzą trochę z tym, jakby ktoś po Warszawie albo okolicach Warszawy oprowadzał turystów śladami mafii z Pruszkowa lub Wołomina. I tutaj abstrahuję od tego, czy taka turystyka ma sens, czy nie, ale Kolumbia stała się takim popularnym bardzo, także wśród Polaków, celem turystycznym. Jest tym państwem Ameryki Południowej, którym turyści czują się bezpiecznie, czują się dobrze. I to jest jeden z niewielu takich krajów na północy Ameryki Południowej, bo bezpieczna turystyka taka, to kojarzy nam się jeszcze z Chile, z Argentyną, ale północ kontynentu raczej była do tej pory zarezerwowana dla takich podróżników, no, którzy szukają mocnych wrażeń, no bo o Wenezueli rozmawialiśmy dwa odcinki globalnego popołudnia temu, a Kolumbia była pogrążona przez lata w wojnie domowej, o której opowiemy. No a teraz od 10 lat teoretycznie jest pokój, turyści przyjeżdżają i niby jest bezpiecznie. to w takim razie dlaczego czytam w mediach takie informacje o tym, że Kolumbijczycy masowo emigrują z kraju i emigrują także do Polski, bo wczoraj wyczytałem, że jest ich już u nas nawet 20 tysięcy. Pracują, są jedną z najszybciej rosnących w ogóle grup narodowych, innych niż Polacy i Ukraińcy w naszym kraju. Dlaczego z tego bezpiecznego kraju tak dużo ludzi teraz przez ostatnie lata dalej wyjeżdża?
11: No, czy takiego bezpiecznego kraju, to nie byłabym taka pewna. Oczywiście powiedzmy, że przeciętny Polak, który jedzie do Kolumbii przez dwa tygodnie wakacji, może się w ogóle nie zorientować, że ten kraj jest pogrążony w wojnie domowej. Tym bardziej, że te główne konflikty mają miejsce na peryferiach. Na przykład przy granicy z Wenezuelą, gdzie właściwie rząd nie panuje nad tym regionem i często zdarza się, że właśnie paszport nie sprawdzają celnicy, a partyzantka. I w ogóle obecnie partyzantka i grupy kryminalne rządzą w 14 departamentach z 32, które ma Kolumbia. I od 10 lat w Kolumbii nie było tak źle, jak jest w chwili obecnej. Więc też jest to jakiś paradoks, bo jeszcze 10 lat temu, jak mieszkałam w Kolumbii, to nigdy mi się nie zdarzyło, żebym słyszała język polski na ulicach Bogoty, czy nawet takich turystycznych miejsc jak Cartagena. A teraz jest to właściwie standard. Ale doszło do takiego sprzężenia zwrotnego, bo właśnie tak jak mówisz, Kolumbijczycy coraz częściej przyjeżdżają do Polski, ale przyjeżdżają do pracy. Często są ściągani tutaj przez agencje pracy. Niestety część pada ofiarą oszustw i tutaj na miejscu się okazuje, że te warunki nie są tak dobre, jak miały być, a nawet dochodzi do takich skrajnych przypadków, kiedy paszporty są im po prostu zatrzymywane. Też ci Kolumbijczycy, którzy są obecnie w Polsce, to po części są to ludzie bardzo dobrze wykształceni, pracownicy dużych firm IT. Znam nawet przypadki, kiedy całe departamenty właśnie takich firm technologicznych zostały przeniesione z Bogoty na przykład do Krakowa. I nawet znalazłam takie informacje a propos tego, ile pozwoleń o pracę przyznano. I w 2025 roku przyznano blisko 38 tysięcy pozwoleń na pracę Kolumbijczykom. Dla porównania w 2015 roku w naszym kraju pracowało 108 Kolumbijczyków.
10: Różnica jest bardzo, bardzo widoczna. Patrzymy na razie z polskiej perspektywy, ale wybieramy się do Kolumbii już, do samej Bogoty i nie tylko. I na początku opiszmy to niedawne wydarzenie, no bo wybory prezydenckie zawsze są czymś ważnym, a te wydają się być czymś takim fundamentalnym, chociaż tak się da pewnie powiedzieć o każdych wyborach, że one są zawsze najważniejsze w historii. Tak czy siak wynik jest zaskakujący, bo rozmawiamy po pierwszej turze i kandydat, który był murowanym faworytem, Iván Cepeda, następca czy protegowany obecnie urzędującego jeszcze prezydenta Gustavo Petro, przegrał pierwszą turę. Z kim on przegrał? Kim jest Abelardo de la Espriella, czyli zwycięzca, zaskakujący zwycięzca tej pierwszej tury?
11: No, Abelardo de la Espriella jest człowiekiem renesansu. Jest nie tylko prawnikiem, ale też pisarzem, przedsiębiorcą, a nawet znanym w niektórych kręgach tenorem, śpiewakiem, który rzucił spokojne życie we Florencji, żeby, jak to mówi, ratować ojczyznę. I kreuje się na takiego outsidera, mówi o sobie, że jest tygrysem. Zresztą tygrys stał się symbolem jego kampanii wyborczej i stosuje taką retorykę żelaznej ręki i populizmu. Jego ideałami są na przykład Donald Trump czy obecny prezydent Salwatoru, czyli Bukele.
10: O Bukele mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy w globalnym popołudniu, bo prezydent Salwadoru jest naprawdę ciekawą osobą. A o Espriella najczęściej pisze się właśnie, jak czytam media, nie tylko polskie, w kontekście miłości czy podziwu dla Donalda Trumpa, o tym, że on jest bardzo proamerykański, bardzo dużo mówił o tej proamerykańskości w kampanii i wzoruje się na takim stylu Donalda Trumpa.
12: myśmy przed audycją rozmawiali, że wizerunkowo Espiera jest takim... jak byś go właśnie opisała?
11: No, taki idealny zięć. Przyczesany, idealnie ogolony, zęby białe, równiutkie.
12: Ale idealny zięć, ale nie mąż, rozumiem.
11: Ani mąż, ani chłopak. Ja bym się z nim nie umówiła nawet na kawę. Ale jak widać, ma rzeszę fanów i fanek.
12: No właśnie, skąd ta rzesza, powiedz mi, bo on dostał 44% głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zaskakująco je wygrał, chociaż przewaga jest niewielka, bo to była różnica 3 punktów procentowych najwyżej. Kto na niego głosował? Bo to jest chyba zagadnienie, w którym musimy też spojrzeć na mapę Kolumbii po prostu.
11: Zdecydowanie on przyciągnął elektorat, który co prawda był i jest dotknięty konfliktem zbrojnym, tak jak cała Kolumbia, ale takie regiony, które historycznie zawsze były i są konserwatywne. I Medellín, miasto pewno znane naszym słuchaczom.
12: Jako centrala działań Pablo Escobara.
11: Tak. I to jest paradoksalnie ostoja konserwatyzmu w Kolumbii. I rzeczywiście też te rejony andyjskie opowiedziały się właśnie za De La Espriella, ponieważ jego elektorat to taka tradycyjna, nie tylko baza prawicowa, ale też chrześcijańska. Bo on sam o sobie mówi, że był ateistą, który się nawrócił i też kieruje się na takiego Mesjasza i nawet mówi o sobie, że jest Cyrusem z Kolumbii, nawiązując tym samym do biblijnego króla, który został wybrany przez Boga do ratowania Izraela. I w swojej kampanii wyborczej mówił, że to jest wojna duchowa. Więc tym bardzo łatwo właśnie przyciągnął do siebie ten elektorat chrześcijański i też promując taki właśnie ideał rodziny w bardzo tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
12: Dużo jest też symboli siły w tej kampanii. Tam hasłem było Firmes por la Patria, czyli silni dla ojczyzny, te tygrysy wszystkie, o których mówisz. No to jest taki, powoli robi się taki powtarzalny anturaż w różnych krajach. Są tacy właśnie silni i oni zaczynają te wybory masowo wygrywać. Espriella jest niezłym przykładem. Porozmawiamy jeszcze o tym, dlaczego i skąd w Kolumbii taka potrzeba silnego gospodarza. Po skrócie informacji TOK FM wrócimy do globalnego popołudnia.
13: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych, zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
19: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
23: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od doniesień z dróg. Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z karetką na Krajowej 70C4 w Bodaczowie na Lubelszczyźnie. Trasa ta jest całkowicie zablokowana. Służby wyznaczyły objazd przez okoliczny Michałów. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował Wiktorii D., której 5-letnia córka wypadła z okna na z 11 piętra wieżowca. Dziewczynka jest w bardzo ciężkim stanie. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt dla jej matki, która wówczas była w mieszkaniu. Kobieta spała i była pod wpływem alkoholu. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów podczas mityngu Halina Konopacka Classic w Warszawie. Najszybsza Polka uzyskała czas 10,99 sekundy. To najlepszy tegoroczny wynik w Europie i jednocześnie najlepsze otwarcie sezonu w karierze Swobody.
24: Tok FM.

0: Kolumbii, żeby odpowiedzieć, dlaczego akurat teraz Kolumbia potrzebuje tak silnego gospodarza, dlaczego problemy nie skończyły się wraz z 2016 rokiem. Bo 2016 rok to jest taka bardzo ważna data z najnowszej historii Kolumbii, kiedy po 50 latach wojny z partyzantką FARC podpisano pokój. Wydawałoby się, że wszystkie problemy się skończyły, o tym, że się nie skończyły, jeszcze powiemy, ale najpierw przyjrzyjmy się, skąd się wzięły. Pierwszą datą, do której chciałbym się cofnąć, jest 1948 rok, kiedy Europa zbiera się z gruzów II wojny światowej, a Kolumbia właśnie wchodzi w jeden z najciemniejszych okresów swojej historii. 9 kwietnia 1948 roku kandydat na prezydenta, bardzo popularny wśród ludu, polityk Jorge Gaitán, zostaje zamordowany. To wywołuje gwałtowne zamieszki w Bogocie, które szybko przeradzają się w taką ogólnokrajową falę przemocy. I to jest dekada, nawet więcej, do historii Kolumbii przeszła jako La Violencia, czyli po prostu przemoc. Życie straciło w La Violencia od 200 do 300 tysięcy osób. I to pośrednio doprowadza do powstania FARC, ale też innych partyzantek. Skąd wzięły się te kolumbijskie partyzantki, które do dzisiaj są tak ważnym tematem w tym kraju?
1: Kiedy w Bogocie zaczęła się La Violencia, czyli ta fala przemocy, setki tysięcy chłopów uciekło albo ze wsi do miast, albo w odległe regiony dżungli, żeby po pierwsze uniknąć przemocy, ale też były takie grupy chłopów, które postanowiły walczyć o ziemię, czyli realizować ten plan Gaitana. I jedna z takich grup była prowadzona przez Manuela Marulande, który był po prostu przydrożnym sprzedawcą sera i który zebrał swoich sąsiadów i kuzynów i ruszył w góry, aby tam walczyć o prawo do ziemi. A polegało to mniej więcej na tym, że ogłaszali, że jakiś tam teren należy do nich. I pod koniec lat 50. przejęli kontrolę nad centralno-zachodnią częścią kraju do tego stopnia, że stali się zagrożeniem dla władz, która zupełnie nie panowała nad tym regionem. I wojsko kolumbijskie zostało wysłane w celu pozbycia się tego problemu. I ten region, w którym znajdował się Manuel Marulanda, Marquetalia, został bombardowany, ale mimo to wojsko przegrało tę walkę, a partyzantka stała się silniejsza i w 64 roku Marulanda ogłosił powstanie FARC, czyli Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
0: Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii w dosłownym tłumaczeniu.
1: I mimo, że pewnie gdzieś tam część osób kojarzy FARC nawet jako nazwę, to nie była jedyna partyzantka w Kolumbii, bo w tym samym czasie powstała też Armia Wyzwolenia Narodowego, Ejército de Liberación Nacional, w skrócie ELN, i Ludowa Armia Wyzwolenia. I były to takie partyzantki, które z jednej strony czerpały z rewolucji kubańskiej, a z drugiej inspirowały się Mao. I co ciekawe, założycielem ELN był Camilo Torres, czyli ksiądz katolicki, którego zresztą ciało zostało znalezione w tym roku, na początku tego roku, i jego szczątki zostały umieszczone na terenie jednego z uniwersytetów, którego właśnie studenci są mocno lewicowi.
0: Te ciągłe wojny domowe i różne grupy partyzantów, które trapiły Kolumbię przez lata, a w części po prostu, jak powiedziałaś, wynikały z chęci samoobrony przed przemocą przychodzącą w zasadzie zewsząd, to jest jedna melodia kolumbijskiej historii najnowszej. Druga to jest narkobiznes. I w 64 roku powstaje FARC, powstaje ELN, a jeśli chodzi o kartele narkotykowe, o ten ogromny, silny, zmieniający całe państwo momentami narkobiznes, to kiedy zaczyna się jego historia?
1: To jest rzeczywiście historia przypadająca na lata 70., 80. i działalność Pablo Escobara, a później całego już kartelu z Medellin. I to są te czasy w Kolumbii, które przeszły też do kultury popularnej. I właśnie tutaj wracamy do tych turystów, którzy jeżdżą do Kolumbii, żeby w muzeum Pablo Escobara zobaczyć na przykład jego wąsy. bo tam w gablotce można zobaczyć

0: jego wąsy i tabletki na zgagę. Więc jest to rzeczywiście taki czas, który został mocno udokumentowany, ale co ciekawe, mimo że na Zachodzie skupiamy się tak na Pablo Escobarze, to właśnie historia pokazuje, że to nie tylko Pablo Escobar i Carmen z Medellin, ale też te partyzantki. I cały problem zaczął się nawarstwiać, kiedy partyzantki zaczęły również finansować swoje działania
1: z handlu narkotykami
0: i z uprawy koki, a nawet były takie sytuacje, w których partyzantki zaczęły współpracować z Pablo Escobarem, jak to miało miejsce podczas zajęcia Pałacu Sprawiedliwości w 1985 roku. I nawet ta scena, kiedy tam przed Pałacem Sprawiedliwości jest czołg i jest wybuch, to stała się intro do serialu Narcos.
1: Jeśli oglądaliście, to pewnie kojarzycie. Jeśli nie, to dopowiem, że 6 listopada 1985 roku bojownicy jednej z partyzantek, ta akurat nazywała się Ruchem 19 kwietnia, zajęli Pałac Sprawiedliwości w Bogocie, wzięli zakładników, w tym sędziów Sądu Najwyższego, i skończyło się szturmem armii na ten budynek. Zginęło ponad 100 osób. Ty mówisz o tym, że te partyzantki współpracowały, czy wchodziły w jakieś współprace z kartelami narkotykowymi, w tym z kartelem z Medellin, którego szefem był Escobar. Czy dało się wtedy w latach 80., na początku 90. w Kolumbii w ogóle nie współpracować z kartelami? No bo przecież słynną strategią Pablo Escobara, też powtarzaną w serialu Narcos, było plata o plomo, czyli srebro albo ołów, czyli albo możemy cię kupić, albo giniesz.
0: No, nie dało się nie współpracować z Pablo Escobarem. Co więcej, ja chyba nie znam Kolumbijczyka ani Kolumbijki, którzy nie mieliby bezpośredniej albo jakiejś tam pośredniej historii z Pablo Escobarem. Ale Escobar w latach 80. był absolutnie wszędzie i w 82 roku został nawet wybrany zastępcą posła do Izby Reprezentantów. A tak naprawdę jego, no nie tylko powiązania, ale jego cała działalność przestępcza wyszła dopiero później. Więc z jednej strony Pablo Escobar miał oczywiście przeciwników w rządzie, ale wszyscy, którzy mu stanęli na drodze, po prostu ginęli. I doskonałym przykładem jest właśnie to zajęcie Pałacu Sprawiedliwości, gdzie chodziło prawdopodobnie, bo jest dużo hipotez na ten temat, ale chodziło o to, żeby spalić dokumenty, które miały sprzyjać ekstradycji Pablo Escobara do Stanów Zjednoczonych. Ale w tym podobnym czasie też doszło do wielu wybuchów i na przykład taką znamienną historią jest wysadzenie samolotu Avianca w 1989 roku, gdzie rzeczywiście ofiarami padło bardzo dużo osób, po prostu cywili. I nawet tata mojego kolegi miał lecieć tym samolotem, ale pierwszy raz w życiu zaspał na lot. Takich historii było całe mnóstwo.
1: W zasadzie chyba ciężko znaleźć w Medellin i w większości Kolumbii osobę, która jakoś nie została poszkodowana przez ten narkobiznes, jakoś nie dotknięta ani rodzina, ani bliscy, ani przyjaciele. To jest coś niesamowicie potężnego. No, można powiedzieć, że Escobar w zasadzie przez moment szczytu swojej potęgi rządził tym krajem. Ten szczyt potęgi się skończył. W 93 roku, w grudniu, na dachu tego domu w Medellin Escobar ginie w policyjnej obławie. Są różne hipotezy, czy zastrzelili go amerykańscy snajperzy, czy policja kolumbijska, czy sam zakończył swoje życie. Ale skończył się ten szczyt potęgi i Escobara. Ale powiedzenie, że dzisiaj narkobiznes w Kolumbii już nie ma takiej mocy jak wtedy, no, chyba jest daleki od prawdy. I na końcu tej części globalnego popołudnia bym chciał cię zapytać, jak ta melodia narkobiznesu dzisiaj brzmi w Kolumbii, bo z jednej strony właśnie mamy łatkę, że wszystko jest już dobrze, największy boss narkotykowy już dawno nie żyje, kartel z Medellin nie ma już takich wpływów, a jednocześnie od ciebie przed audycją słyszałem, że Kolumbia nigdy wcześniej nie produkowała tyle kokainy, co dzisiaj.
0: Tak, nigdy nie było tak dobrze, jeżeli chodzi o produkcję kokainy. I wynika to z wielu czynników. Po pierwsze, przez wydajność technologiczną i nowym gatunkom koki, które są dużo bardziej odporne na szkodniki i też potrzebują mniej nawozów, ale też pozwalają na to, żeby plony były zbierane dużo częściej. I obecnie z jednego hektara koki można uzyskać 2 razy więcej kokainy niż jeszcze 10 lat temu.
1: Czyli po prostu technologia wkroczyła na scenę.
0: Nawet właśnie te kartele narkotykowe zatrudniają specjalistów, inżynierów, na przykład z Meksyku, chemików, którzy właśnie pracują nad tym, żeby cały ten proces był sprawniejszy, szybszy, a sama koka bardziej odporna. I oczywiście jest odpowiedź władz i nawet Gustavo Petro stworzył całą taką grupę, departament, który walczy z, właśnie z uprawą koki.
1: Taką główną metodą, o której ja słyszałem, było zraszanie z powietrza tych upraw jakimiś środkami, które miały je po prostu zabić, ale rozumiem, że na to też kartele znalazły jakąś odpowiedź.
0: To znaczy ta fumigacja, o której mówisz, w tym momencie jest zabroniona w Kolumbii, mimo że to właśnie była taka broń numer jeden rządu kolumbijskiego, ale przez to, że plantacje kokainy były zraszane takim środkiem, który nie tylko zabijał kokę, ale wszystko, co było naokoło, powodował zanieczyszczenia ziemi i choroby wśród ludzi. A teraz są pomysły na to, żeby wrócić do tej fumigacji, ale żeby używać do tego takich nowych, naturalnych środków, które będą działały tylko i wyłącznie na kokę.
1: A powiedz mi na zakończenie tej części, czy dzisiaj handlarze narkotyków w Kolumbii dalej mają takie przełożenie na politykę i życie społeczne tego kraju? Bo Pablo Escobar praktycznie rządził regionami Kolumbii. Czy dzisiaj to też tak wygląda?
0: Nie, zupełnie nie. To już nie jest ten przepych i bosi narkotykowi z wielkimi złotymi łańcuchami na szyi. Wręcz przeciwnie, mówi się o tak zwanych los invisibles, czyli niewidzialnych, nowej generacji handlarzy o bardzo niskim profilu, często z wyższym wykształceniem, którzy wtapiają się w te wyższe sfery społeczne, ale unikają tej ekstrawagancji i przemocy, która była takim głównym narzędziem Pablo Escobara, więc oni naprawdę operują tak bardzo dyskretnie i stawiają też na taką zaszyfrowaną komunikację i do końca nie wiadomo, kto to jest, więc to też bardzo utrudnia walkę z handlem narkotykami.
1: Czyli dzisiaj ten narkotykowy biznes robi się bardziej po cichu i trochę z dala od polityki, w którą kiedyś się intensywnie angażował. Do polityki kolumbijskiej wrócimy po skrócie informacji TOK FM.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem były słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który w TOK FM porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Straż Graniczna podała najnowsze dane dotyczące kontroli na lubuskim i dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami. W ciągu 11 miesięcy skontrolowano tam ponad 910 tysięcy osób i 420 tysięcy pojazdów. W sumie wjazdu do Polski odmówiono blisko 650 cudzoziemcom. Zatrzymano też 250 osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę. Autor tekstów Bogdan Olewicz oraz piosenkarki Krystyna Prońko i Renata Przemek zostali odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wyróżnienie otrzymali z rąk ministry kultury Marty Cienkowskiej podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry. Tu audycja Globalne Popołudnie. Wracają do Was Krzysztof Story
16: i Doma Matejko.
15: W poprzedniej części opowiedzieliśmy sporą część historii Kolumbii, którą rozpisaliśmy na dwie melodie. Pierwsza to jest potężny narkobiznes, który, jak się okazuje, nigdy nie miał się lepiej, ale też nigdy nie trzymał się tak daleko od polityki i rządzenia krajem. I czasy ekstrawaganckich bossów narkotykowych z prywatnymi ogrodami zoologicznymi i posiadłościami, takimi jak miał Pablo Escobar w Medellin, już minęły. A druga melodia to są wieczne wojny domowe. Wieczne partyzantki. Najsłynniejsza powstała w 64 roku, o czym Doma mówiła, to była FARC, czyli Armia Rewolucyjna. I z farkowcami po 52 latach w 2016 roku Kolumbia podpisała pokój, porozumienie. Jak udało się do tego doprowadzić po 52 latach ciągłych walk?
16: Oczywiście to nie było pierwsze podejście do negocjacji z FARC, ale pierwsze i jedyne udane. I to był ewenement. Myślę, że tutaj dwa czynniki wpłynęły na to, że to się udało i zresztą to nie są tylko moje przemyślenia, ale miałam okazję robić wywiad z byłym szefem wywiadu kolumbijskiego, który był między innymi odpowiedzialny za negocjacje z FARC. Więc udało się, ponieważ w żadnym momencie, w którym trwały negocjacje z FARC, nie przerwano walk. I nawet te osoby, które były delegowane z FARC do negocjacji, które odbywały się głównie w La Habanie, na Kubie, to po prostu wyznaczano taki teren, przylatywały po nich śmigłowce i zabierali ich na właśnie na Kubę. I to było kluczowe. A druga taka rzecz wyjątkowa w tych negocjacjach to, że zaproszono do rozmów wojsko i właśnie czynnych wojskowych. Więc to, co się działo w Kolumbii, to zostawało w Kolumbii. A negocjacje toczyły się, powiedzmy, na neutralnym terenie, trwały dwa lata, tak mniej więcej. I rzeczywiście to, co jest niesamowite, to to, że wtedy Manuel Santos powiedział, że będzie pokój.
15: Ówczesny prezydent Kolumbii, tylko dodam.
16: Później zdobywca pokojowej Nagrody Nobla, bo to też trzeba powiedzieć. On powiedział, że pokój będzie tylko i wyłącznie, jeżeli Kolumbijczycy będą tego chcieli, więc zorganizowano takie referendum, w którym Kolumbijczycy mieli się opowiedzieć, czy są za, czy przeciwko podpisaniu paktu pokojowego i naprawdę bardzo drobnym procentem Kolumbijczycy zdecydowali, że tego porozumienia nie podpiszą. Ale mimo to wrócono do negocjacji, zmieniono trochę treść samego paktu pokojowego i mimo to rząd podpisał pakt pokojowy z...
15: A czemu farkowcy zgodzili się złożyć broń?
16: To był też taki moment FARC, w którym oni generalnie stracili siłę i te ich argumenty wcześniejsze miały się nijak do rzeczywistości, bo FARC chodziło o to, żeby przejąć władzę w kraju. Nawet chcieli otoczyć Bogotę i przejąć stolicę. Ale no, przez 50 lat wiele się może zmienić i też no, ile można siedzieć w lesie i nie brać ciepłego prysznica.
15: Nawet partyzanci chcą kiedyś pójść do kina.
16: Dokładnie. Więc jakby to też była szansa dla FARC, żeby móc legalnie uprawiać politykę w kraju, bo właśnie jeden z kluczowych punktów to było to, żeby zapewnić im miejsca w rządzie przez dwie kadencje, co zresztą zrobiono, a FARC założyło legalną partię polityczną.
15: Do kwestii pamięci i rozliczeń po tej wielkiej wojnie domowej i jestem przekonany, że wrócimy w globalnym popołudnie, bo Doma jest jedną z niewielu osób chyba w ogóle z Europy, która była przy ekshumacjach po tym konflikcie i to jest dalej tak żywa kwestia w Kolumbii, ja sobie nawet nie wyobrażam, bo tam praktycznie każdy kogoś stracił z którejś strony. Natomiast 2016 rok to jest taka bardzo jasna, pozytywna data, w której nagle udaje się zakończyć ten 52-letni konflikt i wojnę z FARC. A ty mówisz, że Kolumbia do dzisiaj 14 z 32 departamentów jest pod kontrolą partyzantów. Czyli nie ma pokoju. Jak to się dzieje, że my słyszeliśmy tę datę, wiesz, pokojowa Nagroda Nobla została przyznana. To gdzie ten pokój? Czemu go nie ma?
16: No właśnie dlatego, że FARC to nie była jedyna partyzantka, a ELN tylko rośnie w siłę i przejęło te puste pola pozostawione po FARC, a dokładnie jakby tereny, na których zaczęli siać kokę i zwiększyli przemyt kokainy. I w tym momencie chyba za bardzo nie przekręcę, jeżeli powiem, że partyzantka ELN ma więcej pieniędzy niż rząd kolumbijski. I oprócz ELN są obecne grupy dysydenckie z Las FARC, czyli te osoby, które były w FARC, ale które nie podpisały paktu pokojowego z rządem, nie złożyły broni.
15: Rozłamowcy.
16: Tak, albo osoby, które wróciły po prostu do broni. I tych grup jest bardzo dużo i to są grupy bardzo małe. I co prawda rząd Gustavo Petro, czyli obecnego prezydenta Kolumbii, mówił, że w Kolumbii zapanuje pas total, czyli totalny pokój, ale to się nie udało, bo przy takiej ilości grup kryminalnych czy partyzanckich, to właściwie nie wiadomo z kim negocjować, z kim rozmawiać.
15: I na ile ustępstw można pójść, żeby to nie było państwo, które zostanie przejęte przez gangsterów, partyzantów?
16: Problem w tym, że Gustavo Petro za bardzo poszedł na rękę ELN, nie wyznaczył im żadnych granic, więc o ile rząd kolumbijski zobowiązał się do tego, że nie będzie atakował ELN, to ELN nie odpowiedziało tym samym, tylko cały czas kontynuują i porwania, i bombardowania, i handel narkotykami.
15: To skąd ta łatka bezpiecznej Kolumbii?
16: Nie wiem, chyba siła marketingu.
15: Siła marketingu i pokojowej Nagrody Nobla. Mówisz o paz total, czyli tym totalnym pokoju. Z tym hasłem Gustavo Petro kilka lat temu szedł do wyborów prezydenckich, wygrał je, a dzisiaj z tym samym hasłem szedł do wyborów jego protegowany, Iván Cepeda, z tej samej partii. On obiecywał w tych wyborach prezydenckich, których właśnie pierwsza tura się odbyła, że będzie kontynuował politykę Gustavo Petro, pewnie z jakimiś zmianami. A jak podchodzi do tego druga strona? Co proponuje ten, jak mówisz, idealny zięć, czyli Abelardo de la Espriella?
16: To są absolutnie dwie zupełnie inne wizje Kolumbii, bo de la Espriella obiecuje wyeliminowanie handlarzy narkotyków, wszystkich dysydentów partyzanckich i innych grup zbrojnych poprzez intensywne działania militarne, w tym bombardowania obozów, jak to mówi. I też mówi o tym, że zarządzi demontaż całej polityki pokoju La Paz Total, ale też wszystkich rzeczy, które udało się zrobić i które nastąpiły po podpisaniu paktu pokojowego z FARC. To naprawdę ma potężne konsekwencje i nawet boję się o tym myśleć, do czego to może doprowadzić, ale no rzeczywiście, on chce wrócić do tych czasów, kiedy wojsko otwarcie otwierało ogień do partyzantów i kiedy ta walka była jeszcze bardziej krwawa, chociaż trudno to sobie wyobrazić. I też planuje całkowitą eradykację upraw koki oraz proponuje, inspirując się Bukele, budowę 10 mega więzień, w których mieliby być osadzeni właśnie przestępcy, czy handlarze narkotykami, czy ci partyzanci. Mówi o tym, że mieliby być absolutnie odcięci od reszty świata i żeby tam nie było żadnego sygnału internetu ani nic i żeby nawet Czerwony Krzyż nie miał tam dostępu. I że te wielkie więzienia miałyby być sponsorowane przez duże firmy kolumbijskie, którym będzie to tylko na rękę.
15: I dostał z taką propozycją 44% głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, 3 punkty procentowe więcej niż konkurent, czyli Iván Cepeda. Myślisz, że Kolumbijczycy dobrze upatrują swojego zbawiciela w panu Abelardzie?
16: No nie. W sensie, tak jak mówię, no nawet ciężko mi jest pomyśleć, co może się stać. Wiadomo, że Cepeda może nie jest idealnym kandydatem, tym bardziej, że był mocno zaangażowany też w procesy negocjacyjne, które ostatnio miały miejsce i które nie dały absolutnie żadnych rezultatów. Ale de la Estrella jest, nie wiem, strzałem w kolano. Nie wiem, jak inaczej to określić.
15: Jest jeszcze jedna rzecz, która w kampanii Abelarda de la Espriella była bardzo mocno wybijana. To jest jego podziw dla Donalda Trumpa i wzajemna jakoby sympatia, bo Trump też oficjalnie go nawet poparł. Powiedz, jaką rolę w Kolumbii grają stosunki kolumbijsko-amerykańskie, bo ten kraj ma taki wizerunek najwierniejszej sojuszniczki Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej.
16: Tak, tak, zdecydowanie. Kolumbia zawsze była taką zieloną wyspą na mapie Ameryki Łacińskiej i była najwierniejszym sojusznikiem USA w regionie. Często była też nazywana Izraelem Ameryki Łacińskiej ze względu na skalę otrzymanej pomocy wojskowej. I znany był plan Kolumbia, to był taki fundament tego sojuszu kolumbijsko-amerykańskiego, a plan Kolumbia to była umowa zawiązana w 1999 roku przez ówczesnego prezydenta Andresa Pastrany i Billa Clintona. I celem było sfinansowanie działań wojennych na terenie Kolumbii. I proszę sobie wyobrazić, że USA zainwestowało 10 miliardów dolarów w pomoc wojskową, co stanowiło największy budżet w ogóle USA jakby po Izraelu.
15: To brzmi trochę jak plan Marszala dla Europy powojennej, takiej pomocy, tylko tutaj chyba bardziej ukierunkowanej jednak na wojsko. Tą armię Kolumbia ma dzięki temu całkiem silną i nieźle wyszkoloną. Też Amerykanie pomagali w szkoleniu kolumbijskich wojskowych. Nie będziemy prognozować, co się wydarzy w drugiej turze wyborów prezydenckich w Kolumbii, która już pod koniec miesiąca. Przewaga, różnica 3 punktów procentowych, w dodatku dyskusje bardzo duże o tym, czy te głosy zostały dobrze policzone, źle policzone, w którą stronę zaszło oszustwo. Nie mamy kryształowej kuli, ale na koniec tej naszej rozmowy chciałbym cię zapytać o to, czy myślisz, że gdyby się tak stało, że ten outsider polityczny, ten człowiek, który właśnie tak z jednej strony epatuje taką siłą w kampanii i też stara się w Kolumbijczykach wytworzyć chyba atmosferę zagrożenia, on się na wiecu powyborczym pojawił w takiej szklanej klatce kuloodpornej i z niej przemawiał, tak jakby już ta wojna trwała. Czy jest ryzyko, że ewentualna jego prezydentura skończy się powrotem do takiej pełnoskalowej, jakiejś większej, czy rozdmuchania jeszcze bardziej i tych konfliktów, i po prostu kolejnej wielkiej wojny domowej w Kolumbii?
16: Przede wszystkim nie wiem, skąd on weźmie pieniądze na tak szeroko zakrojone działania. Czy znowu byłaby to pomoc amerykańska i czy rzeczywiście Donald Trump chciałby wydać 10 miliardów dolarów, a może i więcej, biorąc pod uwagę inflację? No, wątpię, żeby się to stało tak od razu. Mówi też właśnie o tym, że ma wsparcie przedsiębiorców, no ale czy będzie miał to wsparcie finansowe i czy naprawdę to są takie pieniądze, które mogłyby teraz ożywić wojsko kolumbijskie? Też nie sądzę. Więc z jednej strony jest to, co mówi, a realizacja może wyglądać trochę inaczej albo zająć mu dużo więcej czasu, niż on sam zakłada.
15: Jakkolwiek nie skończą się te wybory, wspominałaś o tym, że prowadziłaś kiedyś wywiad z byłym szefem wywiadu Kolumbii. Pamiętam myśl z tej rozmowy, że wygra albo powinien wygrać i szefować temu krajowi ten, kto będzie umiał zagwarantować mu bezpieczeństwo. Który z tych kandydatów tę misję dostanie, nie wiemy. Wiemy natomiast, że będzie trudna, a my w globalnym popołudniu na pewno będziemy jeszcze do Kolumbii wracać. Dzisiaj w tym miejscu postawimy kropkę. Dziękujemy. Przy mikrofonach Krzysztof Story
16: i Doma Matejko.
15: Wydawcą audycji był Jakub Paś. Za chwilę usłyszycie informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich Karolina Lewicka w audycji Sprawy Różne.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 7.
2: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
3: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc Wiedeń, Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
2: Znaczy, przed kim uratowałeś?
1: Przed Turkami.
2: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
1: tak. Tak, dokładnie tak. Tak.
2: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Przemysław Czarnek chce dymisji rządu. Wszystko przez występ wiceministra nauki w Tok FM. Rozpędza się sezon turystyczny. W tym roku na wygranej pozycji będą krajowe kurorty. Trwają dni walki z rakiem. Eksperci przez kilka tygodni będą zachęcać do regularnych badań. Jest 17. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Czarnek zażądał w niedzielę dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem były słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który w TOK FM porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Szeptycki w piątek w TOK FM, pytany o miejsce UPA w ukraińskiej pamięci historycznej, powiedział, że była to formacja walcząca o niepodległość Ukrainy i trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni, zaznaczając jednocześnie odrębność oceny zbrodni wołyńskiej. Teraz informacje dla podróżujących dziś pociągami. Po burzy drzewo spadło na tory na odcinku ze Słupska do Ustki. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano, informują Polskie Linie Kolejowe. Na miejsce skierowano pogotowie sieciowe i drogowe, a Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową. Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne na portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników. Sezon turystyczny rozpędza się na dobre i wszystko wskazuje na to, że krajowe kurorty będą w tym roku wyjątkowymi wygranymi. Drożyzna lotnicza zatrzymuje Polaków w Polsce, co widać po rezerwacjach nad samym Bałtykiem, gdzie te są już o 13% wyższe niż rok temu. Dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego tłumaczy w TOK FM, skąd w ogóle bierze się ten trend zostawania w kraju.
6: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
16: Stasiak dodaje, że polska turystyka jakościowo mocno podskoczyła i coraz częściej wygrywa nie ceną, ale właśnie tym, czego turysta obecnie szuka najbardziej. Przeżyciem, przygodą, wspomnieniem. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na całkowite wyleczenie, mówi w TOK FM doktor nauk medycznych Paweł Sobczuk z Instytutu Onkologii w Barcelonie. Od czwartku trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. To ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest podniesienie świadomości na temat profilaktyki tej choroby. Jak zaznacza ekspert, w zakresie każdego nowotworu z roku na rok robimy duży postęp w terapii, szczególnie w przypadku czerniaka.
17: Około 10 lat temu przed wynalezieniem immunoterapii był nowotworem, przeciwko któremu nie mieliśmy żadnej terapii, jeżeli chodzi o pacjentów z chorobą przerzutową, i tam około połowa pacjentów przeżywała maksymalnie do 6-12 miesięcy. Aktualnie w dużym odsetku możemy mówić o niemalże wyleczeniu lub zmianie na chorobę przewlekłą.
16: W ramach ogólnopolskich dni walki z rakiem w całej Polsce organizowane są m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, takie jak mammografia, cytologia czy badanie znamion. Jeszcze kilka lat temu były nowością technologiczną, a dziś to styl życia milionów Polaków. Mowa o audiobookach. O książkach w różnej postaci mówimy w ramach tematu weekendu TOK FM. Jak wynika z raportu Audioteki, w 2025 roku audiobooków słuchało około 9 milionów Polaków, a prognozy mówią, że do 2030 roku audiobooki dotrą niemal do co czwartego Polaka. Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: Z bibliotek regularnie korzysta około 20% z nas, w tym dzieci i młodzież, która przychodzi tu po lektury, ale nie tylko.
19: Ogólnie najbardziej lubię przygodowe, gdzie bohater sam mówi o swoich przeżyciach.
20: Książka potrafi cię wciągnąć?
19: Czasami tak.
18: Mówi Błażej, który czyta gdzie tylko się da i który książki po prostu połyka. Jak dodaje Olga Wójtowicz, bibliotekarka z Lublina, takich jak Błażej nie brakuje, zarówno jeśli chodzi o pożyczanie audiobooków, jak i książek tradycyjnych.
21: Ostatnio miałyśmy tutaj wizytę klubu czytelniczego ze szkoły podstawowej. To była ich pierwsza wizyta tutaj. No i było pytanie, czy w tej części dziecięcej są horrory. Są. Więc już klub czytelniczy na przyszły rok szkolny planuje czytanie horrorów w ramach swoich zajęć.
18: Biblioteki to dziś miejsca nie tylko z książkami, ale również z audiobookami, e-bookami, płytami z muzyką, a nawet z filmami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: A na koniec zaglądamy jeszcze do Paryża, gdzie trwa finał singla mężczyzn podczas Rolanda Garrosa. Aleksander Zverev wygrał pierwszego seta 6-1. W drugiej partii walka była już znacznie bardziej wyrównana, jednak to Cobolli okazał się lepszy, zwyciężając 6-4. Informacje wracają o 18, a teraz jeszcze pogoda. Dużo chmur w całym kraju i niemal wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Wiatr słaby i umiarkowany, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu przez około 24 w centrum do 26 w Rzeszowie. Sprawdźmy jeszcze, jaka jest sytuacja na drogach.
15: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
22: Raport drogowy, Szymon Kępka, zapraszam. W 4-kilometrowym korku stoimy na drodze S17 w Garwolinie. To jest droga z Lublina do Warszawy. Nadal stoimy na S8 w Wyszków-Radzymin. Po zderzeniu 6 pojazdów luźniej robi się za Radzyminem w stronę Warszawy. Stoi A4 na trasie Opole-Wrocław za zjazdem na brzeg. Tamtędy właśnie można omijać, jeśli kierujemy się na Wrocław. Wypadek także na A4 pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. To w stronę wschodniej granicy. I jeszcze raz A4 w stronę Śląska za Alwernią, także także dłuższy postój. Bez zmian nadal utrudnienia na A1 w obie strony blisko miejscowości Woźniki. Przed Częstochową wypadek na A1 na trasie Gdańsk-Łódź to pomiędzy węzłami Toruń Południe i Ciechocinek. Jadący A1 nad morze, uwaga na silne opady Kujawy i Pomorze teraz pod gęstymi chmurami. A jeżeli w czasie drogi złapie nas nawałnica, przypominam o światłach, ostrożnej jeździe, zachowaniu odstępu, a w skrajnych przypadkach warto burzę przeczekać, ale w bezpiecznym miejscu, z dala od drzew, masztów i słupów.
15: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Roman Dmowski to bez wątpienia jeden z najważniejszych polskich polityków. Uważa się go za jednego z ojców polskiej państwowości. Ale budził też kontrowersje swoimi nacjonalistycznymi czy antysemickimi poglądami. Jaki był naprawdę Dmowski, także prywatnie? Karolina Lewicka, zapraszam na powtórkę mojej audycji Sprawy Różne. To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. A moim i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Krzysztof Kawalec z Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, dzień dobry.
20: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: A dziś zajmiemy się postacią Romana Dmowskiego. I pozwolę sobie zacząć od jego życia prywatnego, zanim przejdziemy do twardej polityki. I przytoczę na początek taką anegdotę, która miała się wydarzyć w 1904 roku podczas obiadu w pewnej tokijskiej willi należącej do generała Kodamy, który to generał w trakcie obiadu, na który to obiad był zaproszony Roman Dmowski, nie krył dumy, że czterech jego synów walczy w Mandżurii z Rosjanami. Dmowski się zdziwił, że aż czterech, a gdy tłumacz przełożył z angielskiego na japoński jego słowa, no to generał Kodama odparł, pokazując fotografię, na której było widać generała z żoną i dziećmi, że ma tych dzieci 11. No i zapytał Dmowskiego, jaki jest jego stan posiadania, jeżeli chodzi o potomstwo. Na co Dmowski odpowiedział, że nie tylko nie ma dzieci, ale nie ma też żony. No i generał się zdziwił. Jak to? To u was można się nazywać dobrym Polakiem, nie będąc żonatym i nie mając dzieci? Dmowski potem wspominał, że poczuł się w tamtej chwili upokorzony, że szukał wykrętu, odparł tak, co pewnie feministkom by się nie spodobało. Gdyby nasze kobiety były tak ciche i posłuszne jak wasze, dawno byłbym się ożenił, ale u nas człowiek w małżeństwie zanadto musi żonie służyć i to mu często przeszkadza służyć innym sprawom. Jak to było z romansami, miłostkami Romana Dmowskiego? Czy też nie było wcale, panie profesorze?
20: Były na pewno, natomiast czas był inny niż obecnie i nie było w modzie chwalić się tym. Także nie tak wiele możemy o tym powiedzieć. Natomiast tam, gdzie zachowała się korespondencja w bogatszym wyborze, właściwie nie w wyborze, tylko w całości, bo dysponujemy w Muzeum Niepodległości takim zespołem listów, które przychodziły do Romana Dmowskiego w latach 1915-1920, ważny czas, prawda, politycznie, koncentracji wysiłków, ale wśród listów jest sporo listów od kobiet, znaczy jest trochę listów od kobiet, przy czym w przypadku kilku to trudno mieć wątpliwości, że w grę wchodzi co innego niż sfera prywatna.
2: To znaczy?
20: No to znaczy w jednym wypadku jest to po prostu prośba o pieniądze, ale ze zwróceniem uwagi na wcześniejszą znajomość. I tu w drugim wypadku to jest dopominanie się o wizytę, też ze zwróceniem uwagi na bliskie, na dobrą znajomość. Jest jeszcze przypadek którego nie chciałbym w taki sposób interpretować, bo najprawdopodobniej znajomość nie miała w tym wypadku akurat charakteru intymnego. Chodzi o postać Lorenz Almy Tademy, pisarki, poetki, córki uznanego malarza, także członka establishmentu artystycznego w Zjednoczonym Królestwie. Pani, która zaangażowała się w działalność polską, bardzo daleko się zaangażowała i ewidentnie dopuszczana była do spraw trudnych, związanych z wewnętrznymi konfliktami, no bo tam, gdzie Polacy działają, to tych konfliktów zwykle wewnętrznych jest mnóstwo. W każdym razie była w nich świetnie zorientowana, pisała do Dmowskiego czułe listy, wyrażała też obawy o jego bezpieczeństwo, na przykład podczas blicu w końcu 1917 roku, kiedy się nad Londynem pojawiły niemieckie sterowce. Ale chociaż wiadomo mi, że były domysły co do możliwego intymnego charakteru tego związku, nie byłbym akurat taki pewien, także z uwagi na wiek, w obu wypadkach dość zaawansowany, to rówieśnicy byli.
2: To skoro już ustaliliśmy, że kobiety jakieś były w życiu Dmowskiego, to chciałabym zapytać o stosunek do kobiet w ogóle. Zastanawiałam się nad tym, bo pamiętam słowa Aleksandra Hala, który kiedyś pisał, że postać Dmowskiego wywołuje dużo niechęci, bo jest zwykle oceniany w świetle dzisiejszych standardów, czy wręcz poprawności politycznej i że poddawany tego typu wiwisekcji nie pasuje do tej naszej epoki. Bardzo łatwo przez to jest wydawać surowe sądy, czasem niemądre czy niewłaściwe, bo postaci, procesy historyczne trzeba rozpatrywać na tle ich czasów i norm, które w tamtym czasie obowiązywały, a nie w świetle współczesnych, aktualnych tendencji. Natomiast jego stosunek do kobiet, mam wrażenie, był taki, nawet jak na tamte czasy, ostry. Wprawdzie poetka Maria Niklewiczowa pisała, że on absolutnie nie jest nieprzyjacielem kobiet, tylko ich pracy politycznej i naukowej. Twierdził, że umysłowość kobiet jest zupełnie inna od umysłowości mężczyzn, więc absurdem jest uniwersytet dla obojga płci, anomalią jest praca zarobkowa kobiet. Ale na przykład już sam pisał też, że to było w 1902 roku, że te emancypantki to jak taki pies burek, którego miał, który miał zazwyczaj kręcić się całymi godzinami na jednym miejscu, łapiąc swój ogon i robiąc poważną minę, i tak koło wacisna miała doprowadzić psa do śmierci. Czyli co, był nieprzyjacielem kobiet, ich pracy jakiejś intelektualnej, uważał, że są gorsze, jeżeli chodzi o umysłowość od mężczyzn, jak to u niego było?
20: Czy z nim było tak, że miał pewien sposób wyrażania myśli, taki charakterystyczny dla siebie, sarkastyczny, ostry, który prowokował emocje, co było zamierzone zresztą. Także przypuszczam, że od tego wszystkiego o paniach, co on czasem nawet napisał, to nie myślał. To jest jedna uwaga, którą chciałem tutaj jakoś mocno podnieść i zaznaczyć. Jest coś jeszcze, że Dmowski był nieprzyjacielem feminizmu. To można powiedzieć. Co prawda nie jest to pojęcie z tamtych lat, ale pojęcie współczesne, ale z odpowiednikiem feminizmu tamto pokolenie miało do czynienia. To jest przykład działalności sufrażystek w Wielkiej Brytanii. Nie chciały, czy żądanie ich nie było niczym niezwykłym, ani nie było niczym absurdalnym i niczym niesłusznym. To ze współczesnej perspektywy jest oczywiste, że domagały się praw wyborczych, prawda? Ale chodzi o formy działalności, które bywały czasami gorszące, polegały na robieniu skandali. Dmowski się z tym zetknął, No i reagował w taki też sposób, jak to, co od niego usłyszał generał Kodama. Że gdyby były jak Japonki, prawda, no to byłoby zupełnie inaczej. Natomiast powód, dla którego nie związał się w sposób trwały, to się, czy miał związek z konserwatyzmem obyczajowym wyniesionym z domu. Bo uważał, że mężczyzna powinien zapewnić rodzinie stabilne warunki egzystencji. Natomiast Dmowski nie był w stanie tego zrobić praktycznie przez całe swoje życie. Kiedy był młody, działał w takich realiach, w których liczyć się musiał z możliwością aresztowania, co dla rodziny oczywiście oznaczałoby katastrofę i upadek, znaczy odcięcie od możliwości zdobycia środków utrzymania. Miejsce pobytu często zmieniał. W pewnym momencie był utrzymywany przez struktury konspiracyjne Ligi Narodowej, ale no, to były środki, z których sam mógł korzystać, nie takie, z których mogła korzystać żona, czy ewentualnie dzieci. Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że w tym, co mówię, jest dużo... Jest część wątpliwa, która nie musi być przyjęta, bo inni niepokorni z jego pochodzenia, także angażujący się w ruchu endeckim, jak na przykład Stanisław Grabski, rodziny jednak zakładali. Rodzinę swoją miał Zygmunt Balicki, jeden z twórców Ligi Narodowej. Tyle tylko, że jak wyglądały te rodziny, jak wyglądała ta ich strona materialna. W przypadku Balickich małżeństwo się rozpadło, czym Dmowski nie mógł nie wiedzieć. Jest jeszcze sprawa związana z kierunkiem wykształcenia Dmowskiego, który jak wiadomo był biologiem, i obecnością chorób umysłowych w jego rodzinie. Znowu, jeżeli to na szerszym tle oceniać, nawet zestawić z rodziną marszałka Piłsudskiego, to się nie wydaje, żeby akurat Dmowscy byli szczególnie obciążeni. Natomiast jeżeli ktoś ma wykształcenie medyczne i z grubsza biorąc, znaczy w tym wypadku nawet nie z grubsza, bo Dmowski miał tytuł doktora, ale w każdym razie wie, jak działają prawa dziedziczenia, jakiego rodzaju jest to ruletka, to się po prostu boi, żeby się nie postawić w podobnej sytuacji, a i ludzi nie sobie najbliższych nie skrzywdzić. Także to wszystko razem jakoś się ułożyło w taki właśnie sposób. Ja bym jeszcze dodał coś do tego, no co się też nie układa w ciąg przyczynowo-skutkowy, ale jest zwyczajnie ludzkie. Rodzinę można założyć w praktyce no do pewnego wieku, bo później to się już robi za późno. I nawet nie myślę o barierze psychicznej, ale o przyzwyczajeniach, o tym, że znajomości się też zawiera łatwiej w wieku młodym. Jeżeli się ten czas przeoczy,
2: przegapi,
20: tak jest, to później jest już bardzo trudno i można oczywiście później ideologię do tego doprawiać. I też wcale nie wykluczam, że to, co generał Kodama usłyszał od Dmowskiego, było właśnie takim właśnie próbem dorobienia sobie ideologii.
2: Rozdział, panie profesorze, Dmowski, a wielka polityka, otworzę takim cytatem. Pomyślałam sobie, że o tych słowach Dmowskiego pewnie nie pamiętają ci, którzy się na niego powołują czy na nim wzorują. Jestem Polakiem. To znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. No trudno się nie zgodzić.
20: No trudno.
2: A jednak ci, którzy na Dmowskiego teraz się powołują, pewnie by no, mieli pretensje, że każe też brać pod uwagę i czuć ciężar czarnych kart naszej historii.
20: No ci, którzy się powołują, niekoniecznie go czytają. Ci, którzy się upierają, że w historii Polski były wyłącznie karty białe, też niekoniecznie powołują się na

0: stopniu mogą przyszłość kształtować, a już na pewno nie odpowiadają za to, co się wydarzyło kiedyś. No i jest punkt widzenia, który reprezentował Dmowski, który można powiedzieć, jeśli nie do Dmowskiego się to odnosi, to do kogo innego, który wynikał z integralnego nacjonalizmu. Naród jest całością. Mieści w sobie wszystkie pokolenia, wszystkie przeszłe, wszystkie przyszłe i to, co jest teraz. Czyli przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. I jeśli się z takiego założenia wychodzi, to wszystko jest ważne. Najważniejsze jest oczywiście to, co będzie, ale ważne jest wszystko, co się wydarzyło i za wszystko jesteśmy odpowiedzialni. I za dobre, i za złe. I dla Dmowskiego było oczywiste, że to tak musi być, podobnie jak pewnie kiedyś dla jego liberalnych oponentów, że nie musi tak być i to, co się kiedyś wydarzyło, takie znowu ważne nie jest. Natomiast dzisiaj cały ten nasz współczesny spór o historię odbywa się przy przestawieniu wartości, albo ściślej mówiąc, osoby zabierające głos przemawiają tak, jakby kierowały się systemem wartości przeciwnika. Ci, którzy się powołują na Dmowskiego, mogą w takiej sytuacji stać na gruncie takim, że w przeszłości Polski były tylko dobre i wzniosłe rzeczy, chociaż w tym momencie nie myślą Dmowskim. Natomiast z kolei ich oponenci myślą Dmowskim, chociaż o tym nie wiedzą.
1: To chciałabym zapytać o niezwykle interesujący wątek. W 1908 roku Dmowski wydał książkę Niemcy, Rosja i kwestia Polska. I w tej publikacji dowodzi, że dla narodu polskiego zdecydowanie większe zagrożenie stanowią Niemcy niż Rosja, bo oprócz potęgi militarnej, wielkiego potencjału gospodarczego, Niemcy dysponują także przewagą cywilizacyjną. No i gdyby udało im się opanować wszystkie ziemie polskie, to groziłoby to tym, że Polacy po prostu zostaliby wynarodowieni. A dla Rosji i Austrii przekonywał, sprawa polska jest kwestią lokalną, dla Niemców zasadniczą, bo naturalny kierunek ich ekspansji to wschód i tak dalej. I w tym 1908 roku ta koncepcja została źle odebrana przez polskie społeczeństwo, utrata poparcia, ale później to się zmieniło. Bo pamiętamy, że kiedy wybucha Wielka Wojna, to Dmowski trafnie związuje los Polski z państwami, które zwyciężyły w I wojnie światowej, potem zdecydowały o nowym kształcie międzywojennej Europy. To on stanął, Dmowski, na czele antyniemieckiego sojuszu, no bo jak już wiemy z książki z 1908 roku, to Niemcy uważał za najpoważniejszego wroga, który nie tylko blokuje odrodzenie państwowości polskiej, ale też grozi nam takim narodowym unicestwieniem. I wierzył, że Polskę może uratować sojusz z Rosją. No i teraz zapytam o taki zasadniczy przełom. Wzrost nastrojów prorosyjskich, który ma miejsce w polskim społeczeństwie, bo przecież mniej więcej od 1830 roku do początku XX wieku, jakby zapytać Polaków, kto jest dla Polski największym wrogiem, odpowiedzieliby, że Rosja. No więc co się wydarzyło?
0: Dmowski napisał to, co napisał. Natomiast kwestia, w co wierzył z tego, co napisał, jest kwestią delikatną. Można oczywiście sądzić, że ta wypowiedź była w znacznej mierze szczera, w tym sensie, że wynikała ona z oceny sytuacji międzynarodowej i kreśliła jasną wizję tego, co należy robić. Natomiast w tej sytuacji międzynarodowej, którą Dmowski zarysował, najważniejszym jest jej elementem była jednak diagnoza, że relacje między państwami zrobiły się burzliwe i że zbliża się wielka wojna. To, wydaje mi się, jest klucz do sytuacji. Książka poświęcona kwestii polskiej zawiera Diagnoza, sytuacja, Kundmowski tam zawiera kilka istotnych elementów. Jest ocena

0: Niemiec, państwa, które buduje potęgę militarną i gospodarczą na zasadach, które Dmowski właściwie oceniał pozytywnie, że jest to skuteczne i może być też atrakcyjne. Jest Rosja, która jest państwem w stanie głębokiego kryzysu, rządzoną przez zdegenerowaną elitę polityczną. Ten obraz Rosji jest czarny, zawarty w książce. Jest coś, co właściwie logicznie rzecz biorąc nie bardzo pasuje do tej diagnozy, że Polska ma współpracować z bankrutem przeciw państwu, które reprezentuje postęp. Tymczasem tego rodzaju karkołomny wniosek wypływał z założenia, z przekonania, które jest związane z ideologią nacjonalistyczną, każdą, że naród ma wokół wrogów. No i w przypadku Polski ta diagnoza była wyostrzona, bo ten naród, który miał wokół wrogów, nie miał własnego narzędzia, przy pomocy którego mógłby się bronić, czyli państwa. Natomiast oczywiste też było, że nie można sobie z tymi wrogami radzić naraz i proklamować, że się ma wokół wrogów, bo to równie dobrze można machnąć ręką i zrezygnować z czegokolwiek. Natomiast Dmowski starał się wskazać ścieżkę działania, która w tym wypadku sprowadzała się do tego, że należy związać się z państwem, które się pewnie rozpadnie. Natomiast jest związane politycznie z wrogami Niemiec, z państwami zachodnimi. To napisał i tego się z grubsza biorąc trzymał. To znaczy ta diagnoza Rosji jako chorego człowieka Europy, która się rozpadnie, była ewidentnie podtrzymywana w czasie I wojny światowej. Dowodów, że Dmowski rzeczywiście uważał Rosję za państwo ułomne i że oczekiwał na jej upadek, jest sporo. Chociaż prawie wszystkie to są pośrednie dowody. No jednym z nich jest na przykład wiosną 1917 roku to, jak szybko zareagował na upadek caratu i uformowanie się rządów liberalnych. Istotne jest, że przewidywał, że długo one nie pozostaną u władzy, ale co najważniejsze, wtedy właśnie 2 tygodnie po obaleniu cara wystąpił z projektem granicy wschodniej Polski, która w ogólnym zarysie przypominała późniejszą granicę ryską, a z rosyjskiego punktu widzenia stanowiła oczywiście głębokie wtargnięcie na obszar, który Rosja od dawna uważała za swój. No i to stanowisko zostało w lecie 1917 roku podparte obszernym memoriałem, w którym Dmowski, znowu nie wchodząc w szczegóły, przeznaczył Polsce rolę, którą wcześniej Rosja odgrywała, czynnika stabilizującego w środkowo-wschodniej Europie. Oczywiście to nie jest istotne, czy Polska była w stanie to wypełnić, czy nie była to rola zbyt ambitna, ale istotne jest, że przewidywał, że Rosja się nie podniesie przede wszystkim z wewnętrznej walki obozów politycznych i rewolucja i kontrrewolucja będą periodycznie co jakiś czas górować, natomiast Rosja spadnie do roli państwa drugiej kategorii. To też się nie sprawdziło. Natomiast w przekonaniu Dmowskiego, znaczy stanowiło fundament działalności Dmowskiego na Zachodzie w czasie konferencji pokojowej, można sądzić, chociaż jest to hipoteza, ale od razu powiem, nie ja na nią wpadłem, ale świętej pamięci już niestety profesor Wapiński, że Dmowski działał tutaj w przewidywaniu rosyjskiej klęski. No z rosyjskiego punktu widzenia działał ze złą wolą, z wyjątkowym natężeniem złej woli, ponieważ zanim wojna wybuchła, uspokajał rosyjskiego partnera co do tego, że w przyszłym konflikcie liczyć mogą na polską lojalność, a następnie poczekał do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu rosyjskiego państwa i wtedy uderzył. To nie jest, od razu powiem to, co powiedziałem, to nie jest opowieść ku krzepieniu serc, bo ten obrazek polityka, który tak właśnie postępuje, nie jest ładny, prawda? Działa podstępem. Deklaracje rozmijają się z bieżącą polityką. Natomiast Dmowski nie uważał, że polityka jest grą ładną i nie uważał, żeby wobec kraju, no, który był dla niego krajem wrogim, należało stosować się do dżentelmeńskich reguł gry. Powiem jeszcze, bo czuję, że za długo mówię, ale to dosłownie jest tylko kilka zdań. Chodzi o książkę Eugene'a Dillona, niedawno wydaną, o konferencji pokojowej w Paryżu. Dillon był brytyjskim dziennikarzem, właściwie rusofilem, bo zwolennikiem sojuszu rosyjsko-brytyjskiego, nad którym Dmowski pracował, to znaczy opowiadał mu, występował jako ekspert od spraw wschodnich i opowiadał mu o Rosji. Ale naprawdę warto zajrzeć do tej książki i gorąco polecam. Opowiadał o Rosji straszne rzeczy.
1: Profesor Krzysztof Kawalec jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Farma.
12: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Reklama.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Krzysztof Kawalec, a rozmawiamy o romanie Dmowskim. Czy okres, panie profesorze, od momentu powstania Komitetu Narodowego Polskiego w sierpniu 1917 roku do momentu podpisania Traktatu Wersalskiego, to jest ten szczytowy okres kariery Romana Dmowskiego? Nigdy wcześniej ani później jego rola polityczna nie była i nie będzie większa?
0: Naturalnie. To był też okres niezwykle gorączkowej aktywności fizycznej, pracy po 16 godzin dziennie, czego konsekwencją osobistą dla Dmowskiego było to, że się otarł o tamten świat w końcu 1919 roku, łapiąc grypę hiszpańską, którą ledwo przeżył. No i znajomi, którzy go widzieli po powrocie do kraju, to twierdzili, że wyglądało, a pamiętali go z sierpnia 1914 roku. Dmowski pojawił się w 20, więc po 6 latach. No ale wyglądało, jakby co najmniej kilkanaście lat mu przybyło. Także to był okres niezwykle intensywny. No ale czas taki, w którym Dmowski rzeczywiście wszystko na szale rzucił, czym dysponował. Czekał na możliwość rozegrania pewnej sytuacji, ona pojawiła się, no to działał.
1: Jak wiemy, reprezentował Polskę na paryskiej konferencji pokojowej i 29 stycznia 1919 roku został zaproszony przed Radę 10, w której zasiadali najważniejsi politycy zwycięskich mocarstw i nagle premier Francji Georges Clemenceau mówi tak: panie Dmowski, ma pan głos. O czym mam mówić? Na to Clemenceau: o sprawie polskiej. Dmowski nie miał przygotowanego przemówienia, nie spodziewał się wystąpienia w tamtym momencie, ale niektórzy twierdzą, że on przygotowywał się do tego wystąpienia przez całe swoje życie. No i faktycznie pokazał wielki talent dyplomatyczny, niezwykłe kompetencje. Ta mowa trwała kilka godzin, wygłosił ją po francusku, bez żadnych notatek, a kiedy się zorientował, że tłumacz nieprecyzyjnie przekłada jego słowa na angielski, to podziękował mu za współpracę i to, co mówił po francusku, potem tłumaczył sam na angielski. Podobno zrobił duże wrażenie.
0: No dodać, bo można było, że w przerwie udało mu się ściągnąć trochę map z Komitetu Narodowego Polskiego, bo przedstawienie sprawy Polski wymagało...
1: Bez mapy?
0: No tak, tak.
1: Jest
0: tam,
1: trudne.
0: Gdzie mówi o granicach, to powinno to być zwizualizowane.
1: To jak już jesteśmy przy tym wątku, to powiedzmy, że kiedy już dostał mapę, to przedstawił granicę, wychodząc od Polski przedrozbiorowej sprzed 1772 roku. Oczywiście wiedział, że odzyskanie państwa w tamtych granicach jest nierealne, ale zgodnie z zasadą podstawową negocjacji prezentował plan maksimum, by było potem z czego ustępować i nie zostać z ogryskiem.
0: No więc tak, natomiast to, co zostało przedstawione jako oficjalne stanowisko polskie i spłynęło do komisji terytorialnej oraz no niżej w hierarchii była komisja do spraw polskich kierowana przez Cambona, to już była ta sama linia granicy, jeżeli idzie o wschód, prawda? Bo pozostałe linie graniczne to jest inna opowieść, ale to była ta sama linia, którą przedłożył Brytyjczykom wiosną 1917 roku. Natomiast jeżeli idzie o granicę zachodnią, bo już jak wywołałem, to powiem, to była ta sama linia, którą przedstawił rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych Siergiejowi Sazonowowi jesienią 1914 roku jako przyszłą granicę rosyjsko-niemiecką. No w tym wypadku oczywiście byłaby już to granica niemiecko-polska. Także tutaj Dmowski był konsekwentny, działał według planu, który albo spisał, ale oryginał się nie zachował, albo nauczył się na pamięć, czy po prostu miał w głowie. I w tym sensie rzeczywiście było tak, jak komentatorzy, którzy oceniali jego wystąpienie, czy ustosunkowywali się do niego, powiedzieli, że to było coś, do czego się całe życie przygotowywał. W jakimś sensie całe życie, bo można się zastanawiać, kiedy się zarysy Polski tak skonstruowanej pojawiły po raz pierwszy. Ale miał to wszystko w głowie dokładnie poukładane.
1: Druga Rzeczpospolita. Zastanawiające jest to, że choć Endecja była przecież główną siłą polityczną do roku 26, do zamachu majowego, to Dmowski nie był jakoś szczególnie eksponowany na stanowiskach. Jedyne stanowisko rządowe w jego karierze politycznej to jest taki epizod, jeżeli chodzi o funkcję ministra spraw zagranicznych. Epizod, bo 27 października do 14 grudnia 1923 roku. Czy on nie chciał, czy wolał być ideologiem tej części sceny politycznej? Jak to wyglądało?
0: Ale on w tym czasie nawet nie pisał dużo. Więc nawet nie można powiedzieć, że był ideologiem. Było tak, że wrócił wyczerpany fizycznie i psychicznie z Zachodu, w dużej mierze zniechęcony, o czym nie będę mówił w tym momencie więcej, bo intuicja im podpowiada, że mnie pewnie pani redaktor o to zapyta. Był w każdym razie tak dalece, mówiąc po ludzku, oklapnięty, że nawet nie podtrzymywał kontaktu ze swoimi zachodnimi przyjaciółmi, nie odpowiadając na listy, które przychodziły do niego. No, gdzie mógł, to odmawiał propozycji wchodzenia do ciał różnych, gdzie nie mógł, to wchodził, gdzie nie mógł odmówić, to wchodził, jak do Rady Obrony Państwa. Natomiast to, co Dmowskiemu chodziło po głowie bardzo intensywnie, to była emerytura polityczna. To znaczy, powinienem to troszkę sprecyzować jednak.
1: Jednak, panie profesorze, wyjaśnić powody tego oklapnięcia, bo my wiemy, że on był chory, wiemy też, że kilka miesięcy spędził w Algierze, bo tam wyjechał za radą lekarzy, żeby podreperować zdrowie, że w maju 1920 roku powraca do Warszawy.
0: Rozmawia z Piłsudskim, w którym, sądząc po listów, które z Algieru pisał na przykład do Stanisława Kozickiego, widział właściwego człowieka na obecne czasy. To znaczy, żeby sprecyzować, właściwy, to znaczy taki, który ma dobre relacje na lewej części strony politycznej, więc nie będzie brutalnie atakowany, tak jak brutalnie atakowany byłby Dmowski. A jednocześnie i tutaj Dmowski Piłsudskiego rozgryzł. Kieruje się w polityce priorytetem dla narodowych celów. Dmowski widział swoją rolę jako kogoś, kto mógłby doradzać i wejść do jakiegoś ciała doradzającego, czy jak on to nazywał, urządzającego. No ale oczywiście musiałby w tym celu się z Piłsudskim porozumieć. Po powrocie do kraju okazało się, że jego środowisko polityczne jest w głębokim konflikcie politycznym z Piłsudskim. No i to przede wszystkim we wspomnieniach Juliusza Zdanowskiego są wzmianki wskazujące na panikę, jaka powstała w kierownictwie Związku Ludowo-Narodowego w związku z powrotem Dmowskiego, czy przedwojenny lider czegoś nie wykręci. No, w szczególności nie porozumie się z Piłsudskim ponad głowami ciał statutowych Związku Ludowo-Narodowego. Dmowski trochę uspokajał swoich kolegów, ale też ich złościł wypowiedziami takimi, że na przykład zasługą Piłsudskiego jest, że utrzymał kraj w tych okropnych realiach, w takim, jakim takim porządku. No tyle, że jak doszło do rozmowy z Piłsudskim, to się przekonał, że koegzystencja, tak jak on ją sobie wyobrażał, jest niemożliwa. Piłsudski był upojony zwycięstwami militarnymi. Niespecjalnie można z nim było chyba rozmawiać na temat jakiegoś ułożenia relacji. Ja tutaj bardzo ostrożnie się wypowiadam, dlatego że rozmowa odbyła się bez świadków. Dmowski o niej mówił niechętnie, Piłsudski wcale. Biografowie Piłsudskiego tej rozmowy na ogół nie odnotowują, z tego co pamiętam. Może to profesor Wołos zrobił. I jeśli Dmowski złożył propozycję współpracy, to ona zawisła w próżni. Są też spekulacje, że Dmowski z Piłsudskim mieli się pokłócić o politykę ukraińską. Do starcia na tym tle doszło później na posiedzeniu Rady Obrony Państwa, więc może coś było na rzeczy. Ale to są tylko spekulacje. Istotne jest, że Dmowski nie podjął walki, nie nadawał się do tego, nie uważał też, żeby kraj wytrzymał walkę toczoną na szczycie władzy w samym środku wojny przesilającej się, więc to był powód, dla którego tej walki nie podjął. Natomiast rzecz się zupełnie inaczej przedstawiała, jeżeli idzie o kierownictwo Związku Ludowo-Narodowego, czyli partii endeckiej, która się wykształciła w czasie, kiedy Dmowski przebywał na Zachodzie. Tam postacią numer jeden był Stanisław Grabski, profesor Stanisław Grabski. Parlamentarzysta, znaczy zdolny polityk, parlamentarzysta, który wokół siebie zebrał grono współpracowników, też dobrze radzących sobie w rozgrywkach parlamentarnych. Z grubsza biorąc, jak sądzę, w czasie kryzysu 1920 roku Grabski prowadził taką samą politykę, jaką i Dmowski prowadził. Był atakowany za umowę ryską, czy ściślej mówiąc za postawę w rokowaniach przed zawarciem zawieszenia broni między Polską a Rosją Sowiecką. Ale nic nie wskazuje, żeby Dmowski zajął inne stanowisko niż zajął Grabski. Natomiast Grabski nie chciał Dmowskiemu ustąpić w niczym. To znaczy w grę wchodziło nie tylko kierownictwo nad partią, której Dmowskiemu nie ustąpił, ale nie ustąpił Dmowskiemu również stanowiska przewodniczącego w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Także Dmowski stał się emerytem politycznym, trochę dlatego, że chciał, może głównie dlatego, że chciał, ale jakby przez moment się wahał, czy na tę emeryturę polityczną pójść, no to koledzy partyjni w stronnictwie popchnęli go, by sobie odpoczął. Także status Dmowskiego między jego powrotem do kraju w roku 1920, a przewrotem majowym, był taki, że rzeczywiście tkwił na uboczu. Do czasu chciał tkwić na uboczu, natomiast rzeczywiście od połowy lat 20, może od 24 roku, może od impulsem był upadek rządu, w którym był rzeczywiście epizodycznie ministrem spraw zagranicznych, ale zaczął się przymierzać do powrotu do wpływów politycznych już na zmienionych warunkach i na zmienionych zasadach.
1: Po zamachu majowym usiłuje jednoczyć prawą stronę sceny politycznej. W grudniu 26 roku powstaje Obóz Wielkiej Polski. To jeszcze poproszę kilka dosłownie słów o tym, bo musimy już powoli kończyć.
0: W zamyśle miała to być organizacja pozaparlamentarna, zdolna do walki politycznej także na ulicach, nie tylko do głosowania w Sejmie. Chociaż zaproszenia ofertowe Dmowski wystosował do polityków parlamentarnych tworzących zaplecze rządu centroprawicowego w roku 1923 i 1926 obalonego przez zamach. Tam z różnych powodów to nie wyszło. Nie potwierdziła się też diagnoza Dmowskiego. Sytuacja w Polsce będzie iść w tym samym kierunku, co w Rosji przedrewolucyjnej. No i rządy radykałów radykalnej inteligencji zastąpią komuniści, przeciw którym trzeba będzie wystąpić na ulicach zbrojnie. No tak jak przeciw lewicy na ulicach wystąpił zbrojnie Mussolini, bo to jeszcze w tym czasie były fascynacje Dmowskiego poczynaniami skrajnej prawicy we Włoszech. W roku 1926 najbardziej zdecydowanie Dmowski się w tym kierunku wypowiadał, później sobie odpuścił. Natomiast to, co było trafną diagnozą sytuacji, to przekonanie, że system demokracji parlamentarnej w Polsce jest martwy i że zamach majowy Piłsudskiego otwiera czasy dyktatury, po którym już rządy parlamentu nigdy nie wrócą. Jego koledzy ze Związku Ludowo-Narodowego tę diagnozę kwestionowali, przynajmniej ci, którzy byli przywiązani do demokracji parlamentarnej, a było ich więcej niż się zwykle uważa. Było takich więcej niż się zwykle uważa. Natomiast pogląd Dmowskiego był inny i merytorycznie rzecz biorąc, chociaż z poglądami Dmowskiego z tamtego czasu trudno jest sympatyzować, Dmowski miał rację. Bo rzeczywiście demokracja została uśmiercona w tym momencie przez Piłsudskiego.
1: W 1937 roku przechodzi udar mózgu. Wówczas zamieszkał u swoich przyjaciół w majątku we wsi Drozdowo. Umiera na początku 1939 roku. Nic nie zapowiadało tej śmierci. 5 dni przed agonią był jeszcze na przechadzce, ale wywiązało się zapalenie płuc. Stan był bardzo poważny, o czym donosił między innymi Kurier, przyjął ostatnie namaszczenie. Lekarze sprowadzeni z Warszawy jeszcze dawali nadzieję, ale Dmowski zmarł. Pogrzeb był oczywiście manifestacją polityczną, natomiast ja na koniec chciałabym przytoczyć słowa Mieczysława Niedziałkowskiego, znanego oczywiście polityka PPS-u, publicysty, który w Socjalistycznym Robotniku napisał tak. O Dmowskim rzecz jasna. Nie dbał ani o zaszczyty, ani o korzyści osobiste. Był dla nas nie tylko przeciwnikiem ideowym, był wrogiem ideowym. Nie możemy ocenić dodatnio całości jego pracy życiowej, chociaż oceniamy dodatnio wagę jego wysiłków w drugim stadium wojny światowej. Dzisiaj stwierdzamy, że odszedł nasz przeciwnik na wielką skalę. A zawsze lepiej jest mieć do czynienia z przeciwnikami na wielką niż na małą skalę. To ładne, prawda?
0: Bardzo ładne. Ale muszę powiedzieć, że tak jak się z perspektywy historyka, która oczywiście skrzywioną perspektywą patrzy na tamtą scenę polityczną, to działo się oczywiście sporo okropnych rzeczy, ale są też i momenty, zdarzenia, gdzie po prostu piekąca zawiść chwyta. Także bywali ludzie z klasą, potrafili w decydującym momencie klasę tę okazać. Postać akurat Niedziałkowskiego jest jedną z tych, które osobiście bardzo wysoko lubię i cenię.
1: Profesor Krzysztof Kawalec był moim Państwa gościem z Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia
1: to
0: Państwu.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Anna Piekutowska. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień. A teraz już dobrego wieczoru.
17: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
20: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
20: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
20: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
20: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
24: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
26: Już nie swędzi.
27: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Marian, a gdzie mogę kupić...
29: Na mediaexpert.pl.
28: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
29: Barbara, na mediaexpert.pl.
30: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
31: To przy okazji zjesz z nami.
30: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
31: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
30: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
31: To tylko przy okazji.
30: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
22: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
32: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
33: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
32: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
33: Super! Kiedy płyniemy?
34: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
35: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
36: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
35: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
36: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
35: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
37: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
38: Reklama.
39: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: Stany Zjednoczone nie odblokują irańskich aktywów. Donald Trump zapowiada jednak, że porozumienie jest coraz bliżej. Przemysław Czarnek chce zmian w kulturze. Chodzi o finansowanie artystów. Ogromne możliwości ma ich Falińskiej. Polka ma gwarantowany udział we wszystkich tegorocznych turniejach. Minęła 18, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump powiedział w wywiadzie dla NBC News, że wbrew żądaniom Iranu nie odblokuje zamrożonych irańskich aktywów przed wdrożeniem ewentualnego porozumienia. Wcześniej doradca najwyższego przywódcy Iranu, Mohsen Rezai, powiedział, że negocjacje z USA utknęły w impasie właśnie ze względu na kwestie zablokowanych środków. Trump ocenił jednak, że negocjacje idą dobrze i strony są bardzo blisko podpisania porozumienia, ale Trump domaga się dalej idących gwarancji niż dotychczas wynegocjowane. Według Trumpa Iran zgodził się już, że nie będzie miał broni jądrowej i że nie będzie jej rozwijać. Prezydent chce również dodać do tekstu zakaz kupna, pozyskania lub nabycia broni jądrowej, by Teheran nie obszedł porozumienia. Przemysław Czarnek zapowiedział, że po ewentualnym powrocie jego ugrupowania do władzy państwo nie będzie finansować, jak to określił, antypolskiej i antyrodzinnej twórczości. Polityk wskazywany przez PiS jako kandydat na przyszłego premiera premiera odniósł się w ten sposób do przygotowanego przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Polityk PiS podkreślił, że opowiada się za wolnością słowa i wolnością twórczości artystycznej. Jednak jego zdaniem państwo powinno finansować wyłącznie kulturę służącą przetrwaniu państwa i przekazaniu wartości następnym pokoleniom. Jak mówił, podobne zasady powinny obowiązywać także w mediach publicznych, szkołach i na uczelniach. Frekwencja wyborów parlamentarnych w Armenii jest najwyższa od ponad dekady. Do godziny 17 czasu lokalnego zagłosowało prawie 49% uprawnionych. Głosujemy, bo chcemy lepszej przyszłości dla naszego kraju, mówią mieszkańcy Erywania w punktach wyborczych. Wybory przebiegają w napiętej atmosferze, podobnie jak wcześniej kampania wyborcza. Obóz rządzący i opozycja wymieniają się oskarżeniami o manipulacje wyborcze i nadużywanie władzy. W centrum Erywania na kilka godzin przed zamknięciem lokali wyborczych, przed niektórymi z nich tworzyły się nadal kolejki. Każdy punkt wyborczy był pilnowany przez policję. Częściowe oficjalne wyniki powinny być znane jeszcze dziś. 600 tysięcy ludzi wzięło udział w modlitewnym czuwaniu z papieżem w Madrycie. O 10 rozpoczęła się tam msza, która jest jednym z najbardziej znanych miejsc hiszpańskiej stolicy.
0: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
40: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do wtorku, a następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Świetną grą we French Open Maja Chwalińska otworzyła sobie drzwi do największych turniejów. Chwalińska u progu zasadniczej rywalizacji w Paryżu zajmowała 114 miejsce w rankingu. W jutrzejszym notowaniu wskoczy natomiast na 21 pozycję. W sierpniowym US Open nie dość, że zadebiutuje, to prawdopodobnie będzie rozstawiona. Przez najbliższy rok będzie mogła wystartować w każdym turnieju, do którego się zgłosi. Jedną książkę rocznie czyta statystyczny Polak, ale są tacy, którzy bez książki życia sobie nie wyobrażają. Co i gdzie czytamy, to temat weekendu w Tok FM, bo długi weekend to idealny czas, by zdjąć z półki książkę i pozwolić się jej wciągnąć.
1: Gdzie panie lubią czytać książki? Jakie są najlepsze miejsca na to?
2: Dla mnie na kanapie, jak się położę.
1: Tej jedynej czy każdej?
2: Nie, no tej jedynej, mojej własnej.
1: A pani?
3: Ja też. Nie u pani, tylko w swoim. Tylko ja mam po jednej stronie i po drugiej, w zależności z której strony wspada słońce.
1: Aha.
3: Tak, w domu, na kanapie.
1: To najlepsze miejsce?
3: No, myślę, że tak, bo przede wszystkim intymność, nic nie rozprasza, no i cisza domowa generalnie, czyli w zasadzie można się skupić naprawdę nad tekstem książki, którą się czyta.
40: Z mieszkańcami Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz, a my dodajmy, że jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, największą popularnością cieszy się literatura gatunkowa, przede wszystkim kryminały i powieści sensacyjne oraz romanse. Czytelnicy chętnie sięgają też po klasykę literatury, przede wszystkim polskiej. Kolejne informacje o 18.20, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju utrzymuje się sporo chmur i synoptycy nie zapowiadają w tej kwestii większych zmian. W wielu miejscach możliwe są również opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, przez około 24 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Teraz sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na drogach.
39: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
4: Raport drogowy, Szymon Kępka, zapraszam. Wypadek na S7 na trasie Elbląg-Warszawa między węzłami Rychnowo i Olsztynek-Zachód. Droga jest zablokowana i utrudnienia mogą potrwać nawet kilkadziesiąt minut. Wypadek też na S8 na trasie Wrocław-Łódź pomiędzy węzłami Wieruszów i Wieluń. Droga jest nieprzejezdna. Podpowiadam objazd przez Wieruszów albo Galewice. Rozluźnia się sytuacja na S8 z kolei w stronę Warszawy. Utrudnienia nadal w okolicach Radzymina, ale korek da się ominąć na zjeździe Mostówka. Nadal stoimy w Garwolinie na trasie z Lublina Lublina do Warszawy. Na A4 na wysokości zjazdu na brzeg w stronę Wrocławia także. Stoi także A4 w stronę Śląska na odcinku Tenczyn do Chrzanowa. To jest trasa Kraków-Katowice. To już kilkanaście kilometrów korka. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 na wysokości Piekar Śląskich. Tam spore utrudnienia, które zaczynają się tuż za Bytomiem. Proponuję objazd przez Świerklaniec. Jazda A1 dzisiaj w kratkę. Stoimy też nadal przed Częstochową w miejscowości Woźniki. W czasie długiej podróży warto zrobić nawet kilkuminutową przerwę. Pamiętajmy też o zapasie wody w samochodzie. Na dłuższą drogę szczególnie w korku takie zapasy mogą być na wagę złota.
39: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, od kilku tygodni przypominam i będę przypominać, ponieważ wielu z naszych słuchaczy przyzwyczaiło się do tej godziny, która była taka sama przez wiele lat, a mianowicie do godziny 16 dla programu z cyklu U doktora, ale od kilku tygodni spotykamy się o godzinie 18, czyli sobota, niedziela, godzina 18. Naszym gościem w tej chwili jest pan doktor Przemysław Lipiński, lekarz, chirurg, reprezentuje pracownię leczenia ran, jest także prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i jest w Łodzi. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
7: Zgadza się? Wszystko dobrze powiedziałam?
8: Wszystko się zgadza, tak, z miasta Łodzi rozmawiamy.
7: Proszę Państwa, no, nie widzimy się, nie siedzimy vis-a-vis. Cieszę się, że pan doktor znalazł czas, by ze mną porozmawiać. No ale muszą nam Państwo wybaczyć ewentualne niedoskonałości techniczne w takiej sytuacji. Panie doktorze, są takie tematy, które napływają mnie smutkiem. Dlaczego? Otóż przypominam sobie, o czym rozmawiałam ponad 20 lat temu. I dokładnie wiem z kim. O stopie cukrzycowej rozmawiałam z doktorem Grzegorzem Rosińskim. Przypominam sobie, co było tematem mojego reportażu, który robiłam w szpitalu klinicznym na Banacha, gdy to poszłam na oddział, w którym leżały osoby chore na cukrzycę, a ich głównym problemem była kwestia stopy cukrzycowej. I to było, no to też było z 15, może nie, no ale ponad 10 lat temu. I wtedy przejawiał się taki wątek następujący. Ja to pamiętam, co mówił doktor Grzegorz Rosiński. Że cukrzyca jest dobrą chorobą, bo można ją leczyć. O tak, tylko że ludzie często nie biorą leków, lekceważą sobie. To tak generalnie o cukrzycy. Ale mówił także wtedy coś, co wtedy mną wstrząsnęło. A jeżeli ja to teraz jeszcze raz po tylu latach słyszę, to już naprawdę nie wiem, o czym mam myśleć. Ale no mianowicie mówił to, że w Polsce bardziej opłaca się uciąć nogę człowiekowi, niż leczyć jego rany. I te rany, które człowiek ma, gdy dotyka go tak zwana stopa cukrzycowa, prowadzą na przykład do amputacji. Mówił także o tym, jak daleko sytuujemy się za innymi krajami europejskimi. I ja widzę teraz, czytam materiały, które otrzymałam przed tą audycją i ja widzę, że sytuacja bardzo niewiele się zmieniła. Panie doktorze, a może ja się mylę? Może nie jest tak źle? Może jednak ta zmiana następuje, tylko jest wolna?
8: Zmiana następuje niestety na gorsze, dlatego że od czasu, przez ostatnie 20 lat przybyło nam bardzo wiele cukrzyk, pacjentów chorych na cukrzycę, a powikłanie, jakim jest stopa cukrzycowa, dotyka co trzeciego, co czwartego cukrzyka. Zatem mamy pacjentów o wiele, wiele więcej. To, co się nie zmieniło, to to, że nie ma żadnego zorganizowanego systemu opieki nad olbrzymią, gigantyczną grupą chorych, których jest według różnych szacunków między 200 a 250 tysięcy ludzi. Nie wiem dokładnie, czy nie mamy nawet żadnych rejestrów w Polsce. Opieramy się na porównaniach do rejestrów prowadzonych w innych krajach. Co się zmieniło na lepsze? No na lepsze zmieniło się to, że nauka idzie do przodu, no nie polska nauka w tym zakresie, ale nauka na świecie idzie do przodu, a my korzystamy ze zdobyczy tego intelektualnych naszych kolegów z całego świata. Ta społeczność ludzi leczących rany, leczących stopę cukrzycową jest bardzo silna i prężna na świecie, więc uczymy się, wiemy więcej o stopie cukrzycowej, potrafimy ją lepiej leczyć, natomiast nie leczymy tych pacjentów w swojej masie, bo chorzy, którzy otrzymują w Polsce prawidłowe leczenie, stanowią ułamek naprawdę ogólnej liczby chorych. To jest bardzo to smutne, ale niestety prawdziwe i tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło od czasów pana doktora Rosińskiego, który wielu nas uczył, ja również u niego byłem na szkoleniu ze stopy cukrzycowej i to był zawsze wybitny specjalista i świetnie tych pacjentów prowadził, ale jako entuzjasta, jako nie chcę powiedzieć hobbysta może, bo to mówimy o zawodzie jednakże, ale ktoś, kto robił to z wielkim entuzjazmem. Natomiast dzisiaj pod tym względem nie ma różnicy. Zajmują się tym schorzeniem ci lekarze i te pielęgniarki, które mają do tego osobisty zapał, entuzjazm, ale nie mamy wsparcia systemowego, publicznego. Znaczy nie my, nasi pacjenci nie mają takiego wsparcia.
7: Ale gdy pan mówi wsparcia... Co to znaczy? Co to znaczy, że co, nie ma pieniędzy na leczenie stopy cukrzycowej? Co to znaczy to wsparcie? Czy może pieniądze są, ale coś jest, nie ma organizacji, nie ma tych pracowni, przychodni stopy cukrzycowej. Z jakichś powodów może psychologicznych lekarze nie chcą się tego uczyć, tak samo pielęgniarki. Co to znaczy nie ma wsparcia? Co byłoby takim wsparciem?
8: To znaczna ścieżka opieki. Jeżeli pacjent w Polsce choruje na zaćmę, to wie, że się idzie do okulisty. Jeżeli choruje na migdałki, to wie, że się idzie do laryngologa i tak dalej. Jeżeli pacjent choruje na stopę cukrzycową, on nie wie, dokąd ma pójść, nie wie tego również jego lekarz rodzinny. To jest to. Nie ma nikogo, żadnych podmiotów, które strukturalnie odpowiedzialnych za to schorzenie. Nasi pacjenci błąkają się, nasi pacjenci jeżdżą po Polsce, nasi pacjenci, jeśli ich stać na to, leczą się prywatnie, bo mamy na bardzo wysokim poziomie kilka znakomitych placówek niepublicznych i mamy też kilka bardzo dobrych ośrodków publicznych, ale niezorganizowanych w formie takiej, jak powinno, czyli nie oferujących pacjentowi pełnego zakresu leczenia, jakiego on wymaga. Chorzy, jak mówię, poszukują, oni się tułają po całej Polsce albo po całym swoim mieście, od poradni do poradni, z oddziału do oddziału, a stopa cukrzycowa rozwija się niekiedy, w niektórych przypadkach, mówimy o tak zwanym ataku stopy, rozwija się piorunująco, w ciągu tygodnia, dwóch można kończynę stracić.
7: Znaczy, chce pan powiedzieć, że poradnie stopy cukrzycowej, no bo ja zetknęłam się z tą nazwą, była taka poradnia właśnie w szpitalu, na Banach,
8: jest to one
7: poznikały?
8: Nie, jest ich kilka w Polsce.
7: No, ale jest mniej niż było 20 lat temu.
8: No, tak. Ja nie wiem, ile było 20 lat temu, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Poradni stopy cukrzycowych w Polsce jest kilka i one działają w oparciu o najczęściej o diabetologów, czyli pozbawione są zaplecza chirurgicznego. Ja może powiem, jak to powinno być zorganizowane, bo ja wiem, jak to jest zorganizowane w innych krajach. My potrzebujemy w Polsce tworzyć nowych rozwiązań unikalnych, jakichś specjalnie dla Polski. My wiemy, bodajże w 1981 roku pierwsi rozwiązali to prawidłowo Brytyjczycy, to jest w King's College w Londynie, powstał tak zwany Diabetic Foot Unit. Polega to na tym, że oddział jest połączony z poradnią i pacjenci są w swojej olbrzymiej masie, w przeważającej liczbie leczeni w poradni, natomiast w momencie, kiedy potrzeba pomocy szpitalnej, są przyjmowani do oddziału, który jest, jak to się umownie, piętro wyżej, z tym samą obsadą lekarską, pielęgniarską i jest wykonywany zabieg, który musi być wykonany i ten pacjent do tej poradni wraca. To jest system optymalny i od ponad 40 lat funkcjonuje właśnie w tym Londynie, ale on się bardzo rozprzestrzenił w całym świecie w latach 90. i tych takich jednostek stopy cukrzycowej w Europie są dziesiątki. Takie jednostki stopy cukrzycowej zorganizowane oczywiście działają w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Ameryce Południowej. Ja pokazywałem zdjęcia z Dominikany, z Ekwadoru, w Rosji są takie jednostki. To jest wielodyscyplinarna jednostka stopy cukrzycowej. Choroba, o której my mówimy, czy stopa cukrzycowa, jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem medycznym, dlatego że w naturalny sposób jest interdyscyplinarna. Diabetolog sam nie poradzi sobie ze stopą cukrzycową. Chirurg sam nie poradzi sobie ze stopą cukrzycową. Zasadą leczenia jest wspólne leczenie. Dokładnie tak samo, jak to jest w przypadku chorób onkologicznych. Nie może być tak, że chirurgia jest oderwana od chemioterapii, od radioterapii. Ten sam pacjent leczony jest przez zespół ludzi o nie tej samej, ale różnych specjalnościach. To jest wymysł, że tak powiem w cudzysłowie, który jest nie do ogarnięcia przez nasze ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby jeden oddział wielospecjalistyczny odpowiadał za tego chorego. Wszystkie pomysły na konsultowanie się wzajemne nigdzie na świecie się nie sprawdziły. My musimy to robić to tak samo jak gdzie indziej. A mamy aktualnie taką sytuację, że ci biedni chorzy po prostu są tak odsyłani i trafiają na oddział chirurgiczny wtedy, kiedy ta noga bardzo często już może tylko być amputowana.
7: Kiedy już jest po prostu bardzo źle. Proszę Państwa, za chwilkę po skrócie informacji wracamy na antenę.
9: Reklama.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
16: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Reklama.
39: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
40: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Informują ratownicy ze Słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego. W sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobycie szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Ratownicy dziś rano zlokalizowali zwłoki 25-latka. Ciało zostało już przekazane słowackiej policji. W wyniku rosyjskiego rosyjskiego ataku na obwód zaporoski zginęły dwie osoby, a co najmniej pięć zostało rannych, poinformował szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy, Iwan Fedorow. Według Fedorowa Rosjanie zaatakowali Bałybynę kierowanymi bombami lotniczymi. Uderzenia nastąpiły w pobliżu przystanku komunikacji publicznej. Organizacja krajów eksportujących ropę OPEC Plus od lipca zwiększy produkcję ropy o 188 tysięcy baryłek dziennie. To czwarta korekta limitu wydobycia w ciągu 4 miesięcy. 7 spośród 21 krajów należących do organizacji – Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, Kazachstan, Algieria, Oman i Rosja – ogłosiło, że czują się zobowiązane zapewnić stabilność rynku ropy. Oświadczenie grupy wydano jeszcze przed zakończeniem spotkania ministrów, które odbywa się w Wiedniu.
39: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Przypominam, że rozmawiamy o leczeniu stopy cukrzycowej, a jest z nami pan dr Przemysław Lipiński, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. No dobrze, panie doktorze, ale daje pan przykłady. Mówi pan tak, nie musimy niczego wymyślać. Wystarczy, że zrobimy tak samo lub podobnie. Gdzie indziej już to zrobiono wiele lat temu. Dobrze, ale co jest istotną przeszkodą? To, że to jest uważane za nieważne. W związku z tym nie dajemy na to pieniędzy.

0: istnieje, to nie ma takiego pojedynczego ogniwa, które byłyby słabe w łańcuchu, jeżeli nie ma łańcucha. Spójrzmy na problem stopy cukrzycowej tak samo jak na każdą inną gałąź medycyny. Po pierwsze, są uniwersytety medyczne, w których dowolne, wybierzemy sobie teraz, nie wiem, powiedzmy ortopedię czy jakąkolwiek inną specjalność, endokrynologię, uniwersytety zajmują się leczeniem ludzi, bo mają kliniki, zajmują się prowadzeniem prac naukowych i dydaktyką, uczeniem kolejnych specjalistów. W zakresie stopy cukrzycowej nie ma ani tego na uniwersytetach medycznych całościowo. Pojedyncze punkty zdarzają się. A to się seminarium trafi, jedne z tego zagadnienia, a to się trafi gdzieś na wydziale pielęgniarskim, coś o podstawach leczenia ran, kompleksowo nie ma. Czyli uczelnie medyczne nie podejmują rękawicy. System opieki zdrowotnej w jakimś sensie stopniu odpowiada na potrzeby pacjentów, ale kto te potrzeby ma formułować? Formułować je powinni lekarze, a lekarzami formalnie odpowiedzialnymi za to są konsultanci krajowi. Konsultanci krajowi tak samo nie zajmują się problemem stopy cukrzycowej, jak nie zajmują się lekarze szeregowi. I teraz nie ma żadnego lobby, żadnej grupy zawodowej, która powiedziałaby, no jak to, czemu nie ma takiego oddziału szpitalnego. Gdyby w jakimś województwie nagle zniknęły urologie, to pierwszy głos podnieśliby urolodzy i pacjenci urologiczni i konsultant. Tutaj takich oddziałów nie ma w wielu województwach, takich poradni nie ma w wielu województwach, niektórych są. I nikt nie ma tego człowieka, który podniósłby głos i powiedziałby, tak nie może być. Przypomnę Państwu, że to, co wspomnieliśmy w pierwszej części, jeżeli gdzieś działa publiczna placówka związana z leczeniem ran stopy cukrzycowej, to jest to efekt entuzjazmu konkretnego lekarza, profesora, ordynatora, pielęgniarki, czy rzadko kiedy dyrektora od szpitalu. Jeśli takiego kogoś nie ma, to tej jednostki leczącej również nie ma. A ja przypomnę, bo chciałem, żebyście Państwo wszyscy zauważyli skalę problemu. Mówimy, jeszcze raz powiem, 250 tysięcy ludzi z 30% śmiertelnością pięcioletnią. Naszym ulubionym porównaniem jest odniesienie tego do raka piersi, proszę Państwa. Czy ktoś ma wątpliwości, że powinniśmy leczyć raka piersi, że powinniśmy budować szpitale i robić profilaktykę, a przecież raków piersi jest w Polsce, tutaj cudzysłów, tylko 140 tysięcy. I pacjentki mają 20% śmiertelność.
1: Zaraz, pan chce powiedzieć, że osób, których dotyka to powikłanie jak stopa cukrzycowa, jest 250 tysięcy w Polsce?
0: Tak, znaczy jeszcze raz powiem, nie mamy ścisłych rejestrów, odnosimy to na podstawie statystyk, które mamy z innych krajów. Przyjmuje się, że średnio, ale średnia to jest taka, że w jednym kraju średnio około 6% osób chorych na cukrzycę ma czynne uwrzodzenie stopy cukrzycowej. Przy 4 milionach cukrzyków w Polsce to się nam robi 40 tysięcy, natomiast w ciągu swojego życia co trzeci lub co czwarty cukrzyk, to już mówimy teraz o milionach, zazna tej choroby, czyli miał lub będzie miał owrzodzenie lub już amputowaną kończynę. Więc my mówimy o olbrzymich liczbach chorych, którzy są, że tak powiem, są bez przydziału, bez państw, bez opieki, prawda? Wpadają gdzieś w szczelinę pomiędzy diabetologią i chirurgią i ta szczelina jest niezagospodarowana. To wręcz czasami się wydaje nieprawdopodobne, że w XXI wieku tak duża grupa ludzi z tak ciężkim schorzeniem może być pozbawiona regularnej opieki medycznej. To ja, kiedy się tym zagadnieniem 20 lat temu, nie mogłem w to uwierzyć, to dzisiaj jestem zaskoczony. Wierzę, że to nie dlatego, że jest jakiś, spisek przeciwko tym biednym chorym, tylko dlatego, że ci, którzy powinni wiedzieć o tej chorobie, nie wiedzą o niej. Takie spotkanie jak nasze, taka rozmowa, mam nadzieję, posunie sprawy we właściwym kierunku.
1: No właśnie. Tutaj wszedł pan poruszył pan wątek, do którego się chciałam odnieść. Kiedyś takie zdanie usłyszałam, że politycy, upraszczając, ci, którzy decydują o systemie, dla polityków ważne jest wtedy coś, ważne jest to, co widzą w telewizji, o czym się mówi. Tymczasem my, jako my, społeczeństwo, my wiemy, że na raka piersi się umiera. Ale my nie wiemy tego, że umiera się także w wyniku komplikacji, powikłań, jaką jest stopa cukrzycowa. Gdy człowiek słyszy rana, no to nie brzmi tak, no ma ranę na

0: stopie, prawda? No ta rana się trudno goi. No ale przecież, przepraszam, no takie rany nikt nie umarł. No ale nieprawda. No bo właśnie ludzie umierają.
1: Pacjent, który chodzi do gabinetu, chodzi do gabinetu z obrzodzeniem stopy cukrzycowej, w 10% umrze w ciągu pierwszego roku, w 30% umrze w ciągu 5 lat. Jeżeli nie straci kończyny, bo jak będzie miał amputowaną kończynę, to ma 60% szansy, że nie przeżyje tych 5 lat. Czyli mówiąc tak, jakby dla ponad połowy jest to wyrok śmierci, taka amputacja. No cóż, nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć, żeby być, ale pani redaktor poruszyła bardzo istotny wątek o tym, kto o czym wie, a o czym nie wie. Nasi pacjenci też nie wiedzą, że to jest takie groźne, skąd wiele zaniedbań, ale rana uchodzi za tabu. Rana i stopa są wstydliwymi częściami albo problemami. Proszę zwrócić uwagę, przez te 20-30 lat, jaką drogę przeszły choroby nowotworowe, jeśli chodzi o świadomość ogólnospołeczną, ale też wyjście z kręgu wstydu. Dzisiaj nawet bym powiedział, to dobrego tonu należy, jeżeli osoba znana deklaruje, mam chorobę nowotworową, badajcie się, kontrolujcie się, jest to wspaniałe. Natomiast jeśli chodzi o rany, jeśli chodzi o na przykład stopę cukrzycową, mamy taką stygmatyzację, która jest, wydaje nam się, że ten człowiek jest zaniedbaną osobą, jest kimś, kto dbał o siebie, kto jest, oczywiście, że rana jest brzydka, rana źle pachnie, rana jest zaczerniana w mediach społecznościowych, rana nie jest pokazywana.
0: Tak, nie można się patrzeć na to strasznie wygląda przecież.
1: Proszę zwrócić uwagę, jaką drogę przeszła stomia. Kiedyś stomicy byli dokładnie w tej samej sytuacji.
0: Tak.
1: Ukrywali to, dramatycznie ukrywali swoją stomię przed światem. Dzisiaj modelki występują. My mamy wielu pacjentów z pierwszych stron gazet. My nie możemy tego oczywiście powiedzieć, kto to jest, ale nikt z nich nie zdecydował się zdjąć skarpetki przed kamerą i powiedzieć, patrz, to jest moja stopa i mam 2 palce. Ja ledwo uniknąłem śmierci i badajcie się, kontrolujcie te stopy. Tego ciągle nie mamy. My bardzo nam zależy, żeby wyszła ta choroba z kręgu tabu. Znowu chcę obalić następny mit. To nie jest choroba starych ludzi. My mamy w tej chwili pacjentów 40-latków masowo, 30-latków, wielu pojedynczych 20-latków. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś zaczyna chorować na cukrzycę w wieku lat 5, to w wieku lat 25 ma już 20 lat z cukrzycy, ciężką neuropatię, nie ma jeszcze niedokrwienia częściej, ale już rozwijają się deformacje stopy i powstają rany. A ci młodzi ludzie ukrywają rany najbardziej ze wszystkich. I oni trafiają z najgorszymi powikłaniami, najcięższymi, bo do końca nie chcą pokazać swoim rówieśnikom, co mają w bucie.
0: A co może zrobić osoba sama dla siebie, chory na cukrzycę? Czy coś w ogóle może zrobić, żeby nie dotknęło go właśnie to powikłanie? No wiemy, że to są inne powikłania, tak, prawda? Ale tak, kwestia nerek, oczu i tak dalej. No, ale żeby go nie dotknęła stopa cukrzycowa, może coś zrobić?
1: Tak, my jak mówimy o tym, że jest to co trzeci czy co czwarty cukrzyk będzie miał obrzucenie, to zawsze trzeba powiedzieć, ale 3 na 4 nie będzie jego miało. Zatem trzeba na to spojrzeć optymistycznie. My raz w roku organizujemy tak zwany Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. On jest w listopadzie, już teraz zapraszam panią redaktor, zapraszam państwa. Wtedy tłumaczymy pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom i decydentom, jak zapobiec, bo można. Właśnie to jest tak, że jak człowiek traci kończynę z powodu wypadku drogowego, z powodu nowotworu, nie dało się temu zapobiec. Wszystkie amputacje stopy cukrzycowej były możliwe do uniknięcia. Każdy z tych pacjentów był obarczony błędem albo w profilaktyce, albo w leczeniu. Co może zrobić pacjent sam dla siebie? Codziennie obserwować swoje stopy. Samokontrola przy użyciu telefonu z wysięgnikiem, żeby zrobić zdjęcie od spodu, obserwowanie swoich paznokci, obserwowanie przestrzeni międzypalcowych, obserwowanie odcisków. Powinien być pod stałą kontrolą podologa. Podolog jest specjalnością kosmetyczną, nie wolno mu leczyć, ale jest znakomitym partnerem do nadzoru i kontroli i zapobiegania powstawaniu ran. Lekarz prowadzący chorego z cukrzycą powinien najrzadziej raz w roku ściągnąć z tego chorego skarpetki i obejrzeć mu stopy, czy coś się nie zaczęło dziać. Ja przypomnę, że stopa cukrzycowa ma taką jedną paskudną cechę, którą niektórym się wydaje błaha, ale to jest bardzo paskudna cecha, mianowicie ona nie boli. Cukrzyca zabiera możliwość odczuwania bólu. Nasi pacjenci chodzą z gwoździem w stopie po kilka dni, nie wiedząc, że go mają. Nasi pacjenci noszą za ciasne buty i nie zdają sobie sprawy. Nasi pacjenci wkładają stopy do miski z wrzątkiem gotują je, mhm. albo opierają je o grzejnik i one się pieką, a oni w tym czasie czytają gazetę. Niestety pacjent sam nie zauważy, że coś się dzieje, a jak zauważy, znaczy zauważy, a dopiero wtedy, kiedy stoi na pograniczu katastrofy. Ja zawsze tłumaczę na wszystkich szkoleniach dla lekarzy. Nie, to nie jest tak, że czekamy, aż pacjent powie, panie doktorze, coś mi się stało ze stopą, czy pan byłby łaskaw zobaczyć? Nie, my mówimy, panie Kowalski, kiedy panu ostatnio oglądałem stopy? Nie wiem kiedy. Proszę ściągnąć skarpetki, ja muszę, ale mi nic nie jest, panie doktorze, ale proszę ściągnąć te skarpetki, panie Kowalski. Żaden z pacjentów, który trafia z powikłaniami, no prawie żaden nie miał kontrolowanych stóp regularnie przez specjalistę.
0: No ale to jest kamyczek, do ogródka pana kolegów po fachu, nie?
1: Oczywiście, że tak. Wszyscy zaniedbania są na każdym poziomie. I skoro my nie edukujemy pacjenta, to on nie wie, co jest problemem. Jeżeli my nie kontrolujemy jako medycy, ja powiedziałem, edukacja jest potrzebna na poziomie pacjenta, na poziomie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej, na poziomie lekarzy diabetologów, którzy to wiedzą, ale mają bardzo ograniczony czas na wizytę i ściąganie butów pacjentom masowe jakby nie mieści się w ich czasie na wizytę. I wreszcie są chirurdzy, do których pacjent trafia dopiero, kiedy ma katastrofę, a nie żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś się nie zrobiło. Ocena prewencyjna powinna być robiona w sposób systemowy. Ponieważ lubimy się porównywać epidemiologicznie do raka piersi, bo mamy chorobę bardziej groźną i obejmującą więcej pacjentów, to chętnie porównamy też mamobus, który jest wielomilionowym urządzeniem, które potrafi dojechać do każdego miasta w Polsce. A nasz mamobus to jest monofilament, urządzenie za 3 zł, którym oprócz oczywiście naszego wzroku oglądamy stopę i badamy, czy pacjent czuje ból i czuje dotyk podczas badania takim bardzo prościutkim, kieszonkowym urządzeniem. To wystarczy, żeby wychwycić chorych, szczególnie narażonych i włączyć im odpowiednie zapobieganie. Ja mógłbym o tym mówić wiele godzin, na pewno nie ma to miejsca, ale są proste. W stopie cukrzycowej mamy tak. My nie domagamy się od Ministerstwa Zdrowia i płatnika wielkich pieniędzy. My się domagamy, żeby zorganizować tak pomoc, żeby małymi nakładami osiągnąć olbrzymie rezultaty.
0: Postawię kropkę. Panie doktorze, stawiam kropkę i zaraz do tego wracamy w trzeciej części programu.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 7.
4: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
5: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
2: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
1: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jutro przed południem zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po tym, jak nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Decyzja ta spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prokuratura w Białej Podlaskiej prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa młodej kobiety w powiecie Bialskim. Podejrzewany mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają wnioskować o jego aresztowanie. Do zabójstwa doszło najprawdopodobniej w środę. Ciało kobiety znaleziono w piątek. Według lokalnych mediów ofiarą jest 16-latka. W Kosowie trwa głosowanie w przedterminowych wyborach parlamentarnych. W kwietniu deputowanym nie udało się wybrać nowego prezydenta w terminie przewidzianym w konstytucji. Do godziny 13 zagłosowało niecałe 16% spośród około 2 milionów uprawnionych. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 19, po czym opublikowane zostaną sondaże Exit Poll.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Jesteśmy, proszę państwa, z powrotem na antenie. Pan doktor Przemysław Lipiński, chirurg z pracownia leczenia ran z Łodzi, a także prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran jest w tej chwili z państwem i ze mną. Ta część druga naszej rozmowy, zakończył ją pan. W każdym razie rozmawialiśmy o tym, co, na czym, na, jaka jest, o takiej, mówiliśmy o pewnej diagnozie. Pan stawiał pewną diagnozę, dlaczego jest tak źle, wskazując na wiele elementów. Więc z tego porozmawiajmy o tym, jednak porozmawiajmy o tym, mimo że rozmawiam od lat, co należałoby zmienić. Ale to nie jest moja pierwsza rozmowa o tym, czy coś może zmienić się, a także rozmowa, która miała wątki optymistyczne. Bo przecież ja kilkakrotnie w międzyczasie rozmawiałam z panią profesor Beatą Mrozikiewicz-Rakowską, specjalistką tej materii, i tam pojawiały się elementy. Na przykład w ubiegłym roku słyszałam o programie pilotażowym. No to budził on we mnie nadzieję, prawda? Coś się dzieje, dla kogoś to się stało ważne. To może się przełoży właśnie na trwałe zmiany systemowe. No i co, panie doktorze?
3: Nasz miał pokazać, jak sprawdza się leczenie pacjentów przez wspólny zespół lekarski diabetologiczno-chirurgiczny i pilotaż przygotowany przez fantastyczny zespół pana doktora Liszkowskiego w Szamotułach, później rozprzestrzeniony na kilka innych szpitali w Polsce, pokazał to, co wiadomo było, że pokaże. Do programu zakwalifikowano z woli ministerstwa limitowaną liczbę tylko 430 osób, 430 szczęściarzy, można powiedzieć, którzy wygrali los na loterii, i spośród tych 430 osób a kwalifikowano wyłącznie osoby zagrożone amputacją. Nie kwalifikowano ani ran błahych, które nie potrzebują leczenia w takiej placówce, ani ran już skazanych na porażkę, czyli takich, które wymagały od razu amputacji. Tylko i wyłącznie chorych zagrożonych, które dało się uratować. Proszę Państwa, z tych 430 osób tylko 11 skończyło się amputacją. A zatem my wiedzieliśmy, że to zadziała, i to zadziałało. Dzisiaj jest czas na decyzję, na wdrożenie tego sprawdzonego na świecie wszędzie, ale już i potwierdzonego nawet u nas w Polsce systemu w całym kraju. Potrzeby są olbrzymie, natomiast Polskie Towarzystwo Leczenia Ran domaga się w imieniu swoich pacjentów utworzenia po jednym takim oddziale w każdym województwie. Wiadomo, że to nie jest, to docelowo będzie potrzeba dużo więcej w związku z liczbą chorych, ale po jednym takim oddziale na początek w województwie, dlatego że mamy deficyt kadr, które są kwalifikowane. Jak powiedziałem, uniwersytety medyczne takie kształcenia w sposób zorganizowany nie prowadzą. Więc te ośrodki, które mają powstać, powinny powstać teraz, one będą właśnie kuźnią, do której kadry będą się wykuwały dla następnych placówek, i mam nadzieję, że dołączymy do cywilizowanego grona w tym zakresie. My jako Polskie Towarzystwo Leczenia Ran, oczywiście jesteśmy stowarzyszeniem o charakterze naukowym, nie organizujemy nikomu leczenia, nie organizujemy szpitali, natomiast bierzemy na siebie, jakby dobrowolnie przyjęliśmy na siebie taki ciężar, żeby właśnie kształcić lekarzy i pielęgniarki, bo tu i lekarze, i pielęgniarki są niezbędnymi ogniwami systemu, żeby kształcić lekarzy i pielęgniarki, a nie tylko ich szkolić, ale również certyfikować, a więc nasz program certyfikacyjny obejmuje egzamin zakończony wręczeniem certyfikatu umiejętności.
16: No i jest zainteresowanie ze strony lekarzy?
3: Zainteresowanie jest zainteresowanie ze strony lekarzy, pielęgniarek, oczywiście jeszcze to nie są jakieś wielkie liczby, ale na początek chcemy kilkudziesięciu ludzi w całej Polsce przygotować do tego, żeby mogli być liderami takiego wielodyscyplinarnego zespołu do leczenia tego schorzenia. Kilkudziesiąt osób w Polsce to już będzie bardzo dobry rezultat, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że zaczynamy od bardzo niskich poziomów, to liczebnych, to znaczy w tym momencie, jak mówiliśmy w pierwszej części, jest kilka znakomitych poradni zajmujących się, są pojedyncze oddziały szpitalne, w których coś się dzieje, jeżeli o stopę cukrzycową, a przeciętnie stopa znajduje się w każdym oddziale chirurgicznym, tylko w sytuacji okołoamputacyjnej.
16: No jak pan sądzi, ile czasu trzeba czekać, żeby liczba, o których pan mówił, uległa zmianie?
3: Ja nie mam pojęcia, bo to zależy, czy mamy, jeżeli mamy czekać, to może pani redaktor...
16: No nie czekać w tym sensie, nie czekać, tylko po prostu pan mówi o planowanych zmianach, prawda? Kiedy zobaczymy pierwsze efekty.
3: Przepraszam, pani redaktor, ja mówię o postulowanych zmianach. Jeżeli zaprosimy tu do programu kogoś z decydentów, to być może usłyszymy coś z wielką nadzieją
16: o planowanych.
3: O postulowanych i o potrzebnych zmianach. Natomiast w tym momencie ostatni komunikat, jaki ministerstwo nam przekazało, to jest taki, że trwa analiza rezultatów programu pilotażowego. Analiza, więc nie ma żadnych zobowiązań na ten moment, natomiast potrzeby są olbrzymie i my te potrzeby głośno chcemy formułować. Potrzeby i kierunki prawidłowych działań. Zaznaczam, nasze postulaty nie polegają na żądaniu nakładów, dlatego że ci pacjenci dzisiaj konsumują gigantyczne środki z budżetu, tylko to jest rozproszone. Oni zużywają...
16: A co zostało policzone?
3: Nie, no nie, nikt nie ma dostępu takich danych.
16: Szkoda.
3: Na przykład, trzeba powiedzieć na przykład sobie taką prostą sprawę. Rana, która nie jest leczona, kosztuje nasze państwo więcej niż rana, która jest leczona. Prawda? Zużycie materiałów opatrunkowych jest nieustanne, jest stałe, a przecież są to materiały bardzo drogie i refundowane.
16: Ale rana, która nie jest leczona, jeżeli w ogóle nikt się jej nie tyka, to na nic nie kosztuje. Ona zaczyna kosztować w pewnym momencie.
3: My możemy powiedzieć sobie, jeśli chcemy być już tacy bardzo cyniczni, że pacjent szybko umrze, to najmniej. Ale dlaczego, czy ktoś odważy się powiedzieć to pacjentom onkologicznym? A dlaczego nasi pacjenci są bardzo sfrustrowani? Oni mówią, że polityka państwa w ich zakresie jest właśnie taka, że lepiej, żeby odeszli, niż żeby byli leczeni. To, co pani redaktor powiedziała poprzednio, jeżeli w oddziale chirurgicznym leży pacjent z ciężkim zakażeniem stopy cukrzycowej i lekarze oddziału walczą, ponoszą koszty, aplikują bardzo drogie antybiotyki. I ta kończyna jest uratowana, to jest kara finansowa. Bo zawsze kara tak polegająca na tym, że te koszty przekraczają znakomicie wynagrodzenie z narodowego funduszu. Jeżeli natomiast skończy się to amputacją, im szybciej, tym lepiej, to ekonomicznie wtedy jest oddział wynagradzany za to. Prawda? Bo amputacja jest prawidłowo sfinansowana. My wiemy, że amputacja musi być prawidłowo sfinansowana, bo to jest dość duży zabieg i to jest oczywiste. Natomiast uniknięcie amputacji powinno być lepiej finansowane, bo przecież koszty po amputacji się nie zaczynają, one się kończą. Kilkanaście tylko procent pacjentów w Polsce po amputacji kończyny staje na protezie. Tylko kilkanaście procent ludzi wraca do jakiejkolwiek formy aktywności, choćby zawodowej. My leczymy ludzi, jak powiedziałem, którzy są w wieku produkcyjnym i są z tego wieku wyjmowani z rynku pracy, przechodzą na garnuszek ZUS-u. No nie my pierwsi może wiemy o tym, że...
16: A ktoś to policzył, ktoś tak, czy pan mówi, rozumiem, że nie jest to policzone całościowo. To znaczy
3: nie
16: koszty tego, że ludziom w pewien sposób niepotrzebnie usina się nogi, bo nie podejmuje się próby wcześniejszego leczenia, prawda? Lub leczenie jest niewystarczające.
3: Tak.
16: Koszty tego kontra koszty tego leczenia. Ale koszty bardzo szeroko rozumiane. Dla człowieka, dla społeczeństwa, osoby, która jest na wózku, która przestaje pracować i tak dalej.
3: No tak, to się już wszystko oczywiście łączy, ale też ja bym powiedział, że też nie chciałbym tylko o samych kosztach mówić, bo jesteśmy też w jakimś epoce jednak humanitaryzmu. No, nikt nie mówi pacjentom nowotworowym, że ich leczenie tak kosztuje, że lepiej, żeby odeszli. Jednak te terapie są finansowane. Nasi pacjenci absolutnie nie wymagają aż takich nakładów. To jest w ogóle nie ten rząd wielkości. Natomiast wymagają organizacji pracy specjalistów, odpowiedniej organizacji pracy.
16: Jaki przekaz chciałby pan, by został z tej audycji?
3: Ja bym chciał, żeby pacjenci, którzy są chorzy na cukrzycę, wiedzieli o tym, że stopa cukrzycowa jest poważnym powikłaniem, a nie błahym. Że coś takiego jak drobna rana na stopie która na przykład istnieje dość długo i nie przynosi żadnych dolegliwości, może mieć katastrofalne następstwa. Trzeba się tym tematem zająć w sposób niezwykle poważny. Ja bym chciał przekazać słowo do lekarzy rodzinnych, do pielęgniarek, do lekarzy, diabetologów, chirurgów. Kontrolujcie te stopy pacjentom. Dbajcie o to, żeby wychwycić chorych z największymi problemami. Do kolegów, którzy pracują w oddziałach szpitalnych, trzeba czasami tego pacjenta przyjąć wcześniej. Nie czekać, aż dojdzie do katastrofy i będzie już tylko do amputacji. Przyjąć, żeby leczyć go również w stanie takim średnim, kiedy można nie doprowadzić go do ciężkiego schorzenia. to jeśli wszyscy będziemy wiedzieli o tym, jak to jest ciężki problem, to na pewno będzie lepiej. Ale chciałbym też bardzo życzyć sobie, żeby usłyszeli nas ludzie, którzy decydują o tym, że oddział chirurgiczny, który uratuje w pewnym momencie sytuację przy ataku stopy, kilka dni tego pacjenta protrzyma, będzie mógł przekierować tego chorego do placówki wyspecjalizowanej, która zapewni mu pełne, prawidłowe leczenie ambulatoryjno-szpitalne, bo to musi działać w formie takiego zespołu. Dlatego chciałbym tutaj właśnie ten głos przede wszystkim jednak do środowiska medycznego, środowiska pacjentów naszych, ale również do decydentów głosić.
16: No to bez tego czekamy teraz na to, co powie ministerstwo, rozumiem.
3: No mamy nadzieję na spotkanie w tym zakresie. Polskie Towarzystwo Leczenia opublikowało swoje stanowisko. Ono jest dostępne na naszej stronie internetowej. Tam mniej więcej to jest napisane na 3 stronach, a 4 w bardzo skróconej formie, to co Państwu starałem się dzisiaj tutaj opowiedzieć. My jakby bierzemy sprawy w swoje ręce tak, gdzie możemy, czyli w zakresie edukacji, ale piłka jest po stronie decydentów. Jeśli dzisiaj modne są porównania militarne, my zapewnimy armię do tej, do tej wojny, ale ta armia jeszcze nie może pójść na tą wojnę bosa i bez broni, tylko musi mieć uzbrojenie i musi mieć jakby warunki do tego, żeby walczyć z tą paskudną chorobą. I to jest wszystko możliwe do zrobienia.
16: Proszę Państwa, obiecuję chorym, jak również tym, którzy ich leczą, że będę do tego tematu wracała. Naszym gościem daleko, bo w Łodzi, ale mam nadzieję, że obyło się bez większych problemów technicznych, był pan dr Przemysław Lipiński. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę, a pani redaktor za zajęcie się tym trudnym i często zapomnianym tematem.
16: Nasz gość jest prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Kolejny izraelski atak w Bejrucie. Iran zapowiada działania odwetowe. Jutro rozmowy w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Kapituła zbierze się na wniosek Karola Nawrockiego. Policjanci kontrolują drogi w całym kraju. Kierowcy, miejcie się na baczności. Jest 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Izraelskie siły zaatakowały południowe przedmieścia Bejrutu, a celem były centra dowodzenia Hezbollahu, poinformował premier Benjamin Netanyahu. Zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych. Bilans ofiar lub poszkodowanych może się jednak zmienić, ponieważ podane liczby to efekt wstępnych ustaleń libańskiej agencji prasowej. Według służb prasowych Netanyahu atak był odpowiedzią na ostrzelanie przez libańskich Hezbollah północnego Izraela. Jak relacjonuje Times of Israel, irański deputowany Ebrahim Razej napisał na platformie X, że Teheran szykuje bolesną odpowiedź na ten atak. Organizacja krajów eksportujących ropę OPEC Plus od lipca zwiększy produkcję ropy o 188 tysięcy baryłek dziennie. To 4. korekta limitu wydobycia w ciągu 4 miesięcy. 7 spośród 21 krajów należących do organizacji, czyli Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, Kazachstan, Algieria, Oman i Rosja, ogłosiło, że czują się zobowiązane zapewnić stabilność rynku ropy. Oświadczenie grupy wydano jeszcze przed zakończeniem spotkania ministrów, które odbywa się w Wiedniu. W wyniku rosyjskiego ataku na obwód zaporoski zginęły dwie osoby, a co najmniej pięć zostało rannych, poinformował szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy, Iwan Fedorow. Według Fedorowa Rosjanie zaatakowali bałabynę kierowanymi bombami lotniczymi. Uderzenia nastąpiły w pobliżu przystanku komunikacji publicznej. Jutro przed południem na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego zbierze się kapituła Orła Białego. Jej członkowie będą rozmawiać o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię UPA. Napięte relacje na linii Polska-Ukraina były powodem wczorajszego spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kirylem Budanowem. Celem rozmów było uzyskanie deklaracji konkretnych działań po stronie ukraińskiej, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
2: My musimy szukać mechanizmów, które będą skuteczne, nie tylko w tym wymiarze symbolicznym, bo na tym poziomie teraz toczą się rozmowy, ale przede wszystkim dla nas priorytetem jest godny pochówek dla ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumacje i działania w tym kierunku są naszym absolutnym priorytetem.
13: To, że po rozmowach komunikat wyszedł tylko z polskiej strony, dużo mówi o ich rezultacie, mówi poseł PiS Krzysztof Szczucki.
14: Nie wiem oczywiście, co zostało tam powiedziane, a nie zakomunikowane publicznie, ale jako odbiorca mediów, no nie widzę jakiegoś konkretu na razie, który by mnie przekonywał do zmiany decyzji, czy też do rekomendowania panu prezydentowi zmiany decyzji.
13: Strona ukraińska do tej pory oficjalnie nie odniosła się do wyniku prowadzonych w Polsce rozmów. Polacy wracają z długiego weekendu, a policja będzie miała zerową tolerancję dla pijanych kierowców. Długi weekend, grill, spotkania z najbliższymi sprzyjają spożyciu alkoholu. Mundurowi apelują jednak o rozwagę. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie tuż przed weekendem, za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków nie można redukować punktów karnych. Dodatkowo alkohol, jak mówi Antoni Rzeczkowski z drogówki z Komendy Głównej Policji, pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków.
15: Jeżeli wybieramy się na działkę, wybieramy się na jakiś wyjazd rekreacyjny i przewidujemy, że może tam się pojawić jakiś alkohol, apelujemy o to, aby bezwzględnie nie wsiadać za kierownicę swojego samochodu.
13: Policyjne statystyki mówią, że pierwszy kwartał był znacznie bezpieczniejszy w porównaniu do zeszłego roku. Jak twierdzą funkcjonariusze, wyższe mandaty i surowsze kary przynoszą efekty. Na szlak Wielkich Jezior Mazurskich wróciły wodne karetki. Ekipy spływających ambulansów tylko w ubiegłym roku pomogły ponad 300 osobom. Jak działają? O tym Mariusz Raubo z Pogotowia Wodnego.
16: Stacjonują one w Sztynorcie, w Giżycku, w Rynie i w Kamieniu. Takie wodne karetki różnią się tym, że nie ma kierowca, jest sternik. Pozostała część załogi, to wszystko jest tak samo jak na karetkach kołowych, które jeżdżą w każdym mieście. Wyposażenie, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, dokładnie takie same jak...
13: Karetki będą stacjonować na szlaku do końca września. Jutro rozpoczynają się lubelskie Dni Seniora. Na mieszkanki i mieszkańców, którzy skończyli 60 lat, czeka ponad 200 wydarzeń, mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta miasta.
17: Wydarzenia dotyczące zdrowia, kultury i profilaktyki i też nowe wydarzenie adwokaci seniorom. Seniorzy zgłaszają nam, że mają różnego rodzaju problemy z interpretacją przepisów prawnych.
13: Lubelskie Dni Seniora potrwają do piątku, a w informacjach to wszystko. Teraz jeszcze pogoda. Noc w większości kraju zapowiada się raczej spokojna, z umiarkowanym zachmurzeniem. Opadów możemy spodziewać się przede wszystkim na północy, a na Suwalszczyźnie możliwe burze. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do około 12 stopni. Sprawdźmy jeszcze, jak teraz jest na drogach.
0: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
18: Raport drogowy, Szymon Kępka, zapraszam. Stoją wjazdówki do Warszawy od strony Łodzi, A2, utrudnienia na wysokości Baranowa, S7 za lotniskiem Modlin i Nowym Dworem Mazowieckim aż do Łomianek. Stoi też S8 do Radzymina. Uwaga na S7 w stronę Ostródy, tam także kilka kolizji i mapy drogowe mówią o sporych utrudnieniach w ruchu już na wysokości miejscowości Rychnowo. Wolniej też w Garwolinie, to jest trasa S17 i w Białobrzegach trasa S7 z Krakowa do Warszawy. Około 5 km ma korek na A1 na wysokości miejscowości Piekar Śląskich, to w stronę lotniska w Pyrzowicach, gorsza droga, ale bez utrudnień przez Świerklaniec albo Miasteczko Śląskie. Stoimy też na A4 z Krakowa do Katowic, od Alwerni gdzieś do mniej więcej Chrzanowa. Niezła sytuacja na Zakopiance, A2 bez problemów, zwolnimy tylko trochę za Łodzią, podobnie A1 za Częstochową już bez problemów. Podpowiadam, by przed drogą zabezpieczyć luźne przedmioty wewnątrz samochodu i w bagażniku, bo przy nagłym hamowaniu latające bagaże mogą być sporym zagrożeniem dla kierowcy i pasażera. Ruch na drogach spory, noga z gazu, wszyscy na pewno zdążymy dojechać na miejsce.
0: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Jest 19.07, to jest 7 dzień czerwca 2026 roku. Przemysław Iwańczyk, czas na dwugodzinną audycję przy niedzieli o sporcie, której wydawczynią jest Natalia Banaczek, realizatorem Adam Brzeziński. I nie może być inaczej wobec tego, co zafundowała nam na poziomie emocji, ale także doznań sportowych. Maja Chwalińska w zakończonym wczoraj tenisowym turnieju French Open pań, a trwającym wciąż, jeśli chodzi o męski finał turnieju męskim, przechodzi do historii. Przechodzi do historii, a nas skłania do tego, byśmy porozmawiali z ekspertami, z fachowcami, także naszym wysłannikiem Przemysławem Pozowskim, o tym, jak odbierany jest ten rewelacyjny marsz aż do finału polskiej kwalifikantki, która przeskoczyła o kilkadziesiąt lokat w rankingu WTA swoje bardzo groźne i utytułowane rywalki. Pochylimy się nad tym, rozmawiając m.in. z pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, także z trenerem Tomaszem Iwańskim, który odbył kilkanaście treningów razem z naszą bohaterką. Będziemy także rozmawiać, co oznacza Maja Chwalińska w świecie sportu i nie tylko, jeśli chodzi o promocję marki Polska. W dalszej części naszego programu dziś porozmawiamy także z Maciejem Kędziorkiem, trenerem piłkarskim pracującym w Dynamie Kijów, o specyfice pracy w Ukrainie. Ponieważ trwa finał męski, winien jestem Państwu informację, że w meczu Flavio Cobolli i Aleksander Zwieriew potrzeba piątego seta do rozstrzygnięcia. Pierwszy wygrał Zwieriew 6-1, w drugim 6-4 dla Włocha, 6-4 dla Zwieriewa w partii numer 3 i 7-6 dla Cobollego, jeśli chodzi o partię numer 4, która trwała aż godzinę i 14 minut. Trwa piąty set w pierwszym gemie. Zwieriew prowadzi 40-15, a my zaczynamy nasz program. Maja Chwalińska naszą bohaterką jest. Szanowni Państwo, jest już z nami, jak słyszymy, Przemysław Pozowski z Radia Tok FM. Przemku, dzień dobry, kłaniam się ponownie.
20: Dobry wieczór, witam cię serdecznie, Przemku.
19: Mówię ponownie, bo byłeś naszym gościem także o godzinie 12, kiedy to w niedzielnym magazynie Radia Tok FM rozprawialiśmy o Mai Chwalińskiej, ale myślę, że nie dość. I ten temat nigdy nie pozostanie wyczerpany. Może najpierw o okolicznościach naszej rozmowy. Wielkoszlemowy French Open dobiegł końca. Wybrzmiał ostatni akord, jakim był męski finał, a ty teraz, jak słyszę, już gdzieś spacerujesz. Gdzie aktualnie jesteś? Dokąd się przemieszczasz?
20: No tak, już w kierunku naszego hotelu. To jest fantastyczna dzielnica, miejsce, gdzie tak naprawdę są korty Rolanda Garrosa. Ostatnio czytałem taki atlas bogato ilustrowany zdjęciami, tam ta szesnastka i właśnie graniczący z nią Boulogne-Billancourt, no należą do takich, powiedzmy, gdzie jak się tam zajrzy przez okno, to jakieś stare meble z epoki i tak dalej, więc raczej zamożni Paryżanie mieszkają, chociaż też nieopodal Parc des Princes, czyli jeden stadion, stadion Paris FC, więc ja w tych mniej więcej okolicach, żeby w końcu coś już na spokojnie zjeść, smakować się, no bo jutro już powrót do Wrocławia, ale Paryż tutaj tak, dzisiaj w ciągu dnia widziałem I cały czas te różne emblematy czy różne historie związane z turniejem są obecne, nawet w jakichś kawiarniach, piłeczki tenisowe na wystawach, oczywiście City Lighty. Także Roland Garros był tutaj wszędzie, w centrum Paryża, na obrzeżach, przy stadionie, w metrze, wszędzie było ten turniej. Widać, dzisiaj też biegaczy spotykałem, bo jakiś tutaj chyba się półmaraton znowu rozgrywał, tak jak zresztą i w ubiegłym roku w centrum Paryża.
19: Pola Elizejskie są dzisiaj grane wieczorem?
20: No, jak starczy siły i czasu, to całkiem możliwe, że tak.
19: Dobrze, Przemku, teraz przejdźmy do spraw zasadniczych. A bez wątpienia to, co nawyczyniała proszę wybaczyć sformułowanie, Maja Chwalińska jest absolutnie tematem do tego, byśmy pomówili długo, obficie, już może z nieco większego dystansu. Ja w ogóle próbuję objąć, tak jak i pewnie większość naszych słuchaczy, rozumem to, co działo się przez ostatnie tygodnie i to, jak z rundy na rundę mówiliśmy sobie, no pewnie ta historia za chwilkę się skończy, a na pewno nieliczni z nas wyczekiwali jej finiszu dopiero w finale. Też jesteś w stanie przyjąć jakąś perspektywę, która zracjonalizuje ten bezprecedensowy marsz do wielkiego finału Mai Chwalińskiej, dziewczyny z kwalifikacji, na którą nikt nie stawiał?
20: No, myślę, że to jest tak, że takie historie się w sporcie w ogóle wydarzają i raz na jakiś czas ona się trafia, jak maszyna losująca wylosuje teraz czas na taką polską historię, to mamy na przykład Maję Chwalińską, ale nic jej absolutnie mówiąc to nie ujmuje, bo ona sama nam pokaże, czy to jest tak, że właśnie w wieku tych 24 lat weszła na poziom, z którego już nie będzie miała się ochoty przesuwać i ustępować miejsca i będzie w okolicach tej światowej czołówki, czy nawet sensu stricte w czołówce w ciągu, nie wiem, najbliższych 2, 4, 6 lat, czy będziemy z perspektywy czasu na to patrzeć jako na taki jednak wyskok jednorazowy. Natomiast mówię, że takie historie bajek w sporcie się zdarzają, bo no mieliśmy, nie wiem, Euro 2004 Grecja, prawda? Mieliśmy różne historie też w samym tenisie, gdzie niekoniecznie faworyci przecież wygrywali. No, pomijam może jakby tegoroczny finał i tegoroczną edycję, gdzie po prostu Alcaraz kontuzjowany Sinner z udarem, a Djokovic już, prawda, w wieku 40 lat praktycznie, więc nie o tym mówię. Ale gdzie byśmy w jaką dyscyplinę sportu nie zajrzeli, to takie historie są. To są historie piękne, to są historie, które kibice pewnie bardziej lubią niż zwycięstwa największych faworytów, choć można się znów zastanawiać, czy taka historia Mai Chwalińskiej przebija jakieś epickie mecze typu Nadal Federer, czy Nadal Djokovic, czy Sinner Alcaraz, ale na pewno z polskiego punktu widzenia tak w tym roku właśnie było.
19: Tak, też jestem zdania, że przebija tę historię, bo we współczesnym, mocno sprofesjonalizowanym sporcie jest coraz mniej miejsca, jeśli ono w ogóle jest, na niespodziankę albo taką sensację jak ta. Właściwie stawiam dolary przeciwko orzechom, że za dekadę nie będzie już mowy o tym, by ktoś z kwalifikacji przedarł się do czołówki, nie wiem, ósemki najlepszych zawodników, zawodniczek turnieju.
20: Ale wiesz co, to zaciekawiłeś mnie, bo jak to powiedziałeś, no ty jesteś mocno związany z piłką, tak mi się wybacz, też kojarzysz nocną przede wszystkim i sobie od razu pomyślałem, Przemek Iwańczyk myśli o czymś na kształt tenisowej Superligi. Zamknięte rozgrywki, tylko, nie wiem, 16 najlepszych, 16 najlepszych.
19: Ale nie w formie, przepraszam Przemku, od razu doprecyzuję. Nie w formie takiej formuły, formatu. Chodzi mi o rywalizację sportową, że dysproporcja między czołówką a resztą, która do czołówki się nie zalicza, będzie już na tyle duża. To zresztą zjawisko, które postępuje w wyczynowym sporcie w znakomitej większości dyscyplin.
20: Ale wiesz, tenisiści zawsze mówią, że to jest tak, że właściwie ta pierwsza setka to gra równo. Maja Chwalińska coś takiego wczoraj przecież mówiła, że nawet w tej, nie wiem, drugiej setce są zawodniczki, które są naprawdę świetne i że wiadomo, najczęściej to decyduje jednak taki respekt przed mistrzem. Gra się z, nie wiem, kiedyś Świątek, teraz z Sabalenką, potem patrząc na męski tenis, kiedyś z Nadalem, teraz z Alcarazem i ten setny, czy 80, czy 120 zawodnik nagle te kluczowe piłki przegrywa. Czy nawet szósty zawodnik, jak kiedyś Hubert Hurkacz, który zawsze z tymi najważniejszymi praktycznie nie wlicza Wimbledonu i Federera, pokonanego już pod koniec kariery Szwajcara. No to tak się dzieje, że to troszeczkę psychologicznie. Ja myślę, że będą mieć szansę ci kwalifikanci w najbliższych latach. Oczywiście to nie będzie historia co roku, która się zdarza, no bo na taką, jaką zrobiła Maja Chwalińska, no to czekaliśmy lat dobrych kilka, tak, od Emmy Raducanu i od US Open, ale to nie jest tak, że tak nie będzie w tenisie, moim zdaniem. Bardziej, szczerze mówiąc, kończąc wątek, to bałbym się jakiegoś pomysłu, no bo to jest straszna pokusa zawsze, tak? Zróbmy ligę dla najlepszych, nie grają za jeszcze więcej, nie grają tylko najlepsi, bo publiczność chce oglądać tylko ciągle rywalizację pierwszej z drugą rakietą świata, trzeciej z czwartą, dziesiątej z drugą, a nie zawodniczki z miejsca 80. Bo umówmy się, przecież na tych pierwszych rundach drugich rundach w Paryżu, to ten kort Filipa Szatriera to wygląda jak jakiś mecz ligi podwórkowej czasem, tak? Siedzi 200, 300, nie wiem, 1000 osób i mało kogo to interesuje, bo wszyscy czekają na frukta, na to, co najlepsze. No i na pewno pokusa działaczy tenisowych może taka w przyszłości być, chociaż nic na to nie wskazuje. No patrzymy na lekką atletykę, tak? Diamentowa liga to jest też przecież dyscyplina ci bardzo bliska. Diamentowa liga, czyli też meetingi dla najlepszych, a teraz te mistrzostwa Ultimate w Budapeszcie też nie wszyscy mają wstęp, tak? Czyli kluby dla wybranych w sporcie, no i jakby piłka nożna z tą swoją Ligą Mistrzów teraz już rozbudowaną i z pomysłami o Superlidze, to jest w ogóle jeszcze inna rzecz. No ja nie znoszę, tak? Ja kocham czasy, kiedy mały klub mógł wyeliminować w Pucharze Mistrzów klub wielki, kiedy Barcelona mogła przyjechać do Poznania i grać rzuty karne, tak? Ale no to nie wróci już. To lata 80. czy 90. No ale w tym tenisie takie trochę lata 80. czy 90. nam Maja Chwalińska zrobiła w tym roku.
1: Co dalej z Mają Chwalińską? Jak może zmienić się jej życie? Mamy 3 minuty, a chciałbym jednak rozpocząć ten wątek. Jak zmieni się jej życie sportowe, ale nie tylko sportowe? Na pewno nie będzie żebrania o każdy grosz, by móc wyjechać na kolejny turniej.
20: No, życie Mai tenisowo się zmieni tak, że najpierw zobaczymy, co z dziką kartą i z Wimbledonem. Może się Londyńczycy, Brytyjczycy, Anglicy ugną i jej tą dziką kartę dadzą. Wtedy zagra rozstawiona w Wimbledonie. Potem będą turnieje na hardzie, to będzie wyzwanie, bo to najmniej jej nawierzchnia, bo najszybsza i taka najmniej pomagająca wykorzystać jej tenisowe atuty i zalety. No ale nie będzie gubić punktów w rankingu, bo nie grała przecież tych turniejów, czy nie zachodziła do dalekich rund w zeszłym roku, więc Australia, początek roku, będzie mogła zbierać punkty, no a potem przyjdzie weryfikacja, jak się zacznie mączka, trzeba będzie bronić punktów za Rolanda Garrosa, ale to czysto na sportowo. Poza tym oczywiście, no myślę, że się bardzo jej życie zmieni, jakby już nie mówię o pieniądzach, tych 3 ponad milionach złotych, które ma do zagospodarowania, do zainwestowania w siebie, jak sama powiedziała, ale mówię tutaj o rozpoznawalności, o tym, że będzie się musiała nauczyć żyć zainteresowaniem, czasem zdrowym, czasem niezdrowym.
1: Bardzo dziękuję, Przemysław Pozowski, Radio Tok FM. Przemku, bardzo dziękuję ci za ten cały czas, kiedy mogliśmy się z tobą łączyć, kiedy mogłeś nadawać swoje korespondencje, informować nas o tych rzeczach wielkich dotyczących polskiego tenisa, polskiego sportu w ogóle. Bardzo dziękuję, kłaniam się.
20: I ja bardzo tobie, Przemku, dziękuję i to była oczywiście dla mnie wielka przyjemność kolejny rok z rzędu tutaj mówić do państwa i do ciebie z kortów Rolanda Garrosa czy z jego okolic. Pozdrawiam. Tak,
1: dziękuję bardzo. Już za chwilę informacje Radia Tok FM. Nie porzucamy tematu Mai Chwalińskiej i jej bezprecedensowego sukcesu. Będzie między innymi z nami Paweł Kałuża, jej trener, ale wcześniej kolejni eksperci, którzy będą podsumowywać wydarzenia ostatnich dni. Informacje.
21: Autopromocja. Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
22: Po prostu nie mógłbym się doczekać.
21: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
22: Przychodzimy do was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
21: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
22: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
23: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
26: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
25: Ci panowie z Media Expert.
26: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
27: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 19.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Jutro Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przedstawią swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie to wspólny kandydat razem z PSL-em lub samej koalicji. Lewica także ogłosi swojego kandydata jutro. Od 1 kwietnia w kraju utonęło 39 osób. Do ostatniego utonięcia doszło wczoraj we wsi Wieprz w powiecie iławskim w województwie województwie warmińsko-mazurskim, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ze statystyk prowadzonych przez RCB wynika, że ofiarami utonięć są głównie mężczyźni. To ponad 30 przypadków. Wśród ofiar jest również troje dzieci. Mieszkańcy Armenii zakończyli głosowanie w wyborach parlamentarnych. Pierwsze wyniki mamy poznać jeszcze dziś. Komisja Wyborcza poinformowała o najwyższej frekwencji od ponad 10 lat. W wyborach kierujący kraj na zachód premier Nikol Paszynian walczy o reelekcję ze zorientowaną na Rosję opozycją.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Od kilku tygodni na naszej antenie Tomasz Iwański opowiada o tym, co działo się i dzieje się w świecie tenisowym, jeśli chodzi o Wielkiego Szlema, a ostatnio na kortach Rolanda Garrosa, jako że jesteśmy już na finiszu kolejnej batalii o te najcenniejsze tenisowe trofea, no to połączymy się teraz z Tomaszem Iwańskim ponownie. Dzień dobry, panie Tomaszu, kłaniam się.
3: Cześć, dzień dobry państwu.
1: Przy czym nie jest pan w Paryżu, tak jak nasz poprzedni rozmówca Przemysław Pozowski z Radia Tok FM, tylko jest pan w Wielkiej Brytanii, ale to nie przeszkadzało panu w żaden sposób chłonąć tego, co serwowała nam nomen omen Maja Chwalińska przez ostatnie dni.
3: Znaczy, to jest światek tenisowy, to jest taki światek, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy jednocześnie i oczywiście Maja skradła serca i uczucia wszystkich kibiców i

0: zwłaszcza dlatego, że no przez ostatnie kilka miesięcy jestem znacznie bardziej, i to jakby oczywiście bardzo się z tego cieszę, ale to zupełny przypadek i nie przypisuję sobie jakiegokolwiek udziału w sukcesie Main, ale jestem związany gdzieś tam z Piotrkiem Szczypką, w związku z tym z ludźmi również z klubu Majki, ponieważ moja zawodniczka, którą trenuję, też jest z tego klubu. W związku z tym, jak gdyby no, i nie ukrywam, że Majkę znam też bardzo długo i gdzieś tam zdarzało mi się, że w jakichś tam jej treningach uczestniczyłem, ale to jak gdyby absolutnie proszę tego nie wiązać z jakimkolwiek przypisywaniem, jeszcze raz to podkreślam, bo jest w tej chwili tylu ekspertów i tylu ludzi i tyle różnego rodzaju informacji od ludzi, którzy gdzieś tam w jakiś sposób podpinają się pod ten wielki sukces Mai i ludzi dookoła nich, że ja na pewno nie chcę być kimś takim i no i tak jak powiedziałem, no po prostu przygotowujemy się do następnych turniejów i tak to działa, no to jest całoroczny cykl i turniej się skończył, zaczyna się następny turniej.
1: Panie Tomaszu, proszę wybaczyć moją naiwność i niewiedzę tenisową, ale przynajmniej z dystansu tak na to wszystko patrzę. Gdybym był w tej chwili sportowcem, który waha się, czy kontynuować karierę wyczynową, niezawodową, wyczynową, czyli w kategorii poświęceń, liczby godzin spędzonych na treningu w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Bo nie idzie mi tak, jak trzeba, bo być może brakuje mi kasy na to, żeby zainwestować we własne przygotowania, wyjazdy, turnieje i tak dalej. To czy nie powinienem sobie teraz powiesić nad łóżkiem plakatu Mai Chwalińskiej i spoglądać na nią jako właśnie na źródło takiej inspiracji, że skoro ona mogła, to mnie też może się w przyszłości to uda?
0: Wie pan, ja pozwolę sobie odpowiedzieć, na to jak gdyby dwutorowo i nieco szerzej. To znaczy, to jest tak, że oczywiście Majka jest i powinna być w tej chwili wspaniałą inspiracją właśnie dokładnie w takich sytuacjach, o jakich powiedziałeś, ale niestety życie nie jest takie proste i bardzo często, niestety w większości przypadków, proza życia przerasta możliwości oczekiwania, możliwości psychologiczne ludzi, którzy są gdzieś tam 2, 3 czy 4 kroki od zrobienia czegoś spektakularnego, czasem nie do końca w to wierzą, czasem właśnie nie mają tych środków na to, żeby zrealizować najprostsze potrzeby. I to nie tylko w tenisie, to w wielu aspektach życia tak jest, ale tenis akurat, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że bez określonego wsparcia finansowego w pewnym momencie kariery, choćbyś był najzdolniejszym człowiekiem na świecie, to po prostu jeśli tych pieniędzy nie masz, nie jesteś w stanie, oczywiście nie jesteś w stanie przeskoczyć pewnych barier. Oczywiście jeśli grasz coraz lepiej, te pieniądze mogą się pojawiać i jest to stosunkowo w tej chwili prostsze niż było na przykład w latach 80. czy 70. czy 90. w Polsce z uwagi na ogólny rozwój społeczny, ale generalnie, i to jest jedna część, że po prostu bez środków i bez ludzi dookoła, bez wsparcia tego zrobić się nie da. I przy tej okazji pozwolę sobie na taką dygresję szerszą, nie wymieniając jak gdyby nikogo, ale generalnie rzecz biorąc, ja mam nadzieję, że Maja, i naprawdę mam nadzieję, że tak będzie, że w przypadku Mai wreszcie będzie wyraźnie podkreślane to, i to jest podkreślane w tej chwili, ale mam nadzieję, że wraz z tym, jak Maja stanie się coraz bardziej niezależna, coraz bardziej rozpoznawalna, coraz bardziej znana, coraz większą lokomotywą tego postępu sportowego, finansowego i tenisowego będzie. I mam nadzieję, że to nie jest, a teraz oczywiście będzie na niej presja potwierdzania różnego rodzaju rzeczy. Mam nadzieję, że doskonale sobie z tym poradzi właśnie przy wsparciu ludzi dookoła. Ale zmierzam do tego, że mam nadzieję, że to będzie pierwszy przypadek w polskim tenisie, w którym będzie wyraźnie powiedziane, że bez ludzi dookoła, bez Piotrka Szczypki, bez trenerów, zwłaszcza bez Piotrka Szczypki, bo to jest jego bezprecedensowy sukces. Ja wiem, znam dokładnie całą tą sytuację, przypatruję się temu od wielu, wielu lat. Wiem, przez co przechodził, wiem, z jaką obstrukcją ze strony różnego rodzaju ludzi się spotykał. Wiem, jak bardzo niezachwiana była jego wiara w Maję. I ja naprawdę nieprawdopodobnie się cieszę z tego, że jemu się udało i im się udało tego wspólnie dokonać. I mam nadzieję, że to będzie cały czas w ciągu następnych jakiegoś tam kilku, czy następnych powiedzmy kilku miesięcy, kilku lat, będzie to właśnie w ten sposób sprzedawane, w ten sposób opisywane, że to nie jest sukces.

0: sukces wybitnej zawodniczki, jedynej utalentowanej, jej rodziców i w ogóle, którzy sprzedali firmy, coś tam jeszcze i zrobili firmy, których nie mieli, sprzedali, byli wyjątkowymi menedżerami, geniuszami, którzy umożliwili swojemu nieprawdopodobnie utalentowanemu dziecku granie. Nie. Granie wielu ludzi umożliwili sponsorzy, umożliwili... Oczywiście są takie sytuacje, że rodziny rzeczywiście poświęcają wszystko, ale tak nie jest w większości przypadków. W większości przypadków w polskim tenisie o ludziach, którzy naprawdę pomogli zawodnikom, bardzo, bardzo szybko się zapomina. Ja na przykład, jako ja dowiedziałem się tego, że wyrobiłem sobie nazwisko tam przy kimś, któremu gdzieś tam kiedyś pomogłem. I to są sytuacje, które bolą i które, na które powinny, to zresztą to jest również wina prasy, bo w momencie, w którym Maja Chwalińska wygrywa tego typu rzeczy, które wygrała, rzeczy wielkie, rzeczy wspaniałe, jestem naprawdę szczęśliwy razem z nią, co rzadko mi się zdarza, bo naprawdę bardzo, bardzo jej kibicuję. I zapominają ludzie o wszystkich tych, którzy stoją z boku, którzy poświęcają swój czas, energię, środki, czasem życie rodzinne, zdrowie, bo to jest olbrzymi stres, tak jak Piotrek to wielokrotnie wspominał, a później się o nich zapomina. Zapomina się i tylko zawodnik jest genialny, a wszyscy ludzie, którzy im pomogli, to pomogli, no bo chcieli, tak jak mówię, no chcieli wyrobić sobie nazwisko. To tak nie jest. Piotrek przez wiele lat, bo tak naprawdę on, nie wiem ile tam lat już zajmuje się Mają, ale to są już pewnie powyżej 10-15 lat jej pomaga, to jest po prostu nieprawdopodobna droga, którą oni przeszli. I bez Piotrka tego sukcesu by nie było. Bez Piotrka, bez ludzi BKT. I to trzeba jasno i wyraźnie wyartykułować. I takie same rzeczy miały miejsce w przypadku bardzo wielu zawodników, którzy porobili mniejsze lub większe wyniki w polskim tenisie, ale jakoś bardzo rzadko oni uwypuklają rolę ludzi, którzy im pomogli. Zawsze są tylko rodziny, ta motywacja wewnętrzna wspaniałego zawodnika i na pewno bez tej motywacji wewnętrznej wspaniałego zawodnika by tego nie było, ale ludzi, którzy stoją z boku i są nie tyle z boku, co są wewnątrz tego procesu, przechodzą przez zawodnik, umożliwiają zawodnikowi bardzo wiele rzeczy, po prostu bardzo często się w ogóle nie dostrzega i to jest również wina prasy i mediów, na co zwracam uwagę, bo to nie jest tak, że sam zawodnik dokonuje swoich wielkich wyników.
1: Paweł Wilkowicz, którego bardzo cenię jako autora na łamach Wirtualnej Polski, pisze, że kobiecy tenis, jak mało która przestrzeń sportowa, potrafi wynieść ponad miarę, ale też i nie złapać, kiedy to jest lot opadający. I teraz pytanie, czy musimy być gotowi też na to, że Maja Chwalińska będzie takim jednoroczniakiem, który wystrzelił właśnie w tym turnieju w 2026 roku, a niekoniecznie musi to znaleźć swoje potwierdzenie w kolejnych turniejach wielkoszlemowych, biorąc pod uwagę charakterystykę nawierzchni i tak dalej.
0: To znaczy, ja myślę, że tutaj to już zadałeś pytanie z pogranicza wróżkarstwa i oczywiście, że taki scenariusz jest również możliwy, ale mam nadzieję, że nie będzie miał miejsca. Równie możliwy jest scenariusz, że Maja osiągnie na przykład, nie wiem, ćwierćfinały czy półfinały, czy nie wiem, jeszcze lepsze rezultaty w kolejnych imprezach. I zawsze, jak się wiecie, wiesz, to znaczy to jest tak, że jakby ktoś powiedział, że Chwalińska będzie w finale Wielkiego Szlema przed rozpoczęciem eliminacji, to wszyscy by się popukali w głowę. Teraz wszyscy mówią, no mało prawdopodobne, ale no trudno powiedzieć, co będzie, bo Majka już udowodniła, że jest ponadprzeciętna, że ma ponadprzeciętny talent, że ma ponadprzeciętne umiejętności. Ona grała, cytując mojego kolegę, z którym wczoraj rozmawiałem przez telefon, cytując jego słowa, to jest mniej więcej tak, kurde, no przecież ona grała tak, jakby miała wycięty układ nerwowy. I ona rzeczywiście tak grała. I to pokazuje, że jest... ma predyspozycję do robienia rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Bo ja również, ja zawsze widziałem, ja się przyznaję, nie boję się tylko powiedzieć. Ja znam Majkę od bardzo długiego czasu, znam jej trenerów, czasami uczestniczyłem w jakichś tam jej treningach i tak dalej. Tak, tylko mówię kilku, nie, czy kilku, czy kilkunastu, a nie kilkuset, więc to nie ma po prostu bo byłem o to poproszony, uczestniczyłem. Więc mogę powiedzieć, że znam ją dobrze i nigdy nie powiedziałbym, że ona dojdzie do finału Wielkiego Szlema. Zawsze mówiłem, że ona może być w 50, być może w 40. Zawsze wierzyłem, że ma taki talent, podobnie jak Piotrek. Tylko, że jest takie bardzo znane, teraz niepopularne, bo to rosyjskie, w związku z tym niepopularne powiedzenie, że zawodnik rośnie razem ze swoim rezultatem. I jak zawodnik dochodzi do ćwierćfinału, czy do szesnastki wielkiego turnieju, to znaczy, że gra już z tymi ludźmi, którzy również grają w tej szesnastce czy w ćwierćfinale i może ich ograć. I Majka to pokazała, że jest w stanie wygrywać z wielkimi nazwiskami, czy tylko na ziemi. Nie, niekoniecznie, bo ja pamiętam 4 czy 5 lat temu, przed tym jej gorszym okresem, ona bodajże przeszła eliminację i nie pamiętam, czy wygrała jedną czy dwie rundy w Wimbledonie. Więc to jak gdyby pokazuje, ona również na Wimbledonie z jej sposobem poruszania się, z jej czuciem piłki, również będzie z tą lewą ręką, którą gra, też może być niebezpieczna dla wielu zawodników. Czy finał Wielkiego Szlema jest czymś, co można regularnie powtórzyć? Nie można o tym powiedzieć nigdy do momentu, do którego takie rzeczy się nie wydarzą. Bo wtedy Majka, jeśli powtórzy tego typu rezultat, według moich kryteriów, żeby nazwać kogoś wielkim zawodnikiem, to musi wygrać Szlema dwa razy. Bo to jest wielki zawodnik, bo wtedy nie ma przypadku w tym, co robi. Majka jest fantastyczną, świetną zawodniczką, ale na razie nie jest jeszcze wielką zawodniczką. Ona zrobiła jeden wielki wynik. Sport jest taką rzeczą, która wymaga nieustannego potwierdzania siebie, ale z drugiej strony nikt już jej tego rezultatu nie odbierze. Nawet jak nie wygra jednego meczu w swojej karierze, to zawsze będzie finalistką Wielkiego Szlema. W związku z tym wszystko zależy od punktu widzenia, wszystko zależy od perspektywy. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy to jest jednorazowy, w cudzysłowie, wyskok, czy to jest coś, co będzie się powtarzać, nie wiem, nie jestem wróżką, nie mam szklanej kuli. Natomiast życzę jej z całego serca, żeby powtarzała to w każdym roku przynajmniej dwa razy.
1: Bardzo dziękuję. Trener Tomasz Iwański był z nami. Kłaniam się, do usłyszenia i wszystkiego
0: dziękuję,
1: najlepszego.
0: Do usłyszenia.
1: Cieszę się też, że mogliśmy w takiej atmosferze dziś porozmawiać, podsumowując turniej Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Szanowni Państwo, teraz informacja po nich. Paweł Kałuża, więc pierwszy trener Maji Chwalińskiej będzie z nami.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 19.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem były słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który w TOK FM porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Mieszkańcy Bielska-Białej od jutra mogą wysyłać projekty do 13. edycji budżetu obywatelskiego. Do podziału jest ponad 10 milionów złotych. Szczególny nacisk położony został na inwestycje w infrastrukturę rowerową. Projekty, które można zgłaszać do 29 czerwca, zrealizowane zostaną w przyszłym roku. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów podczas mityngu Halina Konopacka Classic w Warszawie. Najszybsza Polka uzyskała czas 10,99 sekundy. To najlepszy tegoroczny wynik w Europie i jednocześnie najlepsze otwarcie sezonu w karierze Swobody.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. To jest kolejna odsłona naszego programu. Utrzymujemy się w tematyce tenisowej. Trudno by było inaczej. Od kilkunastu już dni. Tematem przewodnim dyskusji na temat tenisa, ale i w sporcie w ogóle, jest oczywiście Maja Chwalińska, która w bezprecedensowy sposób pokonywała kolejne rundy Rolanda Garrosa. Z nami jest Paweł Kałuża, pierwszy trener Maji Chwalińskiej. Dzień dobry, panie trenerze, kłaniam się.
7: Dzień dobry.
6: Ja rozumiem, że w pańskim przypadku też nie ma spokoju. W ostatnim czasie telefon grzeje się aż miło i wszyscy pytają, jak to się stało, że Maja Chwalińska z kwalifikantki przeistoczyła się bardzo szybko w jedną z bohaterek całego świata tenisowego.
7: Dokładnie tak jest. No więc ja muszę odpowiedzieć, że przez ciężką i mądrą pracę przez te 18 lat. No i teraz to jest taka nagroda, to co robi Maja na korcie w Paryżu, że oczarowała wszystkich kibiców, a przeciwniczką związała nogi.
6: Panie trenerze, to jest dowód na to, że możemy już mówić o polskiej szkole tenisa. Cztery zawodniczki, które są w światowej wierchuszce, tak się wyrażę. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch. To już nie jest jednostkowy przypadek, jak miał to miejsce w przypadku Agnieszki Radwańskiej.
7: Na pewno tenis stał się w naszym kraju bardziej popularny, ale czy można powiedzieć o jakimś systemie? Wydaje mi się, że nie, no bo każda z tych zawodniczek do tego topu tenisowego, tej pierwszej setki, a też szczyty, dochodziła swoją drogą. No i na pewno każda była inna.
6: Mhm. A jak to się zaczęło w przypadku Maji Chwalińskiej? Jakie były pierwsze te relacje na linii trener-zawodniczka w przypadku pana i Maji?
7: No, zaczęło się to wszystko od takiej mojej inicjatywy, która się nazywała Talentiada Tenisowa. Było to wszystko zorganizowane dzięki Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Maja wtedy miała 7 lat. Trafiła do mnie na ten nabór, bo jeździłem po szkołach, zachęcałem dzieci i jednym z tych zachęconych dzieci była Maja. No, zaczęliśmy tą współpracę w wieku 7 lat. No, tak jak już to kilkakrotnie opowiadałem, była najmniejsza, leworęczna, sprawna, zaangażowana dziewczyna, która... nasza praca trwała 12 lat, a teraz po tych 18 Maja gra w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa.
6: Mhm. Czy już wtedy widać było te cechy wiodące? Albo inaczej, czy Maja Chwalińska od samego początku zdradzała elementy tego tenisowego fachu, które już czyniły ją charakterystyczną na tle innych zawodniczek?
7: Czyli na pewno wyróżniała się na tle rówieśników. Ten trening był tak skonstruowany, że my się nie śpieszyliśmy, czyli wszystkie te rzeczy, które można teraz na korcie zobaczyć, no to był jakiś efekt pracy, ale na początku na pewno zawodniczka charakteryzowała się regularnością, czyli już gdzieś tam po jakimś okresie, no strzelam, że to było już po pół roku, to potrafiła na tych małych korcikach z rówieśniczką odbijać po 70, 80 czy 100 razy, a inne dzieci z tej samej grupy, które też przeszły te eliminacje, na przykład odbijały 2-3 razy albo w ogóle nie trafiały rakietą w piłeczkę. No więc na pewno były jakieś przesłanki, że dziewczynka ma predyspozycję do tenisa.
6: To mówimy o tej technicznej stronie, przy czym tenis teraz zmierza w bardzo fizyczną, atletyczną też dyscyplinę sportu, przeistacza się na naszych oczach. Czy w związku z tym Maja Chwalińska jest taką awangardą pośród zawodniczek światowej czołówki w tej chwili, biorąc pod uwagę jej konstrukcję fizyczną?
7: Znaczy, na pewno ten tenis Mai, no to jest wynik jakichś kilku czynników. Na pewno ta budowa fizyczna, czyli że jest nie za wysoka, no ma na to jakiś wpływ, ale to, co ona teraz robi na tym korcie, no to tak my to od początku trenowaliśmy, czyli dużo było ogólnorozwojowego treningu, czyli elementami szybkości, koordynacji, jakieś elementy wytrzymałości szybkościowej. No, tenisowo też po prostu to było wszystko różnorodne. Później się okazało, że faktycznie nie będzie aż tak wysoka, jak myśleliśmy wszyscy. No i to po prostu, że tak powiem, ona to wykorzystuje, tak? To wszystko, co nabyła, to przez te wszystkie lata, bo ja już teraz nie mówię też tylko o tych 12 latach pracy ze mną, ale no, żeby tam gdzieś dojść, no to był efekt 18 lat pracy.
6: W jaki sposób należało pracować z Mają Chwalińską i robił to pan, żeby nie zatracić tego talentu? Bo to też sztuką jest nie zagubić po drodze kogoś, kto się wyróżnia już teraz niezależnie od dyscypliny sportu.
7: Dlaczego? Pewnie dużo było tych czynników. No, przede wszystkim nie było jakiejś presji rodziców, nie było presji wyniku. My to wszystko robiliśmy po to, żeby ona te wyniki osiągała w tym wieku dojrzałym. Wiadomo, że teraz się już o tym mówi częściej, że to nie jest też tak, że to jest taka autostrada w tym tenisie. Tak jak na przykład autostradą wjechała Iga Świątek, to jest często taka kręta droga i średnia wieku tych tenisistek czy tenisistów wchodzących do pierwszej setki to jest właśnie tak gdzieś ten wiek około 24 roku życia. A jak to robiłem? No właśnie ja to robiłem tak, że no, każdy ten sukces, czy ona miała 12 lat, 14, 16 i tak dalej, no to był efekt naszej pracy. Ja się nie nastawiałem na to, że ona musi być mistrzynią Polski do lat 12 lub 14, albo że musi być medalistką mistrzostw świata drużynowych do lat 16. To był po prostu efekt naszej pracy i fajnie też tak się poskładało, że w tych rozgrywkach młodzieżowych ona mogła, czy była też Iga Świątek i one to razem, plus zawsze w każdym roczniku była jeszcze jedna zawodniczka trzecia. No więc tutaj przychodziły te wyniki, a jak przychodziły te wyniki, no to też było takie większe zainteresowanie no sponsorów, jakby tego nie nazwać, samorządu, kto wspierał Maję. I wtedy też było łatwiej, no przede wszystkim rodzicom, że nie było tej bariery takiej finansowej, że trzeba za wszystko zapłacić, pokryć koszty, no bo sami sobie zdajemy sprawę, że przez tą barierę finansową, no w naszym środowisku polskim nie każdej tenisistce i tenisistce się to udaje i część tych dzieci gdzieś po drodze odpada.
6: To jest też przykład na to właśnie, jak nie przywiązywać wagę do fizyczności. Będzie posługiwał się pan przykładem Mai Chwalińskiej, tak by innym trenerom, ale także rodzicom i opiekunom no, gdzieś przekonać, przekazywać tę prawdę o cierpliwości w sporcie?
7: Znaczy ta cierpliwość, no to jest kluczowa, żeby osiągnąć coś w sporcie i Maja jest tego najlepszym przykładem, że krok po kroku pokonywała te wszystkie trudności. Ja zawsze każdemu przekazuję, że no w sporcie jest ważne i ta motoryczność, i przygotowanie techniczne, taktyczne, mentalne, ale te warunki, no wiadomo, że każda dziewczyna chciałaby mieć 1,80 m, ale to się tak nie da. No i tak patrząc na historię sportu, a szczególnie tenisa, no to też się zdarzały i zdarzają te tenisistki, które mają 1,60 m, 1,65 m czy 1,70 m. To nie jest tak, że wszystkie mają idealne warunki fizyczne, no ale trzeba w to wierzyć, trzeba też mądrze trenować, no i przede wszystkim nie poddawać się. I to wydaje mi się, właśnie Maja udowadnia.
6: Myśli pan, że na kanwie tego, co pokazywała Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa, znów będziemy mieli taki wystrzał mody na tenis? Ja pamiętam, co działo się w roku 2013-2014. Wówczas to tak nieoczekiwanie na te światowe salony wkroczył Jerzy Janowicz i wówczas też mieliśmy do czynienia z takim wystrzałem atrakcyjności tenisa w oczach młodych zawodniczek i zawodników, ich rodziców.
7: No tak, zgadza się. Jurek też, Janowicz, grał oryginalnie. Maja na pewno jest takim nowym powiewem i pokazuje właśnie, że ta różnorodność gry, to mieszanie tą grą, ta delikatność, zmiany stop spina na slajsa, skróty, voleje, no to jest takie piękno tenisa i uważam, że to będzie na pewno moda, bo wiadomo, że rozmawiamy o tenisie zawodowym, no ale na dole tej podstawy, tej piramidy jest ten tenis amatorski i ja uważam, że cały czas trzeba dbać, żeby w naszym kraju ta gałąź tenisa też się rozwijała, no a właśnie taka różnorodna gra powinna zachęcić jeszcze więcej dzieci, młodzieży i dorosłych do wyjścia na kort.
6: Ma pan pomysł, albo inaczej, ma pan taką predykcję w swojej głowie, gdzie Maja Chwalińska będzie za rok, za dwa, za pięć, znając ją od podstaw i od podszewki, jeśli chodzi o jej te tenisowe atrybuty?
7: Czyli ja nie chciałbym wróżyć z fusów i pompować baloniku. Wierzę w Maję, zawsze wierzyłem. Trudno teraz powiedzieć, czy ona będzie numerem 1, numerem 10, czy zatrzyma się na miejscu 30. Uważam, że powinna robić to krok po kroku, spokojnie. Jest młodą zawodniczką cały czas. I po prostu trzymam kciuki, żeby się tam wdrapywała jak najwyżej, a ten czas przyniesie i zobaczymy, jak się to wszystko, ta piękna historia skończy.
6: Bardzo często przy okazji wielkich sukcesów pojawia się mnóstwo wujków serwujących dobre rady, serwujących nomen omen, bo chodzi o tenis. Wyjedź, zwiąż się z tym, a nie innym szkoleniowcem. Rozpocznij od polepszania swojego warsztatu i ludzi, którzy są wokół siebie. Czy Maja Chwalińska na poziomie takiej stabilizacji mentalnej, jeśli chodzi o to, jest w stanie wytrzymać te wszystkie sugestie, pańskim zdaniem?
7: Na pewno tak, bo przecież podczas naszej pracy 12-letniej, gdzie Maja miała zawsze wolną rękę, że jakby czuła, że musi zmienić środowisko i trenera, to ode mnie miała zawsze zielone światło. No też było kilka takich podpowiedzi, że można byłoby coś zmienić, gdzieś wyjechać. Nie uległa tym pokusom. Teraz wydaje mi się zbudowano wokół niej ten team, drużynę w Bielsku i wydaje mi się, że no, nie ma takiej możliwości, żeby ona gdzieś tam, jeśli nie będzie tego czuła, żeby coś zmieniała.
6: Czyli pod tym względem raczej należy oczekiwać pewnej stabilizacji.
7: Tak, no to jest taka raczej stabilna zawodniczka, skromna, nastawiona na samorozwój i dążąca do wyznaczonego celu. i nie sądzę, żeby ktoś z boku, który chciałby coś tam podpowiedzieć, żeby ona takich rad posłuchała.
6: Zacząłem naszą rozmowę od pytania, czy grzeje się panu telefon, mówiąc kolokwialnie, a pańskie życie zmienia się w tej chwili, no bo każdy usiłuje dotrzeć do pana, poprosić pana, żeby opowiedział pan o tych początkach i tak dalej. Jak to wygląda w pańskim przypadku?
7: Na pewno tak, no przy okazji eliminacji, no były to gdzieś SMS-y od znajomych, że widać, że gratulacje, widać, że Maja idzie do przodu i trzymamy kciuki. Po już turnieju głównym, oprócz znajomych, no doszły media. Nie ukrywam właśnie, że telefon cały czas wydzwania, cały czas gdzieś tam odbywa się. No ja wychodzę z tego założenia, że no też to biorę to na klatę, bo też inaczej. Maja jest wszędzie i nie chcę po prostu być drugi po niej, gdzieś tam wyskakujący w internecie czy w telewizji, ale jeśli dzwonią do mnie dziennikarze i chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o Maji, jak ona to trenowała i dlaczego tak gra inaczej niż reszta świata, no to więc zawsze znajdę ten czas i coś opowiem.
6: To jeszcze na koniec. My bardzo często w polskim sporcie usiłujemy mimo sukcesów znaleźć dziurę w całym. Myśli pan, że tak będzie również w przypadku Mai Chwalińskiej? Zawsze będzie to tak, ale...
7: Może tak być, no ale to ja bym, że tak powiem, no, nie wchodził w taką narrację. Gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem, więc tutaj mi się wydaje, że no sport to jest tak piękny, że Maja się już sama obroniła sportowo. No i teraz po prostu trzeba tylko dać jej też czasu, bo wiadomo, że zaraz będzie Wimbledon, później US Open. Też ona musi wejść na ten poziom, tak jak ustabilizować to wszystko, co osiągnęła w Paryżu, no bo to też się z jej perspektywy wszystko zmienia. Ona też tutaj słyszy takie głosy od ekspertów, że przeciwniczki się do niej przyzwyczają, no ale ja też twierdzę, że Maja, grając te wszystkie mecze w Paryżu, ona też się rozwija. Ona też czerpie jako tenisistka z tego pobytu w Paryżu, z tych gier, z tych wygranych. Widać, że się naturalnie czuje w wywiadach pomeczowych, na konferencjach. No i tutaj nie szukałbym jakiejś dziury w całym.
6: Bardzo panu dziękuję. Paweł Kałuża, pierwszy trener Mai Chwalińskiej, był kolejnym naszym gościem. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
7: Dziękuję, do widzenia.
6: Szanowni państwo, teraz informacje Radia Tok FM, a po informacjach będziemy rozmawiać z kolejną naszą rozmówczynią. Myślę, że Maja Chwalińska też stanie się przyczynkiem do tego, by o Polsce za sprawą sportu było głośno. Będzie z nami doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank, która opowie o Mai Chwalińskiej i jej sukcesach z punktu widzenia promocji Polski na świecie.
0: Jak tam przed rejsem?
8: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
9: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
8: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
0: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
10: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Skąd są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
11: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
12: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już boję współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
13: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
14: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
12: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Aleksander Zverev z pierwszym wielkoszlemowym tytułem. Niemiece triumfuje na paryskich kortach. Ukraińcy z listem do Radosława Sikorskiego. Chodzi o sprawę jeńców wojennych. Rekordowa liczba broni w Polsce. Pojawia się też coraz więcej zezwoleń. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od doniesień z Paryża. Aleksander Zverev zwyciężył w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista po bardzo zaciętym pojedynku pokonał Włocha Flavio Cobolego. Spotkanie z trybun obserwował specjalny wysłannik TOK FM na turniej, Przemysław Pozowski.
4: Ten finał Rolanda Garrosa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego C zaczął Aleksander Zverev, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak, zwycięski dla Koboliego, dla Zvereva oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zvereva, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Warto przypomnieć, że dla reprezentanta Niemiec to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych skierują listę do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ma to być forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom wojennym. O szczegółach listu reporter TOK FM Ben O'Connor.
5: Na godzinę 8.30 zaplanowane jest przekazanie listu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Apel trafi też do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Według szacunków ukraińskiego rządu pojmanych ukraińskich żołnierzy może być 7 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: W Polsce po raz pierwszy zarejestrowano ponad 1 000 000 sztuk broni. Rekordowa jest też liczba pozwoleń. W ubiegłym roku wydano ich prawie 51 tysięcy. Według podpułkownika rezerwy doktora Tomasza Białka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas odpowiedzi na taki wzrost jest kilka, ale z pewnością nie wolno bagatelizować tu wpływu tego, co się dzieje na Ukrainie.
6: Ludzie w różny sposób reagują na zagrożenia. Jedni kupują plecaki ucieczkowe, inni zastanawiają się, jak szybko wyjechać na zachód, a jeszcze inni idą do szkół oficerskich, do klas mundurowych albo występują o pozwolenie na broń. To jest jedno z takich palet możliwości reagowania w sytuacjach zagrożenia.
3: Gość TOK FM nie jest jednak zwolennikiem liberalizacji dostępu do broni i wskazuje na realne luki w prawie. To między innymi łatwy dostęp do broni czarnoprochowej, która nie wymaga żadnych pozwoleń. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju. Chodzi o tereny blisko granicy, gdzie turyści boją się przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
3: A chodzi o Lubelszczyznę i Podlasie oraz kwotę 6 milionów złotych na ten cel. Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Księgarnie w Polsce znikają z rynku. Tylko w zeszłym roku zamknęło się ich niemal 150. Branża boryka się z trudnościami spowodowanymi dominacją dużych graczy i walczy o przetrwanie w nierównej konkurencji. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
0: Przedstawiciele branży apelują o systemowe wsparcie oraz o ustawę, która wprowadziłaby pewne regulacje rynkowe, mówi Sonia Draga, polska wydawczyni, prezeska Federacji Europejskich Wydawców.
8: My musimy niestety na naszym rynku nie dość, że funkcjonować bez narzędzi wsparcia, to jeszcze doświadczamy od lat wyniszczających wojen cenowych. I w efekcie tych wojen cenowych cierpią księgarnie.
0: Katowicki miejscownik, prowadzony przez Dragę, nie jest w stanie konkurować ze sprzedawcami internetowymi.
8: Te same książki w księgarniach internetowych są dużo, dużo tańsze i niestety zagraża to bezpieczeństwu funkcjonowania księgarni, które mają wyższe koszty związane z utrzymaniem takiego lokalu.
0: Zdaniem mojej rozmówczyni pomogłaby tak zwana jednolita cena książki, która obowiązywałaby na przykład przez rok od wprowadzenia tytułu do obrotu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy mogą pojawić się przelotne opady, a na Suwalszczyźnie również burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez około 23 w centrum do 26 na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Otwieramy drugą godzinę naszego programu, ale wciąż za punkty wyjścia traktować będziemy między innymi bezprecedensowy sukces Maji Chwalińskiej w tegorocznym French Open na kortach Rolanda Garrosa, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, to tylko punkt wyjścia do szerokiej rozmowy z doktor habilitowaną Barbarą Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeską Fundacji Marki Polska Think Tank. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie, drogich słuchaczy.
9: No właśnie, rozpocznijmy może od tego, że zajmuje się pani badaniem tego, w jaki sposób marka Polski może funkcjonować w świecie za sprawą sportowców. I pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy i ma związek z Mają Chwalińską, dotyczy tego, co ona zrobiła. Jest zawodniczką, która zaskoczyła absolutnie wszystkich. Jeśli w barwach reprezentacji Polski, w barwach biało-czerwonych spodziewano się kogoś na szczytach Rolanda Garrosa, to przecież Igi Świątek, a nie Mai Chwalińskiej. Czy tego typu sytuacje są takim niespodziewanym benefitem dla budowy marki polskiej w świecie za sprawą sportu?
10: To tak uściślając, oczywiście badamy i w kontekstowości tego, co ostatnio światu zaprezentowaliśmy my, czyli marka Polska Think Tank razem z Brand24 i fantastycznym teamem Michała Sadowskiego, rzeczywiście tam sport miał bardzo silną pozycję. Mało tego, ja sama gdzieś proceduję już od prawie 2 lat w zespole międzyresortowym, który działa głównie przy Ministerstwie Sportu i Turystyki, również, bo tę pieczę i patronat nad procedowaniem, w jaki sposób ta marka ma być kształtowana, ma właśnie ten resort, to dodam, że w badaniach oczywiście wybrzmiewają różne inne aspekty i kultura, i turystyka, ale o tym pewnie też będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast tutaj spodziewając się pytania numer jeden, bo wszyscy jesteśmy na razie właśnie na tej wznoszącej i cieszymy się z tego sukcesu i z tego, co już się zadziało. Oczywiście jaki będzie finalny rezultat, no to jeszcze nie wiadomo, ale już z tego elementu się cieszmy. Jeżeli chodzi o te benefity i czy one są zaskakujące, odpowiedź podwójnie twierdząca, czyli tak, oczywiście to są te benefity, to są pewnego rodzaju wektory, które sprawiają, że ta siła cały czas podąża ku górze. Natomiast to, że one są niespodziewane, to z kolei jest ten element, który mnie z kolei jako badaczkę martwi i to jest ten element, który byśmy chcieli, żeby został zmieniony, czyli żeby marka narodowa, polska marka, w momencie, kiedy jest taki sukces, no żeby nie było tego zdumienia, tylko żeby to była pewnego rodzaju norma. A myślę, że to cały czas tak traktujemy, że coś nowego, a przecież no już te kobiety, te wielkie damy i w tenisie, to nie tylko Iga Świątek przecież mamy, to już właściwie taki całą sekwencję takich właśnie wybitnych dam.
9: No właśnie, i pytanie, czy sprawia to już wrażenie systemowości, jeśli chodzi o polski tenis, że wspomnę także o Bogi Świątek i Maji Chwalińskiej, także Magdalenę Fręch, czy Magdę Linet, czy wciąż jesteśmy postrzegani jako kraj, który jest w stanie wypuścić na świat indywidualności mimo systemu, ale to jest rzecz dotycząca nie tylko organizacji samego sportu, a w ogóle tego, jak Polska jako kraj funkcjonuje, bo przecież sport jest jednym z kryteriów oceny zdolności jakichkolwiek państwa. Nie wiem, czy się pani z tym zgodzi.
10: Bezwzględnie tak. Zresztą nawet w tym elemencie, o którym mówimy my w badaniach, opierając się, bo od razu dodam i nadmienię, że think tank nasz nie tylko bada, jakby badania są takim barometrem, narzędziem pomiarowym do tego, co zamierzamy zrobić i co zresztą już robić zaczęliśmy, czyli tworzyć architekturę marki narodowej. Czyli to jest ten krok drugi, a krokiem trzecim będzie po prostu stworzenie takiej syntezy, takiej opowieści o tym, czym Polska jest, jakie są jej główne przewagi, jakie są jej główne potencjały, ba, nawet tych ambasadorów trzeba będzie zweryfikować i nazwać, bo tak się robi w każdej gospodarce, która chce być konkurencyjna i to jest po prostu jakby nic nowego. Tak kraje postępują od wielu dekad w tej chwili w sposób świadomy, strategiczny. My żyjemy bez takiej strategii w tej chwili od 30, no już prawie 7 lat i to właśnie my chcemy odmienić. Natomiast wracając do clou, sport jest bardzo ważnym elementem i nawet w tych modelowych ujęciach, w jaki sposób budować strategię marki narodowej, nie tylko polskiej, ale oczywiście, żeby to było zrozumiałe wszędzie na świecie, jako taki system, z reguły posługujemy się takim hektagonem oto, w którym sport naprawdę pełni bardzo ważną rolę obok kultury, obok talentów ludzi, obok biznesu, obok turystyki i nauki, z kolei innowacji oczywiście. Mówię tutaj też o innowacjach, bo dopiero co właściwie wielki, fantastyczny event i homecoming tak zwany, czyli powitanie powrotne i witamy w domu Eleven Labs z wielkim eventem w Warszawie. No też to są właśnie te elementy, to są te sukcesy, dlatego że bardzo często w tym modelowym ujęciu markę narodową też budujemy na, w cudzysłowie, nie jest to cytat mój, na ramionach gigantów. Tu tym gigantem sportowcy są, bo sportowcy to dzisiejszy współczesny gladiator. Sportowiec to osoba, z którą chcemy się utożsamiać. To osoba, która ma jakieś cechy, które nam imponują, ale jeżeli to jest system, czyli jeżeli to jest powtarzalne, to sport jako taki jest fantastycznym transmitorem takiej marki narodowej, czyli tak naprawdę świadczy o tej marce narodowej i o cechach danego narodu, że właśnie pokazuje ducha danej nacji. Jej determinację, to w jaki sposób wspólnie świętujemy. No mamy też przecież tutaj ten ostatni taki niedawny sukces, gdzie właściwie medialny, gdzie wiadomości obiegły cały świat, w jaki sposób jedno miasto świętowało piłkarzy, którzy wznieśli się nieco wyżej.
9: Ma pani na myśli, pani profesor, ten dychotomiczny obraz między Paryżem a Krakowem, czyli Paryż po triumfie Paris Saint-Germain wczoraj, jeszcze wcześniejszą sobotę w Lidze Mistrzów i Kraków, który świętował awans Wisły do Ekstraklasy.
10: No dokładnie tak. No myślę, że właśnie dobrze te obrazy przywoływać, choć oczywiście ja nie lubię osobiście na takiej negatywnej reklamy czy pokazywania się w świetle innych niedoskonałości innych, może o tak powiem, no ale akurat tutaj zdecydowanie no akurat to połączenie no bardzo dosadnie pokazywało, jacy my jesteśmy, jak umiemy i czym jesteśmy inni. I akurat dla mnie to było ważne i dlatego pozwoliłam pozwalam sobie to przywołać też w tej kontekstowości. No po pierwsze to sport, ale po drugie niesamowita polska cecha, która profesor... wyziera ze wszystkich naszych, nie, ze wszystkich naszych absolutnie badań.
9: Pani profesor, nie wymagam od pani porównywania finansowego skuteczności poszczególnych kampanii, czy takie oficjalne, promocyjne, wynikające ze strategii poszczególnych ośrodków afiliowanych przy instytucjach rządowych, a Maja Chwalińska, która jest kwalifikantką, która od wielu lat zaszła tak daleko. Chodzi mi o skuteczność tego typu promocji. Zdaje się, że to pytanie retoryczne, że nie ma takiej kasy, którą można by przepalić na reklamę w porównaniu z tym, co zrobiła nasza tenisistka i co generalnie czynią nasi sportowcy na światowych arenach, i tutaj już możemy zahaczyć o Roberta Lewandowskiego, wcześniej Roberta Kubicę i tak dalej.
10: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to, co pokazaliśmy, i to bym powiedziała w dwójnasób. No z jednej strony, zobaczmy, to co się stało, to jej reakcja, czyli to, że ona była naprawdę taka po polsku zaskoczona, nie do końca nawet przewidywała to, jak się może potoczyć ten jakby proces, gdzie stwierdzenia, że nie ma hotelu i nagle reakcja jednej z marek polskich, że wszystko jest załatwione, nic się nie martw, jesteśmy z tobą. No to jest kolejny raz, kiedy pokazujemy to, co pokazaliśmy też w Krakowie, czyli z kolei ta nasza polska cecha. I tutaj to my Polacy w tym kontekście jesteśmy tym sportowcem, który wygrywa.
9: No to przejdźmy w takim razie dalej, też opierając się na polu pani działań, jeśli chodzi o badania i karierę naukową. Sam raport, proszę powiedzieć, na czym polega, kiedy został ujawniony szerokiej publiczności i co on mówi o Polsce w oparciu o dane zebrane w tych badaniach? Proszę jeszcze kontekst nadać tego raportu, o jaką publikację chodzi i w jaki sposób została ona przygotowana.
10: Oczywiście, już tłumaczę. Tych raportów już zresztą jest kilka, więc pozwolę sobie polecić lekturę wszystkich, jeżeli mogę. Mogę to zrobić, bo wszystkie są dostępne, które wyprodukowaliśmy, przepraszam za brzydkie sformułowanie, razem z Think Tank Marka Polska na stronie naszej, czyli markapolska.razempisane.pl, i tam za darmo oczywiście można po prostu sobie pobrać. Myśmy zaczęli na gruncie, tak jak mówiłam, ja również pracuję w tym zespole międzyresortowym, a zatem na gruncie badań jakościowych, bo tak naukowo podejście jest przyjęte na całym świecie. I najpierw przez rok dosyć po cichu ta praca wyglądała, bo zjeździłam naprawdę z szerokim zespołem, tutaj wielkie pokłony dla i mojego uniwersytetu, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale też fantastyczna współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego, czy też Uniwersytetem Jagiellońskim. I tutaj wszyscy rektorzy i niesamowici studenci, cała wielka batalia wolontariuszy po całej Polsce ze mną jeździła. I robiliśmy badania jakościowe. Pytaliśmy Polaków w toku takich badań pogłębionych, czy to wywiadów indywidualnych, czy to grup fokusowych, czy też nawet robiliśmy takie maratony, tak zwane design thinkingowe, nawet na 50 osób, stolikowe takie dyskusje, o tym, jacy jesteśmy, jak się czujemy sami ze sobą, z tą naszą marką, jak my ją odbieramy, czy my ją widzimy. To wszystko jest opisane w raporcie, który przyjął nazwę, nazwałam go Polaków Portret Własny, również dostępny jest na naszej stronie. Ten raport opisał nas, ten moment, przynajmniej ten wycinek, jako taka fotografia czy portret właśnie nas samych i siebie samych w naszych oczach. Z tego z kolei dokumentu wynika właśnie z tych badań, że cierpimy na pewien syndrom, którego symptomy prawdopodobnie widać w różnych naszych akcjach, w różnych naszych procesach i pewnie też w codziennym życiu. Ten syndrom nazywa się imposter syndrom. Tak bym powiedziała, z psychologii zaczerpnięte. I to jest taki specyficzny kompleks. On nie jest prosty, on nie jest łatwy. To jest taki bardziej skomplikowany i zawiły. Z jednej strony czujemy się lepsi od innych, ale z drugiej strony nie umiemy o tym powiedzieć. Z jednej strony w ogóle nie chcemy o tym mówić, bo mamy poczucie, że w sumie to nie wypada, więc bardziej by chcieliśmy wolelibyśmy, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł i nas wyróżnił, nas nagrodził. Tak mówiąc zupełnie w skrócie i bardzo ogólnikowo, ale też wyszły piękne rzeczy, nasze cechy, nasze elementy, które czujemy, że należy pielęgnować i tradycja i odmieniane przez wszystkie przypadki bezpieczeństwo i kreatywność. Często też i pojawiało się to sformułowanie takiego kombinowania. No i tutaj ten problem właśnie, który z kolei ja diagnozuję, że z grupą badaczy, że my to kombinowanie mamy takie wstydliwe. To znaczy my się troszkę tego wstydzimy, a tutaj Amerykanin prawdopodobnie na sumę takich cech i przejawy, które tutaj my definiujemy jako to kombinowanie, pewnie by nazwał z dumą przedsiębiorczość i kreatywność. Więc my jakby cały czas mamy taki element, ale drugie badanie i moim zdaniem bardzo ciekawe, bo to z kolei ten zewnętrzny obraz Polski, już mówię, premiera była podczas wielkiego wydarzenia, bardzo ciekawego, które też samo w sobie jest pewnego rodzaju wizytówką, czyli impreza Impact w Poznaniu, nie tak dawno się odbywająca. Tam prezentowałam wyniki raportu, ale też on był dostępny po raz pierwszy w wersji angielskiej, chwilę później na polskim kongresie gospodarczym organizowanym przez pracodawców RP po raz drugi. Tam już w wersji polskojęzycznej był on prezentowany. Natomiast raport sam stanowi badanie, które się nazywa tak fachowo analiza sentymentu wypowiedzi, w tym przypadku o Polsce. Mówiąc językiem, bym powiedziała, popularno-naukowym, de facto przebadaliśmy przez ponad pół roku wszystkie wypowiedzi o Polsce we wszystkich mediach na całym świecie, które były w języku anglojęzycznym, niemieckojęzycznym i francuskojęzycznym. Wszystkie wątki, wszystkie wzmianki o nas. To uszeregowaliśmy, podzieliliśmy na segmenty, wyszły takie narracje o Polsce, ale też oczywiście pewnego rodzaju implikacje, czyli widzimy, co się lepiej sprzedaje, co się lepiej niesie, a co z kolei no, należałoby podnieść bardziej i bardziej wejść w takie swoje, bym powiedziała, lejce. To znaczy widzimy dosyć mocno, że Polska znacznie lepiej wypada, kiedy sama przejmuje inicjatywę i sama zaczyna o sobie mówić. Tu zdecydowanie, a nie kiedy powierzamy to innym. No zresztą to jest logiczne, prawda? Kiedy inni zaczynają mówić o nas, no to jakby tutaj nie mamy na to wpływu, to się gdzieś rozmydla, później się wdają jakieś różne takie nieścisłości, które my nazywamy językiem fachowym szumami komunikacyjnymi, a tego byśmy nie chcieli.
9: A proszę powiedzieć, poza sportem, w jaki sposób i osobowościami tego sportu wywodzącymi się z naszego kraju, jak jeszcze wybrzmiewa Polska w tych publikacjach?
10: Bo no,
9: staram się dostrzec albo zhierarchizować, gdzie ten sport jest w zależności od kontekstu. Jakie są te inne konteksty?
10: Sport jest bardzo ważny i rzeczywiście, jeżeli chodzi o niesienie się wypowiedzi, niesienie się historii, to dla nas on jest w tej chwili kluczowy, dlatego że sport jest dosyć zero-jedynkowy. Albo ktoś jest tym gladiatorem, no to wtedy na arenie światowej po prostu on się niesie. Natomiast jak mówię, on się niesie przez niesie przez naszą historię. Czyli ten kontekst nadal, bo żaden na razie nie jest zaopiekowany przez naszą odgórną strategię, narrację. Nie mamy instytucji, która by w ogóle jakby na razie się tym zajmowała, więc to są takie wyrwane historie. To tak jakby mieć firmę i każdy dział by mówił o swoich jakichś sukcesach, ale nie grał na tego lidera, na tego jednego, czyli w tym przypadku Polskę. Więc dlatego ciężko mi tak jakby mówić o Polsce podbijanej w tych wypowiedziach, bardziej o tych kontekstach. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sport, on jest najczęściej, no bo mamy te sukcesy znakomite. No do tej pory Iga Świątek, która jest królową oczywiście kortów, no i bezwzględnie Robert Lewandowski, który właściwie jest globalnym naszym autorytetem i fenomenem. Więc to są dwie postaci. Natomiast chciałoby się, żeby tych gladiatorów było więcej, chciałoby się, żeby systemowo, bo jak mówię, jest Robert Lewandowski, jest Iga Świątek, ale nie ma takiego kontekstu spójnego jak polski sport. Jak polski sportowiec, prawda? Jakaś cecha.
9: I to wynika, przepraszam pani profesor, choćby z braku tej systemowości, jeśli chodzi o tworzenie, kreowanie sportowców,
10: tak.
9: Wychowywanie ich w duchu jakiejś filozofii należnej danej dyscyplinie sportu.
10: A z jednej strony tak, ale z drugiej strony również, być może nawet bardziej, mi akurat bliżej prawdopodobnie całe moje życie, czy jak to się mówi, w moim poprzednim życiu byłam pianistką, więc bardziej pewnie tutaj

0: opowiadać innym o naszych sukcesach, także tych sportowych, niż cierpimy na sam brak sukcesów?
1: Boję się zdenerwować bardziej pana redaktora, ale w tak wielu dziedzinach, nie tylko w sporcie, od razu to dodam, bo i ten sam chorobowy przejaw, symptom widzimy i w biznesie, i w kulturze. Zdecydowanie moja odpowiedź jest tak.
0: Czyli mamy ludzi, mamy preteksty.
1: Mamy preteksty. Mamy preteksty, nie umiemy tego sami nawet obudować. Nie przedstawiamy tych wielkich, tych wybitnych, tych ambasadorów Polski, nawet wewnętrznie. Ja muszę powiedzieć, że wykładam na studiach ekonomicznych i ostatnio nawet z uporem maniaka zaczęłam w trakcie kartkówek wrzucać pewne nazwiska wybitnych twórców, startupów, przedsiębiorstw, nazwy przedsiębiorstw i pytać studentów, czy wiedzą, czym one się zajmują. Naprawdę mamy tutaj wielki problem. Ja nawet powiem o takim dość prostym narzędziu, które zastosowałam i w ogóle to narzędzie było asumptem do tego, że się zabrałam za to, za co się zabrałam 2 lata temu już ponad. Wykładając na naprawdę bardzo prestiżowych MBA w Polsce, tych najlepszych, dosyć proste narzędzie odpytywałam takim narzędziem bardzo prostym studentów. A przypomnijmy, student na MBA to jest osoba, powiedzmy, creme właściwie, de la creme naszej polskiej gospodarki. Osoba, która przynajmniej 5 lat musi być gdzieś menadżerem, no jakby musiała już swoje przejść, swoje udowodnić, że już tę wiedzę zdobyła, doświadczenie, przynajmniej na pewno w biznesie. I proszę sobie wyobrazić, te osoby, Polaków, pytałam o to, jakich jest 5 najwybitniejszych polskich ambasadorów. Nawet dodawałam, że mogą być żyjący, nieżyjący. Jakich jest 5 międzynarodowych przedsiębiorstw z Polski? 5 znanych produktów z Polski na całym świecie? Jakie są wyjątkowe miejsca w Polsce czy wydarzenia? I ci przedstawiciele naszego ekosystemu gospodarczego z trudem dostawali 3 z plusem.
0: Wracając do Mai Chwalińskiej, pani profesor, też nie wgłębiając się w ten aspekt sportowy, bo o tym rozmawialiśmy po godzinie 19, a przed godziną 20, to chciałbym zapytać, jak długotrwały jest taki efekt Mai Chwalińskiej, czyli takiego sukcesu zaskakującego. Pamiętam Jerzego Janowicza, który osiągnął półfinał Wimbledonu w 2013 roku i wówczas był zdecydowanie na fali. Wówczas też opowiadaliśmy historię chłopaka, który był przygotowywany do wielkich sukcesów tenisowych, ale dla świata był chłopakiem znikąd. Tak naprawdę on sam powtarzał o tych szopach, że trzeba trenować tutaj, nie ma warunków, a mimo to da się osiągnąć takie sukcesy. Pomijając, że narracja wokół Mai Chwalińskiej jest inna, czy pani zdaniem to będzie długotrwały efekt wizerunkowy, czy krótkotrwały i szybko o nim zapomnimy, jeśli Maja Chwalińska nie ugruntuje swojej pozycji, zachodząc bardzo daleko w innych turniejach, na przykład wielkoszlemowych?
1: Jeżeli w taki sam sposób będzie prowadzona komunikacja marketingowa jak do tej pory, to w zasadzie to, czy będzie ta narracja długa i jak to pan redaktor ładnie nazwał, będzie ona w naszej pamięci długo czy krótko, będzie zależało tylko od jej samej, to znaczy od jej sukcesów. Czyli zero-jedynkowo będzie to tylko i wyłącznie jej sukcesy, jej efekty będą wpływały na tę naszą pamięć. Natomiast dla mnie ważne jest to, żeby właśnie tę narrację chwycić, pokazywać te sukcesy i pokazywać to jako potencjał i budować nad tym dumę narodową, pokazując to jako pewnego rodzaju inspirację młodym ludziom. I teraz zapytam trochę prowokacyjnie z kolei ja. Panie redaktorze, czy Mozart był Austriakiem czy Niemcem?
0: Austriakiem.
1: A jak wjeżdżamy do Austrii, to tak po pierwszej nutce, co na prezent pan redaktor by mi kupił, gdybym poprosiła jakąś drobnostkę przywiezioną z Austrii?
0: Czekoladki Mozarta.
1: No właśnie. Przyjeżdżam do Polski, czy to jest pierwsza rzecz, którą ktoś pomyśli, żeby coś z Chopinem przywieźć?
0: Nie.
1: No właśnie. Troszeczkę prowokacyjnie oczywiście.
0: Ale ja przepraszam, ja trafiłem w te... Tak.

0: w te czekoladki?
1: Ale absolutnie, oczywiście, no idealnie. Zresztą nawet powiem tak humorystycznie, mówi się często wśród nas marketingowców od marek narodowych, że to dwa największe kłamstwa Austriaków. Mam nadzieję, że Austriacy się na mnie tutaj nie pogniewają, bo mówię, że to żart, dowcip i humorystycznie, że przekonali cały świat, że jedna osoba była Niemcem, a druga, i właśnie był to Mozart, był Austriakiem. Więc dowcipnie zupełnie tutaj robiąc dygresję, ja muszę powiedzieć, że my, jeżeli chodzi o Chopina, nie zadbaliśmy, gdzie Chopin naprawdę jest kompozytorem wszechczasów i nie mówię tego tylko jako ekspianistka, ale po prostu Polka i osoba, która kocha muzykę i właściwie czy nie pojedziemy do Azji, czy nie pojedziemy do Stanów, no to wszyscy wiedzą, że właściwie Chopin był the one and only. Więc tego nawet jakby nie zbudowaliśmy jak na ten moment, więc tym bardziej zobaczmy na to, co robi kraj, który marketing ma we krwi. Kiedy jakaś osoba ma sukces, nieważne czy w tenisie, czy leci w kosmos, to natychmiast cała fala jakby instrumentów za tym rusza. Małe dzieci mają kolorowanki, mają zabawki. Ta osoba pojawia się nie tylko przez miesiąc w śniadaniówkach, ale to są jakieś cykliczne plany, które co jakiś czas. Ta osoba chodzi po liceach, są seminaria robione na wyższych uczelniach, etc. Po prostu jakby machina rusza, dlatego że ta machina daje synergię nam wszystkim. To jest paliwo dla nas wszystkich, że na drugi dzień chce się wstawać, żyć lepiej, robić lepiej, pracować jeszcze ciężej, bo mamy pewnego rodzaju aspiracje i mamy tego bohatera. Pamiętam, jak dziś byłam na takim spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Kosmicznego i kiedy syn babcia Chmiela był na tym spotkaniu i krzyczał do mnie: Sławosz był w kosmosie, pytam się, gdzie wy macie, chcę kupić dla wnuczka kolorowanki ze Sławoszem, gdzie te kolorowanki, prawda? Nie było ich. Więc jeżeli my nie nauczymy, nie wyrobimy się w tym takim, bym powiedziała, całokształcie komunikacji, która powinna towarzyszyć tak systemowo wszystkim naszym sukcesom, a też pamiętajmy, no nie każdy żyje sportem, nie każdy żyje Chopinem, nie każdy żyje kulinariami. Pan redaktor pytał, jakie są konteksty. Wciąż pojawia się pierog, pojawiają się pierogi właściwie, pojawia się kiełbasa, pojawia się żurek i bigos, ale nie pojawia się stwierdzenie polskiej kuchni jako takiej. A jednak na koniec dnia, no w rankingach to o to chodzi, żeby to wygenerować. Mało tego, pojawiamy się jako w odwołaniach i to jest takie chyba kluczowe w tym raporcie, bo z jednej strony cieszymy się, że jesteśmy G20 jeszcze, powiedzmy, i na pewno jesteśmy krajem cudu ekonomicznego, ale z drugiej strony jeżeli się do nas ktoś odwołuje, to raczej mówi jako o strategicznym miejscu, a nie strategicznym liderze, strategicznym głosie.
0: Pani profesor, mamy chwilkę jeszcze, jest kilka minut, a ja chciałbym zadać pani bardzo ważną rzecz. Czy my jesteśmy mistrzami w deprecjonowaniu własnych sukcesów? Rozmawiamy w audycji sportowej, więc odniosę się i Maja Chwalińska jest punktem wyjścia. Czyli jest sukces niespodziewany, a my miast szukać pozytywów tego sukcesu, zaczynamy zastanawiać się, zresztą popełniłem dokładnie to samo, mówiąc, że osiągnęła sukces mimo braku systemu. No szukamy dziury w całym. Przez co? Obraz Polaków odnoszących sukces w sporcie jest dużo czytelniejszy, wyraźniejszy i staje się powodem do dumy bardziej za granicą w oczach innych odbiorców niż nas samych. To jest dobra teza, uprawniona?
1: Zdecydowanie tak, nawet nasze powiedzenie miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Mam nadzieję, że pójdzie do lamusa, dlatego że Polacy mają coraz więcej sukcesów, musimy tylko to poczuć, ale poczujemy, kiedy zaczniemy nagminnie o tym mówić. Jeżeli się słucha, i to trochę też kamyczek tutaj do ogródka i pana redaktora, ja jestem wielką miłośniczką NBA i naprawdę cieszę się w tej chwili bardzo, że właściwie tak czy siak wreszcie Polak będzie miał mistrzostwo, bo jakby tutaj, jak znamy zasady, to wiemy, że dostanie się do tego panteonu nasz rodak, człowiek, który na pewno identyfikuje się jako Polak. Więc to są takie rzeczy, którymi powinniśmy się cieszyć. Ale jeżeli, bo tu wrócę jeszcze do tej obserwacji, bo co jest najważniejsze? Właśnie system i jakby po to piosenka ma refren.
0: Uściślimy, pani ma na myśli Jeremiego Sochana.
1: Oczywiście.
0: Tak.
1: Więc jeżeli wiemy, że piosenka ma refren po to, że jak się coś często powtarza, to po prostu to wchodzi nam w krew i zostaje zapamiętane, to zobaczmy, co robią zawsze komentatorzy. Kiedy komentują mecz, to właściwie nie jest tylko i wyłącznie komentarz do tego, co ja tu i teraz widzę. Tam jest cała historia tej potęgi, tam są przywoływane inne nazwiska. Mało tego, ci komentatorzy są jak najbardziej tymi herosami z dawnych lat. No tworzy się ten system, tę otoczkę, prawda? Więc myślę i mam nadzieję, że takie systemowe ujęcie, taką naprawdę nie mitologię, bo to się dzieje tu i teraz, sukcesu Polski na arenach różnych sportów i w ogóle arenie światowej będziemy za chwilę mieli.
0: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Pozdrawiam panią.
1: Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Jest 20:35. My w naszej audycji przy niedzieli o sporcie odchodzimy od tematów związanych z tenisowym French Open. Połączymy się teraz z kolejnym naszym gościem, którym jest profesor Łukasz Małek, kardiolog zajmujący się nie tylko sportowcami, ale także pacjentami z dysfunkcją serca. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
2: Dzień dobry państwu.
0: Nim zadam panu pierwsze pytanie, nakreślę kontekst naszej rozmowy. Otóż kilkanaście minut temu, podczas towarzyskiego meczu przed Mundialem Dania-Ukraina, w okolicy 70 minuty na boisko padł Christian Eriksen. Duński piłkarz, który już podczas Euro 2021 w meczu z Finlandią, jeśli dobrze pamiętam, osunął się na murawę i wówczas to został uratowany przez służby reanimacyjne, stwierdzono u niego zatrzymanie akcji serca. Wszczepiono mu urządzenie, które ma temu zapobiegać, pozwolono mu wrócić na boisko. Tymczasem dziś doszło do całkiem podobnej sceny. Ja pozwolę sobie, nim oddam panu głos, według doniesień duńskiej federacji, jest już to informacja potwierdzona, choćby za sprawą kont na X-ie wiarygodnych dziennikarzy europejskich, którzy powołują się na źródła duńskie. Christian Eriksen jest przytomny, natomiast decyzją sędziego kilkanaście minut temu to spotkanie przerwano, nie dokończono tego meczu. Jak pan to skomentuje? Właściwie trudno zadać tutaj rozsądne pytanie. Na całe szczęście przebieg tych zdarzeń nie jest tragiczny w skutkach, przynajmniej na tę wiedzę, którą mamy teraz. Ale no, pojawia się w głowie wiele myśli, czy sensownym jest dopuszczać sportowca po takim incydencie do wyczynowego uprawiania sportu.
2: Tak, ja na szczęście z tego chyba co słyszymy, to udało się uniknąć po raz kolejny tragedii. Ja sobie obejrzałem tą akcję dokładnie, czy ten fragment meczu, bo właśnie Eriksen nie uczestniczył wtedy specjalnie w akcji. On z boku szedł po boisku i nagle złapał się za klatkę piersiową, po czym posunął się na kolana i na płasko zaczął leżeć. Zbiegli się koło niego koledzy z drużyny i z drużyny przeciwnej. Tylko no, na szczęście nie wyciągali, nie próbowali już mu wyciągać języka, natomiast no, rzeczywiście tam nikt nie oceniał mu funkcji życiowych, tylko zaczęli robić taki kordon wokół niego. Czyli taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to że ta lekcja jednak z 2021 roku nie została do końca odrobiona, bo pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić i jednak szkolenia także piłkarzy powinny to obejmować, to jest sprawdzić funkcje życiowe i rozpocząć akcję reanimacyjną. Tutaj ta akcja została rozpoczęta dopiero przez służby medyczne, a piłkarze niejako odgrodzili tylko piłkarza od widzów, od kamer. To jest pierwsza rzecz. Wracając do samego Eriksena, no po tym zdarzeniu nieszczęśliwym z 2021 roku wszczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór, czyli no, zatrzymaniem krążenia. I włoska federacja jest bardzo restrykcyjna, ona nie pozwoliła mu już grać z tym urządzeniem, ale był jednym z pierwszych, którzy uzyskali taką możliwość na Wyspach Brytyjskich. I tam grał z powodzeniem zresztą przez kolejne lata i z tego co wiem nic podobnego przynajmniej w czasie meczu się nie wydarzyło. Nie wiemy do końca jak to było w czasie treningów. No aż do tego dzisiaj feralnego dnia. No trzeba sobie zdawać sprawę, że to urządzenie nie jest wszczepione bez powodu i do tego pierwszego zdarzenia też nie doszło bez powodu. My nie wiemy oczywiście dokładnie, co było podłożem tego, co doprowadziło do pierwszego zdarzenia, no, ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Sport po prostu idzie teraz troszeczkę w kierunku takiego wspólnego podejmowania decyzji i być może on znał swoje ryzyko, akceptował je, akceptowała go rodzina, no i zgadzał się na to, że tego typu sytuacje mogą wystąpić. To, co się stało dzisiaj, no to prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął. No zawsze pozostaje pytanie, czy gdzie jest ta granica, tak, autonomii sportowca, a z drugiej strony sportu, tak, no bo są to obrazki, których z różnych względów no, nikt nie chce oglądać, tak, na arenach sportowych.
0: Panie profesorze, mam dwa pytania w związku z pańską wypowiedzią. Pierwsze pytanie dotyczy tych rozbieżnych protokołów obowiązujących w poszczególnych federacjach. Christiana Eriksena nie dopuszczono na powrót do występu w Premier League, czyli na Wyspach Brytyjskich jest bardziej, są bardziej rygorystyczne przepisy regulujące udział sportowców po incydentach kardiologicznych. Natomiast on grał w Niemczech w ostatnim sezonie, występował też we Włoszech. Czyli co, tam próg tej wrażliwości jest dużo niższy?
2: Ale chyba za Wyspach Brytyjskich też przez pewien czas grał bezpośrednio po tym zdarzeniu. No, to regulowane jest wewnętrznymi po prostu przepisami danej nawet federacji czy struktur sportowych. I no, tutaj nie ma jakichś jednych europejskich czy światowych wytycznych. To zostaje w gestii po prostu czasami nawet indywidualnych decyzji. To są na tyle rzadkie przypadki.
0: Przepraszam, panie profesorze, przepraszam, istotnie. Na Wyspach Brytyjskich, a w Serie A nie mógł występować, bo Włosi tak nie godzili się na to, żeby występował z tym urządzeniem wszczepionym w klatkę
2: piersiową. Tak, więc to są często indywidualne nawet decyzje. No, w przypadku innych sportów, osoby takie jak ja, zajmujące się kardiologią sportową, sportowcami nowymi, też uczestniczą w takich decyzjach. Tak? Wielu sportowców po takim zdarzeniu decyduje się jednak na zakończenie kariery, tak? Wycofuje się już, skupia się na czymś innym. Sam w ostatnim okresie miałem okazję konsultować podobny przypadek w innej dyscyplinie sportu i to nawet u młodszej osoby. Natomiast no, tutaj być może po prostu wola dalszej gry zawodnika była na tyle silna, on był zabezpieczony tym kardiowerterem, że zdecydował się akceptować to ryzyko, że takie urządzenie że może dojść do zdarzenia migotania komór, że to urządzenie może zadziałać i że może się właśnie tak osunąć na boisko. Tutaj szczęśliwie się to wszystko skończyło, prawda? Natomiast no, mogło być tak, że to urządzenie mogło być uszkodzone w czasie gry, mogło nie zadziałać prawidłowo, albo mimo prób działania ta interwencja mogła nie być skuteczna. Także no, 100% gwarancji nigdy nie ma. Myślę, że tutaj u niego pojawi się kolejny moment refleksji, gdzie jest ta granica, do której warto kontynuować jeszcze grę po tym zdarzeniu.
0: Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz. Mamy 2 minuty, właściwie 3 i proszę też, żebyśmy byli zdyscyplinowani, jeśli chodzi o czas. Niejako skrytykował pan zachowanie piłkarzy, którzy byli świadkami tego wydarzenia, że stanęli w kordonie, a nie zdecydowali się na akcję reanimacyjną. To jaki pańskim zdaniem powinien być ten kanon zachowań w tego typu sytuacjach i czy rolą innych sportowców jest udzielić tej pierwszej pomocy, nawet jeśli w pobliżu są służby? Proszę powiedzieć, i to dotyczy nie tylko meczów na najwyższym poziomie w wymiarze reprezentacyjnym, to właściwie każdego widowiska sportowego.
2: Tak, dziękuję za to pytanie, bo to z mojego punktu widzenia jako kardiologa sportowego jest niezmiernie ważne. My nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec tragedii, czyli zatrzymaniu krążenia, ale zawsze powinniśmy umieć odpowiednio szybko, bo czas ma tutaj kluczowe znaczenie, zareagować. I ta reakcja powinna polegać na tym, że bez względu na okoliczności, miejsce, jeśli tylko jest bezpiecznie, to my nie zdejmujemy zawodnika z murawy, nie odgradzamy go, sprawdzamy funkcje życiowe i rozpoczynamy akcję reanimacyjną. I badania także FIFA pokazują, że jeśli ta akcja jest rozpoczynana nie przez służby medyczne, tylko przez osoby postronne, w tym piłkarzy, którzy no, powinni mieć szkolenia z tego zakresu, to ona wtedy rokuje jak najlepiej. Tak? Tutaj on szczęśliwie miał ten kardiowerter, ale gdyby nie miał, to tam każda sekunda się liczy, szczególnie użycie tak zwanego zewnętrznego takiego automatycznego defibrylatora, który powinien być przy linii boiska zawsze i tu być może też był, no ale to zajmuje zawsze około minuty, dwóch, zanim on jest dostarczony. A już wtedy należy działać. Natomiast działać odpowiednio. Trzeba sprawdzić funkcje życiowe, rozpocząć przede wszystkim masaż klatki piersiowej, nie wyciągać języka, nie znosić tego zawodnika gdzieś poza murawę albo nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do zrobienia kordonu wokół zawodnika i oczekiwania na służby medyczne, które gdzieś tam no, może im zająć chwilę, jeśli to się dzieje, nie wiem, po drugiej stronie boiska, na dotarcie tam z tym defibrylatorem.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to, że wyrwaliśmy pana dość niespodziewanie, tak jak i niespodziewanym był dla nas przebieg tego meczu Dania-Ukraina, który w rezultacie został przerwany. Jeszcze raz posiłkując się informacjami, jakie pojawiają się na sprawdzonych kontach mediów społecznościowych, bo to jest istotne, Christian Eriksen, który znów stracił na chwilę przytomność, ponoć ją odzyskał i wszystko jest w porządku, natomiast meczu nie dokończono. Profesor Łukasz Małek był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Szanowni państwo, już za chwilę kolejna nasza rozmowa. Dotyczyć ona będzie piłki nożnej. Polski trener pracujący na co dzień w Ukrainie będzie naszym gościem.
3: Reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Reklama.
0: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu ponownie. Połączymy się teraz z Maciejem Kędziorkiem, polskim trenerem pracującym na co dzień w Dynamie Kijów. Kilka tygodni temu zdobywcy Pucharu Ukrainy po zwycięstwie z Czernichowem 3-1. Dzień dobry, panie trenerze, kłaniam się.
8: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Panie trenerze, ostatnio dość mocno próbują łapać pana dziennikarze w związku choćby z meczem z poprzedniego tygodnia między Polską a Ukrainą i to też pewnie będzie jakimś tematem naszej rozmowy, natomiast no, pan jest tutaj ciekawą postacią, bo piłkarzy, którzy grali na ukraińskiej ziemi było wielu, z Tomaszem Kędziorą na czele, natomiast trenerów tam pracujących jest niewielu, żeby nie powiedzieć wcale oprócz pana. Skąd taki wybór, biorąc też pod uwagę sytuację polityczną związaną z wojną z Rosją i wszelkimi niebezpieczeństwami, które temu towarzyszą?
8: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Akurat polscy piłkarze, myślę, że zapisali bardzo, bardzo ładną kartę, jeśli chodzi o piłkę ukraińską, bo czy Tomek Kędziora wspomniany, czy Mariusz Lewandowski to postacie cenione i o tym się już niejednokrotnie przekonałem. Natomiast co do mojego wyboru, no to największym magnesem był sam klub, no bo Dynamo jest naprawdę dużym klubem, myślę, że największym w tej części Europy, jednym z największych na pewno, klubem, który miał w swoich szeregach zdobywców złotej piłki, który również wygrywał Puchar Zdobywców Pucharów w latach poprzednich, który jest, ma rzesze kibiców w całej Ukrainie, nie tylko. Jest naprawdę dużym klubem, jak na warunki europejskie, nawet bym powiedział. No i w momencie, kiedy przychodziłem do Dynama, Dynamo grało w eliminacjach do Ligi Mistrzów i to też był dla mnie dość spory magnes, żeby w tej Lidze Mistrzów się znaleźć. Potem była Liga Europy. Skończyło się niestety na Lidze Konferencji, także to było dla mnie największymi plusami tej sytuacji. Zdawałem sobie sprawę oczywiście z tego, co się zdawałem, no na tyle, na ile mogłem sobie zdawałem sprawę, no bo trochę rzeczywistość przerosła moje oczekiwania, powiedzmy, no ale znałem sytuację i byłem świadomy tego, gdzie się wybieram i gdzie idę i, no i teraz po roku jestem jakby o wiele mądrzejszy o ten rok doświadczeń.
0: Mm-hmm. No właśnie, wydaje się, że takim naturalnym wabikiem dla polskiego szkoleniowca jest marka klubu, o czym pan przed chwilą wspomniał, względnie pieniądze, względnie rozwój. Jak w tych pozostałych dwóch obszarach pan się odnajduje, jak pan zyskuje? Nie chcę, żeby pan opowiadał konkretnie o tym, ile pan zarabia, ale no wydaje się, że kiedy gospodarka całego kraju jest w trybie wojennym, no to piłka nożna jest jedną z ostatnich rzeczy, o której się myśli w kategorii rozrywki.
8: No tak, dokładnie. Tutaj sytuacja gospodarcza kraju wygląda... No wszystko jest wiadomo, że wszystkie środki idą w kierunku walki z Rosjanami. Nawet, no nie wiem, no chociażby święta. Ludzie w święta pracują, czy nie ma dni wolnych. Tutaj pracuje się 7 dni w tygodniu. Nie ma, niedziela jest dniem normalnie pracowniczym, więc wiele rzeczy jest pod to dostosowanych i wiele rzeczy jest zupełnie inaczej niż u nas. Natomiast no ciężko mi powiedzieć tak do końca, no ja jakby, no jeśli chodzi o sprawy finansowe, to wszystko jest na czas. No tak mogę powiedzieć, że wszystkie pensje i wszystko, co wszystkie świadczenia są płacone na czas, więc jakby nie mam z tym żadnego problemu. A co do rozwoju, no to miałem przyjemność rywalizować z Crystal Palace, miałem przyjemność rywalizować z Fiorentiną, miałem przyjemność rywalizować z innymi zespołami europejskimi, do tego Szachtar, do tego kilka niezłych zespołów ukraińskich, także nowe wyzwanie, nowa liga, nowy sposób grania, więc myślę, że rozwojowo zdecydowanie na plus.
0: Wielu szkoleniowców, polskich szkoleniowców podkreśla, że polski paszport bardzo często jest przeszkodą, by zdobyć pracę za granicą. No, mowa przede wszystkim o tych topowych ligach starego kontynentu. Czy myśli pan, że po takich doświadczeniach z Dynamem Kijów będzie panu łatwiej, chcąc zyskać pracę w lepszej lidze, lepszej niż polska i ukraińska?
8: No nie będę ukrywał, że gdzieś tam taki też plan, że to też jeden był z powodów mojej decyzji, bo zawsze mi się marzyła praca na zachodzie i myślę, że jednak Dynamo Kijów jest dużą marką, jest klubem rozpoznawalnym na całym świecie i że mam nadzieję, że mój następny krok, który poczynię, właśnie praca w Dynamie, mi go trochę ułatwi, no bo dobrze wiemy, że jeszcze nasza liga nie jest na tyle szanowana i na tyle rozpoznawalna w Europie. Trenerów naszych jest mało. Powoli gdzieś tam to zaczyna się zmieniać. Nie wspomnę chociażby to Udinese i trenera Runejcza i jego sztab. I mam nadzieję, że tych trenerów będzie coraz więcej, bo ta młoda polska fala trenerów, jednak ktoś z niej będzie tym pierwszym, który otworzy drzwi kolejnym, bo uważam, że, jak już podkreślałem to niejednokrotnie, że nie mamy się czego wstydzić jako trenerzy polscy i uważam, że to jest kwestia, jak już to mówiłem, też się powtórzę, pierwszego kamyka, który może spowodować, może nie lawinę, ale powiedzmy, może ruszyć trochę te kamienia pozostałe.
0: Patrząc na to, z kim pan pracuje, to są osobowości nietuzinkowe. Gdyby pan zechciał przybliżyć naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani, kto jest w sztabie, kto jest głównym trenerem i jaki jest ich dorobek?
8: No, pracuję teraz z drugim sztabem już, no bo mieliśmy swoje problemy i i trochę tych zmian było. No, w pierwszym sztabie pracowałem z naprawdę dużymi nazwiskami, jeśli chodzi o piłkę ukraińską, bo głównym trenerem był Aleksander Szowkowski, czyli legenda, bramkarz legenda zarówno reprezentacji, jak i Dynama Kijów. Jego asystentami byli m.in. Oleg Gusiew, też legenda i Dynama, i reprezentacji, Siergiej Fiodorow, bardzo dobry obrońca, który również bardzo wiele występów w kadrze i do tego w Dynamie. To pokolenie właśnie między innymi Szewczenki, Rebrowa, następne pokolenie Artiom Jaszkin, też zawodnik, który debiut w reprezentacji między innymi w meczu z Polską słynnym, gdzie Jerzy Engel wygrał, gdzie kadra Engela wygrała z Ukrainą. Także no naprawdę, jeśli chodzi o nazwiska piłkarskie, no to naprawdę bardzo, bardzo mocne. W tej chwili pracuję z trenerem Kostiukiem, który jest byłym piłkarzem Dynama również, który też sporo czasu spędził w innych klubach ukraińskich, też ma debiut w kadrze. Jednym z asystentów jest Oleg Węgliński, też były zawodnik Dynama, potem między innymi AEK-u Ateny. Także jeśli chodzi o kariery piłkarskie, to naprawdę, naprawdę z dużymi nazwiskami w skali nie tylko ukraińskiej miałem możliwość pracy.
0: Pracował pan przez wiele lat w roli asystenta, drugiego trenera, ale też samodzielnego szkoleniowca w Radomiaku. Czym się różni ta robota, tak z warsztatowego punktu widzenia?
8: No to są zupełnie dwa inne zawody. To są dwa zupełnie inne. Przede wszystkim czym się różni? Przede wszystkim różni się odpowiedzialnością, bo jako asystent mogę doradzić, mogę podpowiedzieć, mogę dać jakiś pomysł, ale odpowiedzialność za to zawsze spada na pierwszego trenera i to jest ta różnica. To, co asystent wymyśli, powie, pierwszy trener może zaakceptować, ale nie musi. Natomiast pierwszy trener, tu każde słowo waży, tu każda decyzja waży, tu każda relacja z zawodnikiem, poklepanie go, pożartowanie z nim, tu wszystko waży i to wszystko ma znaczenie i ma wpływ.
0: Tak, ale wie pan co, chodziło mi bardziej o te różnice między Polską a Ukrainą. To raczej chciałem uwypuklić i dostrzec, czy rzeczywiście są te zmienne niuanse pracy w obu krajach.
8: Myślę, że jeśli chodzi o asystenta, to głównie wszystko zawsze zależy od pierwszego trenera. Jaki pierwszy trener ma pomysł na asystentów, jakie obowiązki na nich sceduje, co mają do zrobienia. I też zupełnie miałem trochę inne obowiązki u trenera Szowkowskiego, gdzie asystentów było pięciu i tych obowiązków było, te obowiązki były trochę inne. I zupełnie inne są teraz, gdzie nas było dwóch asystentów i naturalnie tej pracy było więcej, więc też ta praca była inna, więc ciężko znaleźć taki jakiś złoty środek. I też pracując w Polsce, czy z trenerem Van der Bromem, czy z trenerem Skorżą, czy z trenerem Papszunem, czy z trenerem Mamrotem, zawsze to była inna praca, zawsze te obowiązki były jednak trochę inne, zakres obowiązków, wpływ na pewne rzeczy był inny, zaufanie było inne też, wiadomo, więc tutaj myślę, że to, co powiedziałem na początku, że decydujące są słowa pierwszego trenera, to, czego on oczekuje i to, czego on chce.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życząc panu powodzenia w pracy w Dynamie Kijów i dziękując za poświęcony nam czas. Przypomnę państwu, że naszym gościem był Maciej Kędziorek, polski szkoleniowiec pracujący m.in. w Lechu, w Rakowie, Częstochowa, Arce, Gdynia, w Radomiaku, a także w reprezentacjach młodzieżowych, reprezentacjach Polski. Panie trenerze, wszystkiego najlepszego, dobrego urlopu, bo wiem, że pan odpoczywa. I jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
8: Dzisiaj już kończę urlop, ale dziękuję bardzo.
0: Szanowni Państwo, to była audycja. Dziękujemy jeszcze raz. Przy niedzieli o sporcie. Jej wydawczynią była Natalia Banaczek. Adam Brzeziński był realizatorem dźwięku. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z Państwem za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 19:00. A już za chwilkę audycja Lepiej późno niż wcale.
9: Autopromocja.
10: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża?
9: Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
10: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
9: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
11: Autopromocja.
3: Reklama.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Potrójny zamach na ulicach Izraela. Nie żyje jedna osoba. Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie ma pieniędzy na życie. Winowajcą ma być Donald Tusk. Polskie siatkarki na porażce kończą pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwone jadą do Tajlandii. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w potrójnym ataku terrorystycznym, do którego doszło w środkowej części Izraela, poinformowały izraelskie służby ratunkowe. Sprawca ataku został zabity, a jego wspólnik zatrzymany. Wcześniej media donosiły o podwójnym ataku, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Policja obawiała się, że doszło do serii skoordynowanych czasowo ataków, ale okazało się, że sprawcą był jeden około 20-letni mężczyzna, któremu pomagał wspólnik, służąc za szofera. Do zamachu doszło w okresie bardzo nasilonych napięć po serii ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków i zabiciu palestyńskiego niemowlęcia na zachodnim brzegu. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oskarża premiera Donalda Tuska o to, że prowadzone wobec niego śledztwo ma na celu pozbawienie go środków do życia. Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcę, napisał w oświadczeniu Ziobro. W ten sposób odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Donalda Tuska o dowodach, że Fundacja Ziobry brała pieniądze od prezesa Zondy Krypto, a część z pieniędzy wydana została na obronę adwokacką byłego ministra sprawiedliwości. To polityczny koniec Zbigniewa Ziobry, mówi poseł PSL Adam Jarubas.
18: Ewidentnie Zbigniew Ziobro ma tutaj problem, jak wytłumaczyć się z pieniędzy, które trafiają do niego prywatnie przez jego fundację, fundację jego partii, o 57 tysięcy, które finalnie wylądowało na jego koncie, no pokazuje, że tu była jakaś krótka ścieżka.
17: Od byłego ministra sprawiedliwości dystansują się już sami posłowie PiS-u, którzy, jak poseł Krzysztof Szczucki, o sprawie słyszeli niewiele.
19: No ja tutaj się sprawami budżetu pana ministra Ziobry i różnych fundacji, które tam działały, nie zajmuję.
17: Fundacja Zbigniewa Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, miała według informacji premiera dostać od Przemysława Krala, prezesa Zondy Krypto, 450 tysięcy złotych. Sezon turystyczny rozpędza się na dobre i wszystko wskazuje na to, że krajowe kurorty będą w tym roku wyjątkowymi wygranymi. Drożyzna lotnicza zatrzymuje Polaków w Polsce, co widać po rezerwacjach nad samym Bałtykiem, gdzie te są już o 13% wyższe niż rok temu. Dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego tłumaczy w TOK FM, skąd w ogóle bierze się ten trend zostawania w kraju.
20: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
17: Stasiak dodaje, że polska turystyka jakościowo mocno podskoczyła i coraz częściej wygrywa nie ceną, ale właśnie tym, czego turysta obecnie codziennie szuka najbardziej – przeżyciem, przygodą czy wspomnieniem. Wbrew obiegowym opiniom, młodzi ludzie nie porzucili książek na rzecz telefonów. To właśnie uczniowie i studenci należą dziś do najbardziej aktywnych czytelników. Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej, aż 64% osób uczących się i studiujących przeczytało w ostatnim roku przynajmniej jedną książkę. O szczegółach Paulina Nawrocka.
1: Młodzi od lat napędzają rynek, mówi Paulina Bandura z Polskiej Izby Książki.
21: Młodzi ludzie czytają różne rzeczy, fala zainteresowania popularności Young Adult właśnie kilka lat temu sprawiła, że o tym zaczęło się mówić głośno. Była spora fascynacja literaturą azjatycką, co jest związane z popularnością mang. A co będzie za chwilę, no trudno przewidzieć.
1: Ale z badań wynika, że wiele osób czytanie na pewnym etapie porzuca, mówi dr Barbara Krawczyk z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
22: Niestety, po zakończeniu edukacji spada zarówno liczba czytających, jak i częstotliwość tego czytania.
1: Nawyk czytania jest związany z poziomem wykształcenia i pozostaje silniejszy u tych, którzy dłużej się uczyli. Paulina Nawrocka, TOK FM.
17: I na koniec jeszcze odrobina sportu. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w tych rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. Biało-czerwone z Chin przeniosą się do Bangkoku, gdzie w dniach od 17 do 21 czerwca wystąpią w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, przez około 23 w centrum do 26 na południu.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Lepiej późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mariusz Kurt, ze mną w studiu jak zwykle współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
25: Dobry wieczór.
24: Mamy gości, których za chwilkę przedstawię, ale wcześniej jeszcze powiem, że nasza audycja to audycja o tematyce LGBT na falach Radia TOK FM. LGBT to skrót czteroliterowy, jak Państwo słyszą, L jak lesbijki, G jak geje, T jak osoby transpłciowe i B jak osoby biseksualne. To są cztery grupy mniejszościowe, ale wcale nie wszystkie, którymi się zajmujemy. Zajmujemy się wszelkimi mniejszościami seksualnymi i płciowymi, jakie istnieją, albo jakie jeszcze dopiero nazwiemy, prawda?
25: Albo o których wiemy i o których jesteśmy w stanie coś powiedzieć.
24: Tak jest. A witamy wszystkich naszych słuchaczy, bez względu na to, jaką mają tożsamość płciową czy orientację seksualną. I tych naszych sojuszników i sojuszniczki heteroseksualne tak samo serdecznie, jak i wszystkich innych.
25: Bardzo serdecznie.
24: No dobrze. To teraz już goście. Mamy gościnie i gościa. Kinga Święs jest członkinią zarządu Fundacji Parada Równości. Witamy.
26: Cześć, dobry wieczór.
24: I Rafał Dębek, który jest prezesem zarządu Fundacji Parada Równości.
27: Cześć, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
24: A nasi goście są dlatego u nas w studio dzisiaj, że za tydzień, niecały tydzień, bo dzisiaj jest niedziela, a w najbliższą sobotę to będzie 13 czerwca. Dobrze mówię?
26: Tak, 13 czerwca.
24: W najbliższą sobotę, 13 czerwca, Warszawska Parada Równości, czyli największa i najdłużej istniejąca manifestacja mniejszości seksualnych w Polsce, będzie miała miejsce po raz...
25: kolejny.
24: Czyli który?
27: 25 lat mija od pierwszej Parady Równości w 2001 roku.
24: No właśnie. No właśnie, 25-lecie Parady Równości i porozmawiamy sobie o tym, jak to 25-lecie będziemy
25: świętować,
24: jakie wydarzenia przygotowaliście.
25: I jak będzie wyglądać.
24: A najpierw powiedzmy sobie jeszcze, zanim wiem, że masz książkę do rozdania, jeszcze tylko sekundka, 13 czerwca, o której godzinie?
26: Godzinie 14 rusza przemarsz, natomiast tutaj chciałabym podkreślić i pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy to podkreślać, że o godzinie 11 startujemy w Miasteczku Równości. To jest miejsce, które będzie cały dzień dla was, także zapraszamy już o godzinie 11.
24: A gdzie?
26: W Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury i Nauki, samo serce Warszawy.
24: Czyli tam, gdzie od wielu lat. Prawda?
26: Tak, tak.
24: W tym samym miejscu.
26: Tak.
24: W tym samym miejscu pod Pałacem Kultury od 11 Miasteczko Równości, a parada rusza od 14, to jeszcze z takich informacyjnych, najważniejszych rzeczy, jaka jest trasa przemarszu?
26: Trasa przemarszu to właśnie z ulicy Świętokrzyskiej idziemy prosto w kierunku krakowskiego przedmieścia, tam skręcamy w lewo, przechodzimy przez Trakt Królewski i wracamy do punktu wyjścia, jeszcze zahaczając od Plac Bankowy i wracamy do Parku Świętokrzyskiego.
24: Czyli długa trasa.
26: Trasa ma około 4 kilometrów i jest to bardzo piękna, malownicza trasa, ale przede wszystkim jest to naprawdę samo serce Warszawy i tam tak. Jest bardzo dużo symboli zarówno społecznych, jak i historycznych, także można sobie przy okazji pozwiedzać.
24: Przed Pałacem Prezydenckim będziemy przechodzić.
26: Tak, oczywiście,
27: koniecznie,
26: że tak.
27: Koniecznie.
24: Czyli będziemy namawiać prezydenta, żeby podpisał ustawę o statusie osoby najbliższym, jeśli ta ustawa do niego dotrze, bo jeszcze nie wiemy, bo jeszcze Senat, prawda?
27: Jeszcze Senat, ten Senat, on może być nawet 10-11 czerwca, więc może...
25: Czyli tuż przed.
24: Czyli może być, bo tuż Senat może przegłosować tuż przed paradą.
27: Tak, jest to możliwe.
24: Dobra, okej, wrócimy do parady za chwilkę, teraz oddaję głos Krzysiowi.
25: Tak, ja tylko powiem, że też zachęcam i zapraszam do Miasteczka Równości, bo ja tam też będę, nie wiem czy od 11, ale będę na stoisko krytyki politycznej. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. I będę tam sprzedawać książki i dzisiaj też mam dla państwa książkę.
24: Ale nie będziesz tej sprzedawał?
25: Nie, tej nie będę sprzedawać, bo to jest rzeczywiście nasza zaległa książka. Zachęcam do odsłuchania naszej audycji o Cher, wspaniałej, wielkiej diwie LGBT. Cher, piosenkarce i aktorce.
24: Skończyła 80 lat, dopiero co.
25: Tak, od tego czasu zdążyliśmy porozmawiać o niej, zdążyliśmy porozmawiać o pierwszej części jej autobiografii. Ona już zdążyła skończyć 80 lat, o czym też mówiliśmy, ale wtedy ze względów technicznych nie rozdaliśmy państwa tej książki, którą dla państwa mamy, ufundowaną przez wydawnictwo, czyli prosimy do nas pisać dla was @tok.fm, pisane razem dla was @tok.fm, autobiografia Cher czeka. Czas start.
24: Część pierwsza. Powiedziałeś jeszcze raz, powiedz adres mailowy na wszelki wypadek.
25: Dla was @tok.fm.
24: Dobra. A my wracamy do spraw parady.
25: Paradowych.
24: Do spraw paradowych. I chciałem zapytać was o najpierw pierwszą paradę, na jakiej byliście. Nie tylko warszawską, tylko jakąkolwiek. I kiedy to było? Jak to było? Jakie były wasze uczucia wtedy?
25: I czy w ogóle to pamiętacie?
24: No nie, bo tak to było. Nie są tacy, że to jest 60 lat temu było, nie, żeby nie pamiętali.
25: Ale być może to akurat te emocje nie
24: ciebie
25: zawsze
24: też zapytam,
25: były
24: Krzysiu,
25: takie.
24: Kinga, kiedy byłaś pierwszy raz na paradzie, jakikolwiek, ale LGBT?
26: W 2017 roku i nie była to parada w Polsce, ale okay. Dla kontekstu mogę dodać, że ja pochodzę z bardzo małego miasteczka na południu Polski, no niestety dość homofobicznego i temat...
24: Podkarpacie czy Małopolska?
26: Małopolska, Nowosądecczyzna, okay. Tak dokładnie.
24: Okay.
26: Więc region, wiecie, no nie ma tam zbyt wielu parad i marszy, tak. Jak się pewnie domyślacie.
24: Tak.
26: Ta sytuacja się nie zmienia, no i... Temat parady generalnie był dla mnie bardzo odległy. W ogóle temat orientacji psychoseksualnej, no nie było żadnych wzorców, nie było żadnych osób w otoczeniu, więc jakby to było takie poczucie właśnie tego bycia samemu. Tak. No i w związku z tą homofobią też niestety, no jakieś tam poczucie strachu. I ja powiem szczerze, że dosyć mocno mnie to blokowało przez wiele lat, żeby w ogóle zainteresować się tematem i żeby...
24: Oczywiście, jak każdego i każdą...
26: Niestety tak. Mhm. Niestety tak mi się wydaje. Natomiast z moją ówczesną partnerką wybrałyśmy się do Londynu, ale to była taka parada, to był gigantyczny marsz.
25: No to co roku jest gigantyczny.
26: To było wejście w temat, słuchajcie, naprawdę z przytupem.
24: Tak, wejście smoka. Tak, zaczęłaś od Londynu.
26: Tak, więc Londyn, 2017 rok, też w otoczeniu jakby przyjaciół i znajomych tam zamieszkujących.
24: Tak.
26: Fantastyczny czas, naprawdę rewelacja. Bardzo dobrze wspominam, ale też nie tylko sam przemarsz, ale wcześniej pamiętam, że z przyjaciółmi byliśmy na jakimś takim, celebrowaliśmy śniadaniem wspólnym. Właśnie to, że jest ten Pride, że całe miasto było w tęczy, wszyscy byli zaangażowani.
24: Całe miasto żyło.
26: Tak. Osoby z sąsiedztwa, po prostu wybiła pewna godzina i wszyscy nagle po prostu udali się w to samo miejsce. No fenomenalne. No, potem była Kopenhaga, Amsterdam i uwaga, 2019 rok, Parada Równości w Warszawie. To była moja pierwsza parada.
24: Ale słuchaj, czyli 2017 Londyn, potem zaraz Kopenhaga i Amsterdam powiedziałaś, tak. I w 2019 Warszawa.
26: Tak.
24: To połknęłaś bakcyla, Kinga.
26: Tak, tak. Natomiast ta Polska, ja to było też krótko po mojej przeprowadzce do Warszawy, okay. Więc byłam taka, rozglądałam się.
25: I jak odebrałaś tą warszawską paradę?
26: Bardzo byłam zaskoczona pozytywnie. To była duża parada. Było sporo platform. Ja nie zdawałam sobie sprawy, jakby nie researchowałam tego tematu wcześniej, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że w Polsce też jesteśmy w stanie osiągnąć taką skalę. No były to
24: może nie Londyn, czasy. Ale jednak...
25: Ale to była rzeczywiście jedna z rekordowych parad. Ja
24: to była, tak.
25: To była ta parada tuż przed pandemią. Przed pandemią.
26: Tak, tak, to była taka naprawdę, naprawdę fenomenalna parada, świetna atmosfera. Także ja bardzo dobrze wspominam Warszawę i od tamtego czasu już jestem praktycznie...
24: I od 19 roku Warszawę obserwujesz, tak?
26: Tak.
24: A jeszcze cię zapytam w takim razie, czy byłaś gdzieś w Polsce poza Warszawą?
26: W Krakowie.
24: Byłam w Krakowie. Byłaś tak, w Krakowie. Tak, tak. Okay.
26: Dwa lata temu w Krakowie, też bardzo, bardzo fajny, przyjemny marsz. Przepiękny.
24: Zobacz, Krzysiu, jak to jest fantastyczne słuchać właśnie na przykład Kingi, która już nie ma doświadczeń, że ktoś rzucał w nią jakimiś jajkami albo czymś i że ta parada była taka, że można być z niej dumnym, rozumiesz? Gdybyś zaczynała w 2007 na przykład, to...
26: Jasne.
24: Wiesz.
26: Jasne.
25: Byłoby różnie.
24: Rafał, a ty?
27: Ojejku, moja pierwsza parada to jest, nigdy nie pamiętam, czy to 2004, czy 2005, ale to są te zakazane parady, tam dwa lata były takie trudne.
25: To bardzo łatwo, no, łatwo, czy to był wiec, czy to była parada, która ruszyła wbrew zakazowi.
24: Bo w 2004 był wiec? I staliśmy.
25: To był wiec równości.
24: A w 2005 była zakazana parada i szliśmy. Szedłeś czy nie szedłeś?
27: To szedłem. To był 2005. Ale ja nawet tak sobie myślałem, tak się heszkowaliśmy z Kingą wcześniej, dlatego że ja tak się czuję zobowiązany powiedzieć, jak tutaj ze względu na prostu na niezgodę i tak dalej, ja poszedłem protestować, ale ja po prostu myślałem, że tam będzie bardzo dużo przystojnych chłopaków i po prostu, że na pewno znajdę chłopaka i tylko po prostu patrzyłem, który policjant jest przystojniejszy, gdzie są ci kolesie. I naprawdę
24: na policjantów też?
27: Wiecie, to było... No, oczywiście, że tak.
24: Okay.
27: Tylko, że to było 20 lat temu, no więc byłem odpowiednio młodszy, więc wiecie, miałem w ogóle takie poczucie, że przecież ja tam pójdę i na pewno kogoś poznam, bo przez to, że ja tam jestem w ogóle, to już coś się zadzieje. Tak, oczywiście nic nie zadziało.
24: Tak.
27: Ale absolutnie taki był fokus randkowy, a wtedy jeszcze nie celebracyjny. Ale to też dlatego, że na przykład ja nigdy nie myślałem o paradzie, o jakimś, że to jest miejsce, w którym, nie wiem, jest jakoś niebezpiecznie, że trzeba mieć odwagę, żeby tam pójść. Co prawda w tamtych czasach tam się zdarzały jeszcze te jajka i tak dalej, ale jakoś to nigdy
24: właśnie
27: nie było...
24: Właśnie wtedy, właśnie w 2005.
27: To nigdy nie było w moim jakiejś bliskiej odległości, że ja się mogłem poczuć zagrożony. Także ja paradę wspominam, takie miejsce jedności.
24: Super.
25: No też powiedzmy, że oczywiście jakieś takie przemoc czy rzucanie kamieniami to już na szczęście się nie zdarza, natomiast jakieś takie grupy anty wciąż stają na drodze przemarszu parady. I no, to nie jest
24: to,
25: też
24: to,
25: tak,
24: teraz
25: że...
24: to chyba trudno to nazwać grupami, Krzysiu. To są jakieś pojedyncze jakieś osoby, nie?
25: No raczej myślę, że do kilkunastu osób to może
24: ale one
25: stać.
24: Nie są w żaden sposób niebezpieczne.
25: Nie, no właśnie mówię, że...
24: W 2005 roku to ja jeszcze czułem właśnie to niebezpieczeństwo. Było mnóstwo po drugiej stronie takich wszechpolaków drących się na nas. Pamiętam nawet, co się darli. Kto nie skacze, jest pedałem.
25: No nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście ja pamiętam takie historie z rzuceniem kamieniami. Absolutnie.
24: I w Krakowie rok wcześniej, nie? 2004?
25: Tam mnie nie było. Ale tak,
24: Mnie też tam nie było, ale pamiętam...
25: To był hardkor, rzeczywiście z jakąś łapanką, z uciekaniem, z kryciem się po bramach, więc to było tak bardzo...
27: To słuchajcie, to szybki quiz. Powiedzcie, jak sądzicie, ile było kontrmanifestacji w zeszłym roku na Paradzie Równości?
24: Ja bym powiedział, że zero.
25: Ale zarejestrowanych?
24: Ale wiem, że jest inaczej, ale...
25: 8?
27: 16. 16. I to pokazuje, że jakby to do nas w ogóle nie dochodzi. To są takie mikro... Jakby w porównaniu z tymi dziesiątkami, tysiącami ludzi, którzy przychodzą na paradę,
24: tak.
27: to te drobne grupki, gdybyśmy my nie dostali informacji od policji, żeby było 16 kontrmanifestacji...
25: Że tyle po prostu się zarejestrowało.
27: Tak. W życiu byśmy tego nie widzieli, bo to naprawdę pojedyncze osoby były gdzieś widoczne.
24: No właśnie.
25: A oficjalnie ile było osób wzięło udział w zeszłorocznej Paradzie Równości?
27: 65 tysięcy. Także naprawdę ogromna liczba.
25: Fantastyczna.
27: My też się zastanawialiśmy, jak będzie z frekwencją, w związku z tym, że no to już nie są czasy, kiedy trzeba protestować przeciwko PiS-owi i tak dalej, więc ta platforma...
24: Nie była
27: to już taka platforma wyrazu sprzeciwu, buntu.
24: Ale
27: no, po prostu cieszymy się, jak to wydarzenie rośnie z każdym rokiem.
24: Mimo tego, że...
25: Ale walczycie że ciągle o co?
24: Walczycie ciągle, tak, tylko prawie że wszystko. Chodzi o to, że to nie jest protest przeciwko władzy, tak? Chociaż troszkę można protestować przeciwko władzy, ponieważ władza troszkę no, kuleje z naszymi postulatami. Nawet ta,
25: która teraz
24: jest. Nawet nie troszkę. Krzysiu, to jeszcze ciebie zapytam, bo jak już... Ja jestem tak jak Rafał. Pierwszy raz 2005 rok. Zresztą razem chyba byliśmy na tej paradzie.
25: No a na ty? Pewno, ponieważ ja byłem pierwszy raz w 2002 roku i później już byłem co roku.
24: Drugiej paradzie. Tylko na pierwszej nie byłeś.
25: Tak, na pierwszej nie byłem, ale już od tej drugiej, która była rzeczywiście taką pierwszą demonstracją masową, można powiedzieć, ponieważ tam rzeczywiście według wyliczeń było 2000 osób i to wtedy się wydawało niewyobrażalnie dużo. Tam już rzeczywiście pojawiły się znane osoby, wówczas polityk Piotr Ikonowicz, pisarka Izabela Morska, więc to już było takie wrażenie, że rzeczywiście coś się dzieje i że to nie jest już jakaś taka właśnie żałosny przemarsz jakiejś grupki, tam nie wiem, 30 czy 60 osób. I to, co jeszcze jest ciekawe...
24: 30-60, nie przesadzaj, takiej nie było nigdy.
25: Właśnie pierwsza to w gruncie rzeczy to pierwsza, było.
24: Tak? Ale nie byłeś na
25: to pierwszej, nie byłem, ale czytałeś... Ale wiem, tak. Chociaż tam oficjalnie chyba było 100, tam ileś, 60, okay. Ale myślę, że to
24: ja
25: są.
24: Ja pamiętam, że przy tym 2005 roku to pamiętam, że byliśmy, ja byłem strasznie dumny, że było 5000 osób. Pamiętam takie przekazy. A przy Europride w 2010 roku pisano, że było ponoć ponad 10 tysięcy osób. I to mi się wydawało niewyobrażalne. Ponad 10 tysięcy osób było na paradzie.
25: Tak, a wtedy rzeczywiście było mnóstwo osób, które przyjechały. To jest jeszcze ciekawe, bo te pierwsze parady, to też może nie wszyscy o tym wiedzą, pierwsze parady równości w Warszawie odbywały się 1 maja w celu łatwiejszego zarejestrowania tych parad, ponieważ właśnie 1 maja to jest taki dzień, kiedy tych przepaści jest więcej były te pochody i to był taki też sposób trochę na ukrycie się i to było bardzo ciekawe, ale teraz jeszcze jak Kinga mówiła, to mi się przypomniało, że tak naprawdę to pierwsza parada, którą widziałem, to była parada w Londynie, też przypadek, że akurat wtedy byłem na wyjeździe w 96 roku i to już wtedy było całe miasto tęczowe, przemarsz, mnóstwo drag queens, całe miasto żyjące tym, niewyobrażalna ilość osób, a to było 20 lat przed tym, zanim ty to widziałeś, więc to jest...
24: 30 lat temu, Krzysiu.
25: Więc to jest tradycja gigantyczna.
24: No dobrze, to teraz tak, 25-lecie parady. Ja sobie policzyłem, że tak 2001 rok to była pierwsza, to teraz powinna być 26, ale raz nie było parady, prawda? W pandemii.
27: W roku covidowym wtedy był spływ, tęczowy spływ kajakowy po Wiśle, ale nie było parady, tak.
24: O! Ja nawet nie wiedziałem o spływie, sorry.
25: Był, pamiętam.
24: Okej, dobra. Co szykujecie na to 25-lecie? Oprócz tego, że parada przejdzie i już wiemy, jeszcze raz...
25: Będzie jeszcze mnóstwo wydarzeń około paradowych.
24: O 14 pod Pałacu Kultury i Nauki ruszamy w najbliższą sobotę, 13 czerwca. A jakie wydarzenia z okazji 25-lecia przygotowała Fundacja Parada Równości?
26: Fundacja Parada Równości przygotowała mnóstwo wydarzeń. Ja wrócę do mojego ulubionego miejsca, czyli Miasteczka Równości, ponieważ to jest miejsce, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy oczywiście dumni z tego, że przez dekady naprawdę pokolenia osób aktywistycznych pracowały na to, żeby ta parada, ten przemarsz był tak duży, tak się rozrósł. Natomiast tutaj szczególną uwagę w naszym sercu i w naszych głowach właśnie ma Miasteczko Równości, ponieważ postanowiliśmy skupić się na tym, żeby dać większą widoczność osobom artystycznym, osobom, które będą mogły pokazać i wyrazić się poprzez swoje performance na scenie. Queer Art Stage to jest scena, która będzie praktycznie przez cały dzień dostępna zupełnie za darmo.
27: Do 21.
26: Do 21, czyli od godziny 11, od jakichś tam setów DJ-skich, fajnej muzyki, koncertu, z małą przerwą dwugodzinną na przemarsz.
24: Na
26: tak, tak, mhm. tak. Mhm. Więc bawimy się przed 14, o 14 oficjalne otwarcie ze sceny. Wracamy wszyscy do miasteczka Równości i
24: ta scena będzie gdzie? Właśnie tam, gdzie to miasteczko, tak?
26: Tak, tak. W samym sercu miasteczka będzie widoczna, na pewno będzie dobrze słychać, także zapraszamy serdecznie. W tamtym roku po raz pierwszy...
24: Właśnie chciałem zapytać, bo to jest nowość
25: to już,
24: dla
25: nie,
24: mnie,
25: to ale to nie jest...
24: To już w zeszłym roku było.
26: Mhm. Tak, tak, mhm. tak.
25: To jest taka scena jakby pod pałacem tak, kultury.
26: Tak, to jest scena
24: ale od strony ulicy Świętokrzyskiej.
26: Tak, jeżeli wchodzimy tak. od strony, głównym wejściem od strony ulicy Świętokrzyskiej, to widzimy scenę. Jest tak. na końcu alejki.
24: Tak. Okay.
26: I to jest miejsce właśnie w tamtym roku. Słusznie zauważyliście, że w tamtym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na to, żeby właśnie tutaj dodatkowo dać taką przestrzeń dla osób queerowych. Nie tylko. Oczywiście wszyscy są mile widziani. Robimy to absolutnie dla każdego. Mhm. I to, co zobaczyliśmy w tamtym roku, to naprawdę przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Po prostu ja byłam tak wzruszona, tam było mnóstwo osób, energia ze sceny naprawdę po prostu... Naprawdę rozsadzała po prostu moje serce. Aha. I w tym roku stwierdziliśmy, że tutaj, słuchajcie, rozwijamy to. Rozwijamy, idziemy w kierunku rozwoju i naprawdę dajemy tą przestrzeń.
27: Ale też na przykład ciekawe, bo mówiłaś, że to w zeszłym roku przerosło nasze oczekiwania. W tym roku, słuchajcie, jak już teraz, przed tym, jak to się wszystko wydarzyło, jak w ogóle to miasteczko się rozwija. Mamy prawie 50

0: Gdy ktoś się zgłosił, tam już jest ustalony, jak rozumiem,
1: kolejność.
0: Kolejność. To nie to, że tam można tak, po prostu ciach i wskoczy sobie na scenę,
2: to nie jest to hajt, to nie jest open mic,
0: Właśnie. Mhm.
2: Tylko faktycznie się zgłasza, przesyła się, może słowo portfolio to za dużo powiedziane, ale jednak jakby trzeba się podzielić tym, co się robi. I Ula, która zajmuje się właśnie doborem tej sceny artystycznej, to jakby wybiera.
0: Czyli wiecie skład. Na przykład, ilu wykonawców wystąpi, czy nie
1: osób performerskich.
0: Czy osób performerskich, właśnie.
3: Jest mnogość różnych.
0: Jest czyli różnych to się liczy jakbyście więcej niż 10, 20?
3: 33 osoby. 33 osoby. To będą występy grupowe, to będą występy indywidualne,
0: sety. Jest jakiś limit, że na przykład ktoś może 10 minut, nie może dłużej, czy jak to jest?
2: Jak najbardziej, to jakby cały ten line-up to jest rozpisany na minuty, bo musimy wszystkie osoby artystyczne zmieścić. Są takie osoby z trochę większym dorobkiem, które będą miały taki mini koncert, są osoby, które są ciekawe i fajnie uzupełniają tę ofertę, ale tego doświadczenia mają mniej, pewnie będą miały trochę mniej czasu, także tutaj będzie spora różnorodność.
0: Super, to mi się podoba. A na czas parady stop.
1: Ale miasteczko będzie działać.
3: Miasteczko będzie działać, będzie muzyka. Myślimy też o osobach, które z różnych względów mogą po prostu preferować siedzący tryb celebracji tego dnia. Mogą zostać w miasteczku, mogą coś zjeść, mogą posłuchać muzyki.
1: To nie mówiąc o tym, że jest też grupa ludzi, która po prostu przechodzi i też korzysta z miasteczka.
3: Więc między 14 a 16 może być trochę spokojniej. Natomiast zachęcamy do tego, żeby zaglądać, żeby spędzać czas, bo to jest mały festiwal. My już tak usiedliśmy sobie.
2: Już nie taki mały.
3: Już nie taki mały.
0: Jak 30, to nie jest taki mały. Tak. Okay, ale koniec o 21.
3: Tak, kończymy o 21 i bardzo serdecznie zapraszamy na afterparty w klubie La Pause. Dosłownie 5 minut pieszo od miasteczka Równości, tam się przenosimy. Mhm. Naprawdę, jeżeli chodzi o klub i o ofertę na ten dzień.
2: W zasadzie wszyscy topowi artyści queerowi, no to tam będą też występować.
3: Bardzo imponujący zestaw, że tak to ujmę. Naprawdę, no i tam się widzimy i tam kontynuujemy już, myślę, że już bez limitów
0: czasowych. Już zarana.
3: Tak.
0: Okej. Słuchajcie, więc to mamy obcykaną, że tak brzydko powiem, sam dzień 13 czerwca, tak? Natomiast czy są jeszcze jakieś inne wydarzenia towarzyszące paradzie?
2: Są, ale tak sobie myślę, powiedziałeś, że już mamy obcykany dzień 13 czerwca. My się nawet nie zbliżyliśmy do tego, żeby opowiedzieć, co tam ciekawego będzie.
1: No to może od razu musimy powiedzieć, że o wszystkim nie powiemy.
2: Tak, to chyba trzeba sobie gdzieś punkt odcięcia...
0: Ale widzisz, to dobrze, że mnie poprawiłeś, Rafał. Okej, to mówcie, o wszystkim nie powiemy, ale przy pół godziny jeszcze mamy.
2: Bo ja na przykład sobie myślę, jest parę wątków i związanych z paradą, i związanych z miasteczkiem. Jeżeli chodzi o paradę, to jakby wiadomo, przemarsz, demonstracja, protest, na pewno Pałac Prezydencki to będzie jeden z takich kluczowych punktów, gdzie będziemy się o te prawa upominać i oczekiwać podpisania ustawy, która, jak powiedzieliśmy, być może przejdzie już przez Senat.
1: A powiedzcie, bo to już też jest mała tradycja, że patronatem obejmuje prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, i otwiera
0: Rafał kiwnął głową.
1: I otwiera także paradę i przemawia na początek, jak będzie w tym roku. W zeszłym roku to byli także inni politycy lewicy, Katarzyna Kotula, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak będzie w tym roku?
2: To jest w ogóle bardzo, bardzo dobre pytanie. Oczywiście prezydent Rafał Trzaskowski będzie na paradzie, otworzy tę paradę tak jak co roku.
1: Jest patronat.
2: Jest patronat, już tak naprawdę parę miesięcy temu udzielony. Tu się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o polityków, to zawsze jest sytuacja dynamiczna, dlatego że to jest zawsze ten kontekst. Mieliśmy Katarzynę Kotulę, która przygotowywała ustawę, no to też był taki
1: rok
2: moment.
1: Rok temu mówiła o tym, tak.
2: Tak, że warto to było skomentować, więc to zawsze...
0: No teraz jest taki... pani ministrem ma się czym pochwalić. Ustawa została uchwalona przez Sejm.
2: To jest taki...
0: Abstrahując od tego, że ta ustawa nie jest taka, jakbyśmy chcieli.
2: Myślę, że tutaj w waszym programie też wielokrotnie o tej...
0: Właśnie,
2: o tym
0: mówiliście.
2: I myślę, że myślimy o tym bardzo podobnie.
0: Tak.
2: Natomiast my tak naprawdę to dostosowujemy to bardzo do momentu, w którym jesteśmy, to co się będzie działo na scenie. Myślę, że jakby pierwszy głos zdecydowanie chcemy dać parom jednopłciowym, które dokonały transkrypcji i dzisiaj już są małżeństwami na gruncie prawa polskiego również.
0: Tak, tak, tak. Tak, tak.
2: I myślę, że to...
0: Czyli na przykład...
1: Ale nie chcecie zdradzać,

0: Co to będzie? Czy
1: nie, no jak nie chcą
0: możecie
1: zdradzać? Przecież to wiadomo.
2: Cała Polska wie.
1: Mateusz Trojan i Jakub Cupryk-Trojan to pierwsza para.
0: Pierwsza
1: prawda?
0: Para.
3: Słuchajcie, pomidor, muszę powiedzieć pomidor, bo tutaj
0: no właśnie,
3: jeśli...
0: tak czułem.
3: Bo no. Myślę, że jeżeli byśmy chcielibyśmy wymienić, to warto wymienić wszystkich, a tutaj tak potwierdzamy jeszcze...
1: Nie no, ja wymieniam tylko pierwszą, bo pierwsza jest znana, a jaka jest siódma, to nie mam pojęcia.
3: A druga sprawa to też jest tak, że my w ogóle, jeśli chodzi i o konferencję prasową, która będzie wcześniej i też otwarcie sceny, jakby bardzo dbamy o tę narrację, ale też my wiemy, że organizacja Parady Równości to jest coś, w czym się specjalizujemy, ale zawsze się chętnie wspieramy organizacją, która przez cały rok merytorycznie działa na rzecz tematu, o którym chcemy głośno powiedzieć. I w zeszłym roku to była Fundacja Tęczowe Rodziny i mówiliśmy właśnie o tęczowych rodzinach.
1: Tak.
3: W tym roku współpracujemy z Kampanią Przeciw Homofobii i to z nimi razem układamy narrację, jaki komunikat chcemy, żeby był tym głównym komunikatem, który się ma przebić, jak ma zostać odpowiedziany. Także jeszcze kończymy pisanie tej narracji razem z KPH. Stąd
1: okay,
3: też tutaj, jeżeli chodzi o taki scenariusz szczegółowy, to jeszcze to przed nami.
1: Proszę, jakie...
0: Czyli właśnie tych konkretów nie ma.
1: Nie, ale to widzisz, jak widzisz, tych konkretów nie będzie do ostatniej
0: tak,
1: chwili.
0: Że to,
1: ale rozumiem, że chcielibyście, żeby jak najwięcej tych par było z nami, widocznych na paradzie, tych par, które już mają w ręku te dokumenty, transkrypcje, tak?
3: Przede wszystkim zależy nam też na tym, żeby już na samej scenie o prawach osób w parach jednopłciowych
1: tak
3: mówiły bezpośrednio te osoby, których to bezpośrednio dotyczy. Myślę, że my nawet będziemy starać się być w cieniu, żeby jednak bohaterami, bohaterkami były te osoby, które te prawa sobie wywalczyły.
1: Super. Okay.
0: Nie ma wątpliwości, że to jest najważniejsze wydarzenie...
1: Od lat.
0: No,
1: najważniejsze
0: tak,
1: wydarzenie od lat,
0: oczywiście,
1: nie?
0: Oczywiście, jeśli chodzi tak,
1: to, co się stało w maju
0: LGBT
1: w tym roku, maj po prostu był nieprawdopodobny. Jeszcze takiego miesiąca krzyżu nie było, jak... No nie wiem, od 20 lat jesteśmy aktywistami i ja nie pamiętam takiego miesiąca, no, żeby...
0: Może w ogóle nie było takiego.
1: Żeby uznano po pierwsze, pierwsze pary jednopłciowe zostały uznane za małżeństwa i jeszcze Sejm zdążył na koniec uchwalić ustawę. I w tym samym miesiącu.
3: Ale też trzeba to powiedzieć i pewnie to wybrzmiało też w waszych programach, że słuchajcie, to jest olbrzymi sukces, ale to jest olbrzymi sukces sektora pozarządowego i osób
1: oczywiście
3: indywidualnych.
1: Oczywiście, że tak.
3: I oczywiście jakby świetnie, że były ministerstwa, które przeprocesowały te tematy
0: często pod naciskiem
3: inne,
0: zresztą.
3: A niektóre potrzebowały oczywiście tak trochę nacisku.
1: Oczywiście.
3: Natomiast to nie, jakby też warto powiedzieć, że no, przestrzeganie prawa to nie jest coś, za co należą się jakieś teraz olbrzymie oklaski, to jednak aktywiści i aktywistki i te osoby, które te małżeństwa zawarły, to oni sobie, czyli możemy tak szerzej powiedzieć, to my sobie, jako społeczność
1: tak
3: LGBT+, wywalczyliśmy to. I rząd, i parlament będzie miał szansę pokazać, co dowiozą. Natomiast to jest sukces społeczności.
1: Tak jest. To samo z tymi wyrokami sądowymi. Przecież żadnego wyroku sądowego by nie było, gdyby nie było pary czy par, która do tych sądów poszła.
0: Razem z prawnikami.
1: Razem z prawnikami.
0: Razem z gotowością prowadzenia tego przez kilka
1: przez
0: lat.
1: Przez kilka lat. I to, no właśnie, więc to my sobie możemy wszyscy pogratulować. Myśmy to zrobili. I przez wiele, wiele lat nie mogliśmy sobie, nie mieliśmy sobie zbyt wielu rzeczy, nie mieliśmy zbyt wielu rzeczy do gratulowania sobie, bo nie mieliśmy takich sukcesów, a teraz w maju naprawdę odnieśliśmy wielki sukces. Ja jestem z tego strasznie dumny. No właśnie dumny.
3: Tak, tak.
1: Pride.
3: Dokładnie tak.
0: Jest co świętować.
1: Krzysiu, piosenka.
0: Tak, jak już mówiłeś właśnie o tym maju, to jutro...
1: To był wyjątkowo gorący maj.
0: Tak, pod tym względem, bo jeśli pogodowym, to nie.
1: Pogodowym to nie.
0: No to właśnie jutro 75. rocznica urodzin Kory, wspaniałej piosenkarki diwy LGBT, uwielbianej przez...
1: Która za nami wstawiała się już na początku lat 90.
0: Różne pokolenia właśnie i tutaj właśnie wracamy do lat 90. Właśnie na początku lat 90. płyta Derwisz i Anioł to była właśnie piosenka wyjątkowo zimny maj, a wkrótce, jutro właśnie jest rocznica urodzin Kory, a wkrótce 26 czerwca będzie wznowienie tego albumu Derwisz i Anioł, wydanie jubileuszowe z okazji 35-lecia, poszerzone o bonusy i
1: koncert. Tego bonusu wysłuchamy teraz?
0: I wspaniały koncert. Nie, a my wysłuchamy singla, który jutro zostanie wypuszczony jako właśnie zapowiedź tej płyty, tego wydania jubileuszowego, i to będzie piosenka homoerotyczna. Derwisz, napisany przez Kamila Sipowicza o
1: chłopcu
0: derwiszu
1: sokoła, tak,
0: zakochanym w chłopcu o twarzy sokoła. Właśnie z tej okazji jutro rocznica urodzin Kory. Słuchamy Derwisz Manam.

0: Reklama.
1: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
0: Reklama.
2: Koron śpiewała piosenkę Derwisz sprzed 35 lat. To była homoerotyczna ballada, napisana zresztą nie przez Korę, to wyjątek.
3: Tak,
2: nie przez Korę, tylko przez Kamila Sipowicza. A przypomnieliśmy tą piosenkę ze względu na to, że jutro, jutro 8 czerwca, gdyby żyła, Kora skończyłaby 75 lat. To jest audycja Lepiej Późno niż Wcale. Mariusz Kurc i Krzysztof Tomasik, to my, prowadzący, i nasi goście, Kinga Święs i Rafał Dębę z Fundacji Parada Równości, opowiadają nam o tym,
3: co
2: się będzie działo w przyszły weekend w Warszawie, głównie w sobotę 13 czerwca. Będzie się działa Parada Równości sama, o godzinie 14 sprzed Pałacu Kultury ruszamy, ale nie tylko
3: o tym. Bo tych wydarzeń jest bardzo dużo, to już powiedzieliśmy, że o wszystkich nie powiemy, ale powiedzmy o jak najwięcej.
2: Było o miasteczku Równości, było o tym, że wykonawcy muzyczni i inne osoby performerskie zaczynają od 11, kończą o 21. Potem after party w La Pause, o tym powiedzieliśmy, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy.
3: Albo coś, co chcecie dodać.
2: Właśnie, słucham was dalej.
4: Słuchajcie, to może zaczynając jakby od samej parady, czyli tego korowego wydarzenia przemarszu, to naprawdę tutaj polecamy zainteresować się naszym Instagramem i informacjami, które publikujemy, jeżeli chodzi o to, co tam można spotkać muzycznie, dlatego że fantastyczna sprawa będzie oficjalna platforma Madonny na paradzie z Warner Music. Fantastyczna też platforma, bardzo ciekawa, Fundacji Równik Praw. Oni nazywają tę platformę Just Not Married.
2: Równik Praw to jest jakie miasto? Kraków czy Wrocław?
4: To jest Wrocław.
2: Wrocław, okej. Okay.
4: I tam to będzie taka platforma, na której będzie taka imitacja sali weselnej, będzie można tam w sposób symboliczny wziąć ślub, będzie sporo też takich znanych osób na tej platformie i to jest w ogóle platforma otwarta, która można wesprzeć Fundację Równik Prag, wykupując cegiełkę i w ten sposób kupując sobie też miejsce na tej platformie dla osób, które chciałyby mieć takie przeżycie, a myślę, że warto. Mhm. Bardzo ciekawa, myślę, że będzie platforma, która może nie kojarzy się bardzo ekscytująco, a myślę, że będzie bardzo fajna. Mianowicie platforma ambasad i środowiska dyplomatycznego, bo oni będą mieli jedną z najbardziej rozpoznawalnych drag queen z Niemiec, Bambi Mercury, która jest DJ-ką.
2: Okay.
4: Więc myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. U nas, słuchajcie, na naszej platformie, pierwszej platformie parady będzie grał duet, to chyba jest
2: na naszej platformie, czyli platformie oficjalnej pierwszej platformie Fundacji Parady.
4: Będą grali Cats and Dogs, to jest chyba najbardziej znany duet DJ-ski pochodzący z Polski na świecie, także naprawdę tysiące osób przychodzą na ich sety tylko po to, żeby ich posłuchać. I to jest jeden z takich drobnych powodów rozrywkowych, żeby właśnie tam się pojawić.
2: A wiecie w ogóle, ile będzie platform?
4: Oczywiście. Platform będzie w ogóle 20, z czego 14 to będą duże tiry.
2: Okay.
4: Także tak patrząc na tą logistykę taką tirową, no to będzie większy łańcuch niż w zeszłym roku.
2: I te 14 tirów, mnie zawsze przeraża ta logistyka, ale to już chyba o tym się nie będziemy zajmować, bo mamy za mało czasu. Mnie zawsze przeraża, że gdzie te tiry, gdzie to wszystko ruszy, jak to jest. Wy to wszystko ogarniacie, rozumiem.
5: Staramy się bardzo.
4: Tutaj Tomek Bączkowski, który swoją drogą był prezesem parady właśnie wtedy, kiedy parada była zakazana.
2: Tak, w latach 2005-2010.
4: To on tą całą logistyką się zajmuje i to tutaj ogromne brawo dla jego zespołu.
2: On to ma opanowane.
5: Tak.
2: Znaczy ciągłość nie, bo jest przerywaność.
3: Tak, ale no jest to nawiązanie.
2: Tak.
5: Tomasz jest tutaj rzeczywiście mózgiem operacji, ale ja bym chciała dodać tylko jedną rzecz, bo myślę sobie, że takim wspólnym mianownikiem jest wytrwałość. To znaczy, to jest takie słowo, które opisuje naszą społeczność od wielu lat. I poprzez te wszystkie atrakcje, o których tutaj Rafał wspomniał, my chcielibyśmy tej społeczności podziękować, zaprosić i powiedzieć: słuchajcie, oczywiście, że to jest protest, oczywiście, że nie jest idealnie, mogłoby być dużo lepiej, mamy swoje oczekiwania, każdy może przyjść na paradę, wyrazić takie emocje, jakie tylko ma w sobie.
2: Na negatywne sposób. Też.
5: Oczywiście, że tak. Negatywne również. Mhm. To jest dzień, gdzie dajemy widoczność właśnie naszej społeczności, więc społeczność...
2: We wszystkich jej kolorach, ludzie. Zgadzam się.
5: Absolutnie tak. Natomiast ja bym chciała tylko powiedzieć, że słuchajcie, po prostu bawmy się, możemy się ucieszyć. Jeżeli jesteście na takim etapie, że rzeczywiście jesteście trochę rozczarowane, rozczarowani, to posłuchajcie, to jest jeden dzień w roku, gdzie my możemy się po prostu dobrze bawić, możemy się cieszyć,
2: tańczyć. Na ulicy. W przestrzeni publicznej.
5: Tak, możemy być kolorowi, więc ja zachęcam do takiego pozytywnego podejścia i dużo uśmiechu.
3: No i też indywidualnego, rozumiem, bo też właśnie każdy może mieć swoją własne podejście do parady. To może być właśnie bardziej polityczne, bardziej aktywistyczne lub bardziej właśnie zabawowe.
4: Tak, ja też widzę, że bardzo się różni podejście w zależności od wieku. I częściej bardziej osoby w moim wieku to bardziej myślą o tym kontekście politycznym.
2: To musisz teraz powiedzieć, w jakim jesteś wieku, bo przecież słuchacze nie wiedzą.
4: 40-paroletnim wieku, tak. To częściej faktycznie ten wątek polityczny i protestu jest ważniejszy. Tak. Natomiast ja rozmawiałam nie tak dawno, bo w zeszłym tygodniu z artystką, transpłciową dziewczyną, która mówi, że Parada Równości i specyficznie Miasteczko Równości to jest jedyny taki dzień i miejsce w roku, gdzie ona może po prostu być sobą i się nie zastanawiać, czy po prostu jej passing będzie odpowiedni, tak, czy ona nie dostanie po głowie za to, jaką ma ekspresję. A powiem, nawiasem mówiąc, powiem, że oczywiście jaką by nie miała ekspresję, to ta ekspresja jest po prostu jej, ale tak jak patrzę, jak znam ją i patrzę na nią ze swojej strony, to naprawdę to jest po prostu jakby zwykła dziewczyna, która naprawdę jakby do głowy mi nie przyszło, że jej sposób ekspresji jest w jakimś sposób
2: kontrowersyjny,
3: że kogoś może denerwować aż do jakichś aktów agresji.
4: Jest to z jednej strony przyjemne, że my jesteśmy w stanie stworzyć taką, i ważne, że jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, ale jakie to jest, słuchajcie, smutne, że w Warszawie,
2: tak,
4: w stolicy dużego państwa osoba ze społeczności transpłciowej ma jeden dzień w roku, gdzie może być sobą.
2: W tej stolicy dużego państwa również pary jednopłciowe nie chodzą ze sobą po ulicy za rękę, bo przecież chodzę ja po tych ulicach, widzę i nie spotykam par jednopłciowych, które by były, nie wiem, które by się obejmowały, albo trzymały za rękę, albo dawały sobie buziaka. W ten dzień można. I wiem, że dla wielu, szczególnie właśnie młodych par, to co wspomniałeś, Rafał, że to dla starszych częściej ważniejszy jest protest, ale dla młodszych samo to, że można się trzymać za rękę i nie zostaniesz wyzywany od, już nie będę tam,
3: wiadomo jak,
2: i nie zostaniesz popchnięty, i tylko możesz to zrobić, będzie super. Samo nawet to. I to też jest forma protestu. A jednocześnie jest to forma wyrażenia swojego uczucia do tej drugiej osoby.
5: Oczywiście, ja trzymam kciuki, ja czasami też właśnie spaceruję po tych ulicach i trzymam kciuki za to młodsze pokolenie, które zauważam, że nie boi się, albo mam nadzieję, że boi się mniej niż ja się bałam.
2: Boi się mniej, tak, boi się mniej, ale spotykamy tak na co dzień pary jednopłciowe w Warszawie? Ja nie. Tak, żeby
4: myślę, że nawet jakieś, znaczy spotykać, wiecie, to też każdy z nas już ma jakieś tam wyczucie i po prostu idziemy ulicą i też tak widzimy, kto jest, czy to są koledzy, czy to są koleżanki, czy to może być para, tak, ale faktycznie takie drobne czułości, które absolutnie osoby heteroseksualne sobie pozwalają na nie, tak, w przestrzeni, tak, publicznej, czyli trzymanie za rękę, buziak i tak dalej, jest to faktycznie rzadkie.
2: Dokładnie.
4: I pewnie wiele mamy takich rozmów wśród naszych znajomych, że nasi znajomi, będąc za granicą, zachowują się w ten sposób. Czyli to nie jest tak, że już tacy jesteśmy po prostu niedotykalscy.
2: Oczywiście, że nie jesteśmy tacy.
4: Po prostu boimy się. W naszym własnym kraju się boimy.
2: Tak. I mamy to tak bardzo zakodowane i wdrukowane, że nawet się nad tym nie zastanawiamy. Po prostu z automatu, jak gdyby tego nie robimy na polskich ulicach.
4: No, dokładnie. Także to, że możemy być sobą, to jest super ważna rzecz. Chociaż to, o czym coraz częściej rozmawiamy i też dużo energii i pracy poświęciliśmy temu, to też, żeby to było miejsce, gdzie mogą być i być sobą jak największa grupa osób. I tutaj zrobiliśmy spory krok, jeżeli chodzi o dostępność, czyli różne formy, które powodują, że osoby z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami czy niepełnosprawnościami.
2: Powiedzcie o tym więcej, bo ludzie słyszą słowo dostępność i właściwie nie wiadomo, o co chodzi dalej. Powiedzcie więcej.
5: Jasne. Parada Równości to, jak sama nazwa wskazuje, definiuje równość. Równość każdej osoby i też właśnie chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, wszystkie osoby ze specjalnymi potrzebami, które mogą tego dnia do nas dołączyć. I oczywiście nie jest idealnie, ponieważ to jest przestrzeń miejska. Mamy do dyspozycji ulicę i park miasta stołecznego.
3: Konkretne
5: miejsce. Natomiast zrobiliśmy, mam nadzieję, że wszystko, co w naszej mocy, aby w tym roku powiedzieć tutaj otwarcie osobom z niepełnosprawnościami, żeby zapoznały się z udogodnieniami, które przygotowaliśmy i zaplanowały wizytę, dlatego że naprawdę może być to o wiele, wiele łatwiejsze. Tutaj współpracujemy z Fundacją Avalon. To jest fundacja, która zajmuje się właśnie osobami, potrzebami, zauważeniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aha. My nawet w zespole przeszliśmy już niejedno szkolenie z zakresu dostępności i też na początku nie mieliśmy łatwości, absolutnie, bo właśnie czym jest ta dostępność? Dostępność to jest zrobienie wszystkiego, aby każda osoba, to są nawet czasami jakieś, wiecie, podjazdy na schodach, tak. Czy też, nie wiem, tłumacz języka migowego, po to, żeby osoby po prostu mogły aktywnie uczestniczyć, a nie być tylko z boku.
2: Podjazdy na schodach po to, żeby osoba, która porusza się na wózku, na mogła też dotrzeć tam gdzieś, tak?
4: Ale ta historia o dostępności tak naprawdę to zaczyna się dużo wcześniej, bo my tak, jesteśmy po audycie cyfrowym i mamy w ogóle zmienioną stronę internetową, żeby ona była dostosowana do różnego rodzaju czytników, miała odpowiednie kontrasty i tak dalej. Tam jest taki specjalny standard właśnie dostępności stron internetowych, więc dostosowaliśmy to w ten sposób. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to też jest obszerna zakładka na naszej stronie internetowej, która mówi o szczegółach dostępności, dlatego że my pewnie raczej gdzieś tam z social mediów czerpiemy informacje o tym, co się będzie działo na paradzie, ale osoby ze specjalnymi potrzebami to jest taki standard, że wchodzą na stronę internetową wydarzenia i tam faktycznie sobie szczytują o tych wszystkich udogodnieniach albo i barierach, bo też trzeba sobie powiedzieć, że informowanie o dostępności to też jest po prostu transparentne informowanie o barierach, żeby każdy wiedział, jakie są ograniczenia.
2: Zgadza się.
4: Więc tutaj już Kinga wspomniała o tłumaczu polskiego języka migowego, czy o podjazdach, ale też tak, to są takie rzeczy, których może się nawet nie zauważać, ale my wielokrotnie mieliśmy już na paradzie tak zwane toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, to były te takie większe toj-toje, ale to nie są tak naprawdę miejsca, gdzie osoba, która porusza się na wózku czy na wózku elektrycznym, może z takiej toalety skorzystać. Do tego potrzebne są toalety kontenerowe. Takie kontenery, gdzie jest bieżąca woda, gdzie faktycznie jest to przestrzeń, no taka zupełnie jakby higieniczna i duża. Słuchajcie, jeden taki kontener kosztuje 10 tysięcy złotych. Jakby to są...
2: Wynajęcie, tak?
4: Wynajęcie na jeden dzień.
2: Tak.
4: I nigdy na paradzie takich rzeczy nie było. Także w tym roku mamy taki kontener. Mamy oczywiście też te takie toalety częściowo dostosowane. Mamy komfortkę dla osób, które...
2: Co to jest komfortka?
4: Komfortka to jest taki namiot do czynności higieniczno-sanitarnych. On jest wyposażony w taką elektrycznie sterowaną leżankę. Jest do tego elektrycznie sterowany dźwig, żeby można było osobę na wózku przesadzić.
2: I to jest też dla kogoś, kto na przykład zasłabnie? Źle myślę?
4: Dla osób, które zasłabną, to jest raczej punkt pomocy medycznej.
2: Okay.
4: To jest bardziej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które potrzebują jakichś takich właśnie czynności sanitarno-higienicznych. Mamy wydzielony też parking pod Pałacem Kultury, dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, że mogły dojechać pod samą scenę i też można się rejestrować i taką przepustkę dostać. Mamy bardzo fajny projekt Buddy. To też trzeba się do niego zarejestrować wcześniej.
2: Buddy, kumpel.
4: Buddy kumpel, I wówczas taka osoba z niepełnosprawnością, jeżeli potrzebuje kogoś, kto by tej osobie towarzyszył podczas miasteczka, podczas parady, to dostaje takiego buddy'ego, osobę też przeszkoloną, która będzie wspierać. Mówiliśmy o tym, że mamy after, który jest naszą taką imprezą oficjalną, natomiast jest mnóstwo wydarzeń, o których my komunikujemy na mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Jest cała sekcja wydarzenia towarzyszące tysiące, których my nie organizujemy, ale wszyscy, którzy rejestrują swoje wydarzenia przez nasz formularz, zaznaczają konkretnie bariery oraz konkretne dostosowania z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami.
2: A to wszystko w ogóle na stronie paradarówności.pl, czy?
4: Tak, paradarówności.pl.
3: Właśnie, bo też powinniśmy odesłać gdzieś. Osoba, która na przykład myśli o tym, żeby przyjechać na przykład też z innego miasta, być może nawet wcześniej niż w sobotę, to gdzie właśnie może znaleźć te wszystkie informacje o tych wydarzeniach i o tym, co się będzie działo i od kiedy się właśnie, czy to już, bo ten Pride Week właściwie się zaczyna jutro.
5: Tak właściwie jest. To już.
2: Ale pierwsze wydarzenie jest kiedy?
5: Dumy. Pierwsze wydarzenie już się odbyło, na przykład dzisiaj. Rafał wrócił z bardzo fajnego wydarzenia. Możesz opowiedzieć.
4: Słuchacze tego nie widzą, ale ja mam taką tęczową koszulkę na sobie, bo właśnie...
2: Tak, zobaczyłem Proud i tęcza.
3: Znaczy
2: tak.
3: Białą koszulkę z tęczowym logo. Tak.
4: Bo byliśmy na imprezie dancingu międzypokoleniowego z seniorami wspierającymi społeczność LGBT+, w Hali Koszyki. Impreza naprawdę super kolorowa, super energia. Także to już się dzieje. Mhm. A ja tylko dopowiem, żeby mi nie umknęło, bo to też jest ważne, że koordynatorem całej tej sekcji dostępności jest na pewno znany wam Tomek Szypuła, który nas wspiera, a kiedyś był szefem KPH.
2: Tak jest.
4: I Tomek o tym mówi, bo on też o tym publicznie mówił. Przeszedł udar i z osoby pełnosprawnej stał się osobą, która ma ograniczenia w mobilności, ma swoją niepełnosprawność i mówi, i po prostu jak on się dzielił tym, jak zależało mu, ale jak trudno było mu uczestniczyć w Paradzie Równości wcześniej, bo nie miał ławki, na której mógłby odpocząć, bo nie było różnych rzeczy.
2: Moja mama mówi to samo.
3: Mhm. To jest też kwestia wieku,
2: że właśnie ta ławeczka, żeby sobie odpocząć. Mhm.
3: O czym się często też nie myśli, ponieważ to jest jakby piękne hasło, że zapraszamy wszystkich, ale też są właśnie na przykład różne ograniczenia związane z wiekiem dla seniorów.
2: Tak.
5: Czasowe ograniczenia. Wiecie, każdy z nas może złamać rękę, złamać nogę.
2: Tak, oczywiście, że tak.
5: I po prostu... Nie jest wcale wykluczony, tak, może sprawdzić.
2: Tak. Słuchajcie, jeszcze mamy 4 minuty. Czy powiemy coś o gali?
5: Powiemy.
2: To powiedzmy, bo ja wiem, że jest gala, ale słuchacze nasi tego jeszcze nie wiedzą, ani słuchaczki, w związku z tym powiedzmy o gali.
5: Jasne. Gala to jest takie wydarzenie, które organizujemy w czwartek przed Paradą Równości.
2: Czyli 11 czerwca.
5: 11 czerwca, godzinie 19. Jest to wydarzenie, które z racji tego, że odbywa się w Och Teatrze, na ulicy Grójeckiej, jest wydarzeniem zamkniętym. W takim sensie zamkniętym, że nie jest to, że po prostu osoby dostały zaproszenie.
2: Nie można sobie kupić biletu.
5: Nie można sobie kupić biletu, ponieważ obawialibyśmy się. Mimo, że to teatr. Natomiast wiecie, parada jest bardzo duża i nie dalibyśmy rady. Myślę, że nie tym razem.
2: Och Teatr ma ograniczoną ilość miejsc.
5: Tak, i tylko i wyłącznie z tego powodu. Natomiast chodziło o to, żeby godnie uczcić paradę. Parada, my lubimy...
2: I to 25-lecie, jak rozumiem.
5: Tak, 25-letnią paradę. To są jej urodziny, mówiąc tak już zupełnie nieoficjalnie. Będziemy chcieli przybliżyć historię, będziemy chcieli trochę więcej poopowiadać o osobach i właśnie o pokoleniach, tak jak już na początku powiedzieliśmy, o pokoleniach osób aktywistycznych, które stworzyły to i zapracowały na to, co widzimy teraz w Warszawie i też w różnych innych miastach.
2: Bo stoimy na barkach.
5: Tak, absolutnie.
3: Poprzedników.
2: Nie swoich, tylko poprzedników.
5: My mieliśmy wielki przywilej teraz, już od miesięcy tak naprawdę, zrobić tak zwany research i kontaktować się z osobami, które właśnie w 2001, 2004, 2005 roku brały udział w marszach i demonstracjach. Celem tego, żeby właśnie przesłały zdjęcia z tamtych
2: żeby
5: momentów.
2: Żeby jakoś te osoby zauważyć.
5: Tak, żeby te osoby zauważyć. I bardzo, bardzo dokładnie się temu przyjrzeliśmy. Powiem więcej. Przygotowaliśmy album. Album jubileuszowy, taki wiecie, oldschoolowy, faktyczny.
2: Bardzo
5: album,
2: dobrze, tak.
5: Album ślubny. album jubileuszowy. I wywołaliśmy zdjęcia. Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze wiedzą, co to znaczy wywoływać zdjęcia.
2: My tutaj tak.
5: Okej. W każdym razie zdjęcie jest w formie fizycznej. Wklejone do albumu. i opisane. I właśnie osoby, które tam...
2: Ojej, to jest wielka robota tam była.
5: To była bardzo przyjemna, ale też gigantyczna praca. No. Nie będziemy ukrywać. Mhm. Album powstał. Zostanie uzupełniony jeszcze o zdjęcia z tego roku. Z 2026 roku. I
3: gdzie będzie zaprezentowany?
5: Myślę, że możemy powiedzieć, będzie w Queer Muzeum.
4: Mm-hmm. W ogóle super, że mamy tę placówkę my jako społeczność.
2: Tak, naprawdę. Tak, super, super. Mm-hmm.
5: Tak, przekażemy z wielką przyjemnością i z wielką dumą album do Queer Muzeum. Myślę, że to będzie miejsce, w którym będzie można się przyjrzeć na spokojnie i zgłębić temat tego ruchu.
4: Ale w ogóle, jeśli chodzi o galę, my tak na początku myśleliśmy, że nie będziemy dużo o niej mówić, no właśnie dlatego, że w związku z tym, że jest to impreza zamknięta, to może nie musi to być jakoś turbo interesujące dla wszystkich, ale jakby faktycznie dużo energii poświęciliśmy i na galę, ale też przed paradą robimy takie przyjęcie powitalne, robimy ten after party, staramy się zaprosić tyle liderów i liderek organizacji pozarządowych, LGBT-owych i praw człowieczych, ile możemy, bo to tak naprawdę wszystko jest dla nich, bo jakby chcemy, żeby tego dnia, czy w tych okolicach, osoby, które naprawdę cały rok pracują na rzecz społeczności, były i byli naszymi gośćmi, dobrze się bawili, to są po prostu, to jest dzień dla nich.
2: A ja będę w piątek brał udział w konferencji naukowej.
3: Czyli jeszcze coś innego.
2: Jeszcze coś innego, na którą w ogóle już nie zostało nam czasu, właśnie. Więc tylko zareklamuję sam siebie. Gdzie to będzie ta konferencja, Rafał?
4: Polska Akademia Nauk, to jest taka...
2: Właśnie taki drobiażdżek, Polska Akademia Nauk. Tak. I broń Boże, nie tylko ja, tylko tam będzie wiele innych fantastycznych osób, prawda?
4: Absolutnie i to jest z kolei taka bardzo merytoryczna konferencja akademicka, także mamy nie tylko te rozrywkowe, ale i te mocno merytoryczne spotkania.
2: I to byłoby lepiej późno niż wcale. Parada Równości, 13 czerwca, 14 godzina, sobota. Pod Pałacem Kultury melduje się co najmniej 65 tysięcy osób. Dobranoc.
3: Dobranoc.
5: Dobranoc.
4: Dziękujemy, dobranoc.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Prezydent Ukrainy wylądował w Londynie. Będzie rozmawiał z przywódcami Anglii, Niemiec i Francji. Duński piłkarz znów zasłabł na boisku. Christian Eriksen wylądował w szpitalu, ale już ma się dobrze. Trwają dni walki z rakiem. Lekarze i eksperci zachęcają do badań. Minęła 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Londynu. Spotka się tam z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Kierem Starmerem i Friedrichem Mercem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów przy Downing Street ma być pomoc dla Kijowa i zwiększenie presji na Moskwę. Politycy poruszą również kwestie większej współpracy na rzecz bezpieczeństwa całej Europy. Londyn, Berlin i Paryż tworzą grupę E3, luźną koalicję dyplomatyczną skupiającą się na sprawach bezpieczeństwa. Piłkarz reprezentacji Danii, Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy w 2021 roku stracił przytomność, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą. 34-letni Eriksen upadł na murawę około 65 minuty przy stanie 2-1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową. Zawodnik, którym szybko zajęli się medycy, odzyskał przytomność i został odwieziony do szpitala. Jak przekazała duńska federacja, piłkarz czuje się dobrze. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na całkowite wyleczenie, mówi w TOK FM doktor nauk medycznych Paweł Sobczuk z Instytutu Onkologii w Barcelonie. Od czwartku trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. To inicjatywa, której głównym celem jest podniesienie świadomości na temat profilaktyki tej choroby. Jak zaznacza ekspert, w zakresie każdego nowotworu z roku na rok robimy duży postęp w terapii, szczególnie w przypadku czerniaka.
7: Około 10 lat temu, przed wynalezieniem immunoterapii, był nowotworem, przeciwko któremu nie mieliśmy żadnej terapii, jeżeli chodzi o pacjentów z chorobą przerzutową. I tam około połowa pacjentów przeżywała maksymalnie do 6-12 miesięcy. Aktualnie w dużym odsetku możemy mówić o niemalże wyleczeniu lub zmianie na chorobę przewlekłą.
6: W ramach ogólnopolskich dni walki z rakiem w całej Polsce organizowane są m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, takie jak mammografia, cytologia czy badanie znamion. kończący się długi czerwcowy weekend zmieszanymi uczuciami żegnają turyści i przedsiębiorcy z Bieszczadów. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pękała w szwach, to branża patrzy na to z dużym dystansem. Nad zalewem jest 65 tysięcy zarejestrowanych miejsc noclegowych. Już 30% obłożenie robi wrażenie tłumu i właśnie tyle osób mniej więcej było dziś nad jeziorem. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
8: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
6: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów jest wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy jednak na poprawę.
9: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
6: To nie jest sezon, jakiego Bieszczady potrzebują, zwłaszcza że drożyzna lotnicza mogła w tym roku przyciągnąć do polskich gór znacznie więcej turystów. Jeszcze kilka lat temu były nowością technologiczną, a dziś to styl życia milionów Polaków. Mowa o audiobookach. O książkach w różnej postaci mówimy w ramach tematu weekendu Tok FM. Jak wynika z raportu Audioteki, w 2025 roku audiobooków słuchało około 9 milionów Polaków, a prognozy mówią, że do 2030 roku audiobooki dotrą do niemal co czwartego Polaka. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Z bibliotek regularnie korzysta około 20% z nas, w tym dzieci i młodzież, która przychodzi tu po lektury, ale nie tylko.
11: Ogólnie najbardziej lubię przygodowe, gdzie bohater sam mówi o swoich przeżyciach.
10: Książka potrafi cię wciągnąć?
11: Czasami tak.
10: Mówi Błażej, który czyta gdzie tylko się da i który książki po prostu połyka. Jak dodaje Olga Wójtowicz, bibliotekarka z Lublina, takich jak Błażej nie brakuje, zarówno jeśli chodzi o pożyczanie audiobooków, jak i książek tradycyjnych.
12: Ostatnio miałyśmy tutaj wizytę klubu czytelniczego ze szkoły podstawowej. To była ich pierwsza wizyta tutaj. No i było pytanie, czy w tej części dziecięcej są horrory.
10: Są.
12: Więc już klub czytelniczy na przyszły rok szkolny planuje czytanie horrorów w ramach swoich zajęć.
10: Biblioteki to dziś miejsca nie tylko z książkami, ale również z audiobookami, e-bookami, płytami z muzyką, a nawet z filmami. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
6: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Noc w większości kraju zapowiada się raczej spokojna, z umiarkowanym zachmurzeniem. Opadów możemy spodziewać się przede wszystkim na północy, a na Suwalszczyźnie możliwe burze. Podobnie będzie również w dzień. Jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu do 26 na południu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór, jest niedziela, kilka minut po 22, co oznacza, że czas rozpocząć dobrą terapię. Ja się nazywam Armen Behakian i dziś jestem wyjątkowo bez Zuzanny Piechowicz, ale nie sam, bo z bardzo ważną osobą, niezwykle kompetentną, mianowicie z Izabelą Barton-Smoczyńską. I można by długo wymieniać kompetencje i obszary, którymi się Izabela zajmuje, ale wspomnę o kilku. Otóż jesteś psycholożką, psychotraumatolożką, jesteś również konsultantką przy sztukach teatralnych, serialach telewizyjnych czy filmach. No i można powiedzieć, że od wielu lat łączysz pracę kliniczną z dydaktyczną oraz ze wsparciem dla organizacji. Czy tak moglibyśmy cię przedstawić?
14: To jest bardzo ładny opis, bardzo szczegółowy i takich, że chyba sama bym nie wymyśliła takiego.
13: No, dlatego,
14: ale potwierdzam te
13: dlatego
14: fakty.
13: Na szczęście ja przedstawiam gości, a jak szukałem informacji o tobie, to muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem tych obszarów, którymi się zajmujesz. W związku z tym, no tak skompensować to w jednym zdaniu było trudno. Dobrze, o czym dziś będziemy rozmawiali? Skupimy się, mimo tego, że się zajmujesz różnymi obszarami, choć to jest bardzo ważne podczas dzisiejszej rozmowy, skupimy się na traumie, ale z perspektywy klinicznej. Spróbujemy zrozumieć, jak ta trauma jest rozumiana klinicznie. Potem przeszlibyśmy do punktu widzenia pacjenta, a w tym wszystkim zastanowimy się również, jaką rolę może odegrać, czy odgrywa sztuka. Tak właśnie wyglądałaby nasza rozmowa, więc przechodząc do konkretów, pierwsze pytanie miałbym takie, czy mogłabyś nam powiedzieć pokrótce, jaka jest różnica między PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego, a czymś, co być może dla naszych słuchaczy może być nowym, czyli traumą złożoną, tak zwaną, mianowicie kompleks PTSD. Jakbyś mogła nam pokazać, takie kliniczne różnice między jednym zjawiskiem a drugim.
14: To może być trudne, żeby to zrobić wystarczająco trafnie, czyli zachować taką prawdę kliniczną, ale też opowiedzieć to komunikatywnie. To chyba zacznę od takiej najprostszej różnicy. PTSD, czyli tak zwana trauma, tak popularnie mówiona, to oznacza naszą reakcję na bardzo trudne, urazowe doświadczenie. Przy czym w tym pomyśle na tym, żeby to opisywać poprzez PTSD, chodzi o to, że ta reakcja na to zdarzenie składa się głównie z takich bardzo powtarzalnych siniaków psychicznych, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, dlatego że trauma, czyli uraz. Uraz, czyli rana, czyli jakiś rodzaj pęknięcia, przerwania. Nie, oczywiście tutaj nie mamy do czynienia, chociaż czasami jest w tle też uraz fizyczny, no to o traumie mówimy raczej jako o traumie psychicznej, czyli te siniaki, krwawienie, te wszystkie rany, które fizycznie byśmy widzieli, tutaj będziemy raczej znajdowali w naszych reakcjach psychicznych. I to będą trzy bardzo konkretne reakcje psychiczne, czyli to, co nazwałam siniakami. Pierwsza rzecz to są powracające w sposób niezależny od nas, czyli intruzywny, natrętny, taki wdzierający się w naszą świadomość, w naszą narrację, w nasze funkcjonowanie, obrazy, które będą siniakiem, czyli pamiątką po tym urazowym doświadczeniu. Czyli jeśli to był wypadek, no to będą do nas wracały jakieś konkretne sytuacje, konkretne momenty zapamiętane przez nas i to będzie głównie jakiś obraz. Czyli to będzie jakiś na przykład samochód, który widzimy zbliżający się do nas, czy jakiś reflektor, który zauważamy kątem oka. Jeśli to doświadczenie było raczej doświadczeniem urazowym, ale nie związanym z jakimś zdarzeniem naturalnym, tylko z zachowaniem drugiego człowieka, no to to może być jego twarz albo zbliżająca się sylwetka kogoś, kto za chwilę później nas uderzył, w jakiś sposób nas zaatakował. Czyli to są takie intruzywne, wdzierające się obrazy, które nas, można tak popularnie powiedzieć, prześladują. Czyli są niezależne od naszej woli. Czasami tym obrazom towarzyszą konkretne dźwięki, albo jakieś takie doznania bardzo powiązane ze zmysłami. To mogą być zapachy, czasem to mogą być też takie doświadczenia wewnętrzne. To jest intruzywne. I to jest pierwszy bardzo ważny objaw. Czyli komuś się pojawiają, mówiąc roboczo, obrazy albo głosy w głowie.
13: Intruzywne to, gdybyśmy powiedzieli tak, żeby nasi słuchacze lepiej to mogli zrozumieć, rozumiem takie, które tak jakoś
14: nagłe.
13: Wdzierają
14: nagłe,
13: się.
14: Nagłe, wdzierające, niezależne od naszej woli, niezwiązane z tym, że chcę opowiedzieć o wypadku.
13: Trochę też niezwiązane z okolicznościami, rozumiem tak, czyli to nie jest, no właśnie.
14: Trudno zauważyć związek, chociaż on rzeczywiście jest, dlatego, że można zareagować, nie wiem, w przypadku pobicia, można zareagować na sytuację na przykład wejścia do siłowni, w której nikt nas nie będzie bił, ale na przykład będzie zapach potu gdzieś tam tle, albo dźwięki.
13: Czyli dla naszego mózgu pewna logika będzie całkiem
14: będzie
13: ścisła.
14: Będzie bardzo zasadna.
13: Natomiast niekoniecznie my będziemy w stanie zobaczyć w ogóle związku między sytuacją, w której jesteśmy, a tą, która...
14: Raczej nie, dlatego że tym kolejnym punktem, który chciałabym jakoś doprecyzować, mówiąc o tym PTSD, to są różnego rodzaju reakcje emocjonalne, czyli bardzo nadmierna czujność, dlatego że ten obraz, to zdarzenie, czyli też nasza pamiątka po tym, to jest doświadczenie utraty kontroli nad życiem, to jest zabrane poczucie bezpieczeństwa, a w związku z czym moja reakcja jest na to reakcją, jest reakcją takiej podwyższonej czujności ze względu na to, że wiem, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Czyli to są bardzo silne też reakcje w ciele, które możemy zaobserwować, czyli napinające się mięśnie szkieletowe, czyli kończyny górne, kończyny dolne i intensywna praca tych mięśni gładkich, czyli wszystkiego, co mamy w środku, tak zwanych takiego układu wydzielania wewnętrznego.
13: Czyli tak jakbyśmy przeżywali po prostu stan zagrożenia.
14: Tak, czyli nie sposób tego nie zauważyć. Dokładnie. Nawet jak odwracę uwagę od obrazu, to to nie jestem w stanie
13: odwołać tego, co w ciele, prawda?
14: Zniknąć ściskającego się żołądka, kulki w gardle, czy takiego bardzo silnego pobudzenia, które zobaczę w całej mojej tak zwanej obręczy barkowej, czyli nagle będę miała zaciśnięte pięści, skulone ramiona, krótki oddech, no to już zauważę. Mhm. Nie zawsze będę łączyć nawet te obrazy albo głosy z tymi silnymi reakcjami w ciele, bo one są taką reakcją somatyczną, niezależną też od naszej woli, bo związaną z układem autonomicznym. Natomiast są właśnie reakcją na to urazowe zdarzenie i pojawią się wtedy, kiedy już nie ma tego zdarzenia urazowego. Są właśnie tym siniakiem.
13: Mhm. I są zaskakujące w pewnym sensie.
14: Są bardzo zaskakujące, więc one wiążą się z tą myślą, która pojawia się gdzieś w tle. Jestem w zagrożeniu, albo coś jest ze mną nie tak. No bo wszyscy inni są spokojni, a ja nie.
13: Jeszcze chętnie do tego wrócę, ale nie chcę przerwać tego trzeciego elementu, żebyśmy
14: się... Ten trzeci element to właśnie wynikająca z tych dwóch pierwszych punktów taka nadmierna czujność. W związku z czym, że ja nie wiem, kiedy mi się coś pojawi w głowie, co jest intruzywne, czyli nagłe, i kojarzy mi się z czymś bardzo niebezpiecznym. To jest wspomnienie, którego trochę nie chcę pamiętać, a ono natarczywe jest i mi się ciągle pojawia. Albo nawet jeśli nie pojawi się obraz, czy jakiś głos albo dźwięk, no to pojawia się co chwilę to pobudzenie w ciele. Ja nie jestem panem swojego ciała, swojego umysłu, w związku z czym zaczynam się w niepokoju rozglądać, czy się znowu mi coś takiego nie przydarzy. W siłowni, w kinie, w rozmowie neutralnej, w domu, nie wiadomo dlaczego, w szkole, w pracy, ktoś powie czajnik, a ja mam silne, intruzywne obrazy, dlatego że akurat czajnik był na przykład powiązany z jakąś sytuacją kłótni w kuchni, gdzie
13: lub
14: w tle był czajnik.
13: Zapach alkoholu na przykład.
14: Lub poczuję zapach alkoholu, albo zapach na płaśnie tego potu, czy jakiś dźwięk, bo muzyka była w tle w jakimś momencie jakiegoś zdarzenia. Nie? Czyli umysł przetwarza, konkretnie rzecz biorąc, nasza pamięć próbuje skonsolidować ślad pamięciowy, a nie mogła tego zrobić w momencie urazu, no bo została właśnie przerwana ta tkanka pamięci, czyli ten ślad pamięciowy nie został zintegrowany, w związku z czym powraca w naszej pamięci nie jako wspomnienie, tylko jako fragmentaryczny obraz, jako fragmentaryczne reakcje w ciele, albo właśnie takie zalewające silne odczucia emocjonalne.
13: Dziejące się teraz.
14: Dziejące się teraz.
13: Czyli mózg tak jakby nie traktuje tego jako wspomnienie, tylko jako coś, co
14: się... Nie, no bo dzieje. Właśnie zareagował na jakiś bodziec, który zarejestrował teraz.
13: Teraz, właśnie.
14: Teraz ktoś śpiewa tą piosenkę, jedzie samochodem naprzeciwko mnie, albo podchodzi do mnie zbyt blisko, lub pachnie alkoholem.
13: Czyli podsumowując tę część dotyczącą PTSD, czyli stresu pourazowego, mówimy o tych trzech elementach, mianowicie intruzywne myśli, obrazy, obrazy, jakieś nawet być może dźwięki, tak, jakieś fragmenty tego wydarzenia, które, z którym się zderzyliśmy, somatyczne objawy, czyli ciało, oraz takie charakterystyczne pobudzenie, czy taka czujność tego naszego systemu nerwowego.
14: Taki tak zwany przyczajony tygrys, ukryty smak.
13: Właśnie tak. Czyli szuka po prostu, jest uważny, ponieważ czuje się zagrożony.
14: Stale się rozglądam, w związku z czym jestem niezwykle wnikliwy i analityczny.
13: No właśnie. I to jest bardzo ciekawe. Nim przejdziemy do tego drugiego aspektu, mianowicie traumy złożonej, chciałbym jeszcze na chwilę się zatrzymać nad tymi objawami somatycznymi. Gdybyś mogła powiedzieć ze swojej perspektywy klinicznej, czy często się zdarza w gabinecie takie zjawisko, że pacjent w zasadzie nie zgłasza się ze względu na traumę, mówi nawet, że nie ma jakichś nawracających obrazów, że sobie radzi z traumą, jednak to, co się z nim somatycznie dzieje, jest tak intensywne i tak nawracające, że pacjent nie jest w stanie tego połączyć z doświadczeniem. Mówiąc precyzyjnie, czy może się to zdarzyć, że mówię tutaj nawet o tym, że coś się mogło wydarzyć lata temu. Pacjent od lat zmaga się z bardzo charakterystycznymi, somatycznymi objawami, które nie mają wyjaśnienia innego, czyli są ewidentnie związane ze stanem psychicznym. I że to może być związane z doświadczeniem, z którym próbuje sobie pacjent poradzić, odsuwając jednak to, co się w ciele dzieje, zostało. Czy to się jakoś w praktyce zauważa?
14: No w praktyce najczęściej powodem zgłaszania się są tak zwane zaburzenia lękowe, czyli silne reakcje, które rejestrujemy głównie w ciele, no bo lęk czujemy. Często są to osoby, które zgłaszają się do różnych lekarzy ze względu na to, że mają rozregulowany układ trawienny, no bo w wyniku takiej reakcji stresowej jest zaburzona perystaltyka jelit i to bardzo trudno jest funkcjonować optymalnie, no bo cały czas ten kortyzol i nawracające wspomnienia, no zaburzają tą pracę naszych narządów wewnętrznych, w związku z czym no, lekarz może rozpoznać jakieś niespecyficzne zaburzenia. Powie, no to jest zespół jelita drażliwego, a to może SIBO, czy my zaczniemy unikać jakiejś dużej liczby pokarmów. Czyli skupimy się na jedzeniu, na naszej relacji z ciałem i z jedzeniem. I to jest właśnie sposób na unikanie tego, co będzie w tle, czyli tych obrazów. Mhm. W związku z czym ktoś zgłosi się po ulgę w tym dyskomforcie somatycznym, który odczuwa. To też może być układ krążenia, czyli często są to takie zalewające, nagłe, paniczne reakcje. Myślimy, że umieramy, bo się dusimy, bo mamy silną reakcję w ciele, jedziemy z przekonaniem, że to zawał, a tu nagle nam mówią, że to nie jest zawał, że powinniśmy się zastanowić nad naszym funkcjonowaniem, może się zgłosić do psychiatry, co budzi bardzo duże zdziwienie, bo mamy poczucie, że coś jest z nami nie tak, ale lokujemy fizyczne. Je właśnie tak. Somatycznie. Fizycznie chcemy leczyć, chcemy dostać tabletkę, bo właśnie unikamy tych myśli, które się pojawiają w naszej głowie i unikamy tych obrazów, które wywołują te myśli, bo trauma trochę jest powiązana z tym nieskonsolidowanym śladem pamięciowym, czyli z czymś, o czym nie umiem opowiedzieć. Mhm. Ale nie umiem opowiedzieć, co mi się przydarzyło.
13: Czyli mówiąc o tym, że ślad pamięciowy jest nieskonsolidowany, mamy na myśli, że on jest taki pofragmentowany, tak? Taki jakby pourywany, że nie ma takiej ciągłości w
14: tak,
13: tym...
14: takie rozsypane puzelki, które nie stanowią jednego obrazka.
13: No właśnie, to jest szalenie ciekawe, dlatego że my w popkulturze i w poppsychologii tak zwanej ogromnie często mówimy o traumie, jakoś też dewaluując istotę traumy, nazywając traumą sprawy czy przeżycia, które nie są traumą z punktu widzenia klinicznego.
14: Są trudnymi sytuacjami, ale nieurazowymi.
13: Nieurazowymi, prawda? No i to powoduje, że czasami osoby zmagające się rzeczywiście z konsekwencjami traumy jakoś powiedziałbym nawet, że bagatelizują, to znaczy to jest takie myślenie, że ja sobie poradziłem z tym, co się wydarzyło i kompletne odłączenie się od tych objawów, które na teraz przeżywam, no bo próbuję je ulokować w ciele i leczę się na te wszystkie objawy.
14: Mam dostęp tylko do tego, co dokładnie jest w ciele, tak. Bo trudno tego nie zauważyć, w związku z czym ta skarga jest skargą o ciele. Natomiast rzeczywiście ta narracja, czyli ten nieuporządkowany zapamiętany ślad pamięciowy, jak ja to powiedziałam, czyli po prostu konkretne wspomnienie tego zdarzenia. Ono utrudnia nam odpowiedzenie sobie na pytanie, komu coś się przydarzyło, czy to naprawdę przydarzyło się mnie. Ja wątpię, czy mi się to przydarzyło, dlatego, że ja się dystansuję do tego zdarzenia. Czyli obserwuję te nawracające różnego rodzaju obrazy, które mam w głowie, trochę tak czasami, tak jak gdyby z trzeciej osoby, czy tam z lotu ptaka, czyli ja wiem, że to się mnie przydarzyło, ale jednocześnie to się mnie nie przydarzyło. To niemożliwe, żeby to się nie przydarzyło, bo przecież to jest coś złego. A złe rzeczy wydarzają się złym ludziom. Dobre rzeczy wydarzają się dobrym. Oczywiście to nie jest prawda. Mhm. Natomiast nasz umysł próbuje jakoś sobie poradzić z tą fizjologią zapamiętania, czyli z tym pofragmentaryzowanym obrazem. Czyli skoro ja nie potrafię ułożyć sobie logicznie tego, co mi się przydarzyło, bo to się w głowie nie mieści, trudno o tym opowiedzieć, albo to nie ma żadnego sensu. Nie umiem tego i nie umiałam tego zatrzymać, no bo częścią tego zdarzenia traumatycznego, w przeciwieństwie do różnych trudnych zdarzeń, jest utrata poczucia bezpieczeństwa, utrata kontroli nad życiem. Czyli w jednej chwili mi się wszystko zmieniło. Było zagrożenie dla mnie przetrwania. W związku z czym tak przerażające zdarzenie, wywołujące tyle trwogi, jest trudne do połączenia z moją historią życia. W związku z czym muszę sobie jakoś odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego mi się to przytrafiło. I to jest dodatkowo trudne, bo mechanizm obronny w naszej psychice mówi właśnie tymi okrutnymi słowami. Dobre rzeczy dobrym ludziom, złe rzeczy złym ludziom. Czyli efektem odzyskania kontroli nad tą opowieścią, co mi się przydarzyło, jest negatywna myśl na swój temat. I to jest bardzo trudne, dlatego że to wzmacnia unikanie tych obrazów. Bo ja unikam tych wspomnień, w związku z czym dlatego będę się skarżyć na serce, na żołądek, na układ mięśniowy, na napięcie, na bóle głowy, no bo tak, obręcz barkowa.
13: Przy czym to nie jest tak, że świadomie to odsuwam.
14: Nie, to jest proces pozaświadomy.
13: Dokładnie tak. I to jest ciekawe, ponieważ rozumiem to poczucie winy, jakieś przekonanie na swój temat, które się pojawia w wyniku takiego doświadczenia. Może być nie tylko, ale wydaje mi się szczególnie obecne przy traumach seksualnych, jak to wygląda. Bo myślę sobie często, to ja z mojej perspektywy gabinetowej słyszę szereg rodzajów takich opisów, które wskazywałyby na to, że w zasadzie byłem winny temu, co się wydarzyło, no bo na przykład w jakimś sensie doświadczałem przyjemności, że mogłam może się bardziej postarać, nie ubrać się tak, nie być w tym miejscu i tak dalej. Czyli to poczucie winy, które się miesza z tym głębokim bólem emocjonalnym, powoduje tym bardziej potrzebę ucieczki. Tak. Jakiegoś takiego nieoglądania. I to, co powiedziałaś o tej ciągłości myślenia, no to właśnie wydaje się lepiej to można zrozumieć, że ponieważ mam pourywane to wydarzenie, no to mam tylko takie fragmenty bardzo intensywnie podpięte, można powiedzieć, z emocjami. I nawet to, co o sobie myślę, może nie nawet, tylko szczególnie, no jest maksymalnie zniekształcone, bo nie jest to ciągłe
14: widzenie. Mój sposób myślenia o sobie musi być dopasowany do tych intruzywnych wspomnień, czyli nie będzie świadomą myślą na swój temat, nie będzie dotyczyło i nie będzie obejmowało tej złożonej sytuacji, w której się znalazłam. Tam nie będzie współczucia do siebie.
13: Czyli to nie będzie obiektywne myślenie tak naprawdę.
14: Nie, to raczej będzie automatyczne myślenie, w które ja wezmę winę na siebie, bo to jest jedyny sposób kontroli. Bo inaczej musiałabym się skonfrontować ze złem

0: znalazłam na tej drodze. Czy to nie jest kwestia pożaru, który wybuchł, jakiejś katastrofy, która miała miejsce, bo to się zadziało w naturze. Ja po prostu tam byłam.
1: Nie jest to tajemnicą.
0: Nie jest to wstydem. Nie mówi o mnie.
1: Nie jest to schowane, tylko ja i tak dalej.
0: To jest ta chwila, nie? Ale jeżeli po drugiej stronie nie stoi ten pożar, albo jakiś samochód, który, a ja przypadkowo byłam na przystanku, tylko po drugiej stronie stoi ktoś bliski z mojej rodziny, a mój przyjaciel, mój partner, nauczyciel, ksiądz, albo sąsiad, albo ktoś, kogo znam, albo ktoś, kogo nie znam, ale on intencjonalnie robi coś w stosunku do mnie i ze mną, z moim ciałem, czy z czymś, co dotyczy mnie, mojej tożsamości, mojego systemu funkcjonowania, czyli wartości. On intencjonalnie robi coś krzywdzącego. I teraz ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś mnie krzywdzi. I to jest bardzo trudne. Jeśli to jest bliska osoba, to trochę muszę zmierzyć się z tą myślą, że bliska osoba może mnie skrzywdzić. To jest bardzo trudne. Jeśli to dotyczy dziecka, a po drugiej stronie jest dorosła osoba, opiekująca się, dziecko jest zależne od tej dorosłej opiekującej się nim osobą, to dziecko raczej będzie wolało myśleć, że to ono jest winne, bo nie ma tej oceny, którą powinno mieć. Buciki odłożyło nie w tym miejscu, w którym powinno. Nie uśmiechnęło się albo się uśmiechnęło. Czyli ja biorę winę na siebie, po to, żeby dalej myśleć dobrze o tej drugiej osobie.
1: Żeby mi się system nie rozsypał, dlatego że bez tego dorosłego ja nie przeżyję zasadniczo jako dziecko.
0: Nie przeżyję, tak? Albo nie umiem sobie poradzić z tymi przekonaniami, w której muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zło istnieje w naturze drugiej osoby.
1: Choć wszystko,
0: osoby.
1: Co mówiłaś przed chwilą, dotyczy też dorosłej osoby, prawda?
0: Dotyczy tak samo.
1: Jak najbardziej, że to nie jest kwestia tylko tej traumy, którą dziecko doświadcza. Podsumowując to, co mówisz, jeszcze mi przychodzi do głowy takie w zasadzie przekonanie, że biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówisz, tym bardziej można sobie wyobrazić pewne mechanizmy przetrwania dorosłej osoby, która na przykład ma dziecko, dzieci, wychowuje te dzieci, ma pewne strategie radzenia sobie ze światem, z przekonania dotyczące lęku, bezpieczeństwa, ochrony, czyli jakby to doświadczenie oraz to, co na co dzień przeżywa taki człowiek, no w realny sposób wpływa na to, jak wygląda jego świat w zderzeniu na przykład z dziećmi, czy z, tak, czy z innymi bliskimi, prawda? Wyobrażam sobie relację partnerską, małżeńską, bliskość, intymność, to wszystko w zasadzie na ogromnym stopniu jest predysponowane tym doświadczeniem, jeżeli pacjent nie jest leczony. Dobrze.
0: Ważną rzecz jeszcze chciałam powiedzieć, że dużo jest zawirowania wokół tego, co jest tą traumą, co nią nie jest. Popularnie możemy nazwać traumą różne zdarzenia, które po prostu są trudne, czy wywołują dyskomfort, natomiast nie mają tej komponenty, którą my klinicznie byśmy chcieli rozpoznawać. Czyli to musi być sytuacja zagrożenia życia lub integralności, utrata bezpieczeństwa, kontroli nad życiem, co oznacza, że w zetknięciu z tym zdarzeniem człowiek nie ma zasobów do poradzenia sobie. I teraz te zasoby to mogą być moje własne zasoby. W przypadku dziecka mamy dużo trudniej, bo to jest też nasz aparat pojęciowy, nasze doświadczenie, które nam może w tym pomóc. I tak samo to jest kultura lub norma społeczna. Czyli w tych kulturach, w której osoby doświadczające przemocy seksualnej na przykład nie są piętnowane, ten zasób jest także zasobem społecznym. Czyli ja mogę skorzystać z tej narracji, która jest w społeczeństwie, w rodzinie, w kulturze i ochronić się w tej sytuacji, kiedy mój wewnętrzny mechanizm będzie mi kazał negatywnie myśleć o sobie. To przez ciebie. Mogłaś nie mieć tej krótkiej sukienki. Ale w kulturze będzie to bardzo obecne, że to nie zależy od długości spódniczki. Jeśli w tej kulturze tego nie ma, jeśli w narracji rodzinnej tego nie ma, tych zasobów zewnętrznych nie mamy, jesteśmy pozbawieni możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją i wtedy ona będzie do nas wracać w postaci tego siniaka psychicznego, czyli tej negatywnej myśli na swój temat.
1: Mhm. Czyli w zasadzie, gdybyśmy sobie wyobrazili, że społeczeństwo, czy jakieś, czy rodzina byłaby w pewnym sensie świadkiem, czyli mogłaby normalizować, być po naszej stronie, walczyć o

0: o nas, to tak. Rozumiem, konsekwencje tej traumy
1: byłyby inne. To bardzo ważny jest ten obserwator albo ten świadek. Mhm. Czy on reaguje, on zawsze, jeśli reaguje, to pomaga tej osobie, która doświadcza
0: tylko
1: urazu.
0: Niestety fakty są takie, że w większości przypadków te osoby nie reagują.
1: Tak. Nie reagujemy i dzięki czemu jesteśmy trochę takim biernym obserwatorem, ale kimś, kto działa w służbie osoby przemocowej. I dużo tutaj słowa nam mogą zrobić, nie? Czy mówimy ofiara przemocy seksualnej, nie osoba, która doświadczyła. Ofiara jest takim pejoratywnym określeniem. Trudno się identyfikować
0: no i opowiadać takim ostatecznym, trochę tak, jakby ona była już zniszczona, prawda? W sensie, tak jakby już była pokonana, a tymczasem to są osoby, które przetrwały to.
1: Tak, albo na przykład mamy słowo molestowanie seksualne. Dziecka. Nie ma czegoś takiego. Nie ma molestowania. Molestować można, nie można, ale dotyczy to sformułowanie raczej relacji między dorosłymi osobami, które znają swoją seksualność, swoją popędowość, mają aparat pojęciowy, żeby sobie wytłumaczyć, co się dzieje. Natomiast dziecko nie ma takiego aparatu i nie ma dostępu do tego, takich potrzeb, w związku z czym jakakolwiek aktywność seksualna ze strony dorosłego w odniesieniu do dziecka jest wykorzystaniem, ale funkcjonuje molestowanie seksualne.
0: Co jest też, myślę, wynikiem takiego społecznego bagatelizowania pewnych zjawisk.
1: Niewidzenia.
0: A nawet w pewnych okresach przyzwolenie na...
1: I to jest właśnie ten zasób zewnętrzny, który wpływa na to, że te zdarzenia nie musiałyby być zdarzeniami, które później rozpoznamy jako PTSD, czy złożone PTSD, jeśli ich będzie więcej i zaowocują jeszcze innymi konsekwencjami, o których jeszcze nie mówiliśmy za dużo. Mogłyby takie nie być, gdyby właśnie był ten obserwator reagujący, albo gdyby kultura nazywała te rzeczy tak jak...
0: Więc szalenie ważny wniosek, że tak naprawdę nie tylko to, co się z nami wydarzyło, ale też to, w jakich okolicznościach i przede wszystkim, czy byliśmy sami z tym zdarzeniem. Bo rzeczywiście to, co mówisz, czasami samo wydarzenie jest nieprzyjemne, nie mamy zgody na coś, natomiast to, co się dzieje później, w zasadzie jest znacznie trudniejsze. Próba radzenia sobie ze społeczną stygmatyzacją jakiegoś zdarzenia, kompletne pozostawienie sobie samej takiej najczęściej młodej osoby, choć nie tylko to dotyczy młodych ludzi. Dobrze, temat jest szalenie ciekawy i można by długo o tym mówić, ale żebyśmy zdążyli jeszcze powiedzieć o tym, czym zatem jest to złożone PTSD, tak zwane CPTSD, czyli kompleks PTSD, tak w literaturze możemy przeczytać na temat czegoś, co w zasadzie jest w pewnym sensie nowe, ale wszystko jest nowe, dopóki nie zacznie być stosowane klinicznie, bo przecież PTSD jako zespół stresu pourazowego też pojawiło się w sensie klinicznym dopiero w zasadzie po wojnie, biorąc pod uwagę doświadczenia wojenne żołnierzy, którzy wracali, jakieś zagubienie kliniczne, co to są za objawy, co zrobić, jak leczyć. I myślę, że w podobnym sensie pojawiło się rozumienie kompleksu PTSD, czyli chodziło o to, że patrząc na objawy pacjentów, nie bardzo one się mieściły w takim klasycznym rozumieniu kompleksu, w klasycznym rozumieniu zespołu stresu pourazowego. Brakowało nam jakichś narzędzi. Powiedz właśnie coś więcej na ten temat.
1: To złożone PTSD dotyczy sytuacji, w której ekspozycja na te urazowe zdarzenia jest wielokrotna. W przypadku PTSD raczej mówimy o takiej jednej ekspozycji albo bardzo wyraźnej. Natomiast czasem osobom przydarzają się wielokrotne doświadczenia, na przykład przemocy seksualnej czy fizycznej. W związku z czym ich zdolność do radzenia sobie, do adaptacji jest znacząco ograniczona. Nie mamy też dużej liczby zasobów i zewnętrznych, i wewnętrznych. I w takich sytuacjach raczej rozpoznajemy złożone PTSD w przypadku dorosłych ludzi. Tak samo złożone PTSD jest najczęściej rozpoznawane wtedy, kiedy musimy opisać tą rzeczywistość. Aha. Kiedy opisujemy rzeczywistość osób, które doświadczały przemocy, różnego rodzaju przemocy w środowisku swoim domowym, wtedy, kiedy były dziećmi. Czyli właściwie jakakolwiek trauma, nawet pojedyncza, jeśli się zdarza poniżej 8 roku życia, już będzie raczej rozpoznawana jako złożone PTSD. Tak samo osoby dorastające albo dorosłe, które mają wielokrotną ekspozycję, w wyniku której tej wielokrotnej ekspozycji dochodzi do zniekształcenia nie tylko myśli na swój temat, ale mamy cały system przekonań na temat świata, na temat siebie, na temat relacji. Znika kwestia zaufania do ludzi, bo w miejsce zaufania mamy tą nadmierną czujność i podejrzliwość. Mamy dużą labilność emocjonalną, dlatego że nawracające stale te silne reakcje w ciele, o których tutaj mówiliśmy tak pojedynczo, że mogłyby dotyczyć jakiejś grupy relacji albo zachowań. Tutaj właściwie towarzyszą mi przez całe życie. Takim prostym rozróżnieniem jest zobaczenie takiej sytuacji, że PTSD, jeśli go rozpoznajemy, to przeważnie ta osoba miała jakieś tak zwane dobre życie, po czym coś wydarzyło i zaczęło być gorzej. Czyli ja chcę bardzo wrócić do tego lepszego czasu. Mhm. W przypadku złożonego PTSD nie mamy tego lepszego. Czyli właściwie tak jest stale. Nie znam innego świata, innej dokładnie siebie, tak, innych relacji, więc ta moja nadmierna czujność dotyczy w ogóle przekonań na temat siebie, swojego życia. I z tego wynika duża dysregulacja taka emocjonalna, czyli przewaga emocji tak zwanych negatywnych, czyli takich, które oparte są o poczucie winy, o wstyd, przekonania o własnej bezwartościowości, duży kłopot w relacji z ciałem, w relacji z innymi, trochę takie utrudniające funkcjonowanie przekonania na temat innych ludzi, nakazujące mi albo przesadną zależność wobec nich, albo przesadną prowokatywność lub unikanie.
0: Jakkolwiek mają nadzwyczajne znaczenie w naszym życiu, w takiej sytuacji, tak, że oni są neutralne, te osoby.
1: Mogą być neutralne, albo mogą być nawet zasobem, ale w mojej głowie nie będą takim zasobem, będą kimś, przed kim raczej muszę się ochronić.
0: W związku z tym też tak myślę, jak mówiłaś o PTSD, czyli o zespole stresu pourazowego, no bo mówiłaś o tych natrętnych, takich napadowych obrazach, czy czasami dźwiękach i tak dalej, to rozumiem, że w tej sytuacji przy traumie złożonej moglibyśmy powiedzieć, że to są takie, te osoby mają takie stany emocjonalne, czyli one jakby mają takie napadowe stany emocjonalne, w których mogą odczuwać różnego rodzaju emocje. Mogą być nagle bardzo smutne, nagle bardzo wzburzone.
1: Przestają móc odczuwać jakiekolwiek emocje. Właśnie.
0: Czyli ta labilność emocjonalna jest niezwykle intensywna. I to jest
1: niezwykle dotkliwa. Ona mnie też wyrzuca poza porządek społeczny. Ja nie mogę przyłączyć się do stada, mówiąc takim językiem wymownym, a poczucie bezpieczeństwa bardzo wiąże się z relacjami z innymi ludźmi. Ja się nie umiem uregulować w kontaktach interpersonalnych.
0: Tak jak powiedziałaś, to nie oznacza, że mi na tym nie zależy, tylko moje sposoby radzenia sobie z byciem z innymi są albo nadmiernie, one są w ogóle nieadaptacyjne dla mnie, ale mają taką albo dynamikę, że ja nadmiernie się staram, zabiegam, poświęcam, sam oddaję.
1: Zawsze tą osobą, którą chcą ode mnie, żebym była.
0: Dokładnie tak. Albo w drugą stronę. Mogę mieć też mechanizmy radzenia sobie polegające na tym, że to są wrogowie, wszyscy są wrodzy.
1: Albo wszyscy są bardzo dobrzy, tylko muszę być dokładnie tą, którą ode mnie oczekują, że będę. Nie? Mhm. Jedna i druga sytuacja nie pozwala mi poznać siebie. W związku z czym tu, co się pojawia przy tym złożonym PTSD, że przy tych nadmiernych emocjach, które albo tłumimy, albo wylewamy, mamy gigantyczny lęk przed swoim doświadczeniem wewnętrznym. Ja się boję zaglądać do swojego wnętrza, boję się pytać siebie o siebie samą. Unikam takiego namysłu nad sobą, w związku z czym to, jak przedtem mogłam unikać wychodzenia na zewnątrz, albo na przykład jeżdżenia samochodem ze względu na pamięć jakiegoś zdarzenia, jakiegoś wypadku, to tutaj ja unikam budowania własnej tożsamości. Moja tożsamość jest takimi oddzielnymi stanami ego, czyli takim teatrem, w którym co chwilę gram inną rolę. Mhm. Nie mam jakiejś ciągłości, w związku z czym w ślad za takim sposobem życia ja zaczynam wątpić w siebie. Moja jedyna myśl o sobie jest negatywna. Mhm. Ja nie umiem pomyśleć o sobie dobrze, nie zasługuję na dobrą relację z sobą samym.
0: Tak, to jest dobrze powiedziane. Zresztą też tutaj doprecyzuję tylko, żeby się też upewnić, czyli rozumiem, w pewnym sensie unikaniem w tej sytuacji byłoby unikaniem różnych emocji, stanów emocjonalnych i jak tylko pojawiają się we mnie na przykład jakaś niepewność, nie jestem przekonany, co się wydarzyło, co kto o mnie myśli, albo czy coś zrobiłam nie tak, to ja nie mogę jakby wytrzymać, znieść tego stanu emocjonalnego.
1: Nie, bo wtedy się pojawia natrętny, negatywny myśl komentujący.
0: Więc potrzebuję natychmiast angażować tych innych do tego, żeby nie być jakby ze sobą samą, samym z tymi trudnymi emocjami, co pokazuje pewną charakterystykę wchodzenia w relacje, jakby dynamikę relacji osoby, która się zmaga ze złożonym PTSD. Czyli podsumowując, moglibyśmy powiedzieć, że różnica jest taka, że PTSD, nazwijmy klasyczne, jest związane z wydarzeniem, które jest nagłe, które się zaczyna i kończy. Uh-huh. I zarówno przed, jak i po jest jakiegoś rodzaju życie, tylko że przed, po wydarzeniu ktoś już jest poturbowany, no ale jego umysł ma na przykład dostęp do tego, co było przed.
1: Tak.
0: W wypadku osoby, która zmaga się z złożonym PTSD, nie ma tej zdrowej tkanki, nie ma przed. Jego cały świat, sposób widzenia świata jest poraniony, taki...
1: Ma siniaki, dokładnie na całym ciele, dokładnie takim swoim psychicznym.
0: Tak. Jest skrzywdzony, jest zraniony, tak, myślę, tak moglibyśmy powiedzieć. W związku z tym możemy powiedzieć, że tutaj trochę sięgając do tego, od czego zacząłem, rozumiem, na początku próbowaliśmy diagnozować to na różne sposoby, tak? Czyli albo był ktoś leczony na zaburzenia lękowe, albo na zaburzenie osobowości borderline, albo narcystyczne, tak? Różnego...
1: Albo na depresję był leczony.
0: Prawda? Lekooporną depresję, to jest bardzo ciekawe, tak. Czyli nawracająca depresja, która nie reaguje na leki. To jest częsty...
1: Czasami nawet był leczony na takie zaburzenia, które, no, jak jeżeli przyznawał się, że ma w głowie obrazy i głosy, które go do czegoś zachęcają, to lądował jeszcze w zupełnie innej kategoryzacji.
0: Prawda, mógł być leczony jako pacjent psychotyczny, mający...
1: Tak, taki, który ma zaburzony kontakt z rzeczywistością, a to były intruzywne wspomnienia, które źle zdiagnozowaliśmy, dlatego że trauma jest bardzo blisko dysocjacji. Nie?
0: Bo dysocjacja w traumie jest po prostu sposobem radzenia sobie mózgu.
1: Szansą na przetrwanie. Tak.
0: Więc jest jakby niezbędna. Zresztą już nieraz mówimy na naszej antenie, że w zasadzie wszelkie zaburzenia psychiczne mają dużo wspólnego ze zdrowiem psychicznym. To znaczy to, co się dzieje w trakcie z nami, w trakcie jakiegoś kryzysu zdrowia psychicznego, nie jest kompletnie oderwane od normy, tylko jest pewną przesadzoną wersją normy, tak? Więc taka dysocjacja w traumie jest mechanizmem obronnym, ale też my się dysocjujemy bez szczególnych wydarzeń traumatycznych. To nie jest zjawisko, które jest patologiczne.
1: Nie, natomiast dzięki temu jesteśmy w stanie wytrzymać stykającym zegarem nad swoim uchem, bo go nie słyszymy w pewnym momencie, albo przejechać nudną drogę, prowadząc samochód, w sumie nie pamiętając wszystkich skrzyżowań po drodze, ale najprawdopodobniej podejmowaliśmy dobre decyzje. To też jest mechanizm dysocjacji.
0: Nie pomyślałem o tym rzeczywiście. Dobrze, przechodząc zatem do tego następnego etapu naszej rozmowy, mianowicie do leczenia. Chodziłoby o to, żeby powiedzieć w kilku słowach, może od tego zacznijmy, jaką rolę sztuka, twórczość może odegrać zarówno w diagnozie, jak i w leczeniu. Myślę o tym w taki sposób, jak pacjenci doświadczający na przykład traumy złożonej mogą się komunikować w pewnym sensie za pomocą sztuki. Nie wiem, czy dla ciebie to pytanie jest czytelne.
1: Powiem, jak ja go rozumiem i sprawdzimy dzięki temu, czy mamy to samo rozumienie. Mhm. I chyba to jest nawet to, co robią osoby z doświadczeniem złożonej traumy, że pokazują swoje rozumienie siebie i świata, upewniając się, czy inni mają podobny porządek, taki mentalny.
0: Chciałem powiedzieć, czy w pewnym sensie jest to akceptowalne, tak jakoś tak bardzo ostrożnie,
1: tak.
0: Upewniając się.
1: Czy wszystko jest ze mną w porządku? Mhm. Czy wszystko jest ze mną w porządku? bo mają tą niepewność, mają ten rodzaj takiego dużego lęku. Więc trochę to rozumiem w ten sposób, że PTSD samo w sobie ze względu na tą komponentę biochemiczną zaburza integrację wspomnienia, a tylko zintegrowane wspomnienia mogą być poddane takiej uwspólnionej narracji językowej. Jeśli mam ślad pamięciowy nieskonsolidowany, to raczej go opowiadam w sposób chłodny albo doświadczam silnych emocji z nim związanych, ale nie umiem o nim opowiedzieć. W związku z czym ten kod werbalny umyka. Więc siłą rzeczy opowiadanie o traumie jest trudne ze względu na to, że nie mamy słów, za pomocą których bylibyśmy w stanie opisać to, co mi się przydarzyło. A muszę i chcę jakoś wyrazić te emocje, które wracają do mnie, albo różnego rodzaju odczucia. W związku z czym przeglądam się częściej niż w słowach, to przeglądam się w obrazach. W związku z czym sięgam po jakiś rodzaj symbolu, żeby zrozumieć, czy żeby powiedzieć to, co mi się przydarzyło, bo nie umiem tego opowiedzieć inaczej. Na tej samej zasadzie, na której dzieci pokazują zachowaniem, bo się nie będą umiały poskarżyć. Na przykład dziewczynki, które doświadczyły przemocy seksualnej, rysując swoje ciało, często sięgają po taką metaforę, symbol, który jest obecny w naszej kulturze, w naszej takiej świadomości mentalnej, jaką jest syrenka. Czyli rysują swoje ciało w ten sposób, że jedna część tego ciała jest zamieniona w rybi ogon. Nie ma dolnej części ciała. I to jest bardzo wymowny sposób na to, żeby opowiedzieć obrazem to, co przeżywam, bo nie umiem tego opowiedzieć słowami. W związku z czym doświadczenie urazowe nie jest popularne do opowiadania, bo nie mamy tych słów, za pomocą których jesteśmy w stanie o tym opowiadać, albo nie mamy słuchaczy, którzy byliby zdolni te słowa z nami pomieszczać, słuchać ich i wypowiadać te słowa, przyjmować te słowa ze zrozumieniem. W związku z czym częściej powstają opowieści, symbole i obrazy. To jest taka reakcja nasza na zaburzony porządek społeczny. Po prostu większość doświadczeń związanych z przemocą, ze śmiercią, z niepewnością siebie zaburza porządek społeczny, bo przecież, nie wiem, dzieci nie powinny umierać, a nie powinny chorować, nie powinno być pewnych rzeczy. Nie chcemy myśleć o tym w ten sposób. W związku z czym siłą rzeczy duża część osób z doświadczeniem traumatycznym będzie się wypowiadała jakoś pozawerbalnie. Część z tego to będą objawy, ale część z tego to będą różnego rodzaju dzieła, symbole, które powstają. Symbole. Nie tak jak ta tutaj przytoczona przeze mnie dziewczynka, która rysując, rysuje swoje ciało, bo tylko w ten sposób może o tym opowiedzieć. Nie? I już znajdziemy wiele czy filmów, czy obrazów, które będą mówiły o takim tworze, jakim jest połączenie ciała ludzkiego z tym rybim ogonem. To jest bardzo, bardzo wymowne. Ta część ciała jest obca, bo tam się w niej dzieją różne popędowe rzeczy. Ja nie mam do niej dostępu.
0: To ona jest nieludzka w zasadzie.
1: Ona jest tak, inna, gorsza, śliska, taka, nieludzka, bo tam się w nim dzieje coś, o czym nie umiem opowiedzieć. To jest nie moje, to jest nieludzkie właśnie. No tak, bo to jest nieludzkie.
0: Z drugiej strony nadaje mi w pewnym sensie szczególnych mocy. To też dość ciekawe, bo syrena mi się kojarzy jednak z jakąś wyjątkową postacią, to znaczy z umiejętnością też przetrwania w nieoczywistych warunkach.
1: No bo takie dzieci, czy takie osoby, tak, kobiety muszą przetrwać w nieludzkich warunkach, w odmiennych warunkach, nie? Muszą też poczuć tą część natury, którą my nie chcemy kulturowo czuć. To, co tutaj wspomniałeś w jakimś takim momencie, mówiąc o tym, że w doświadczeniu przemocy seksualnej nasze ciało też reaguje. Czyli musi też reagować pobudzeniem nie dlatego, że znajduje się w dobrej dla siebie sytuacji, tylko dlatego, że minimalizuje rany, a więc prowokuje różnego rodzaju fizjologiczne reakcje, które właśnie spowodują, że mniej będę miała tych doznań.
0: Które są adaptacyjne.
1: Są zupełnie adaptacyjne, ale są trudne dla mnie do połączenia.
0: Do zintegrowania w ogóle z tą całością, bo ona jest po prostu, to są skrajne, bardzo ambiwalentne, jakoś nie łączące się ze sobą. Ale powiedziałaś też o tym, że taka osoba doświadczająca traumy to w pewnym sensie widzi siebie z zewnątrz, że jest w stanie, to znaczy to swoje doświadczenie, że jest w stanie opowiadać tak, jakby to nie dotyczyło jego, tylko opowiada o czymś zewnętrznym. I to też jakoś pomaga mi zrozumieć, że mówienie poprzez sztukę, chociażby to w zależności pewnie od wieku, od aparatu poznawczego, ale również twórczość, postać pisania, tworzenia sztuk teatralnych, filmów, czyli nie tylko obrazy, ale też muzyka, tekst, różne...
1: opowiadania, które się pojawiają i w którym można zawrzeć to doświadczenie, mówiąc to nie mnie się przydarzyło, tylko jakiejś bohaterce. Bohaterka, która jest przypalana takim dziwnym papierosem przez stwora, który wypełzł z jakiejś tam zarośli. To możemy domyśleć się, o czym to jest, czym jest ten papieros, który wnika w tkankę ciała i sprawia mi ból, nie? Ale to opowiadam, ale i nie opowiadam. Czyli mogę opisać te obrazy, które intruzywnie do mnie wracają, albo te uczucia, które cały czas mi towarzyszą, są takim moim cieniem. Czyli w jakiś sposób mogę im nadać kształt, czyli mogę się podzielić i ktoś może to odebrać. I to jest coś, co jest bardzo regulującym, takim dobrym, przyjaznym, czyli terapeutycznym wręcz działaniem.
0: Właśnie, ktoś może to odebrać, w pewnym sensie się z tym identyfikować oraz to jest rodzaj komunikowania się, tak jakbyśmy mieli taki zupełnie specyficzny język, którym się komunikujemy. To szalenie ciekawe. Myślę też, że zależnie od oczywiście osoby, tak jak powiedziałem, od aparatu poznawczego, tak sobie wyobrażam, że jeśli ktoś ma taką zdolność, taką możliwość, to jest też bardzo przyzwoity zasób. Nie każda osoba doświadczająca traumy będzie miała taką możliwość komunikowania się poprzez symbol. Co sądzisz o tym?
1: No nie będzie miała, natomiast kultura ma, bo w kulturze przechowujemy różnego rodzaju symbole, nie? Jak tutaj próbowaliśmy znaleźć tą różnicę taką diagnostyczną między złożonym PTSD i PTSD, no to przy złożonym PTSD możemy na przykład użyć obrazu, mi się zdarza, że go używam. Jeden obraz jednak wart tysiące słów. Jest postać meduzy. Czyli przerażającej twarzy, czy głowy, którą widzimy tylko z takimi wężami zamiast włosów. Ta osoba jest przerażona, to widać.
0: Nawet słynny obraz mamy.
1: Mamy dużo takich obrazów, możemy zacząć od Caravaggio, już zobaczymy. To jest wymowne, nie? I ten obraz gdzieś istnieje w naszej kulturze, możemy po niego sięgnąć, ale możemy go też użyć, żeby pokazać to doświadczenie przeżycia traumatycznego, chociażby zapoznając się z tym, skąd się wzięła ta obcięta głowa, kim jest ta meduza. No, jest osobą, która doświadczyła gwałtu. W związku z czym te węże we włosach to są negatywne myśli, które wychodzą z naszej głowy. To przerażenie w oku to jest coś, co ciągle widzę, ta czujność, którą mamy, czyli nie muszę ja sama narysować tego, tylko to ktoś to narysował. W związku z czym stojąc przed tym obrazem, ja mogę nawet nie wiedzieć
0: o co
1: dokładnie
0: chodzi, ale poczuję.
1: Ale poczuję coś, co sprawi, że nie będę sama ze swoim doświadczeniem i to chyba jest jakoś ważne w tym integrowaniu doświadczenia traumy także na poziomie społecznym.
0: I to jest, myślę, bardzo przytomna konkluzja naszej rozmowy, że bez względu na to, jakie my mamy zasoby, jak my się komunikujemy po doświadczeniu traumatycznym, to świat, w którym żyjemy, jest pełen innych ludzi podobnych do nas, podobnymi doświadczeniami, więc ten sposób komunikowania się w bardzo ciekawy sposób jest odczytywany, odkodowany przez osoby potrzebujące wsparcia. Ostatnie zdanie na temat tego, na co może liczyć osoba szukająca pomocy takiej terapeutycznej, klinicznej. Czy to jest tak, że kiedy pacjent się zgłosi, zdecyduje się przyjść po pomoc, to ona musi mieć gotowość na to, żeby opowiedzieć wszystko, czego doświadczyła, wszystko, co jest dla niego trudne, a może sobie pomyśleć, ja nie wiem, co mi się doświadczyło, przydarzyło. Pytanie, czy jeśli pacjent chciałby zająć się tym, co mu się wydarzyło, a nie ma zgody, gotowości...
1: Na ujawnianie szczegółów, tak. Na przypominanie sobie jakichś konkretnych zdarzeń i nadawanie te opowiadania o tym w taki sposób reporterski. W procesie terapeutycznym nie potrzebujemy zatrzymywania się przy szczegółach. Raczej chodzi o to, żeby znaleźć, i relacja terapeutyczna może być tego rodzaju miejscem, w którym osoba się zaczyna czuć bezpiecznie, rozumie, co się z nią dzieje. Po drugiej stronie jest odpowiadająca na to druga osoba i ta relacja stwarza pewną bezpieczną przestrzeń, z której możemy zerknąć do tego prześladującego mnie intruzywnie doświadczenia. I to, w którym momencie zgłaszająca się osoba na terapię zerknie do tego doświadczenia, no będzie jakąś decyzją, wspólną decyzją pacjenta i terapeuty. Natomiast osoba przychodzi po to, żeby znaleźć bezpieczne miejsce do tego, żeby zacząć się przyglądać sobie i w jakimś momencie zerknąć do tego trudnego doświadczenia.
0: Takim, w którym będzie miał potrzebę, będzie czuł się gotowy.
1: Takim, w którym to doświadczenie go nie przerazi.
0: Mhm, dokładnie tak. Na tym, drodzy Państwo, jesteśmy zmuszeni zakończyć tę rozmowę ze względu na czas, ale jak widać, ta rozmowa jest niezwykle interesująca, więc jeśli obiecasz, że nas odwiedzisz jeszcze raz, to będzie nam bardzo miło, bo warto by tę rozmowę dokończyć, kontynuować ją, bo jest wiele wątków, których nie zdążyliśmy poruszyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moją i Państwa gościnią była Izabela Bartoń-Smoczyńska, psycholożka, konsultantka filmów, sztuk teatralnych, a przede wszystkim klinicystka, która na co dzień przyjmuje pacjentów w Centrum Terapii Dialogu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Armen Mahakian, a to była Dobra Terapia.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Aleksander Zverev z pierwszym wielkoszlemowym tytułem. Niemiece triumfuje na paryskich kortach. Ukraińcy z listem do Radosława Sikorskiego. Chodzi o sprawę jeńców wojennych. Rekordowa liczba broni w Polsce. Pojawia się też coraz więcej zezwoleń. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od doniesień z Paryża. Aleksander Zverev zwyciężył w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista po bardzo zaciętym pojedynku pokonał Włocha Flavio Cobollego. Spotkanie z trybun obserwował specjalny wysłannik TOK FM na turniej, Przemysław Pozowski.
2: Ten finał Rolanda Garrosa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego C zaczął Aleksander Zverev, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak. Zwycięski dla Cobolliego, dla Zvereva oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zvereva, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Warto przypomnieć, że dla reprezentanta Niemiec to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych skierują listę do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ma to być forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom wojennym. O szczegółach listu reporter TOK FM Ben O'Connor.
3: Na godzinę 8.30 zaplanowane jest przekazanie listu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Apel trafi też do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Według szacunków ukraińskiego rządu pojmanych ukraińskich żołnierzy może być 7 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: W Polsce po raz pierwszy zarejestrowano ponad 1 000 000 sztuk broni. Rekordowa jest też liczba pozwoleń. W ubiegłym roku wydano ich prawie 51 tysięcy. Według podpułkownika rezerwy doktora Tomasza Białka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas odpowiedzi na taki wzrost jest kilka, ale z pewnością nie wolno bagatelizować tu wpływu tego, co się dzieje na Ukrainie.
4: Ludzie w różny sposób reagują na zagrożenia. Jedni kupują plecaki ucieczkowe, inni zastanawiają się, jak szybko wyjechać na zachód, a jeszcze inni idą do szkół oficerskich, do klas mundurowych albo występują o pozwolenie na broń. To jest jedno z takich palet możliwości reagowania w sytuacjach zagrożenia.
1: Gość TOK FM nie jest jednak zwolennikiem liberalizacji dostępu do broni i wskazuje na realne luki w prawie. To między innymi łatwy dostęp do broni czarnoprochowej, która nie wymaga żadnych pozwoleń. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju. Chodzi o tereny blisko granicy, gdzie turyści boją się przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
5: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
1: A chodzi o Lubelszczyznę i Podlasie oraz kwotę 6 milionów złotych na ten cel. Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy od września do listopada. Księgarnie w Polsce znikają z rynku. Tylko w zeszłym roku zamknęło się ich niemal 150. Branża boryka się z trudnościami spowodowanymi dominacją dużych graczy i walczy o przetrwanie w nierównej konkurencji. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
6: Przedstawiciele branży apelują o systemowe wsparcie oraz o ustawę, która wprowadziłaby pewne regulacje rynkowe, mówi Sonia Draga, polska wydawczyni, prezeska Federacji Europejskich Wydawców.
7: My musimy niestety na naszym rynku nie dość, że funkcjonować bez narzędzi wsparcia życia, to jeszcze doświadczamy od lat wyniszczających wojen cenowych. I w efekcie tych wojen cenowych cierpią księgarnie.
6: Katowicki miejscownik prowadzony przez Dragę nie jest w stanie konkurować ze sprzedawcami internetowymi.
7: Te same książki w księgarniach internetowych są dużo, dużo tańsze i niestety zagraża to bezpieczeństwu funkcjonowania księgarni, które no, to mają wyższe koszty związane z utrzymaniem takiego lokalu.
6: Zdaniem mojej rozmówczyni pomogłaby tak zwana jednolita cena książki, która obowiązywałaby na przykład przez rok od wprowadzenia tytułu do obrotu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy mogą pojawić się przelotne opady, a na Suwalszczyźnie również burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez około 23 w centrum do 26 na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. Przy mikrofonach Aleksandra Krasowska. Jestem lekarką, psychiatrą i seksuolożką. I dziś w seks audycji nie ma ze mną Roberta Kowalczyka, ale za to jest pan profesor Błażej Kmieciak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej i będziemy rozmawiać o, myślę, trudnym temacie, ale również ważnym, takim, który coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej i dlatego uważam, że pewne podstawowe kwestie, pewne normy i ramy powinniśmy sobie wspólnie ustalić albo wręcz zastanowić się, w jaki sposób my jako społeczeństwo nadajemy te ramy i kogo w nich umieszczamy. A będziemy mówić o ludziach, będziemy mówić o człowieku, ale też tak jak widzą Państwo w temacie naszego dzisiejszego spotkania, będziemy używać tego sformułowania, którego razem z profesorem oboje za nim nie przepadamy, ale chcemy czy nie, ono się pojawia w przestrzeni medialnej, czyli o człowieku, który dostaje łatkę, dostaje określenie bestii. Program wydaje Maria Mroczkowska, a ja bardzo się cieszę, że mogę Cię dzisiaj przepytać w seksaudycji. Dobry wieczór, Błażej.
9: Dobry wieczór, Olu, dobry wieczór Państwu. Ja także bardzo się cieszę, naprawdę temat będzie, jak już wspominałaś, niełatwy, ale tym bardziej chyba warto go podjąć.
8: No nie boimy się oczywiście trudnych tematów. Ty też chociażby wystarczy wspomnieć ostatnie wydarzenie, przy okazji którego się widzieliśmy, czyli konferencję, którą organizowałeś, która dotyczyła również właśnie tego elementu, czyli również tego, w jaki sposób my dyskutujemy i w jaki sposób radzimy sobie z osobami, które przekraczają normy społeczne, przekraczają normy prawne.
9: A myślę, że najłatwiej jest stworzyć zawsze jakiś portret takiej osoby i paradoksalnie w społeczeństwie jest tak, co jako badaczka, ale też jako klinicystka doskonale wiesz, że najłatwiej nam jest czasami stworzyć taki portret kogoś, kogo się boimy, bo z jednej strony strach w społeczeństwie jakby działa w taki sposób, że on nas odrzuca, my się chowamy, ale z drugiej strony wszyscy miłośnicy horrorów zdają sobie sprawę z tego, że strach nas fascynuje. I gdy mówimy o ludziach, którzy popełnili jakieś czyny karalne, czy też mówiąc zupełnie wprost kodeksowo przestępstwa, też te przestępstwa, które są no, przez kodeks karny określane mianem no, na przykład nie wiem, przestępstw, zbrodni, czy też jakichś czynów o szczególnym okrucieństwie, to z jednej strony my się tych ludzi boimy, no bo są to osoby, które wywołują w nas strach i możemy doświadczyć na przykład takiego przestępstwa, co powoduje u nas wystąpienie jakiejś gęsiej skórki, ale z drugiej strony te osoby społeczeństwo fascynują i myślę, że różne były w historii kina. Ja bardzo lubię odnosić się do obrazów kinowych, nie dlatego, że książek nie czytam, tylko dlatego, że kino pozwala nam na pewnego rodzaju takie przemycenie wyobraźni naszej. Kategoria zła, kategoria bestii, kategoria jakiegoś demona nas przeraża, ale z drugiej strony społeczeństwo uwielbia tę kategorię i niestety się nią karmi. I to jest z mojej takiej socjopedagogicznej perspektywy coś, co no, wzbudza mój niepokój, dlatego że znaczy tego nie zmienimy oczywiście, czy to w naszej tutaj rozmowie, czy w ogóle w takiej dyskusji szerszej, ale to o tyle wzbudza mój niepokój, dlatego że jesteśmy w stanie bardzo łatwo wyrzucić kogoś poza pewne marginesy i to jest niepokojące.
8: Czyli bestia to trochę taki nie ja, prawda? Bo to jest taki odszczepiony kawałek społeczeństwa, który wydaje się nam jakoś inny niż ja, inny niż mój sąsiad, inny niż moje najbliższe otoczenie. W związku z powyższym no, możemy jakoś też w mniejszym stopniu jakoś też utożsamiać się z osobami, które dokonują tych najpoważniejszych przestępstw, również motywowanych seksualnie.
9: No bestia jest kategorią, która jest bardzo wygodna. To znaczy w takim sensie, że z jednej strony jakby patrząc, może tak, pierwszy element jest taki, że trudno nie nazwać pewnych czynów, pewnych przestępstw. Doskonale obydwoje wiemy o tym, że są takie kategorie przestępstw, które gdzieś nazwalibyśmy je czynami bestialskimi. Czynami, które nie mieszczą się w głowie człowieka, nie mieszczą się w jakiejś naszej racjonalności, bez względu na nawet normy jakieś, nie wiem, aksjologiczne czy religijne, jakie przyjmujemy, czy też w ogóle nie przyjmujemy nawet norm jakichś religijnych, ale czysto ludzkie, no nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie pewnych rzeczy, że człowiek na przykład, nie wiem, wobec, nie chcę ja teraz epatować jakimiś obrazami, ale że jakieś czyny przestępcze dokonuje przestępstwo wobec na przykład, nie wiem, noworodka, prawda? To są rzeczy, które wykraczają poza pewną barierę naszej wyobraźni. Więc jesteśmy w stanie przyjąć i myślę, że zgodzi się też, że pewne czyny nazwiemy pewnymi czynami, które niejako wykraczają poza sferę ludzką i dlatego określamy je mianem bestialskich, prawda? Ale z drugiej strony przyjęcie przez nas kategorii bestia jest taką kategorią, która no, w jakiś sposób zwalnia nas tak naprawdę z myślenia takiego wymagającego, na zasadzie takiej, a może tam zajdzie jakaś zmiana, nie? A może w tym człowieku, który dokonał bestialskiego czynu, albo jego historia jest historią pełną, nie wiem, dramatu, pełną bólu, która jakby wepchnęła go w bestialski świat, albo na przykład ta osoba jest w stanie dokonać jakiejś modyfikacji w sobie. My jakby nie dopuszczamy bardzo często do tego, ponieważ łatwiej jest nam przyjąć taką kategorię, że ten człowiek jest bestią, więc go wyrzucamy w taką pewną sferę niepamięci. Ta sfera niepamięci może być, nie wiem, w zakładzie karnym, może być w oddziale psychiatrycznym, albo według niektórych może być w karze śmierci, bo są też takie osoby, które wręcz wprost mówią, że taka osoba nie, jakby jedna z dziennikarzy coś takiego, że jakby sama wypisała się z człowieczeństwa na przykład, nie? Opisując pewien przykład, pewien dziennikarz w ostatnich tygodniach coś takiego powiedział, ale to jest coś na skróty, tak? To znaczy my jakby nie musimy wtedy wymagać od siebie, że u tego człowieka może nastąpić jakaś zmiana. Tak patrzę na to z tej perspektywy.
8: Też myślę, że to jest nam potrzebne po to, żebyśmy my raczej też w jakiś sposób utwierdzali się w przekonaniu, że z nami jest wszystko w porządku, że to z tym człowiekiem musi być coś bardzo nie tak, mówiąc kolokwialnie, że musi istnieć jakiś szczególny czynnik, który sprawia, że człowiek jest zdolny do najokrutniejszych czynów. Czy to wykorzystania seksualnego dziecka, czy osoby dorosłej, czy wręcz pozbawienia życia osoby w związku z jakimiś swoimi zachowaniami seksualnymi. I natomiast my to wiemy i też powiemy, że to nie jest takie proste, że to nie chodzi o ten taki wręcz atawistyczny element funkcjonowania człowieka czy jego ośrodkowego układu nerwowego, który powoduje, że jest jakiś ten czynnik konkretny, który powoduje, że ktoś ma takie predyspozycje bądź nie, czyli ten wręcz lombrozowski tak naprawdę konstrukt człowieka zbrodniarza, prawda? Tylko tak naprawdę my wiemy z badań, ty wiesz to bardzo dobrze też jako pedagog specjalny, ale też wieloletni rzecznik w szpitalach psychiatrycznych i że tak naprawdę czyny, które są najpoważniejsze, często bardzo okrutne, tak naprawdę popełniają również osoby, które żadnych zaburzeń ewidentnych nie mają.
9: Tak, i ja muszę powiedzieć, że ponieważ my poznaliśmy się to radiosłuchaczom, powiem, zdradzę, przy okazji mojej pracy i takiej misji w Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, już mówiąc w skrócie, jak Państwo chcecie, to możecie doczytać dłuższą nazwę, ona jest naprawdę długa, ale to myślę, że wiadomo, jaki urząd i instytucje chodzi i ja przyznam się szczerze, że ja do tematu w ogóle, to taka moja może autorefleksja, ale do tematu na przykład przestępstw seksualnych popełnianych na osobach małoletnich, czyli na dzieciach. Trafiłem przez jedną z najważniejszych dla mnie książek i też obrazów filmowych, znowuż film, ale jednak tutaj książka też będzie, Johna Grishama pod tytułem Czas zabijania. Pewnie państwo kojarzycie, to jest dobry film w ogóle, uważam, z Matthew McConaughey, tam Sandra Bullock gra, wielu świetnych aktorów. Moje prywatne zdanie tak czuję. Ale tam na początku jest taki moment, kiedy dwóch mężczyzn brutalnie krzywdzi, wykorzystuje, no w zasadzie tam nie tyle wykorzystuje seksualnie, co po prostu gwałci dziewczynkę. Czym brutalny, straszny Grisham go opisuje, podobno odnosząc się do faktów, jakie miały miejsce pod koniec lat 80. w jednym z południowych Stanów Ameryki. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię to dlatego, że właśnie tak jak mówisz, że my widzimy tego typu czyn i mamy różne takie myślenie socjologiczne, rzecz ujmując, że z jednej strony myślimy sobie, że ktoś musiał być tutaj zaburzony, ktoś musiał być zdemoralizowany, zdegenerowany i tak dalej, prawda, że tutaj musimy znaleźć jakiś czynnik taki, jakiś, nie wiem, może kliniczny, ale tak naprawdę rzeczywiście tego czynnika bardzo często tam w takim sensie wprost nie ma. Może być oczywiście, co jako lekarka, psychiatra i seksuolog wiesz lepiej ode mnie, ale mamy też, dla mnie najbardziej przerażająca jest jedna rzecz. Pamiętam, tak skaczę po temacie, ale ostatnio wróciliśmy mocno do tematu ustawy Kamilka i do śmierci Kamilka. I ja pamiętam w pewnym momencie, chyba jak czytałem książkę Michała Bilewicza Traumaland, to trafiłem na opis też generalnie życiorysu i historii tego mężczyzny, który obecnie został skazany za zabójstwo Kamilka. I znowuż tu nie chodzi teraz o usprawiedliwienie, tylko chodzi o to, żebyśmy w tym bestialskim czynie odczytali też historię tego człowieka, którego kategoryzujemy jako bestia. Bo z mojej perspektywy tu jest właśnie chyba problem. Życie, społeczeństwo tego nie chce robić. My dzisiaj bardzo łatwo jesteśmy w stanie postawić diagnozy, postawić też wyrok. A w mojej ocenie jest tak, że znam historię ludzi, którzy dokonali bestialskich czynów, strasznych czynów i nagle nastąpiła w nich jakaś zmiana. I być może jest to z mojej strony takie infantylne twierdzenie nadziei, ale ja w nadziei, w kategorii nadziei widzę coś fascynującego. Bo rzeczywiście chyba dzisiaj jesteśmy w takim etapie, choć może zawsze tak było, że bardzo łatwo jest nam kogoś skategoryzować i go niejako wymazać w społeczeństwie, dokonać pewnej amnezji. Wyrok jest czymś takim. My skazujemy w mężczyznę, który zabił Kamilka, który się nad nim znęcał. Michał Janczura bardzo boleśnie to opisuje wraz ze swoją redakcyjną koleżanką w jednym z ostatnich tekstów. Ale teraz wyobraźmy sobie pewną rzecz, do której pewnie wrócimy też w naszej rozmowie. Ten mężczyzna kiedyś wyjdzie z zakładu karnego. I pojawia się pytanie właśnie, co jest też dalej, nie? I tu oczywiście możemy powiedzieć, to jest bestia, morderca, degenerat, nazwać go tak czy inaczej, kary śmierci dla niego najlepiej, prawda? No tak, tylko że pojawia się pytanie, co dalej? I to jest pytanie, którego my jako społeczeństwo chyba nie chcemy, bo bardzo łatwo jest wrzucić na przykład, nie wiem, mnie czy ciebie pytających, co dalej z takim człowiekiem, do grona, no tak, państwo jesteście za obroną tych ludzi, a więc tak naprawdę nie różnicie się zbyt bardzo od owych bestii, bo z czymś takim też możemy się spotkać.
8: To prawda, wręcz takie próby zrozumienia, dlaczego ludzie robią różne rzeczy, na przykład potrafią być utożsamiane z usprawiedliwianiem czynów. I ty nawet użyłeś takiego sformułowania, które sobie zapisałam, że nie chodzi o usprawiedliwianie, mówiąc o rozumieniu, że my mamy też już tak chyba głęboko wtłoczone do głowy, żeby właśnie robić zawsze to zastrzeżenie, że my próbując zrozumieć, co doprowadziło człowieka do danego zachowania, do danego czynu, nie usprawiedliwiamy tego czynu. My analizujemy to z różnych elementów, zarówno po to, żeby lepiej zrozumieć w ogóle funkcjonowanie nas, ludzi, ale też, żeby ewentualnie zweryfikować, na ile czynniki zewnętrzne mogły wpłynąć bądź nie na kontrolę zachowania, na wywołanie danego zachowania, ale wreszcie na to, co zrobić później, właśnie w momencie, w którym ten człowiek nie będzie, nie skończy się jego życie. My nie mamy w Polsce kary śmierci. Może się to komuś podobać lub nie. Ja akurat jestem oczywiście przeciwna. No tutaj nie ma tutaj żadnych wątpliwości, ale generalnie taki mamy system prawny, że te osoby dalej żyją w naszym społeczeństwie, często w zakładzie karnym wiele lat, ale kiedyś z tego zakładu karnego wychodzą i też oczywiście o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale właśnie to usprawiedliwianie, że o tym jeszcze chciałabym dwa słowa, żebyśmy to jakoś mocniej podkreślili, że to, że rozumiemy, to, że analizujemy, to, że pokazujemy, co doprowadziło do danego zachowania, to nie oznacza, że zmniejszamy odpowiedzialność człowieka za swój czyn.
9: Dokładnie. Ja w ostatnim czasie zatrzymałem się bardzo mocno na kategorii też sprawców, których wiem, że ty także badałaś, czyli na sprawcach przestępstw seksualnych z niepełnosprawnością intelektualną i trafiłem na poruszającą książkę dotyczącą, no akurat tutaj nazwisko mogę podać, bo sąd wyraził na to zgodę, czyli Leszka Pękalskiego, który przebywa obecnie w KOSDZIE w Gostyninie, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniu Dyssocjalnym. I ten mężczyzna na pewnym etapie był pewną nawet zagadką, można powiedzieć, z tego co wiem, dla biegłych psychiatrów, w takim sensie, że z jednej strony jest to osoba z niepełnosprawnością intelektualną, a z drugiej strony no, posiada jakieś takie unikalne też zdolności pamięciowe. Ale nie chcę teraz jego charakteryzować, tylko chodzi mi o to, że trafiła na publikację, która opisuje jego historię. Historię tego człowieka, który de facto był, chcę powiedzieć, skazany na taką emocjonalną nędzę, na takie doświadczenie totalnej pustki relacyjnej. Człowiek, który doświadczał od dzieciństwa tak naprawdę przemocy, wyśmiewania, poniżania. I znowuż, powiedziałem teraz to zdanie i tak sobie myślę z tyłu, no tak, zaraz będą takie głosy, że usprawiedliwiam wampira zbytowa, prawda? Natomiast tu nie chodzi o usprawiedliwienie, tylko chodzi o to, że w publikacji, która opisuje, już nie pamiętam, przepraszam teraz tytułu książki, która dotyczy jego osoby. Natomiast zmierzam do tego, że tak naprawdę tu akurat mówimy w ogóle o kategorii osoby z niepełnosprawnością intelektualną, która jest w ogóle unikalna z perspektywy takiej psychopatologicznej. Ale warto tak naprawdę sięgnąć i zrozumieć z perspektywy też na przyszłość, ponieważ my mamy masę ludzi, którzy funkcjonują w środowiskach, w których nie ma relacji, w których nie ma bliskości, w których nie ma zrozumienia, jest wyszydzenie, wykpienie i poniżenie, prawda? I w pewnym momencie tak naprawdę my niejako dochodzimy do takiej sytuacji, jak zapobiegać tego typu czynom różnym. Zrozumienie mechanizmu pewnego czynu, zrozumienie historii danego człowieka albo poznanie historii tego człowieka nie powoduje, że biegniemy do gmachu sądu i mówimy wysoki sądzie, bo ten człowiek był nieszczęśliwy w dzieciństwie, więc proszę go wypuścić, bo on jest biedny. Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że dla nas, jako dla, nie wiem, lekarzy, psychiatrów czy pedagogów resocjalizacyjnych, ważne jest to, żeby zrozumieć mechanizm postępowania danego człowieka i żeby w momencie, w którym on opuszcza mury takiej czy innej instytucji, nie było, wezmę teraz w cudzysłów, psychozy wyjścia na zewnątrz owej bestii. Nie cierpię tego sformułowania dla takich kategorii dyskusji, ja używam. Tylko żebyśmy mieli tak naprawdę pewną konkretną alternatywę opartą na racjonalnych mechanizmach i pracy, tak, na konkretnych technikach. Bo bez zrozumienia tego mechanizmu, tylko że znowuż, to jest wymagające, a dzisiaj łatwiej jest powiedzieć, zamknijmy, zapomnijmy. Ale my zamykamy, ale na pewien etap tylko.
8: Dokładnie tak. I bardzo się cieszę, że wspomniałeś akurat o Leszku Pękalskim. Akurat tutaj taką dużą ostrożność muszę zachować, że wypowiadając się na ten temat, ale nie wiem, czy dotarły do ciebie ostatnie informacje, które gdzieś pojawiają się już nawet w przestrzeni medialnej, że no, istnieją poważne wątpliwości, czy w ogóle Leszek Pękalski jest winny chociażby jednego czynu, który się mu przypisuje. No bo oczywiście jest to człowiek, który jest uznawany za jednego z takich sprawców zabójstw, któremu przypisywano nawet kilkadziesiąt ofiar. Ostatecznie został skazany za jeden czyn pozbawienia życia kobiety. Przez wiele, wiele lat funkcjonował jako taki przykład no właśnie tej, przepraszam, że użyję słowo, ale bestii, a dzisiaj okazuje się po tylu latach, że są bardzo poważne wątpliwości co do postępowań, które były wówczas prowadzone. I w ogóle, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z człowiekiem, tu stawiam znak zapytania, bo nie wiadomo tego jeszcze. Póki co oczywiście on został prawomocnym wyrokiem sądu skazany, odbył karę pozbawienia wolności, w tej chwili jest KOST, tak jak wspomniałeś, ale wiemy o tym, że wymiar sprawiedliwości no, ma też tę cechę, że nie jest doskonały. I może się okazać, nie wiemy tego, ale może być tak, że jeszcze będziemy musieli bardzo mocno zweryfikować to wszystko, co na temat Leszka Pękalskiego zostało napisane i zostało opowiedziane. Bo może być też ta historia mieć taki finał, że jest to po prostu człowiek, który z różnych względów, również ze względu na swoją strukturę psychiczną, no, stał się doskonałym kimś, komu można przypisać sprawstwo czynów w sytuacji, w których nie możemy znaleźć innego właściwego sprawcy.
9: No, ta historia, to zdanie, które powiedziałaś, bardzo mocno przypomina mi historię znaną pewnie w większości z Państwa, czyli Tomasza Komendy, który rzeczywiście niejako pasował do pewnych wymagań sytuacji, w jakiej były organy ścigania. No i dzisiaj po latach wiemy, że sprawa ta ostatecznie przyszła rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy. No, była karykaturą postępowania, użyję takiego mocnego może sformułowania, ale każdy, kto widział 25 lat niewinności, ma świadomość tego, jak brutalna była to rzeczywistość. Odnośnie Leszka Pękalskiego też nie mamy tej wiedzy. Myślę, że osoby, które widziały, to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład postaci, którą my możemy niejako poznać w takim sensie, że, nie wiem, oglądając materiał Cela Numer redaktora Miszczaka, gdy widzimy, jak on odpowiada na pewne rzeczy, prawda, to rzeczywiście możemy poznać taką kategorię osoby. I właśnie myślę, że w ogóle media i społeczeństwo mają też... Ja pamiętam ten moment, nie wiem, czy pamiętasz go, ale ja pamiętam, jak powstawał KOST w Gostyninie, jak w ogóle była dyskusja dotycząca ustawy gostynińskiej. I pamiętam, jak Mariusz Trynkiewicz z kolei wychodził z zakładu karnego.

0: straszne potępienie. To myślimy właśnie o Mariuszu Trynkiewiczu czy Leszku Pękalskim. Natomiast ja pamiętam kilka wywiadów, może nie kilka, ale pamiętam sobie jeden albo dwa takie dwie rozmowy z byłymi chociażby pacjentami KOZD-u. Pamiętam też historię ludzi, którzy popełnili naprawdę straszne czyny. Ja ostatnio rozmawiałem z mężczyzną, który przy okazji wizyty w pewnej instytucji spotkałem mężczyznę, który był skazany na 25 lat pozbawienia wolności za brutalne zabójstwo, który obecnie studiuje psychologię i który jest przykładem człowieka, który niektórzy mówią, wyszedł na prostą, a ja bym powiedział, że dokonał jakiejś zmiany w sobie, prawda? Jego też można, rodzina osoby, którą pozbawił życia, też może go nazywać mianem bestii, prawda? Więc myślę, że tworzenie takiej kategorii bestii, ludzi, których się boimy, a z drugiej strony nas fascynują. No, Hannibal Lecter jest tego typu przykładem, prawda? Czy Ted Bundy w Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co myślę, że będzie zawsze obecne. Natomiast ja nie ukrywam, że z mojej takiej badawczej czy praktycznej perspektywy, czy po prostu prawno-człowieczej, najciekawsze jest to, co jest właśnie pomiędzy, czyli pytanie, co dalej. Bo mam w głowie taką, nie chcę podawać szczegółów, ale rozmawiałem z pewnym pacjentem, który był izolowany właśnie psychiatrycznie z racji bardzo poważnych przestępstw. On odbywał bardzo intensywną terapię, psychoterapię. Nie wiadomo, kiedy opuści ową instytucję izolacyjną, ale on zadał mi takie pytanie, na które nie potrafiłem mu udzielić odpowiedzi. Mówi, proszę pana, to po co ja biorę udział w terapii? Po co ja chodzę do psychologa? Po co chodzę do seksuologa? Po co chodzę do specjalisty terapii uzależnień? Po co? Skoro wszyscy tutaj, jak jeden mąż, patrzą i mówią, nie wyjdziesz. I to jest właśnie to pytanie, po co, nie? Które ja nie twierdzę, że on powinien wyjść czy nie, ponieważ nie jestem lekarzem, psychiatrą i nie mam ku temu kompetencji, żeby to ocenić. Ale pojawia się pytanie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie dopuścić do siebie coś takiego, że te osoby w pewnym momencie wyjdą i wymagane jest tak naprawdę rzetelne, profesjonalne objęcie ich terapią. A być może jest tak, że w społeczeństwie łatwiej jest powiedzieć nie, niech nie wychodzą.
1: Czyli, że tak powiem, schowajmy ich, prawda? Niech siedzą gdzieś w jakimś KOZD-zie, w jakimś Gostyninie, w jakimś szpitalu psychiatrycznym i w ogóle, żebyśmy nie musieli się zajmować tym problemem, ale no my wiemy, że prędzej czy później tego typu zagadnienie do nas wraca, do nas jako do społeczeństwa. I teraz, jeżeli my traktujemy problem przemocy, wykorzystania seksualnego jako zjawisko, które należy odizolować, to tak naprawdę izolując sprawców, izolujemy również osoby, które w jakimś sensie doświadczyły tego zjawiska, doświadczyły tego zdarzenia, ale przede wszystkim my wcale się nie chronimy. To wcale nie oznacza, że my będziemy bezpieczniejsi w momencie, w którym zaczniemy izolować te osoby ze społeczeństwa. Wiemy to chociażby z takich miejsc, gdzie na przykład funkcjonuje kara śmierci, tak? Że, no bo tutaj jest takie często populistyczne myślenie, że no to zróbmy w takim układzie karę śmierci, wyizolujmy na stałe osoby, szczególnie niebezpieczne. Tymczasem po pierwsze oczywiście zawsze wchodzi w grę kwestia pomyłki, a po drugie wiemy to z badań statystycznych, że tak naprawdę nawet te bardzo poważne wyroki, bardzo poważne kary, które potencjalnie zagrażają, one wcale nie powodują, że człowiek z mniejszym prawdopodobieństwem skrzywdzi drugiego człowieka.
0: Mnie przypomina się, jak o tym mówisz, przypomina mi się taka rozmowa, którą odbyłem z pewnym kapelanem więziennym. To był ksiądz, który był też doktorem psychologii, więc ta rozmowa nie była rozmową na temat, nie chcę tu obrazić nikogo, ale to nie była dyskusja na temat, nie wiem, standardów teologii moralnej, prawda, i tego typu oceny, co na pewno byłoby ciekawe. Tylko była to rozmowa taka trochę pedagoga z psychologiem. I rozmawialiśmy o temacie tajemnicy zawodowej, ponieważ ja też jako socjolog prawa się tą tajemnicą zawodową jakoś tak zajmuję. I on mi powiedział, bo okazuje się, że kończyliśmy ten sam wydział. I on mówi, wie pan, ja muszę panu powiedzieć, ten kapelan mi tak mówi, że ja wyspowiadałem cały kodeks karny. Cały kodeks karny wyspowiadałem, nie? Taki zwrot użył. Mhm. I mówi, a wie pan, co jest najciekawsze? Że te spowiedzi były poza murami. To nie były spowiedzi osób osadzonych w zakładzie karnym. A mówisz, do niego do spowiedzi przychodzili ludzie do parafii, gdzie jest rezydentem, którzy popełnili najohydniejsze zbrodnie, można powiedzieć. Najokropniejsze. I to jest tak, że my mamy taką kategorię. Szpital psychiatryczny, ten mityczny KOST obecnie, czy zakład karny. I to są takie miejsca, które są, prawda, takimi goffmanowskimi instytucjami totalnymi, tajemniczymi, tak, rządzącymi się własnymi prawami i tak dalej. Ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, i to mi uświadomił ten kapelan, który był

0: też psychologiem, że tak naprawdę, no, tajemnica spowiedzi jest absolutna, więc tutaj on więcej mi na ten temat nie mówił, ale do spowiedzi przychodzą ludzie, spowiada się naprawdę z okropnych zbrodni, które dokonali w przeszłości. Może to robią dla fanu, może to robią dlatego, że mają wyrzuty sumienia, może to robią po to, żeby sprawdzić, nie wiem, nie siedzę w głowach tych osób, nie? Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo my tworzymy te kategorie bestii, zagrażających ludzi i tak dalej, ale popatrzmy na to, co się dzieje w, nie wiem, w sieci. Oglądałem ostatnio ciekawy serial, gdzie zwrócono uwagę na to, że był jakiś taki pato streamer, który tam, jakaś dziwna historia, że łapał ludzi, izolował ich i puszczał to w internecie i patrzył, ile będzie lajków, prawda? I zadał w pewnym momencie pytanie, czy ja jestem gorszy, czy te osoby, które lajkują? Bo kim jest bestia? Ta osoba, bestią jest ten, który więzi i robi dla fanu taki show w postaci takiej, że im więcej lajków, tym bardziej prawdopodobne, że przeżyje. Czy może ci, którzy wchodzą na takie strony, prawda, i lajkują i komentują. I to jest niesamowite, że my tworzymy taką kategorię bestii, a jednocześnie tak naprawdę zastanowić się trzeba, czy gdzieś obok w nas tutaj, gdzieś nie jest osoba, nie ma osoby, która tak naprawdę te kryteria, byśmy powiedzieli, które tworzy społeczeństwo, również by spełniała.
1: To jest bardzo dobre pytanie i też takie, które myślę warto, żebyśmy troszkę nawet pogłębili ten wątek, bo okazuje się, że osoby, które dokonują aktów czy wykorzystania seksualnego dzieci, czy osób dorosłych, czy pozbawiają życia z motywacji seksualnej, czy z jakiejkolwiek innej, czy pobierają, tworzą materiały, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci w cyberprzestrzeni, to tak naprawdę są to osoby, które żyją w naszym społeczeństwie, żyją wokół nas. To nie są osoby, które widać, to nie są osoby, które mają na czole coś napisane, to nie są osoby, właśnie tak jak opisywał Lombroso, garbate, czy w jakiś sposób ich uszkodzenie ciała może wskazywać, że są to osoby, którym można by było przypisywać jakieś najgorsze motywacje, najgorsze czyny. Nie, to są osoby, które żyją wiele, wiele lat, mają rodziny, mają matki, ojców, rodzeństwo, dzieci, przyjaciół, znajomych, chodzą gdzieś do pracy, chodzą gdzieś do szkoły, mają jakąś historię za sobą. Tak naprawdę to nie jest tak, że takie osoby w sposób taki bardzo łatwy możemy zobaczyć i zidentyfikować. A w momencie, kiedy myślimy o sprawcy, zwłaszcza sprawcy przestępstwa, który ma charakter seksualny, to kogo my widzimy najczęściej? Przed oczami mamy oczywiście mężczyznę, więc to jest pierwszy mit, z którym warto jest się uporać. A po drugie widzimy osobę, która wygląda w jakiś sposób groźny. Może na przykład ma niski status społeczny, może bardziej się obawiamy tych osób, które są gorzej wykształcone niż te, które zajmują wysokie stanowiska w firmach. To są takie mity, które funkcjonują w społeczeństwie, które bardzo trudno jest korygować.
0: Tak, i to jest ten element, gdy pamiętam w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wiele lat temu zaproponowała bardzo ważną kampanię dotyczącą tego, że nie wiemy, kto kryje się po drugiej stronie, prawda? I widzimy tego, przepraszam za sformułowanie, obleśnego mężczyznę, który przedstawia się jako 12-letni, nie wiem, Adam, prawda? A tak naprawdę jest mężczyzną po 40, który chce skrzywdzić za pomocą sieci dziecko. Dla mnie, pamiętam, jak byłem szefem, a potem członkiem komisji, dla mnie takim elementem, który były takie dwa elementy, które najbardziej mnie zaskoczyły w badaniach takich, które prowadziliśmy. Pierwsze to była taka świadomość tego, że my niestety nie wiemy nic na temat praktycznie w Polsce wykorzystania seksualnego dzieci z niepełnosprawnością, bo to jest jakaś cisza statystyk. Ale drugą rzeczą było to, gdy uświadomiliśmy sobie, że mamy sprawców wysoko funkcjonujących, o których również praktycznie nic nie wiemy, ponieważ albo ich sprawa nie trafia do sądu, ponieważ mają, nie wiem, świetnych adwokatów, albo funkcjonują tak doskonale na poziomie intelektualnym, że umieją, potrafią tak naprawdę unikać tak naprawdę tych elementów odpowiedzialności, prawda? Ale to jest coś takiego, że dla mnie pamiętam właśnie też dyskusję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdy czytałem kolejne raporty mówiące o tym, że tak naprawdę w każdej klasie w szkole znajduje się dziecko, które mogło doświadczyć tego typu przestępstwa, tego typu krzywdy i wykorzystania. Tak, ta dyskusja, ta rozmowa, którą odbyłem z tamtym kapelanem, mi cały czas wraca, bo uświadamia mi tak naprawdę, że wokół nas mogą być ludzie, którzy dokonują tego typu czynów, tak? Dokonują zbrodni przez internet, można powiedzieć dzisiaj, co tak naprawdę widzimy w badaniach kryminologicznych, że te przestępstwa przenoszą się do internetu, prawda? I chodzi mi o to, że bardzo łatwo, i zresztą ja badając różne, jak wiesz, sprawy dotyczące chociażby Kościoła katolickiego, to było niesamowite, że pojawiały się przypadki ludzi, którzy, że tak powiem, najbardziej krzyczeli, uwaga, złodzi, okazywało się, że sami są złodziejami. W tym wypadku, uwaga, przestępstwa seksualne, okazywało się, że byli osobami, które tego typu czynów dokonywały. I myślę, że to jest tak naprawdę coś, co mnie z jednej strony przeraża, ale z drugiej strony tym bardziej motywuje mnie do tego, żebyśmy dyskutowali na temat sensowności resocjalizacji postizolacyjnej, bo jak gdy rozmawiam z moimi studentami resocjalizacji na APS-ie, to my bardzo często zadajemy sobie pytanie, czy resocjalizacja ma sens, ale ja wtedy im zadaję pytanie, ale zastanówmy się, co rozumiecie pod pojęciem resocjalizacji, tak? Bo bardzo łatwo jest rzucić slogan, resocjalizacja nie ma sensu, okej, okay. Ale no to po co wy studiujecie, nie? Bo ja mam przykłady, jestem przekonany, że ty także, ludzi, którzy pomimo historii, która była ich historią okropną, oni próbowali zmienić coś w swoim życiu, próbowali dokonać jakiejś modyfikacji, jakiejś zmiany, nawet po okropnym czynie. I to jest pewien element, który pojawia się... Ja nie mówię, że mnie byłoby trudno, nie wiem, pracować z mężczyzną, który wiem, że wykorzystał seksualnie na przykład swoją córkę, prawda, na przykład 10 czy 15 lat temu. Ja nie twierdzę, że byłoby mi łatwo z tym i nie twierdzę, żebym potrafił to zrobić, ale chyba chciałbym sobie zadać to pytanie, bo ja w mojej rodzinie miałem osobę, która była skazana za przestępstwa, nie akurat tego typu, ale miała wyrok karny i ja się śmiałem, bo ja studiowałem resocjalizację, ta osoba była w tamtym czasie w zakładzie karnym, się śmiałem, mówię, no z dwóch stron tą resocjalizację mamy, prawda, w tym wypadku. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja dotycząca tego, co potem, jest taką dyskusją, którą pomimo niechęci społeczeństwa, bo mam tego świadomość, mam świadomość tego, że bardzo łatwo jest być uznanym za obrońcę zwyrodnialców, biorę to w cudzysłów, przepraszam za takie sformułowanie, to mimo wszystko uważam, że najbardziej niesamowite dla mnie, jako dla pedagoga, socjologa, człowieka jest to, gdy widzę, że ktoś dokonuje jakiejś zmiany. Dlaczego Patryk Galewski, tak zwany synek księdza Jana Kaczkowskiego, jest postacią fascynującą? Bo to był chłopak, który był skazany na śmierć na ulicy, tak naprawdę. On o tym sam wprost mówi. A jednocześnie spotkał kogoś, kto zobaczył w nim gościa, który może wymagać od siebie więcej. I teraz on, totalnie autentyczny, wchodzi do poprawczaków i pokazuje młodym chłopakom, że oni mogą coś więcej. Dla mnie to jest fascynujące.
1: To jest fascynujące, ale to jest też taki element, który warto przedstawiać nam wszystkim, osobom, które żyją w tym tak zwanym społeczeństwie, ale też osobom, które na przykład opuszczają zakłady karne, które często same dla siebie nie widzą jakiejś szansy czy nadziei. Ten czynnik, oczywiście nie u każdej osoby, są osoby, które ten poziom empatii do innego człowieka mają bardzo zaburzony i bardzo niski, ale naprawdę to nie jest tak, że wszystkich aktów chociażby wykorzystania seksualnego, czy nawet tych najpoważniejszych, chociaż to nie jest niepoważne, ale w sensie nawet takich czynów, które wiążą się z pozbawieniem życia, statystycznie najczęściej to nie popełniają osoby, które mają bardzo nasilone albo szczególnie nasilone akurat tylko i wyłącznie cechy osobowości dyssocjalnej, chociaż my lubimy tak myśleć, tak, że to psychopaci tak zwani. Są też osoby, które mają całe spektrum różnych innych cech. I teraz są też takie osoby, które opuszczają zakład karny albo opuszczają KOST w takim przekonaniu, że tak naprawdę no, dla nich miejsca w tym społeczeństwie nie ma. I teraz po naszej stronie też jest to, na ile my zaproponujemy taki świat, o który warto się starać, gdzie człowiek jest zmotywowany, żeby w nim zostać, żeby przestrzegać reguł, na które myśmy się wszyscy jako społeczeństwo umówili, przestrzegać norm prawnych i w przypadku jeszcze dodatkowo osób, które mają chociażby zaburzenia preferencji seksualnych, na przykład zaburzenia pedofilne czy sadystyczne, powstrzymywać się przed realizacją własnych potrzeb seksualnych właśnie po to, żeby zostać w tym społeczeństwie, szanując jego normy i zasady. I I w tym momencie, no też odbierając sobie na przykład ten element zaspokajania własnych potrzeb. Mhm. I oczywiście ja znów nie usprawiedliwiam, pokazuję różne strony tego zagadnienia, jakim jest czy przemoc seksualna, czy zaburzenia seksualne.
0: No właśnie, bo to jest pytanie, bo myślę, że jest tak, że i to znowuż jako biegła wiesz lepiej ode mnie, że są takie osoby, które, ja w skrócie powiem, nie podlegają czy nie ulegają procesowi resocjalizacji. Są osoby, które niejako nie wchodzą w te tryby terapii i tak naprawdę nie obserwujemy u nich żadnych zmian, żadnego wglądu we własną osobę, żadnej refleksji. Taki bym powiedział trening moralny czy empatyczny u nich niejako nie jak to mówię na Śląsku, nie chyci, prawda? I ja mam świadomość tego, to mogą być także osoby właśnie na przykład, nie wiem, z deficytami intelektualnymi, których no, sama psychoterapia czy socjoterapia jest w tym kontekście, ona jest trudniejsza, prawda? Ale mamy też taką grupę osób, wiecie, wie państwo, wiesz, ale mi się przypomina taka książka, tak trochę o tych kapelanach dzisiaj mówię, przepraszam, ale przypominam się, bardzo polecam książkę Mój brat morderca. Ją napisał Kazik Tyberski, ojciec Kazimierz Tyberski, to jest taki misjonarz, który w ogóle do zakonu trafił, był w czerwonych beretach i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że chce być księdzem. Jak tam się dowiedzieli, że on był w tych czerwonych beretach jeszcze za komuny, to wysłali go do najcięższych zakładów karnych. On 20 lat był kapelanem. Fascynująca książka, naprawdę zupełnie nie napisana kościelnym językiem, to od razu chcę powiedzieć, tylko to jest naprawdę facet, który z krwi i kości, że tak powiem, opowiada o rzeczach. I on opisywał taki przykład takiego gościa, który był skazany w ogóle za przestępstwo zoofilne. I on wszedł bardzo mocno tam w proces terapii, resocjalizacji. On go nawet zabierał na jakieś wyjścia na zewnątrz. Dyrektor zakładu karnego wyraził na to zgodę. I to był młody chłopak, który naprawdę chciał coś w sobie zmienić. Naprawdę. I to no, oczywiście możemy powiedzieć, że manipulował i że to kłamstwo i tak dalej. No możemy, ale możemy też przyjąć taką perspektywę, że jednak coś chciał zmienić. I on, słuchajcie państwo, Wieszola wrócił do siebie, do domu, i tak naprawdę on nie miał tam w ogóle życia. I znowuż, ja jak się przeprowadziłem między Łódź a Warszawę, bo w pewnym momencie zmieniliśmy miejsce zamieszkania i byłem szefem komisji, dowiedziałem się, że zupełnie przez przypadek, że dwie wsie obok mnie mieszka mężczyzna, który był skazany za przestępstwo pedofilne. I znowuż, to jest sytuacja, która jest trudna, która jest czymś, co jest wymagające, mam tego świadomość naprawdę, ale ja jestem w stanie znaleźć w rejestrze ogólnym dostęp do tego człowieka, ale zastanawiam się, ile gdzieś tutaj na wsi mieszka ludzi, którzy na przykład, jak badania statystyczne pokazują, pod wpływem alkoholu wykorzystały seksualnie swoje dzieci. I nie mam wiedzy takiej na ten temat, prawda? I znowuż, masz rację, że to pytanie o społeczeństwo, jakie chcemy, ja nie wiem, czy to jest prawdą, ale kojarzę taki tekst w Polityce kiedyś, gdy mowa była właśnie o sprawcach przestępstw seksualnych w Stanach Zjednoczonych. I tam, jak być może niektórzy wiecie państwo, istnieje coś tak jak prawo Megan, gdzie każdy sprawca, który pojawia się w jakimś hrabstwie, czy stanie, czy gdzieś tam, w jakimś miasteczku, musi się autodenuncjować, musi powiedzieć, nazywa się John, nie wiem, Kowalski, byłem skazany za to i za to. I część sprawców decyduje się tam, żeby się samemu odizolować. I oni tworzą różne, nie wiem, komuny religijne. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo ruchów takich ewangelickich, jakichś protestanckich. I oni sami dochodzą do takiego wniosku. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja bym chciał mieć społeczeństwo, w którym rzeczywiście mamy pewne konkretne normy, ale też pokazujemy, słuchaj stary, warto funkcjonować w tym społeczeństwie. Mam świadomość tego, że to jest takie bardzo idealistyczne z mojej strony, ale pamiętam rozmowę z pewnym pacjentem pewnego ośrodka, gdy mi powiedział, proszę pana, ja już się szykuję do wyjścia, mam nadzieję, że to będzie niebawem i ja chcę rozpocząć pracę i chodzić na terapię. I znowuż można powiedzieć, że mnie okłamał, tak? Bo mi dobrze z oczu patrzy, coś takiego, prawda? Można tak powiedzieć, a z drugiej strony, kurczę, wyobrażam sobie taką sytuację, facet idzie do pracy, nawiązuje relację z kimś prawidłową, chodzi na terapię. I szczerze mówiąc, dla mnie to jest znowuż idealistycznie rzecz biorąc, ale dla mnie to jest fascynujące, bo oczywiście mogę powiedzieć, niech umrze w więzieniu. I pewnie większość osób się pod tym podpisze, komentarzy będzie dużo i w ogóle super. Ale to dla mnie nie jest fascynujące, nie jest ludzkie.
1: Terapia sprawców to nie oznacza, że my będziemy umniejszać temu, co zrobili. Wręcz przeciwnie. To proces terapeutyczny w ogóle nie na tym polega. Ja oczywiście nie mówię o procesie resocjalizacyjnym, bo to bardziej twoja domena, ja się na tym nie znam, tylko mówię o tym procesie terapeutycznym. Tylko proces terapeutyczny wiąże się z tym, żeby szukać właśnie razem z tym człowiekiem przyczyn, dlaczego znalazł się w miejscu, w którym się znalazł i w jaki sposób zrobić, żeby tego już więcej nie powtórzył, żeby nie odtworzył tego schematu, który być może dobrze zna, żeby nie znalazł się ponownie w tym miejscu. I teraz te podtrzymanie tych czynników, które będą miały charakter ochronny, tego właśnie, żeby pokazać, że masz miejsce w tym społeczeństwie, zobacz, tutaj jest na przykład miejsce, w którym ty możesz spać, tutaj możesz jeść, pomożemy ci na początku wrócić do społeczeństwa, masz oddziaływania terapeutyczne, masz leki, jeżeli jest taka potrzeba i dzięki temu my też tworzymy taki system, który sprawia, że również jako my, jako społeczeństwo stajemy się bezpieczniejsi. Wtedy, kiedy gdybyśmy mieli, no bo to oczywiście jest też pieśń przyszłości, mam nadzieję, gdybyśmy mieli sprawnie działający system terapeutyczny dla sprawców przestępstw w ogóle, ale no, z racji tematu i naszych specjalności, mojej specjalności, przede wszystkim zależy mi na tej grupie sprawców przemocy seksualnej, to w momencie, w którym my dawalibyśmy tą opiekę terapeutyczną w sposób kompleksowy, spójny i efektywny, to też wtedy my jako społeczeństwo stajemy się wtedy bezpieczniejsi.
0: No tak, bo nie ma lepszej formy prewencji niż rzeczywiście coś rzetelnego i zaplanowanego. Bo jeżeli mamy, byłem ostatnio ze studentami w jednym z zakładów karnych i tam był oddział terapeutyczny dla akurat osób uzależnionych od alkoholu. I tutaj mamy dość ciekawie, bo myślę, że tutaj się nie pomylę, jeżeli powiem, że te osoby, które są uzależnione, popełniły czyn, przestępstwo popełniły w związku z zespołem zależności alkoholowej. W pewnym momencie wychodzą i najczęściej jest też tak, że i kurator, i różnego rodzaju organizacje zapewniają im, a to kontakt w gronie anonimowych alkoholików, czy w jakiejś formie terapii, prawda? I to mam wrażenie, że to jest gdzieś coś, co w jakiś sposób funkcjonuje w Polsce i nie jest to trudne. Ale weźmy teraz właśnie tych sprawców, którzy popełnili przestępstwo seksualne, czy to wobec w stosunku do dzieci, czy w stosunku też wobec dorosłych. Ale mówimy tutaj rzeczywiście o jakimś zakłóceniu jakiegoś procesu, mówimy tu o jakichś zaburzeniach, które ty diagnozujesz jako lekarka, seksuolog i psychiatra. I nagle te osoby w zakładzie izolacyjnym jakimś, psychiatria, oddział psychiatrii sądowej, nie wiem, oddział terapeutyczny dla sprawców przestępstw, czy nawet Owy Gostynin. Te osoby mają intensywną terapię. One są średnio raz, myślę, że minimum raz w tygodniu mają tego typu spotkania. Mają spotkania grupowe, mają konkretne zadania, przecież doskonale wiemy o tym, że realizują konkretne zadania. To jest intensywne, to jest jakaś praca, prawda? I nagle te osoby wychodzą na zewnątrz i to jest sukces, bo one wychodzą na zewnątrz, prawda? I nagle jest pustka i nagle nie ma nic. I nagle okazuje się, że tu nie chodzi tylko o to, że nie wiem, na poziomie układu nerwowego, prawda, te osoby się przyzwyczaiły do tego, że regularnie rozmawiają z kimś o swoich problemach, wyzwaniach i trudnościach i o tym, jak coś zmienić, ale te osoby nie mają tak naprawdę nic. I dlatego to jest dzisiaj potrzebne, bo owszem, znowuż, my możemy powiedzieć na poziomie polityki, jako urzędnik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiście w politykę nie będę wchodzić, ale bez względu na to, kto rządzi w Polsce, to możemy powiedzieć o takim, że tak powiem, takim pewnym populizmie penalnym. Mam takie przekonanie od ostatnich lat, obserwując, że skazaliśmy kogoś, koniec, zapominamy, prawda? Myśmy, wymiar sprawiedliwości spełnił swoje usługi i zadania, które, prawda, my jako podatnicy na to łożymy, więc zatrzymaliśmy, skazaliśmy i koniec. Ale ten człowiek wychodzi. W pewnym momencie on wyjdzie. Owszem, istnieje możliwość kary pozbawienia, dożywotniego pozbawienia wolności, jasne, tak? Ale są to naprawdę ultra rzadkie przypadki. Po jakimś czasie ta osoba wychodzi. I tu jest właśnie pytanie, jak zrobić to, tak jak powiedziałaś, idealnie i tą pieśnią przyszłości, która mam nadzieję, że będzie w Polsce realizowana, jest stworzenie, nie wiem, w każdym województwie, o co chociażby też Rzecznik Praw Obywatelskich to mocno postuluje, żeby w każdym województwie było miejsce, które będzie w tym się specjalizować, do którego ta osoba będzie mogła trafić, która będzie mogła zadaniować tego człowieka, tak? Bo ja byłem ostatnio w jednym z zakładów poprawczych i dyrektor na powitanie mi powiedział, proszę pana, dla mnie najważniejsze jest to, żeby chłopaki się nie nudzili. Jak oni się nudzą, to im odbija, nieładnie mówiąc. Ale wtedy najgorsze rzeczy, najgłupsze rzeczy, można powiedzieć, jakie się pojawiają, pojawiają się w momencie, kiedy jest nuda, kiedy nie mam tego zaplanowanego. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak ma wyglądać społeczeństwo, które takiego człowieka na nowo do siebie niejako przyjmie, prawda? Nie wiem tego, nie mam takiego pomysłu. Ale nie możemy udawać, że takie osoby, takich osób nie ma, bo możemy tworzyć psychozę taką, jak była społeczną, jak była w 2013 roku, gdzie mowa była, że 100 niebezpiecznych ludzi nagle wyjdzie z zakładów karnych i będzie krzywdzić całą Polskę. Po pierwsze, tak nie jest, a po drugie, tak naprawdę zastanówmy się, co zrobić, żeby tym osobom zaproponować jednak coś, co ich zaangażuje. Tak? I owszem, zawsze można powiedzieć, że najlepsza jest kara śmierci, bo to możemy rzucić i tak dalej, ale nie jest najlepsza kara śmierci, bo z mojej perspektywy, czysto humanistycznej, kara śmierci przybliża nas bardzo mocno, instytucjonalnie, właśnie do czynów bestialskich.
1: Dodatkowo jeszcze tutaj my zapominamy o tym i czasami stawiamy znak równości pomiędzy dwoma aspektami, czyli pomiędzy czynem a człowiekiem, tak? Czyli że definiujemy człowieka poprzez jego jakiś czyn. Dobry, zły, oczywiście tutaj rozmawiamy o tych czynach, które mają gdzieś krzywdę w podtekście, najczęściej krzywdę seksualną. I teraz w momencie, w którym mamy osobę, która dokonuje jakiegoś czynu, to po pierwsza myśl, która się pojawia, to oczywiście potwór, bestia i tak dalej. Druga rzecz to szalony, wariat, przepraszam za te kolokwializmy, albo zaburzony. Czyli my utożsamiamy po pierwsze człowieka z czynem, czyli po jednym zdarzeniu jesteśmy w stanie opisać i już wiedzieć wszystko tak, w naszym wyobrażeniu o tym człowieku, a po drugie mamy olbrzymią łatwość w tym, żeby poprzez czyny diagnozować. I teraz ja jakiś czas temu nagrałam taki materiał tam na swoje media społecznościowe, że oskarżeni o pedofilię, bo coraz częściej dyskutujemy o pedofilii, o zjawisku pedofilii, zapominając, że to nie jest czyn, w sensie to nie jest wyrok, tylko to jest zaburzenie. Tak? Czyli to nie jest przestępstwo, że się ma pedofilię. Pedofilia to jest bardzo specyficzny rodzaj zaburzenia, które wymaga odpowiedniej diagnozy postępowania terapeutycznego. Czyny, które mogą wynikać z tego zaburzenia, owszem, będą często łamały normy prawne. Natomiast, i będą przestępstwem. Natomiast sam fakt, że u kogoś rozpoznajemy dane zaburzenie seksualne, na przykład zaburzenie pedofilne, to jeszcze nie oznacza, że mamy do czynienia z osobą, która jest przestępcą.
0: Pamiętam po filmie Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, na jednej z portali internetowych pojawił się wywiad z pewnym psychologiem, który też był doktorem psychologii, też specjalizował się w seksuologii. I on zapytał, bo jak pamiętamy, Tylko nie mów nikomu, to temat, jak to mówi Adam Żak, pedofilii klerykalnej. I on opowiadał o takiej historii, mówiącej o tym, że on obecnie w terapii ma trzech duchownych, którzy są w terapii, rozpoznając u siebie niebezpieczne tendencje, zaciekawienia, zainteresowania ukierunkowane właśnie na relacje seksualne z swoimi małoletnimi. I mówię o tym dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że my kategoryzujemy od razu kogoś, prawda? Dla mnie bardzo ciekawe są wszelkie programy, na przykład anonimowe, internetowe. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ostatnio bardzo mocno weszła w ten obszar, co jest w ogóle bardzo ważne i dla niektórych może być zaskakujące, bo jak to się dzieje, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, nagle interesuje się sprawcami? No właśnie dlatego, że najlepszą formą ochrony dzieci przed przemocą jest zainwestowanie, mówiąc wprost, w prewencję pojawienia się przestępstw seksualnych ze strony dorosłych. A jak to możemy zrobić? Poprzez tak naprawdę podanie konkretnych propozycji, gdzie osoby w sposób bezpieczny dla siebie, bo ja to też rozumiem, anonimowy w jakiś sposób, wejdą w jakiś program kontrolowania swoich zachowań, albo rozpoznania ich, albo uświadomienia sobie i podjęcia kroków, co dalej. Bo to jest niezwykle ważne. My jesteśmy, myślę, że to, czy to jest zaburzenie, czy to nie jest, to już jest twoja specjalność, twoja domena, ja nie będę w ogóle w to wchodził, ale to jest, myślę, że niezwykle ważne dzisiaj, żebyśmy rzeczywiście próbowali stworzyć tego typu elementy, które będą motywować też ludzi do tego typu zachowania, tego typu działania, bo samo zachowanie, i znowuż, przestępstwa pedofilne, zostawiam już kwestię, czy one wynikają z pojawienia się zaburzenia, czy też nie wynikają, to jest w ogóle tak, że one w pewnym momencie są w stanie całkowicie zmrozić społeczeństwo, ale jednocześnie jest też tak, że my na pewnym etapie społeczeństwo mówi o nich bardzo długo, długo, długo i nagle jest cisza. I my nie zastanawiamy się, co dalej. Jakby my zatrzymujemy się tylko na etapie diagnozy, paradiagnozy, bo to nie jest diagnoza w sensie nozologicznym, tylko stwierdzamy, że to był pedofil, koniec. I myślę, że takim game changerem, takim elementem, który powinien nastąpić, tylko że to wymaga pewnej odwagi, decyzji, ponieważ my musimy mieć świadomość tego, że te osoby opuszczają dane. To jest taka sama dyskusja, jak na przykładzie w ogóle psychiatrii sądowej, rozumianej jako izolacja na przykład osób, które popełniły potworne przestępstwa w stanie niepoczytalności. Oddział psychiatrii sądowej nie jest oddziałem dożywotnim. Te osoby także w pewnym momencie opuszczają tego typu placówki i musimy stworzyć system oddziałów tak naprawdę, czy to dziennych, czy form poradni, gdzie tego typu osoby będą mogły tak naprawdę kontynuować swoją terapię, którą mieli w warunkach izolacyjnych.
1: No, myślę, że zostawimy właśnie w tym miejscu, może nie kropkę, przecinek. Mam nadzieję, że uda się nam wrócić do tego tematu, bo jest jeszcze mnóstwo wątków, które chciałabym, żebyśmy przedyskutowali. Dzisiaj musimy już kończyć nasz program. Bardzo Ci dziękuję. Błażej Kmieciak, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, ale również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, był gościem Seks Audycji. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Aleksandra Krasowska, jestem lekarką, psychiatrą, seksuolożką. To był program Seks Audycja, który wydawała Maria Mroczkowska. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
4: I jako pierwszy pan poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji. Bardzo proszę.
5: Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, z okazji wczorajszego święta, Dnia Matki, chciałem z tego miejsca złożyć wszystkim mamom po pierwsze najserdeczniejsze podziękowania, ale również najserdeczniejsze życzenia. Pozwólcie państwo na trochę prywaty, bo dzisiaj jest na sali, na galerii moja mama. Pierwszy raz w Sejmie odwiedziła mnie. Mamo, kocham Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za życie, za wychowanie, za opiekę. Nie mam słów, żeby podziękować. Chciałbym jednocześnie również podziękować mojej drugiej mamie, mojej teściowej, która dała mi wspaniałą żonę. No i ostatecznie oczywiście najserdeczniejsze podziękowania i pozdrowienia dla mojej żony. Marto, kocham Cię bardzo, dziękuję Ci za to, co robisz. Dla nas jesteś prawdziwą bohaterką naszej rodziny. Dziękuję.
6: Aż by się chciało jakąś piosenkę zadedykować od pana posła teraz. Witamy państwa serdecznie w Sejmie. Widzimy, że syn nazbierał punktów nie tylko u mamy, ale i tak zwanych teściopointów, więc sprytny jest, sprytny, dobrze ogarnięty. Jeszcze raz witamy państwa serdecznie. Mam nadzieję, że przygotuję też jakiś porządny prezent na Dzień Matki, a nie tylko zaproszenie do Sejmu na debatę, bo to... No ale co zrobić?
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Potrójny zamach na ulicach Izraela. Nie żyje jedna osoba. Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie ma pieniędzy na życie. Winowajcą ma być Donald Tusk. Polskie siatkarki na porażce kończą pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwone jadą do Tajlandii. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w potrójnym ataku terrorystycznym, do którego doszło w środkowej części Izraela, poinformowały izraelskie służby ratunkowe. Sprawca ataku został zabity, a jego wspólnik zatrzymany. Wcześniej media donosiły o podwójnym ataku, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Policja obawiała się, że doszło do serii skoordynowanych czasowo ataków, ale okazało się, że sprawcą był jeden około 20-letni mężczyzna, któremu pomagał wspólnik, służąc za szofera. Do zamachu doszło w okresie bardzo nasilonych napięć po serii ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków i zabiciu palestyńskiego niemowlęcia na zachodnim brzegu. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oskarża premiera Donalda Tuska o to, że prowadzone wobec niego śledztwo ma na celu pozbawienie go środków do życia. Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcę, napisał w oświadczeniu Ziobro. W ten sposób odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Donalda Tuska o dowodach, że Fundacja Ziobry brała pieniądze od prezesa Zondy Krypto, a część z pieniędzy wydana została na obronę adwokacką byłego ministra sprawiedliwości. To polityczny koniec Zbigniewa Ziobry, mówi poseł PSL Adam Jarubas.
3: Ewidentnie Zbigniew Ziobro ma tutaj problem, jak wytłumaczyć się z pieniędzy, które trafiają do niego prywatnie przez jego fundację, fundację jego partii, o 57 tysięcy, które finalnie wylądowało na jego koncie, no pokazuje, że to była jakaś krótka ścieżka.
8: Od byłego ministra sprawiedliwości dystansują się już sami posłowie PiS-u, którzy, jak poseł Krzysztof Szczucki, o sprawie słyszeli niewiele.
9: No ja tutaj się sprawami budżetu pana ministra Ziobry i różnych fundacji, które tam działały, nie zajmuję.
8: Fundacja Zbigniewa Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, miała według informacji premiera dostać od Przemysława Krala, prezesa Zondy Krypto, 450 tysięcy złotych. Sezon turystyczny rozpędza się na dobre i wszystko wskazuje na to, że krajowe kurorty będą w tym roku wyjątkowymi wygranymi. Drożyzna lotnicza zatrzymuje Polaków w Polsce, co widać po rezerwacjach nad samym Bałtykiem, gdzie te są już o 13% wyższe niż rok temu. Doktor Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego tłumaczy w TOK FM, skąd w ogóle bierze się ten trend zostawania w kraju.
10: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
8: Stasiak dodaje, że polska turystyka jakościowo mocno podskoczyła i coraz częściej wygrywa nie ceną, ale właśnie tym, czego turysta obecnie nie szuka najbardziej. Przeżyciem, przygodą czy wspomnieniem. Wbrew obiegowym opiniom, młodzi ludzie nie porzucili książek na rzecz telefonów. To właśnie uczniowie i studenci należą dziś do najbardziej aktywnych czytelników. Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej, aż 64% osób uczących się i studiujących przeczytało w ostatnim roku przynajmniej jedną książkę. O szczegółach Paulina Nawrocka.
11: Młodzi od lat napędzają rynek, mówi Paulina Bandura z Polskiej Izby Książki.
12: Młodzi ludzie czytają różne rzeczy, fala zainteresowania popularności Young Adult właśnie kilka lat temu sprawiła, że o tym zaczęło się mówić głośno. Była spora fascynacja literaturą azjatycką, co jest związane z popularnością mang. A co będzie za chwilę, no trudno przewidzieć.
11: Ale z badań wynika, że wiele osób czytanie na pewnym etapie porzuca, mówi dr Barbara Krawczyk z Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13: Niestety, po zakończeniu edukacji spada zarówno liczba czytających, jak i częstotliwość tego czytania.
11: Nawyk czytania jest związany z poziomem wykształcenia i pozostaje silniejszy u tych, którzy dłużej się uczyli. Paulina Nawrocka, TOK FM.
8: I na koniec jeszcze odrobina sportu. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w tych rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. Biało-czerwone z Chin przeniosą się do Bangkoku, gdzie w dniach od 17 do 21 czerwca wystąpią w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu, przez około 23 w centrum do 26 na południu.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: Tak, to ja, Adam Ozga. Dzień dobry, to jest niedzielny poranek TOK FM. Są tu także Magdalena Sikoń, jest tu też Krzysztof Olesiewicz. Jest wreszcie Przemysław Pozowski. Halo, halo, Paryż.
15: Dzień dobry, jestem. Miło mi słyszeć znów.
14: Roland Garros dobiega powoli końca. Dobiega końca, bo dzisiaj jeszcze finał singla mężczyzn Aleksander Zwieryw kontra Flavio Coboli. No ale... Ja ciągle żyję emocjami, myślę państwo, nasze słuchaczki, nasi słuchacze również też żyjemy emocjami dnia wczorajszego. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Miro Andrievą 3-6, 2-6. Słuchamy przed chwilą w informacjach TOK FM twojej rozmowy z Mają Chwalińską i ty, ciebie mi generalnie nie żal, ale generalnie miałem wrażenie, że oboje byliście bardzo zmęczeni w tej rozmowie.
15: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Maja Chwalińska powiedziała, że w niedzielę to cieszy się z tego, że wreszcie będzie mogła się wyspać. No okej, happy her. Natomiast tak, oczywiście wszyscy są tutaj zmęczeni tym turniejem, jeżeli pytasz mnie o jakby taką też po prostu najzwyczajniejszą na świecie rzecz, jak to, ile to wszystko trwa. Ale i tak Maja Chwalińska ma gorzej pod jednym względem od polskich mediów, bo polskie media tu jednak przyjechały już na turniej główny, a Maja Chwalińska już na eliminację, więc ona ma jeszcze tydzień więcej tutaj i dłużej pracy, której wykonywała. Natomiast no pracy, która przyniosła niesamowite efekty, chyba ku zaskoczeniu może i jej samej, na pewno wszelkich ekspertów, no rozkochała w sobie i świat tenisowy w Polsce i tych ludzi, którzy tenisa, nie wiem, oglądają od Wielkiego Szlema albo po prostu, nie wiem, gdy Polka dochodzi do etapu półfinału czy finału, dotychczas to była Iga Świątek, wcześniej Agnieszka Radwańska oczywiście, teraz Maja Chwalińska, więc trzy tygodnie, które absolutnie zmieniły i jej karierę tenisową, i myślę jej życie, co może co do tego drugiego, co dopiero pewnie do niej dotrze, no ale sponsorzy pukają do drzwi, media wypytują o najróżniejsze szczegóły z jej życia, a w, nie wiem, loży prezydenckiej podczas finału Rolanda Garrosa też byli świetni tenisiści, oficjele wymieniają ochy i jachy na temat jej gry, chociaż akurat wczoraj już troszkę tej pary nie starczyło i rzeczywiście od stanu 3-3 powiedzmy w pierwszym secie ten mecz miał już dość jednostronny przebieg, ale tak, Maja Chwalińska to jest przepiękna historia Paryża, dla której warto nie spać w nocy, warto nie spać o poranku, warto o niej mówić.
14: Jak ty patrzysz na to, co się wczoraj stało? Czy dlaczego doszło do tej porażki? Ja też mam takie wrażenie, ja jestem wprawdzie tym kibicem z tych, których wymieniłeś, że tak od ćwierćfinału Wielkiego Szlema w górę, ale... więc też...
15: I w tym nie ma nic złego oczywiście też, żeby było jasne.
14: Pewnie, ale też bardzo nie chcę, żeby ten finał na przykład przesłonił te emocje, które poczułem w półfinale, który w wykonaniu Chwalińskiej był absolutnie niesamowity. To był po pierwsze fantastyczny tenis, taki nieoczywisty, z tymi skrótami do siatki, a po drugie to była jakaś huśtawka emocji. Tych emocji wczoraj było jakby trochę mniej.
15: No tak, sama jakby długość meczu, czyli to, że one grały, Mira Andrieva oraz Maja Chwalińska, 80 kilka minut. Te wcześniejsze mecze to jeden set, w półfinale trwał 78, czyli ledwie kilka minut krócej niż cały finałowy mecz. Ja nie sądzę, żeby to przysłoniło to, że Maja Chwalińska finał przegrała. Jak ona będzie, a z tego co wiem, to tak ma być, lądować w Polsce w poniedziałek po południu, to jestem przekonany, że kibice przyjdą ją powitać, mimo że nie będzie wracać jako triumfatorka wielkoszlemowego turnieju. Jestem przekonany, że teraz jak będzie Wimbledon, czy dostanie tą dziką kartę, czy nie, to być może będą włączać telewizor kibice, nie tylko ci oglądający każdy tenisowy turniej, ale też ci inni. Może już w pierwszej, może już w drugiej rundzie. No miejmy nadzieję, że te kwalifikacje w ogóle nie będą potrzebne, a jak będą, to pewnie i fani zerkną na kwalifikacje, czego ja się może boję dwóch rzeczy. Jednej to takiej, że powtórzyć wynik, finał turnieju wielkoszlemowego Maji Chwalińskiej wcale nie będzie łatwo, chociaż ona na trawie też może sobie świetnie z tym stylem gry radzić i zresztą pokazywała, że potrafi grać w Wimbledonie bardzo ładnie, bardzo fajnie, już 4 lata temu na zupełnie innym etapie kariery. I boję się trochę tego, co się też stało, ale to chyba bardziej w mediach społecznościowych niż w ogóle, co się stało przy okazji Igi Świątek, że powstanie, czy będzie grupa kibiców, która nam teraz tutaj na przykład dzisiaj będzie mówić, że my nie możemy mówić, że Maja Chwalińska finał przegrała, bo to jest jakieś jej szkalowanie od razu, tak? No, przegrała ten finał, ale nic się nie stało, tak? W sensie oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby postawiła tą kropkę nad i, żeby jeszcze jej tej fizyczności starczyło i żeby jeszcze potrafiła jedną zawodniczkę, tym razem Mirę Andrijewą, wyprowadzić z równowagi. Tak się nie stało. Jest porażka, czyli tego happy endu, o których w informacjach mówiliśmy, nie ma, ale tak naprawdę w szerszej perspektywie to był bardzo szczęśliwy, bardzo dobry turniej dla Maji Chwalińskiej.
14: A kiedy ty zorientowałeś się, że dzieje się coś naprawdę dużego?
15: No, nie chcę robić siebie teraz...
14: Już w pierwszej rundzie było takie, o wow, pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, a potem było coraz większe wow.
15: Oczywiście, że tak. Mówię, nie chcę teraz jakby wmawiać wszystkim, jak się świetnie na tenisie znam, natomiast jak oglądałem Maję Chwalińską w eliminacjach do Garrosa, to kilku osobom w redakcji mówiłem, ona jest w świetnej formie, byłem przekonany, że te eliminacje przejdzie, natomiast potem jak wylosowała mistrzynię olimpijską, wprawdzie ze swoimi problemami, to pomyślałem sobie, oho, no to już jest taka weryfikacja, że tenisistka, która wygrała Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, która wraca do formy po kontuzji, to pewnie będzie jej już za trudno przeskoczyć. I tu miałem taki moment zwątpienia, że fajnie, że weszła do turnieju głównego, ale pewnie jednak grając z byłą zawodniczką z top 10, która jeszcze półtora roku wcześniej pokonywała Igę Świątek, że to mogą być za wysokie progi, a jak już wygrała z Dzęk, no to ta moja pewność, że tutaj ten tenis jest świetny i że może być niespodzianka w każdym meczu, no rosła z meczu na mecz, aczkolwiek ja siadając na każdy mecz Maji Chwalińskiej miałem pełną świadomość tego, że teoretycznie i Eliza Mertens, i Maria Sakkari, i potem rosyjskie tenisistki, nie wiem, w półfinale czy w ćwierćfinale, czy nawet młoda, utalentowana Francuska, że one są tymi mniejszymi bądź większymi faworytkami w tym meczu. Więc ja oczywiście widziałem, że to jest, że jest różnica w tenisie Maji Chwalińskiej względem chociażby, nie wiem, zeszłego roku, że jest dobra forma, że jest dobry mental. Natomiast mimo wszystko starałem się sam w sobie nie pompować tych oczekiwań, że o tak, ona na pewno wygra kolejny mecz, o tak, na pewno wygra półfinał. Tak też było przed finałem, no i ten finał to był ostatecznie ten mecz, gdzie już właśnie się to, o czym mówiło się przed meczem, kto jest faworytem, sprawdziło. Faworytką zdecydowaną jednak była Mira Andrijewa.
14: 21. miejsce w światowym rankingu będzie teraz zajmować Maja Chwalińska. Startowała do tego turnieju ze 114. miejsca, więc ten skok jest olbrzymi. Ona sama mówi, że zna wiele świetnych zawodniczek spoza najlepszej setki, czasem po prostu wiele drobnych elementów musi kliknąć. Życie czasem jest dziwne, po prostu trzeba robić swoje i wierzyć, że to przyniesie efekt. Ale jej rzeczywistość tenisowa teraz będzie zupełnie inna. Jeszcze ten Wimbledon, ze względu na to, że rozstawione zawodniczki były wskazywane wcześniej, no to jeszcze być może trzeba będzie przebrnąć te kwalifikacje. Wspomniałeś, dzika karta, dostanie ją Maja Chwalińska albo nie. Ale potem to już jest zupełnie inny tenisowy świat i chyba też pewne wyzwanie, żeby potwierdzić to miejsce i no pewnie trochę zmierzyć się też z oczekiwaniami.
15: Oj, na pewno. I to jakby zmierzenie się z oczekiwaniami kibicowskiej Polski to będzie jedno. Będzie trzeba się zmierzyć też całkiem niedługo, bo po sezonie na trawie, gdzie ona zagra przecież tylko Wimbledon, bo to już zapowiedziała też w tej króciutkiej rozmowie i na konferencji prasowej zresztą też, że przed Wimbledonem nie gra nic, że musi odpocząć. No to jak się skończy Wimbledon, to będzie nawierzchnia tak zwany hard, a to jest akurat nawierzchnia najmniej Mai sprzyjająca z racji jej stylu gry, więc będzie to wymagające, natomiast nie będzie wymagające pod kątem bronienia punktu, o czym my często mówimy w kontekście Igi Świątek, że Iga Świątek zaraz będzie musiała bronić tych mnóstwa punktów za zwycięstwo w Wimbledonie. Maja Chwanicka tych punktów nie ma, więc ona będzie na razie w rankingu jeszcze zyskiwać, jeszcze może pójść w górę, no a schody się też zaczną właśnie w kontekście tego bronienia punktów od oczywiście przyszłorocznego Rolanda Garrosa i wtedy ten ranking będzie zagrożony. A tak na razie myślę, że ta przyszłość wygląda bardzo dobrze. Jest też kasa, są pieniądze, których dotychczas w jej karierze nie było w takiej liczbie, czyli jakieś ponad 3 miliony złotych już po opodatkowaniu. Więc już zapowiedziała, że tak, może sobie coś kupi, ale w sumie to już popyta trenera, w co tu zainwestować, miała na myśli Maćka Ryszczuka, czyli trenera przygotowania fizycznego, więc ona też bardzo mądrze myśli o tej swojej karierze. Chce się dalej rozwijać, to nie jest zawodniczka, która już karierę kończy, choć słyszeliśmy o niej już kilka lat temu, ma 24 lata, jeszcze może naprawdę parę lat pograć na wysokim poziomie. Myślę, że top 50 na pewno, no a może i tego top 20 zaatakuje. Przypomnijmy, Magda Linet po Australian Open miała 19 miejsce najwyższe w swojej tenisowej karierze. Maja Chwalińska może to osiągnięcie poprawić.
14: Wimbledon, ten turniej główny startuje 29 czerwca, wcześniej kwalifikacje. Do tych kwalifikacji albo do turnieju głównego Maja Chwalińska ma czas, żeby odpocząć. Ostatnie pytanie do ciebie, bo ja oglądałem transmisję telewizyjną, to są trochę inne warunki niż ty je miałeś tam na korcie, ale Brada Pitta widziałeś na własne oczy?
15: Na własne oczy poprzez ekran zawieszony. A,
14: czyli
15: na...
14: tak jak ja.
15: Tak, ale miałem bliżej, bo tak jakbym przeskoczył przez kort na drugą stronę, tam gdzieś koło tych tusz prezydenckich, to bym już widział Brada Pitta rzeczywiście z bliska. Ale tak się nie stało. Chciałem jednak siedzieć w swojej loży prasowej.
14: Wszystko przed tobą. Przemysław Pozowski, prosto z Paryża, specjalny wysłannik na Rolanda Garrosa, był razem ze mną w niedzielnym poranku TOK FM i razem z państwem. Adam Ozga, gościnią niedzielnego poranka TOK FM jest doktor habilitowana Monika Kresa z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Jaka to jest dobra nazwa dla ulicy, placu, skweru?
16: Odpowiem klasycznie, to zależy, kogo zapytać, ponieważ tutaj musimy brać wiele czynników pod uwagę. To znaczy tak, na pewno dobra nazwa to taka, która wpisuje się w nazewniczy koloryt lokalny. To znaczy wiemy, że tych nazw nie nadajemy w próżni, tylko one jakoś funkcjonują w pewnych gniazdach nazewniczych. Warto by zatem było, żeby ta nazwa jakoś się do tego gniazda odwoływała. Jeżeli nadajemy nazwy w takich miejscach w mieście, które są już dosyć stare, to warto byłoby odwołać się chociażby do lokalnej historii, przestrzeni, upamiętnienia czegoś, co tam rzeczywiście funkcjonowało. Współcześnie natomiast mamy tendencję do nadawania nazw tak zwanych pamiątkowych, czyli do upamiętniania różnych osób i tutaj trzeba wziąć pod uwagę chyba jeszcze więcej czynników. To znaczy, po pierwsze, być może to oczywiste, a być może nie, ale nie możemy nadać nazwy ulicy, skwerowi czy jakiejś alei nazwiska osoby, która jeszcze żyje. To jest bardzo ważny czynnik. A po drugie, ta osoba powinna być faktycznie zasłużona. Czy to z perspektywy całego kraju, czy z perspektywy miasta, czy z perspektywy lokalnej społeczności. Tych czynników jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy.
14: To ja sobie myślę od razu o tym czynniku osoby żyjącej i myślę sobie, że bywają wyjątki. Pytanie, czy słuszne, czy nie. No takim najbardziej jaskrawym wyjątkiem był Jan Paweł II, ale tu powiedzmy, że tak. Sprawa się trochę tak, ale rozwiązała, też... ale Lech Wałęsa na przykład, lotnisko imienia Lecha Wałęsy jest w Gdańsku, a nie wiem, czy jakiś skwerek się gdzieś nie trafi.
16: Nie dam sobie ręki uciąć, ponieważ tego nie sprawdzałam, ale kwestia nazywania lotnisk i takich elementów przestrzeni, które nie są stricte właśnie ulicami, placami, to jest trochę inna historia. Więc okay, tutaj to wyłącza się spod tej zasady, że nie może to być osoba żyjąca. Natomiast rzeczywiście kwestia ulicy Jana Pawła II to, no, można powiedzieć, precedens, ale ta zasada, że to nie powinny być nazwiska czy wyrażenia określające osoby żywe, nadal obowiązuje. Przy czym, tak jak mówię, lotniska, nie wiem, hale i tak dalej, to jest trochę inna przestrzeń.
14: Trochę rozumiem, bo łatwiej pewnie taką nazwę zmienić. Potem. A z czego wynika to, żeby jednak żyjącym osobom raczej tych nazw ulic, skwerów, placów nie przyznawać, że tak powiem, żeby ktoś nie nawywijał jeszcze przez resztę życia?
16: Tak, bardzo się cieszę, że pan to powiedział, ponieważ zastanawiałam się, jak powiedzieć to tak ładnie, ale dokładnie o to chodzi, tak? To znaczy, w momencie, kiedy życie człowieka nie jest jeszcze zamkniętą księgą, mówiąc tak metaforycznie, to trudno upamiętniać tę osobę, ponieważ, no właśnie, trudno też powiedzieć, jak potoczą się jego losy. To już nawet nie chodzi o wywijanie, tak, ale chodzi o pewną identyfikację z tą czy inną, nie wiem, ideologią, która się może zmienić, tak, i w momencie, kiedy wybieramy daną osobę na patrona ulicy, ona jest jakaś, za ileś lat może być jakaś, i tutaj ta zasada, żeby właśnie nie nadawać się nazw osób żyjących, tego się właśnie tyczy.
14: A może, patrząc na nasze życie publiczne, przydałby się jeszcze jakiś okres karencji trochę większy, żeby nabrać do tych dokonań pewnego dystansu, wyjąć je spoza jakiegoś... No bo czasem też dochodzi do tych bieżących kontekstu, sporów politycznych, tak, w tej sprawie, a kiedy już... No, powiedzmy mi, nie wiem, czy aż pokolenie, ale trochę czasu, no to może też łatwiej nie popełnić błędu, żeby potem nie trzeba było coś odkręcać. Nie mówię o większych kontekstach politycznych, zmianach, przełomach. No, niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest ulica Przodownika Pracy.
16: No tak, w Polsce nadal funkcjonują ulice 1 Maja, tak, czy takie ulice, których faktycznie dekomunizacja nie objęła, ponieważ mieliśmy takie dwa etapy, można powiedzieć, tej dekomunizacji nazw ulic, i mimo wszystko nadal te nazwy zostały. Ale wracając do tego, o czym pan powiedział, rzeczywiście być może jakiś okres karencji by się przydał, tylko pytanie jaki, tak, ponieważ wiemy, że w wypadku osób publicznych pewne sprawy wychodzą na jaw po wielu, wielu latach. Więc chyba trudno tutaj dać, nie wiem, 5, 10, 15, pokolenie, tak jak pan mówi, to pewnie 20 albo 25 lat, ale rzeczywiście jest to bardzo trudne. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że te nazwy oczywiście nie są nadawane, no, tak sobie, tak? To znaczy, to nie jest tak, że ktoś nagle wymyśli sobie jakąś nazwę i ta nazwa od razu pojawi się w tej przestrzeni miejskiej, ponieważ ona po pierwsze musi zostać zaopiniowana, a po drugie rada, tak jak w wypadku Warszawy, musi tę nazwę przegłosować. I znowu wiemy, że bardzo często są to decyzje subiektywne osób, które po prostu w tej radzie zasiadają, które też mają swoje upodobania i które też próbują bardzo często jakieś swoje, no nie chcę powiedzieć, interesy załatwić, ale trochę też o to chodzi. Więc tutaj, mimo że te zespoły i rady starają się o pewną obiektywizację, nie zawsze to wychodzi.
14: Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna warstwa w tym nazewnictwie. Taka warstwa przyjmie się, nie przyjmie się. Że te nazwy powinny być w jakiś sposób znośne, przyjemne. Trochę też może nie zasmucające. Mam bardzo bliską znajomą, której rodzice budowali dom przy nowo powstającej ulicy, i tak się składa, że przy tej ulicy był cmentarz, więc trzeba było pozabiegać, żeby ta ulica się nazywała może Kwiatowa, a niekoniecznie od istotnego punktu na mapie miejscowości.
16: No tak, tylko że z jednej strony to ciekawe, że nie przeszkadza nam, że mieszkamy przy cmentarzu, ale przeszkadza nam, że mieszkamy przy cmentarnej. Bo tutaj
14: akurat...
16: bo jest w papierach. No ale ten cmentarz tym bardziej jest w papierach. A chodzi o to, że się nie wpisujemy tego w różnych sytuacjach urzędowych. Akurat szczerze mówiąc, ja tej cmentarnej bym broniła, no, chociaż nie mieszkam, nie mieszkałam przy cmentarnej, więc być może łatwo mi mówić. Natomiast to jest tak, że to jest naturalny sposób nazywania przestrzeni miejskiej, tak? Chodzi o to, że od wieków nazywaliśmy ulice, place i tak dalej od tego, gdzie one się znajdowały, tak? Czyli to był taki sposób identyfikacyjny. Dzisiaj, i to, o czym pan powiedział, pokazuje, że my bardziej te nazwy traktujemy już nie tak pragmatycznie, tylko bardziej, no nie chcę powiedzieć ideologicznie, tak, ale przywiązujemy do nich jakiś taki ładunek emocjonalny. No właśnie, nie chcemy mieszkać przy cmentarnej, jakiej jeszcze? W sensie tutaj pewnie znalazłby się cały cykl przymiotników, których jedni nie chcą, ale innym to nie przeszkadza, no bo właśnie to jest cały czas ta ocena taka bardzo subiektywna i bardzo, bardzo emocjonalna. Kwiatowa oczywiście też jakoś nawiązuje do cmentarza, ale traci tę funkcję identyfikacyjną i traci tę funkcję, którą od wieków nazwy własne, nazewnictwo miejskie miało.
14: Ale myślę sobie też, że czasy się trochę zmieniły. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których mapy myślą za nas, więc niekoniecznie ta ulica, która prowadzi do danego punktu, musi się tak nazywać. Prawdę mówiąc, mieszkam w Warszawie od urodzenia, ale parę lat mi zajęło, żeby

0: i tak dalej, była właśnie funkcja kierunkowa, tak? To znaczy, tak jak pan powiedział, dzisiaj funkcjonujemy w świecie map online'owych bardzo często i nam to jest niepotrzebne, ale kiedyś te nazwy były faktycznymi drogowskazami. Natomiast ileż może być takich drogowskazów, tak? To znaczy, do ilu miejscowości mogą wieść te drogi, więc w pewnym momencie te nazwy zyskały taką funkcję bardziej konwencjonalną. To znaczy, no właśnie, Ząbkowska już do samych Ząbek jako takich nie prowadzi, ale jest na Pradze, więc prędzej właśnie taka Ząbkowska pasuje na Pradze niż na przykład na Ursynowie, skąd do Ząbek jednak trochę daleko.
1: Też to jest taka ulica, która bardzo się z tą częścią Warszawy bardzo, bardzo mocno kojarzy. Mhm. A jeszcze wracając do tej użytkowości takiej czysto językowej.
0: Tak.
1: No nawet serial Alternatywy 4 mi się przypomina, że wtedy ta ulica Alternatywy, no to był pomysł głupi. Dzisiaj ona znaczy, więc dzisiaj nawet jest taka ulica na warszawskim Ursynowie, choć nieco w innym miejscu niż ten filmowy blok, ale wyobrażam sobie, że mogą powstawać takie nazwy, które po prostu się nie przyjmują, bo gdzieś urzędnicy przekombinowali. Albo skłaniają do błędów na nazewnictwie.
0: A jakie na przykład, właśnie, bo chyba ten drugi przykład, bo jest bardziej trafne, tak? To znaczy właśnie to ryzyko popełnienia błędu, ale znowu, ja tutaj myślę o takich nazwach, które nie ze swojej winy mogą prowadzić do popełnienia błędu. Na przykład w warszawskim Wawrze jest taka ulica Strusia. Jak by pan odmienił? Gdzie pan mieszka?
1: Niedaleko, więc wiem, że chodzi wiem, że nie chodzi o zwierzątko, tylko bodajże no o Józefa Strusia.
0: Tak, jest to nazwisko, prawda? Ale w momencie, kiedy właśnie my podajemy
1: lekarz,
0: tylko...
1: Lekarz.
0: Podajemy... Ja nie pytałam dokładnie, gdzie pan mieszka, w sensie nie chodziło mi o ujawnienie adresu, tylko bardziej o odmianę.
1: Ale przyznaję, że te skojarzenia są bardzo, bardzo mocne i ja jestem taki mądry, że to jest lekarz Józef Struś, dlatego że też się nadziałem na to, że myślałem, że chodzi o zwierzątko.
0: Tak. Tak, więc i proszę zobaczyć, i to jest niby, sama w sobie językowo ta nazwa, ona nie jest trudna, tak? Był pan, który miał na nazwisko Struś, nadano nazwę ulicy Józefa Strusia, ale w związku z tym, że to imię gdzieś nam wypada, bo w takiej potocznej komunikacji posługujemy się właśnie tylko nazwiskiem, no to mamy ulicę i właśnie Strusia, tak? Ale ktoś słyszy ulica Strusia i zaczyna odmieniać przymiotnikowo. Podobnie, znowu z Wawerskiego Podwórka, ja trochę analizowałam tę nazwę, więc tak mi tutaj łatwiej, jest nazwa Kazimierza Króla. O niej zresztą było dosyć głośno ostatnio również w mediach, ponieważ w momencie, kiedy my słyszymy Kazimierza Króla, myślimy sobie, ej, przecież to chodzi o króla Kazimierza, a zupełnie tak nie jest. Więc bardzo często trudno przewidzieć te problemy, które mogą się pojawić z takim użytkową stroną tego nazewnictwa i z tym, jak te nazwy zaczną żyć i funkcjonować w przestrzeni. Można trochę tego unikać, tak? To znaczy, jeżeli mamy na przykład, chcemy nadać nazwę pamiątkową, czyli właśnie upamiętniającą kogoś, a ten ktoś ma zagraniczne, trudno zaadaptowane nazwisko i na przykład przemiana przed tym nazwiskiem, to faktycznie z takiej perspektywy pragmatycznej to może być trudne. Znowu pytanie, gdzie jest ta granica, w której możemy przewidzieć to, jak ta nazwa funkcjonować?
1: Bardzo to są cienkie granice, tak mi się wydaje. Może pewnym rozwiązaniem byłoby zrobienie ulicy inżyniera Kazimierza Króla, o ile pan Kazimierz Król był inżynierem.
0: Tak, przepraszam, bo coś przerwało, rozumiem, że tak,
1: ale
0: tak, że nadal
1: świetnie jesteśmy
0: przy Kazimierzu
1: Królu. Wątek, więc jest
0: tak.
1: Wspaniale.
0: Świetnie.
1: Gdzie jest przekroczenie tej cienkiej granicy pomiędzy królem Kazimierzem Królem?
0: No właśnie, to jest świetne pytanie, ponieważ tak naprawdę ta cienka granica zależy od czegoś bardzo nieuchwytnego, czyli od świadomości historycznej, takiej ogólnej historycznej, ale też świadomości lokalnej użytkowników tych nazw. No bo osoby, które tę nazwę wybierały i które tę nazwę

0: dawały, one wiedziały, kogo upamiętniają, ale osoby, które tą nazwą się posługują, już niekoniecznie. Nazwy ulic, one pełnią też bardzo często taką funkcję edukacyjną i kiedy idziemy na przykład ulicami Warszawy, to widzimy takie tabliczki. One są, inna sprawa, trochę źle zrobione z takiej perspektywy dostępnościowej, ale to już inny temat, ale w każdym razie tabliczki, na których możemy przeczytać, od czego pochodzi dana nazwa. I być może to jest jakieś wyjście, żeby uchronić te nazwy osób mniej znanych i mniej rozpoznawalnych i uchronić również nas, jako użytkowników tych nazw, przed błędami.
1: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz w kontekście tych, wracając jeszcze do dużych postaci, których chcemy uhonorować jakąś nazwą ulicy czy placu. Niech będzie, że minął już odpowiedni czas, niech będzie, że wszyscy jesteśmy zgodni, że nie nawywijał i raczej już się doszukamy, że nie nawywija w papierach, które znajdziemy w przyszłości, chociaż to może być trudne. Że chyba mamy pewien brak prestiżowych lokalizacji, bo one są już pozajmowane. Że chcielibyśmy pewnych ludzi uhonorować w odpowiednio prestiżowym miejscu w centrum miasta, a tutaj małe skwerki zostają, które jeszcze trzeba by było zrewitalizować.
0: Tak, rzeczywiście to jest kolejny problem i bardzo często właśnie takie argumenty podnosi Komisja Nazewnicza i Rada zajmująca się nazewnictwem właśnie w Warszawie, bo to w dużej mierze jest problem no właśnie wielkich miast, chociaż w sumie też nie tylko, że właśnie my chcemy uhonorować, ale uhonorować znaczy nadać nazwę miejscu prestiżowemu, a tych miejsc już nie ma, bo pozostają małe skwerki i krótkie ulice. Pytanie, co wtedy, tak? Czy nie lepiej upamiętnić daną osobę nazwą nawet małej ulicy, czy nawet małego skwerku, niż no, gdzieś tam pozwolić, żeby ona, ta osoba, popadła w niepamięć, myślę o takiej niepamięci właśnie lokalnej. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy tak naprawdę te bardzo wielkie osoby, jakkolwiek to nie brzmi, one już mają swoje nazwy. Czy to w większych, czy w mniejszych miastach, no bo już nie możemy w Warszawie nadać kolejnej ulicy Słowackiego, Mickiewicza, różnych królów i tak dalej. Więc teraz idziemy bardziej w kierunku upamiętniania właśnie tych postaci rozpoznawalnych lokalnie, a niekoniecznie z perspektywy wielkiej historii. Chociaż tę wielką historię tworzą również małe lokalne historie. I wydaje mi się, że mimo wszystko chyba jednak lepszym kierunkiem jest upamiętnienie tej osoby w postaci nadania jej imienia małej ulicy czy małemu skwerowi, niż zupełnie zignorowanie jej w tej przestrzeni publicznej. Oczywiście mamy jeszcze jedno wyjście. Możemy zmieniać nazwy ulic, ale to już jest o wiele bardziej skomplikowana i procedura, i mam wrażenie też bardziej większe utrudnienie dla mieszkańców niż po prostu nadawanie nazw ulicom jeszcze nienazwanym.
1: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Monika Kresa z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Ciekawostka, w Warszawie są dwie ulice, a ta Mickiewicza, jedna przechodząca przez Żoliborz i Bielany, druga w dzielnicy Wesoła, która kiedyś była poza granicami miasta, i takich dublujących się ulic jest więcej, więc uwaga na kody pocztowe. Jednak się do czegoś przydają. Adam Ozga, gościem niedzielnego poranka TOK FM jest podpułkownik rezerwy doktor inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: NIK przyjrzał się pozwoleniom na broń w Polsce i wyszło na to, że liczba pozwoleń wydanych przez policję do celów cywilnych wzrosła niemal dwukrotnie, z ponad 15 tysięcy w 2020 do prawie 46 tysięcy w 2024. Tych 46 tysięcy w 2024, biorąc też poprawkę na to, że pewnie ich trochę przybyło, no bo mamy 2026, to jest dużo, mało?
2: To nie jest dużo. To naprawdę w skali całego kraju to nie jest duża liczba. Jeśli chodzi o aktualne dane, to warto zajrzeć na przykład na portal polskiej policji. Tam są dane też bieżące, więc można uzupełniać to, co podała Najwyższa Izba Kontroli.
1: Inspektorzy NIK-u też pewnie zajrzą, żeby zaktualizować te dane, chyba że mają teraz inne rzeczy na głowie i kontrolują już coś zupełnie innego. A ten przyrost, o czym on świadczy?
2: Świadczy o tym, że w mojej ocenie oczywiście, że rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie, żeby w razie zagrożenia móc reagować. Ja to tak rozumiem, no bo to jest jak gdyby jedyny czynnik, który spowodował tak gwałtowny wzrost pozwoleń na broń.
1: A to z punktu widzenia prawa, podejścia do broni, to zagrożenie ze wschodu jest argumentem za tym, żeby ktoś miał do tej broni dostęp?
2: Wie pan co? To jest bardzo indywidualna sprawa, to nie jest argument jakby taki całościowy, natomiast to są indywidualne decyzje wielu osób, które decydują się na wystąpienie, na pozwolenie, na posiadanie broni, a jedyny, tak jak powiedziałem, jedyny element, który zmienił sytuację, no to jest oczywiście wojna pełnoskalowana na Ukrainie. Ludzie w różny sposób reagują na zagrożenia. Jedni kupują plecaki ucieczkowe, inni zastanawiają się, jak szybko wyjechać na zachód, a jeszcze inni idą do szkół oficerskich, do klas mundurowych, albo kupują, albo występują o pozwolenie na broń. To jest jedno z takich palet możliwości reagowania w sytuacjach zagrożenia.
1: Ci, którzy chcą poznać szeroką paletę tych możliwości, mogą zawsze posłuchać audycji Plan Działania w TOK FM. Troszeczkę zmierzam do tego, że może to myślenie o obronie cywilnej powinniśmy zacząć w Polsce szerzej uwzględniać w kontekście prawa do posiadania broni, tych pozwoleń na broń i tak dalej.
2: A to się absolutnie uwzględnia. Między innymi dlatego policja troszkę zliberalizowała podejście do udzielania tego typu pozwoleń, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my mówiąc o pozwoleniu na broń, trzeba pamiętać o tym, że to nie są pozwolenia na broń, które powodują, że ludzie na ulicy chodzą z bronią na pasku. Absolutnie to nie jest ta kategoria. Te pozwolenia na broń obejmują na przykład broń kolekcjonerską, broń sportową i to jest broń, którą można używać tylko na strzelnicach. To, że mamy tyle pozwoleń na broń, nie powoduje, że ludzie chodzą po ulicach z bronią. Absolutnie nie. Pozwoleń na broń do ochrony osobistej, której w Polsce jest obecnie około 50 tysięcy, chyba niecałe, to też nie obejmuje całej grupy osób, które właśnie te 50 tysięcy może po ulicy chodzić z bronią, dlatego, bo to też jest broń, która jest przeznaczona do ochrony osób imienia, zgodnie z ustawą o ochronie osób imienia, więc jest to bardzo często broń obiektowa, która jest wykorzystywana właśnie do działań ochronnych przez firmy ochrony. Więc ta ilość broni nie oznacza, że ta broń znajduje się na ulicach. Absolutnie nie.
1: Broń obiektowa, natomiast to znaczy, że przychodzimy do pracy i musimy ją pobrać, no i potem zdajemy zaraz po pracy, nie zabieramy do domu.
2: Dokładnie tak. Natomiast podkreślam, że broń kolekcjonerska, czy broń sportowa, która praktycznie biorąc prawie się nie różni od broni bojowej, to są niewielkie różnice, nie jest to broń, którą można chodzić po ulicy. To jest tylko wyjmujemy z szafy pancernej, jedziemy na strzelnicę, tam doskonalimy swoje umiejętności, wracamy do domu i chowamy do szafy. Więc ta broń nie pojawia się na ulicach. Tyle co trzeba przejechać na strzelnicę.
1: Ciekawostka to, co NIK wytknął w ramach tego, co sprawdzał, to, że czasem jedna osoba ma trzy różne pozwolenia na trzy rodzaje broni, właśnie sportową, kolekcjonerską i te do ochrony osobistej i system nie potrafi się połapać, czy to jest jedna osoba, czy trzy osoby, ale to jest rzecz do naprawienia, bo już wręcz została naprawiona. Wspomniał pan o tej szafie pancernej.
2: Tak.
1: Rozumiem, że ta broń w Polsce jest obwarowana właśnie bardzo szczegółowymi zasadami jej przechowywania, noszenia i tak dalej. Jakie to są zasady?
2: Absolutnie. Znaczy broń musi być przechowywana w takich warunkach, których uniemożliwia, osoby postronne nie mają możliwości dostępu do tej broni. Te szafy pancerne, w których broń jest przechowywana, też muszą znajdować się w określonym miejscu, muszą być przymocowane do jakiegoś stałego podłoża, żeby nie można było wynieść tej szafy. Także tych warunków, które trzeba spełnić, jest sporo i one w mojej ocenie powodują, że ta broń jest przechowywana bezpiecznie. Zresztą mówiąc o bezpieczeństwie, proszę zwrócić uwagę, że statystyki, o których mówimy, czyli związane właśnie z szerszym dostępem do broni, jakoś nie zwiększyły statystyk policyjnych związanych z przestępstwami, w których użyto broni. Tu nie ma w ogóle tej relacji. Co oznacza, że ta ilość broni wśród cywili jest w bezpieczny sposób wykorzystywana i w bezpieczny sposób przechowywana.
1: I że mamy to pod kontrolą i daleko jesteśmy od tych skrajności, które są na przykład za oceanem, gdzie można wejść do supermarketu i broń zakupić.
2: Absolutnie, to jest moje osobiste zdanie, ja jestem przeciwnikiem całkowitego swobodnego dostępu do broni, bo to jest pewien proces, który trzeba przejść jako społeczeństwo, żeby taki dostęp posiadać. U nas absolutnie nie jesteśmy na to gotowi, ale jak pokazują przykłady innych społeczeństw, powołał się pan tutaj na Stany Zjednoczone, to można się zastanawiać, czy oni też są gotowi na to, żeby aż tak swobodny mieć dostęp do broni. Natomiast posiadanie broni do celów właśnie sportowych, kolekcjonerskich, do tego, żeby ćwiczyć, podnosić swoje umiejętności, między innymi w kontekście obrony cywilnej, to jest bardzo dobry kierunek.
1: A co mam pan na myśli, mówiąc o tym, że to jest kwestia procesu, który musimy przejść jako społeczeństwo, co niekoniecznie udało się w Stanach?
2: Już mówię, w niektórych społeczeństwach ten dostęp do broni jest czymś absolutnie naturalnym, więc umiejętność posługiwania się, przebywania z tą bronią w przestrzeni publicznej jest czymś, co ludzie uczą się jakby całe życie, to jest coś naturalnego. Szczególnie w tych Stanach Południowych, gdzie tam jak tylko jest się nastolatkiem, to już można chodzić z bronią na pasku. My absolutnie do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale proszę zwrócić uwagę na warunki europejskie. Wielkiej Brytanii ani nawet policja nie posiada broni. Tylko są wyspecjalizowane jednostki, które wchodząc do akcji muszą krzyczeć: jesteśmy uzbrojoną policją. Nie, że jestem policją, tylko uzbrojoną, bo jest to coś tak nietypowego, że policja posiada broń. Tam posiadanie broni palnej w społeczeństwie absolutnie jest czymś dosyć abstrakcyjnym. To jest przeznaczone tylko dla wojska, no i dla niektórych jednostek policji. U nas takiego zwyczaju nie ma, żeby ta broń była ogólnie dostępna i tak jak mówiłem, uczenie się posługiwania bronią, ale nie tylko umiejętności strzeleckich, ale też całej tej wiedzy związanej, jak bezpiecznie posiadać broń. To jest długi proces i nauczyć się strzelać jest bardzo łatwo. Natomiast wypracować sobie pewne dobre praktyki i zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem broni, to jest proces i uczenie się wiele lat różnego rodzaju odruchów związanych nawet z tym, w jaki sposób trzymać broń, w jaki sposób ją nie tylko przechowywać zgodnie z przepisami, ale tak, żeby ta broń była już nawet w tej szafie pancernej w właściwy sposób przechowywana, na przykład bez podłączonego magazynka z amunicją.
1: Czy są jakieś elementy tego systemu dostępu do broni, który mamy w Polsce, które należałoby jednak uszczelnić? Ja od razu myślę o okresowych badaniach. Podobno nawet 100-letnie osoby mają w Polsce broń.
2: To prawda, tylko ja absolutnie nie miałbym nic przeciwko, gdyby osoby posiadające pozwolenie na broń przechodziły okresowe badania lekarskie. Podejrzewam, że środowisko medyczne, zwłaszcza związane z tymi przychodniami medycyny pracy, byłoby przeszczęśliwe, bo to by było po prostu żyła złota dla nich.
1: Myśliwski tak jest badania, pewien kłopocik, na pewno.
2: Tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Powtarzam, statystyki policyjne nie pokazują, żeby posiadanie broni przekładało się na szereg wypadków związanych albo działań celowych związanych z bronią. A proszę zwrócić uwagę, że o wiele więcej osób ginie w wypadkach samochodowych i jak się ma prawo jazdy, to nie trzeba przechodzić badań lekarskich. Można mieć 110 lat i jeździć samochodem na podstawie prawa jazdy, który się uzyskało 80 lat wcześniej. Więc to w takim razie musimy myśleć kompleksowo. jeżeli tak niebezpieczne narzędzie jak samochód powoduje tysiące śmierci rocznie, no to wprowadźmy okresowe badania dla posiadaczy prawa jazdy i analogicznie dla na przykład dla posiadaczy, dla osób posiadających pozwolenie na broń, też możemy wprowadzić takie badania lekarskie, jak na przykład jest to w przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy co 5 lat takie, no słabe, bo słabe, ale jednak jakieś badania psychofizyczne, okulistyczne, ogólne muszą przechodzić.
1: Żeby było jasne, ja jestem absolutnie za takim rozwiązaniem, żeby w pewnym wieku też trzeba było przechodzić badania lekarskie, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu. No a broń czarnoprochowa, która jest bronią wyprodukowaną jeszcze w XIX wieku albo repliką, a no nawet pamiętam przypadek w Wielkopolsce zabójstwa przy użyciu takiej broni. Nie potrzeba na nią pozwoleń.
2: Zgadzam się, nie trzeba pozwoleń i w mojej ocenie jest to jakaś luka, bo tutaj nie chodzi o to, że przecież ta broń trzeba za każdym razem ją załadować, nasypać tego prochu, że to jest kłopot, ale tak czy inaczej można z niej oddać śmiertelny strzał. A tak jak pan powiedział, pozwolenia na tą broń czarnoprochową nie ma. To jest oczywiście bardziej skomplikowana sprawa, dlatego, bo tego czarnego prochu często używa się w jakichś ceremonialnych sytuacjach, na przykład związanych z bractwami kurkowymi, tak? Ale to nie jest akurat argument przeciwko temu, żeby jednak rozważyć to, czy broń czarnoprochowa też nie powinna być objęta jakimiś obostrzeniami, dostęp do tego typu broni.
1: No to jeszcze jeden, tym bardziej nowoczesny przykład mi przychodzi do głowy, to znaczy wszelkiego rodzaju pistolety, jednorazówki wyprodukowane przy użyciu na przykład drukarek 3D. Coś, co wydaje mi się bardzo trudne do skontrolowania, ale też potencjalnie niebezpieczne, jeżeli taka broń znalazłaby się, trochę korzystając z tych niekoniecznie mających przełożenie na rzeczywistość mądrych, niekoniecznie mądrych amerykańskich powiedzonych, znajdzie się w rękach złego człowieka.
2: No tak, ja pamiętam taki film z Clintem Eastwoodem i Johnem Malkowiczem Na linii ognia i tam John Malkowicz właśnie sobie wydrukował plastikowy pistolet i dokonał nim zamachu. Stara historia. Film chyba z końca lat 90. bardzo stary, więc już wtedy taki problem mógł się pojawić. Dzisiaj rzeczywiście technologia jest taka, że można wyprodukować taką broń, ale ja powiem tak, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak można było coś takiego kontrolować, bo to jest drukarka. Natomiast też nie dajmy się zwariować, bo długopisem też można zabić, a jest zawsze pod ręką.
1: Bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy dr inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, był gościem niedzielnego poranka TOK FM.
3: To jest powtórka.

0: fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie...
1: Można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Aleksander Zverev z pierwszym wielkoszlemowym tytułem. Niemiec triumfuje na paryskich kortach. Ukraińcy z listem do Radosława Sikorskiego. Chodzi o sprawę jeńców wojennych. Rekordowa liczba broni w Polsce. Pojawia się też coraz więcej zezwoleń. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od doniesień z Paryża. Aleksander Zverev zwyciężył w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista po bardzo zaciętym pojedynku pokonał Włocha Flavio Cobollego. Spotkanie z trybun obserwował specjalny wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
7: Ten finał Rolanda Garrosa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego C zaczął Aleksander Zverev, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak. Zwycięski dla Cobolliego, dla Zvereva oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zvereva, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
6: Warto przypomnieć, że dla reprezentanta Niemiec to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych skierują listę do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ma to być forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom wojennym. O szczegółach listu reporter TOK FM Ben O'Connor.
8: Na godzinę 8.30 zaplanowane jest przekazanie listu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Apel trafi też do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Według szacunków ukraińskiego rządu pojmanych ukraińskich żołnierzy może być 7 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: W Polsce po raz pierwszy zarejestrowano ponad 1 000 000 sztuk broni. Rekordowa jest też liczba pozwoleń. W ubiegłym roku wydano ich prawie 51 tysięcy. Według podpułkownika rezerwy doktora Tomasza Białka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas odpowiedzi na taki wzrost jest kilka, ale z pewnością nie wolno bagatelizować tu wpływu tego, co się dzieje na Ukrainie.
9: Ludzie w różny sposób reagują na zagrożenia. Jedni kupują plecaki ucieczkowe, inni zastanawiają się, jak szybko wyjechać na zachód, a jeszcze inni idą do szkół oficerskich, do klas mundurowych albo występują o pozwolenie na broń. To jest jedno z takich palet możliwości reagowania w sytuacjach zagrożenia.
6: Gość TOK FM nie jest jednak zwolennikiem liberalizacji dostępu do broni i wskazuje na realne luki w prawie. To między innymi łatwy dostęp do broni czarnoprochowej, która nie wymaga żadnych pozwoleń. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju. Chodzi o tereny blisko granicy, gdzie turyści boją się przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
10: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
6: A chodzi o Lubelszczyznę i Podlasie oraz kwotę 6 milionów złotych na ten cel. Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. księgarnie w Polsce znikają z rynku. Tylko w zeszłym roku zamknęło się ich niemal 150. Branża boryka się z trudnościami spowodowanymi dominacją dużych graczy i walczy o przetrwanie w nierównej konkurencji. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
11: Przedstawiciele branży apelują o systemowe wsparcie oraz o ustawę, która wprowadziłaby pewne regulacje rynkowe, mówi Sonia Draga, polska wydawczyni, prezeska Federacji Europejskich Wydawców.
12: My musimy niestety na naszym rynku nie dość, że funkcjonować bez narzędzi wsparcia, to jeszcze doświadczamy od lat wyniszczających wojen cenowych. I w efekcie tych wojen cenowych cierpią księgarnie.
11: Katowicki miejscownik, prowadzony przez Dragę, nie jest w stanie konkurować ze sprzedawcami internetowymi.
12: Te same książki w księgarniach internetowych są dużo, dużo tańsze i niestety zagraża to bezpieczeństwu funkcjonowania księgarni, które to mają wyższe koszty związane z utrzymaniem takiego lokalu.
11: Zdaniem mojej rozmówczyni pomogłaby tak zwana jednolita cena książki, która obowiązywałaby na przykład przez rok od wprowadzenia tytułu do obrotu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
6: Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Na północy mogą pojawić się przelotne opady, a na Suwalszczyźnie również burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez około 23 w centrum do 26 na południu.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Adam Mozga, razem ze mną Patrycja Wanat. Witaj.
14: Dzień dobry, dzień.
13: Wiesz, co jesz za godzinę, ale obudziliśmy cię trochę wcześniej dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Dzisiaj właśnie. O co chodzi? O jajecznicę bez salmonelli?
14: No, trochę tak właśnie, możemy to jest bardzo ciekawa sprawa, cieszę się, że zacząłeś właśnie od tej salmonelli, bo gdy myślimy sobie Dzień Bezpiecznej Żywności, no to mamy od razu w głowie jakieś takie związki z zatruciami pokarmowymi, nie wiem, zbliżają się wakacje, wiesz, jedzenie na koloniach, prawda, któż tego nie przeżył, więc wszystko to gdzieś tam się nam łączy właśnie z bólami brzucha, z biegunkami, z jakimiś takimi, to się nazywa choroby przenoszone właśnie przez żywność, drogą, czyli bakterie, wirusy, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale prawdę mówiąc, ciekawe jest to, że to trochę się zmienia. Znaczy, jeśli myślimy w tym momencie o bezpiecznej żywności. To jest swoją drogą takie dość nowe święto, nowy dzień ustanowiony, bo on został ustanowiony w 2018 roku przez WHO, przez FAO, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światową Organizację Zdrowia. No i obchodzimy go od 2019 roku, więc to nie jest jakiś taki dzień, wiesz, z długą, długą historią. I oczywiście, że on dotyczy również tych zatruć, czy nawet został stworzony właśnie głównie po to, żeby zwrócić uwagę na to, że każdy ma prawo do bezpiecznej żywności. Również w tych krajach ogarniętych kryzysem, albo po prostu krajach biednych, gdzie z jednej strony brakuje właśnie dostępu do bezpiecznej żywności, ale też brakuje dostępu do wody pitnej, bezpiecznej dla każdego. Więc to wszystko leżało u podstaw i o tym właśnie myślano. Aczkolwiek, jeśli my tutaj myślimy o Europie, o tych bogatszych krajach, o naszej części świata, to okazuje się, że ta bezpieczna żywność to nie tylko jest właśnie salmonele, jakieś zatrucia takie związane właśnie z nieświeżą żywnością czy ze złym przechowywaniem żywności, ale to na przykład są kwestie różnych substancji dodawanych do wysoko przetworzonej żywności, czyli substancje konserwujące, czyli substancje koloryzujące. Ta cała tablica Mendelejewa, którą czasem widzimy właśnie na etykietach, to też może zagrażać naszemu zdrowiu i to też właśnie, czy nawet głównie teraz kontrolują służby albo na przykład pozostałości po chemicznych środkach ochrony roślin. I to wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to wydaje mi się niezwykle ciekawe, że razem z rozwojem nauki i rozwojem też tego przemysłu spożywczego zaczynamy tutaj mówić o zupełnie innych zagrożeniach, jeśli chodzi o żywność.
13: Tak, no też bardzo uderzająca jest ta różnica w perspektywie dla Europy i na przykład regionów, w których, tak jak powiedziałaś, problemem jest dostęp do wody pitnej.
14: Wody, tak.
13: I to też są skrajnie różne zagrożenia. Nawet sobie myślę, że te europejskie zagrożenia to przy tym, co jest tam, to jest pikuś.
14: Słuchaj, to jest pikuś, ale to zaczyna być, no oczywiście, że nie możemy tutaj absolutnie porównywać sytuacji Europy z krajami, w których mierzymy się z głodem i właśnie z tym, że ludzie przemierzają kilometry po to, żeby dostać odrobinę albo bezpiecznego jedzenia, albo bezpiecznej wody. To w ogóle zupełnie nie możemy tego porównywać.
13: Pewnie.
14: I oczywiście musimy na to zwracać uwagę, aczkolwiek właśnie jeśli myślimy o tej bezpiecznej żywności, jeśli chodzi o Polskę, to myślę, że tutaj naprawdę warto się przyjrzeć tej sprawie, czyli tej chemii spożywczej, pozostałości chemii spożywczej w żywności. Zresztą służby to bardzo skrzętnie kontrolują, o czym pewnie za chwilę powiemy. A jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi właśnie o kontrolowanie i te pozostałości chemikaliów w żywności i nowych zagrożeń, które nam się pojawiają, to, uwaga, uwaga, kupowanie rzeczy z niesprawdzonych źródeł z internetu. Ponieważ okazuje się, że tych spraw służby nie mogą skontrolować. Jeśli my sobie coś zamówimy przez platformę internetową z drugiego końca świata i tym się zatrujemy bardzo poważnie, służby, nie możemy oskarżyć służb, że tego nie sprawdziły,
13: Było ale jest przecież granica i chyba dość restrykcyjne zasady wwożenia żywności na teren Unii Europejskiej.
14: Tak, wwożenia żywności jak najbardziej, czyli na przykład jeśli, nie wiem, jakiś producent sprowadza awokado do Polski albo, nie wiem, maliny, cokolwiek, olej, pszenicę, cokolwiek, to jest bardzo skrzętnie sprawdzane przez służby. Ale jeśli my sobie na przykład zamówimy jakieś cukierki z Chin, to tego służby już nie sprawdzają, dlatego że służby nie mają w tym momencie, nie ma prawa, które pozwalałoby im nawet na tak zwane zakupy kontrolowane, czyli że oni coś tam kupują i sprawdzają, co w tym jest.
13: Powodzenia dopiero też w kupowaniu musiało z całego rynku chińskiego cukierki.
14: Tak, ale to się dzieje i to nawet, bo cukierki to jest faktycznie jedzenie, ale też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bardzo dużym zagrożeniem są na przykład opakowania, w które żywność jest zapakowana. I to jest kolejna bardzo duży temat, że z tych opakowań bardzo często chemikalia przedostają się właśnie do żywności. Więc jeśli kupujemy coś właśnie przez internet z drugiego końca świata, to naprawdę może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zresztą pojawiają się takie informacje non-stop, prawda, związane na przykład z tym, że nie wiem, w ubraniach, w zabawkach są przekroczone normy. Z jedzeniem jest dokładnie tak samo, więc proszę Państwa, uważajmy i nie kupujmy bezmyślnie po prostu rzeczy, które nie zostały przebadane, bo nie mogły zostać przebadane przez nasze służby.
13: Ponieważ zaczyna mnie trochę boleć brzuch od tej rozmowy,
14: przepraszam, ale rozmawiamy o bezpiecznej żywności.
13: Ale to przesuńmy te rozmowę odrobinę, bo poczułem pewne gwarancje, że mimo wszystko służby działają i to, co trafia na mój stół, jeżeli nie kupię tego
14: oczywiście,
13: z jakiegoś bardzo nieodpowiedzialnego źródła, czy to będą cukierki z Chin, czy galareta z bazaru, to powinienem czuć się bezpiecznie, ale może jeszcze powinniśmy myśleć o bezpiecznej żywności jako żywności zdrowej. Wspomniałaś o tej tablicy Mendelejewa, która po prostu jest na opakowaniach wysoko przetworzonej żywności.
14: To w ogóle są takie ciekawe. Dla mnie w ogóle wyrażenie zdrowa żywność jest trochę taką ciekawą zbitką, bo ja uważam, że każda, ale nie, ja się z tym zgadzam, że my to tak powszechnie używamy i niestety, i tak się zastanawiałam długo na tym, tak wiesz, filozoficzno-etycznie, czy skoro jest zdrowa żywność, co, czy żywność może być niezdrowa, prawda? I długo myślałam sobie, że no jak to, przecież żywność to jest coś, co służy naszemu rozwojowi, zdrowiu i tak dalej, że musi być zdrowa z zasady. No ale no, to chyba już nie jest takie właśnie oczywiste, bo jeśli myślimy o żywności bardzo wysoko przetworzonej, o fast foodach, no to to nie jest już żywność zdrowa dla naszego organizmu, dla naszego rozwoju. Z drugiej strony ja się ogromnie zżymam na właśnie te sklepy ze zdrową żywnością, które bardzo często wykorzystują no marketingowo po prostu to hasło. Wiadomo, że my wszyscy chcemy jeść zdrowo, żeby być zdrowymi. No a niestety właśnie bardzo dużo jest wykorzystywania takiego marketingowego tych tematów. Bardzo dużo jest greenwashingu i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie, proszę Państwa, żywność, która jest w sklepach, ona jest wielokrotnie przebadana, czy na targowiskach. To nad tym czuwa inspekcja weterynaryjna. To jest ta droga jakby od producenta do sklepu. Jeśli chodzi oczywiście o mięso, mleko, jaja, rybie i tak dalej, inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Później to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która bada, czy to właśnie, czy te, nie wiem, jabłka, jajka, mleko i tak dalej są zdrowe dla nas, bezpieczne dla nas, może w ten sposób. No i jest jeszcze Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tutaj też na przykład my w audycji, wiesz co, często rozmawiamy tutaj z inspektorami i oni na przykład sprawdzają, czy nie wiem, truskawki, które teraz kupujemy i są oznaczone, że to są truskawki polskie, czy to są na pewno truskawki polskie, czy to nie są, nie wiem, truskawki hiszpańskie, czy coś takiego. Więc oni bardzo nad tym czuwają, sprawdzają też poziom pozostałości pestycydów, sprawdzają bezpieczeństwo tej żywności, więc jak najbardziej możemy czuć się bezpiecznie. Zresztą no, tych zatruć takich właśnie związanych z żywnością nie jest tak bardzo dużo, ale jeszcze raz uczulam, że my też musimy być mądrzy, musimy mądrze wybierać to, co jemy. Jeśli wybieramy produkty sezonowe i lokalne, no to na pewno jesteśmy bezpieczniejsi niż jeśli jemy żywność wysoko przetworzoną, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością cukru.
13: Za 2 godziny niespełna audycja Wiesz co jesz, o czym dzisiaj? Nie, za godzinę.
14: O dziesiątej już będziemy rozmawiać więcej właśnie na temat bezpiecznej żywności. Również Paweł Grzesiński, czyli główny inspektor sanitarny, będzie z nami i on też będzie opowiadał o tej bezpiecznej żywności, ale będziemy dzisiaj również rozmawiać o nawozach. Zresztą myślę, że to będzie nie pierwsza audycja, którą o nawozach przeprowadzimy, bo okazuje się, że to jest przepastny i niezwykle ciekawy temat, czyli dlaczego ten, wiesz, kryzys nawozowy nas tak bardzo dotyka, w jaki sposób produkuje się nawozy, dlaczego po prostu cena tego gazu ziemnego tak bardzo wpływa na cenę żywności w Polsce i tak naprawdę, czy my jesteśmy uzależnieni od tych nawozów, czy we współczesnym systemie rolniczym po prostu musimy podsypywać, bo nic nam nie urośnie. Ale będziemy też patrzeć na nasze domowe ogródki i będziemy dawać tutaj różne takie wskazówki, jak zadbać o nawożenie naszych własnych ogródków przydomowych.
13: Zapytałbym, czy to bezpieczne te nawozy, ale po naszej rozmowie wiem już, że chyba tak. Ty jesteś w drużynie, która opowiada się za darmową kranówką w restauracjach, czy niekoniecznie?
14: Oczywiście. Jak najbardziej. Ja jestem... uważam, że to już dawno powinno być zrobione i tak jestem za darmową kranówką, wodą kranową w restauracjach. Mieszkam we Francji. To pytanie w ogóle tutaj nawet nie istnieje. Jest to oczywista oczywistość. Każdy ma dostęp ile chce do wody. Nawet możesz wejść po prostu do restauracji, jak jest gorący dzień i po prostu poprosić o szklankę wody.
13: Bo są na to przepisy we Francji podobno. I w Polsce też może niedługo będą. Od Ada Mozga, Niedzielny Poranek TOK FM. Gościnią tegoż jest Magda Grzebyk, dziennikarka, kulturoznawczyni z pasji, autorka bloga Krytyka Kulinarna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, bardzo jest mi miło wypić z Państwem drugą kawę.
13: A ja myślałem, że trochę kranówki w restauracji na przykład, bo podobno 12 sierpnia już to się może zmienić i ta kranówka w restauracjach będzie obowiązkowa.
15: Mam zająć stanowisko w tej sprawie.
13: Właśnie trochę się nad tym zastanawiam, dlatego że to stanowisko mi się wydaje oczywiste, czy nie?
15: No ja jestem gdzieś po środku, ponieważ wydaje mi się, że rozumiem i stronę gościa w restauracji, i stronę restauratora. No piszę o restauracjach od 14 lat, więc wydaje mi się, że trochę znam jednak ten biznes. Przyznam, że nie czytałam komentarzy w internecie, bo myślę, że wiem, co tam jest napisane, że jesteśmy podzieleni, no my lubimy się dzielić. Wystarczy kwestia majonezu w okolicach Wielkanocy, już jesteśmy podzieleni. I myślę, że na pewno goście są na tak, restauratorzy pewnie podnoszą kwestie kosztów, co jest oczywiście w jakiś sposób uzasadnione. Polska gastronomia nie trzyma się szczególnie mocno, jest drogo. Wiadomo, wszyscy to odczuwamy, więc gości w restauracjach jest coraz mniej. Natomiast jest też taka kwestia czysto ludzka, że woda to jest dla mnie ta sama kategoria co tlen. Że może niekoniecznie powinniśmy płacić za wodę i dostać szklankę wody w restauracji. To jest naprawdę taka normalna rzecz. Tak to postrzegam.
13: Jasne. Patrycja Banat przed informacjami TOK FM mówiła o Francji, że nawet można z ulicy wejść, poprosić o szklankę wody i się tę szklankę wody dostanie. I rzeczywiście tutaj to jest taka funkcja à la tlen, ale myślę sobie, że inną jest sytuacją, gdy siadamy w restauracji, spędzamy w jakiś sposób czas i ta woda pełni wtedy trochę inną funkcję, więc to pół litra wody z kranu na osobę, która zgodnie z tymi pomysłami, które pojawiają się w rządzie, miałoby każdemu przysługiwać, też inną rolę tutaj pełni, bo jest częścią tego większego posiłku. Mnie zastanawia ta perspektywa restauratorów, o której pani powiedziała, dlatego, że zastanawiam się, no co to jest za koszt ta kranówka? Wszyscy mówią, że ta kranówka jest kosztem praktycznie żadnym. I dlatego mamy kupować wodę, mamy pić wodę z kranu, a niekoniecznie kupować ją o wiele droższą w sklepach w plastikowych butelkach.
15: I ja się z tym zgadzam, że to jest koszt absolutnie pomijalny i jeśli komuś biznes restauracyjny nie idzie, to na pewno woda z kranu nie przyczyni się do tego, żeby on upadł, bo to nie jest tego rodzaju koszt. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę też jeszcze na jedną kwestię, że jednak restauracje, biznes restauracyjny jest bardzo specyficznym biznesem, bo restauracja jest o doświadczeniu. Nie tylko o jedzeniu, jest o doświadczeniu. I jest też z punktu widzenia restauratora jest o goszczeniu. My chcemy się czuć zaopiekowani, chcemy się czuć ugoszczeni, chcemy mieć przyjemne doświadczenie i czasem jest tak, że dobry kelner i fajne doświadczenie niweluje na przykład trochę kiepski posiłek, że coś tam nie poszło w kuchni i nie jest tak cudownie i tak smacznie, jak mogłoby być, a jednak odpuszczamy to, bo serwis był świetny, bo całe doświadczenie było przemiłe. I wydaje mi się, że ta przysłowiowa szklanka wody naprawdę bardzo dobrze się wpisuje w koncepcję goszczenia.
13: A czy prawdą jest, skoro już patrzymy na biznes restauracyjny, bo wydaje mi się, że to może być wątek tej historii o darmowej wodzie, że restauracja najwięcej zarabia właśnie na napojach, bo tam są największe marże?
15: To się troszeczkę zmieniło, ale tutaj mówimy bardziej w kontekście alkoholi, kawy, herbaty. Nie mówimy o wodzie. I oczywiście, jeśli komuś nie odpowiada kranówka, bo mu po prostu nie smakuje, zawsze przecież może sobie zamówić wodę w szklanej butelce, która faktycznie ma inny smak. Nic nie stoi na przeszkodzie.
13: Pytam o to dlatego, że może ja nie do końca to doświadczenie restauracyjne wykorzystuję w takim razie, ale dla mnie często ten napój w restauracji służy zaspokojeniu pragnienia i nawodnieniu, więc ta woda, kranówka jest dla mnie w sam raz. Niekoniecznie myślę o innych napojach, ale może na takim kliencie jak ja, który nie kupi wtedy wody butelkowanej, bo zwykle to robię, jeżeli nie ma wody z kranu, ta restauracja po prostu zacznie tracić.
15: Wydaje mi się, że to mimo wszystko jest pomijane. Teraz całkiem sporo zarabia się na mocktailach, czyli koktajlach bez alkoholu, które bardzo często kosztują naprawdę podobnie jak drinki alkoholowe. Jeśli ktoś jest smakoszem takiego napoju, to go po prostu zamówi. Ja też zamawiam raczej po prostu wodę, czasem jakiś sok. Więc nie, ja nie kupuję tej historii o wielkich stratach finansowych, dlatego że ktoś dostanie na stół małą karafkę wody. Zupełnie nie. Włosi to na przykład załatwiają tak, że mają koperto, czyli 2 euro za nakrycie stołu, które pewnie pokrywa koszty mycia szklanki, tak? Czy prania obrusu, jeśli taki jest. Ale ta historia o wielkich stratach finansowych zupełnie do mnie nie przemawia.
13: Ale też we Włoszech, być może to jest kwestia kulturowa, bardzo często podawana jest właśnie woda butelkowana, a nie woda z kranu. Pierwsze pytanie, które pada, to jest pytanie o wodę, ba nawet włoski Sąd Najwyższy niedawno orzekał, że hotele i restauracje nie mają prawnego obowiązku serwowania gościom darmowej wody z kranu, a to turystka, która w Dolomitach 7 euro zapłaciła za wodę, sporo jak na wodę, tę sprawę do sądu oddała.
15: No sporo, ale to jest już kwestia wolnego rynku. Inaczej kosztuje woda w supermarkecie, inaczej kosztuje ta sama woda, ta sama butelka na lotnisku na przykład.
13: Ja trochę pytam o te Włochy, bo zastanawiam się, jak to funkcjonuje w innych krajach. Wspomnieliśmy Francję i na ile to jest kulturową też częścią tego posiłku w Polsce, ta darmowa woda. Czy mamy tutaj do czynienia z jakąś zmianą?
15: No ja myślę, że zaczynamy się otwierać na cywilizowany świat. Naprawdę, dla mnie woda jest w tej samej kategorii co tlen.
13: Ta sama kategoria co tlen. A długo nam zajmie to otwieranie się na cywilizowany świat? Bo tak jak obserwuję, to... nie wiem, w co drugiej restauracji w Polsce stykam się z wodą z kranu, może, przynajmniej w tych, do których ja chodzę, ale pewnie w dużym mieście. To też jest różnica.
15: To jest kwestia, wydaje mi się, bardziej otwarcia głowy i takiego człowieczeństwa. Naprawdę, to nie jest problem nalać wodę z kranu. Żaden.
13: 12.
15: Nie widzę tutaj problemu, to znaczy wydaje mi się, że w ogóle nasza debata publiczna bardzo często kręci się wokół problemów, które nie są problemami. I to już w takim szerszym moim osobistym spojrzeniu, tak to widzę.
13: Okej, a poza tym warto pić wodę, a nie często inne rzeczy, które

0: wypełnione na miejscu przy stolikach. Pół litra wody z kranu na osobę. Tak by to miało być. Ale to, czego nie powiedziałem dotąd w tej rozmowie, a co może warto podkreślić, te zmiany nie są przedstawiane jako zmiany dotyczące restauracji, te zmiany nie są przedstawiane jako zmiany dotyczące dostępu do wody jak do tlenu, jak powiedziała przed chwilą nasza gościni. Te zmiany mają związek z przepisami unijnymi, a chodzi o ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych, czyli tych butelek wody, które są ewentualnie sprzedawane w restauracjach. I w tych zmianach Polska chce po prostu pójść dalej, rząd chce pójść dalej niż wymagają tego unijne przepisy. I właśnie rząd proponuje, by być może już w sierpniu, niedużo czasu zostało, ale może, woda w restauracjach miałaby być dostępna bezpłatnie, ta woda z kranu. Ale żeby to się stało, to jeszcze przez Sejm musi przejść i jeszcze ktoś musi podpisać te przepisy na końcu, a może ten ktoś woli wodę butelkowaną. Dzień Nada Mozga, to jest niedzielny poranek TOK FM, którego gościem jest dr Andrzej Stasiak z Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Te wakacje już je widać na horyzoncie, a w ogóle skąd pomysł na odpoczynek w lipcu i sierpniu?
1: No, każdy ma swój pomysł oczywiście, swoje zainteresowania i swoje plany na te wakacje, ale nie ma co ukrywać, w tym roku jest z tym pewien problem, no, ze względu na ogólną sytuację polityczną. Jeśli ktoś chce wyjeżdżać za granicę, no, musi brać pod uwagę to, co się dzieje na świecie. Oczywiście nie wszyscy wyjeżdżają za granicę. Różne statystyki pokazują, że co trzeci Polak planuje takie wyjazdy, reszta chce wypoczywać w kraju.
0: Co trzeci Polak wyjeżdżający za granicę, wydaje mi się, że to całkiem sporo.
1: No, to pewnie nie do końca jeszcze to jest tak. Odkąd mamy otwarte granice, też trudniej policzyć tych wyjeżdżających. Kiedyś zawsze można było zapytać na granicy, gdzie kto jedzie, w jakim celu. I łatwiej było to oszacować. Natomiast w tej chwili jest to zdecydowanie trudniej. Mówimy głównie o ruchu takim zorganizowanym. Tych indywidualnych turystów zdecydowanie trudno policzyć. Natomiast no, oczywiście nie co trzeci, to jest suma wszystkich wyjazdów, więc pewnie niektórzy wyjeżdżali kilka razy w roku. Ale jest to rzeczywiście sporo i z roku na rok liczba ta rośnie.
0: Z czego to wynika, że coraz więcej z nas wyjeżdża za granicę? Z możliwości i dostępności takich wyjazdów, czy nie tylko?
1: No, z wielu przyczyn. Przede wszystkim możliwości ekonomiczne, finansowe. Mamy coraz więcej pieniędzy w ramach tak zwanego Funduszu Swobodnej Decyzji i możemy przeznaczać je na to, co chcemy, na przyjemności, więc między innymi na podróże, na wakacje. Sytuacja polityczna, otwarcie granic, możliwość wyjazdu. Kiedyś to było niedostępne. Trzeba było się starać o paszport. Władze odmawiały. W tej chwili nikt nikogo nie pyta o zdanie. Jedziemy po prostu. Dalej możliwości transportowe. Coraz łatwiej możemy wyjeżdżać ze względu chociażby na powszechne posiadanie samochodów, ale też tanie linie lotnicze, różne inne środki lokomocji, które są w dyspozycji, i świat stał się mały.
0: A prawdą jest to, że ten mały świat za granicą jest porównywalny cenowo z tym światem w Polsce, bo często słyszymy takie głosy, że a po co ty będziesz jechać nad Bałtyk? Ja za te same pieniądze, które wydałem na kwaterę w Władysławowie, no to spędziłam z całą rodziną tydzień więcej w pięciogwiazdkowym hotelu na Rivierze gdzieś tam.
1: No nie można to tak uogólniać, bo są kraje tańsze i droższe od Polski ciągle jeszcze, więc na pewno w jednych krajach wakacje będą tańsze, w drugich

0: zdecydowanie droższe. Ale ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o takie głosy, bo nie tylko cena jest ważna, również jakość, czyli stosunek ceny do jakości. Mogą być to tańsze wakacje, ale o zdecydowanie niższym standardzie. Więc no, trzeba po prostu głębiej analizować oferty i to, że ktoś zapłacił mniej, nie znaczy, że ma jakieś bogatsze wakacje o wyższym standardzie. Może być to po prostu taki standard bardzo ekonomiczny.
1: Jasne, ale zastanawiam się, czy te granice się nie zacierają, czy na przykład w Polsce turystyka nie staje się coraz droższą przygodą, a przez to ta kiedyś droższa zagranica, absolutnie kupuję to, co pan powiedział, że są kraje tańsze i droższe, no ale umownie nazwijmy je krajami południa, dawnego zachodu, przykładowo Włochy, że te różnice w cenach po prostu w ostatnim czasie, czy one się czasem nie zaczęły zacierać? Nie mówię, że gdzieś nad Bałtykiem ktoś ma za duże wymagania cenowe wobec nas, bo może też ofertę ma super.
0: Tak, no na pewno poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej, bo naprawdę zrobiliśmy tutaj potężny skok w ciągu tych 35, czyli ostatnich 25 lat na pewno. Także no oczywiście ważne jest też to, czego kto oczekuje od wakacji. Czy to będzie zwykły, bierny wypoczynek na plaży, czy może coś wyjątkowego, wyjątkowe przeżycia, doświadczenia. Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty. Dla turystyki nie jest to żadne odkrycie. My od dawna mówimy, wyjeżdżamy po przygodę, wakacyjną przygodę, po doświadczenia, po przeżycia, po wspomnienia. A właśnie turystyka jest tutaj dobrym przykładem tej gospodarki doświadczeń. I poszukujemy czegoś wyjątkowego, oryginalnego, czegoś, czego nie mają inni. No trochę żartobliwie, a może złośliwie mówię, że zazdrość i podziw wokół sąsiada bezcenne. Chcemy się chwalić naszymi wakacyjnymi przeżyciami. W związku z tym no, szukamy takich podróży, które dadzą nam możliwość chwalenia się chociażby w mediach społecznościowych.
1: No właśnie, te media społecznościowe, te portale, platformy społecznościowe, staram się nie używać słowa media, jest to dla nas ważne rozróżnienie.
0: Tak.
1: Że one musiały tutaj dużo zmienić, to ja już rozumiem, dlaczego kiedy byłem niedawno w Wieliczce, to w pewnym momencie przewodnik oświetlił krasnoludki na kolorowo, żebym się mógł pochwalić nimi.
0: Tak, no trzeba zrobić zdjęcie, trzeba zamieścić w sieci, pokazać, gdzie ja nie byłem, czego ja nie przeżyłem, coś wyjątkowego. Oczywiście no to też z socjologicznego punktu widzenia różnie wygląda. Czasami po prostu potwierdzamy pewne obrazy znane z mediów, a później jest zdziwienie, dlaczego ta Mona Lisa jest taka mała, prawda, skoro nasze wyobrażenie było zupełnie inne i ciągle jeszcze tysiące ludzi tłoczy się w Paryżu, żeby zobaczyć i potwierdzić swoje jakieś wyobrażenie tych ikonicznych obrazów w turystyce. Natomiast mogą być to zupełnie unikatowe doświadczenia, takie bardzo indywidualne, wynikające z naszych zainteresowań, jakieś hobby, jakieś, nie wiem, no myślę tutaj na przykład o bardzo popularnej w ostatnim czasie turystyce kulinarnej, w poszukiwaniu nowych smaków, nowych doznań, potraw, nieznanych specjałów, czasami egzotycznych, a czasami zupełnie blisko, no bo też Polska jest tutaj do odkrycia.
1: No właśnie, bo ja trochę odpłynąłem w naszej rozmowie za granicę od jej początku, a zastanawiam się, na ile na te właśnie trendy, doświadczenia, trochę też umownego Instagrama potrafi odpowiadać przemysł turystyczny w Polsce, bo może są tutaj jakieś szanse. No, Monalizy nie mamy, nie będziemy mieć, chyba że coś wymyślimy, ale raczej nie będziemy mieć, więc może tu jest coś do zyskania.
0: Nie, no myślę, że na pewno mamy się czym pochwalić. Mamy wiele rzeczy do odkrycia, tym bardziej, że po latach 90. ciągle jeszcze trwa takie zachłyśnięcie się światem, zwłaszcza ci starsi turyści, którzy nie mieli możliwości podróżowania w swojej młodości, próbują nadrobić zaległości, więc najpierw zachodnią Europę odkrywaliśmy, później przyszedł czas na świat, a Polska trochę została zapomniana, no i może nie robi też takiego wrażenia jak jakieś Seszele, Mauritius czy Zanzibar, prawda? Że tylko te trzy przykłady tutaj przytoczę, to jest bardziej ekscytujące, jakieś egzotyczne, ale myślę, że nie warto rezygnować z podróży po Polsce. Mamy wiele atrakcji, mamy też przecież wpisy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, takie sztandarowe zabytki. Mamy możliwość wędrowania aktywnie po Polsce. Mówimy turystyka aktywna, specjalistyczna, kwalifikowana, ale teraz bardzo modne są formy turystyki ekstremalnej, czyli takie niosące z sobą dużą dawkę adrenaliny, jak i jakiegoś kontrolowanego szaleństwa i przeżywania przygód związanych z fizycznością. Więc na pewno to też. Mamy turystykę filmową, czyli podróżowanie śladami znanych filmów, plenerów filmowych. W Polsce przecież wiele filmów było kręconych, tych polskich znanych, ulubionych, ale również i światowych produkcji.
1: No to sobie natychmiast sobie myślę o tym, co zrobili Chorwaci w Dubrowniku, że oni wyczuli moment Gry o Tron, która była tam kręcona i no, sam Dubrownik się przez to zmienił. Czy na lepsze, czy na gorsze? No chyba trochę na gorsze czasem z punktu widzenia lokalnego, ale biznes na tym umieją robić i zastanawiam się, na ile polski przemysł turystyczny jest w stanie to, co my mamy w tych nowoczesnych czasach sprzedać Polskę za granicą.
0: No myślę, że coraz lepiej nam to idzie. Jak już jesteśmy w temacie filmowym, no to Tatry stały się ulubionym miejscem odpoczynku nie tylko Arabów, ale również i Hindusów, którzy poznali akurat te góry dzięki Bollywood, dzięki filmom, które były kręcone właśnie w Tatrach, w Zakopanem czy w Krakowie. To myślę, że ciągle jeszcze tutaj dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o promocję Polski na rynkach turystycznych świata, ale chociażby no, ten przykład Tatr Zakopanego pokazuje, że promocja jest zróżnicowana, adresowana do różnych odbiorców, czasami dosyć egzotycznych i zaskakujących.
1: Na ile te wakacje, które są przed nami ze względu na na sytuację międzynarodową, na ile one się będą różnić od poprzednich? Pan to zasygnalizował już na początku naszej rozmowy.
0: Tak, tylko że to jest pytanie do wróżki. Nikt chyba nie wie, poza przywódcami największych mocarstw świata, jak ta sytuacja polityczna się dalej potoczy.
1: No ale bilety kupować lotnicze, już w ogóle strach podobno wejść na strony z cenami tych biletów, bo już można sobie zepsuć wakacje, nawet nie zamykając komputera.
0: Tak, no teraz mamy taki okres wyczekiwania niepewności. Trochę sytuacja się uspokoiła, no myślę o Iranie, o Izraelu, ale wystarczy jakieś jedno głośne zdarzenie, nawet niespecjalnie niebezpieczne, wystarczy, że będzie nagłośnione w mediach i to subiektywne poczucie bezpieczeństwa będzie zagrożone, to turyści od razu reagują. Tutaj branża turystyczna jest bardzo wrażliwa na to. No a do tego oczywiście dochodzą jakieś rzeczywiście zagrożenia wojenne, dochodzą ceny ropy, które gwałtownie poszybują. Zresztą no już to jest jakoś tam kalkulowane. Nie wiadomo, czy zabraknie paliwa lotniczego, chociaż linie lotnicze twierdzą, że są jakoś tam przygotowane, ale rzeczywiście rzutuje to bezpośrednio na poziom cen i one mogą w każdej chwili się zmienić.
1: No to nad Bałtykiem i w Tatrach, że wymienię te dwa takie, no jeszcze na Mazurach, trzy najbardziej popularne miejsca letniego wypoczynku, to branża powinna zacierać ręce w takim razie.
0: No to jest właśnie brak ryzyka kursowego. To jest ten duży atut Polski, że mamy swoją w miarę stabilną sytuację, chociaż też oczywiście na wschodniej granicy różne rzeczy mogą się zawsze wydarzyć. Tym niemniej Polska jawi się jako bezpieczny kraj, przewidywalny. Jeśli chodzi o regiony, to ja bym jeszcze dorzucił moje ulubione Dolny Śląsk i Podlasie. Bardzo ciekawe pod względem kulturowym, krajobrazowym, historycznym. Każdy ma pewnie swoje preferencje, bo to nie chodzi o to, żeby wyjechać daleko w egzotyczne miejsce, tylko żeby po prostu dobrze wypocząć, żeby odreagować te stresy z pracy, dnia codziennego, żeby się wyciszyć, zregenerować. I każdy ma na to jakiś swój własny pomysł. Tylko niestety obserwujemy coś takiego jak pewną presję otoczenia, której dość łatwo ulegamy. No bo jeśli ktoś jest menedżerem wyższego szczebla, ważnym dyrektorem, kierownikiem, prezesem i lubi zbierać grzyby, to raczej się chyba tym nie chwali, że wyjeżdża do pobliskiego lasu i tam wypoczywa. Otoczenie oczekuje, że będzie podejmował jakieś egzotyczne podróże z wyjątkowymi formami aktywności, no adekwatnymi do szanownej osoby prezesa.
1: Kolejny argument za tym, żeby nie przejmować się opiniami otoczenia i im więcej prezesów pod namiotem zbierających grzyby, tym lepiej, myślę, dla nas wszystkich. Doktor Andrzej Stasiak, bardzo dziękuję, z Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, był gościem niedzielnego poranka TOK FM. W kwestii tych cen ropy, Ministerstwo Energii poinformowało w minionym tygodniu, że obowiązywanie rządowego pakietu obniżenia cen paliw będzie przedłużane co 2 tygodnie. Na razie nie ma decyzji o przedłużeniu tych obniżonych cen benzyny na całe wakacje. Sytuacja geopolityczna na to nie pozwala.
2: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Potrójny zamach na ulicach Izraela. Nie żyje jedna osoba. Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie ma pieniędzy na życie. Winowajcą ma być Donald Tusk. Polskie siatkarki na porażce kończą pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwone jadą do Tajlandii. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w potrójnym ataku terrorystycznym, do którego doszło w środkowej części Izraela, poinformowały izraelskie służby ratunkowe. Sprawca ataku został zabity, a jego wspólnik zatrzymany. Wcześniej media donosiły o podwójnym ataku, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Policja obawiała się, że doszło do serii skoordynowanych czasowo ataków, ale okazało się, że sprawcą był jeden około 20-letni mężczyzna, któremu pomagał wspólnik, służąc za szofera. Do zamachu doszło w okresie bardzo nasilonych napięć po serii ataków izraelskich osadników na Palestyńczyków i zabiciu palestyńskiego niemowlęcia na zachodnim brzegu. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oskarża premiera Donalda Tuska o to, że prowadzone wobec niego śledztwo ma na celu pozbawienie go środków do życia. Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcę, napisał w oświadczeniu Ziobro. W ten sposób odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Donalda Tuska o dowodach, że Fundacja Ziobry brała pieniądze od prezesa Zondy Krypto, a część z pieniędzy wydana została na obronę adwokacką byłego ministra sprawiedliwości. To polityczny koniec Zbigniewa Ziobry, mówi poseł PSL Adam Jarubas.
5: Ewidentnie Zbigniew Ziobro ma tutaj problem, jak wytłumaczyć się z pieniędzy, które trafiają do niego prywatnie przez jego fundację jego partii, a 57 tysięcy, które finalnie wylądowało na jego koncie, no pokazuje, że to była jakaś krótka ścieżka.
4: Od byłego ministra sprawiedliwości dystansują się już sami posłowie PiS-u, którzy, jak poseł Krzysztof Szczucki, o sprawie słyszeli niewiele.
6: No ja tutaj się sprawami budżetu pana ministra Ziobry i różnych fundacji, które tam działały, nie zajmuję.
4: Fundacja Zbigniewa Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, miała według informacji premiera dostać od Przemysława Kreala, prezesa Zondy Krypto, 450 tysięcy złotych. Sezon turystyczny rozpędza się na dobre i wszystko wskazuje na to, że krajowe kurorty będą w tym roku wyjątkowymi wygranymi.